0: który od kilku lat mieszka w amerykańskim Miami. Jest 3-miesięczny areszt dla Huberta B., sprawcy śmiertelnego wypadku w Krakowie. W sobotę mężczyzna, jadąc samochodem z nadmierną prędkością, stracił kontrolę nad pojazdem i wjechał na chodnik. Potrącił 3 osoby, 32-letnie małżeństwo i ich 8-miesięczne dziecko. Para zmarła na miejscu, dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Mieszkaniec tamtych okolic, Konrad Kordas, zauważył w TOK FM, że kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, jednak bez efektów.
1: Gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach, była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje, rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
0: Hubert B. nie przyznał się do winy. Sąd uzasadnia 3-miesięczny areszt obawą matactwa ze strony podejrzanego oraz możliwością wymierzenia mu surowej kary. Mężczyzna będzie odpowiadał za nieumyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Doszło do niego, jak poinformowała prokuratura, w wyniku umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna na drodze z ograniczeniem do 30 km na godzinę jechał z prędkością około 70. Właściciele hoteli i pensjonatów z Lubelszczyzny mogą zgłaszać się do lubelskiego czeku turystycznego. Placówki, które zostaną włączone do programu, będą mogły przyjmować gości, którzy dostaną na to pieniądze. 300 zł na osobę. Jak mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, chodzi o wsparcie dla regionów przygranicznych, gdzie w związku z wojną ruchu turystycznego prawie nie ma.
2: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
0: 1,5 miliona złotych na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dołożył samorząd województwa lubelskiego. Cieszy to zastępcę burmistrza Biłgoraja, Jacka Piskorskiego.
3: To na pewno skłoni mieszkańców kraju naszego, żeby te nasze piękne okolice zwiedzić. Ostatnio mieliśmy tam niestety pożar Puszczy Solskiej. Niemniej jednak zachęcam mieszkańców, żeby przyjeżdżali, zwiedzali. Jest naprawdę gdzie odpocząć. Dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, Puszcza Solska. Naprawdę piękne tereny.
0: Nabory chętnych turystów do skorzystania z bonów ruszą we wrześniu. Pieniądze ministerialne przeznaczone będą na bony dla seniorów i dla posiadaczy kart dużej rodziny, natomiast pozostali będą mogli skorzystać z pieniędzy samorządu województwa. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda na nadchodzący dzień. Temperatura maksymalna we wtorek od 16 stopni na obszarach podgórskich. 18 na północnym wschodzie, około 21 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 24 będzie na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych będzie się pojawiać więcej chmur. Tam okresami możliwe opady deszczu, a na północnym wschodzie prognozowane są również burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry i dziękuję tradycyjnie za zaproszenie.
5: A ja jeszcze nie dodałem też tradycyjnie, że prawie 9:43. Podobają się panu te niższe ceny paliw, takie przez rząd zarządzone?
6: No, czy mi się podobają? No, Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać.
5: To tak teoretycznie, a praktycznie?
6: No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. No, mamy tą dyskusję, w tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No, tylko mówię o kosztach takiego działania. One tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
5: No tak, ale pytam o to nie bez powodu pana, członka Rady Polityki Pieniężnej, organu, który robi wszystko, co w waszej mocy, by inflację trzymać w ryzach.
6: I z tego punktu widzenia takie działanie pomaga trzymać ją w ryzach, chociaż to ta inflacja, tego rodzaju działanie, które ma zwalczać inflację, no nie jest takim działaniem ekonomicznie uzasadnionym, dlatego że to nie jest działanie na ekonomię, tylko po prostu administracyjne kontrolowanie.
5: To jest ceny. Działanie na politykę, chciał tak pan jest. Powiedzieć, tylko tego nie powiedział.
6: No tak, no mamy rok, w którym będzie tego rodzaju działań pewnie więcej, byle nie kosztowało one za dużo podatników.
5: Podatnikom rząd planuje przynajmniej niektórym, tej grupie, która, części grupy, która rozlicza się na skali podatkowej, ulżyć poprzez waloryzację progów podatkowych i nawet dołożenie pośredniej stawki między 12 a 32%. Rzeczywiście to skandaliczne jest to, ten 20% przeskok. To znów tak mało ekonomicznie, a publicystycznie zapytam, a te propozycje podobają się panu?
6: One... Może tak odpowiem.
5: Prawdę, mówcie prawdę.
6: Zawsze. I tylko, i wyłącznie. Na pewno system podatkowy, szczególnie PIT, czyli ten podatek dochodowy od osób fizycznych, wymagałby dużo głębszej zmiany. Natomiast tej przestrzeni na to chyba politycznej w roku wyborczym nie ma i w związku z tym pod Andrzej Domański, Ministerstwo Finansów i rząd zaproponowali to, co zaproponowali. To należy pochwalić moim zdaniem rząd za to, że tego rodzaju działanie jest kompensowane przez inne zmiany w systemie podatkowym, szeroko rozumianym. W związku z tym ono nie kosztuje. Przed chwilą mówiliśmy o kosztach działania CPN, a tutaj generalnie nie kosztuje w takim sensie, że znaleziono źródła finansowania de facto obniżki podatku dochodowego od osób fizycznych.
5: Wie pan, ja mam takie wrażenie i tutaj podobała mi się opinia wygłoszona przez wiceprzewodniczącego Rady Fiskalnej tutaj w zeszłym tygodniu, że to, co jest po stronie, on też czekał na konkretne wyliczenia, ale wrzucił tak do rozważenia. To, co jest po stronie podatników, ten zysk, to on się prawdopodobnie w budżecie zmaterializuje, to znaczy będzie jakiś ubytek. Ale to, co jest po tej drugiej stronie, co ma rekompensować, czyli podwyższony CIT od przedsiębiorstw, to jeszcze się zobaczy, bo ten ubytek jest pewny. A to, co ma być po stronie dochodowej dodatkowo, jest niepewne, bo gospodarka, bo koniunktura, bo konkurencja, bo decyzje przedsiębiorców.
6: Tak, to ja bym dodał troszeczkę, jeżeli już mówimy w ten sposób, chcemy dyskutować, to ja czekam na projekt budżetu, dlatego że konsolidacja finansów publicznych czyli zmniejszenie deficytu, przede wszystkim powinno się odbywać po stronie wydatkowej. Tak? Na razie dostaliśmy taką pierwszą zajawkę tego, co w tym budżecie się znajdzie, czyli właśnie propozycje podatkowe. Natomiast ja czekam na stronę wydatkową, bo ta jest przede wszystkim, powinna podlegać tutaj zmianom, bo tych wydatków w Polsce jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o finanse publiczne, wydatki w finansach publicznych w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o ich wysokość w relacji do PKB.
5: No ale jesteśmy w politycznym klinczu i tak jak pan powiedział, głębsze zmiany w systemie podatkowym, jeśli miałyby się wiązać z jakąś podwyżką podatków, są pewnie niemożliwe, a i te zmiany, o których mówimy, wydają się mało prawdopodobne, bo jeszcze na końcu może pojawić się weto prezydenta, który, jak mówił dzisiaj minister finansów, dostanie wszystko w jednej ustawie, czyli i waloryzację progu, i nową stawkę, i podwyżkę daniny solidarnościowej.
6: Ta ustawa już się pojawiła.
5: Tak, można o niej poczytać. Wie pan, ja taką ciekawostkę w niej, ciekawostka, nie ciekawostka, ale moją uwagę zwróciło to, że w całej tej ustawie, która także ma zmiany w tym ryczałtowym podatku dla osób prowadzących działalność, jest tutaj zapisany zysk dla NFZ-u, ponad 2-miliardowy w skali roku. No, niech prezydent wetuje, bo to będzie weto do wszystkiego.
6: No tak, no ja jestem oprócz tego, że jestem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, co roku publikuję na wiosnę taki raport zagrożenia nadmiernego długu publicznego i w tym roku dużo miejsca poświęciliśmy właśnie tej politycznej stronie, tak, tych finansów publicznych, czyli właśnie tej szorstkiej kohabitacji, która uniemożliwia, i no to trzeba wprost powiedzieć, uniemożliwia rzeczywiście takie głębsze zmiany, w ogóle dyskusje o finansach publicznych. Po stronie przede wszystkim jeszcze raz wspomnę o tych wydatkach.
5: Po raz kolejny agencja Fitch, czekaliśmy w minionym tygodniu, pod koniec tygodnia na jej ocenę wiarygodności dla Polski. Nie zmieniła się, ale
6: już zgodnie z oczekiwaniami, myślę.
5: Tak, ale już od jakiegoś czasu agencja zwraca uwagę na nasze problemy i już przecież nam drasnęła nas tą zmianą nastawienia czy perspektywy ratingu. I ponowiła taki wątek, który pokazał się w tej publikacji, o tym, że napięte relacje, jakoś tam nawet jest chyba napisane antagonistyczne, między rządem a prezydentem, weta, ograniczają naszą polską zdolność do wdrażania reform i odpowiedniej polityki gospodarczej. Może tu jest w tej takiej prostej analizie, na którą zwraca agencja uwagamy, w publicystyce również, jest zaszczyta odpowiedź na wszystkie nasze problemy.
6: No jest i to powoduje, że te finanse publiczne rzeczywiście, słowo konsolidacja już nie będę używał, więc naprawa tych finansów publicznych jest możliwa też jedynie przez wzrost gospodarczy. Tak naprawdę, tak? To znaczy... Mówi się czasami w ekonomii o wyrastaniu z deficytu czy wyrastaniu z długu publicznego. I tego nie można zawetować, bo jeżeli mamy wysoki wzrost gospodarczy, to rzeczywiście te relacje nam się troszeczkę poprawiają. Bardzo dużo, długo wymaga bardzo dużo czasu, żeby to się wydarzyło i na to tego czasu nie mamy.
5: No właśnie, to wy ekonomiści mówicie, że wychodzenie z długu tylko poprzez wzrost nie jest dobrą strategią dla Polski.
6: W tym momencie już jest dużo za późno, żeby tego polegać tylko na tym, na tego rodzaju strategii. Konieczne są działania właśnie te, które naprawiają te finanse publiczne. Już nie chcę znowu używać słowa konsolidacji.
5: Ale
6: tak?
5: Do takich działań jest daleko, ale choć ja
6: właśnie, tutaj potrzebna jest zgoda polityczna. Tego dzisiaj nie ma. I dodatkowo mamy ten rok wyborczy, przyszły rok będzie tym rokiem wyborczym, który prawdopodobnie jeszcze będzie zaostrzał te antagonizmy, o których pan wspomniał.
5: A o których pierwotnie wspomniała agencja ratingowa. Ja w tym upatruję potencjalnego wątku w kampanii wyborczej. Wydaje mi się, że obie strony będą mogły ten wątek wykorzystać i nikt się nie będzie przejmował niekonsekwencją, bo przypomnę, w 2025 roku, gdy wybieraliśmy prezydenta, obóz zwycięski i obecny prezydent mówili, cała władza nie może należeć do obecnej koalicji. Teraz, w przyszłym roku, może wziąć na przykład ten dokument i powiedzieć, cała władza musi należeć do obozu prezydenckiego po to, żeby reformować finanse publiczne. Klasyka.
6: I tak, znowu, ja nie chcę komentować polityki tutaj, bo od tego nie do tego jestem powołany. Natomiast oczywiście, zgadzam się. Znaczy, tak prawdopodobnie będzie. To na pewno nie wróży dobrze finansom publicznym.
5: A gdyby jednak, my przyjmujemy założenie, że prezydent odmówi podpisania takiej ustawy, zobaczymy. A przyjmujemy takie założenie, zresztą niektóre propozycje wpisane do tych ustaw są także krytykowane z wewnątrz obozu rządowego, bo nie wszystkim posłom wszystkie te propozycje podobają się. Gdyby prezydent podpisał zgodnie z wolą rządu i decyzją parlamentu i nastąpiłaby ta waloryzacja progów, nowa stawka, podwyżka podatku solidarnościowego z 4 do 5% dla najbardziej zamożnych osób, niewielkiej grupy, trzeba też zaznaczyć, to dla pana działalności jako bankiera centralnego ma to wpływ dla polityki pieniężnej? Coś się dzieje?
6: To się dzieje, że to jest taki pierwszy krok w pożądanym kierunku, jeżeli chodzi o te finanse publiczne, tak? To znaczy mamy pierwsze działania, które podwyższają nam tą stronę dochodową, która jest bardzo niska w Polsce. Czekamy na następne kroki i to przyniosą najbliższe dni. Być może jutro poznamy projekt budżetu i tam będę bardzo wnikliwie analizował tą stronę wydatkową, bo naprawdę to już jest... To jeszcze jedną rzecz powiem bardzo ważną. Dzisiaj zaczyna się jakby duży niepokój wokół długu publicznego globalnie. To znaczy, to nie jest tylko dyskusja o polskim długu publicznym i o polskim deficycie.
5: To jest dla nas dobrą sprawą, że ta dyskusja jest globalna.
6: Globalna jest dyskusja dobra, natomiast reakcja rynków na różne wydarzenia, które mogą wyniknąć z takiej dyskusji, może być groźna także dla Polski. To znaczy, jeżeli będzie jakiś kryzys finansów publicznych, szeroko rozumianych, tak, to on może niestety także dotknąć Czyli ta iskra...
5: Najbardziej odczuwają go najsłabsi.
6: Zawsze. Czyli ta iskra, która gdzieś przeskoczy w ogóle poza Polską, na przykład w Stanach Zjednoczonych, albo jeszcze gdzieś indziej, może zapalić ląd, który się tli w Polsce. Tak? Ale... W związku z tym to jest, z tego punktu widzenia, to jest bardzo ważny, ważny jakby wątek także w ocenie sytuacji makroekonomicznej Polski, także przez Radę Polityki Pieniężnej.
5: No właśnie, bo dla Rady Polityki Pieniężnej ocena makroekonomiczna jest niezwykle istotna, a dla samych procesów inflacyjnych, gdyby te zmiany podatkowe weszły w życie, mają jakieś przełożenie?
6: Te zmiany nie są na tyle duże, żeby one były jakby widoczne, tak, w inflacji, więc raczej nie. Będą pomijalne. Może tak.
5: Jest okres wakacyjny. Ja wiem, że Rada Polityki Pieniężnej ma też chwilową przerwę w swojej działalności, taką tradycyjną. No ale zapewne pan śledzi kolejne dane. Mamy sporą, nie wiem, czy to jest dobre słowo, dawkę, sporą porcję już publikowanych danych w lipcu. Ja myślę głównie o wynagrodzeniach, ale też i o produkcjach przemysłowej i budowlanej. I jaka jest pana taka najbardziej ogólna ocena procesów gospodarczych po 7 miesiącu roku?
6: I zgodna z oczekiwaniami, to znaczy gospodarka przyspiesza nam, miała przyspieszać w tym trzecim kwartale, przyspiesza, mamy wszelkie dane, czy wszystkie dane, które do tej pory opublikowano za lipiec, wskazują na to, że ta koniunktura jest bardzo dobra w Polsce. To było oczekiwane, tu nie ma zaskoczenia, sądziliśmy, że tak będzie. Nie przekłada się to na jakąś presję inflacyjną. Inflacja, która była wyższa troszeczkę w lipcu, ona wynika tylko i wyłącznie z cen paliw, czyli zupełnie z warunków zewnętrznych, czyli znowu z tej wojny Trumpa z Iranem.
5: Zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo dzisiaj jest ogłoszenie tego planu blokady Iranu. To w ogóle perspektywicznie może mieć znaczenie dla globalnej gospodarki, a potem i dla nas?
6: Oczywiście, że tak. To znaczy, to są wszystkie elementy, które albo działania, które będą prowadzić do wygaszania tego konfliktu, będą korzystne. Dla świata po prostu, tak? Czyli i w tym dla ceny...
5: To ma być blokada Iranu, więc ja nie wiem, czy to są takie wygaszające.
6: No zobaczymy, tak? Znaczy, projekty. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, jaka będzie odpowiedź, jakie będą warunki.
5: Program ten paliwowy, od którego rozpoczęliśmy, jak bardzo wpłynie na odczyt sierpniowej inflacji? Czyli ceny paliw niżej 2, ten niepełny wymiar programu rządowego?
6: No wpłynie, to znaczy, no tak jak powiedziałem, to jest takie administracyjne kontrolowanie de facto cen. Inflacji, tak? To cen.
5: Dobry centralny planista.
6: I one będą, dokładnie tak.
5: Rynkowej
6: dlatego
5: gospodarce.
6: Powiedziałem, że to nie jest... Tego rodzaju proces, to nie jest proces inflacyjny rozumiany ekonomicznie, tylko rzeczywiście taki administracyjny proces. Więc on oczywiście zahamuje nam, spowoduje, że ta cena ropy będzie pewnie niższa niż była w lipcu, w związku z tym inflacja powinna być też lekko niższa.
5: A we wrześniu rynek przyjdzie i wyrówna.
6: Tak, ale to znowu dużo będzie zależało od tej sytuacji zewnętrznej, czyli ceny ropy na świecie.
5: Pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję.
7: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Proponuję, żebyśmy zaczęli od najnowszych danych, jakie dziś poznaliśmy. To dane o sprzedaży detalicznej, które pokazują naszą konsumentów skłonność do zakupów. No i tak, ta sprzedaż w lipcu rosła w ujęciu rocznym o 3,9%. Dobry wynik?
8: Raczej tak. Trzeba pamiętać, że owszem, w czerwcu mieliśmy wyżej, ale to był taki splot różnych przyczyn, które to spowodowały i ja myślę, że teraz schodzimy do takiego przyzwoitego poziomu, z którego moglibyśmy być zadowoleni. To nawet nie jest specjalnie daleko od konsensusu rynkowego. Gdyby tam też jeszcze popatrzeć na to, co się w środku działo, no to może się okazać, że to nie jest wcale zły wynik.
7: No więc... Właśnie, aczkolwiek ekonomiści liczyli, że będzie jednak trochę lepiej i że ta sprzedaż będzie jednak trochę wyższa, zdjęliśmy trochę na wakacjach nogę z zakupowego gazu?
8: Panie redaktorze, to troszkę, bo to też warto słuchaczom powiedzieć, ile było, to troszkę to takie bardziej było... 0,5% więcej, więc to nie jest tak, że miało być 10, a jest 4 i że to tragedia. To raczej tak naprawdę omuśnięcie, różnica. I mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako wszyscy, w tym również konsumenci, jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne, a mniej tych takich rzeczy innych wszelkich. Myślę, że to całkiem przyzwoity miesiąc, nie ma co narzekać.
7: No to zerknijmy w środek tych danych, co tam w nich słychać. Taką miarą chęci konsumentów do zakupów od długiego czasu są tak zwane dobra trwałe, czyli pralki, telewizory, meble, sprzęty domowe. No bo jeżeli mamy wolne środki, to wtedy takie sprzęty, takie artykuły, towary kupujemy. Jak tu wygląda sytuacja?
8: O, tu sytuacja wygląda dobrze, nawet bardzo dobrze, bo faktycznie przez kilka wcześniejszych kwartałów koledzy, zwłaszcza z branży AGD i RTV i meblowej, narzekali, że my jako konsumenci tak nie za specjalnie chcemy do portfeli sięgnąć, kupić te towary, a teraz okazuje się, że ta sprzedaż jest całkiem przyzwoita, ale nic nie pomyliłem, to tam było wzrostu rok do roku około 8-9%, jeżeli mówimy o tej grupie, więc to jest spory wzrost, jeszcze całkiem niedawno, żeśmy tam widzieli spadki i warto też pamiętać, że to faktycznie jest tak, jak pan redaktor powiedział, dobra miara naszej skłonności do zakupów, no bo jak kupujemy coś takiego na co dzień nam potrzebnego, no to czasami jest impuls, kupiliśmy, poszliśmy, ale i się wydało i po prostu się zje albo zużyje, albo cokolwiek następnym razem, albo przeoszczędzimy, albo znowu kupimy. Natomiast jeżeli mówimy o dobrach trwałego użytku, to jest jednak często wydatek trochę większego kalibru, więc on wymaga trochę więcej zastanowienia, trochę więcej poświęcenia, czasami też skredytowania się, więc ta sytuacja gospodarstwa domowego musi być po pierwsze na tyle dobra, żeby koledzy bankowcy stwierdzili, że okej, gotowi są skredytować, a po drugie, żeby to gospodarstwo domowe też miało na tyle dużo ufności w przyszłość, żeby się decydowało na kredyt, bo to jednak jakieś zobowiązanie na pewien czas. Zależy oczywiście jak duży. Czasem parę miesięcy, czasem parę kwartałów, czasem parę lat.
7: Kolejna kategoria, w której szybko rośnie sprzedaż, bo ponad 10% w skali roku, to sprzedaż w aptekach i drogeriach, taka grupa farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny, tak to GUS nazywa. To co stoi za takim wzrostem akurat tutaj?
8: Panie redaktorze, tutaj trochę jest tego codziennego, bieżącego spożycia, ale też trochę też moim zdaniem takiej jakby chęci poprawy jakości życia. Czasami coś więcej wydamy na te rzeczy związane z kosmetykami, z czystością, z higieną w takich fajniejszych, fikuśniejszych wersjach, wtedy trochę się te rachunki nabijają. Oczywiście tam są też jeszcze farmaceutyki, więc to nie są same kosmetyki i tego typu rzeczy, więc być może też mamy jakieś środki, żeby trochę więcej podbać o zdrowie, być może trochę więcej jakichś dodatków, czy jakiegoś urozmaicenia, jakiegoś witaminowania, wszystkich takich spraw, więc to też widać, że portfel musiał się czuć lepiej, żeby się zdecydować na takie zakupy. Ale też warto pamiętać, że ta grupa przez jakiś czas też słabiej sprzedawała i myślę, że to też taka górka po takiej słabszej sytuacji.
7: Trochę. Ale spadła sprzedaż paliw w lipcu. Czy to jest efekt tego, że z końcem czerwca wygasła ta pierwsza odsłona programu CPN i już nie tankowaliśmy samochodów pod korek?
8: Panie redaktorze, warto by było zwrócić uwagę, bo faktycznie, jak zechciał pan redaktor cytować tablicę, to jest tą tablicę z danymi, to jest w ujęciu realnym, ale jeżeli popatrzymy też na to w nominalnym, to tam mamy bardzo silne wzrosty, bo tam właśnie ta różnica, to były te zmiany cen paliw, i mogło się okazać, że jak zobaczyliśmy te ceny naprawdę wysokie, to w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to może jest jakaś pora, żeby znaleźć jakiś pomysł fajny na oszczędzenie. Ci, co mogą, dojadą komunikacją publiczną. Ci, co mogli i chcieli gdzieś wyjechać, wyjechali, ale bliżej. Mnóstwo takich drobiazgów, na które się składają te oszczędności i faktycznie to było tutaj widać.
7: A może ta sprzedaż w lipcu była troszkę niższa niż oczekiwali ekonomiści, bo na wakacjach część pieniędzy przekierowaliśmy z towarów, które te dane obejmują, na usługi, których dane o sprzedaży detalicznej nie obejmują, czyli restauracje, czyli hotele i tak dalej, i tak dalej?
8: Panie redaktorze, to jest bardzo możliwe, ale warto pamiętać taką urodę na naszego systemu statystycznego. My te dane o usługach bliżej poznamy z takim opóźnieniem w stosunku do tego, co się dzieje w towarach. I oczywiście wypadałoby trzymać kciuki za to, żeby to było właśnie takie przekierowanie, no bo nie oznaczałoby wtedy, że spadły nastroje i że konsumenci gotowi są wydawać mniej, tylko akurat czasowo wydawali w innym miejscu.
7: Czyli gdybyśmy mieli narysować z tych liczb taki obraz polskiego konsumenta, to jakby on wyglądał?
8: Panie redaktorze, to może być całkiem optymistyczny konsument, bo jeżeli faktycznie on nawet z towarów przekierowuje przynajmniej częściowo swoje zakupy na usługi, to są te rzeczy, które kupujemy już, jak zabezpieczymy inne potrzeby. Tak jak się te wszystkie piramidy rysowało, no to raczej najpierw te najbardziej potrzebne rzeczy, potem te potrzebne, ale takie droższe, a potem idziemy w usługi, więc jeżeli żeśmy poszli w usługi, to jest raczej optymistyczny konsument. I też warto podkreślić, że owszem, myśmy mieli korektę roczną dynamiki sprzedaży w handlu detalicznym, ale ona raczej była spodziewanych rozmiarów, raczej odreagowanie po naprawdę wysokim czerwcu. I ten poziom nie jest jakimś złym, on jest całkiem przyzwoitym.
7: Konsumpcja to ciągle będzie koło zamachowe całej gospodarki? Czy to koło zamachowe już trochę będzie zwalniać na rzecz choćby inwestycji?
8: Panie redaktorze, to troszkę warto odczarować, bo czasami faktycznie tak jest, że część komentatorów albo analityków tak trochę z przekąsem mówi, że no gospodarka rozwija się dzięki konsumpcji. A niby jak ma być? No wszyscy mamy fantastyczne prace, no ale też często chodzimy do pracy głównie po to, żeby mieć na rachunki. Jak mamy na rachunki, wydajemy, no to potem trudno się dziwić, że duża część obrotu gospodarczego to jest to, na co wydajemy, żeby zabezpieczyć swoje potrzeby. Więc to jest raczej naturalne, że ta gospodarka w istotnym stopniu opiera się o konsumpcję, no ale też warto pamiętać, że jeżeli ta konsumpcja idzie systematycznie, płynnie do przodu i że są nadzieje na to, żeby ona się rozwijała w dobrej wysokości, no to oczywiście za tym idą między innymi inwestycje, no bo my z kolei teraz w rozumieniu biznes, jak widzimy okazję, żeby no, można było jakiegoś klienta elegancko obsłużyć czy towarem, czy usługą, to staramy się sprostać, a do tego, żeby móc to zrobić, potrzebujemy dodatkowe maszyny, urządzenia, środki transportu, budynki, no czyli to wszystko, co nam potrzeba, żebyśmy mogli produkować i więcej, i lepiej.
7: Omówiliśmy dane, które poznaliśmy dziś, a teraz proponuję, żebyśmy trochę się cofnęli, bo przed weekendem poznaliśmy decyzję agencji ratingowej Fitch, która zostawiła naszą ocenę wiarygodności kredytowej bez zmian, z negatywną perspektywą, no ale jak zwykle pewnie najciekawsze kryje się w uzasadnieniu tej decyzji. Na co pan zwraca szczególną uwagę?
8: Panie redaktorze, mnie rozczulił jeden z elementów, ale niekoniecznie akurat co do tej decyzji, tylko jakby do takiego ciągu decyzji, które następują od, no nie wiem, kilkunastu, może już 20 lat. My jesteśmy cały czas wychwalani przez agencje ratingowe, w tym przez Fitcha, jak nam świetnie idzie, jaką jesteśmy mocno zdywersyfikowaną gospodarką, jak skorzystaliśmy z 30 lat transformacji, jak poszliśmy do przodu i ja jakoś tak nie widzę, żeby oni przez ostatnie 20 lat adekwatnie poprawiali nam rating. Raczej chwalą nas, jak nam ładnie idzie i wytykają, jak gdzieś nie idzie i to jest wtedy pretekst, żeby albo rating wstrzymać i nie podnosić, albo żeby wręcz powiedzieć, że perspektywa jest negatywna. Więc to tak mnie trochę rozczuliło, bo oczywiście to jest takie, że myślę, że można by było wskazać wiele krajów, które mają wyraźnie lepsze oceny niż my teraz, a sytuację słabszą i w zakresie długu, i w zakresie deficytu, i w zakresie perspektyw gospodarki i rozumianej jako tempo osiąganego wzrostu gospodarczego i tego, co tam się jeszcze uda zrobić, bo no, część gospodarek się zwija z różnych przyczyn, a jednak mimo wszystko tam agencje widzą je znacznie lepiej.
7: No i jak pan myśli, z czego to może wynikać?
8: No prawdopodobnie z jakichś takich dawnych przyzwyczajeń, że jest jakaś grupa krajów dużych, dorosłych, grzecznych i że oni oczywiście zasługują na potrójne, podwójne, a te kraje, które dopiero doszlusowują, no bo co to jest 30 lat doszlusowywania, to może pojedyncze A.
7: Trudna współpraca prezydenta z rządem jest w oczach agencji ratingowej Fitch główną barierą do naprawy finansów publicznych. Zgadza się pan z taką opinią?
8: Panie redaktorze, oczywiście wiadomo, że jest tutaj między tymi ośrodkami władzy jakieś napięcie i oczywiście wiadomo, ale proszę zauważyć, że to jest raczej naturalna sytuacja w wielu krajach, w którym kompetencje się rozkładają podobnie i tam ludzie owszem widzą, że są sprzeczności, ale głównie biorą pieniądze za to, żeby się dogadać i dotyczy to obu stron.
7: Ta trudna współpraca objawi się zapewne przy dalszych pracach nad tymi ostatnimi zmianami podatkowymi, które zaproponował rząd. Rano naszym gościem był minister finansów Andrzej Domański, autor tych zmian podatkowych, jakie poznaliśmy w ubiegłym tygodniu. No i minister mówił, że trudno zakładać już teraz, czy prezydent te zmiany podpisze, czy zawetuje. A pan jak obstawia? Jaka może być decyzja prezydenta do tych zmian?
8: Panie redaktorze, no trochę taką praktyką ostatniego czasu było to, że często te rozwiązania, które się przedstawia, nie są takie mocno jednoznaczne. No, one często mają jakieś elementy wyglądające doskonale, choćby dla części podatników, ale na przykład teraz równolegle jest grupa podatników, której te nowe przepisy bardzo istotnie utrudniłaby życie, tak? Więc to jest jakiś kłopot i to jest oczywiście pole do dyskusji, czy prezydent podpisze, nie podpisze, na co się zdecyduje, no bo oczywiście tu nie jest taka bardzo prosta sytuacja.
7: A nie ma pan takiego wrażenia, że ta dyskusja na temat zmian podatkowych, no to ona od tego prawie tygodnia, od kiedy to poznaliśmy, przeniosła się na poziom polityczny, czyli nie co rząd planuje, ale czy rząd będzie w stanie to zrealizować przez prezydenta?
8: No, myślę, że duża część tej dyskusji właśnie w tą stronę pobiegła. No i zastanawiam się, czy nie udałoby się tego procesu w jakiś taki sposób poprowadzić, no, żeby przynajmniej część rzeczy, które chciałby zrealizować rząd i w zakresie ulżenia części podatników, ale też i w znalezienia środków dodatkowych do budżetu, które są potrzebne, można by było jakoś ten proces poprowadzić inaczej. W tej chwili raczej wygląda na to, że chcemy się ładnie różnić, a nie dogadać.
7: A biznes? Jak ocenia te zmiany? Reprezentuje pan organizację zrzeszającą tych mniejszych przedsiębiorców, Krajową Izbę Gospodarczą. No i co tam w KIG-u słychać na temat tych zmian, które usłyszeliśmy?
8: Panie redaktorze, nie trudno się domyśleć, że z dosyć dużą krytyką, zwłaszcza w zakresie tego, że mniej by można było rozliczać ryczałtem niż do tej pory. I warto powiedzieć, że kłopot jest nie tylko z kwestią samego rozliczania, ale tym, że te przepisy są bardzo zmienne i bardzo chwiejne. No, tak naprawdę na przestrzeni kilku krótkich lat, no bo jeżeli zmienia się jakość warunki gospodarcze, żeby mówić, że chce się coś tam rozpędzić i coś wzmocnić, no to potem zdejmowanie tych wszystkich efektów i dziwienie się, że na przykład potem inwestycje są mniejsze niż by mogły być, no bo my w biznesie nigdy nie wiemy, co będzie w przyszłym roku i może się okazać, że ktoś wymyśli coś takiego, że to, na co myśmy mieli pomysł, teraz już jest zupełnie bez sensu, bo się inaczej liczy, inaczej kosztuje, inaczej da spiąć, inaczej sfinansować, no to po prostu powoduje, że no potem faktycznie mogą się analitycy, komentatorzy, akademicy pochylać nad takim bardzo ciężkim problemem pod tytułem, czemu tych inwestycji jest tak mało, a w zasadzie chcielibyśmy, żeby było więcej. No jakby mieli do zainwestowania własne pieniądze, by widzieli, jak się często zmieniają przepisy, no to ciekaw jestem, czy by byli tacy skorzy do inwestowania.
7: No i o tę przewidywalność przepisów podatkowych też tu pewnie chodzi, o co biznes apeluje
8: Więc oczywiście abstrahując od całej krytyki, no związanej z tym, że duża grupa podatników będzie miała warunki dużo gorsze niż miała do tej pory. I oczywiście to jest bezdyskusyjne, to już było omawiane wielokrotnie. Tak?
7: Ale minister finansów mówi, że 3,5 miliona podatników dzięki tym zmianom będzie miało lepiej i skorzysta. Zobaczymy, czy te zmiany w ogóle wejdą w życie. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
7: W południowym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze na sytuację na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie spadki. Na WIG-u symboliczne o 0,01%, na WIG-u 20 w dół o 0,2%. Na rynku walutowym euro po 4,31 groszy, frank szwajcarski po 4,60, dolar po 3,69. a brytyjski funt po 5,03 zł. No i spójrzmy jeszcze na rynek ropy naftowej. Ropa dzisiaj troszeczkę tanieje, ale wciąż jest na bardzo wysokim poziomie, bo baryłka ropy Brent kosztuje w tej chwili ponad $91. Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy dziś o studenckim najmie mieszkań, bo choć studenci mają jeszcze ponad miesiąc wakacji, to już najwyższy chyba czas, żeby rozglądać się za lokum do wynajęcia. I o tym za moment. A na razie jeszcze ceny paliw na jutro. Będzie trochę drożej niż dziś, ale tylko trochę, bo rzędu 2-3 groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 groszy, a oleju napędowego 7,61. Mamy dziś dane o sprzedaży detalicznej za lipiec. Rosła ona w rocznym tempie 3,9%. Trochę wolniej niż się tego spodziewali ekonomiści. Ale taki wzrost i tak oznacza, że konsumenci są w całkiem niezłej kondycji. Co w tych danych najbardziej rzuca się w oczy, to to, że w lipcu przestaliśmy tankować samochody pod korek, bo wygasła pierwsza odsłona programu CPN, więc ceny paliw poszły w górę. No i już ostrożniej laliśmy benzynę i olej napędowy do baków. Ale wciąż nieźle trzymała się sprzedaż tzw. dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów, sprzętu AGD, a to taki wyznacznik kondycji konsumentów. A możliwe też, że część wydatków w wakacje przekierowaliśmy z towarów w sklepach na usługi, czyli hotele i restauracje, a usług dane o sprzedaży już nie wychwytują. Pakiet zmian podatkowych finansowo równoważy się, mówił dziś w TOK FM minister finansów Andrzej Domański. Liczy na to, że prezydent podpisze rządową propozycję zmian w podatkach. Teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki, ale niewielkie. WIG w dół o 0,02%, a WIG 20 traci 0,2%. A na rynku walutowym euro kosztuje 4,30 zł. Frank szwajcarski balansuje na granicy 4,60, dolar po 3,69, a brytyjski funt po 5,03. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Marcin Jańczuk z Metro House. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Czyli obiecana rozmowa o studenckim najmie mieszkań. Za chwilę powiemy, ile trzeba z kieszeni na takie mieszkanie wyciągnąć, ale najpierw na nieco ponad miesiąc przed startem roku akademickiego oferty mieszkań są?
9: Tak, są. To jest dosyć ciekawy okres, ponieważ zazwyczaj studenci poszukują tych mieszkań dosyć późno, w okresie nawet końcówki września. To może zastanawiać, ale tak jest. Teraz ten ruch się rozłożył od czerwca. W zasadzie od czerwca mamy coraz liczniejsze zapytania o takie typowe mieszkania studenckie. I ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku, którzy będą chcieli wynająć mieszkanie, wchodząc na pierwszy rok studiów, będzie nieco więcej. I to widać też na rynku, że ten ruch jest wyższy. Zapytania się, tak jak powiedziałem, zaczęły już od czerwca. No i te najbardziej interesujące mieszkania, ciekawe pod względem cenowym, ale też lokalizacyjnym, w zasadzie zniknęły bardzo szybko.
7: Typowe mieszkania studenckie, mówi pan. No właśnie, jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
9: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta. Studenci z takim portfelem bardziej pokaźnym poszukują kawalerek albo mieszkań dwupokojowych dla siebie, więc te kawalerki też całkiem dobrze prosperują, jeżeli chodzi o wynajem takich mieszkań, o ile są położone w dobrych, dostępnych miejscach, dobrze skomunikowanych, chociażby z kampusami uniwersyteckimi. Część studentów, zwłaszcza roczników nieco wyższych, dogaduje się między sobą i po prostu wynajmują dużo większe mieszkania, trzy, nawet czteropokojowe, bo w przeliczeniu ten czynsz na osobę wypada całkiem dobrze. On wypada nawet czasami lepiej niż gdybyśmy wynajęli pojedynczy pokój na jakiejś stacji u kogoś. Więc studenci, tak jak każdy najemca, kalkuluje i przelicza to, co mu się najbardziej opłaca.
7: Pewnie, że tak. To takie typowe mieszkanie studenckie, takie duże mieszkanie, w którym kilka osób mieszka i dzieli się kosztami. Ten rynek największy jest zapewne w Warszawie, więc od Warszawy zacznijmy. Czy tu mieszkanie znaleźć z racji tego, że to największy rynek, łatwiej czy trudniej?
9: Jeżeli popatrzymy na ostatnie miesiące, to rzeczywiście tych mieszkań na wynajem jest całkiem sporo nadal. Ale to, co boli najbardziej studentów, to są ceny, bo wynająć mi jest mieszkanie całkiem łatwo, nawet w dobrych lokalizacjach przystępnych największym uczelniom, ale niestety te ceny bolą. Średnia za takie mieszkanie 40-metrowe w Warszawie to jest 3,5 tysiąca złotych, ale to jest średnia. Oczywiście można na przykład na dalekiej Białołęce czy w Ursusie wynająć dużo taniej, ale można wynająć też znacznie drożej takie mieszkanie. I to jest czynsz dla właściciela. Jeżeli do tego doliczymy jeszcze koszty mediów, koszty czynszu do administracji, no to taki student albo jego rodzice muszą przygotować się na całkiem duże wydatki. Ta Warszawa rzeczywiście jest najdroższa i można powiedzieć, że pomiędzy Warszawą a innymi miastami jest istna przepaść.
7: No to przejdźmy do drugiego takiego wielkiego ośrodka akademickiego, jakim jest Kraków. Z Krakowem to zawsze był problem z dostępnością mieszkań, bo tam chętnych wielu, a ta baza mieszkaniowa nie była za duża. No to co to oznacza dla studentów, którzy będą szukali takiego lokum?
9: W Krakowie rzeczywiście tych mieszkań w porównaniu do innych miast jest ograniczona liczba w takim ścisłym centrum i w najbliższych okolicach centrum, bo tutaj raczej ta tkanka miejska jest dosyć stara, to są mieszkania w kamienicach. Te mieszkania kupowane inwestycyjnie są na dosyć odległych dzielnicach, które też nie są zbytnio dobrymi lokalizacjami dla samych studentów. Tutaj możemy liczyć na niższe ceny niż w Warszawie. Oczywiście w granicach 2800 zł za takie 40-metrowe mieszkanie jesteśmy w stanie za tyle wynająć, ale Kraków się bardzo różni, jeżeli chodzi o poziom tej tkanki na wynajem, tak ładnie mówiąc. Niektóre mieszkania to są mieszkania, które zostały oddane do użytku w ostatnich latach i to są mieszkania, które są często poszukiwane, ale one lokalizacyjnie są gorzej położone. W ścisłym centrum takim elementem, na który narzekają studenci, jest fakt, że te mieszkania są nieco niedoinwestowane. To są mieszkania, które wymagają czasami remontów i właściciele czerpią korzyści jedynie dlatego, że to jest po prostu dobra lokalizacja, dobre miejsce w pobliżu uczelni, z dobrym dojazdem, więc każdy chciałby w takim miejscu mieszkać, ale czasami może lepiej zdecydować się na coś nowszego, co powoduje chociażby mniejszą liczbę usterek.
7: Duży ośrodek akademicki, kolejny weźmy na warsztat, czyli Wrocław. Jak tam z cenami i dostępnością?
9: Wrocław jest takim, powiedzmy, trzecim rynkiem, zaraz po... Ułożyłbym to podobnie jak Gdańsk, czyli takie trzecie miejsce ex aequo należy do Wrocławia i Gdańska. Tutaj mamy ciekawą sytuację, bo ceny mieszkań są dosyć wysokie. One nieznacznie są niższe niż w przypadku Krakowa, ale w granicach 2600-2800 to jest taka średnia, jeżeli chodzi o Wrocław. I z tych trzech miast, o którym mówimy, ta podaż mieszkań tutaj jest najniższa, więc te, że tak powiem, boje o mieszkanie musimy zacząć o wiele wcześniej niż na przykład w Warszawie.
7: A z drugiej strony tej tabeli, wśród tych miast akademickich, gdybyśmy mieli znaleźć te tańsze pod względem ceny wynajmu mieszkania, to Łódź?
9: Łódź, Białystok, Bydgoszcz. Jeżeli chcemy znaleźć tanie miejsce do studiowania pod względem zakwaterowania, no to właśnie te miasta, o których powiedziałem, na Śląsku jest niedrogo, bo w granicach 2000 zł miesięcznie, ale pamiętajmy, że za tymi stawkami często kryje się określony standard mieszkania. To są często rynek w Katowicach i rynek w Warszawie to są często bardzo nieporównywalne do siebie rynki, więc jeżeli chcemy studiować tanio w takich miastach jak Katowice czy Bydgoszcz, oczywiście da się znaleźć mieszkania w granicach 1500 zł, ale musimy pójść na pewien kompromis lokalizacyjno i związany ze standardem. No i tak naprawdę te mieszkania, które są w ostatnich latach oddawane do użytku, ich właściciele wyceniają je bardzo wysoko.
7: Ciekawa sytuacja, wróćmy jeszcze na chwilę do Gdańska, bo przed wejściem na antenę o tym rozmawialiśmy. Tam właśnie jest ciekawa sytuacja z tymi mieszkaniami, bo one tak dzielą się na dwa okresy w roku. Jeden 10-miesięczny, drugi 2-miesięczny.
9: No właśnie, no część z nas jeździ do Trójmiasta na wakacje i z tego wynika ten model wynajmu. Często ze studentami podpisujemy umowy na 10 miesięcy, podczas gdy właściciele zastrzegają, że te 2 miesiące chcą przeznaczyć na najem krótkoterminowy. Nie każde mieszkanie do tego się nadaje, bo to jest mieszkanie często oddalone gdzieś od plaży, od morza, na jakichś odległych osiedlach, ale jeżeli mamy mieszkanie w centrum, w dzielnicach położonych blisko wybrzeża, to oczywiście rentowność takiego modelu właśnie powiązanego krótkiego najmu z długim najmem jest taka najbardziej optymalna.
7: Mówiliśmy o tych cenach. Czy one tylko rosną, czy gdzieś widzimy, może jest jakieś takie miasto, w którym te ceny się obniżają u mieszkań dla studentów?
9: Jeżeli popatrzymy w porównaniu do zeszłego roku na ceny ubiegłoroczne i obecne, to w większości jednak rosną. I to są takie wzrosty może, no one są widoczne, bo w Bydgoszczy 5%, w Łodzi 5%, w Poznaniu i Szczecinie podobnie. Tych obniżek popatrzymy globalnie nie widać, ale jest taki trend, który jest zauważalny w ostatnich latach, że słabiej wynajmują się kawalerki, że te kawalerki nie ustępują bardzo czynszom, które trzeba zapłacić za mieszkania dwupokojowe i one wynajmują się dosyć długo i często właściciele obniżają czynsze, więc gdybyśmy mieli poszukiwać takiego miejsca, gdzie te czynsze spadają, to celowałbym w te kawalerki, ale właśnie z takiego racjonalnego powodu, że studenci wynajmują w 2 osoby, ta kawalerka jednak jest trochę za mała, wolą dopłacić do mieszkania dwupokojowego, a właściciele tych kawalerek są zmuszeni po prostu do negocjacji.
7: Mówiliśmy też o takiej strategii wynajmowania większego mieszkania i dzielenia go na kilku współlokatorów. Sporo można w takim przypadku zaoszczędzić?
9: No tak, bo jeżeli powiemy sobie o stancjach, czyli takich pokojach. Kiedyś myśleliśmy o stancjach jako o pokojach przy jakichś emerytach, prawda? To trochę inaczej teraz wygląda, bo są osoby, które zajmują się podziałem mieszkań na pokoje. Widzimy takie małe pokoje 6-metrowe, które są wynajmowane po 1400-1500 zł. I jeżeli popatrzymy na wynajem 4-pokojowego takiego mieszkania samodzielnie, gdzieś na obrzeżach miasta, to myślę, że udałoby się jednostkowo zejść poniżej ceny wynajmu stancji. A myślę, że luksus mieszkania wśród znajomych osób, które przyjeżdżają do dużego miasta i wynajmują takie mieszkanie, zajmują nim się zupełnie samodzielnie, jest o wiele wyższe niż dokwaterowanie do mieszkania, w którym mieszkają zupełnie obce osoby.
7: Na pewno lokalizacja to jest to, co przede wszystkim liczy się dla studentów, żeby było i blisko na uczelnię, i blisko do jakichś rozrywek, ale czy i komfort, i standard mieszkania odgrywa coraz większą rolę?
9: Oczywiście. Studenci stają się coraz bardziej wybredni. Ja pamiętam czasy, kiedy wystarczyła meblościanka, wystarczyło mieszkanie w takim średnim stanie, nawet nieodmalowane i wynajmowało się bardzo szybko. Teraz student pyta o miejsce postojowe w garażu, pyta o wyposażenie kuchni, o to, czy zmywarka jest wśród dostępnych sprzętów. Dużą rolę odgrywa ten czynsz, który płaci się do spółdzielni mieszkaniowej, bo te czynsze, każdy z nas widzi, jak one bardzo szybko wzrastają, więc pozornie może mieszkanie wydawać się tanie, zapłacimy w Warszawie 2000 zł gdzieś na Białęce za mieszkanie, podczas gdy dodatkowo 1500 zł czynszu. To są rzeczy, o których należy pamiętać, a często to jest taki podstawowy haczyk widoczny w ogłoszeniach. Cena podawana bez tego czynszu dla spółdzielni.
7: Który też trzeba doliczyć. A zatem studenci, czas już szukać ofert na nowy rok akademicki. Marcin Jańczuk z Metro House, bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
4: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Stany Zjednoczone ogłaszają początek ekonomicznej operacji przeciwko Iranowi i grożą konsekwencjami tym, którzy nie zerwą kontaktów gospodarczych z Teheranem. Francja mierzy się z suszą, największą w historii pomiarów. Niektóre departamenty wprowadzają racjonowanie wody. Dla studentów to już ostatnie tygodnie na znalezienie mieszkania lub miejsca w akademiku. Sprawdzimy, ile w tym roku trzeba za to zapłacić. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu, ogłosił minister finansów USA Scott Bessent, przedstawiając nowe, rozszerzone sankcje wobec Teheranu. Bessent ogłosił rozpoczęcie operacji Economic Outcast, której celem jest, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Zaznaczył, że prezydent USA Donald Trump rozmawiał ze światowymi przywódcami, by zerwali kontakty z Iranem. Bessent zapewnił, że amerykańska potęga może z pełną mocą zareagować na jakąkolwiek formę współpracy gospodarczej z Teheranem. A żadne państwo świata, w tym Chiny, nie są poza zasięgiem amerykańskich sankcji. Zakończył się strajk norweskich kontrolerów ruchu lotniczego. Pracodawcy osiągnęli porozumienie płacowe ze strajkującymi, podał w komunikacie operator norweskich lotnisk Avinor. Trwający od piątku strajk paraliżował ruch lotniczy w Norwegii. Z powodu braku kontrolerów w sobotę przestrzeń powietrzną nad częścią kraju trzeba było zamknąć. W niedzielę przez 4 godziny zamknięte było Oslo Gardermoen, główny węzeł lotniczy kraju. Odwołano liczne połączenia, setki pasażerów musiały nocować na lotniskach. Francja od czerwca doświadcza największej suszy od początku prowadzonych pomiarów, podał portal Meteo France. Departament Sekwany i Marny wprowadził racjonowanie wody, a mieszkańców regionu wezwano do podjęcia kroków nie tylko ograniczających korzystanie z wody, ale również zapobiegających jej nadmiernemu parowaniu ze zbiorników. Za nieprzestrzeganie zaleceń grożą kary finansowe. Dziennik Le Figaro ocenił, że tegoroczna susza ma katastrofalne konsekwencje w wielu strefach, począwszy od kryzysu w rolnictwie i turystyce, po zagrożenia dla bioróżnorodności. Według portalu France Info susza podbiła ceny owoców i warzyw o 13%. Portal Meteo France zwrócił uwagę, że grunty we Francji nigdy wcześniej nie były tak wysuszone. Tegoroczny czerwiec był najcieplejszym czerwcem, a lipiec najgorętszym miesiącem w historii pomiarów. Pogrzeb aktora Jana Frycza odbędzie się 7 września o 11 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, poinformował syn artysty we wpisie na jednej z platform społecznościowych. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Jan Frycz, mimo że w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, pozostawał aktywny zawodowo. Zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Nawet 2 lata. Tyle niektórzy cudzoziemcy muszą czekać na wyrobienie podstawowych dokumentów pozwalających na normalne życie w Polsce. W Warszawie tydzień rozpoczął się od protestu cudzoziemców, którzy postanowili głośno poskarżyć się na opieszałość urzędów i opowiedzieć o problemach z wyrabianiem kart pobytu i pozwoleniem na pracę. W czasie, gdy w Polsce brakuje rąk do pracy, załatwienie podstawowych formalności zajmuje długie miesiące, a problemy są m.in. ze statusem uchodźcy.
5: Wnosiłam już na kartę pobytu w poprzednim roku, 2005, w maju. W sierpniu powinna była być decyzja. Mam już sierpnia 2006 roku i ja nie mam decyzji nadal. Wszystkie moje ponaglenia zostali zignorowane. Ja prowadzę JDG, mam duży ZUS, pewnie pan kojarzy, jakie to jest podatki, tak? Ja po prostu płacę ogromne koszty.
6: Ale to jest ciekawe, że państwo wie, od kogo pobierać podatki, a nie komu wydać dokumenty, prawda?
5: Tak, ja tam mam też taki transparent, że płacimy podatki, żądamy decyzji.
7: To w ogóle jest druga karta pobytu, panie. Trzymałam pierwszą kartę pobytu w 2019 roku, to jest powtórna karta pobytu. To jest na tyle trywialna sprawa, mamy wszystkie dokumenty, jest ZUS-y, też płacimy te wszystkie podatki, mamy JDG. To po prostu stosuje ogromny problem dla nas, tak, że nie da się wyjechać z kraju, zwiedzić rodziców, tak.
5: No w tym czerwcu mój tata zmarł i ja nie mogłam pojechać na pogrzeb.
4: Mówili uczestnicy poniedziałkowej manifestacji w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem. Wśród postulatów protestujący wyliczali zwiększenie obsady urzędów i powrót do możliwości złożenia skargi na urzędniczą opieszałość. Uczniowie odliczają dni do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Rozpoczyna się też gorący okres dla studentów szukających mieszkań albo miejsc w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Na co mogą liczyć studenci? O to pytał reporter TOK FM Bartosz Kądziałka.
8: Jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien dostać miejsce.
9: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
8: Wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami, jednak standard jest różny.
9: Każdy akademik jest po remoncie, tylko część akademików będzie po remoncie rok temu, a niektóre będą kilkanaście lat temu, więc to się też różni.
8: Ceny miejsc w pokojach wahają się od 550 do 850 zł, a jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Rok akademicki 2026-27 na większości uczelni w Polsce rozpoczyna się 1 października. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych będzie się pojawiać więcej chmur i tam okresami możliwe opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich, 18 na północnym wschodzie, około 21 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 24 będzie na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Nawet jeśli z pozoru porównanie wojny Iranu ze Stanami Zjednoczonymi i wojny Ukrainy z Rosją wydaje się zupełnie nietrafione, to przy uważniejszej analizie wychodzi na jaw całe mrowie podobieństw. Obie wojny są asymetryczne, gdy mierzyć skalą sił i środków militarnych stron atakujących. Armia Stanów Zjednoczonych wydawałoby się może zniszczyć Iran w parę tygodni. Tego też chciał na początku Donald Trump. Okazało się to trudniejsze niż przypuszczał. Podobnie zdziwił się Władimir Putin, gdy z szybkiej inwazji na Ukrainę wyszło niewiele. Nie udało się także ofiary odizolować od wsparcia i osamotnić. W obu wypadkach sojusze krajów atakowanych okazały się trwałe i spójne. Ani Iranu nie porzuciły Chiny i Rosja, ani Ukrainy nie zostawiła Europa i obóz zachodni. Są też podobieństwa mniej oczywiste. Iran ma dobrze rozpracowany system omijania sankcji, którym z pewnością dzieli się z Rosją. Rosja zaś ewidentnie pomaga Iranowi rozwijać techniki wyprowadzania rozmaitych systemów w pole, na przykład za sprawą tzw. spoofingu, czyli ataków na systemy informacyjne przez cyfrową podmianę tożsamości. Bo i też Rosja dowiodła, że na polu działań dezinformacyjnych jest mistrzynią na skalę globu. Nie tylko potrafiła zmieniać strony uznanych mediów zachodnioeuropejskich, na których zamieszczała własne treści, nie tylko tworzyła fałszywe konta osób publicznych w serwisach społecznościowych, ale posunęła się także do innych, bardziej realnie, fizycznie, namacalnie niebezpiecznych gestów. Niemal dekadę temu zanotowano pierwsze przypadki podmiany pozycji lokalizacyjnej w systemach GPS, zarówno w przypadku statków morskich, jak i powietrznych. Teraz to już nie są incydenty, tylko stała praktyka stosowana przez tak zwaną flotę cieni. Choć praktykuje się też bardziej toporne działania, jak wyłączanie transponderów systemu radiowego AIS. To pozwala rosyjskiej tak zwanej flocie cieni bardziej dyskretnie rozwozić rosyjską ropę po całym świecie, przepakowywać ją i upłynniać na rozmaite sposoby. I tak na przykład kontenerowiec Caroline Bezengi, który osiadł na mieliźnie u wybrzeży Omanu i właśnie zalewa ropą tamtejsze wody, zniknął z systemów lokalizacyjnych na początku czerwca, a odnaleziono go drogą satelitarną dopiero 20 lipca. Co zdarzyło się między tymi datami, trudno powiedzieć. Może został trafiony dronem ukraińskim, a może w jakiś inny sposób doszło na nim do eksplozji. Dość powiedzieć, że zawartość, którą przewoził, zaczęła się wylewać. I problem ma teraz Oman oraz jego wody przybrzeżne. Oraz społeczność międzynarodowa, bo coś z tym trzeba zrobić, z tymi statkami, które pojawiają się i znikają, w zależności od widzimisię płatnika. Pytanie tylko kiedy i jak.
11: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. A państwa i moim gościem jest Marcel Andino-Velez. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Greenpeace Polska. A będziemy rozmawiali o... właściwie o sytuacji, która wydarzyła się już parę tygodni temu u wybrzeży Omanu. Rozbił się, doznał katastrofy, zaczął tonąć, nie wiem jak to powiedzieć, tankowiec z tak zwanej rosyjskiej floty cieni. Caroline Bezengi, jak to się czyta?
12: No Caroline Bezengi, ja przyznam szczerze, że nawet chciałem sprawdzić, kim jest ta kobieta.
11: Rzeczona
12: Caroline Bezengi, ale internet nie odpowiada na to pytanie, więc nie wiemy, kim ta pani była, czy jest, na cześć której został ten tankowiec nieszczęsny, tak nazwany.
11: Co tam się dzieje?
12: Statek, który wypłynął z Noworosyjska w maju, zresztą 13 maja, przepłynął przez Wosfor, przepłynął przez kanał Suezki, płynie do stanu Gujarat w Indiach, do największej rafinerii ropy naftowej na świecie i przewozi około 1 000 000 baryłek ropy rosyjskiej, nielegalnej ropy. Jest to statek floty cienia. To jest ropa, którą Rosja sprzedaje poza tymi cenami, które Europa i Zachód ustaliły. I to jest, no to jest, to jest ta nielegalna ropa. I teraz tak, ten statek, doszło na nim do eksplozji. Nie wiadomo, czy ta eksplozja wynika z tego, że jakiś dron go zaatakował, czy jakiegoś aktu sabotażu, czy jakichś działań wojennych. Wiadomo,
11: czy może dlatego, że statek jest stary? Bo to też jest cecha całej floty cienia.
12: Tak, to jest bardzo wiele się na to elementów składa. Doszło do niego, i tylko że to jest też istotne, że doszło do tego wybuchu u wybrzeży Omanu, ale i teraz wszystkie nasze oczy, prawda, słuchaczy też pewnie i słuchacze, jak to krwią, są zwrócone na Zatokę Perską, a ten statek nie płynął w Zatoce Perskiej, tylko u południowych wybrzeży Omanu, tam gdzie teraz coraz więcej też Polaków jeździ na wakacje, na piękne plaże Omanu, nad Morzem Arabskim, de facto nad Oceanem Indyjskim, i osiadł, rozbił się de facto. Osiadł przy takim skalistym archipelagu, który jest obszarem chronionym biosfery, i występuje tam zaskakujący właśnie jeden gatunek wielorybów występujących na Morzu Arabskim, w tej części Oceanu Indyjskiego. No to jest bardzo cenny przyrodniczy obszar. My pewnie o tym jeszcze będziemy za chwilę też rozmawiać, ale co jest istotne, to, że właśnie przykład tego, ten przypadek o Caroline Bezengi pokazuje wszystkie te problemy, które mamy z flotą cienia. Otóż ustalenie właściciela, ubezpieczenia. Na razie jest tak, że no, państwo Oman, Królestwo Omanu nie jest najbiedniejszym krajem na świecie i też zarabia na eksporcie ropy, więc na własną rękę zatrudniło taką specjalistyczną firmę, która na świecie zajmuje się, no to są tacy ludzie do wynajęcia od wszystkiego, którzy zajmują się, próbują dojść do tego statku, odpompować najpierw ładunek. Tu pamiętajmy, że to jest ładunek warty no po prostu ogromne pieniądze też. Także ta ropa nie tylko zagraża środowisku. Zresztą ten wyciek, tu Greenpeace już alarmował nie tak dawno, że ten wyciek się powiększa. On ma w tej chwili już powierzchnię około 2000 km². To jest tak, dla wyobrażenia sobie, mniej więcej połowa powierzchni Zatoki Gdańskiej. I ten wyciek, no jakby, jeżeli nie zostanie powstrzymany, to oczywiście może dojść tam do jakiegoś dalszego uszkodzenia tankowca, może do dalszego wycieku, może ten cały załadunek wyciec.
11: Na razie... Ale to jest na razie tak, że to nie jest wszystko, co ten tankowiec wiózł, więc... Tak. I to się dopiero rozkręca.
12: To się dopiero rozkręca i jest oczywiście tak, że no, władze Omanu chcą... ograniczyć katastrofę ekologiczną oczywiście, bo Oman to jest krajem, który też poza oczywiście dochodami z sprzedaży ropy bardzo rozwija turystykę i bardzo to jest istotne, że, dla tego kraju, że akurat na tym wybrzeżu doszło do takiej katastrofy. To nie jest tak, że kwestie ekologiczne tam nie są jakoś szczególnie ważne. Priorytetem oczywiście jest odzyskanie tej ropy i ściągnięcie tego tankowca z tego miejsca, gdzie on się rozbił. Tylko że zwróćcie uwagę, że no, jest to państwo, które ma duże przychody z ropy, prawda? Ale gdyby ustalenie, czy ten, bo to ciekawe też, bo on osiadł na tej mielinie, doszło do tej eksplozji już w czerwcu. Natomiast w maju już, kiedy już płynął z Noworosyjska, z Morza Czarnego, utracił banderę, pod którą płynął. Płynął pod banderą kameruńską. I okazało się, że mniej więcej w połowie tego przejścia przez Morze Czerwone już przestał być statkiem pod banderą kameruńską, więc de facto jest to statek w tej chwili bez bandery. I no, ślady prowadzą do firmy, która jest zarejestrowana w Szanghaju, a wiadomo, że ubezpieczenie wystawiło temu statkowi, temu ładunkowi ropy firma z Kirgistanu, która no, jest nieosiągalna, bo wiadomo, nie tylko pewnie rząd Omanu i nie tylko międzynarodowe organizacje próbują dotrzeć, prawda, w tej sprawie do ubezpieczyciela i do właściciela, ale też całe światowe media próbują prześledzić tą układankę. No i okazuje się, że oczywiście sprawa jest szalenie zagmatwana. Gdzieś ścieżki prowadzą z tego Szanghaju, tu bardziej myślę, że też ważne, że to jest w Szanghaju, bo będziemy pewnie też mówić o Chinach, ale te ścieżki prowadzą też do takiego konglomeratu armatorskiego zarejestrowanego na Cyprze i tutaj też w zasadzie dość, no w sumie przykro to mówić, prawda? Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, Cypr należy do Unii Europejskiej i okazuje się, że Cypr jest jednym z takich miejsc, gdzie właśnie kwitnie przekładanie tych tankowców floty cienia z rąk do rąk. I tutaj armatorzy greccy i cypryjscy niestety też w tym procederze uczestniczą.
11: No właśnie, to jest taka cecha floty cieni, prawda? Dlaczego ona jest nazywana w ogóle flotą cienia, czy shadow fleet? Dlatego, że to jest bardzo trudno ustalić, co jest czyje. I można powiedzieć, że tak jak Rosja jest mistrzenią w dezinformacji, tak ta dezinformacja przełożyła się tutaj na relacje handlowe, na relacje gospodarcze i na to, kto jest właścicielem jakiego
12: to jest,
11: statku.
12: Właśnie, to jest clue problemu. Otóż, i to zresztą no, eksperci, analitycy, komentatorzy zwracają uwagę, że Rosja i Iran, to były faktycznie kraje, które, bo i Rosja, i Iran, prawda, są objęte sankcjami, Iran od bardzo dawna, Iran zapoczątkowo w ogóle te różne takie metody przewożenia nielegalnie ropy, by obchodzić sankcje. Rosja się uczy od Iranu, ale sama, jak wiadomo, jest w takie rzeczy zawsze bardzo, bardzo szybka w wymyślaniu różnych metod. Trzecim takim krajem, który no, już z tej drużyny zniknął, była Wenezuela, która do niedawna też uczestniczyła w tym procederze handlowania nielegalną ropą. I no tutaj radykalne, też bezprawne w sumie działanie Donalda Trumpa ukróciło akurat kwestię Wenezueli, ale kolejnym krajem, który bawi się w tą nielegalną i brzydką grę, są Chiny. I co prawda Chiny, myślę, że też o Chinach należy tutaj, pewnie naszych słuchaczy najbardziej interesuje ta kwestia rosyjska, no bo dotyczy to też Bałtyku. Ale gdzieś za tym wszystkim też stoją interesy Chin, które są sprzężone z interesami Rosji. I tak jak ten Karolin Bezęgi jest zarejestrowany w Szanghaju, tak bardzo wiele chińskich statków należy właśnie do tej floty cienia i tak to są statki pod różnymi banderami. To wspomniał pan, że problem jest nie tylko ustalenie właściciela, kto jest armatorem, ale armator może być zarejestrowany w Chinach, w Rosji, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Cyprze, ale statki mają te swoje bandery, które mogą być czasami, to są nawet kraje bez dostępu do morza, które też udzielają bander na różnych bardzo niejasnych i uproszczonych i zasadach, takich, żeby zarabiać na tych tanich banderach właśnie. Ale Chiny nie tylko udzielają, znaczy nie tylko są właścicielami tych statków, nie tylko korzystają na handlu ropą nielegalną, ale Chiny też, Chińczykami są też dowódcy bardzo wielu statków, które dopuszczały się już w ostatnich miesiącach, ostatnich latach sabotażu na morzach Europy i na Morzu Czarnym, na Bałtyku, na Morzu Północnym, więc no to jest niezły tygiel, bym powiedział, problemów światowych, które faktycznie gdzieś w postaci tej floty cienia się spotykają.
11: Ale w jaki sposób kwestie sabotażu się łączą z flotą cienia?
12: No, bardzo prosty. W to, że statki handlowe, w tym tankowce, są używane przez Rosję i też przez Chiny do działań sabotażowych i to jest w zasadzie problem, który najbardziej paraliżuje społeczność międzynarodową ze względów prawnych. Tu parę takich przykładów. To nie był akurat tankowiec, tylko to był masowy kontenerowiec chiński, który właśnie wlokąc kotwicę zrywał kable pomiędzy Estonią a Finlandią. Inny chiński statek zrywał kable pomiędzy Litwą, Szwecją i w ogóle jakby w tej pętaninie kabli podmorskich, to właśnie na Bałtyku Chińczycy przodowali w ich zrywaniu i były to chińskie załogi, chińscy kapitanowie. I tutaj statek, ja w tej chwili nie pamiętam jego nazwy, ale to jest historia też taka w sumie dosyć paradoksalna, powiedziałbym, bo to było w 2025 roku. Jeden z chińskich statków płynących z Rosji przez Cieśniny Duńskie został zatrzymany. Podejrzewany był, że z niego wypuszczano drony, które paraliżowały ruch na lotnisku w Kopenhadze. I zatrzymanie tego statku zostało uznane przez sąd duński za nielegalne. Ale udało się tego kapitana chińskiego zaaresztować. Tam zdaje się postępowanie jeszcze trwa. Przy czym to może być szokująca informacja dla słuchaczy. Dla mnie w sumie też jest to szokujące, że takie działania, ponieważ nie można udowodnić intencjonalności, zwłaszcza tego wleczenia kotwicy, prawda? Mhm. Że jakby, że to jest po to, żeby zerwać infrastrukturę, to się, one są kwalifikowane w prawie morskim jako zdarzenia morskie, zdarzenia żeglugowe i de facto odpowiedzialność powinien ponosić kraj armatora i ewentualnie odpowiedzialność powinni ponosić członkowie załogi w kraju swojego obywatelstwa. Czyli jeżeli Chińczyk zrywa kable na Morzu Bałtyckim, to de facto chiński rząd powinien postawić go przed sądem i prowadzić to postępowanie. To widać po prostu, jak bardzo prawo międzynarodowe nie jest dostosowane do warunków, w których żyjemy.
11: Ale to też świetnie pokazuje, jak sprytnie można wykorzystać całą tę imprezę, to znaczy do czego ona służy, prawda?
12: Że to jest wszystko w jednym, tak.
11: To nie jest tylko handel, to nie jest tylko omijanie sankcji, to nie jest tylko udrażnianie tego, co blokują głównie Stany Zjednoczone przez swój reżim sankcyjny, ale to jest też aktywne szkodzenie. Tam, gdzie się da.
12: No tak, to jest zresztą, z jednej strony oczywiście mówimy o tych działaniach sabotażowych. No, tutaj powiedzmy, że złapanie akurat statku na tym, że wypuszcza drony paraliżujące lotnisko pasażerskie, to jest jeszcze, no, jeżeli się to uda, no to jest to konkretne, prawda, działanie na szkodę, ale właśnie tak jak mówiłem o to wleczenie kotwicy może być, można wytłumaczyć, skutek awarii mieliśmy, prawda? I,
11: no jakby, tak,
12: i de facto tak. Nic tutaj. Prawo międzynarodowe jest tak skonstruowane, niestety, zwłaszcza prawo morskie, że ono zakłada dobrą wolę wszystkich stron i ono raczej ono nie przewiduje w ogóle sytuacji, to nie jest jak kodeks karny, prawda? Że, prawda? Więc ono nie przewiduje takich sytuacji konfliktowych, że tu w ogóle nie ma specjalnie. Zresztą tam jest wiele takich zapisów, które w ogóle. Jakbyśmy sobie spróbowali się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle te 5-6 tankowców dziennie przechodzi przez cieśniny duńskie, rosyjskich. Dlaczego one tam przechodzą? Jest prawo nieszkodliwego przejścia, które pozwala każdemu statkowi przejść przez wody terytorialne dowolnego państwa. Natomiast istnieje cała masa przepisów związanych też między innymi z bezpieczeństwem na morzu i zwłaszcza tutaj cieszę się, że jako przedstawiciel Greenpeace'u mogę do tego wrócić, zwłaszcza przepisów dotyczących ochrony środowiska, czyli dotyczących sobie zarodowe przepisy dotyczące tego, jak statki powinny się zachowywać na morzu, zachować bezpieczeństwo, dbać o ładunek, dbać o nawet takie rzeczy, myślę, że potem chętnie o tym powiem, ciekawostki związane z biologicznym bezpieczeństwem statku, czyli wodą balastową, porastaniem statków, powłokami antyporastaniowymi, więc te przepisy ekologiczne mogłyby pozwolić Europie, Danii konkretnie, czy Niemcom, czy Szwedom, czy Polsce, zatrzymywać statki floty cienia na Bałtyku, ale zwłaszcza Dania jest w bardzo niewygodnej sytuacji, bo de facto najbardziej dla Duńczyków jest groźna eskalacja, reakcja ze strony Rosji, ponieważ pamiętajmy, że Dania nie tylko ma te wąziusieńkie cieśniny przez swoje terytorium, przez które Rosja przeprowadza i swój handel morski, i flotę wojenną, ale Dania jest też między innymi duńska jest największa firma spedycyjna świata handlowa, która też jakby zajmująca się spedycją morską, czyli Maersk. I no, największe statki kontenerowe z świata, największe statki w ogóle poruszające się po świecie i jakby ogromna ich ilość należą do duńskiej firmy, więc gdyby Rosja, posiadająca ogromną flotę wojenną i operująca na wszystkich morzach i oceanach świata, gdyby Rosja chciała doprowadzić do jakiejś retorsji, no to Dania prawdopodobnie mogłaby się, prawda, zwijać ze swoim handlem przy użyciu statków Maersk. To jest bardzo poważne ograniczenie. No właśnie, bo tutaj Rosja jest świetna w wywieraniu takiej presji. Tu zresztą my jako Greenpeace też byliśmy, to jest świeża sytuacja, pod sam koniec czerwca, chyba 30 czerwca doszło do wprost konfrontacji pomiędzy naszymi pontonami a rosyjskim tankowcem, znaczy rosyjską korwetą wojenną, która przyszła, w sumie nie wiadomo po co, przyszła w sukurs tankowcowi Kira K w takim przejściu pomiędzy Niemcami a Danią. I tam Greenpeace prowadzi misję obserwacyjną. Po prostu zaprosiliśmy dziennikarzy i polityków europejskich, żeby zobaczyli, jak sobie te rosyjskie statki pogrywają. I nasze pontony, które podpływały do tego, bez zresztą jakichś tam, na pokładzie nie mieliśmy naszych aktywistów, tylko po prostu byli to zaproszeni goście, podpływały do jednego, do tego tankowca i natychmiast pojawiła się rosyjska korweta. Szybko podpłynął też korweta niemieckiej Straży Granicznej. No i przekazano przez radio ten komunikat, który na początku wojny znamy, że rosyjski karabl nakazał pontonom Greenpeace'u oddalenie się jak najszybciej. To było na żywo, myśmy to jakby jako Greenpeace mieli z tym do czynienia, ale wiemy też z obserwacji tego, co się dzieje na Morzu Bałtyckim, że na tankowcach floty cienia pływają uzbrojeni ochroniarze, pływają, widać osoby w mundurach rosyjskich. One są de facto eskortowane przez rosyjskie statki, nie tylko przez Cieśniny Duńskie, ale też na przykład przez Morze Północne i przez Kanał La Manche. Więc zresztą tutaj jest wiele doniesień o tym, że Rosjanie ze swoich statków wojennych celują na przykład, mierzą broń w kierunku statków wojennych NATO na naszych tych morzach. Więc no, ten lęk przed eskalacją jest duży. I tu powiedziałbym, oczywiście zdarzają się też te precedensy takie, że kraje europejskie aresztują statki floty cienia. Właśnie w kwestii kontroli ich legalności, rejestracji, ubezpieczenia i tych norm, spełniania norm ekologicznych. No ale najbardziej takim spektakularnym jednak zdarzeniem doszło w tym roku w styczniu między Stanami Zjednoczonymi a tankowcem, który płynął z Wenezueli, jak to myślę, że słuchacze pamiętają to wydarzenie, płynął z Wenezueli bez ładunku i był ścigany przez amerykańskie okręty na północnej części Atlantyku, gdzieś pomiędzy Islandią a Szkocją. I tuż przed aresztowaniem przez amerykańskie okręty wywiesił banderę rosyjską, ogłosił się, że jest statkiem rosyjskim. Rosyjski MSZ potwierdził, że to jest rosyjski statek. No, MSZ rosyjski apelował, żeby Amerykanie nie dopuszczali się piractwa. Płynął w tamtym kierunku, płynęły jakieś rosyjskie okręty wojenne, ale Amerykanie, znaczy, ponieważ nie zdążyły dopłynąć, więc to nie było tej ryzyka bezpośredniej konfrontacji, to Amerykanie zrobili to, co zrobili. Znaczy, po prostu zrobili abordaż, zaaresztowali załogę, zajęli statek. No i zrobili to coś, co no nie ukrywamy, że myślę, że tutaj ja mówię jako Greenpeace, jesteśmy organizacją ekologiczną i pacyfistyczną, ale no, pracujemy z naszymi kolegami, koleżankami z różnych biur Greenpeace'u, niemieckim, skandynawskim, bułgarskim, ukraińskim przede wszystkim, też Greenpeace'em blisko wschodnim i wszyscy chcielibyśmy, żeby jednak zwłaszcza kraje europejskie po prostu bardziej stanowczo podchodziły do tego, do tej, no, Rosja po prostu bawi się z Zachodem w kotkę i myszka i ma przy tym wsparcie Chin oczywiście.
11: Ale czy to jest tak, że dalej to, bo pamiętam, że kiedy temat się pojawił i zaczęto o flocie cienia mówić dużo, to jednym z wątków, który był stały, to stan tych statków. Tak. Że one są w zasadzie na chwilę przed oddaniem na złom.
12: To jest tak, że jak słyszymy, że to są stare statki, to my sobie wyobrażamy, że to jakieś zardzewiałe, stare krypy, które faktycznie nabierają wody. Tak nie jest. To są statki, średnia wieku statków floty cienia to jest 20 lat, a średnia wieku tankowców pływających, tych legalnie pływających, wożących po świecie, to jest jakieś 13-14 lat. To są statki nie pierwszej świeżości, że tak powiem, ale one są trochę, znaczy one, no, to są statki, które już we współczesnych warunkach powinny być złomowane. Tak, to nie to i tu oczywiście, żeby przybliżyć słuchaczom taki wyobraź, to jest trochę tak jak te na przykład teraz latające w Rosji Boeingi i Airbusy. One, te statki, zresztą, no niestety, chyba wszyscy wiemy, jak świat działa. Muszę to wspomnieć, taką ciekawostkę przykrą, że zachodni armatorzy, europejscy i amerykańscy, sprzedali od wybuchu wojny pełnoskalowej, od inwazji Ukrainy, na Ukrainę, do końca 2025 roku sprzedali do floty cienia tankowców za jakieś 6,5 miliarda dolarów. Czyli jakby też, no biznes musi się kręcić, prawda, kasyno zawsze wygrywa. Te statki zamiast trafić na złom, trafiają w ręce armatorów floty cienia. No i one, tu jest oczywiście kwestia ich stanu technicznego, nawet nie tyle jakby ich, że tak powiem, nowości czy nowoczesności, tylko utrzymania. Bo utrzymanie statków w jego tak, żeby był bezpieczny, żeby był zdatny właśnie do wykonywania bezpiecznie rejsów z paliwem, no musi być po prostu właściwie konserwowany. Części zamienne, serwisowanie, załogi, właśnie do tego służy cały ten proces certyfikacji, ubezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. Te statki, no, mają służyć kilku celom. Jeden to jest zarabianie ropy, ale drugi to jest też wzbudzanie tego niepokoju i destabilizowanie Zachodu. To jest więc... Zresztą, co ciekawe, teraz wrócę do tej nieszczęsnej Karolin Bezengi. Jeżeli się okaże, a być może prawdopodobnie właśnie tak będzie, że nie da się nic zrobić z jego ubezpieczeniem, z ten kirgijski ubezpieczyciel po prostu nie wypłaci żadnych pieniędzy, to będzie bardzo zły precedens w ogóle dla floty cienia, bo może się okazać, że nawet te lipne ubezpieczenia, które te statki w tej chwili mają, po prostu może się okazać, że w ogóle po co je ubezpieczać w jakikolwiek sposób, prawda? Że one będą mogą pływać, jeżeli się nie uda pociągnąć żadnego ubezpieczyciela do odpowiedzialności. Jeżeli ten armator nie zostanie jakoś tam postawiony przed sądem, to po prostu może się okazać, że w perspektywie najbliższych paru lat statki wszystkie po prostu przestaną mieć jakiekolwiek ubezpieczenie. Bo po co jeszcze płacić, stwarzać jakąś fikcję i wysilać się, skoro można je wozić tą...
11: Ale powiedziałeś, że to jest problem dla floty cienia. Jaki?
12: Że muszą to załatwiać, prawda? Że to jest, więc jakby może się okazać, że po prostu one będą pływały nieubezpieczone. Na razie te statki są jakoś tam częściowo ubezpieczane. Testujemy w tej chwili, co to będzie, prawda? Ten statek też jakoś tam jest ubezpieczony w Kirgistanie. Ja nie wiem, czy Kirgistan ma w ogóle dostęp do jakiegoś morza. Nawet do Morza Kaspijskiego Kirgistan nie ma dostępu. Więc jest to kraj całkowicie tak zwany inlocked, więc zobaczymy. Gdyby się okazało, że tego ubezpieczenia... No, de facto nie uda się żadnych pieniędzy uruchomić, no to po prostu będzie to furtka dla... Bo właśnie to jest też taka... Ten problem, że... Bo na razie mówimy o takich szczegółach tutaj konkretnie, o różnych technikaliach, ale pamiętajmy, że mówimy cały czas o transporcie paliw kopalnych.
11: Poczekaj, ale tak. Powiedziałeś przed chwilą takie zdanie, które mnie zastanowiło, to znaczy, że... Te statki, które mają już swój przebieg, swoje lata, trafiają często do floty cienia, ale rozumiem, że ci, którzy sprzedają, nie mogą tego sprawdzić, nie są w stanie tego kontrolować, w zasadzie, gdyby chcieli powstrzymać tę sprzedaż, musieliby w ogóle powstrzymać się od jakiejkolwiek sprzedaży.
12: No tak, tak. Znaczy to jest... Zresztą problem jest nie tylko taki, że armatorzy europejscy czy zachodni sprzedają swoje zużyte tankowce flocie cienia, ale też tutaj, no zwłaszcza to wspomniani tutaj armatorzy, część tych przypadków floty cienia jest zarejestrowana ciągle u armatorów cypryjskich i greckich. To jest tak, że firma jest na Cyprze czy w Grecji, statek ma banderę jakąś tam jeszcze gdzieś, nie wiadomo skąd, więc de facto objęte sankcjami statki pływają dla armatorów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Także to jest tutaj, nie jest tak, że Zachód ma jakąś dobrą wolę i chce ten problem rozwiązać wszelkimi dostępnymi środkami, że na przykład, nie wiem, Unia Europejska na przykład mogłaby odkupować, skupować na świecie i złomować te statki, żeby nie przechodziły w ręce floty cienia. No właśnie. trochę to jest tak, że jest to problem, który sami finansujemy i sami go nakręcamy. Także to nie ma, ta kwestia własności, przechodzenia z rąk do rąk, przekładania, też pamiętajmy, ładunku. Też to, co jest, bo mówimy o statkach, że one stanowią zagrożenie, ale stanowi też zagrożenie ładunek. I ten ładunek, no po to wszystko jest, żeby też zacierać ślady, skąd ta ropa pochodzi. Ona jest przetaczana na pełnym morzu, co w ogóle jest niezgodne z prawem. Już nie mówię o jakby ryzyku ekologicznym przy przetaczaniu ze statku na statek na otwartym morzu, ale to jest po prostu nielegalne. Ta ropa jest, przypływa na przykład z Rosji do Egiptu. W Egipcie jest przetaczana na ląd i potem wtłaczana na kolejne tankowce jako flota Egiptu, znaczy jako ropa z Egiptu, który to jakby raczej nie ma żadnych pól naftowych. I no, jakby to jest tak, to się po angielsku mówi going dark, przechodzenie na ciemną stronę. I niestety tak się dzieje, że najpierw wojna Ukrainy z Rosją, teraz wojna z Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem, wcześniej też oczywiście sankcje wokół Wenezueli, problem z Wenezuelą, one powodują, że to przechodzenie na tą ciemną stronę staje się dla wielu różnych biznesów morskich atrakcyjne. Że to się gdzieś okazuje, że jeżeli można igrać, prawda, pod nosem całego świata z bezpieczeństwem, z prawem międzynarodowym w ten sposób, to czemu nie, jakby, prawda, ten proceder będzie po prostu się tylko... może się okazać, że po prostu skończą się obie wojny, a floty cienia z całego świata nie znikną wcale.
11: Poczekaj, ale czy my się nie zapędzamy? To znaczy, czy to, co się dzieje w tej chwili w cieśninie Ormus, o czym tak rzeczywiście się mówi, i to jest w takim tonie alarmistycznym, to znaczy, rzeczywiście w cieśninie Ormus statki handlowe zaczęły wyłączać transpondery.
12: Tak.
11: Czyli to, co jest właściwie takim radiowym komunikatem o tym, kim jestem, gdzie płynę, jaka jest moja pozycja, to znika.
12: I to w ogóle jest obowiązek. Znaczy, to jest tak, że wszyscy od 2000 chyba, to nie jest taka bardzo nowa rzecz, stara rzecz, od 2004 roku statki wszystkie mają obowiązek.
11: I teraz tak, one rzeczywiście to robią, ale robią to po to, żeby nie zostać zaatakowane przez Iran. Takie jest wytłumaczenie.
12: No właśnie. To jest, bo w ogóle nawet, to jest też, myślę, ciekawe, że kapitanowie mają prawo wyłączać transpondery w sytuacji uzasadnionej ryzykiem, zagrożeniem. I to jest tak, że oczywiście powinni uzyskać zgodę swojego armatora, chyba jeszcze powinni uzyskać zgodę kraju swojej bandery, tak? Ale generalnie można by nawet powiedzieć, że oni to robią legalnie. No bo jest tam ryzyko, prawda, że zostaną trafieni dronem. To jest tylko, że ta praktyka, zresztą w tej chwili używana na masową skalę, tam te statki, tam jest kilkaset statków irańskich, wożących irańską ropę, przewożących trochę tak wahadłowo, z jednej strony cieśniny Ormus na drugą, które robią to po prostu regularnie, po prostu pływają już wyłączonymi transponderami. To jest tylko, że to jest robione, tu można powiedzieć, że to jest uzasadnienie, ale cały ten tak zwany spoofing, czyli to takie fałszowanie tożsamości statków, praktykuje też Rosja, i to jest tak, że te statki wyświetlają się w innym miejscu niż są.
11: Czyli teraz mówisz o czymś innym, czyli mówisz o tym, że nie tylko można wyłączyć transponder i zniknąć, ale też można użyć fałszywego komunikatu.
12: I można się pojawić w innym miejscu na mapie. Więc to jest jakby problem. Dlatego ustalenie w ogóle tożsamości statku na miejscu jest nie tylko kwestia zdjęć satelitarnych, radarów, to jest nasłuchu radiowego, ale i dlatego też no, to jest jakby cały przemysł, prawda, światowy, zajmujący się trackingiem, czyli śledzeniem ruchu morskiego, handlu morskiego. Mm-hmm. To są sporo firm. Jak teraz się studiuje te doniesienia prasowe, to na przykład pojawi się taka firma Kepler, która podaje bardzo szczegółowe informacje dotyczące wolumenu, skąd, dokąd, jakie ilości paliw kopalnych i innych towarów pływają. Więc tutaj to jest, żeby ustalić precyzyjnie, to nie wystarczy ten sygnał z transpondera, tylko właśnie czasem trzeba połączyć w jakąś informację wywiadowczą, typu, no wiadomo, że wszyscy nawzajem się podsłuchują, na przykład nasłuch telefonów komórkowych załóg, czy telefonów satelitarnych, zdjęcia satelitarne. To jest, no więc tu jest cała masa różnych rzeczy, które dopiero pozwalają złożyć ten obraz realny, jaki to jest statek, w którym on dokładnie jest miejscu, dokąd on płynie, skąd wypłynął i z jakim płynie ładunkiem. No, to jest, dlatego też w sumie jest tak łatwo zwodzić te wszystkie, no, jakby, no, tak zabawa się toczy, prawda? Tutaj nie ma na to prostej metody. Oczywiście jest tak, że to zwiększa ryzyko katastrof morskich. Jasne, że ten transponder jest głównie w celach takich geolokalizacyjno-informacyjnych. To nie jest tak, że te transpondery decydują o bezpieczeństwie, bo jednak każdy statek jest wyposażony w radar. One się wszystkie widzą na radarach nawzajem, ale im bardziej załogi przechodzą na, jakby są przyzwyczajone do posługiwania się tymi wszystkimi geolokalizacyjnymi i radarowymi instalacjami, tym trudniej potem przechodzi się na sterowanie ręczne, a ta cieśnina Orbus jest wąska i bardzo zatłoczona i faktycznie...
11: Znaczy, nie, jeśli dobrze rozumiem z tego, co czytałem, to jest kwestia bezpieczeństwa. Znaczy, nie można tutaj powiedzieć, że to nie było ułatwienie i to nie było jakby też ostrzeżenie.
12: Znaczy, było, tak. To jest, tylko, że to jest oczywiście kolejna warstwa. To nie jest tak, że ona, że statek bez transpondera jest...
11: Nie ma nic, oczywiście, tak, tak, ale to wiadomo. No jakby... Ale też przeczytałem dzisiaj w New York Timesie odnośnie właśnie tego incydentu tak. Wybrzeże Omanu, że to jest cofnięcie się o 20 lat.
12: Tak, absolutnie. No bo to jest, no tak, nawet faktycznie, bo to jest 2004 rok, kiedy wszystkie statki zaczęły tego używać. No tylko tak jak technologia. Jeżeli ona jest, to też można ją zawsze, prawda, przerobić, oszukać i...
11: Ale kiedy temat floty cieni zaczął funkcjonować w mediach, to bardzo mocno akcentowano właśnie te kwestie środowiskowe. I rozumiem, że też dlatego Greenpeace się tym zajmuje. Tak. I tam były takie dwa wątki. To znaczy z jednej strony właśnie stan tych statków, który sam w sobie stanowi zagrożenie ekologiczne i środowiskowe. I oczywiście ładunek. Zresztą te sprawy są powiązane. No więc teraz jakby patrząc na przypadek tego, co się wydarzyło u wybrzeży Omanu, ja rozumiem, że tu się właśnie koncentrują oba te tematy, tak?
12: Tak, ale oczywiście takich przypadków, to jest w zasadzie coś takiego, jak się wydarzyło w tym momencie, może się wydarzyć w każdej chwili, teraz jak rozmawiamy, na Bałtyku i zresztą no, do incydentów dochodzi. To było na początku 2025 roku, chyba w styczniu. Tankowiec mniej więcej tej klasy, co to Karoliny Bezęgi, na Bałtyku, tankowiec Eventin, stracił sterowność i dryfował w kierunku Rugi i został zaaresztowany, przejęty, ale też jakby zacumowany przez jednostki wojenne Bundeswehry. I zresztą, co ciekawe, sąd niemiecki uznał, że to działanie marynarki wojennej niemieckiej było nielegalne. Że ten statek, w zasadzie dryfujący tankowiec na Bałtyku, no, prawo międzynarodowe, prawda, nie przewidziało, więc sąd niemiecki nie miał jak się do tego odnieść, co z nim zrobić. W zasadzie, gdyby się rozbił, no to wtedy wszyscy mielibyśmy, zresztą my jako Greenpeace też przygotowywaliśmy takie analizy. Dokładnie na podstawie tego, co się wydarzyło z tym Eventinem, jakby takiej samej klasy statek. Zamówiliśmy w firmie robiącej takie symulacje, gdzie wprowadzono prądy morskie, wiatry w danej porze roku, to był akurat styczeń. I tam jakaś taka była hipoteza, że powiedzmy, że nie całe te 100 tysięcy baryłek, tylko 50 tysięcy, gdy połowa ładunku się wyciekła. I zamówiliśmy komputerowe modelowanie. No, jakby jednym z miejsc, których mogłoby do tego dojść, jest to południowe przejście, które jest no, stosunkowo odległe od polskiego wybrzeża, ale no, ta symulacja pokazywała, że mniej więcej od Kołobrzegu do Jastrzębiej Góry mielibyśmy całe pasmo naszego wybrzeża zalane ropą. No i to są konsekwencje już, no, ekologiczne, to wiadomo, ale
11: no właśnie, powiedzmy, co się wtedy dzieje, bo to... To jest jedno usłyszeć, że ropa wycieka, ale co się dzieje później? To znaczy, przede wszystkim, jak w ogóle wygląda ściągnięcie tej ropy?
12: Znaczy, no, to jest trochę, jakby tutaj jest parę czynników. Jedna rzecz to jest oczywiście to, że część tej ropy odparowuje, na szczęście, ale najtrudniejsze jest, właśnie niestety, najtrudniejsze jest, kiedy ropa osiada na piasku, bo paradoksalnie łatwiej jest usunąć ropę ze skalistego wybrzeża, która ona oczywiście niszczy organizmy morskie, niszczy zwierzęta, niszczy rośliny, ale jest łatwiejsza do oczyszczenia. Tak jak to było w przypadku katastrofy Exxon Valdez w 89 roku na Alasce, największej katastrofy tego typu w historii. No, ogromnym wysiłkiem, na skutek, ogromnym kosztem ludzkim i finansowym udało się usunąć tą ropę z wybrzeża, co oczywiście powoduje, że ten ekosystem jeszcze pewnie do dziś się nie odrodził w pełni, ale jednak, natomiast w sytuacji, w której ropa się wmiesza, wetrze w piasek na plaży, no to jest praktycznie, to jest na wiele dziesiątków lat tutaj nie do usunięcia. To jest tak, że ropa oczywiście truje organizmy żywe. To jest, mówimy o ogromnych szkodach wśród ptaków migrujących. Mówimy o ogromnych szkodach wśród ptactwa, ryb. Mówimy o szkodach też, znaczy Bałtyk w ogóle jest zanieczyszczonym morzem i to jest, Bałtyk jest morzem, na którym są jakby ogromne już w tej chwili obszary tak zwanej, takie martwe biologicznie, bo są na skutek przenawożenia, doszło do takiej silnej eutrofizacji, że najpierw organizmy się rozwinęły, a potem cały tlen został wytracony i to są martwe obszary morza. Więc to by oznaczało, że takie obszary, takie strefy śmierci na Bałtyku po prostu mielibyśmy u naszego wybrzeża. Wysiłek, no pewnie wieloletni wysiłek, nie wiem, tysięcy wolontariuszy. Tylko problem z takimi katastrofami jest taki, że one najpierw mobilizują państwa i społeczeństwa do reakcji, już nie wspominając o kosztach, prawda? Jakby wyobrażam sobie, prawda, wiemy, jak mamy w Polsce do czynienia z powodzią, no to tysiące ludzi się rzuca pomagać powodzianom. Mieliśmy taki, no dość, już pamiętamy to, co się działo w środku wojny w Ukrainie. Masowe ruszenie pomoc Ukraińcom przybywającym do Polski. Natomiast tu pewnie mielibyśmy podobnie. Ten cykl życia takiego wydarzenia byłby jakoś tam w perspektywie paru lat. Natomiast koszty biologiczne i ekonomiczne i jakby dla turystyki byłyby no liczone w dziesiątkach lat. I szkody dla tego słabego już bardzo, takiego wrażliwego ekosystemu no byłyby nie... Jakby to jest... Trudno sobie nawet wyobrazić, prawda, co by się mogło wydarzyć, więc no i tutaj mówimy o prawdopodobieństwie takiego zdarzenia, ale pamiętajmy też o słowach, które wypowiedział, nie pamiętam w tej chwili dokładnie kto, ale jeden z tych takich właśnie często wygrażających, i nie dawny prezydent Miedwiediew, Dmitrij Miedwiediew, tylko jakiś inny polityk wysoko postawiony z Kremla, który powiedział wprost, jeżeli Europa będzie próbować przykręcać śrubę w flocie cienia, to oni po prostu zaminują te wszystkie statki. Jeżeli się pojawi na przykład na Bałtyku, będzie płynął zaminowany tankowiec, jak podpłynie do niego Polska Straż Przybrzeża, czy Szwedzka Straż Przybrzeża, będą chcieli go zgodnie z prawem na przykład, bo każda marynarka wojenna ma prawo odwiedzić i skontrolować statek handlowy dowolnej bandery na świecie, to oni po prostu zdetonują. To jest oczywiście, no to jest jakby czysty terroryzm, ekoterroryzm, pamiętajmy, to są właśnie ekoterroryści, nazywajmy rzeczy po imieniu i
11: też czy to zrobią inna sprawa, no tak, bo to jest Rosja i ona słynie z tego rodzaju wypowiedzi, że wyznacza rozmaite czerwone linie, potem ktoś się przekracza, nic się nie dzieje.
12: No
11: ale
12: właśnie, tylko że nigdy nie wiadomo kiedy, no właśnie tak, czy niewątpliwie w tej sytuacji ta kwestia ekologiczna, zresztą trochę też tak jest, no nie ukrywam tutaj, że Greenpeace też współpracuje, na przykład byliśmy uczestnikami w listopadzie zeszłego roku takiej debaty w Parlamencie Europejskim organizowanej przez polski MSZ, kiedy mówiliśmy właśnie o tych ekologicznych aspektach zagrożenia na Bałtyku, ponieważ, to już chyba dzisiaj też wspominałem, przepisy dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego statków i ruchu morskiego byłyby taką furtką. Oczywiście to by jeszcze, no pewnie wymagałoby to jakieś dokręcenia pewnych przepisów, bo prawo morskie w ogóle nakłada, takie ekologiczne prawo morskie, nakłada na państwa taki tak zwany, w ogóle jest taka kategoria akwenów półzamkniętych. I tutaj największym akwenem półzamkniętym oczywiście jest Morze Śródziemne. Bałtyk też jest morzem półzamkniętym.
11: I oba są brudne.
12: I oba są brudne, zanieczyszczone i są bardzo też uczęszczane. Bardzo, i to jest kwestia, że tutaj dałoby się współdziałając wszystkie kraje basenu Morza Bałtyckiego, bardziej niż inne kwestie prawne, właśnie te kwestie bezpieczeństwa ekologicznego dałoby się
11: podkręcić.
12: I tutaj no, jest to taka ścieżka prawna, która jest, wydaje się, bardziej prawdopodobna dla państw europejskich. Też tutaj polski MSZ prze w tym kierunku. Ja wspomniałem, że opór Danii związany z jej bezpieczeństwem ich statków należących do firmy Maersk jest realnym problemem, że Duńczycy po prostu boją się wchodzić na tą ścieżkę, ale jest jakieś światełko w tunelu, że to faktycznie...
11: Nie rozumiem, tak, że to będzie ograniczenie, które będzie obowiązywało wszystkich.
12: Tak.
10: I to nie jest przyjemne, no bo to znaczy, że trzeba spełniać jakieś normy. I niby się je spełnia.
12: Tak.
10: Ale...
12: Znaczy, jakby z drugiej strony pozytywnym efektem tego byłoby to, że można by liczyć na większe, że faktycznie doszłoby do większego bezpieczeństwa, że handel morski stałby się bezpieczniejszy. Tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że to są, ciągle mówimy o paliwach kopalnych. Ciągle mówimy o handlu paliwami kopalnymi, o ogromnych pieniądzach, które zasilają wojnę taką, dezinformację klimatyczną. Pamiętajmy, że no... I Rosja, i Iran, i Stany Zjednoczone, aktorzy tego dramatu, którym wszyscy żyjemy, tego polikryzysu, to są potęgi naftowe, które mają swoje interesy związane ze sprzedawaniem światu paliw kopalnych, które, no, jesteśmy po wielkich falach upałów i pożarów w Europie. Monsun tegoroczny w Azji, zresztą między innymi, to też ciekawe, bardzo intensywny sezon monsunowy utrudnia bardzo pracę przy tankowcu Karolin Bezęgi. To jest, tam są w tej chwili, jest morze bardzo wzburzone, bardzo jest trudno, czytałem jakieś doniesienia w ogóle z ostatnich godzin, że po prostu mają, ta firma, która wykonuje tą pracę, ma trudność w ogóle w dojściu do statku, w ograniczaniu, budowaniu tych zapór pływających, więc no, my jako Greenpeace, dla nas to jest tak, zagrożenie ekologiczne morza, ekosystemów morskich, przewóz paliw kopalnych, które napędzają kryzys klimatyczny. No i jesteśmy też organizacją pacyfistyczną. Wojny są napędzane przez handel paliwami kopalnymi i no właśnie, tutaj a kolejny...
10: Ja bym powiedział, że to jest o tyle ciekawe, że w pewnym sensie można by postawić taką tezę i to nie jest teza nowa, ja jej tutaj nie wymyśliłem w tym studiu, ona już zaczyna krążyć po pierwsze w prasie międzynarodowej, a po drugie też myślę wśród analityków, to znaczy, że te konflikty zaczynają być podobne, to znaczy one, te same techniki, które były wykorzystywane przy wojnie w Ukrainie, będące konsekwencją polityki sankcyjnej i próby ograniczenia tego konfliktu przez społeczność Zachodu, są stosowane teraz w konflikcie Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Więc można powiedzieć, że mamy to razy dwa.
12: No tak,
10: to się dzieje w Ukrainie.
12: Pewnie to też może być... Dla mnie to była w sumie szokująca informacja. Jak przeczytałem, że 40% tonażu, to nie jest tak, że 40% statków pływających po świecie, ale 40% ich tonażu. Jakby sumować łączny tonaż wszystkich statków na świecie, to 40% tonażu wszystkich statków całej floty morskiej świata służy do przewozu paliw kopalnych. Ropy, gazu i w mniejszym stopniu też węgla. Świat ma alternatywne źródła energii.
10: Ale niewystarczające.
12: No, powiedzmy, to jest kwestia dyskusyjna oczywiście. Gdyby rozmawiać na poważnie o tym, że energia wytwarzana lokalnie jest nieczuła na te konflikty, o których mówimy, nie jest podporządkowana importowi, rynkom, zmianom cen paliw kopalnych na rynkach światowych, nie jest czuła na te wszystkie kwestie konfliktu.
10: No ale jest czuła na to, czy świeci, nie świeci, tak, czy wieje, nie wieje.
12: No, ale powiedzmy, że to nie jest... zwróćmy uwagę, jak szybko Polska rozwinęła bez jakiejkolwiek... Pamiętajmy, w Polsce rozwinęła się fotowoltaika praktycznie oddolnie i tegoroczne wyłączenia bloków energetycznych spowodowane brakiem wody, na przykład w elektrowni Kozienice, jak kiedy w 15 roku, 11 lat temu mieliśmy podobną sytuację, mieliśmy stopnie zasilania, wyłączanie dostaw energii elektrycznej dla przemysłu. W tym roku nie było w ogóle żadnego problemu. Jesteśmy dużo dalej w rozwoju energetyki odnawialnej, niż nam, przeciętnym Polakom, się w ogóle wydaje. Mhm. Natomiast gdyby uwaga państw szła... Pamiętajmy też, co Rosja robi z energetyką konwencjonalną, paliwową w Ukrainie. Po prostu niszczy ją. To jest asymetryczna wojna. Jedna rakieta warta kilka milionów.
10: Dobrze, ale to wróćmy jeszcze do tej Europy i domknijmy jakoś.
12: Tak. Że gdyby Europa faktycznie traktowała poważnie rozwijanie alternatywnych źródeł energii opartych na OZE, to no, przynajmniej w dużym stopniu udałoby się uniezależnić od tego handlu, bo to są pływające bomby ekologiczne, pływające bomby też takie, no, ekoterrorystyczne, te statki, mówię o w ogóle statkach przewożących paliwa kopalne. Budujemy w tej chwili gazoport, drugi nasz gazoport w Gdańsku. Statki będą przepływać ze Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że tuż obok jest baza wojenna marynarki rosyjskiej w Kaliningradzie. jeżeli mówimy, że nasze bezpieczeństwo energetyczne zależy od gazu, który musi do nas przypłynąć od Donalda Trumpa i musimy go rozładować pod nosem marynarki rosyjskiej, to jakby takie bezpieczeństwo to jest jakby słabe bezpieczeństwo. Natomiast to pamiętajmy o tym aspekcie, o tej warstwie, że gdyby powiedzmy nie 40% floty światowej, tylko 20% floty światowej to było handel paliwa, to były paliwa kopalne, gdyby to minimorum na razie było energii generowane z paliw kopalnych, to pewnie mniej Rosja by miała pieniędzy na prowadzenie wojny z Ukrainą i wiele innych problemów światowych można by ograniczyć. Także tutaj i też ekologicznych problemów oczywiście, bo no to 40% statków pływa po świecie, gdyby ich było mniej. To oczywiście nie mówimy już, no, jakby katastrofa zawsze się może zdarzyć, prawda? W dowolnym akwenie. Nie musi być związana z żadną wojną, ale no, ograniczenie tego ryzyka byłoby z korzyścią dla całego świata.
11: Marcel Andino z Greenpeace'u Polska był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Koalicja chętnych zapowiada dalsze wsparcie Ukrainy. Rozmowy odbyły się w 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Jest 3-miesięczny areszt i zarzuty dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Krakowie. Na Lubelszczyźnie trwa nabór chętnych do programu promującego turystykę w regionie. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. O niesłabnącej solidarności z Kijowem i chęci zwiększenia nacisku na Rosję zapewnili liderzy tzw. koalicji chętnych po spotkaniu zorganizowanym w Dniu Niepodległości Ukrainy. W komunikacie po wideokonferencji podkreślono również pilną potrzebę udzielenia wsparcia ukraińskiemu sektorowi energetycznemu w związku ze zbliżającą się zimą, obejmującego m.in. dostawy specjalistycznego sprzętu. Liderzy potępili też rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę i ludność cywilną oraz ważne obiekty dziedzictwa kulturalnego. Jeśli Władimir Putin nie złamie Ukraińców tej zimy, to mogą powstać warunki do zawieszenia broni, ocenił w TVN24 wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który reprezentował Polskę w rozmowach koalicji chętnych. Zdaniem Sikorskiego największym zagrożeniem dla Ukrainy jest zniszczenie jej systemów energetycznych. Zapowiedział też, że Polska przygotowuje się do dostarczenia Ukrainie dodatkowych ilości gazu. Życzę, żebyście weszli do NATO i Unii Europejskiej, żeby nikt nigdy nie dał cię podzielić Polakom i Ukraińcom, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy, organizowanych także w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział 29 dyplomatów i setki Polaków i Ukraińców. Główne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie pod hasłem Niepodległość, nasza wspólna, odbyły się na Placu Zamkowym. W czasie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej agresji. Z okazji przypadającej w poniedziałek 35. rocznicy ogłoszenia niepodległości Ukrainy, rzymskie Koloseum zostało podświetlone kolorami ukraińskiej flagi. Światła w kolorze niebieskim i żółtym pojawiły się na murze antycznego amfiteatru po zmierzchu. Iran próbował zamordować jednego z moich synów, powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu w wywiadzie telefonicznym dla telewizji Kanał 14. Polityk, który ma dwóch synów, nie przedstawił dalszych szczegółów. Oświadczenie padło podczas dyskusji na temat doniesień, że agencja Shin Bet, odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne, odmówiła zapewnienia ścisłej ochrony Gadiemu Eisenkotowi, głównemu rywalowi Netanyahu przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 27 października. Wcześniej, w połowie lipca, rządowa komisja zatwierdziła dożywotnią ochronę Shin Betu dla Benjamina Netanyahu, jego żony Sary na czas życia męża i co najmniej 5-letniej ochrony dla jego synów. Kontrowersje wzbudzają m.in. koszty tej ochrony, zwłaszcza 35-letniego Jaira Netanyahu, który od kilku lat mieszka w amerykańskim Miami. Jest 3-miesięczny areszt dla Huberta B., sprawcy śmiertelnego wypadku w Krakowie. W sobotę mężczyzna, jadąc samochodem z nadmierną prędkością, stracił kontrolę nad pojazdem i wjechał na chodnik. Potrącił 3 osoby, 32-letnie małżeństwo i ich 8-miesięczne dziecko. Para zmarła na miejscu, dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Mieszkaniec tamtych okolic, Konrad Kordas, zauważył w TOK FM, że kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, jednak bez efektów.
2: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
1: Hubert B. nie przyznał się do winy. Sąd uzasadnia 3-miesięczny areszt obawą matactwa ze strony podejrzanego oraz możliwością wymierzenia mu surowej kary. Mężczyzna będzie odpowiadał za nieumyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Doszło do niego, jak poinformowała prokuratura, w wyniku umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna na drodze z ograniczeniem do 30 km na godzinę jechał z prędkością około 70. Właściciele hoteli i pensjonatów z Lubelszczyzny mogą zgłaszać się do lubelskiego czeku turystycznego. Placówki, które zostaną włączone do programu, będą mogły przyjmować gości, którzy dostaną na to pieniądze. 300 zł na osobę. Jak mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, chodzi o wsparcie dla regionów przygranicznych, gdzie w związku z wojną ruchu turystycznego prawie nie ma.
3: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
1: 1,5 miliona złotych na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dołożył samorząd województwa lubelskiego. Cieszy to zastępcę burmistrza Biłgoraja, Jacka Piskorskiego.
4: To na pewno skłoni mieszkańców kraju naszego, żeby te nasze piękne okolice zwiedzić. Ostatnio mieliśmy tam niestety pożar Puszczy Solskiej. Niemniej jednak zachęcam mieszkańców, żeby przyjeżdżali, zwiedzali. Jest naprawdę gdzie odpocząć. Dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, Roztocze, Puszcza Solska. Naprawdę piękne tereny.
1: Nabory chętnych turystów do skorzystania z bonów ruszą we wrześniu. Pieniądze ministerialne przeznaczone będą na bony dla seniorów i dla posiadaczy kart dużej rodziny, natomiast pozostali będą mogli skorzystać z pieniędzy samorządu województwa. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda na nadchodzący dzień. Temperatura maksymalna we wtorek od 16 stopni na obszarach podgórskich, 18 na północnym wschodzie, około 21 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 24 będzie na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych będzie się pojawiać więcej chmur, tam okresami możliwe opady deszczu, a na północnym wschodzie prognozowane są również burze.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
5: Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu. W pierwszej części naszego programu naszymi gośćmi są dr Aleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego, Ukraiński Dom w Warszawie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jest z nami także Edwin Bendyk, prezes Fundacji imienia Stefana Batorego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Rozmawiamy w 35. rocznicę uzyskania niepodległości przez Ukrainę. W 1991 roku Polska była pierwszym krajem, który tę niepodległość uznał. Przy czym po raz piąty przychodzi nam rozmawiać o tym święcie w atmosferze totalnie nadzwyczajnej. I teraz chciałbym namówić Państwa do takiej dyskusji. Jak zmienia się ukraińska tożsamość? W jaki sposób ją definiować w kraju ogarniętym wojną, z masową emigracją w różnych zakątkach Europy i przy zmieniającej się rzeczywistości, coraz intensywniejszych atakach ze strony rosyjskiej, ale też przy takim ogólnym umęczeniu czy też zniechęceniu Europy przede wszystkim do tego, by Ukrainie pomagać, pani doktor?
6: Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej edycji. Pamiętam, że w zeszłym roku również tu byłam byłam pełna nadziei, byłam pełna optymizmu i mimo tego, że ostatnie wiadomości pochodzące z Ukrainy, szczególnie z problemów wewnętrzno-politycznych, nie napawiają aż tak większą nadzieją i optymizmem, ale jednak czuję, że patrząc z góry na te 35 lat, mam ten optymizm, mam tą nadzieję. Widzę zmiany, które są systemowe i to jest najważniejsze. Wojna i pełnoskalowa wojna rzeczywiście przyspieszyły proces zadawania sobie pytań, uświadamiania, kim jesteśmy, kim chcemy być, to jest bardzo ważne, ale też stało się coś niezwykle ważnego, ja to nazywam epistemicznym zerwaniem, epistemic rupture, czyli my po prostu zaczynamy patrzeć na świat nie poprzez okulary innych imperiów, państw agresywnych, które chcą zniszczyć naród ukraiński i państwo ukraińskie, a poprzez własny punkt widzenia. Patrzymy w siebie.
5: Ukraina definiuje niepodległość po swojemu, także na kanwie wydarzeń i niestety tych traumatycznych doświadczeń w ostatnich latach?
6: Tak, absolutnie. My zaczynamy kwestionować nie tylko odpowiedzi, które wcześniej dostawaliśmy, a nawet same pytanie. O czym tak naprawdę mamy rozmawiać? O tej tam, czy kultura rosyjska naprawdę jest tam lepsza, czy warto, że jakieś sankcje wobec tej kultury podczas wojny? Nie, już nas to nie interesuje. Nas interesuje rozstrzelane odrodzenie, autorzy, których wcześniej nie mieliśmy nawet okazji przeczytać w szkole, albo nie słyszeliśmy ich imion i teraz są wydawane. Co my mamy do powiedzenia o samych sobie? To są zupełnie inne pytania. Więc my nie tylko zmieniliśmy i zmieniamy się, bo naród to jest zawsze proces, tak? To nie jest gotowy produkt. I teraz przechodzimy ten proces, w którym nie tylko zmienia się to, co myślimy o sobie i o świecie, ale też jak myślimy.
5: Wojna może ten proces paradoksalnie przyspieszać, stawać się tym spoiwem, który tę tożsamość buduje. Fundacja, na czele której pan stoi od lat, prowadzi badania nad ukraińską tożsamością narodową. Jak to zmieniało się na przestrzeni ostatnich lat?
7: No, niezwykle ciekawy i złożony proces, jak się popatrzy na badania socjologiczne, które w Ukrainie są systematycznie prowadzone od odzyskania niepodległości. No to widać, że jeszcze w latach 90. mniej niż połowa Ukraińców utożsamiała się jako obywatelsko z państwem, którym się miało. Nie mieli wątpliwości, że to państwo jest ich, ale jednak na pytanie, kim jesteś, te odpowiedzi były bardzo rozrzucone. Dzisiaj główną odpowiedź, pierwszą na pytanie, kim jesteś, to jest: jestem obywatelem Ukrainy. To jest właśnie ważne, że jest to definiowanie siebie przez przynależność do państwa, z którego mimo różnego typu niedociągnięć, które widzimy, i sami Ukraińcy o tym bardzo mówią, Ukraińcy są bardzo dumni w tej chwili. To też jest istotny aspekt tego, co się stało po 22 roku. Znaczy to nagle odkrycie, że to państwo, o którym mówi, wszyscy mówią, że było słabe, czy wręcz upadające, prawda, skorumpowane i tak dalej, było w stanie ze swoim społeczeństwem stawić opór, no jednak ciągle drugiej, nominalnie przynajmniej, armii świata i przez 5 lat bronić się. I dzisiaj eksperci mówią, że to raczej Rosja przegrywa tę wojnę niż Ukraina, więc to razem no, spowodowało niezwykłą taką właśnie konsolidację, można powiedzieć, obywatelską, której parametrami są chociażby takie rzeczy, no właśnie, jeszcze w 2013 roku Święto Niepodległości było nieistotne w Ukrainie, było jeden z najmniej ważnych, przynajmniej tak wynika z badań. Dzisiaj to jest po Wielkanocy i po Bożym Narodzeniu, czy świętach religijnych oczywistych w chrześcijańskim kraju, czy zdominowanym przez chrześcijan, no, Święto Niepodległości jest trzecim wskazywanym przez Ukraińców.
5: To chyba naturalny proces, że w okresach takiego uciemiężenia naród się jednoczy i poszukuje też wspólnych okazji do tego, by świętować, by demonstrować swoją tożsamość.
7: Wydaje się, że tak, że to tu nic nowego nie ma, natomiast to, co jest, jeśli chodzi o pewien mechanizm właśnie takiej konsolidacji wokół flagi, jak to się mówi, to, że Wołodymyr Zełenski, mimo też krytyki, której mu nie szczędzi społeczeństwo, to też z badań wynika, ciągle są wokół niego skonsolidowani, bo wiedzą, że w czasie wojny musi być lider, prawda, który uosabia państwo i jest w stanie prowadzić rozmowy, ale właśnie, to jest właśnie ciekawe, że Ukraińcy To nie jest taka, bym powiedział, entuzjastyczna mobilizacja bezkrytyczna. Właśnie jak się popatrzy na badania, na publicystykę całą ukraińską, na prasę, to jak się dyskutuje, no to Wołodymyr Zełenski wie, że jak się wojna skończy, nie będzie miał łatwo, bo jest bardzo dużo pytań dla niego. Dlaczego kraj był źle przygotowany? To jest jedna z największych zarzutów stawianych przez Ukraińców, że mimo tych sukcesów w tej chwili w obronie, no jednak Ukraińcy pamiętają, że w 22 roku to on mówił, że wojny nie będzie. Prawda, i jego najbliżsi doradcy. Więc to jest, pokazuje też niezwykłą dojrzałość taką tego społeczeństwa, które jakby rozumie, co jest potrzebne w czasie wojny, ale też nie zapomina, że w czasie pokoju trzeba będzie na nowo urządzić państwo, no, z nadzieją na wyeliminowanie tych różnych niedostatków.
5: Pani doktor, która z tych diagnoz przeprowadzanych, stawianych zewnętrznie, ale i wewnętrznie, podległa szczególnej weryfikacji przez te 5 lat wojny?
6: Na ile społeczeństwo obywatelskie potrafi zmobilizować się, zjednoczyć się i być skutecznym nie tylko w tym, żeby stwarzać presję, ciągłą presję dla rządu, dla elit politycznych, ale też tak naprawdę wesprzeć armię, wesprzeć osoby, które potrzebują największej pomocy na linii frontu. To, w jaki sposób Ukraińcy sami się zorganizowali i po prostu im się udało, dzięki tym cudom, którym Ukraińcom udało, szczególnie na początku wojny, przeprowadzić, zbierając pieniądze, rozwożąc leki, pomagając ludziom się przeprowadzać w mniej niebezpieczne miejsca, dokupiając z żołnierzem to, czego państwo nie miało, nie było w stanie szybko kupić, po prostu biorąc na siebie wiele funkcji, które w zwykłych społeczeństwach są, zabezpieczane przez państwo. To było niesamowite i skuteczność tego, to dalej zresztą się dzieje. Co się teraz zmienia, to że ukraińskie społeczeństwo obywatelskie poczuło, że może jeszcze większą presję stwarzać na osoby rządzące. Tego nie było, kiedy na przykład Walerii Zalużny, bardzo ważna osoba, której też zawdzięczamy to, że w pierwszych tygodniach, miesiącach pełnoskalowej inwazji Kijów nie padł, Ukraina nie pogłębiła się w chaosie, tylko była pewna strategia i były bardzo ważne kroki, dzięki którym udało się przetrwać. I później to już było coraz łatwiej, bo zwykle to te najważniejsze miesiące, pierwsze są po prostu decydujące. Tak? I kiedy on został usunięty przez Zełenskiego, było olbrzymie poczucie niesprawiedliwości i było olbrzymie takie poczucie, że trzeba coś z tym robić, ale trwa wojna, nie możemy teraz rewolucji kolejnej po prostu przeprowadzić. I wtedy ten kapitał został po prostu nieużyty, ale on się gromadził. I kiedy Fedorow właśnie został kolejnym, że tak powiem, kolejną ofiarą Zełenskiego, został zdemisjonowany bez powodu, bez dobrej komunikacji, bez tak naprawdę, to był bardzo taki niedaleko wzroczny krok kolejny, który Zełenski popełnił, bo on jest coraz bardziej zmęczony, on popełnia coraz więcej błędów, on jest, to co jego jest największą zaletą, komunikacja. Jeśli chodzi o wewnętrzne sprawy, on fatalnie sobie radzi z komunikacją z Ukraińcami. I co robią Ukraińcy? Wychodzą na ulicy, ale w sposób nie prowokujący chaos, nie wiem, polaryzację jeszcze większą, tylko to daje poczucie, że właśnie możemy naciskać, możemy zmuszać. Tak, nie udało się zmusić Fedorowa, powrócić Fedorowa na jego poprzednie stanowisko, ale udało się przy okazji zmienić Syrskiego, co było też bardzo ważnym problemem w tym systemie. Więc coraz więcej Ukraińcy, społeczeństwo potrafią funkcjonować w tych, pomiędzy tymi dwoma skrajnościami bardzo niebezpiecznymi.
5: Uzyskując poczucie sprawczości,
6: tak,
5: prawda?
6: Tak, dokładnie, bo jedna skrajność to by była dobra wojna, więc po prostu nie pokazujemy swojego oburzenia, boimy się cokolwiek zrobić głośno, bo to będzie na rękę Rosji, bo nie wiem, wojna jakaś jednych z drugimi w środku kraju, a druga skrajność po prostu wyborów, chcemy zmiany władzy i tak dalej. To, do czego ostatnio Fedorow niestety, moim zdaniem, nawoływał, a jednak Ukraińcy zrozumieli, że jest coś po środku i oni zaczynają te instrumenty środkowe w tak skuteczny sposób używać, że widzimy, że Zełenski i jego ekipa już nie są w stanie tego ignorować, chociaż komunikacyjnie próbują ignorować, ale zachowania i nowe stanowiska i nowe osoby, które się pojawiają, świadczą o tym, że społeczeństwo obywatelskie staje się coraz bardziej skuteczne. Więc to może być tak, że nie trzeba czekać końca wojny, aż zbudujemy to efektywne państwo funkcjonujące na nowych, bardziej sprawiedliwych, przejrzystych, strategicznych, nawet logicznych po prostu zasadach, tylko teraz jednocześnie uczymy się już to państwo, już wdrażamy po prostu te zasady.
5: No, prezydent Zełenski też przekonuje się, co znaczy determinacja obywatelska, czego dowodem są ostatnie sondaże w ujęciu już potencjalnych wyborów prezydenckich z Fedorowem w roli kontrkandydata. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Doktor Aleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego, z Ukraińskiego Domu w Warszawie jest z nami. Jeszcze raz dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Edwin Bendyk, prezes Fundacji imienia Stefana Batorego. Dzień dobry.
8: Dobry.
5: Może najpierw pana chciałbym zapytać, a rozmawiamy w rocznicę niepodległości ukraińskiej. Czy to zewnętrzne spojrzenie zmieniło się już na przestrzeni lat, a wojna, która wybuchła w 2022 roku, pozwoliła to spojrzenie zmieniać? Do czego zmierzam? Przez większość obserwatorów Ukraina postrzegana jest jako w takim paradygmacie kraj postsowiecki. I pytanie, czy to myślenie się zmienia. Dziś no, mamy doskonały pretekst, by o tym pomówić.
7: Zdecydowanie. To myślę właśnie, że znowu wojna była tu tak bardzo istotnym czynnikiem, jak przyglądam się prasie na przykład francuskiej, która zdecydowanie kiedyś była bardziej prorosyjska i w ogóle zafascynowana tak zwaną wielką kulturą rosyjską, prawda? I w ogóle elity francuskie. No to po lutym 22 nastąpił całkowity odwrót. W tej chwili jest patrzenie na Ukrainę właśnie jako na podmiot historii, właśnie na państwo, które no, ma swoją właśnie też historię również związaną ze Związkiem Radzieckim, ale to, co jest ciekawe, to co tutaj było wspomniane, chociażby rozstrzelane odrodzenie, czyli modernizm ukraiński lat 20., czyli okres też już radzieckiej okupacji, można powiedzieć, a jednocześnie niezwykłego kulturowego rozkwitu, który pokazuje, że Ukraina zawsze była i miała tę chęć do podmiotowości i siłę do tego, żeby pokazywać chociażby przez wybitną kulturę. I to odkrywanie tego też pokazuje, że radziecki to nie jest synonim z rosyjskim, prawda? Tylko, że to było imperium wielonarodowe, z którego głównym obok Rosji członem była właśnie Ukraina, z własną kulturą, z własną historią i z własnymi jakby też pomysłami na przyszłość. Po 22 roku to bardzo silnie wybrzmiało w ten sensie, że znacznie więcej ludzi zainteresowało się tym. Nagle odkryło, że to, co wcześniej nie było oczywiste, było traktowane jako właśnie strefa wpływów Rosji, no jednak jest jakąś siłą, która tej Rosji jest w stanie się przeciwstawić. Nie jest to właśnie najbliższe pogranicze jakiegoś imperium. I to się zmienia i oczywiście sami Ukraińcy, to widać, jak z kolei wewnętrzna narracja się zmieniła, bo hasło takiej desowietyzacji, dekomunizacji, on był głównym hasłem po Majdanie, wtedy jego symbolem był tak zwany leninopad, czyli burzenie pomników Lenina, które stały w każdym praktycznie mieście. 22 rok to jest, się mówi, puszkinopad, czyli zrywanie już takie ostateczne z tym kulturowym wpływem imperium, po to, żeby pokazać, że my mamy jednak własną kulturę. I to się może, znaczy Ukraińcy sami dzisiaj nie zawsze o tym mówią, ale że w 22 roku jeszcze te związki takie, no chociażby poprzez instytucje, no to, że teatr dramatyczny Łesi Ukrainki był w Kijowie, był teatrem rosyjskim, dramatu rosyjskiego, więc taki paradoks. Dopiero zmieniono nazwę, znaczy nie nazwę, bo nazwa została Łesi Ukrainki, bo to jest ukraińska pisarka, ale zmieniono repertuar i program tego teatru. I tak wiele takich miejsc. To właśnie, i to dopiero wojna jednoznacznie oderwała, tak, spowodowała, że Ukraińcy spojrzeli też na siebie inaczej, przez co zewnętrzny świat też mógł zrozumieć, na czym ta różnica polega i na czym, dlaczego Putin kłamie, mówiąc, że Ukraińcy i Rosjanie są czymś wspólnym. No nie są, są po prostu całkowicie odrębni, zawsze byli, zawsze to podkreślali, nawet właśnie w tym okresie dwudziestolecia radzieckiego, kiedy to no, Mykoła Chwylowej, który wybitny pisarz i jednocześnie komunista, ale nie bolszewik, to warto pamiętać, no który, no właśnie on ukuł hasło, przynajmniej przypisuje mu się, z dala od Moskwy, tak? Mówi, że musimy wyolnić się od wpływu moskiewskiego w kulturze i być kulturą europejską, prawda? Więc to dzisiaj wybrzmiewa, odkrywają to sami Ukraińcy dzięki właśnie zwiększonemu zainteresowaniu i pracy świetnie między innymi pani Cymbal, która właśnie odkrywa to i wprowadza do obiegu, niestrudzona badaczka właśnie tej literatury, ale też my odkrywamy. No te książki są tłumaczone w tej chwili na polski, niemiecki, ukraiński i nagle patrzymy, że to się nie różni jakościowo od naszego modernizmu tamtych czasów. Podobnie ze sztuką. Wystawy znakomite było. Przecież w Muzeum Sztuki w Łodzi świetna wystawa właśnie pokazująca awangardę lat 20. I to, co Rosjanie próbowali jakby zawłaszczyć, no, nagle się okazuje, że to nie było rosyjskie. To było właśnie ukraińskie w sensie obszaru, ale było też wielonarodowe, no bo chociażby Malewicz, prawda, spór o niego, znaczy nie tyle, to jest właśnie symbol, jak też ta przestrzeń Ukrainy właśnie wieloetniczna i była przez to kulturowo żywa. Także to dzisiaj rzeczywiście...
5: Dotyka pan bardzo istotnej sprawy. Tutaj chciałbym oddać głos na chwilę pani doktor, bo też popadamy w pewną pułapkę, widzenia Ukrainy jako kraju mocno homogenicznego, a tak w istocie nie jest. Te różnice etniczne też mogą być i przeszkodą, ale jednocześnie atutem w budowie tożsamości. Jak to wygląda, jeśli oprzemy się tutaj na tym kontekście?
1: Tak, to zależy od tego, skąd patrzymy, albo przez jakie okulary. No tak, Polacy szczególnie patrzą na Ukrainę jako na kraj homogeniczny, myśląc bardziej o sobie, czując, że tam pewnie jest tak samo, jak i tu. Ukraina nigdy krajem homogenicznym nie była. Zawsze mieliśmy bardzo dużo różnorodności i ona bardzo dawno, zanim i nie tylko pełna skalowa, ale i po prostu rosyjska wojna w Ukrainie 14 roku się zaczęła, Ukraińcy byli świadomi i jako normalne postrzegali to, że ten kraj jest zbudowany nie na etnicznej tożsamości, tylko na obywatelskiej tożsamości. To gdzie chcesz żyć? Jak chcesz, żeby twój kraj wyglądał? Czy dołączasz się do tej umowy społecznej? Czy widzisz siebie częścią tego? Nieważne
5: to, etnicznie... o czym pani mówi, jest fundamentem takiego nowoczesnego modelu postrzegania społeczeństwa.
1: Tak, tak. I tu widzimy po prostu, jak różnorodne są i elity kulturowe, i elity polityczne, tak? Jak społeczeństwo jest różnorodne, ja też mogę się powiedzieć, że ja mam zarówno żydowskie, jak i polskie, jak i ukraińskie pochodzenie, że no po prostu i tak wielu, jeżeli nie większość moich znajomych, my jesteśmy tego świadomi, to jest nasza superpower, jak teraz wypada mówić, supermoc, bo dzięki temu czujemy, że chodzi o wspólny projekt i on jest bardzo inkluzywny. I to jest nasza też supermoc, która właśnie wynika z tego, że kraj jest bardzo różnorodny, zawsze był i ta kultura, my bardzo sobie cenimy. To, że tyle ze światowym imieniem pisarzy tworzyło, pisało na terytorium Ukrainy i po prostu też dołączamy do tego, do tego, że ich dorobek jest, mówi też o nas, jest częściowo też naszym dorobkiem i to jest super. Nie musimy mówić, że to tylko nasze, ale bardzo chętnie mówimy, że to też, tu też jesteśmy, to też jest nasze, to mówi o nas, to pisze o nas i to jest po prostu jakby bardzo, bardzo wzbogacające doświadczenie. Bardzo się cieszę, że zaszła właśnie rozmowa o literaturę, o rozstrzelane odrodzenie, o to, że faktycznie niedawno bardzo symboliczna rzecz się wydarzyła, o tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu u państwa, jeżeli chodzi o zniszczenie milionów książek w Ukrainie, o w ogóle próbę zrujnowania całego rynku wydawniczego, który rozkwitł po pełnoskalowej inwazji i tyle ludzi teraz czyta, i to też się bardzo zmieniło właśnie od 22 roku, szczególnie jak Ukraińcy wybierają książki w języku ukraińskim, ukraińskie książki, klasyki lub nowoczesne. Jak mamy prozę, bo mamy nieprawdopodobny odsetek wśród żołnierzy, pisarzy, poetów, filmowców, intelektualistów, którzy już produkują bardzo jakościową literaturę i ona bardzo szybko trafia na półki zagranicznych też sklepów, zagranicznych rynków wydawniczych i to jest niesamowite i nie jest tłumaczona tylko dlatego, że to jest kraj objęty wojną, tylko dlatego, że to jest bardzo dobra literatura, która nam mówi o świecie i o wojnie, jaka ona jest dzisiaj i jaki świat jest dzisiaj i jaki świat z tego się wyłania.
5: Bezprecedensowość tej wojny polega też na tym, że skala migracji jest gigantyczna. Właściwie trudno znaleźć jakieś analogie, nawet gdyby przymierzyć to do czasów II wojny światowej, bo wówczas mieszkańcy kraju okupowanego na ogół zostawali i walczyli w interesie zachowania tej państwowości. Natomiast w Ukrainie spora część ludzi jednak wyjechała. Nie chciałbym sprowadzać tego pytania do próby zważenia. Budowa tej tożsamości przez kogo jest silniejsza, mocniejsza ze względu na to, czy zostali, czy wyjechali, ale czy dostrzegacie państwo różnice i czy te diaspory też mają ten fundament, na którym chcą swoją tożsamość budować, choćby ta diaspora w Polsce?
7: To pewno więcej będzie mogła powiedzieć moja rozmówczyni, natomiast to co wiemy z różnych analiz, no to po pierwsze tak jak złożone jest społeczeństwo całe ukraińskie, tak samo ta emigracja ukraińska obecna jest też bardzo złożona, pochodzi z różnych obszarów. To co jest nowe...
5: Z różnych obszarów i na różne obszary.
7: I na różne też obszary pojechali. Też spora część, trzeba pamiętać, że ta różnica w stosunku do 2014 roku, kiedy pierwsza taka duża grupa osób z Ukrainy przyjechała między innymi do Polski. Teraz to są w większości mieszkańcy wschodnich i południowych obszarów i wielu z nich na przykład pozostało ciągle jeszcze rosyjskojęzycznymi. To też trzeba pamiętać. I to powoduje różne właśnie te... każdy z nich sobie stawia odpowiedź, kim jest, kim chce być. I wiemy, ale to też jest nieuchronny proces w trakcie właśnie trwającej emigracji, że kolejne badania niestety pokazują, że coraz więcej z tych osób najprawdopodobniej już nie wróci do Ukrainy. Że po prostu zapuszczają korzenie, zwłaszcza ci, którzy mają z dziećmi wyjechali małymi.
5: Proszę zwrócić uwagę, na świat przyszły dzieci, które już poszły do, nie wiem, polskich szkół i właściwie Ukrainy nigdy nie widziały.
7: Tak, i to jest ten prosty, to jest w ogóle jeden z największych, jeżeli nie największy problem dla przyszłej Ukrainy, która potrzebuje tych ludzi, będzie potrzebować, prawda, bo już teraz bardzo ma deficyt chociażby właśnie potrzebnych do pracy, do funkcjonowania kraju, więc to jest trudna sprawa, no ale też trzeba pamiętać, bardzo istotnym aspektem tych procesów migracyjnych to jest też to, że jeszcze więcej niż tych, którzy wyjechali za granicę, jest wewnętrznie też przemieszczonych. To jest też gigantyczny proces, kiedy ludzie z Kramatorska na przykład ze wschodu Ukrainy, no pojechali na Zakarpacie, prawda? I tam tworzą nowe społeczności i to tworzy taki nowy tygiel również samej Ukrainie. Ponad połowa ludzi nie mieszka tam, gdzie mieszkała przed wojną, trzeba pamiętać. Więc to jest jakiś gigantyczny rzeczywiście proces, który na szczęście jest badany też. To jest wielka siła też Ukrainy, że mimo tego trudnego czasu tam cały czas trwają, socjologowie są aktywni i przyglądają temu, co się dzieje. I to jest, dzięki temu mamy wgląd właśnie jakby w całą tą mozaikę.
5: Panie doktorze, mamy... pół minuty, bardzo proszę.
6: Ja chciałam tylko dodać, że to bardzo też jednoczy kraj, że ci ludzie po raz pierwszy się po prostu poznają, widzą, jak co funkcjonuje w różnych miejscach. No a diaspora, jeżeli chodzi o ukraińską w Polsce, jest niezwykle aktywna i jeżeli chodzi o pomoc frontu, żołnierzom, o wolontariusze, jak i też pomoc dla tych osób, które przyjechały i musiały szybko znaleźć mieszkanie, pracę i tak dalej. No i kulturowo robimy bardzo dużo, żeby właśnie ta kultura ukraińska, nieznana, zapomniana, wcześniej nie odkryta jeszcze, żeby ona znajdowała swojego odbiorcę.
5: Bardzo Państwu dziękuję. Doktor Aleksandra Iwaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego, Ukraiński Dom w Warszawie, także Edwin Bendyk, prezes Fundacji imienia Stefana Batorego, byli z nami. Kłaniam się i do usłyszenia. Katarzyna Szymielewicz jest z nami, prawniczka z Fundacji Panoptykon. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: Zajmiemy się teraz wojną, bo myślę, że jest to adekwatne określenie tej batalii, którą toczy Rafał Brzoska, twórca InPostu, znany polski biznesmen z koncernem Meta, właścicielem Facebooka oraz Instagrama. Kolejną odsłonę tej batalii oglądamy i dziś. Prezes InPostu ostrzega przed zagrożeniami związanymi z deepfake'ami w mediach społecznościowych. Tym razem pokazuje, jak oszuści wykorzystują wizerunek prezydenta Karola Nawrockiego. W kontekście Rafała Brzoski już można było zobaczyć informację, że został zatrzymany przez policję, pobił żonę, że nie żyje. Także i teraz chciałbym, żebyśmy pomówili o tej jego, no właśnie, wojnie. Czy to coś więcej niż jednostkowy konflikt biznesmena z wielką korporacją, który ma i czas, i pieniądze na to, by się tym zająć, a czego być może nie mają inni? I tutaj podziwiam tę determinację. Czy jest to przełom, pani zdaniem, w walce z fake newsami, fałszywymi reklamami w internecie? Przełom o tyle, że może doprowadzić do systemowych rozwiązań?
8: Obawiam się, że to pierwsze i że to jest raczej sprawa, w której okazuje się, że nawet osoba o tak dużych wpływach politycznych, medialnych ma podobne prawa, a raczej podobnie nie ma praw, jak każdy zwykły użytkownik tego typu portalu, który zarabia na reklamach, zarabia na tym, co jest wyświetlane, bez względu na to, inaczej, na wyświetleniach, bez względu na to, co jest wyświetlane. I tak długo jak Meta i podobne firmy, bo to jest problem wszystkich tych platform, które mają pozornie darmową usługę, a tak naprawdę żywią się zaangażowaniem użytkowników za wszelką cenę, zawsze ten model prowadzi do patologii tego typu. I teraz pytanie, czy wpływ Brzoski będzie tak silny, żeby Meta skorygowała swój model biznesowy? Nie sądzę. W Brukseli jest kilka postępowań przeciwko tej korporacji. W USA mają potężne procesy, do których przyłączają się kolejni ludzie. Wszędzie tam w tyle są bardzo duże kary finansowe i naprawdę spory negatywny PR. Zuckerberg już nieraz przepraszał przed Senatem, a model biznesowy Mety się utrzyma. Więc tu obawiam się, że to jest kolejny epizod w długim maratonie o zmianę, w którym wszyscy idziemy.
5: A wszystko to mimo choćby wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie, to było w kwietniu tego roku.
8: To nie jest prawomocny wyrok o tyle, że to są, tu wszystko mówimy o zabezpieczeniach, których prawnicy Brzoski byli w stanie uzyskać zabezpieczenia w jego sprawie i sąd podtrzymywał te zabezpieczenia, więc to jeszcze nie są wyroki prawomocne. O tyle nie ma to znaczenia, że no Panoptykon też jest siódmy czy ósmy już rok w sądzie z Metą o blokowanie legalnych treści i też dostajemy zabezpieczenia i też wygrywamy kolejne instancje. Myślę, że nie przez sądy prowadzi tutaj zmiana, chociaż oczywiście ważne jest, żeby pokazywać, że nie zgadzamy się na łamanie prawa, bo w tym przypadku dochodzi do po prostu łamania polskiego prawa karnego i to jest pierwsza sprawa, pierwszy problem. Drugi w tyle dochodzi do łamania samego regulaminu samej Mety, którego ona powinna przestrzegać. I dlaczego dochodzi? No dochodzi dlatego, że pieniądze ze skamu, bo tak chyba należałoby określić tego typu fałszywe reklamy, podobno to jest aż 10% przychodów firmy, więc o wiele bardziej opłaca się je przepuszczać przez moderację i tą algorytmiczną, i tą ludzką, a dopiero później ściągać, niż wcale ich nie mieć w przypadku firmy, która myśli tylko zyskiem. I my to musimy zmienić, uważam. Czyli musimy na giełdzie spowodować na tyle duże oburzenie albo zaniepokojenie inwestorów, żeby inne względy, takie względy inne niż krótkoterminowy zysk, zaczęły być wkalkulowywane przez inwestorów korporacji. Myślę, że to jest jedyna strategia na systemową zmianę.
5: Ja wróciłem do tego orzeczenia sądowego, bo też media, myślę, że na wyrost pisały wówczas o tym, że Brzoska wygrał.
8: Tak, no bardzo przyjemnie jest powiedzieć, że wygrywamy w sądach z takimi korporacjami. My w Panoptykonie też cieszymy się każdym małym krokiem sądowym i tak jak podkreślam, to nie jest powód, żeby tego nie robić, ale jednak tutaj regulacja, jaką mamy w Brukseli, czyli DSA, która w Polsce jeszcze nie jest implementowane, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie, ma o wiele większe możliwości, tak? Jest o wiele szybszą ścieżką działania taką korporację i pamiętajmy, że my możemy oczywiście sądzić się z Metą w Polsce o dobre osobiste albo tak jak Brzoska, ale to Bruksela ma te środki, żeby nałożyć potężne kary i wreszcie, jeżeli to nie zadziała, zrobić coś, czego ja bym oczekiwała w sytuacji, w jakiej znalazła się Meta, bo to nie jest jedyne naruszenie. Tych naruszeń jest cała litania, łącznie z naruszeniami, z krzywdami dla dzieci, dla młodych ludzi, dla debaty politycznej, dezinformacja polityczna też wchodzi w grę na tej platformie, więc ostatecznie oczekiwałabym, że komisja zawiesi prawo Mety do świadczenia usług w Unii Europejskiej. To jest, myślę, jedyna opcja, jaka naprawdę może tutaj spowodować trzęsienie ziemi na giełdzie i reakcji inwestorów.
5: Czy pani zdaniem doskwiera nam przede wszystkim brak wyraźnego wskazania, gdzie leży i jaka jest odpowiedzialność za te fejki? Do kogo tak naprawdę powinniśmy kierować roszczenia? Czy Meta, czy platformy w ogóle? Da się to dość wyraźnie zaznaczyć i wyłuszczyć?
8: Tak, oczywiście regulaminy tych platform są w miarę jasne. Jeżeli sobie państwo je przejrzycie, to tam jest wszystkie te grzechy główne, które Meta jest słusznie oskarżana, bo do nich dopuszcza. To są rzeczy, których regulamin tej firmy na nie nie pozwala. Więc Meta mówi, my się staramy, my robimy swoje, ale są ci źli ludzie, te trolle, ci przestępcy, ci źli użytkownicy, którzy łamią nasz regulamin, a my nie nadążamy. Na co nasza odpowiedź jest: tak, są ci źli ludzie, ale przede wszystkim jest zły algorytm, czyli algorytm Mety, podbija takie treści, bo są one sensacyjne i klikalne. Gdyby algorytm nie podbijał ich, to wtedy taki skam, który dotyczy czy osoby o takiej pozycji jak Rafał Brzoska, czy jakkolwiek innego człowieka, w tym dziecka, którego przecież też wizerunki wielu dzieci są wykorzystywane, nawet generowane tak fałszywie, nie byłyby tak widoczne. I już to byłoby ogromną zmianą byłoby odpowiedzią na społeczną niezgodę na tego typu treści. Więc to, że algorytmy dokładają swoje, jest oczywiste, my to wiemy, mamy to dobrze udokumentowane w rozmaitych badaniach, również wewnętrznych tych firm. Kolejni sygnaliści wychodzą z tych firm, Meta już ma kilku swoich, najgłośniejszą była Frances Haugen, teraz jest kolejna osoba, które mówią, tak, my to wiemy, to nie są dla nas nowe zjawiska. Zuckerberg kilka lat temu publikował głośny blog, taki post na swoim blogu, na blogu Mety, w którym przyznawał, że zawsze te treści, które zbliżają się do granicy nielegalności na ich platformie są najbardziej widoczne, bo tak działa algorytm, który ma jedno zadanie, angażować za wszelką cenę. Więc tutaj my nie odkrywamy niczego nowego, to ten mechanizm jest bardzo dobrze opisany, należy go po prostu wyłączyć, a równocześnie ścigać przestępców i myślę, że to jest sprawa stara jak internet, no nie jest to trywialne w internecie, ale też to możemy robić. W Polsce brakuje nam jeszcze czegoś poza implementacją DSA, która na pewno by trochę pomogła, to pomogłyby bardzo procedury, które pozwoliłyby policji i prokuraturze polskiej na zgłaszanie bezpośrednio do Mety żądań usuwania treści nielegalnych. My nawet tego w Polsce nie mamy, a nie mamy tego, ponieważ prezydent zawetował ustawę, która zawierała również takie przepisy w styczniu. No, mam nadzieję, że na jesieni coś takiego się wreszcie pojawi, bo by to bardzo pomogło w ściganiu rażąco nielegalnych rzeczy, tak? Takich jak treści z wykorzystaniem wizerunków dzieci wykorzystywanych seksualnie, czy właśnie oszustwa finansowe, skamy, tego typu kloakę internetową.
5: Gdybym mógł panią poprosić, mamy 3 minuty do informacji, o wyjaśnienie tym słuchaczom, którzy być może nie są zaznajomieni z tym terminem, czym jest akt o usługach cyfrowych?
8: To jest przełomowa regulacja, jedyna taka na świecie, którą przyjęła Unia Europejska 3 lata temu właśnie po to, żeby regulować największe firmy. A więc nie mówimy tutaj o takiej regulacji rynku e-commerce w całości. Tam są przepisy oczywiście dotyczące mniejszych platform, ale te najważniejsze dotyczą największych graczy. I po raz pierwszy mamy stwierdzone coś, czego bardzo brakowało, że to nie jest zwykły biznes, to nie jest zwykły e-commerce, to jest coś więcej. W związku z tym te wielkie firmy powinny przeciwdziałać ryzykom, jakie wiążą się z ich usługami. I takie ryzyka to jest właśnie rozsiewanie dezinformacji, to jest właśnie krzywdzenie ludzi, naruszanie ich praw, naruszenie praw człowieka, to jest propagowanie hejtu, clickbaitów itd. I jeśli tego nie robią, to mają do czynienia z Komisją Europejską, która może prowadzić i prowadzi szereg postępowań, już kilka z nich się zakończyło. Mogą tam wchodzić w grę bardzo wysokie kary, które pojawiają się, ale to też już wiemy z historii internetu, że kary robią mniejsze wrażenie na takich firmach. Duże wrażenie robi perspektywa utraty rynku, bo nadal rynek europejski jest kluczowy, jeśli chodzi o zyski z reklam dla amerykańskich korporacji i to jest jedno z narzędzi, jakie DSA daje szeroko Unii Europejskiej. My musimy to rozporządzenie implementować, czyli stworzyć procedury w Polsce, które pozwolą mu w pełni działać, ale podkreślam, wielkie firmy są regulowane bezpośrednio w Brukseli, czyli to nie jest tak, że my musimy czekać na polską implementację, żeby zrobić cokolwiek w sprawie Mety. Natomiast urząd w Polsce, który mógłby skargi przyjmować i przekazywać je do Irlandii, na pewno by pomógł takim zwykłym użytkownikom, którzy nie mają prawników i nie są w stanie prowadzić spraw w Sądzie Najwyższym, tak jak Rafał Brzoska.
5: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Katarzyna Szymielewicz, prawniczka z Fundacji Panoptykon, jest z nami. Rozmawiamy o batalii Rafała Brzoski z koncernem Meta. Jest z nami Katarzyna Szymielewicz, prawniczka z Fundacji Panoptykon. Jeszcze raz skłaniam się.
9: Dzień dobry.
5: Tak, w nawiązaniu do wątków, które padły w pierwszej części naszej rozmowy, pewnie wielu naszych słuchaczy wyjdzie po wysłuchaniu tej audycji z przekonaniem, że platformy technologiczne to są ponad prawem. Właściwie nie ma żadnych narzędzi, które mogłyby skutecznie ograniczyć ich działalność godzącą w dobre imię. No w tym wypadku Rafała Brzoski, ale także innych osób publicznych. Też ma pani podejrzenie graniczące z pewnością, że tak się stanie?
8: Gdybym miała, to chyba bym zamknęła Panoptykon i pojechała na długie wakacje.
5: Próbuję panią prowokować.
10: mam nadzieję, że to, co robimy, to jest więcej niż kropla drążąca skałę i syzyfowe wpychanie kamieni pod górkę, że tam jednak następuje przesuwanie pola gry. I to już widać. To, że platformy w tym meta zmieniły swoje regulaminy na lepsze, że same zobowiązały się do daleko, o wiele dalej idących takich przeciwdziałania różnym negatywnym zjawiskom, no o wiele więcej robią, jeśli chodzi na przykład o młodych. Myślę, że nawet na rękę jest im to, w co ewidentnie idzie Europa, czyli podniesienie granicy wieku wejścia w te platformy. My uważamy, że to jest za mało, bo uważamy, że trzeba zmienić model ich działania i trzeba spowodować, żeby ich usługi przestały być toksyczne i dla młodych, i dla starszych. Ale to, co się dzieje w Europie, czyli nie tylko w Australii, w wielu miejscach na świecie, gdzie konsensus dotyczący tego, że to nie są produkty dla młodych ludzi, że one są zasadniczo niebezpiecznymi produktami. To wszystko jest sprawa ostatnich lat i te wielkie platformy no, korygują swój model. To jest cały czas za mało, bo tak jak podkreślałam w pierwszej części naszej rozmowy, no tak długo jak będą chciały po prostu zarabiać na jakimkolwiek, byle jakim, kontencie, bo tak to należy nazwać, na treściach, które są sensacyjne, niesprawdzone, często fałszywe, prowokacyjne, ale się rozchodzą szybko, tak długo będziemy mieli ten i inne problemy. I tutaj musimy ruszyć, no trochę wywalić ich model biznesowy w jego takim zarodku. On musi wrócić raczej do tego, czym na przykład Meta była. Facebook, tak, na początku, który przecież obiecywał coś zupełnie innego. Nie obiecywał, wybaczcie państwo, gównianego kontentu serwowanego w takim paradygmacie push, czyli wpychania nam tego, mimo że nie chcemy, tylko coś dokładnie odwrotnego. To miało być gazeta, która ląduje co rano na moim progu, pisana przez moich przyjaciół dla mnie, według źródeł, którym ja ufam. Do tego da się wrócić. Technologicznie jest to trywialne, o wiele łatwiejsze niż to, co robią platformy. Więc ja widzę tutaj duże pole do i autokorekty, i tej korekty, o której rozmawialiśmy wcześniej, czyli wymuszonej przez sądy i regulatorów. To oczywiście trwa i musi trwać, ale to się dzieje. Więc nie widzę tego w takim jednoznacznie czarnym świetle. No natomiast żadna heroiczna jednostka nie zrobi tego sama. I na pewno Bruksela musi mieć oparcie w stolicach. A do tej pory tego nie było. To jest może ważny wątek Polski. Ważniejsze niż to, w jakim tempie my wdrożymy DSA, bo to już się dzieje i tutaj Bruksela zrobi więcej niż Warszawa. Ważne są nasze procedury, których brakuje. O tym też mówiliśmy, czyli to, że policja i prokuratura nie mogą za bardzo działać same w relacji z tymi gigantami. I to jest absurdalna luka w prawie. Ale chyba najważniejsze jest to, że te firmy mają bardzo skuteczny lobbying na poziomie naszych ośrodków decyzyjnych, premiera, prezydenta, wszystkich rozmaitych izb branżowych, chyba poza wydawcami prasy elektronicznej tylko. I to jest problem, bo one tutaj się bardzo rozepchnęły na naszych oczach i mam poczucie, że ta dekada poprzednia to tylko panoptykon i kilku innych narzekaczy na to, jak to się realizuje w polityce, mówiło, nie idźcie tą drogą, a wszyscy im mówili, ale to jest nowoczesność, to są fajne firmy, ale o co wam chodzi, to są tanie usługi, wyglądają nawet na darmowe, ach, Ameryka to jest nasz sojusznik i dopiero teraz jest to przebudzenie. Ono musi pójść dalej. Musimy wyprosić te firmy z salonów, w których się rozsiadły i przyzwyczaić się do tego, że one są, no są po prostu graczem, który może grać przeciwko naszym interesom jako społeczeństwa i kraju. I ta zmiana musi dokonać się w mentalności ważnych osób w państwie, w mentalności parlamentarzystów i izb branżowych.
5: Mówi pani o powrocie do źródeł, przed chwilą padło to sformułowanie, czyli modelu Facebooka, który jest platformą przyjazną, coś na wzór gazety tworzonej przez bliskich, znajomych, przyjaciół. Ale czy sprawy nie zaszły za daleko, by zawrócić Wisłę kijem? Proszę też wybaczyć ten kolokwializm. No, przecież platformy opierają się na eskalowaniu wrażeń, emocji, kontrowersji. Odejście od tego modelu byłoby praktycznie zamknięciem takiej platformy wskutek braku zainteresowania?
10: No zamknięciem jej algorytmicznego feedu, jak to się fachowo nazywa, czyli tej części, która wciska nam content, o który sami nie prosiliśmy, po to, żeby nasze gałki oczne, bo to literalnie o to chodzi, zatrzymały się na nim dłużej, a nasze palce scrollowały bez końca. Ale w efekcie takiego modelu ludzie odpływają z tych platform. Młodzi ludzie odpłynęli już dawno. Facebook, i to też widać w ich wynikach giełdowych, oni też tego nie ukrywają, bardzo dużo stracił młodych ludzi na rzecz TikToka, który działa tak jak taka telewizja na stereotypie, ale też platform, gdzie młodzi tworzą swoje miejsca. Już nie będę wymieniała nazw, jest rozmaita cała plejada komunikatorów, z których młodzi korzystają i tam mają swoje miejsca, swoje trzecie miejsca, gdzie rozmawiają, ale też dzielą się treściami i gdzie nikim nie wpycha są inne problemy oczywiście, na przykład brak moderacji, nie wiem, treści pornograficznych, tak, czy inne ryzyka, ale nie ma tam tej telewizji na sterydach pełnej kontentu, którego nikt nie zaprasza do swojego życia, ale jak widzi, to nie może się oprzeć, bo jest ten efekt niewiarygodności, prawda? No naprawdę zmarł, naprawdę pobił, no muszę to kliknąć. A potem jest niesmak i poczucie takiego takie przemocy ze strony platformy. Więc widzimy, że ten model ma bardzo krótki, to co teraz robią platformy, to jest model obliczony na krótkotrwały zysk, krótkoterminowy zysk, który kosztuje ich bardzo dużo i w odpływie użytkowników, i w reputacji, i myślę, że on się skończy wcześniej czy później. My możemy to tylko trochę przyspieszyć w Europie, inwestując też publiczne pieniądze, których na razie trochę jeszcze mamy, w zupełnie inny model algorytmicznego feedu, bo to, co dostajemy dzisiaj na platformie typu TikTok, typu YouTube, typu Facebook, typu Instagram, może wyglądać zupełnie inaczej. Może być o wiele bardziej zgodne z tym, czego ja sobie życzę jako klientka, jako konsumentka, i wtedy, tak jak z gazetami tradycyjnymi w wersji elektronicznej, ludzie są skłonni płacić. I są już media, które idą w tym kierunku, media typu platformy, więc my tę ewolucję w Europie obserwujemy, tylko ona zawsze jest tak, że widzi się, ta awangarda pozostaje w cieniu, prawda, dopóki nie stanie się duża, a to, co jest w mainstreamie, no w tym przypadku takie bardzo kiepskie jedzenie, jakby to porównać do świata kulinarnego, no to widzimy tego McDonalda i widzimy te batoniki z cukrem, a nie widzimy, że gdzieś tam już są półki z organicznym towarem. Więc ja myślę, że ta ewolucja będzie postępowała, szczególnie w klasie średniej, która rozumie, że karmienie, tak jak dieta ta organiczna jest ważna dla naszego ciała, tak ta dieta informacyjna jest krytyczna dla demokracji i dla tego, jakie dzieci wychowujemy.
5: Wracając do Rafała Brzoski, co sądzi pani o jego propozycji, by naukładać kary nawet rzędu 150% przychodu platformy z danej reklamy, jeśli wykorzystała ten wizerunek? To pytanie fajnie brzmi, tylko w jaki sposób to wyegzekwować? To raz. Dwa, w jaki sposób wyliczyć ten ekwiwalent, ten zysk dla danej reklamy, tej konkretnej? Czy to jest w ogóle możliwe?
10: Czytam to jako prowokację i jako wrzucenie takiego kolejnego kamyczka tutaj do ogródka mety, żeby się bronili. Nie jest to moim zdaniem poważna propozycja. Po pierwsze, my nie mamy możliwości regulować wielkich platform w Polsce, bo one są regulowane z poziomu Unii Europejskiej i tak jest dobrze. To znaczy jest to jedyne forum, na które my możemy sensownie na nich wpływać i tam już mamy potężne kary. Teraz nie pamiętam, czy nie podaję innej stawki, ale to jest gdzieś między 3 a 6% globalnego obrotu firmy, więc my możemy o wiele większe kary za pośrednictwem Komisji Europejskiej nałożyć na tego typu firmę za to samo, tak? A więc nie potrzebujemy tego wyliczać, szacować dla konkretnej sprawy, a egzekwowanie tego z poziomu Brukseli na pewno ma większe szanse niż egzekwowanie tego przez jakiś polski urząd czy polski sąd. To jest raz. Po drugie, możemy nałożyć jako Polska podatek cyfrowy i powinniśmy, i taka propozycja jest. Rafał Brzoska jako osoba wpływowa w polityce, w biznesie mogłaby to poprzeć i to jest chyba lepsza droga do tego, żeby opodatkować po prostu sam model biznesowy, który, jak mówiłam wcześniej, nieuchronnie prowadzi do patologii i to nie jest mój pogląd. Ja cytuję Marka Zuckerberga. To po prostu tak działa, że te treści promowane przez algorytmy będą zawsze się zbliżały do granice tego, co akceptowalne społecznie i co nielegalne albo ilegalne na platformie. I czy to będzie treść z udziałem celebryty, czy to będzie po prostu treść dezinformująca z uwagi na, nie wiem, wojnę, tak, czy konflikt, czy to będzie po prostu treść obrzydliwa, której nie powinno być w obiegu, bo nie wiem, narusza czyjeś uczucia, to zostawmy to już, odsuńmy to na bok. Ważniejsze jest rzeczywiście, żeby ten podatek zaistniał, bo to jest symbolicznie ważne, że my nie zgadzamy się na to, żeby na naszej uwadze i na naszych emocjach ktoś zarabiał miliardy, bo to są takie kwoty, i od tego nie odprowadzał podatku.
5: To tak na koniec. Jest pani w stanie nakreślić scenariusz tej sprawy Brzoska-Meta?
10: No, spodziewam się, że będą jakieś przeprosiny, przynajmniej menedżerów tutaj regionalnych, i że to będzie to, co będzie tym symbolicznym zadośćuczynieniem. Myślę, że takie czy inne zabezpieczenia ze strony czy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy UOKiK-u, czy sądów się pojawią, więc to symboliczne zwycięstwo Brzoski, myślę, że do niego dojdzie. Myślę, mam nadzieję, chciałabym, żeby Rafał Brzoska przyłączył się do takiej ofensywy, którą tutaj budujemy z wydawcami branży elektronicznej, z mediami, które nie chcą serwować złych treści, chcą serwować jakościowe treści, że będziemy tworzyli coraz szerszą taką flankę krytyki już politycznej, systemowej tych platform, i że to będzie ta zmiana. No a równolegle Bruksela, czując oparcie w stolicach, nałoży bardzo potężne kary na Metę i inne firmy, które dopuszczają się takich zaniedbań w moderacji, i to będzie wszystko razem trzęsienie ziemi, a nie jedno małe sądowe zwycięstwo.
5: Bardzo dziękuję. Katarzyna Szymielewicz, prawniczka z Fundacji Panoptykon, była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
10: Do usłyszenia.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zjednoczone ogłaszają początek ekonomicznej operacji przeciwko Iranowi i grożą konsekwencjami tym, którzy nie zerwą kontaktów gospodarczych z Teheranem. Francja mierzy się z suszą największą w historii pomiarów. Niektóre departamenty wprowadzają racjonowanie wody. Dla studentów to już ostatnie tygodnie na znalezienie mieszkania lub miejsca w akademiku. Sprawdzimy, ile w tym roku trzeba za to zapłacić. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu, ogłosił minister finansów USA Scott Bessent, przedstawiając nowe, rozszerzone sankcje wobec Teheranu. Bessent ogłosił rozpoczęcie operacji Economic Outcast, której celem jest, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Zaznaczył, że prezydent USA Donald Trump rozmawiał ze światowymi przywódcami, by zerwali kontakty z Iranem. Bessent zapewnił, że amerykańska potęga może z pełną mocą zareagować na jakąkolwiek formę współpracy gospodarczej z Teheranem, a żadne państwo świata, w tym Chiny, nie są poza zasięgiem amerykańskich sankcji. Zakończył się strajk norweskich kontrolerów ruchu lotniczego. Pracodawcy osiągnęli porozumienie płacowe ze strajkującymi, podał w komunikacie operator norweskich lotnisk Avinor. Trwający od piątku strajk paraliżował ruch lotniczy w Norwegii. Z powodu braku kontrolerów w sobotę przestrzeń powietrzną nad częścią kraju trzeba było zamknąć. W niedzielę przez 4 godziny zamknięte było Oslo Gardermoen, główny węzeł lotniczy kraju. Odwołano liczne połączenia, setki pasażerów musiały nocować na lotniskach. Francja od czerwca doświadcza największej suszy od początku prowadzonych pomiarów, podał portal Meteo France. Departament Sekwany i Marny wprowadził racjonowanie wody, a mieszkańców regionu wezwano do podjęcia kroków nie tylko ograniczających korzystanie z wody, ale również zapobiegających jej nadmiernemu parowaniu ze zbiorników. Za nieprzestrzeganie zaleceń grożą kary finansowe. Dziennik Le Figaro ocenił, że tegoroczna susza ma katastrofalne konsekwencje w wielu strefach, począwszy od kryzysu w rolnictwie i turystyce, po zagrożenia dla bioróżnorodności. Według portalu France Info susza podbiła ceny owoców i warzyw o 13%. Portal Meteo France zwrócił uwagę, że grunty we Francji nigdy wcześniej nie były tak wysuszone. Tegoroczny czerwiec był najcieplejszym czerwcem, a lipiec najgorętszym miesiącem w historii pomiarów. Pogrzeb aktora Jana Frycza odbędzie się 7 września o 11 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, poinformował syn artysty we wpisie na jednej z platform społecznościowych. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Jan Frycz, mimo że w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, pozostawał aktywny zawodowo. Zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Nawet 2 lata. Tyle niektórzy cudzoziemcy muszą czekać na wyrobienie podstawowych dokumentów pozwalających na normalne życie w Polsce. W Warszawie tydzień rozpoczął się od protestu cudzoziemców, którzy postanowili głośno poskarżyć się na opieszałość urzędów i opowiedzieć o problemach z wyrabianiem kart pobytu i pozwoleniem na pracę. W czasie, gdy w Polsce brakuje rąk do pracy, załatwienie podstawowych formalności zajmuje długie miesiące, a problemy są m.in. ze statusem uchodźcy.
2: Wnieśliłam już na kartę pobytu w poprzednim roku, 2025, w maju. W sierpniu powinna była być decyzja. Mam już sierpnia 2026 roku i ja nie mam decyzji nadal. Wszystkie moje ponaglenia zostali zignorowane. Ja prowadzę JDG, mam duży ZUS, pewnie pan kojarzy, jakie to jest podatki, tak? Ja po prostu płacę ogromne koszty.
3: Ale to jest ciekawe, że państwo wie, od kogo pobierać podatki, a nie komu wydać dokumenty, prawda?
2: Tak, ja tam mam też taki transparent, że płacimy podatki, żądamy decyzji.
4: To w ogóle jest druga karta pobytu, panie. Czy mam pierwszą kartę pobytu w 2019 roku, to jest powtórna karta pobytu. To jest na tyle trywialna sprawa. Mamy wszystkie dokumenty, jest ZUS-y, też płacimy te wszystkie podatki, mamy JDG. To po prostu stosuje ogromny problem dla nas, tak, że nie da się wyjechać z kraju, zwiedzić rodziców, tak.
2: No, w tym czerwcu mój tata zmarł i ja nie mogłam pojechać na pogrzeb.
1: Mówili uczestnicy poniedziałkowej manifestacji w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem. Wśród postulatów protestujący wyliczali zwiększenie obsady urzędów i powrót do możliwości złożenia skargi na urzędniczą opieszałość. Uczniowie odliczają dni do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Rozpoczyna się też gorący okres dla studentów szukających mieszkań albo miejsc w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Na co mogą liczyć studenci? O to pytał reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
5: Jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien dostać miejsce.
6: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
5: Wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami, jednak standard jest różny.
6: Każdy akademik jest po remoncie, tylko część akademików będzie po remoncie rok temu, a niektóre będą kilkanaście lat temu, więc to się też różni.
5: Ceny miejsc w pokojach wahają się od 550 do 850 zł, a jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłatę do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Rok akademicki 2026-27 na większości uczelni w Polsce rozpoczyna się 1 października. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych będzie się pojawiać więcej chmur i tam okresami możliwe opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na obszarach podgórskich, 18 na północnym wschodzie, około 21 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 24 będzie na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Zaczynamy pierwszy program TOK FM. 6 minut po godzinie 5. 25 sierpnia 1975 roku Bruce Springsteen wydał swój trzeci album studyjny Born to Run. Klasyczny dzisiaj krążek dotarł do trzeciego miejsca listy Billboardu. Posłuchajmy na dobry początek tego dzisiejszego pierwszego programu TOK FM, na który zapraszają Państwa Liwia Prądzyńska, realizująca naszą audycję, Róża Rumińska, która jest naszą wydawczynią, świeżo po urlopie, i Wojciech Muzal. Witamy.

0: Mamy wtorek, to 25 sierpnia, 237 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.33, a zajdzie o 19.42. Imieniny obchodzą dzisiaj Elwira, Grzegorz, Józef, Julian, Ludwik, Luiza, Michał i Patrycja. Najlepsze życzenia dla Państwa. 193 lata temu urodził się Izrael Poznański, jeden z największych łódzkich przemysłowców. W 1939 roku w Londynie Polska i Wielka Brytania podpisały układ o wzajemnej pomocy w razie wojny. 87 lat temu do portu gdańskiego pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty wpłynął niemiecki pancernik Schleswig-Holstein. 1 września rozpoczął on ostrzał polskiej wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Dokładnie 80 lat temu w Dusznikach Zdroju rozpoczął się pierwszy festiwal chopinowski, a w roku 1961 rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. To śmierdzi korupcją. Tak politycy koalicji rządzącej komentują najnowsze doniesienia w sprawie szefa Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, której klienci, a mowa tutaj o tysiącach Polaków, stracili swoje oszczędności. Z nieoficjalnych doniesień medialnych TVP Info i Onetu wynika, że Przemysław Kral poszedł na współpracę z prokuraturą i będzie zeznawał w roli świadka koronnego. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: Tych informacji na razie prokuratura nie potwierdza, ale zdaniem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego taki scenariusz byłby bardzo dobry.
2: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć. Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego.
1: Dziś nowym wątkiem jest historia luksusowego zegarka wartego 40 tysięcy euro. Jak informuje TVN24, szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał go przekazać szefowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi Piesiewiczowi, a on z kolei miał obiecywać Kralowi protekcję ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.
3: No to jest łapówka. Jeżeli tak było, to byłaby to łapówka, no to jest przestępstwo.
1: Tak na te doniesienia reaguje Ryszard Petru z klubu Centrum, a Waldemar Buda, niegdyś z PiS, dziś z Rozwoju Plus, próbuje od sprawy umywać ręce.
4: Nie znam tej historii ani zegarka, nie chcę się tłumaczy też za pana Piesiewicza. Nie znam człowieka w sensie takim, że nigdy z nim nie rozmawiałem.
1: Obecna koalicja rządząca przyjęła prawo dające Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do kontrolowania kryptowalut. Ale prezydent Karol Nawrocki te przepisy już trzykrotnie zawetował.
0: Co przypomniał Maciej Kluczka. Za tydzień, w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, przed kancelarią premiera odbędzie się protest nauczycieli i pracowników oświaty. To już za niecały tydzień. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od rządu podwyżek płac, o czym mówiła w TOK FM rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis.
5: Uważamy, że te wynagrodzenia w przyszłym roku powinny wzrosnąć minimum 15%, a przede wszystkim domagamy się pilnego uchwalenia obywatelskiej inicjatywy, która zakłada powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.
0: Tymczasem rządzący zapowiadają podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego, także gościa TOK FM, ta zmiana ma sprawić, że nauczyciele będą się kwalifikowali do niższego progu podatkowego.
6: My w pierwszych dniach rządzenia podnieśliśmy wynagrodzenia o 30% i fakt, konsekwencji tego, wielu nauczycieli wpada w drugi próg podatkowy, więc my dzięki tej zmianie wychodzimy w ich stronę.
0: Obecnie początkujący nauczyciel zarabia około 5300 zł brutto, czyli niecałe 4000 na rękę. Nauczyciel dyplomowany otrzymuje niespełna 6400 zł, co przekłada się w przybliżeniu na kwotę 4700 zł netto. Koniec z bezkarnością patostreamerów w Polsce. Właśnie zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które przewidują kary za publikowanie treści pokazujących przemoc, poniżanie czy też inne patologiczne zachowania. W najpoważniejszych przypadkach twórcom może grozić nawet kilka lat więzienia. Szymon Kępka.
7: Dotąd Pato Streaming dawał zarobić internetowym twórcom, dawał rozgłos i zasięgi, gdy widzowie mogli obserwować na żywo awantury, przemoc, poniżanie czy krzywdzenie innych osób. Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska.
8: Im bardziej szokująca była treść, im bardziej bulwersująca, tym większe generowała zasięgi, a tym samym większe zyski. Wielokrotnie algorytmy podsuwały mi tego typu materiały, nawet gdy sam ich nie wyszukiwałem. My, młodzi ludzie, jesteśmy niestety zakładnikami algorytmów.
7: Za rozpowszechnianie treści pokazujących przemoc, jeżeli odbywa się to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo osobistej, będzie kara, nawet kara więzienia. Ale w polskim internecie dostępne są nie tylko treści tworzone w Polsce. Renata Szledzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
9: Mamy cały czas ograniczone możliwości, jeżeli ktoś streamuje spoza terenu naszego kraju, nie przebywa u nas. Są możliwości jakieś ścigania, ale one są bardzo trudne i myślę, że ta ustawa tutaj akurat niewiele zmienia.
7: Nowe przepisy zakazują też inscenizowania nieodpowiednich treści, ale już na przykład wobec filmów z wulgaryzmami zakazu ani kary nie ma. Nowe przepisy nie oznaczają również zakazu pokazywania przemocy w mediach. Ustawa przewiduje wyjątki m.in. dla działalności artystycznej, naukowej, edukacyjnej i właśnie prasowej. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Samorządy, które nie zgadzają się na transkrypcję, poniosą za to odpowiedzialność, tak mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe wzory aktów małżeństwa. Umożliwiają one transkrypcję jednopłciowych małżeństw zawartych za granicą. Jak mówił Gawkowski, to jest pierwszy dzień, w którym pary jednopłciowe, mamy za sobą ten pierwszy dzień, w którym mogą one poczuć się szanowanymi.
10: Urzędnicy, którzy w jakikolwiek sposób nie chcą dokonywać transkrypcji, mówią, że nie będą tego robili, łamią prawo. Łamanie prawa jest w Polsce karalne. Te pary mogą iść do urzędu, mogą iść do sądu i wygrają postępowanie. Wtedy te urzędy też będą za to odpowiadały.
0: Według nieoficjalnych danych 40 gmin w Polsce zadeklarowało, że nie będzie stosować się do nowych przepisów umożliwiających transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Około 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Za katastrofę ekologiczną odpowiada toksyna wydzielana przez złotą algę. Ale z wczorajszego raportu Wód Polskich w Gliwicach wynika, że to śnięcie w końcu ustało. Jak informuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich, odławianie ryb nie było już konieczne.
11: Z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału Gliwickiego, właśnie szóstej sekcji tej drogi wodnej. Oznacza to, że nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb.
0: Pracownicy Wód Polskich wciąż jednak będą prowadzili obserwacje całej drogi wodnej. Muszą też uprzątnąć trzcinowiska oraz brzegi kanału Gliwickiego.
11: Gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
0: Złota alga to jest jednokomórkowy gląd, który przy masowym zakwicie wydziela toksyny, śmiertelne dla ryb. Sama obecność glonu nie oznacza zagrożenia. Toksyny pojawiają się dopiero po nagłej zmianie warunków, wzroście temperatury czy też zasolenia wody. Seniorzy i posiadacze kart dużej rodziny odwiedzający jesienią wschodnie przygraniczne województwa mogą liczyć na dopłatę do 2 noclegów. A wszystko to za sprawą uruchomionego przez Ministerstwo Sportu czeku turystycznego. O szczegółach Jakub Medek.
12: Na program ministerstwo przeznaczyło 6 milionów złotych, po półtora, jak wylicza wiceminister Ireneusz Raś, dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
13: Chcieliśmy tutaj niwelować jakby postrzeganie tych regionów jako regiony zagrożone ze względu na toczącą się na wschodzie wojnę. Więc wybraliśmy Podkarpacie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.
12: Czek wzorowany jest na autorskim, realizowanym już drugi rok podlaskim bonie turystycznym. Dzięki ministerialnemu wsparciu mamy większy budżet, planujemy w tym roku jeszcze 3 nabory. We wrześniu, październiku i listopadzie, zapowiada marszałek tego województwa Łukasz Prokorym.
14: Ta edycja jest po to, aby wspomagać firmy z branży turystycznej w tym sezonie trochę trudniejszym, czyli w sezonie jesiennym.
12: Czek turystyczny, analogicznie jak bon, to dopłata 300 zł do co najmniej 2 noclegów. Z ministerialnych środków mogą korzystać seniorzy i posiadacze kart dużej rodziny. W Podlaskiem, z puli wojewódzkiej, każdy. Jakub Medek, TOK FM.
0: A to jest pierwszy program TOK FM, w którym pora na pytanie, które mamy dzisiaj do Państwa. Polacy wydają rocznie na leki bez recepty ponad 200 euro. I to stawia nas w czołówce Europy, o czym możemy przeczytać w raporcie Impuls. Czy zbyt często sięgamy po leki? O to chcemy dzisiaj Państwa zapytać. 22:44:044. Ten temat pojawia się w naszej dyskusji porannej trochę a propos rozmowy, którą zaplanowaliśmy na 6:20 z Marcinem Piątkiem, prezesem Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. A to w związku z sygnałami, że pewien lek, który jest wykorzystywany przez ludzi, przez pacjentów do odchudzania, znajduje się w takim obiegu, w którym nie powinien się znaleźć. To znaczy niektórzy zamawiają do paczkomatu coś, co powinno być w lodówce, poza tym, co powinno pod pewną kontrolą być dystrybuowane, że tak powiem. 22:44:044 to jest nasz adres mailowy. To jest numer telefonu, a adres mailowy to pierwszy@tok.fm. Zapraszamy do dyskusji.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Spotkania wokół niepublikowanych tekstów Mirona Białorzewskiego, literatura z globalnego południa i debaty o roli poetek w Polsce to główne punkty 21. Festiwalu Miasto Słowa, który w środę rozpocznie się w Gdyni. Wydarzeniu towarzyszy gala Nagrody Literackiej Gdynia. Gala finałowa w sobotę 29 sierpnia. Do Warszawy powróciły eksponaty z przedwojennego Muzeum Kolejnictwa. Przedmioty zostały zrabowane w czasie II wojny światowej, a teraz zasiliły zbiory stacji muzeum, mówi Emilia Oleksiak ze stacji.
1: Dla nas jest to niezwykłe, bo już za chwilę będziemy obchodzili stulecie muzealnictwa kolejowego i jest to dla nas taka chwila, kiedy możemy właśnie spojrzeć na to muzealnictwo przedwojenne i wypełniać wolę kustoszy przedwojennych Muzeum Kolejowego, którzy właśnie tworzyli muzealnictwo kolejowe.
0: Wśród artefaktów m.in. modele mostu i silnika parowego. Premiera filmu o Leonie Weintraubie, Dzień Ocalałych, pokaz wykorzystujący wirtualną rzeczywistość i koncerty złożą się na obchody 82. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto w Łodzi. Tydzień pamięci zainaugurowały w weekend spacery historyczne, ale i w tym tygodniu odbywać się będą wydarzenia łączące pamięć, historię i kulturę. Święto muzyki klasycznej w Gnieźnie, trwa tu festiwal Eventi, ostatni koncert w środę w Miejskim Ośrodku Kultury, mówi dyrektor festiwalu Piotr Niewiedział.
2: To koncert łączony młodej flecistki, laureatki konkursu w Genewie, Elizabet Iwanowej oraz koncert uczestników odbywający się równolegle Eventi Akademii, czyli kursu muzycznego, który równocześnie z festiwalem przebiega w Gnieźnie. Repertuar od baroku do muzyki początku XX wieku. Będzie można usłyszeć utwory Vivaldiego, utwory Schumana.
0: Początek koncertu o godzinie 18.
3: Sprawdzamy, co dzisiaj za oknami. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie, Suwałki, Białystok oraz na południu okresami duże, to na przykład w okolicach Krakowa i tam właśnie okresami mogą pojawiać się opady deszczu. Na termometrach dzisiaj od 18 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 stopni w centrum do 24 na północnym zachodzie. Także na południowym wschodzie. Więc w Szczecinie i w Rzeszowie zdaje się, że dzisiaj będzie najcieplej.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 25 minut po piątej. To jest pierwszy program Tok FM. Czy zbyt często sięgamy po leki? O to dzisiaj Państwa pytamy. Nasz numer to 22 4 4 0 44. Telefonuje Pani Agnieszka z Krakowa. Dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. No moim zdaniem zdecydowanie za często nasze społeczeństwo sięga po leki. Jak to mówi mój starszy tata, idziemy po zdrowie do apteki. No nie idziemy po zdrowie do apteki. Cokolwiek nas boli, cokolwiek nam jest, wszystko z reklam wiemy. To na kolanko, to na główkę, to na gardełko, to żebyśmy się lepiej poczuli, to żebyśmy byli wyspani. Nie staramy się w diecie tego szukać, w ruchu, w jakichś, nie wiem, innych rzeczach, które no niektórzy wzięło lecznictwo jakieś i mają inne takie rzeczy, ale uważam, że zdecydowanie tych reklam leków jest za dużo i nam to tak wbija się do głowy, że cokolwiek kojarzymy, że jakiegoś pierwiastka, jakiejś witaminy, czegokolwiek nam brakuje, to my wszystko suplementować chcemy. Mhm. Oczywiście dziś wiedza jest taka, że te suplementy naprawdę dużo dają. Można wspomagać jak najbardziej. Ja nie mam wiedzy medycznej, więc nie chcę tu wądrować. Uważam, że suplementacja w jakiejś tam dawce, oczywiście brakuje witaminy B, żelaza, ale to można też poszukać w jedzeniu, w diecie. Ja wiem, że to jest dużo większy wysiłek niż rano wstać, zażyć sobie trzy tableteczki, ale uważam, że pod lekarstwa powinniśmy sięgać w takich skrajnych przypadkach, czyli jak naprawdę nas coś boli. Mnie często boli głowa i jeżeli ta głowa boli mnie trochę, to staram się z tym bólem walczyć, popić dużo wody, ale jeżeli ten ból jest silny, no to wiadomo, że po te leki sięgam. Ale uważam, że po leki powinniśmy sięgać w takich skrajnych przypadkach, kiedy naprawdę wyniki mamy, że ten cholesterol na przykład jest wysoko, dużo, dużo wyżej normy, jeżeli z sercem mamy jakiś problem, że też inne, ale te leki są faktycznie wtedy dawkowane przez lekarza, w jakiś sposób monitorowane. Kontrolujemy to, czy badaniami później z krwi, czy coś, a nie tak po prostu, co nas boli, idziemy, farmaceuta nam przepisze. No apteki są piękne, są tak kolorowe, jak znane sklepy sieciowe. Wchodzimy, po prostu jest aż miło coś kupić. ale uważam, że powinniśmy kupować z rozsądkiem i zdecydowanie mniej i zdecydowanie nie kupować na zapas i nie wyrzucać tych leków do śmieci. I nie niszczyć naszego środowiska, które jest naprawdę przepiękne. Korzystajmy z tego, póki możemy, bo wszystko wskazuje na to, że jeżeli tak będziemy użytkować tą naszą ziemię, no to nie będzie fajnie.
3: Dziękuję
5: bardzo.
3: Pozdrawiam
5: bardzo serdecznie. Miłego dnia życzę wszystkim.
3: Prosimy częściej dzwonić do nas. To była pani Agnieszka z Krakowa. I tutaj jest jedna rzecz, szczególnie dla mnie istotna, o której mówi pani Agnieszka, o aktywności fizycznej, bo naprawdę wielu schorzeniom można przeciwdziałać, można się ustrzec przed nimi, po prostu będąc aktywnym, będąc w ruchu. Pan Zdzisław z Warszawy, słuchamy.
6: Dzień dobry. No bardzo słusznie, panie redaktorze, wysiłek fizyczny i sport jest bardzo ważny w każdym wieku i naprawdę może on bardzo pomóc w utrzymaniu dobrej kondycji i stanu zdrowia. Tylko że to jest pięknie, tylko brzmi, a praktyka jest zupełnie inna. Praktyka jest taka, że człowiek, kiedy coś go boli, czy to jest głowa, czy jakiś staw, czy coś innego, sam usiłuje się leczyć, zaś kiedy jest u lekarza, to w większości przypadków lekarz to bagatelizuje. Zamiast w przypadku takim zlecić kompleksowe badania różnego typu. Tak, ja mam praktykę, kiedy pracowałem w kraju za miedzą przez wiele, wiele lat. I w przypadku, jeżeli była właśnie taka sytuacja, że były jakieś bóle głowy czy inne, to lekarz, do którego szedłem, starał się dokładnie stwierdzić, co jest tego powodem. Bo powody mogą być różne i wykryta choroba przewlekła odpowiednio szybko może być zaleczona bądź wyleczona, a zbagatelizowana nie. I to jest naprawdę wielkie wyzwanie, nie tylko dla ludzi i samopowiedzenie, że bierzmy w niej leków, nie leczmy się sami. To jest banał. Tutaj naprawdę lekarz, porządny lekarz ma bardzo wiele do powiedzenia i jeżeli on taki by był, mówię o lekarzu pierwszego kontaktu, to moglibyśmy uniknąć bardzo wielu, wielu spraw właśnie z przedawkowaniem leków, braniem leków na własną rękę i tak dalej. I niestety, mamy jak mamy.
3: Dziękuję, to był pan Zdzisław z Warszawy. Wczoraj, jeśli państwo słuchali pierwszego programu TOK FM, to usłyszeli państwo o tym problemie, który opisuje Rzeczpospolita. Oszustwo na Ozempik. Luka w prawie sprzyja przestępcom. Niektórzy sprzedawcy wykorzystują modę na szybkie chudnięcie. Zamienniki popularnego leku sprzedają bez recepty i wysyłają kurierem. Inspekcja farmaceutyczna chce w tej sprawie uszczelnienia przepisów. Pani Katarzyna telefonuje z Torunia. Słuchamy.
7: Dzień dobry. Ja poprzednie osoby wypowiadające się miały dużo racji. Ja uważam, że wszelakie dodatkowe jakieś tam witaminy i tak dalej powinno się badać i stężenie tej witaminy we krwi, dlatego że przedawkowanie na przykład witaminy D, nieraz słyszymy takie sytuacje, powoduje problemy z nerkami. Tak samo może być z innymi witaminami, na przykład typu B, które ludzie biorą, no że tak powiem, bezmyślnie. Poza tym tryb życia. Ja chodzę na spacery, mimo że pracuję, mam 71 lat, pracuję, chodzę codziennie na spacery około 5 kilometrów. W niedzielę z rana i w sobotę z mężem również idziemy na spacer około 10 kilometrów i proszę pana, do godziny 12 nie widać w ogóle dzieci. Tak, panowie jeżdżą rowerami sami, tak? Tak, w wieku takim, że mają rodziny,
3: tak,
7: prawda?
3: Dbają
7: tam nie ma żadnego dziecka. Tak, ja miałam dwoje dzieci i proszę pana, u mnie po śniadaniu zawsze wychodziłam na spacer z dzieckiem, tak samo i po obiedzie. Moje dzieci są zdrowe, tak samo jak ja. Poza tym należy siebie obserwować. Jak pracuję 30 lat temu, poczułam, że jak wchodzę na piętro do pracy, to jakąś zadyszkę dostaję, więc zaczęłam biegać, prawda? I to mi wszystko, to te bieganie, które biegam codziennie do tej pory, to proszę pana, zlikwidowało właśnie tą zadyszkę, czy czy być może, że to były problemy jakieś z astmą albo z sercem, których teraz nie mam, tak? Dlatego, że muszę w pracy co 2 lata robić świadectwo zdrowia, które jest, że tak powiem, dosyć ostre, dlatego, że pracuję i w terenie, i wychodzę na kontrolę i tak dalej. Nie jest to praca taka, że proszę pana, ja tam siedzę tylko, prawda? To nie. Mam pracę odpowiedzialną. I poza tym, jeszcze jedno, te wszystkie takie gotowe, proszę pana, jedzenia. Widzę, że w mojej pracy młode panie zamawiają sobie gotowe takie, no takie jakby lunch, prawda?
3: Dieta pudełkowa taka, prawda?
7: Nie wiadomo, co tam jest, poprawiacze smaku, koloru i tak dalej. To jednak nie jest zdrowe dla naszego organizmu. Tak? Dla naszego organizmu jest zdrowe, proste jedzenie. Ja nigdy takiego nie kupowałam, nigdy moim dzieciom takiego jedzenia nie dawałam, pomimo że pracowałam zawsze, prawda? I myślę, że człowiek sam powinien dbać o siebie, nie słuchać reklam, które są niepotrzebne, szkodliwe, że tak powiem, w telewizji, jak pan otworzy, czy poczyta pan, to wszędzie pan widzi na to poprawianie tego, poprawianie tamtego, poprawianie tamtego, a nikt nie patrzy na te skutki, nikt nie mówi o skutkach, tak? Tak samo uczenie dzieci w szkołach, od małego, jak powinno się żywić, że powinno się ruszać, prawda? Od przedszkola należy te dzieci przyzwyczaić do takiego trybu życia i społeczeństwo byłoby zdrowe. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy. To była pani Katarzyna z Torunia. Proszę częściej się odzywać również. Pan Łukasz z Będzina teraz jest z nami, słuchamy.
8: No muszę troszeczkę wybronić te diety pudełkowe, bo również serwuję posiłki w pudełkach zamykanych i powiem szczerze, że to niekoniecznie muszą być jakieś półprodukty albo typu fast food, bo naprawdę ja staram się tak serwować, dlatego jestem na tym rynku, żeby człowiek zjadając ten posiłek poczuł się jak u tej swojej kochanej babci na wsi parę lat temu. Ma być to świeże, proste, ale naprawdę smaczne. I proszę zauważyć jedną rzecz. W upadających, proszę państwa, punktach, które oferują nam jakiekolwiek usługi w dużych miastach, ostatnimi punktami, które są likwidowane, to są apteki. A tam, gdzie już jest naprawdę bieda i naprawdę te miasta są bardzo podupadłe, to są tylko lombardy, i banki, apteki. No i oczywiście apteki. Mhm. Bo te apteki, co za tym idzie właśnie? Jak się idzie, nieraz mi się zdarzy, proszę państwa, sięgnąć po ten mój ukochany poranny len do apteki. Za każdym razem widzę czarno, kolokwialnie mówiąc w aptece. Ludzi jest pełno. I właśnie to jest to, że ludzie sięgają bardzo mocno po te... W moim otoczeniu, proszę państwa, też nieraz słyszę, gdzieś zaboli ząbek. A to jeszcze najważniejsze jest to.
3: No panie Łukaszu, jak ząb boli, no to wiadomo, że trzeba przeciwbólowy lek wziąć.
8: Ale panie redaktorze,
3: ale jeśli chodzi o tę modę dotyczącą odchudzania, no to przyjmowanie leku na cukrzycę po to, żeby osiągnąć ten efekt, no to jest już takie niebezpieczne eksperymentowanie.
8: Ale jak ja słyszałem kiedyś, gdzieś przechodziłem i rozmowa była chyba u stomatologa, czy gdzieś jakoś usłyszałem gościa, brzydko mówiąc, który mówił, że potrafił brać leki przeciwbólowe na zęba 3-4 miesiące, ale nie pokwapił się iść do tego dentysty. Dlatego mnie to zastanowiło, że 10-minutowy...
3: A to tak, to oczywiście przede wszystkim.
8: Bo my patyci się troszeczkę boimy lekarzy i proszę państwa, tak jak tu już było powiedziane, konsultacje lekarzy, obserwujmy te, bo my wolimy cierpieć na przykład na ten nieszczęsny ząb 2 miesiące, niż posiedzieć na fotelu 5 minut i po prostu mieć to z głowy. A tutaj jeszcze wróćmy do tego ruchu. Ruch oczywiście, ale przede wszystkim dieta, to co jemy, tym jesteśmy. I proszę państwa, naprawdę dużo rzeczy czytać, fajne książki, które naprawdę mówią, jak nasza przyroda może zastąpić nam lekarstwa. Tutaj mi się też kłania, proszę państwa, jest niedawna ustawa Lex Charlatan, bo naprawdę akupunktura, zielarstwo, są to rzeczy, które nie mogą być wykluczone z naszej tutaj sfery medycznej, a jednak naprawdę bardzo mocno pomagają, bo mam osoby, na szczęście jeszcze nie muszę korzystać.
3: Tak, ale panie Łukaszu, w tej ustawie Lex Charlatan nie chodzi o osoby, które się trudnią ziołolecznictwem, o ludzi, którzy oszukują pacjentów, podając się za jakichś lekarzy, nie wiem, innych, alternatywnych, mogących cuda.
8: Ale muszę tutaj wrzucić właśnie polityki trochę, bo prawa strona naszej sceny politycznej właśnie wetując to przez pana prezydenta mówiła, że to jednak sięga wszystkich uczciwych również ludzi, którzy chcą pomagać swoją wiedzą. A tak właśnie nie jest. Dlatego proszę państwa, ruszajmy się, ale długo myślmy nad tym, co mamy na swoim talerzu. Zdrówka wszystkim.
3: To był pan Łukasz z Będzina i tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, że z tą dietą pudełkową to jest tak. Niektórzy oferują bardzo dobrą, zdrową dietę, po prostu ugotują, zapakują. Jakaś lokalna, chociaż no, chyba to nie musi być lokalna firma, a w innych przypadkach w sklepie no, mamy gotowe dania, które są nafaszerowane chemią. Ja bym tego nie... rozróżniałbym to, proszę państwa, bo istnieją cateringi, które są zdrowe. Pan Bernard dzwoni z Opolszczyzny. Słuchamy.
9: Dzień dobry, kłaniam się. Witam redaktora. Witam wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Jak to w moim przypadku wygląda, czy w moim otoczeniu? Znaczy wspólnie z żoną staramy się właśnie nie przesadzać. Wiadomo, jakieś tam suplementy, jakiś magnez od czasu do czasu. Jakaś witamina D, oczywiście przepisana przez lekarza. Staramy się bywać często, czy tam raz na pół roku, raz na rok przynajmniej, chodzić do tego lekarza pierwszego kontaktu, nawet jeżeli nie ma jakiejś takiej bezpośredniej przyczyny chronicznej, czy tam jakiejś takiej nagłej, ale staramy się badać i pod tym względem używać tego, co przepisze lekarz. W otoczeniu też obserwujemy jakiś taki fetyszyzm nieraz wobec przemysłu farmaceutycznego, tak ja trochę ironicznie to nazywam. Kiedyś jakaś znajoma próbowała za wszelką cenę przekonywać do tego, żeby dzieciom podawać najnowsze antybiotyki o szerokim spektrum działania. No, co do antybiotyków i podawania im i dzieciom mamy też swój pogląd i twierdzimy oboje, że nie należy z tym przesadzać. Wiadomo, że jeżeli jest jakaś infekcja bakteryjna, gdzie ten antybiotyk może pomóc, to się podaje, natomiast przy każdym jakimś tam katarku, kaszlu czy czymś takim, żeby od razu te dzieci faszerować antybiotykami, nie jestem absolutnie za tym, nie jesteśmy za tym, nie popieramy tego w ogóle. A u nas, jak mieszkam w Niemczech, to też widać, że te apteki jednak pełne. Z Ozempikiem też był problem. Coś tam było słychać właśnie, że też wielu ludzi to tego nadużywa. Ja dowiedziałem się o tym, bo od jakiegoś czasu niestety jestem cukrzykiem i też muszę brać tabletki właśnie na ten problem. Na szczęście nie muszę brać insuliny. O tyle dobrze. Staram się jakby ustawić to, czy mieć problem pod kontrolą. Właśnie tak jak pan Łukasz też wspominał. Przez odpowiednią dietę, przez ruch, przez regularną gimnastykę poranną, przez ćwiczenia, przez fitness, przez jazdę na rowerze. I to wystarcza. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
3: To był pan Bernard z Opolszczyzny. Bardzo dziękujemy za kolejny głos w naszej dyskusji. Przypomnę jeszcze numer telefonu. 22 44 044 i adres mailowy pierwszy@tok.fm. Do dyskusji wracamy dosłownie za chwilę.
10: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
11: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
12: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
13: Hałas w szkole jest tak okropny, ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz na południu okresami duże i tam okresami opady deszczu są możliwe. Na północnym wschodzie również możliwe będą dzisiaj burze. To Suwalszczyzna i Podlasie. Rano jeszcze na północy zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na termometrach 18 stopni. Na północnym wschodzie około 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Czy zbyt często sięgamy po leki? O to dzisiaj państwa pytamy w pierwszym programie Tok FM. Nasz numer to 22 44 044. Za 18 minut szósta w tej chwili na zegarze i odbieramy telefon od pana Marka z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
14: Witam serdecznie, tak się wahałem, czy dzisiaj dzwonić, bo temat bardzo szeroki, tak jak polityka, religia i medycyna, to zawsze bardzo szeroko ludzie tak ten temat rozciągają. Mnóstwo wątków się tu u pana redaktora pojawiło. Ja natomiast dlatego zadzwoniłem, bo chciałem się odnieść do meritum sprawy dzisiaj. Pan redaktor postawił jasno pytanie, czy tych leków bierzemy za dużo. Ja bym oddzielił leki i suplementy od siebie najpierw, bo to są dwie różne rzeczy. Oczywiście znowu teraz trzeba by dzielić suplementy na te prawdziwe i nieprawdziwe, no ale skupmy się na tych lekach. Moim zdaniem ludzie biorą bardzo dużo leków. Wynika to w dużej części z wygody lekarzy. To mogę potwierdzić, bo ja bardzo rzadko korzystam z lekarzy. Tak normalnie, no w jakichś tam innych okolicznościach zawsze tą opiekę medyczną mam, ale powiem tak, że widzę, jak lekarze bardzo mają dużą lekkość w zdawaniu recept na różnego rodzaju leki. Myślę, że problemem też jest bardzo poważnym to, że ludzie często powinni brać leki, a ich nie biorą z powodów finansowych. I to jest też taka dosyć dramatyczna sytuacja, bo często na jakimś stadium choroby te leki mogłyby pomóc, a często ludzie nie mają na nie pieniędzy. To jest też taka dramatyczna sytuacja, kiedy nie wykupują całej recepty albo wykupują ją i widzę reakcję tych ludzi, kiedy rzadko, ale dziwnym trafem jakoś tak często, jak jestem w tej aptece, rzadko bywam, ale jak już jestem, to częste przypadki są takie, kiedy widzę reakcję ludzi na ceny leków. Myślę sobie, że to jest poważny problem tą częścią medycyny, która sprowadza się do lekarstw i myślę też sobie, że ludzie dzisiaj chyba są mało wyedukowani. Suplementów, reklam jest mnóstwo. Lekarstwa...
3: Tak, reklamy.
14: Tak, reklamy. Lekarstwa, lekarze przypisują bardzo często tych koncernów, które z nimi mają umowy. No naprawdę, to temat tak szeroki, pan redaktor
3: otworzył, że... I są te druki nawet często... lekarz tutaj pisze, odręcznie pisze, jakie powinno być dawkowanie na druku, gdzie jest reklama już jakiegoś leku. Nie wiem, czy dalej to tak wygląda, ale tak długo to wyglądało. Ale wie pan, z tym tutaj trochę odwracając tę sytuację, pan mówi, że lekarze zbyt łatwo przepisują leki, ale też pacjenci często oczekują tych recept i wręcz ich żądają. Kiedyś było tak z antybiotykami. To już może się ukróciło
14: taki,
3: trochę.
14: Taki symbol, wie pan, się dostał wizyty u lekarza, że jak dostaniemy lekarstwa, to poczujemy się pewniej. Często chyba takie mam wrażenie, próbujemy usłyszeć od lekarza, że coś tam nam drobnego jest po to tylko, żeby to lekarstwo dostać. Ja myślę, że to jest kwestia edukacji społeczeństwa i tutaj akurat w jednej części, tutaj kilku słuchaczy mówiło o różnych kwestiach, ale przewija mi się taki jakby z tyłu głowy taki ciągle wątek, że gdyby ludzie byli dobrze edukowani i dbali o siebie na co dzień, dbali o swoje zdrowie, to myślę, że byłoby dużo łatwiej taki temat rozpatrywać bardziej jako ten dotyczący wyłącznie chorych, a nie ten, który jest chorobą społeczeństwa, czyli lekomania.
3: Dziękuję bardzo. To był pan Marek z Warszawy. Teraz przenosimy się do Katowic, do pana Karola. Słuchamy.
15: Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. No, odnośnie leków, to ja bym powiedział w ten sposób, że jednak chyba lekomania przeważa. Sięgamy często po leki, zwłaszcza leki przeciwbólowe, zwłaszcza po leki, które nie są na receptę, które są reklamowane w telewizji. Nie wiem, czy nie wartałoby się przyjrzeć tym wszystkim reklamom i też jakoś do tego podejść. Natomiast jeżeli chodzi o zapobieganie, żeby tych leków nie zażywać, dużo ruchu, dużo wszystkiego, zgadzam się. Natomiast ja mam teraz taki nieprzyjemny przykład, że moja małżonka bardzo poważnie onkologicznie się rozchorowała. Biegała, chodziła na basen, starała się żywność kontrolować. Zawsze może mniej tej żywności, ale lepszej jakościowo i też okazuje się niestety można się ciężko rozchorować i przekonać się, że pomimo karty Zillo to wszystko, ta cała strona medyczna, jeżeli się nie sięgnie po stronę prywatną, to bardzo ciężko u nas funkcjonuje. Tyle, bo więcej na ten temat nie chce mi się mówić z racji tego, w jakiej się znaleźliśmy i jak ciężko w Polsce jest się leczyć. Jeszcze raz podkreślam, pomimo karty Zillow, ona też działa bardzo powolnie.
3: Panie Karolu, życzenia dużo zdrowia dla małżonki. Proszę pozdrowić i uściskać żonę. Dziękuję bardzo za ten telefon. Natomiast proszę Państwa, z aktywnością fizyczną i z tą profilaktyką, przeciwdziałaniem jest tak, że my wpływamy na prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś choroby, czy też w zdrowym ciele zdrowy duch. Nie będziemy tutaj nic nowego odkrywać. Natomiast niestety zachorować możemy zawsze. Z tym, że osoby tutaj aktywniejsze fizycznie mają większe szanse, żeby jednak żyć w zdrowiu. I to jest, wydaje mi się, niepodważalne. Pani Katarzyna dzwoni z Opola. Słuchamy. Pani Kasiu, dzień dobry. Może za chwilę uda się w takim razie pan Paweł spotka. O, pani Katarzyna, słuchamy pani.
16: Dzień dobry. Ja chciałam się odnieść, bo tak słucham i może mam dwójkę dzieci. Jedna ma 22 lata, druga ma 3,5. I zauważyłam dużą różnicę, jeżeli chodzi o lekarzy, o przepisywanie leków, tak? Ponieważ starsza, pamiętam, bardzo dużo dostawała antybiotyków. I widzę, że teraz się bardzo to zmieniło, że lekarze, pediatrzy już tak nie przepisują tych leków tak dużo. Więc jeżeli tutaj, to widzę, że zmieniło się na plus. Jeżeli chodzi o to, że my Polacy przyjmujemy bardzo dużo leków, suplementów, czy teraz w aptekach też jest dużo leków tak zwanych. Zauważam wśród znajomych, wśród osób, z którymi też i pracuję, że jest to tak, że ludzie już nie chcą chodzić po prostu do lekarza, że łatwiej jest iść, a boli mnie to. Ja mówię, no to do lekarza trzeba iść, badania zrobić. Nie, wezmę tutaj, pójdę kupić, to mi przejdzie. No tak też te reklamy i z drugiej strony chciałam się też odnieść do Ozempiku, ponieważ ja osobiście nie biorę Ozempiku, ale od 10 miesięcy przyjmuję Mounjaro. Ale tak jak powiem, jest taka narracja wśród i gwiazd, że to jest taka łatwizna, że idziesz, bierzesz i chudniesz. Ja powiem szczerze, że u mnie taka droga nie była taka prosta. Ja poszłam do lekarza i trafiłam, jest taki program u nas w Polsce 40+.
3: Profilaktyka 40+.
16: Tak.
3: Też korzystałem.
16: Zapisałam się i ja nie sądziłam, że tak zostanę przebadana, że tak zostanę na NFZ w tak szybkim terminie i kardiologa i USG różne. I dostałam propozycję przyjęcia Mounjaro. Dodatkowo dostałam dietetyka, z którą pracuję do teraz, tak? Zmieniam nawyki, biegam. To nie jest łatwa droga. I nie każdy chce tą łatwą drogę przejść. Po drugie, jest to drogie. To też jest fakt. Jest to drogie. Ale zauważyłam w mediach, Repatrudyt, który jeszcze nie wszedł do nas na rynek, jest po prostu sprzedawany lewą drogą w internecie, wysyłany pocztą. To jest masakra. To samo jest z odpowiednikami niby Ozempiku. Jest to duży problem, ale to też narracja, którą słyszą ludzie, że to jest łatwizna. To nie jest łatwizna, to jest ciężka praca.
3: Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna z Opola, tutaj padały nazwy handlowe, więc prosiłbym Państwa o to, aby nie posługiwać się nazwami handlowymi. Tutaj nie, co prawda w nazwa leku Ozempik już medialnie funkcjonuje jako tego, z którym jest problem pewien na rynku, ale bardzo bym prosił Państwa słuchaczy o niesugerowanie się tymi nazwami. Jedna z nazw, która tutaj padła, też jest stosowana w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Także w redukcji masy ciała i leczeniu otyłości lub nadwagi, ale decyzja co do tego, jaki lek i czy w ogóle powinniśmy przyjmować, należy do lekarza, a nie do nas samych w przypadku takich preparatów z czynną substancją. 22 44 044. Pan Paweł z Płocka jest z nami, słuchamy.
17: Dzień dobry. No ja chciałbym się zgodzić z tym, co powiedział pan Marek, co powiedziała poprzedniczka, ale rozszerzyć to nieco. Mianowicie spotkałem się dosyć powszechnie z taką rodzajem filozofii albo wiedzy. Ludzie wierzą, że na każdą dolegliwość jest lek, jest specyfik. Na ból prawego palca u lewej nogi jest na odpowiednik ten symetryczny, po drugiej stronie jest inny lek i tak dalej, i tak dalej. Potem są tacy, którzy wierzą, że najlepsze są leki zagraniczne, z zagranicznych amerykańskich, a z amerykańskich zastrzyki. Ja to słyszałem od ludzi. Natomiast w związku z tym ludzie chodzą, leczą się, żądają takich leków, są mody.
15: jak ten lek na chudnięcie. Natomiast nie ma jednego leku na głupotę. I to powinno być, taka powinna być moda. Lek na głupotę. A głupota ludzka jest większa niż miłosierdzie boskie, które jest, wiadomo, nieskończenie wielkie. Więc po prostu głupota ludzka, to jest takie podsumowanie, jest powodem tego, że ludzie faszerują się bez pojęcia. Jedni Dziękuję. Wierzą w skuteczność jakiejś witaminy, inni w jakiejś. I po prostu, i stąd oczywiście... przypadki chorób chodzą po ludziach, ale od tego są lekarze.
18: Dziękuję, to był pan Paweł z Płocka. Nie miałem odwagi dopytać pana Pawła, dla kogo on by tutaj przewidywał ten lek na głupotę, o którym wspomniał. Bałem się, że wejdziemy w jakieś obszary, nie wiem, być może polityczne, na przykład 22 44 044. Być może jakaś aptekarka albo jakiś aptekarz jest po drugiej stronie. Ostatnia chwila, żeby zabrać głos. Pan Sebastian z Irlandii, słuchamy.
19: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja z punktu widzenia teologicznego oczywiście tutaj wejdę w tą dyskusję, ponieważ to jest nieumiarkowanie i to jest grzech przeciwko przykazaniu Bożemu. Także przestrzegałbym i zwracał uwagę na to, że cierpienie też ma sens w życiu człowieka. Także nie wszystkie leki i nie na pewno ich, a polecałbym jednak Eucharystię, spowiedź świętą i komunię. I jak najbardziej ruch, sport, to łaska bazuje na naturze. Także to wszystko, co chciałem powiedzieć.
18: Dziękuję, to był pan Sebastian z Irlandii. Teraz pani Dziękuję. Joanna z Łodzi i to będzie chyba ostatni głos już w naszej dyskusji. Słuchamy.
20: Ja chciałam wystąpić w obronie tych leków bez recepty z apteki. Po pierwsze tak, czasami są leki, które działają tak samo jak te, które przepisuje nam lekarz, z tym, że żeby je dostać, to ja muszę iść do lekarza po receptę i dopiero do apteki. Natomiast apteka, farmaceuci są świetnie wykształconymi ludźmi i bardzo pomocnymi. I po prostu w aptece mam to od ręki. Nie jest to droższe. I jeszcze mam taki przykład, tylko nie mogę powiedzieć, o co chodzi, bo to jest lek od specjalisty. Lek był mi zapisywany przez kilka lat, nie bardzo dobrze działał, ale w pewnym momencie w ogóle zniknął z aptek. Specjalista przepisał mi lek inny, który nie działał w ogóle. Natomiast znowu, farmaceutka poradziła mi środek, nie wiem, być może nawet ziołowy, ale który działa idealnie. Więc stosuję go od jakiegoś czasu i dlatego jestem trochę po stronie tej możliwości kupienia leku bez recepty. Oczywiście nie na wszystko, nie zawsze, ale słuchałabym farmaceutów. Bardzo ich doceniam i naprawdę jest bardzo wiele preparatów, które tak samo działają jak leki na receptę. Czasami są tańsze. Więc ja bym była po stronie jednak tej możliwości kupienia.

0: rzeczą tutaj, na której się koncentrujemy i która wydaje mi się też się tutaj pojawiła w naszej dyskusji, to jest nadużywanie leków, z którym z pewnością w społeczeństwie mamy do czynienia. Po 6.20 do tematu ryzykownych wyborów przez pacjentów dokonywanych, jeśli chodzi o leki, będziemy jeszcze wracali. A przed nami teraz pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek i artykuł z pierwszej strony o awanturze na temat Nord Stream i Rosja tutaj atakuje Tuska. Władze Rosji rozpętały kampanię ataków na premiera, który uznał, że Niemcy nie powinni ścigać podejrzanych o wysadzenie bałtyckich gazociągów Nord Stream z Rosji do Niemiec. W piątek w Krakowie dziennikarze pytali Tuska o zatrzymanie w Chorwacji Ukraińca, którego ekstradycji do Niemiec odmówił sąd w Warszawie. Premier według relacji serwisu TVP World przypomniał dziennikarzom, że Polska długo sprzeciwiała się budowie gazociągu Nord Stream 2, wskazując, iż jego eksploatacja doprowadzi do pogłębienia zależności Europy od gazu z Rosji. Niemcy uważały je wtedy inaczej. Zmienili zdanie, ale za późno, powiedział Tusk. No i dodał, ale Niemcy na pewno nie powinni ścigać tych, którzy w sytuacji, gdy ich kraj został zaatakowany, podejmowali takie lub inne działania. W tej sprawie nie zmienię zdania i uważam, że wstydzić powinni się ci, którzy zbudowali ten gazociąg, a nie ci, którzy go wyłączyli. I tutaj w dalszej części tekstu czytamy o wściekłości Rosji. Słowa polskiego premiera wywołały tam bardzo ostre reakcje. Uważam, że trzeba ogłosić międzynarodowy list gończy za tym fanatycznym politykiem jako niebezpiecznym przestępcą, powiedział Państwowej Agencji Prasowej TASS Michał Szeremet, deputowany do Dumy Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Także szefowa rzeczniczka właściwie resortu spraw zagranicznych Rosji tutaj zabiera głos, co opisuje dzisiaj Wyborcza. A tematem dnia jest nowa taktyka Kremla. Na polskie ulice wchodzą agenci z rosyjskich służb. Przestajemy mieć do czynienia wyłącznie ze zwerbowanymi przez internet amatorami, którzy skusili się na $100 za podpalenie. Teraz to będą ludzie wyszkoleni, doskonale wiedzący, co robią i dysponujący znaczącymi środkami finansowymi oraz technicznymi. To jest rozmowa z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. I Dorota Roman pyta, podpalanie magazynów, cyberataki, a nawet zabójstwa to jest nowy poziom rosyjskiego zagrożenia w Polsce? I dr Piasecka odpowiada. Rosja przesuwa granice coraz dalej, ale kluczem do zrozumienia jej długofalowej strategii są koszty. Wojna w Ukrainie przenosi się w wymiar coraz bardziej zautomatyzowany. W efekcie rosyjscy koordynatorzy działań hybrydowych i dywersyjnych, dotychczas powiązani operacyjnie na terytorium państwa ukraińskiego, zostają odciążeni. Teraz Rzeczpospolita, która na pierwszej stronie pisze o wetach prezydenta i stawia pytanie o to, ile nas kosztują te weta, a kosztują nas miliardy. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego uszczupli w tym roku budżet o 8 miliardów. Nawet agencja Fitch ostrzega, że utrudniają one politykę gospodarczą i reformy. I tutaj na takich słupkach widzimy, że na przykład opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych 3,8 miliarda. Podwyżka akcyzy na alkohol 1,8. Znaczy weta tu, o tyle tutaj ograniczają dochody budżetu. Uszczelnienie VAT-u w obrocie betonem 1,2 miliarda. Takie właśnie dzisiaj wyliczenie w Rzeczpospolitej. Polacy chcieliby podwyżki kwoty wolnej, a nie progów w PIT. O tym z kolei pisze dziennik Gazeta Prawna. Podniesienie kwoty wolnej od podatku to zdecydowanie najczęściej wskazywany kierunek zmian w PIT, jakiego chcieliby Polacy. Tak wynika z sondażu CBOS dla dziennika. Problem w tym, że premier Tusk w minionym tygodniu wykluczył tę możliwość przynajmniej na najbliższe półtora roku. Powód? Napięty budżet. Zaproponował kilka innych rozwiązań, które w sumie mają dać podatnikom około 10 miliardów oszczędności w skali roku. Za chwilę informacje o 6, a po informacjach o nowych sankcjach USA na Iran.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Rozwój Plus chce zwiększenia liczby wicemarszałków, tak by każdy klub miał przedstawiciela w prezydium Sejmu. Kolejne zapewnienia o solidarności z Ukrainą i deklaracje pomocy padły po spotkaniu tzw. koalicji chętnych. Stany Zjednoczone ogłaszają początek ekonomicznej operacji przeciwko Iranowi. Teheran odpowiada, że będzie to nowa porażka USA. Mamy wtorek, 25 sierpnia, minęła 6 marca.

0: Ta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Klub Rozwój Plus po wewnętrznych głosowaniach przedstawi w przyszłym tygodniu kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Zapowiedział lider klubu, były premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News. Morawiecki podkreślił, że każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Były premier podkreślił, że obecnie są trzy kluby bez wicemarszałków i zapowiedział, że jego klub będzie wnioskował o miejsca w prezydium dla Rozwoju Plus, ale i klubu Centrum. Jeśli Władimir Putin nie złamie Ukraińców tej zimy, to mogą powstać warunki do zawieszenia broni, ocenił wieczorem w TVN24 wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który reprezentował Polskę w rozmowach w koalicji chętnych. Zdaniem Sikorskiego największym zagrożeniem dla Ukrainy jest zniszczenie jej systemów energetycznych. Zapowiedział też, że Polska przygotowuje się do dostarczenia Ukrainie dodatkowych ilości gazu. W poniedziałkowych rozmowach wzięli udział przedstawiciele państw, które wspierają Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham potwierdził przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział już wcześniej wysłanie do Ukrainy pocisków przechwytujących. Obecna skala wsparcia wydaje się jednak zbyt mała, mówi w TOK FM były ambasador RP w Kijowie Jan Piekło.
1: Ukrainie potrzebna jest w tej chwili pomoc w postaci rakiet do systemu Patriot, wsparcie finansowe, wsparcie wojskowe, jakoś do tej pory nie zostało to na jakąś większą skalę robione.
0: Spotkanie koalicji chętnych odbyło się przy okazji 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. We wspólnym komunikacie liderzy grupy zapewnili po spotkaniu o niesłabnącej solidarności z Kijowem, chęci zwiększenia nacisku na Rosję i konieczności wsparcia ukraińskiego sektora energetycznego przed zimą. Minister gospodarki Iranu oświadczył, że jego kraj jest w pełni przygotowany na przetrwanie amerykańskich sankcji, które nie są w stanie przeciąć finansowych arterii Iranu. Ali Madanich Zadeh podkreślił, że Teheran ma plan na 2 lata, który pozwoli przetrzymać restrykcje USA i zapowiedział nową porażkę Stanów Zjednoczonych. Wcześniej minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział wprowadzenie nowych, rozszerzonych sankcji na Teheran i ogłosił, że państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na retorsję Waszyngtonu. Ogłosił także rozpoczęcie operacji Economic Outcast, której celem jest ekonomiczne uduszenie Iranu. Poparcie w amerykańskim społeczeństwie dla prezydenta Donalda Trumpa utrzymuje się na poziomie 33%. To najniższy wynik odnotowany w sondażach przeprowadzonych przez Ipsos podczas pierwszej i drugiej kadencji Trumpa. Tak wynika z badania omawianego przez agencję Reutera. Na notowanie Trumpa negatywnie wpływa m.in. wojna z Iranem. Z badania wynika, że działania militarne USA przeciwko Iranowi popiera zaledwie 31% Amerykanów. To spadek, bo w marcu poparcie sięgało 37%, a jeszcze miesiąc temu 34%. Polski konsument w wakacje trochę przyhamował z wydatkami w sklepach. Pokazuje naszą skłonność do zakupów. Sprzedaż detaliczna rosła w rocznej skali niemal 4%, nieco wolniej niż przewidywali ekonomiści. Przestaliśmy tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzymała się sprzedaż tzw. dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów, sprzętu AGD, będąca swoistym barometrem kondycji konsumenckich portfeli, mówił WKG Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
2: Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne, a mniej tych innych wszelkich. Oczywiście wypadałoby trzymać kciuki za to, żeby to było właśnie takie przekierowanie, no bo nie oznaczałoby wtedy, że spadły nastroje i że konsumenci gotowi są wydawać mniej, tylko akurat czasowo wydawali w innym miejscu.
0: Nasze sklepowe wydatki wciąż są jednym z głównych kół zamachowych całej gospodarki. Podlaskie szpitale dostaną w tym roku kilkanaście milionów złotych na przygotowanie projektów schronów i miejsc schronienia. Tylko w Białymstoku miałoby powstać kilka takich obiektów, mogących pomieścić kilka tysięcy osób. O szczegółach reporter TOK FM Jakub Medek.
3: Na co dzień byłby to podziemny parking, mówi o jednym z planowanych obiektów Jacek Roleder, wicedyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku.
4: Natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci.
3: Projekt jednego miejsca schronienia i jednego pełnoprawnego schronu dla tysiąca osób przygotowuje też, jak zapowiada jego szefowa Magdalena Borkowska, Białostockie Centrum Onkologii.
5: Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też służą zabezpieczeniu świadczeń.
3: Drzwi oczywiście spełniających wymogi obrony cywilnej. Sama budowa schronów mogłaby się zacząć już w przyszłym roku przy kolejnym naborze rządowego programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W najbliższych latach Polska wyda na niego kilkadziesiąt miliardów złotych. Jakub Medek, TOK FM.
0: Europejski program obserwacji Ziemi Kopernikus poinformował, poinformował, że w sobotę padł absolutny rekord dzienny temperatury wód powierzchniowych oceanów. To 21,1 stopnia Celsjusza. Eksperci programu przypomnieli, że wraz ze wzrostem temperatury oceanów rośnie zagrożenie dla ekosystemów morskich i społeczności nadbrzeżnych i zwiększa się ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Copernicus prognozuje, że tegoroczne zjawisko El Niño może być najsilniejsze w historii.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Najcieplej będzie dziś na północnym zachodzie i południowym wschodzie, do 24 stopni, około 21 stopni pokażą termometry w centrum. Maksymalnie 18 będzie na północnym wschodzie, a najchłodniej na obszarach podgórskich około 16 stopni. Dzień w wielu regionach ma być pogodny, więcej chmur, możliwe przelotne deszcze i burze na północnym wschodzie i na krańcach południowych.
6: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: To jest pierwszy program TOK FM. 6:07. Naszym gościem jest dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. To specjalista do spraw polityki chińskiej, autor subtracka Korytarze Pekinu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Tutaj zaczniemy może od, no w ogóle sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta. Zaczniemy od głosu z Chin, który dotyczy amerykańskich sankcji wobec Iranu. One nie rozwiążą problemu. Z czego wynika to chińskie stanowisko?
9: Chińczycy właściwie, można powiedzieć, od zawsze byli przeciwnikami jednostronnych sankcji na Iran. To było bardzo dobrze widać w ostatnich kilkunastu latach, gdy przyłączali się do tych działań, które były sankcjonowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, albo były szerszym konsensusem międzynarodowym, a bardzo mocno potępiały takie indywidualne działania amerykańskie. I myślę, że to wpisuje się bardzo dobrze w tą politykę chińską, takiego potępiania Waszyngtonu za jednostronne działania gdziekolwiek na świecie, a na Bliskim Wschodzie w tym kontekście w szczególności. Mm-hmm.
8: Przy czym Donald Trump ostatnimi czasy, w ostatnich dniach nawet, się pozytywnie wypowiadał o Chinach, chyba licząc na nieco inne stanowisko. Zgadza się?
9: Tak, to znaczy musimy też pamiętać, że Donald Trump bardzo często lubi zmieniać swoją retorykę. Z jednej strony jednego dnia potrafi nazywać Chiny państwem, które grabi Amerykę i jest przeciwnikiem, a kolejnego dnia może powiedzieć bardzo ciepło o Xi Jinpingu, o Chinach szerzej i szukać poparcia dla swoich działań w Pekinie. Zresztą mieliśmy już tego przykłady w przeszłości. Przypominam, że było spotkanie w maju między Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem w Pekinie, gdzie Trump, mimo że miał jechać rozmawiać o kwestiach gospodarczych, to z tych rozmów gospodarczych niewiele wyszło, a to, co się najbardziej przebijało, to próba przekonania Chin do tego, aby naciskały na Iran w sprawie konfliktu z Stanami Zjednoczonymi i w jakiś sposób wywarły na Iranie wycofanie się z konfliktu, zatrzymanie działań zbrojnych, poddanie się, no nie do końca nawet wiemy, co Donald Trump wtedy chciał osiągnąć i być może będzie chciał tej taktyki również teraz próbować, natomiast nie sądzę, żeby te działania amerykańskie były skuteczne.
8: Jak patrzą na Donalda Trumpa Chiny?
9: Myślę, że w Chinach jest bardzo podzielone zdanie odnośnie skuteczności polityki Donalda Trumpa, a przynajmniej takie było przed jego wyborem na drugą kadencję. Natomiast w ostatnich kilkunastu miesiącach bardzo dobrze widzimy, że Donald Trump okazał się pod pewnymi względami wygodnym politykiem dla Pekinu. Bo co prawda w tej retoryce jest bardzo twardy i jak pamiętamy pierwsze jego działania po powrocie na urząd prezydenta i te wysokie cła, które miał narzucić na Chiny, no to bardzo szybko okazało się, że zaczął się z nich wycofywać. A gdy Pekin zagroził ograniczeniem dostępu do metali ziem rzadkich, które są potrzebne w nowoczesnym przemyśle, w tym przemyśle obronnym, no to bardzo szybko Ameryka się wycofała. No i Trump okazuje się takim politykiem, który jest mocny w słowach, ale dosyć mierny, jeżeli chodzi o działanie. Mm-hmm.
8: Na ile Chińczycy swoim stanowiskiem na temat amerykańskich sankcji krzyżują plany Amerykanom?
9: Będziemy musieli tutaj poczekać na ostateczny kształt tych sankcji, bo my też go do końca nie wiemy, jak będą wyglądały. I oczywiście na reakcję chińską, bo pamiętajmy, że o ile Trump jest silny w słowach i słabszy w działaniu, to Chińczycy też potrafią być bardzo silni retorycznie, ale po cichu gdzieś tam próbują się dostosować do sytuacji. Także nie spodziewamy się na przykład jakiegoś bardzo radykalnego działania ze strony Chin gospodarczego, rzeczywistego, natomiast będzie tam próby jakiegoś oporu na pewno. Musimy pamiętać, że dla Chin Iran nie jest jakimś specjalnie ważnym partnerem gospodarczym. Co prawda około 10% ropy zużywanej w Chinach pochodzi z Iranu, ale to nie jest ilość, której nie można, że tak powiem, znaleźć na innych rynkach. Iran jest też gigantycznym odbiorcą importu z Chin, czy eksportu chińskiego. Także od strony gospodarczej Iran nie jest aż tak ważny. Tutaj bardziej chodzi o kwestie prestiżu, o kwestie polityki, o kwestie strategiczne i tego, jak się Chiny pozycjonują w całym regionie Bliskiego Wschodu.
8: Wczoraj wieczorem pojawił się w tej sprawie głos ministra gospodarki Iranu, Ali Madanizdeh. Oświadczył, że jego kraj jest tutaj przygotowany na przetrwanie amerykańskich sankcji. Przetrwali amerykańskie ataki. Tutaj wbrew przewidywaniom, to może i przetrwają te izolacje, jak pan sądzi?
9: Nie chcę tutaj jakoś super autorytatywnie o samym Iranie się wypowiadać. Natomiast jak dobrze widzimy, niesamowicie ciężko jest złamać czy to siły militarne państwa, czy nawet gospodarkę państwa bez rzeczywiście jednoznacznej interwencji, być może nawet interwencji po prostu militarnej, postawienie, jak to się mówi z angielskiego, butów na ziemi. I tak na dobrą sprawę reżim w Iranie zdaje sobie sprawę z tego, że obecny konflikt z Stanami Zjednoczonymi to jest konflikt o przetrwanie. Znaczy oni albo przetrwają, albo po prostu odejdą w niebyt cała klasa polityczna. Więc dla nich to, czy przeciętny Irańczyk będzie lepiej żył na stopie gospodarczej za rok, dwa, trzy, czy gorzej, to jest sprawa drugorzędna. Oni walczą o swoją egzystencję polityczną, a czasami nawet po prostu egzystencję taką fizyczną po prostu. Więc nie sądzę, żeby rząd w Iranie się przejmował aż tak bardzo sankcjami gospodarczymi, tym, że gospodarka Iranu może w jakiś sposób ucierpieć, bo tutaj po prostu jest kwestia samego przetrwania reżimu, a w takim wypadku raczej kwestie zamożności obywateli, dobrobytu schodzą na drugi plan.
8: Jakie relacje łączą Chiny i w Iran, który tutaj Trump chce izolować?
9: Tak jak wspomniałem, pod kątem gospodarczym są to bardzo umiarkowane relacje. To myślę, że jest, że tak powiem, trochę też taki eufemizm. Były kilka lat temu zapowiedzi, że Chiny wejdą do Iranu z gigantycznymi inwestycjami liczącymi nawet setki miliardów dolarów w skali dwóch dekad. Natomiast okazało się, że to był bardziej taki spin Iranu niż rzeczywiste działania i tuż przed wybuchem wojny inwestycje Chin w Iranie można było liczyć w pojedynczych miliardach dolarów, a nie w dziesiątkach czy nawet setkach miliardów dolarów. Od strony handlowej partner nieszczególnie ważny, poza tą ropą, którą, jak mówię, Chińczycy też z innych źródeł mogą pozyskać. Zresztą pamiętajmy też, że ropa z roku na rok traci na znaczeniu, jeżeli chodzi o sytuację globalną, ponieważ mamy coraz więcej alternatywnych źródeł energii, a w Chinach to widać w szczególności. Chiny są pod tym względem światowym liderem. Tam się więcej instaluje wiatraków i paneli fotowoltaicznych niż w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych razem wziętych. Więc od strony gospodarczej Iran też nie jest ważny. Od strony politycznej i wizerunkowej jest istotny, bo Chiny nie mogą się tak jednoznacznie odciąć od swojego partnera, który jest między innymi członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy, który jest bliskim partnerem Pekinu, z którym zawsze Pekin utrzymywał dobre relacje i to jest najważniejsze. Prestiż i polityka, a nie gospodarka.
8: A z punktu widzenia Chin, tutaj najlepszy scenariusz w tej wojnie USA przeciwko Iranowi, jaki by to był?
9: Myślę, że obecna sytuacja, czyli taki przedłużający się konflikt, w którym Stany Zjednoczone z jednej strony tracą prestiż, z drugiej strony
8: wypalają
9: tracą
8: zasoby militarne.
9: Tak jest. Bardzo dużo się mówi o tym, że duża część, może nie duża część, ale część uzbrojenia, która była skoncentrowana w Azji Wschodniej, w która była w bazach amerykańskich, chociażby w Japonii czy Korei Południowej, która czekała na jakiś potencjalny konflikt w tym regionie świata, została po prostu przetransferowana na Bliski Wschód i po prostu stracona. Mówimy tutaj o przede wszystkim oczywiście rakietach, ale też o innych rodzajach uzbrojenia. Więc tutaj Chińczycy pod tym kątem mogą być zadowoleni. Stany Zjednoczone tracą, są coraz słabsze militarnie. No, słyszymy też chociażby tę historię, co się dzieje z marynarką Stanów Zjednoczonych i lotniskowcem, który jest w Zatoce Perskiej i od dawna nie wrócił do żadnego portu, co no, też jest taką sytuacją, która no, źle wpływa na morale marynarki, ale także na wizerunek sił zbrojnych USA. Mhm. Z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że o ile na sam Iran nie jest tak istotny gospodarczo dla Chin, to już państwa Zatoki Perskiej ogólnie rzecz biorąc pod względem gospodarczym są całkiem istotne. Mniej więcej 40% zapotrzebowania Chin na ropę stamtąd pochodzi, więc jakikolwiek przystoje w Zatoce Perskiej, a my je oczywiście obserwujemy cały czas, niepewną sytuację, czy tankowce mogą przepłynąć, czy nie mogą przepłynąć, to rzeczywiście odbija się w jakiś sposób na gospodarce Chin, ale chyba takim najważniejszym powodem, dla którego Chiny chciałyby chyba nawet przygaszenia tego konfliktu, a nie jego dalszej eskalacji, to jest to, że generalnie gospodarka światowa słabnie, a model gospodarczy Chin bardzo mocno jest oparty obecnie o eksport. Więc jeżeli konsumenci...
8: Może Chiny by zyskały na większej przychylności w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Co prawda to są państwa raczej tak ze sobą skonfliktowane strategicznie, bym powiedział, ale gdyby przyjąć taki scenariusz trochę nieprawdopodobny, że wykorzystują, czy też korzystają z tej przychylności Trumpa, jak pan sądzi?
9: Mhm. To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy Chińczycy uważają, że tak przynajmniej to obserwuję. Uważam, że mają bardzo silne karty w stosunku do Stanów Zjednoczonych obecnie. I spotkanie, które ma się odbyć w Stanach Zjednoczonych między Xi Jinpingiem a Donaldem Trumpem pod koniec września tego roku, no, może być kolejnym z cyklu spotkań, gdzie będą bardzo wysoko, że tak powiem, narzucone oczekiwania, ale nic z tego nie wyjdzie, ponieważ to Amerykanie czegoś chcą od Chin, a nie odwrotnie tak na dobrą sprawę. Gospodarka chińska w ostatnich latach w takiej bezpośredniej wymianie ze Stanami Zjednoczonymi jest coraz mniej zależna gospodarczo od Ameryki. Więc tak na dobrą sprawę zastanawiam się, na ile Pekin potrzebuje rzeczywiście przychylności Stanów Zjednoczonych w obecnym momencie i wygląda na to, że Xi Jinping i jego współpracownicy czują się na tyle silni, że chyba nie potrzebują tutaj zabiegać o względy Stanów Zjednoczonych, raczej to w drugą stronę to działa.
8: Dziękuję bardzo. Dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista do spraw polityki chińskiej i autor subtraka Korytarze Pekinu był z nami. Do usłyszenia.
9: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
8: Po informacjach o 6.20 będziemy pytali o to, co ryzykuje pacjent, który kupuje lek, zamawia lek do paczkomatu.
10: Autopromocja.
11: Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już w środę po 10.40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
10: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy. W Zaporożu bomba kierowana uderzyła w centrum miasta. Według wstępnych informacji zginęły dwie osoby. Rosjanie przeprowadzili także atak rakietowy na Charków. Tam zginęła jedna osoba. Wczoraj Ukraina obchodziła Dzień Niepodległości w 35. rocznicę jej ogłoszenia. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Ukrainie technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Od dziś rząd Hiszpanii przejmuje samodzielne zarządzanie Ceutą, eksklawą tego kraju w Afryce Północnej. Decyzja ta ma związek z trwającym od końca lipca kryzysem migracyjnym w tym autonomicznym mieście. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57 zł. Benzyna 98 7,40 zł, a olej napędowy 7,61 zł. Czas na sport w TOK FM.
15: Błażej Kulesza. Zapraszam. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato, a Katarzyna Kawa przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 3-6, 6-7 i 2-6. Jak mówi były mistrz Polski, a obecnie trener tenisa Michał Gawłowski, to właśnie z 33-letnią Katarzyną Kawą wiązaliśmy największe nadzieje na przebrnięcie trzyetapowych eliminacji spośród całej czwórki startujących Polaków.
16: Każdy ma troszeczkę w innym miejscu, no bo jednak Kasia Kawa jest też już na etapie takim, że już powinna wychodzić z tych eliminacji, żeby się gdzieś tam utrzymać, a dla pozostałych jeszcze to jest jakieś tam budowanie doświadczenia.
15: A dziś pierwsze spotkania zagrają Martyna Kubka oraz Max Kaśnikowski. Zostało 14 drużyn i 7 biletów do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy pierwszą trójkę zwycięzców ostatniej rundy eliminacji do Champions League. Sabah Baku, Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów w pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Mecz w Baku zaplanowano na 18.45. Pozostałe spotkania zaczną się o 21. Mimo że w barwach Realu Madryt już zadebiutował, to dopiero teraz został oficjalnie przedstawiony. Mark Kukureja podpisał oficjalnie kontrakt z Królewskimi i otrzymał koszulkę z numerem 17.
17: To wyjątkowy dzień dla mnie i całej mojej rodziny. To zaszczyt nosić tę koszulkę najlepszego klubu na świecie. Ze wszystkim, co wygrali, czego jeszcze nie wygrali. I mam nadzieję, że to będzie wspaniała era, że zdobędziemy wiele trofeów.
15: A Hiszpan przeniósł się do Realu Madryt z londyńskiej Chelsea za 55 milionów euro. W TOK FM więcej o sporcie za godzinę. Teraz już czas na pogodę.
6: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: Najcieplej będzie dziś na północnym zachodzie i południowym wschodzie, tam do 24 stopni, około 21 stopni pokażą termometry w centrum, maksymalnie 18 będzie na północnym wschodzie. Dzień w wielu regionach ma być pogodny, więcej chmur możliwe, przelotne deszcze i burze na północnym wschodzie i na krańcach południowych.
6: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: 25 minut po 6:00, to jest pierwszy program TOK FM. Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej jest z nami. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Media informują o tym, że zamiennik Ozempiku, leku, który jest przeznaczony, który stosuje się na cukrzycę, a jest przez pacjentów wykorzystywany do tego, żeby chudnąć w największym skrócie, że kupowanie tego leku odbywa się przez automaty do odbioru paczek. Jak pan to skomentuje?
18: No jest to zjawisko, które obserwujemy od już można było powiedzieć dłuższego czasu. Jest to zjawisko niezwykle niebezpieczne, biorąc pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze, substancja, która jest w tych preparatach, no, zarezerwowana jest dla produktów leczniczych, wydawanych pacjentom pod nadzorem lekarza. I stosowanie tego typu preparatów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem może doprowadzić do szeregu nieoczekiwanych lub przykrych działań ubocznych, jeżeli pacjent nie jest do tego przygotowany. To jest raz. Ale tak naprawdę dużo gorszą rzeczą związaną z obecnością tego typu preparatów w sprzedaży tej szarej strefy, tej nielegalnej, także internetowej, wysyłkowej, jest to, że tak naprawdę te produkty nie są przeznaczone do użycia przez ludzi. Tutaj producenci tych podróbek, no nie boimy się użyć tego słowa, traktują i wprowadzają na rynek te produkty tak, jak dawniej wprowadzano dopalacze. Kiedy dopalacze pojawiały się na rynku, obecne były jako produkty kolekcjonerskie, nie do użycia, jako nawozy do kwiatów, po to, żeby uciec od odpowiedzialności i utrudnić organom ścigania, organom nadzoru kontrolę tego typu środków. Bardzo podobnie jest tutaj. Producenci tych podróbek wprowadzają te produkty jako produkty do badań klinicznych, do badań laboratoryjnych, nie do użytku dla ludzi, sprzedają je przez internet, co ważne, także wysyłają je właśnie przez paczkomaty do pacjentów, czy do swoich klientów, bo ciężko ich nazwać pacjentami. Pamiętajmy, że te peptydy, tak jak semaglutyd chociażby, muszą być przechowywane w lodówce.
8: A co się dzieje z tą substancją, jak nie jest przechowywana zgodnie z tym wskazaniem?
18: No to pierwszą rzeczą, którą gwarantuje nam oryginalny produkt leczniczy dostępny na receptę, przechowywany w lodówce, jest jego stabilność, przewidywalność i bezpieczeństwo. Kiedy pacjent używa takiego preparatu przechowywanego z legalnego łańcucha dostaw, przechowywanego w odpowiedni sposób, ma zagwarantowane bezpieczeństwo i przewidywalność efektu. W tym przypadku my tak naprawdę, no po pierwsze właśnie nie wiemy, co jest w tej fiolce, czy rzeczywiście jest taka, a nie inna dawka tej substancji. Nie wiemy, czy ona w międzyczasie przez nieprawidłowe przechowywanie nie zostało, nie doszło do pewnego rodzaju transformacji chemicznej, która mogłaby być dla takiego pacjenta szkodliwa. Ale panie redaktorze, jedna niezwykle ważna rzecz, bo rozmawiamy o czymś, co jest dość abstrakcyjne, bo gdyby do naszego słuchacza podszedł ktoś na ulicy, nie wiem, pod supermarketem i powiedział, mam dla pana produkt, dzięki któremu pan schudnie, tylko trzeba go sobie wstrzyknąć. No to myślę, że każdy nasz słuchacz poczułby się niepewnie, nie do końca uwierzyłby w tutaj te obietnice, no i odszedłby szybkim krokiem. Ale jeżeli ta sama osoba zakłada stronę internetową i zaczyna oferować ten sam produkt w ten sam sposób przez internet, no w pewnym sensie legitymizuje to jego obecność w przestrzeni. Więc tutaj chciałbym bardzo mocno uczulić na to, żeby nie używać, nie kupować środków oznaczonych jako GLP-1 przez internet z uwagi na to, że w tym przypadku, w przypadku rozstroju zdrowotnego, w przypadku działań niepożądanych, my nawet nie mamy do kogo zwrócić się z pretensją, że cokolwiek nam się wydarzyło.
8: A co ryzykuje pacjent, który, bo to rozumiem, że to się wstrzykuje, tak? Nie? I tylko tą drogą się przyjmuje ten lek. Już sam fakt, że zamawiamy coś z takiego nieoficjalnego obiegu, z internetu, co sobie wstrzykujemy, trochę ciarki przechodzą po plecach. Co ryzykuje pacjent?
18: No, w pierwszej kolejności oczywiście musimy zastanowić się, czy tego typu produkt został przygotowany z odpowiednią klasą czystości i jałowości. W związku z czym wszelkiego rodzaju uszkodzenia tkanek, w które podajemy sobie ten produkt, my nie wiemy, czy tam jest sól, czy tam jest kwas, czy tam jest jakakolwiek substancja. To jest raz. Dwa, pamiętajmy, że analogi GLP-1 wpływają na poziom cukru. Mogą wpływać na tempo opróżnienia żołądka, jeżeli tam rzeczywiście jest taki analog GLP-1, no to może on wpłynąć u takiego pacjenta chociażby na samopoczucie, na pojawienie się wszelkiego rodzaju działań niepożądanych, zarezerwowanych dla tego typu substancji, czyli nudności, wymioty, biegunki. To wszystko może się pojawić u naszych pacjentów i na to tutaj musiałaby taka osoba uważać, ale przede wszystkim, no właśnie, my nie wiemy, co tam jest. Nie wiemy, czy zastosowano właściwą dawkę, czy nie dojdzie do większego rozstroju zdrowia, czy nie ma tam substancji, które mogłyby wpłynąć, nie wiem, na nasz układ sercowo-naczyniowy, na przede wszystkim na nasze tkanki, w które taką nielegalną, podrobioną substancję sobie wstrzykujemy.
8: Jak rozumiem, tutaj kwestia po pierwsze ceny, po drugie dostępności decyduje o tym, że pacjenci podejmują to ryzyko.
18: Oczywiście, to jest bardzo podobnie jak w przypadku sterydów anabolicznych na przykład, które przez długi czas i w dalszym ciągu funkcjonują gdzieś w szarej strefie. To skrócenie tej ścieżki, czyli nie potrzebuję kontaktu z lekarzem, nie potrzebuję recepty, nie potrzebuję przechodzić całej tej ścieżki takiej oficjalnej, ułatwiony dostęp jest tutaj pokusą. Myślę, że cena także, chociaż i tak ona nie jest niska, jest, te produkty są około dwukrotnie tańsze niż te oryginalne leki dostępne w oficjalnym obiegu, ale w dalszym ciągu to jest kilkaset złotych za kurację niewiadomego pochodzenia. To jest absolutne ryzyko dla każdego rozsądnie myślącego człowieka, szczególnie dla osoby przypadkowej, która trafiłaby na taki produkt. No i też warto jest zwrócić uwagę, że tego typu postępowania tych dystrybutorów, producentów są pod okiem organów ścigania, inspekcji farmaceutycznej, inspekcji sanitarnej.
8: A wszystko to jakby kręci się wokół sprawy leku, który jest na cukrzycę, a wykorzystywany jest na odchudzanie. Jak pan w ogóle patrzy na to? Czy to tak można? Czy to pod kontrolą lekarza i w określonych warunkach tak się robi, czy też zupełnie nie? Jakby pan skomentował w ogóle sięganie po farmakologię po to, żeby schudnąć?
18: Oczywiście. Znaczy, pamiętajmy, że analogi GLP-1, poza tym, że stosowane są w leczeniu cukrzycy, one mają zastosowanie w leczeniu otyłości. Otyłość jest chorobą i stosowanie tego typu preparatów pod kontrolą lekarską jak najbardziej może wspierać redukcję masy ciała, natomiast pamiętajmy, że jest to farmakologia, która niesie za sobą nie tylko pozytywne, ale także u niektórych pacjentów może powodować negatywne czy działania niepożądane, skutki uboczne. Dlatego ta kontrola lekarska, kontrola specjalisty, fachowca, lekarza, farmaceuty jest niezwykle istotna. Stosowanie tego typu preparatów na własną rękę może przynieść pacjentowi więcej szkód niż pożytku, bo pamiętajmy, że proces odchudzania polega nie tylko na samym podaniu tego preparatu, ale także na przygotowaniu do tego, na modyfikacji diety, z uwagi na to, że analogi GLP-1 wpływają na opróżnianie, na tempo opróżniania żołądka, między innymi. W związku z czym to tutaj wymagana jest specjalistyczna opieka medyczna dla takiego pacjenta i w sytuacji, kiedy pacjent jest pod opieką specjalisty, lekarza lub farmaceuty, jak najbardziej stosowanie tego typu preparatów do redukcji masy ciała jest wskazane. Natomiast znowu wrócę do tego, o czym mówiliśmy na początku. Wyłącznie kiedy używamy takiego produktu z legalnego łańcucha dystrybucji, z legalnych źródeł.
8: I tylko wtedy, gdy takie rozwiązanie podpowiada nam lekarz.
18: Dokładnie.
8: Nie bądźmy lekarzami. Dziękuję. To był Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Dziękuję i do usłyszenia.
18: Dziękuję uprzejmie.
8: A już teraz czas na pierwszy program gospodarczy.
19: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
8: Popyt na dobra trwałe świadczy o poczuciu bezpieczeństwa. O tym przeczytamy dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. Analitycy są przekonani, że konsumpcja będzie mocnym filarem wzrostu PKB w drugiej połowie roku. Po czerwcowym skoku o ponad 6% sprzedaż detaliczna w lipcu była o 3,9% wyższa niż rok wcześniej. To nie sygnał osłabienia konsumpcji, tylko powrót do trendu. Zgodnie z oczekiwaniami lipiec przyniósł spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży względem czerwca, kiedy zawarto zawieszenie broni między USA a Iranem. Ceny ropy spadały i funkcjonował rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej, napisali w komentarzu ekonomiści ING Banku Śląskiego. Istotne, że w tak zwanych kategoriach dóbr trwałego użytku, jak meble, sprzęt trwał, AGD, samochody i sprzedaż nadal sprzedaż nadal rosła. Oznacza to, że gospodarstwa domowe czują się na tyle bezpieczne, w cudzysłowie finansowo, że nie ograniczają tego rodzaju konsumpcji, choć z drugiej strony na pewno wykazują się tutaj także rozsądkiem w tego rodzaju wydatkach, zauważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Ukraińskie zboże znowu chce płynąć przez Polskę. Rząd jest tutaj ostrożny, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Coraz więcej sygnałów z rynku zbożowego potwierdza, że niebawem ukraińskie zboże znowu może przejeżdżać w większej masie przez Polskę. Strona ukraińska już naciska na nasz kraj, jednak polski rząd, pamiętając kryzys zbożowy z roku 2023, jest tutaj wyjątkowo ostrożny. Ukraińcy rozmawiają z nami, by zwiększyć ilość zboża przepływającego przez nasze porty, ale my tutaj mamy ostrożną postawę. To wymaga przygotowania logistycznego. Jeśli przez polskie porty będzie prowadzony intensywny transfer zboża ukraińskiego do państw trzecich, to zboże naszych rolników będzie stało w kolejkach, mówi Rzeczpospolitej Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa. Teraz jeszcze rzut oka na dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Afera z nieruchomościami. Polacy zatrzymani w Tajlandii. Tajska policja prowadzi szeroko zakrojoną akcję mającą na celu wyeliminowanie firm zakładanych przez zagranicznych inwestorów na obywateli Tajlandii. I w ten sposób inwestorzy z zagranicy próbują omijać rygorystyczne przepisy i nabywać grunty oraz nieruchomości na własność. Natomiast tajskie prawo kategorycznie zabrania cudzoziemcom bezpośredniego posiadania gruntów, o czym dzisiaj przeczytamy w Gazecie Wyborczej.
19: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

0: Autopromocja.
1: Bezpieczeństwo w podróży zaczyna się jeszcze przed wyjazdem. Sprawny pojazd, zapięte pasy, zabezpieczony bagaż i właściwe zachowanie się pasażerów mają ogromne znaczenie. Szczególnie ważna może być reakcja w chwili wypadku, znajomość drogi ewakuacji, sposobów uwolnienia się z uszkodzonego pojazdu i bezpiecznego zachowania się po jego opuszczeniu. O tym w planie działania dzisiaj 13.40. Serdecznie zapraszam, Szymon Kępka.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km/h, co doprowadziło do tragedii. Dziś o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem na jezdni w stronę Wrocławia. Na odcinku Czerniewice-Lubochnia zderzyły się 2 ciężarówki i bus. Nie żyją 2 osoby, 1 została ranna. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 miliardów złotych mniejszych wpływów do budżetu. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej. Najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To koszt na poziomie 3 800 000 000. Na drugiej pozycji uplasowała się ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol. To weto uszczupliło budżet państwa o 1 800 000 000. Do 6 września trwa 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. To m.in. okazja, by usłyszeć zwycięzców konkursu chopinowskiego z 2021 i 2025 roku. Oprócz Chopin usłyszymy utwory Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i Krzysztofa Pendereckiego. Na północy i północnym wschodzie przelotny deszcz, ale przejaśnień także nie zabraknie. Na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Za 18 minut 7. To jest pierwszy program TOK FM. Jesteśmy dokładnie
2: tydzień przed pierwszym dzwonkiem w szkołach, za tydzień i nieco ponad godzinę ten dzwonek w szkołach usłyszymy, tak już patrząc dokładnie na ten tykający zegar dla uczniów. Łączymy się teraz z dr Agnieszką Tomasik, dyrektorką Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, dzień dobry. Wszystko się zgadza poza tym, że w Gdańsku prawie w żadnej szkole nie ma dzwonków.
2: O, to jest też ciekawa uwaga na początek. Może starczy nam czasu, żeby jeszcze wrócić do tego, bo to zaciekawiła mnie pani. Nowością w tym roku szkolnym będzie zakaz korzystania z telefonów przez uczniów. Co to w praktyce oznacza?
19: Dla nas oznacza to bardzo wiele, ale nie dla wszystkich szkół. W naszej szkole nie było takiego zakazu dotąd. Znam szkoły, w których wprowadzono już kilka lat temu. Co to oznacza? No to oznacza, że musimy trochę zabawić się w tych, którzy będą musieli przestrzegać procedur i pewnie będą je naruszać, i tych, którzy będą tych naruszeń tropić, a więc szkoła może zamienić się w taki wielki poligon, ale też można tę sytuację wykorzystać jako szansę do edukacji cyfrowej.
2: Te regulacje dotyczą uczniów w wieku tej czwartej klasy szkoły podstawowej do ósmej, zgadza się?
19: Tak, to jest szkoła podstawowa. I szkołę podstawową prowadzę, i liceum.
2: Najstarszy uczeń ma 14 lat?
19: 14-15.
2: Najmłodszy?
19: Tak. No najmłodszy ma 6, bo są jeszcze oddziały przedszkolne. A jak przyjmuje się właśnie ten zakaz w przedszkolach podstawowych, to też dotyczy jednak edukacji wczesnoszkolnej.
2: I tutaj chyba myślimy przede wszystkim o tych młodych nastolatkach. Znaczy 12-13-letnie dziecko już ten telefon może mieć, czy też często posiada, 10-latek też?
19: Oj, 6-latek ma smartwatcha, ale też ma, nierzadko ma telefon, ponieważ w Polsce telefony zwykle dostają 3-latki. To jest problem, prawda?
2: Wydawczyni pierwszego programu Tok FM Róża patrzy w moim kierunku ze zdziwieniem. Ona reprezentuje młodsze pokolenie i też jest zdziwiona tym faktem. To tak, jak to będzie?
19: Niestety.
2: Jak to będzie? Takiemu dziecku nie wolno przynieść telefonu do szkoły?
19: To zależy od szkoły. Dlatego, że w większości przypadków telefon będzie można przynieść do szkoły, ale będzie trzeba go w jakimś miejscu odłożyć. No i teraz pytanie, w którym momencie? Czy na samym początku, kiedy tylko dziecko przyjdzie do tej szkoły i zostawi gdzieś w szatni, w szafce, którą posiada, albo w jakiejś kieszeni, która wisi w klasie, tak jak u mnie na przykład wiszą w klasach kieszonki na telefony, albo też będzie taki zakaz przynoszenia w ogóle telefonów komórkowych, na co pewnie rady rodziców się nie zgodzą, bo muszą mieć ten smycz w drodze do szkoły. No, my oczywiście dopuścimy możliwość przynoszenia telefonu też z tego powodu, że my bardzo często używamy telefonów na lekcji, ponieważ uczymy krytycznego myślenia, badania, weryfikowania faktów, i ten telefon no często jest używany, a poza tym mamy uczniów wielokulturowych, którzy nie posługują się językiem polskim.
2: W telefonie mają tłumacza na przykład.
19: Tak, oczywiście, więc telefon na lekcji jest często narzędziem.
2: Są też dzieci chyba o specjalnych potrzebach, które korzystają z telefonów, bo to im pomaga.
19: Rzadko, ale oczywiście mamy na przykład dzieci w komunikacji alternatywnej, gdzie taka aplikacja jak Mówik do komunikacji alternatywnej też jest w telefonie.
2: A czy pani musiała wydać jakieś pieniądze w związku z tymi zmianami?
19: Nie, pieniędzy nie muszę wydać, tylko bardzo, bardzo dużo sił.
2: Bo ja mówię o zakupie na przykład jakiejś szafki na te telefony, czy też tych skrytek.
19: Już mieliśmy od kilku lat te kieszonki na telefony, więc w tym roku nie wydawałam żadnych pieniędzy, ale wyobrażam sobie, że dyrektorzy musieli to zrobić.
2: Czy uczeń może przyjść na lekcję, nie korzystać z tego telefonu, mieć po prostu go w kieszeni, u pani w szkole?
19: W kieszeni nie. Nie w kieszeni swojej, tylko wchodzić do klasy. To jest taki pomysł z amerykańskiej szkoły. Wchodzi do klasy, po prawej stronie ma taką makatkę, na której znajduje się 30 kieszonek i wkłada do kieszonki właśnie na ścianie swój telefon. Potem, jeżeli na przykład nauczyciel zaprasza do korzystania z telefonów ze względu na jakieś treści edukacyjne, wyciąga, tak jakby wyciągał podręcznik ze swojej szafki w klasie, no a kiedy wychodzi z klasy, zabiera ten telefon. Mhm.
2: A czy na przerwach można korzystać z telefonów?
19: Nie będzie można korzystać. To jest największa zmiana, jeżeli chodzi akurat
2: czyli
19: o moją szkołę.
2: Czyli wychodzimy z klasy, bierzemy ten telefon do kieszeni i pilnujemy się, żeby przypadkiem w niego nie spojrzeć, bo nauczyciel zauważy.
19: No trochę tak, ale też nasze zadanie nauczycieli, aby było co na tej przerwie robić. Tak, żeby inicjować, moderować jakieś sytuacje społeczne, gry, zabawy. Mamy też jedno piętro tańca, gdzie można pójść sobie potańczyć w czasie przerwy. I w ten sposób trochę staramy się dzieciom zapomnieć o telefonach.
2: I udaje się?
19: Bardzo często się udaje, oczywiście. Ale też ten telefon czasami jest po to, żeby dzieci odpoczęły. Bo kiedy dużo pracują, to potrzebują jakiegoś chwilowego resetu. I włączenie na krótko gry, którą razem, na przykład statków, które razem z drugim kolegą, w które grają, no naprawdę im nie zaszkodzi. Także my to dopuszczaliśmy, ale oczywiście też organizowaliśmy gry, zabawy, planszówki i tańce w czasie przerw.
2: Czy wprowadzenie tego zakazu odgórnie w całym kraju pani przeszkadza, czy pani pomogło?
19: Mi osobiście przeszkadza, dlatego że ja prowadzę szkołę, która wychowuje, jest partnerska, jest demokratyczna. A zakaz wprowadza sytuację podzielenia nauczycieli i uczniów w taki sposób, że jedni mają pilnować drugich, aby czegoś nie robili i obawiam się, że nauczyciele nie będą chcieli wejść w rolę takich klawiszy poszukujących właśnie dzieci z telefonami.
2: No właśnie, bo tak sobie próbuję wyobrazić, jak sytuacja będzie wyglądała w sytuacji takiego bardzo niepokornego ucznia, który jest ma ten telefon w kieszeni na przerwie, no i czeka na moment, żeby sobie coś tam porobić w tym telefonie. I pewnie tak się będzie zdarzało. I co wtedy? Co będzie czekało tego ucznia u pani?
19: No i on pewnie pójdzie do łazienki i będzie chciał w tej łazience oglądać, przeglądać treści. No i wtedy my będziemy musieli z tych łazienek jakoś uczniów wyprowadzać. No to jest bardzo niekomfortowe dla nauczycieli. I myślę, że to może generować trudności.
2: Na ile restrykcyjnie pani musi do tego podchodzić? Czy ma pani tutaj w ogóle jakieś takie jakąś swobodę działania?
19: Tak, bo to my opracowujemy procedury i w tej chwili w szkole trwa wielka narada pedagogiczna, jak to zrobić, żeby nie zniszczyć właśnie tych naszych też idei wolnościowych i demokratycznych i takich relacji, gdzie opieramy je na budowaniu więzi emocjonalnej, pozytywnej i partnerskiej. Więc zastanawiamy się na przykład nad tym, a może wszyscy rezygnujemy z telefonów, nauczyciele też, żeby było demokratycznie, prawda? Albo nie będzie kar na przykład, nie będzie obniżania zachowania, tylko będą inne formy ponoszenia konsekwencji. Czyli na przykład szersze pole do edukacji cyfrowej i przygotowywanie zajęć właśnie, które mówią o tym, jak korzystać z internetu. Bo nie chodzi o to, żeby z niego nie korzystać, tylko żeby korzystać dobrze.
2: Czy obserwuje pani wśród uczniów, że oni nadużywają telefonu, że mają problem, że są uzależnieni?
19: Wie pan co, ja obserwuję to zjawisko szerzej.
2: U ludzi, ja obserwuję po prostu, to z perspektywy dorosłych też pewnie.
19: Dorosłych i widzę, że to, jak dzieci używają telefonów, zależy od tego, jak używają ich rodzice i ich otoczenie. Jeżeli rodzice siedzą na forach rodzicielskich o godzinie 20, 21 i czasami mi o tym mówią, to ja wiem, że nie czytają im bajek w tym czasie i że źle wychowują te dzieci. I ja przede wszystkim mam wielką pretensję do ustawodawców, że nie pomyśleli o tym, że edukacja cyfrowa jest jak edukacja zdrowotna. My możemy uczyć o tym, że jedzenie może być zdrowe i niezdrowe, a potem dzieci przynoszą w swoich śniadaniówkach i tak niezdrowe jedzenie, tak? Które zrobiła im mama. I tak samo jest z edukacją cyfrową. Dzieci wynoszą z domu zwyczaje, obyczaje, etykietę cyfrową. I teraz jeżeli rodzice rzeczywiście kupują im ten telefon w wieku 3 lat, podłączają ich do internetu, a potem przychodzą do mnie w czerwcu i mówią, musimy przygotować dziecko do września, kiedy będzie zakaz telefonów i jak mamy to zrobić, bo ono jest uzależnione, no to cóż ja, dyrektorka, mogę zrobić? Mogę ich wspierać i im w tym pomóc, ale to już oni ponieśli te konsekwencje złego używania internetu w domu.
2: Mhm. Edukacja medialna. Od początku roku szkolnego się też tutaj pojawia. To znaczy?
19: No w zasadzie to ona zawsze była. Ja pamiętam, że te elementy były rozsypane po różnych przedmiotach. W tej chwili będziemy bardziej zwracać uwagę na krytyczne myślenie, na weryfikowanie informacji, na analizę treści, na oddzielanie opinii od faktu, na takie krytyczne podchodzenie do treści wynoszonych z internetu. W ten sposób to będzie przeprowadzane w formie zajęć edukacyjnych.
2: A czyli na każdym przedmiocie w zasadzie. Zebrania tych informacji tutaj w jednym obszarze?
19: Nie. Ja myślę, że mądry nauczyciel wie, jak to robić, ale właśnie potrzeba nam takich mądrych ludzi w edukacji, którzy świadomie podejdą do edukacji cyfrowej, bo to jest metodyka. To nie jest kwestia dodawania kolejnych treści. One są, tylko trzeba się nauczyć, jak uczyć krytycznego odbioru internetu.
2: To odstawienie telefonów przez uczniów może mieć jakieś takie konsekwencje, gdzie będzie potrzebna pomoc pedagoga, psychologa szkolnego. Czy taki scenariusz jest gotowy również u pani?
19: Tak, oczywiście. My prowadzimy edukację cyfrową dorosłych. Trochę zastępujemy państwo, bo ja uważam, że powinien być taki narodowy program edukacji cyfrowej przede wszystkim dla dorosłych. I my prowadzimy działania i młodsze dziecko, tym bardziej nakierowujemy je na edukację rodziców. Prowadzimy warsztaty, zajęcia, konsultacje i 1 września rozpoczynam na holu spotkaniem z rodziców i w tym roku to będzie spotkanie właśnie o higienie cyfrowej.
2: Mhm. Mówiła pani, że nie ma tego dzwonka u was w szkołach w Gdańsku.
19: Tak.
2: Czy w Trójmieście w ogóle, czy w Gdańsku tylko?
19: W zasadzie to jest akcja całego Pomorza, a w Gdańsku już od chyba 6, u mnie w szkole od jakichś 10 lat nie mamy dzwonków.
2: Dlaczego?
19: To bardzo ważne. Bo dzwonki są chyba tylko w więzieniach, prawda? A my uczymy ludzi odpowiedzialności we wszystkich obszarach

0: A na, tak, a na samym końcu dbamy o potrzeby wszystkich i uczniowie z zespołem Aspergera, z autyzmem, z różnymi trudnościami nie boją się tak bardzo sytuacji właśnie przerw, ponieważ nie mają tych negatywnych bodźców, dzwonków, które tak bardzo ich pobudzały. Także same plusy. No a poza tym jest bardzo przyjemnie. Niektórzy mają w Gdańsku muzykę na przykład na korytarzach w czasie przerw, a niektórzy po prostu mają wiele zegarów. Ja powiesiłam wszędzie zegary, tak żeby dzieci uczyły się, że są jeszcze zegary nie tylko cyfrowe, ale właśnie to też jest jakaś forma edukacji.
1: Mhm. Klasy odmalowane?
0: Odmalowane, przygotowane, meble kupione, poskręcane, kąciki relaksu i najróżniejsze zrobione. Jest piękna szkoła. Mamy stół konstytucyjny, okrągły stół, ponieważ zacznie się rok konstytucyjny, będziemy zapraszać ludzi, robić warsztaty.
1: Dziękuję bardzo. Doktora Agnieszka Tomasik, dyrektorka Dziękuję. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, była razem z nami. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Już mi się przypomniał ten piórnik gotowy przed 1 września, gdy kupione zeszyty, podręczniki i tak dalej. Właśnie w tej chwili dołącza do mnie Maciej Kluczka.
2: Bez piórnika.
1: Ale też pewnie ze szkolnymi wspomnieniami.
2: Tak, oczywiście.
1: Znaczy ja jestem tradycyjnie, widzisz, wyposażony w te moje
2: jednak
1: zakreślacze do prasy. Niezbędnik.
2: A zakreślać jest co? W dzisiejszej prasie, ale też, szanowni państwo i drogi Wojtku, w moich notatkach, bo powoli sezon polityczny nowy się rozkręca. Co prawda końcówka sierpnia,
1: a skończył
2: ale...
1: się kiedyś w ogóle?
2: No wiesz, tak połowa sierpnia była takim troszeczkę spokojniejszym okresem, bo już Rozwój Plus powstał, PiS dokonał rozłamu, politycy PiSu i grupa Morawieckiego, więc te dwa tygodnie ostatnie były troszeczkę spokojniejsze. Oczywiście duża dyskusja jest wokół propozycji podatkowych premiera i Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, więc o tym też dzisiaj porozmawiamy, ale za tydzień już pierwsze posiedzenie Sejmu po tej przerwie wakacyjnej i też jest sporo takich projektów czy decyzji politycznych, które rozgrzewają Sejm i będą rozgrzewać Sejm, bo chociażby pytamy, kiedy w końcu projekty w sprawie medyków i ich zarobków, też ustawa o najmie krótkoterminowym będzie rozgrzewać emocje, ale jest jeszcze taka ustawa, może nieco zapomniana, ustawa o asystencji osobistej i dzisiaj pierwszym gościem będzie pani wiceminister Sikora, która opowie o tym, jak ten projekt finalnie będzie wyglądać, kiedy będzie głosowany w Sejmie, bo przecież duża grupa naszego społeczeństwa czeka na tę ustawę.
1: Maciej Kluczka już czeka na państwa w poranku TOK FM tuż po informacjach. A my dziękujemy za pierwszy program TOK FM przygotowany przez Różę Rumińską, zrealizowany przez Liwię Prądzyńską i poprowadzony przez Wojciecha Muzala. Dziękujemy państwu, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
3: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. Dziś znowu spadły na nią rosyjskie rakiety. W ostatnich atakach w Ukrainie zginęły 3 osoby. Jest areszt dla mężczyzny, który w Krakowie spowodował tragiczny wypadek. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Sprawdzimy, co może czekać kierowców w kolejnych dniach. Wtorek, 25 sierpnia, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę zginęły 3 osoby w Charkowie i Zaporożu. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
13: Szef zaporowskiej administracji wojskowej Iwan Fiodorow napisał w mediach społecznościowych, że rosyjska bomba kierowana uderzyła w centrum miasta i według wstępnych informacji zginęły 2 osoby.

0: wyniku ataku rosyjskiego drona w Zaporożu uszkodzony został także jeden budynek mieszkalny. Rosjanie przeprowadzili także atak rakietowy na Charków, jak poinformował mer miasta Ihor Terechow. Zginęła tam jedna osoba. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
1: Ukraina obchodziła wczoraj Dzień Niepodległości w 35. rocznicę jej ogłoszenia. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w ukraińskiej stolicy premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Ukrainie technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow.
0: Poczułem, że muszę tu przyjechać, żeby upewnić się, że wiecie, iż poparcie Wielkiej Brytanii nie zmieni się. Będziemy z wami. Tak było za wszystkich rządów, za wszystkich partii politycznych, które były u władzy i tak jest nadal. Chciałem po prostu nie pozostawiać co do tego żadnych wątpliwości.
1: Prezydent Wołodymyr Zełański w orędziu po raz kolejny zaapelował do świata o jedność w obliczu rosyjskiego zagrożenia i pomoc dla Kijowa. Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie zonda krypto. Tak uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Kral to szef giełdy kryptowalut, która zbankrutowała i naraziła na straty finansowe tysiące Polaków. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych, Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
2: Pan Kral, myślę, mam dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć. Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów.
1: Dodatkowym wątkiem w historii jest luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro, który Kral miał przekazać szefowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi Piesiewiczowi. Ten, powołując się na kontakty z premierem Mateuszem Morawieckim, obiecywał szefowi giełdy kryptowalut pomoc w załatwieniu jego problemów. 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w Krakowie. Mężczyzna wjechał na chodnik i potrącił młode małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zmarli, a chłopiec w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
3: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
4: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie oponował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
3: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Katarzyna Młynar.
1: Po wypadku pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłoć. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w ciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zmarłych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
5: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
1: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. Do tragicznego w skutkach wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami doszło w zeszłą niedzielę. Zginęło 12 osób. Węgierska prokuratura zatrzymała kierowcę, który najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Mężczyzna odpowie za nieumyślne doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
6: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
1: Ale obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN kończy się 31 sierpnia i wtedy podwyżki są nieuchronne.
6: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze. Niezależnie, czy to będzie benzyna, czy olej napędowy.
1: Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57 groszy za litr. Benzyna 98 7,40 groszy, a olej napędowy 7,61 groszy. Poniedziałek w wielu regionach ma być pogodny, więcej chmur, możliwe przelotne deszcze i burze na północnym wschodzie. 16 stopni pokażą maksymalnie termometry w Katowicach, 17 w Krakowie, 21 we Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Białymstoku, 22 w Warszawie i Łodzi, 23 w Poznaniu.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Wtorek, 25 dzień sierpnia. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOG FM. Koniec sierpnia, więc już zaraz też do pracy w Sejmie wracają posłowie, senatorowie. Powoli więc zaczyna się nowy sezon polityczny, który też zakończy się bardzo ważnym wydarzeniem, bo wyborami parlamentarnymi jesienią 2027 roku, w przyszłym roku letnie wakacje, szanowni państwo, będą już przepełnione kampanią wyborczą, kampanią parlamentarną. No i ten nowy okres, nowy etap w polskiej polityce otwiera najnowszy sondaż CBOS. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości właśnie partia Jarosława Kaczyńskiego ma najniższe noty od wyborów w 2023 roku. PiS ma poniżej 20%. I to już jest kolejny taki sondaż. Także inne pracownie pokazują takie wyniki. W tym badaniu Koalicja Obywatelska otrzymuje pierwsze miejsce, niemal 26% poparcia, ale większość sejmową mogłoby wtedy mimo wszystko ułożyć po takich wyborach z takimi wynikami PiS i Konfederację, obie Konfederacje. No ale pytanie, czy taka koalicja, mimo że arytmetycznie możliwa, czy możliwa jest politycznie? A jakie polityczne emocje mogą rozpalić najbliższe tygodnie, szczególnie wrzesień? Może wybory na prezydenta Krakowa, które już za miesiąc, a może kolejne tarcia na prawicy, a może projekty, którymi zajmą się posłowie, bo przecież ustawa o najmie krótkoterminowym budzi cały czas różne zastrzeżenia koalicjantów. Niedawno też na antenie TOG FM posłanka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy zapowiedziała, że do tej ustawy Lewica złoży poprawki dotyczące opłaty turystycznej. Początkowo opłata turystyczna miała być uregulowana w innej ustawie, ale Lewica niecierpliwi się, że ta ustawa po prostu leży w sejmowych gabinetach i nie jest procedowana w sejmowych komisjach. No i też niedługo już posłowie mają zdecydować o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu, prawdopodobnie w całym kraju, bo prawdopodobnie jest zgoda całej koalicji rządzącej w tej sprawie. Wcześniej takiej zgody nie było. Możliwe też, że parlament, zapowiada to Katarzyna Kotula z Lewicy, podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Możliwe też, że dojdzie do rekonstrukcji rządu. Coraz częściej mówi się o tym, że przy końcówce tej kadencji parlamentu i Rady Ministrów do rządu dołączy Szymon Hołownia. Czy dojdzie do tego kosztem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, przez wiele ostatnich miesięcy sojuszniczki najbliższej Szymona Hołowni, ale ta relacja już się chyba skończyła. No i oczywiście będziemy pewnie, szanowni państwo, też żyć nowymi odsłonami historii Zonda Krypto i Przemysława Krala, bo te nowe odsłony tej historii mogą przysporzyć kłopotów politykom Prawa i Sprawiedliwości. I o tym też pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza na stronie trzeciej z pytaniem, czy Przemysław Krala, więc ten szef zbankrutowanej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czy był zakładnikiem gangsterów. W swoim artykule Ireneusz Sudak przypomina, że 6 maja wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha informował o około 1500 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez poszkodowanych na kwotę 350 milionów złotych, a liczba klientów Zonda Krypto mogła sięgać 30 tysięcy, a realne straty to nawet ponad 2 miliardy złotych. Ale poszkodowani nie zgłaszają się, przynajmniej nie wszyscy, na policję, bo nie mogą albo nie chcą ujawniać źródła pochodzenia pieniędzy zainwestowanych właśnie na tej giełdzie. Rynek kryptowalut był bowiem przecież nieuregulowany i trafiały tam pieniądze często pochodzące z szarej strefy albo wręcz z działań przestępczych. Najciekawszy wątek zdaniem autora artykułu w Gazecie Wyborczej, dotyczy tego, czy Kral działał sam, czy był jedynie słupem i twarzą giełdy, a prawdziwi mocodawcy pozostali w cieniu. O takim scenariuszu mówi rozmówca Wyborczej. Na rynku od początku mówiło się, że Kral jest tylko słupem i że rzeczywiście jego mocodawcy mają dostęp do owych 4,5 tysiąca bitcoinów. Dlatego Zonda Krypto tak długo bankrutowała. Płynność zaczęła tracić już w grudniu 2025 roku. Po prostu, gdy na oficjalnych kontach brakowało bitcoinów, Kral musiał uzyskiwać zgody na uszczuplenie dawnych portfeli giełdy, mówi rozmówca i biegły w świecie aktywów cyfrowych. Dogadywanie się z prawdziwymi właścicielami, sam transfer pieniędzy trwał, więc wypłaty rozciągały się w czasie. W końcu okazało się, że zobowiązania Zonda Krypto wobec klientów są na tyle duże, liczone w miliardach złotych, że dysponenci kluczy zdecydowali o zakręceniu kurka i pozostawieniu Krala samego sobie. No i potem kolejne odsłony tej historii. Kral też wyjechał z kraju, no ale teraz, jak donosi TVP Info, ubiega się o status małego świadka koronnego, a jak z kolei informuje portal Onet, już prokuraturze udało się postawić Kralowi zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Cały czas czekamy też na oficjalną informację prokuratury krajowej, czy może samego prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Możliwe, że dziś będzie jakaś konferencja prasowa. Takie wczoraj były pierwsze nieoficjalne informacje. Na razie takiej zapowiedzi konferencji prasowej nie ma, ale zdaje się, że to kwestia raczej godzin, żebyśmy czegoś oficjalnego się w tej sprawie dowiedzieli. Ten temat na pewno też wróci w mojej rozmowie z Krzysztofem Kwiatkowskim, senatorem Koalicji Obywatelskiej, byłym ministrem sprawiedliwości, który będzie w studiu TOG FM o 8. Wcześniej o 7.20 Monika Sikora, wiceministra rodziny, pracy, polityki społecznej i pełnomocniczka rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. Porozmawiamy o ustawie o asystencji osobistej. Pełnomocnicy rządu do spraw do tego tematu, szanowni państwo, się zmieniają. To już bodajże trzeci pełnomocnik do tych spraw, a ustawa cały czas przez parlament nie jest przyjęta. No a za rok wybory, od czego przecież zacząłem nasze spotkanie. O 7.40... była wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz. A o 8.20 oczywiście tradycyjnie o tej godzinie w ramówce TOG FM komentarze, analizy będzie profesor Szymon Osowski z UAM w Poznaniu i z tygodnika Polityka Ewa Siedlecka. A ja wracam do prasy. W pracy to już jestem od wczesnych godzin porannych. Na stronie pierwszej dziennika Gazety Prawnej o zmianach podatkowych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów i szefa rządu. No i choć przecież oczekiwane te zmiany, bo przecież coraz więcej osób z klasy średniej wpadało w ten drugi próg, często też nauczyciele czy pielęgniarki, te przykłady były podawane przez długie miesiące w debacie publicznej, no to zdaje się, że przynajmniej z sondażu przygotowanego dla DGP-u, że Polacy mimo wszystko oczekiwaliby innego ruchu rządu, a mianowicie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Podniesienie kwoty wolnej od podatku to zdecydowanie najczęściej wskazywany kierunek zmian w PIT, jakiego chcieliby Polacy. Wynika z sondażu CBOS dla Dziennika. Problem w tym, że premier w minionym tygodniu wykluczył tę możliwość przynajmniej na najbliższe półtora roku. Powód: napięty budżet. I zaproponował Donald Tusk kilka innych rozwiązań, które w sumie mają dać podatnikom około 10 miliardów złotych oszczędności w skali roku. Wśród nich jest preferowane przez 16% uczestników sondażu podwyższenie progu, od którego będzie obowiązywać 32% stawka. Ale przypomnijmy, że też jest propozycja, żeby między tą stawką bazową 12% a tą 32% była nowa 24%. No wczoraj chociażby Ryszard Petru, to już takie moje dopowiedzenie, który spotkał się z dziennikarzami w Sejmie, narzekał na tą drugą środkową stawkę, że to jest komplikacja systemu, niepotrzebne dodatkowe też prace dla księgowych i mówi, że nie wyklucza głosowania nawet przeciwko takiej ustawie, ale też zapowiada poprawki. Chce tutaj rozmawiać z koalicją koalicją rządzącą, ale było sporo krytyki ze strony Ryszarda Petru wobec tych zmian. Z kolei Lewica, bardziej nieoficjalnie niż przy mikrofonach i kamerach, przyznaje, że ta kwota wolna od podatku powinna też zostać podniesiona. No chociażby właśnie w tym sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej 41% Polaków uważa, że taki powinien być ruch rządu. I na koniec jeszcze czołówka Rzeczpospolitej, bo tutaj bardzo interesujący artykuł pod tytułem Weta prezydenta kosztują miliardy, bo tylko 6 wet Karola Nawrockiego uszczupli w tym roku budżet o 8 miliardów złotych. I przede wszystkim chodzi o najbardziej kosztowne było weto prezydenta do ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Według Ministerstwa Finansów to niemal 4 miliardy złotych. Drugie pod względem kosztów budżetowych było weto do podwyżki akcyzy na alkohol. Zamiast planowanych 5% rząd chciał podnieść ją o 15%, ale prezydent Nawrocki tłumaczył decyzję troską o portfele obywateli, nie troską o zdrowie Polaków, i według ministerstwa oznacza to mniejsze wpływy o prawie 2 miliardów złotych. I tak właśnie miliard do miliarda i mamy 8 miliardów złotych mniej w budżecie państwa tylko i wyłącznie w związku z decyzjami prezydenta Karola Nawrockiego. Warto znać te liczby i o nich pamiętać. A za chwilę informacje, po nich Monika Sikora, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Autopromocja.
9: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
10: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
9: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
7: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Niskie ceny są codziennie.

0: do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy. W Zaporożu bomba kierowana uderzyła w centrum miasta. Według wstępnych informacji zginęły dwie osoby. Rosjanie przeprowadzili także atak rakietowy na Charków. Tam zginęła jedna osoba. Jeśli Władimir Putin nie złamie Ukraińców tej zimy, to mogą powstać warunki do zawieszenia broni. Ocenił wieczorem w TVN24 wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który reprezentował Polskę we wczorajszych rozmowach koalicji chętnych w Kijowie. Zdaniem Sikorskiego największym zagrożeniem dla Ukrainy jest zniszczenie jej systemów energetycznych. Zapowiedział też, że Polska przygotowuje się do dostarczenia Ukrainie dodatkowych ilości gazu. Amerykańskie władze planują cofnąć do 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych posiadanych przez osoby, które ubiegały się bądź ubiegają o azyl w Stanach Zjednoczonych, informuje agencja AP. Byłoby to największe jednorazowe cofnięcie wiz w historii USA. W kalifornijskim Parku Narodowym Doliny Śmierci zmarł turysta z Francji. Do tragedii doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni Celsjusza. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
15: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie siatkarki zmierzą się ze Słowenią w trzecim meczu Mistrzostw Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego będą próbowały zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu z Łotwą, które co prawda wygrały 3-1, ale styl gry Polek pozostawiał wiele do życzenia, mówi nasza przyjmująca Martyna Czerniańska.
16: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca.
15: Łotyszki są najniżej notowanym zespołem w naszej grupie, a stracony set okazał się sporym zaskoczeniem także dla naszych zawodniczek, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
17: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć na turnieju. Mam nadzieję, że to był ten jeden i jedyny.
15: W grupie A, w której grają Polki, pewne awansu do 1/8 finału są już współgospodynie turnieju Turczynki, które mają 3 wygrane na koncie. Polki do tego grona mogą już dziś dołączyć, ale trzeba wygrać ze Słowenią mecz o 18. W Nowym Jorku trwają kwalifikacje do US Open oraz startuje turniej mixtów. W nim co prawda nie zobaczymy tym razem Igi Świątek, ale tenisowe rozgrywki toczą się także w innych miejscach. I tak w meksykańskim Monterey gra Maja Chwalińska. Rozstawiona z trójką Polka w walce o ćwierćfinał zagra z Amerykanką Alicją Parks. Kamil Majchrzak odpadł za to w pierwszej rundzie turnieju ATP w Winston-Salem. Przegrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 4667. Silna burza z gradem zmusiła organizatorów do odwołania trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania w Pirenejach. Rywalizacja została przerwana na 15 km przed metą. Uczestnicy udali się do hotelu, wyniki etapu anulowano, więc prowadzenie w klasyfikacji wyścigu utrzymał Słoweniec Tadej Pogaczar. Bramkarz Kamil Grabara może iść w ślady Wojciecha Szczęsnego. 27-latek ma bowiem strzec bramki Juventusu Turyn. Włodarze starej damy mieli się porozumieć z VfL Wolfsburg w sprawie wypożyczenia Polaka z możliwością pierwokupu. Więcej informacji sportowych za godzinę, teraz w TOK FM Pogoda.
2: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: Na północy i północnym wschodzie przelotny deszcz, ale przejaśnień także nie zabraknie. Na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
2: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Naszym pierwszym gościem jest Monika Sikora, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej i pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Nowa Lewica. Dzień dobry.
18: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: No właśnie, nazwa urzędu pani minister, pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, a przecież my od ekspertów od wielu, już nawet można powiedzieć lat, wiemy, że powinno określać się osoby takie właśnie, że są osobami z niepełnosprawnościami, bo osób niepełnosprawnych takie określenie bardziej sprawia, że tożsamość tych osób określamy tylko i wyłącznie przez pryzmat właśnie tych niepełnosprawności, niepełnosprawności, a oni po prostu je mają, ale mają też inne zdolności. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego taka nazwa urzędu?
18: Pełna zgoda. Ona po prostu wywodzi się z ustawy i jest to jakby takie przestarzałe, można powiedzieć, nazewnictwo. Tak samo jak są zawsze ministrowie, nie ma ministr, więc czasami ta legislacja nie idzie z duchem czasu, aczkolwiek, jak mówię, też zawsze przedstawiam się jako pełnomocniczka do spraw osób z niepełnosprawnościami, bo jest to niezwykle istotne właśnie, żeby podkreślać te kwestie.
12: A czy pani osobiście, albo resort, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz, Janowicz-Bąk, też z tej samej partii, z Nowej Lewicy, podejmie właśnie próbę nowelizacji legislacyjnej, tak żeby ustawa pozwoliła na zmianę nazwy stanowiska?
18: Już poleciłam sprawdzenie tego, jak skomplikowany jest to proces. Jest to bardzo ważne, żeby rzeczywiście ta nazwa odzwierciedlała też jakby ten postulat środowiska. Natomiast jakby mamy bardzo dużo priorytetów, bardzo dużo się dzieje, więc w pierwszej kolejności zajmujemy się tymi sprawami, które są najbardziej potrzebne do zakończenia, do zrealizowania. Myślę, że gdzieś to będziemy sprawdzać, aczkolwiek obawiam się, że jak to zazwyczaj bywa, będzie to dosyć skomplikowane.
12: Bo chodzi o zmianę w wielu innych projektach ustaw, tak? Tej nazwy i to już nastręcza wielu problemów?
18: Znaczy, rozpoczęcie całego procesu. Natomiast, panie redaktorze, umówmy się, wrócę z tym do pana może za jakiś czas, okay. Bo jakby też funkcję pełnię dopiero od tygodnia tak naprawdę, więc jeszcze...
12: Ale ma pani to na uwadze, to może pani obiecać.
18: Tak. Czyli zanim nawet zaczęłam, to była pierwsza rzecz, którą zauważyłam, okay. że to nazewnictwo nie odpowiada właśnie współczesnym standardom.
12: Okay. To trzymamy za słowo, kibicujemy zmianie, bo ono jest potrzebne. Język też tworzy naszą rzeczywistość, nasze postrzeganie.
18: Zgadzam się całkowicie. Też jest to bardzo bliskie mojej licowej wrażliwości, więc myślę, że to jest coś, na czym się pochylimy.
12: A czy priorytetem nadal jest ustawa o asystencji osobistej? Bo z całym szacunkiem pani minister, ale pełnomocnicy i pełnomocniczki zmieniają się. Ja już tu w studiu rozmawiałem i z Łukaszem Krasoniem z Polski 2050, z Mają Nowak, też z tej samej partii, z panią teraz, z Nowej Lewicy. I wszyscy mówili, pracujemy intensywnie nad ustawą o asystencji osobistej, a za rok są wybory. I ustawa nie przyjęta jeszcze przez parlament.
18: To prawda. To znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że moi poprzednicy byli bardzo zaangażowani w ten projekt i za co chciałabym podziękować Łukaszowi Krasoniowi i Maji Nowak, bo naprawdę o to walczyli. Natomiast było to bardzo duże wyzwanie i bardzo skomplikowana ustawa, więc ten proces w Sejmie, w komisji, podkomisji zajmował dużo czasu, no ale było to potrzebne, żeby dograć jak najwięcej szczegółów, żeby szukać rozwiązań, które byłyby satysfakcjonujące dla wszystkich stron, więc mam nadzieję, że jesteśmy już na ostatniej prostej. Odbyło się pierwsze czytanie w komisji, we wrześniu będzie drugie czytanie i tutaj nie chcę zdeklarować ostatecznego terminu. Myślę, że już jesteśmy na końcu tego procesu i wiemy i mam świadomość tego, że środowisko osób z niepełnosprawnościami, ale tak naprawdę my wszyscy czekamy na to, aby tą ustawę wdrożyć. Mam też nadzieję, że również będzie pozytywny odzew ze strony Pałacu Prezydenckiego.
12: Mm-hmm. Ale Pałac Prezydencki może ustawę dostać, rozumiem, może w październiku, tak? Jeśli we wrześniu drugie, trzecie czytanie w Sejmie, jeszcze Senat, więc gdzieś tak w okolicach października widzę szansę, okienko pogodowe na to, żeby ustawa wyszła z parlamentu do Pałacu Prezydenckiego.
18: Szanse są, natomiast nie chciałabym zapeszać, więc, więc po prostu miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny dla środowiska i dla nas wszystkich. Jest to klucz tak naprawdę do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły godnie, samodzielnie, niezależnie funkcjonować w społeczeństwie. Jest to kamień milowy. To znaczy w tej chwili wdrażamy asystencję osobistą osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów resortowych, ale one mają oczywiście ograniczony budżet, nie wszędzie są możliwe, są ograniczone czasowo, więc to jest pierwsze tak innowacyjne rozwiązanie, które właśnie pozwoli na to, aby takie wsparcie osoby z niepełnosprawnościami mogło otrzymać.
12: Historia procesu legislacyjnego w sprawie tego projektu jest długa, bo i też projektów było kilka, bo pierwszy złożył jeszcze prezydent Andrzej Duda, potem był projekt poselski, też projekt rządowy. One, rozumiem, wszystkie są połączone w jeden teraz. Ten rządowy jest wiodący. Jakie są jego najważniejsze zręby, fundamenty? Co będzie proponować, oferować właśnie osobom z niepełnosprawnością?
18: Znaczy osoba z niepełnosprawnością, tam jest klasyfikacja punktowa, która otrzyma co najmniej 80 punktów, będzie mogła liczyć na wsparcie asystenta. Nie może to być członek rodziny, nie może to być rodzic, krewny. To jest osoba, jeśli można powiedzieć, z zewnątrz, którą osoba z niepełnosprawnością może wybrać. Będzie to wymiar godzin od 20 do 240, w zależności od potrzeb właśnie osoby z niepełnosprawnościami.
12: I taki miesięcznie.
18: Taki asystent, częściowo będzie to mogło być przenoszone niewykorzystane godziny na kolejny miesiąc, natomiast taki asystent będzie po prostu wspierał taką osobę w codziennym funkcjonowaniu, od takich prostych czynności życiowych, ale też w aktywizacji kulturowej, edukacji, jeżeli potrzeba, również zawodowej. I to jest bardzo ważne, bo tutaj mówimy nie tylko o kosztach, ale uwalnianiu potencjału osób z niepełnosprawnościami, które mogą aktywizować się na rynku zawodowym właśnie dzięki wsparciu asystenta. A teraz ten wskaźnik zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami jest bardzo niski, wynosi około 30%, wśród kobiet jest 18%.
12: Więc... A ministerstwo ma prognozy, do jakiego poziomu ten wskaźnik może wzrosnąć po wprowadzeniu tej ustawy, na przykład po roku, po dwóch, pięciu?
18: To znaczy ten program, czy to wsparcie otrzyma około 100 tysięcy osób i tutaj w zależności oczywiście od ich stopnia i też chęci i możliwości pracy. Natomiast tu warto podkreślić, że jest to też praca oczywiście dla asystentów, ale również daje to też możliwości ich rodzinom, które do tej pory, załóżmy, skupiały się, czy rodzicom, dla przykładu, na opiece nad osobami właśnie z niepełnosprawnościami, one też będą mogły wrócić na rynek pracy. Więc jest to taki win-win na pewno i tutaj
12: uwalnienie... Ale takich prognoz dokładnych, rozumiem, nie ma, tak? Jak ten wskaźnik może zatrudnienia wzrosnąć?
18: Nie posiadam takich prognoz w tym momencie, natomiast na pewno będzie to początek i też mam inne działania, oczywiście wspierające aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.
12: Gdyby jeszcze prezydent zdążył, miał możliwość podpisania i się zdecydował na to, miejmy nadzieję, podpisania tej ustawy w tym roku, to kiedy ona by weszła w życie, te przepisy?
18: One weszłyby w życie w 2028 roku.
12: I od razu w pełnym wymiarze? Chyba nie, tak?
18: Stopniowe wdrażanie, natomiast też musimy przygotować taki system informatyczny, który umożliwi wdrożenie tej ustawy, więc to będzie wdrażanie stopniowe, a od 2000, i to też warto podkreślić, w tym momencie ta pierwsza część będzie skupiać się na osobach dorosłych, natomiast od 2030 roku będzie możliwe też wsparcie dla osób niepełnoletnich, od 13 roku życia, co też jest niezwykle istotne, bo wszyscy kiedyś byliśmy nastolatkami, rodzicami, więc taka większa niezależność od rodziców, może możliwość uczestniczenia w życiu, nawet społecznym, towarzyskim, pójście na randkę, tak, to będzie możliwe właśnie dzięki też zaangażowaniu asystenta i to myślę będzie też bardzo ważne, takie wsparcie dla tych osób. Więc to... proszę trzymać kciuki, panie redaktorze, mam nadzieję, że naprawdę jesteśmy już tutaj na ostatniej
12: kciuki
18: prostej.
12: Będę trzymać i rękę na pulsie tego procesu legislacyjnego, będziemy sprawdzać, co dalej w nim będzie się działo, ale czy strona społeczna, a więc konkretnie osoby z niepełnosprawnościami, ich bliscy, ich rodziny, zgłaszają jeszcze poważne wątpliwości, bo ja pamiętam, że właśnie była kwestia, czy tych godzin może być więcej, a nawet to nie było najbardziej palącym zastrzeżeniem, problemem, tylko też ewentualnie dołączenie osób właśnie niepełnoletnich szybciej. Czy tutaj jeszcze jest sporo dyskusji? Słyszy pani, widzi pani komentarze, czy po prostu głosy na posiedzeniach komisji, które mówią, ta ustawa ma dziury albo jest niekompletna?
18: Jasne, bo tutaj naprawdę ciężko jest stworzyć projekt też z ograniczeniami oczywiście budżetowymi, finansowymi, który spełniałby oczekiwania wszystkich, natomiast oczywiście jesteśmy w dialogu i do takich postulatów na przykład należy to, ile godzin może być przenoszonych. Też kwestia objęcia osób po 65 roku życia, bo one już są ustawą.
12: Jest szansa, żeby te osoby, seniorzy zostali dołączeni do tego projektu?
18: Co do zasady, seniorzy objęci są polityką senioralną, więc tutaj myślę, może być to trudne. Natomiast jesteśmy w stałym dialogu i zobaczymy, jak właśnie przebiegnie drugie czytanie w komisji. Raczej ten projekt będzie opierał się już na tych ustaleniach, ale oczywiście, dopóki nie ma ostatecznej wersji,
12: wszystko nie jeszcze może się tak zmienić, chociaż rozumiem, że a propos ludzi powyżej 65 roku życia może być to trudne. Na koniec króciutko, ale zarysujmy chociaż ramy tego procesu. Trwa w Polsce gruntowna reforma i przebudowa systemu orzekania właśnie o niepełnosprawności. Kiedy się zakończy i co zmieni?
18: To znaczy na pewno chciałabym tutaj zaznaczyć, jest to jeden z moich priorytetów absolutnie jako pełnomocniczki, dlatego że widzimy, że ten system nie jest funkcjonalny i pojawia się bardzo wiele problemów. Na przykład, jeżeli chodzi o standaryzację procedur chociażby, to jest taka techniczna rzecz, ale tutaj wdrażamy projekt również z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, który pomoże nam przebudować właśnie ten system. Z takich kwestii, które ja chciałabym tutaj dołączyć i skupić się najbardziej na nich, to, aby ten system miał po prostu ludzką twarz. I dochodzą do mnie głosy, nawet takie, że często osoby, które stają przed takimi zespołami, są traktowane w sposób niegodny. Mają żal i być może brakuje pewnej wrażliwości i to jest coś na pewno, czym chciałabym się, bym się zająć. Chciałabym mieć też w ramach biura pełnomocnika taki punkt, do którego osoby właśnie tak potraktowane, czy które czują, że były złe potraktowane, mogły się zgłosić.
12: Odwołać,
18: możemy zrobić monitory, tak.
12: Czyli może też lepsze tworzenie zespołów, które orzekają o niepełnosprawności, tak?
18: Tak, zakładam, że nie wszyscy członkowie, nie można generalizować, ale chcielibyśmy mieć tutaj też równe standardy, jeżeli chodzi właśnie o to, kto może w takich zespołach zasiadać. Być może pewna certyfikacja, pewne szkolenia, tak, aby właśnie te osoby miały odpowiednią wrażliwość i też przygotowanie do spotkania z takimi osobami, zdają sobie sprawę, w jakiej one są tak naprawdę sytuacji i to na pewno będzie coś, o co będziemy walczyć, jeżeli chodzi też o świadczenie wspierające, to jakby teraz jest rozpatrywane według tego, kiedy wniosek jest złożony, zastanowić się nad tym, jak można, znaczy zaproponować takie rozwiązanie, aby osoby w najcięższej sytuacji zdrowotnej były po prostu szybciej, czyli ich świadczenie by szybciej rozpatrywane, więc tych pomysłów jest dużo i myślę, że na pewno to jest coś, na czym chciałabym się absolutnie skupić.
12: Monika Sikora, pełnomocniczka rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, Nowa Lewica, dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję serdecznie.
12: Za chwilę informacje, po nich połączymy się z Jadwigą Emilewicz.
19: Autopromocja.
20: Wracają przyroda i ZPT. Ma być więcej zajęć praktycznych, doświadczenia, a do tego moduły. Medialny, klimatyczny i ekonomiczny. Nową szkołę uczniowie mają też bardziej lubić. 1 września startuje reforma. Jakie nowości pojawią się w planach lekcji? Zapytam w wywiadówce. Dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
4: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Ustawa o asystencie jest na ostatniej prostej. Poinformowała w poranku TOK FM Monika Sikora, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych z Nowej Lewicy. Dodała, że odbyło się pierwsze czytanie w komisji, a we wrześniu będzie drugie czytanie.
16: Miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny dla środowiska i dla nas wszystkich. Jest to klucz tak naprawdę do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły godnie, samodzielnie, niezależnie funkcjonować w społeczeństwie. Jest to kamień milowy.
15: Monika Sikora dodała, że obecnie wdrażane są asystencje osobistą osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów resortowych, ale mają one ograniczony budżet i nie wszędzie są możliwe. Nawet 2 lata, tyle niektórzy cudzoziemcy muszą czekać na wyrobienie podstawowych dokumentów pozwalających na normalne życie w Polsce. W czasie, gdy u nas brakuje rąk do pracy, załatwienie podstawowych formalności zajmuje obcokrajowcom długie miesiące.
17: Wnosiłam już na kartę pobytu w poprzednim roku, 2025, w maju. W sierpniu powinna była być decyzja. Mam już sierpnia 2026 roku i ja nie mam decyzji nadal. Wszystkie moje ponaglenia zostali zignorowane. Ja prowadzę JDG, mam duży ZUS, pewnie pan kojarzy, jakie to jest podatki, tak? Ja po prostu płacę ogromne koszty i tam mam też taki transparent, że płacimy podatki, żądamy decyzji.
18: To w ogóle jest druga karta pobytu. Pani otrzymała pierwszą kartę pobytu w 2019 roku, to jest powtórna karta pobytu. To jest na tyle trywialna sprawa. Mamy wszystkie dokumenty, jest ZUS-y, też płacimy te wszystkie podatki, mamy JDG. To po prostu stosuje ogromny problem dla nas, tak, że nie da się wyjechać z kraju, zwiedzić rodziców, tak.
17: No w tym czerwcu mój tata zmarł i ja nie mogłam pojechać na pogrzeb.
15: Mówili uczestnicy zorganizowanej w tej sprawie manifestacji w Warszawie. Wśród postulatów wyliczają zwiększenie obsady urzędów i powrót do możliwości złożenia skargi na urzędniczą opieszałość. Klub Rozwój Plus po wewnętrznych głosowaniach przedstawi w przyszłym tygodniu kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu, zapowiedział lider klubu, były premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polsat News. Morawiecki podkreślił, że każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Były premier podkreślił, że obecnie są 3 kluby bez wicemarszałków i zapowiedział, że jego klub będzie wnioskował o miejsca w prezydium dla Rozwoju Plus, ale i dla klubu Centrum. Pada dziś na północy i północnym wschodzie, ale przejaśnień nie zabraknie. Na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 7.44, wtorkowy poranek Tok FM trwa, a z nami jest teraz Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i była minister rozwoju w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Zapisuje się pani do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego?
13: Przyglądam się, dzisiaj jestem obserwatorem, jestem, jak pan przedstawił, był łaskawnie przedstawić, jestem członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego i jestem z pozycji metapolityki, obserwuję, co się dzieje na polskiej scenie. Oczywiście z dużym zainteresowaniem patrzę i z dużą troską na to, co dzieje się po prawej stronie polskiej sceny politycznej.
7: A właśnie troska dominuje w pani obserwacji, źle się dzieje na prawicy, czy dobrze? Dobrze, że Mateusz Morawiecki poszedł swoją drogą.
13: I myślę, że troska to opieka i myślę, że warto zauważyć to, że po 3 latach obecnie rządów niespecjalnie dużo się dzieje, tak? Niespecjalnie dużo ten rząd ma się czym pochwalić, a wyzwania są ogromne, prawda?
7: Którymi dzisiaj stoimy. Pani była w Ministerstwie Funduszy, wiceministrą w tym resorcie. KPO zrealizowany w 100%. Nie pochwali rządu pani za tę kwestię?
13: Zaraz dwa zdania o KPO. Myślę, że są znacznie większe wyzwania infrastrukturalne, a przede wszystkim te związane z bezpieczeństwem państwa, to co się dzieje za Polską Wschodnią granicą. No, SAFE nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa,
7: myślę, że... A pani, gdyby była pani posłanką, głosowałaby pani za?
13: Dwa zdania. Po trzech latach. Znaczy, myślę, że jest wiele wyzwań, przed którymi stoi Polska dzisiaj. I oczywiście wchodzimy w gorący okres polityczny, bo myślę, że zdajemy sobie sprawę, że proces kampanii wyborczej rozpocznie się po tym sezonie wakacyjnym, którego też trudno nazwać wakacjami. I z zainteresowaniem, dlatego że wszystkie badania, które są, i zresztą to nie są nowe badania, pokazują, że ponad 50% Polaków jest zainteresowanych raczej i ma raczej z zainteresowaniem spogląda w prawą stronę sceny politycznej niż w lewą. I dlatego mnie to interesuje, co dzieje się na prawicy, bo prawdopodobnie, chociaż oczywiście rok w sezonie politycznym to jest jak epoka lodowcowa, i prawdopodobnie to te partie staną przed wyzwaniem stworzenia nowego rządu i dlatego patrzę z troską na to, jak ten układ polityczny może po wyborach wyglądać.
7: A myśli pani, że na układ powyborczy ewentualnie z Mentzenem, Bosakiem, a i też z Braunem Jarosław Kaczyński jest w stanie pójść?
13: Na tu wrócę
7: tyle, ile
13: do początku,
7: pani zna byłego premiera?
13: I tu wrócę do początku pana pytania. Wydaje się, że po tych kolejnych wyborach ta sytuacja będzie nieco inna niż wtedy, kiedy ja byłam czynnym politykiem, czyli wówczas było bardzo duże Prawo i Sprawiedliwość i dwóch dużo mniejszych koalicjantów. Partia, którą reprezentowałam, Porozumienie Jarosława Gowina, była małym koalicjantem, wychylającym Prawo i Sprawiedliwość ku centrum. No i była Solidarna Polska. Prawdopodobnie w przyszłym roku ten układ sił będzie znacznie bardziej zrównoważony. I tutaj pytania o tym, czy Jarosław Kaczyński dopuści, czy nie dopuści, są nie o tyle nieuzasadnione, że...
7: On może będzie w roli petenta?
13: Być może będzie tym, który będzie partnerzy będą siedzieć przy stole na znacznie równiejszych warunkach, co będzie znacznie trudniejszym oczywiście układem do stworzenia rządu. Niemniej jednak to, co jest chyba istotne, te wszystkie badania, które sobie czytamy i tak jak mówię, to nie są badania dzisiejsze, wczorajsze czy przedwczorajsze, bo o tym wszyscy komentatorzy polityczni mówią od lat, że bez... elektorat w Polsce jest co do zasady wychylony w prawą stronę.
7: A czy Mateusz Morawiecki ma szansę usiąść do tego stołu, o którym pani przed chwilą wspomniała, też na równych zasadach? Ma szansę przekroczyć próg według pani, zbudować partię na tyle silną, żeby mieć mocne karty przy tym stole?
13: Ma bardzo trudne zadanie, ponieważ ma rok. Wszyscy, którzy zajmują się znowu cyklami wyborczymi, zawsze powtarzają, prawda, że lepszym momentem na tworzenie nowych politycznych podmiotów jest, kiedy ten dystans jest krótszy. Ale Mateusz Morawiecki jest maratończykiem, a nie sprinterem, więc zresztą to udowadnia od momentu, kiedy wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Chyba nie zaspał jednego dnia, jednej gruszki w popiele, czyli nie jedynego dnia wakacyjnego nie odpuścił. I też ta sytuacja jest inna niż wszystkie inne rozłamy w poprzednich cyklach, bo rzeczywiście po 40 posłów to jest rzecz niebagatelna, tak? Drugi pod względem wielkości klub w Sejmie, to naprawdę coś znaczy.
7: Trzeci.
13: Trzeci, dobrze. Tak. I oczywiście trzeci. To jest, to jak na start, to jest bardzo duża premia na pierwszym podjeździe. I też to, co istotne, myślę, to, że w tym klubie są politycy młodego pokolenia, tak? To są młode twarze, głównie dawnego Prawa i Sprawiedliwości, ale to są ci, którzy na pewno mają dużo do powiedzenia i w zakresie obronności, i w zakresie, myślę, że w zakresie gospodarki trudno dzisiaj Mateuszowi znaleźć konkurencję na prawicy.
7: A czy wybiera się pani na Kongres Programowy Rozwoju Plus 15 października?
13: Tak, myślę, że się wybiorę, posłucham z zainteresowaniem, bo też to, co warto podać, że to właśnie to środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego jeszcze wcześniej, kiedy było w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło pewną próbę ofensywy programowej już po wyborach prezydenckich na przełomie 2025-2026 roku, to tymi propozycjami rozmaitymi, które się pojawiały, to były propozycje wychodzące właśnie ze środowiska związanego z Mateuszem Morawieckim, więc spodziewam się, że to będzie ciekawa konwencja.
7: I w razie czego, gdyby Mateusz Morawiecki poprosił Instytut Sobieskiego o pomoc w przygotowaniu programu, czy już poprosił, to
13: Instytut
7: jest pani
13: Sobieskiego
7: gotowa?
13: Przygotowuje rozmaite propozycje w ciągu roku. No, w ubiegłym roku wydaliśmy 12 raportów. Teraz wydaje się, że znowu przebijemy ten sufit i zajmujemy się tematami istotnymi dla Polaków. I jesteśmy zainteresowani tym,
7: z byłym premierem?
13: Aby każdy, kto interesuje się, kogo interesuje zmiana i rozwój Polski, aby z tego korzystał bez względu na to, w jakim momencie na scenie politycznej jest. Ja powiem tylko tyle, że na wydarzeniach Instytutu Sobieskiego, na prezentacji naszych raportów zapraszamy także obecnych członków rządu.
7: Przychodzą?
13: Dlatego, że nas niektórzy przychodzą, niektórzy nie. Ale zawsze się o to staramy. Już dziś zapraszamy 19 października Ideę dla Polski, Centrum Nauki Kopernik i tam będziemy mieć przedstawicieli z dzisiejszego rządu i dzisiejszej opozycji. To będzie rok przed wyborami. Nowy program operacyjny dla Polski. Takie jest hasło tegorocznego kongresu.
7: Będziemy się przyglądać.
13: Myślę, że będzie
7: interesująco. A Mateusz Morawiecki tworzy nowy byt polityczny, ale nie jest nowym politykiem. Przecież przez 6 lat to bardzo długo był szefem rządu. I teraz mam pytanie do pani, czy jest były premier i wiarygodny, i konsekwentny w tym, co zapowiada? Chociażby mówi, że migracja nie może być odpowiedzią na bolączki demografii. Ale dlaczego? Przecież eksperci często powtarzają, że powinniśmy prowadzić mądrą politykę migracyjną i właśnie cudzoziemców wykorzystywać, zapraszać do rynku pracy polskiego, na polski rynek pracy.
13: Ja powiem tak, że bardzo polecam państwu uwadze, bardzo ciekawy artykuł pojawił się w kwietniu tego roku, naukowy artykuł, który został szeroko, to jest taki roczny przegląd ekonomiczny, on w ostatnich tygodniach był omawiany w Forbesie, w Ekonomiście. Artykuł, który oparty na bardzo ciekawych badaniach 136 państw świata, czyli praktycznie całego globu, który stawia taką hipotezę, że nigdy nasza cywilizacja nie znalazła się w momencie nienastępowalności pokoleń. Tak? Czyli to jest nowa dynamika, która pojawia się w rozwoju nie tylko demograficznym, społecznym, ale oczywiście gospodarczym.
7: Czyli migracja jest czymś naturalnym
13: w takiej
7: sytuacji.
13: Jest inna odpowiedź, czyli my dzisiaj stoimy globalnie, jako świat, przed ogromnym wyzwaniem związanym z tym, jak będzie wyglądał świat starzejącej się w astronomicznym tempie populacji. Mm-hmm. Populacji, jeszcze raz powtarzam, 236 krajów, to jest znacznie ponad Europa. Więc dlatego jakby stwierdzenie, że migracja nie jest odpowiedzią, za chwilę i tak nie będzie komu skąd migrować. Drugi element, ja jestem zawsze i zawsze byłam tego zwolennikiem, bycia zwolennikiem odpowiedzialnej polityki migracyjnej i zgadzam się, że mając niemal 2-milionową populację obywateli Ukrainy w Polsce, z czego 1 milion był u nas na rynku przed wybuchem wojny, który kontrybuuje do polskiego PKB, który wykonuje pracę, których chyba...
7: To nic, tylko korzystać, współpracować.
13: To raz. I dwa, który jest nam... I to jest najistotniejszy element w roztropnej polityce migracyjnej, który nie sprawia... Nie tworzy sytuacji, w których nie boimy się zawozić, żeby nasze dziecko szło...
7: No
13: przedszkola czy do szkoły.
7: Co się stało u Mateusza Morawieckiego i w Rozwoju Plus, że Mateusz Morawiecki, który był szefem rządu i w którym była ministrą rodziny i pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, pani była też członkinią tego rządu na różnych etapach, były wtedy tworzone centra integracji migrantów. Pani właśnie mówi teraz to, co pani mówi, a teraz Mateusz Morawiecki razem ze swoimi współpracownikami proponuje centra deportacji uchodźców. To są nowe koszty dla administracji publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiada, deportacje trwają. Ukraińcy wcale nie są tutaj w większości, są inne narodowości. Wszystko działa, nie potrzebujemy nowej aplikacji, nowego urzędu. Po co Mateusz Morawiecki w to gra?
13: Ja powiedziałabym tak, że, znaczy wydaje mi się, że to nie jest najistotniejszy element programu Mateusza Morawieckiego. Ja więcej czytam o gospodarce, obejrzałam sobie kalkulator przygotowany
7: wczoraj. Ale migracja to też wczoraj. Gospodarka, to się łączy wszystko
13: to prawda,
7: sobą.
13: Ale obejrzałam sobie wczoraj kalkulator przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus, które analizuje, jak zmiany podatkowe zaproponowane na razie, bo na razie nie mamy projektu ustawy jeszcze, przez Ministerstwo Finansów, kto korzysta, kto traci. Myślę, że to jest podstawowy
7: tematu,
13: element. Natomiast kwestie migracyjne, moje zdanie, ja nie mówię, jakie jest moje zdanie w tym zakresie. Roztropne państwo, każde suwerenne państwo powinno mieć roztropną politykę migracyjną. Migracje były i są zjawiskiem,
7: ale
13: które
7: potrzebujemy
13: towarzyszy.
7: Centrów deportacji, czy nie?
13: Potrzebujemy rozsądnego podejścia, którego również przez minione 3 lata nie mamy ukształtowanej polityki migracyjnej w ciągu ostatnich 3 lat, jak ona powinna wyglądać.
7: Pani minister, dobrze zgadłem, że nie jest pani zachwycona tym pomysłem?
13: Nie jestem zachwycona pomysłami centrów deportacji, natomiast to, co jest najistotniejsze, potrzebujemy roztropnej polityki migracyjnej. To oznacza, że musimy państwo polskie w suwerenny sposób, tak jak każde inne państwo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obywateli, powinno móc mieć siłę i zdolność kształtowania tego, kto przyjeżdża, kto nie przyjeżdża.
7: To
13: wiemy, że kryzys migracyjny Europy rozpoczął się od nieroztropnej decyzji Angeli Merkel w 2014 roku od bezwarunkowego otwarcia granic. I z tym problemem boryka się dzisiaj Europa od 2014 roku.
7: Ja tylko powiem, że Mateusz Morawiecki też proponuje bezwarunkową asymilację. Pytanie, co znaczy bezwarunkowa, a też eksperci od migracji mówią, że nie asymilacja i integracja jest skuteczna. Asymilacja rodzi tylko wiele problemów, ale to zostawmy na boku.
13: Ale to jest semantyka. Ja myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, też przypomnijmy, o co w tym wszystkim chodzi. Rozumiem, że jeżeli przyznajemy pewne prawa każdemu i pozwalamy korzystać z tego, aby rozwijać się na terenie Polski, no to zakładamy, że ten ktoś, no tak jak, no, przypomnijmy sobie, no każdy, kto ubiegał się z państwa, które nie mogło jakby bezwizowo wjeżdżać do Stanów
7: będzie
13: Zjednoczonych,
7: musiał
13: zdawać egzamin. Dokładnie tak, no więc to, myślę, że to nie jest wygórowane oczekiwanie.
7: Integracja, a właśnie nie asymilacja, bo asymilacja...
13: Mówię, zostawmy nazewnictwo na boku.
7: Zawiera w sobie rezygnację częściową albo całkowitą ze swojej dotychczasowej tożsamości. Inwestycje, bo pan premier Mateusz Morawiecki napisał taki wpis w mediach społecznościowych, że lata 2015-2023 to były piękne lata rozwoju Polski. Pewnie jakieś piękne rzeczy się działy, ale była inflacja w lutym 2023 na poziomie 18% rok do roku. Inwestycje. Premier Morawiecki na początku swojego urzędowania mówi, że chciałby dojść do poziomu 20% inwestycji w stosunku do PKB, a

0: jakby byłabym i pomimo ogromnych programów wsparcia przedsiębiorców, jakie wówczas zwodowaliśmy na rynek. Więc powiedziałabym tak, odnosząc się do tych elementów, o których pan wspomina. Po pierwsze, wraz z wprowadzeniem pakietu programów społecznych realnie obniżyło się, zniknął w Polsce problem ubóstwa po wprowadzeniu programów społecznych.
1: Ale demografia się nie poprawiła.
0: Następnie, ale zniknął problem ubóstwa. Po drugie, tak jak ta dyskusja jest dłuższa, bo moglibyśmy sobie rozmawiać, co by było, gdyby nie 500+, jaki wówczas mielibyśmy demograficzne wskaźniki. Jeśli chodzi o inwestycje, porównywanie, przypomnijmy, najwyższy poziom inwestycji w Polsce był wtedy, kiedy budowaliśmy, co panie redaktorze? Nie wiem, czy pan pamięta? Stadiony na Euro 2012. I rzeczywiście to wówczas mieliśmy boom inwestycyjny.
1: Kończymy.
0: Nie udało się podnieść tego poziomu, natomiast
1: cieszy
0: wiele wskaźników było na bardzo wysokim
1: poziomie.
0: Cieszy
1: się pani, że KPO zostało zrealizowane w 100%?
0: Powiem
1: jest
0: tak.
1: Jest zrealizowane?
0: Jeśli kupujemy dlatego, żeby za wszelką cenę wydać środki z KPO, przepłacamy na urządzenia medyczne do szpitali trzykrotnie, to powiedziałabym, że to nie jest roztropnie. Jeśli kupujemy za to jachty dla małych firm, to uważam, że to nie jest roztropne. Co do zasady, wiemy dobrze, że tak nie jest. Co do zasady, jeśli możemy, wpuszczanie pieniędzy w gospodarkę ze wszech miar jest dobrym rozwiązaniem.
1: Nie odpowiedziała mi pani na początku rozmowy, czy zagłosowałaby pani za programem SAFE?
0: No, ja pisałam na ten temat tekst, panie redaktorze. SAFE, powiedziałabym tak, finansujmy zbrojenia, które około 4% PKB wydatków na obronność, bardzo dużo. Finansujmy zbrojenia z różnych źródeł, ale mądrze przygotowujmy te programy.
1: Za ustawą?
0: Ja uważam, że warto wdrażać roztropnie, natomiast będąc przygotowanym, na co te pieniądze idą, bo samo jakby nie przepalajmy pieniędzy, wydawajmy je w taki sposób, aby rzeczywiście budowały mięśnie polskiej gospodarki.
1: Jadwiga.
0: Moje zdanie na temat SAFE-u było pozytywne na początku, kiedy było ono przyjmowane.
1: Instytut Sobieskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Za chwilę informacje, po nich Krzysztof Kwiatkowski.
2: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflo. Farm.
7: Koniec lata. Nie.
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
2: A tamta to jest mega.
14: Mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł.

0: teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8:02. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje 27,3% ankietowanych, na PiS 20,6%, a na Konfederację 14%. Wynika z sondażu United Service dla Wirtualnej Polski. Konfederacja Korony Polskiej dostałaby 8,4%, a Nowa Lewica 7%. Z kolei Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego uzyskał 6,5% poparcia w tym sondażu. Być może po przyszłorocznych wyborach prawicowi partnerzy będą siedzieć przy stole negocjacyjnym na równych pozycjach. Mówiła o tym przed chwilą w poranku TOK FM Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i była minister rozwoju w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Od wizyt w Bratysławie i Tallinie szef Rady Europejskiej Antonio Costa rozpocznie doroczne tournée po unijnych stolicach. W tym tygodniu odwiedzi też Rygę, Wilno i Pragę. Głównym tematem rozmów Costy z unijnymi liderami będzie przyszły budżet Unii, który ma być gotowy jeszcze w tym roku.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Wtorek w wielu regionach ma być pogodny, więcej chmur, możliwe przelotne deszcze i burze na północnym wschodzie. 16 stopni pokażą maksymalnie termometr w Katowicach, 17 w Krakowie, 21 we Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Białymstoku, 22 w Warszawie i Łodzi, 23 w Poznaniu.
4: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest teraz Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
6: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia TOK FM z nowego studia.
5: Tak, nowe, piękne studio. I zapraszamy też do oglądania transmisji. Można podejrzeć nasze studio na YouTubie.
6: Szanowni państwo, to trzeba zobaczyć. Tu nie tylko gość, ale zespół filharmoników wiedeńskich by się zmieścił.
5: Tak, przyznaję, powiększyło się nasze studio. Miło zaczęliśmy, ale teraz trudniejszy temat. Zmarł pana kolega z pracy. Odszedł po ciężkiej chorobie, senator, no i też generał Mirosław Różański, generał broni Wojska Polskiego, doktor nauk o obronności i były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator tej kadencji. W bardzo takich podniosłych słowach wspominał go też minister obrony wczoraj. A pan?
6: Bo trudno go nie wspominać i w podniosłych, i w ciepłych słowach. Pan generał Mirek był wyjątkowym człowiekiem. Dla mnie był takim symbolem wojskowego, który nigdy nie zdjął munduru. Dla niego służba publiczna, odpowiedzialność, szacunek wobec drugiego człowieka, ale także taką niezwykłą umiejętność. Pracowałem z nim przy pewnych projektach ustawodawczych, takiej syntezy, takiego podsumowania sytuacji, takiego zauważenia, co jest najważniejsze w danej sprawie. I dla mnie ten szacunek dla żołnierzy, kiedy już nawet nie będę mówił nazwiska tego znanego polityka, kiedy ktoś słowami sponiewierał pamięć polskich wojskowych na misjach zagranicznych. On był tym, który się pierwszy upominał o honor dla polskich żołnierzy i dla ich wysiłku na misjach zagranicznych. To był rzeczywiście wyjątkowy człowiek, no i on udowodnił w polityce jeszcze jedną rzecz, że nie sztuka jest mówić tak i nawet rozwiązywać pewne problemy, sztuka jest mówić nie. On zrezygnował z funkcji głównodowodzącego siłami zbrojnymi w momencie, kiedy Antoni Macierewicz przyszedł do ministerstwa i zaczął realizować politykę uderzającą w polską obronność, a nie ją wzmacniającą. Sam zrezygnował z tej zaszczytnej funkcji. No, to jest wyjątkowa postawa. Nie ma, mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są tacy ludzie, do nich generał Różański zaliczył się niewątpliwie.
5: I prawdopodobnie, a nawet na pewno dojdzie do wyborów uzupełniających w Senacie. One by nie zostały przeprowadzone, gdyby do wyborów tych parlamentarnych, a więc i senackich, było dosyć mało czasu. Te wybory się zbliżają za rok, ale mimo wszystko jest jeszcze czas. Do od 15 lutego nie można byłoby przyszłego roku przeprowadzić tych wyborów, więc prawdopodobnie w tym okręgu, z którego pochodził, z którego został wybrany senator i generał Różański, do lutego te wybory zostaną przeprowadzone.
6: Tak, jeżeli się liczy terminy, które rzeczywiście mówią, że w ostatnich miesiącach już przed wyborami wyborów uzupełniających się nie przeprowadza, ale to jeszcze nie jest ten czas, więc w województwie lubuskim będą przeprowadzone wybory do Senatu i nie mam żadnej wątpliwości, że też pokażemy porozumienie, taki kolejny prognostyk przed tym, że będziemy chcieli skorzystać po raz trzeci z tej formuły, która jest akceptowana i oceniana pozytywnie przez naszych wyborców, czyli paktu senackiego, czyli że uzgodnimy kandydata wszystkich środowisk tworzących zaplecze polityczne dla rządu.
5: Czy historia, kolejna odsłona historii Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto, to według pana historia i sytuacja na przyznanie mu małego świadka koronnego?
6: Tak, są trzy warunki, jest kilka warunków, które musi spełnić świadek koronny, mały świadek koronny. Po pierwsze, musi mieć ważne informacje z punktu widzenia śledztwa. No, ten człowiek to skarbnica wiedzy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości. Ja bym się chciał na przykład dowiedzieć, kto do niego dzwonił, żeby finansował konferencję SIPAK między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, na której Karol Nawrocki się prezentował jako kandydat na prezydenta. Ja bym się chciał od niego dowiedzieć, czy rzeczywiście, nie wiem, przypływ uczuć braterskich, bo nie powiem miłości, do pana Piesiewicza u niego miało spontanicznie wybuch, tak jak mówi pan Piesiewicz, taki, że sprzedał mu zegarek za 170 tysięcy, jak mówi pan Piesiewicz.
5: Narady,
6: pan Piesiewicz cztery razy jeździł za granicę,
5: umowy,
6: żeby mu później te pieniądze oddawać. No, wolne żarty.
5: To czy przy okazji była obietnica protekcji u ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego?
6: Dokładnie tak, bo czytamy, że za to pan Piesiewicz miał się podjąć tego, żeby kontrola, którą prowadził UOKiK, a pewne tropy wskazują na prawdopodobieństwo tej historii. Prezes UOKiKu to jest prezes jeszcze powołany przez Mateusza Morawieckiego,
5: pan
6: Chrustny w tamtej kadencji. Ja nie mówię, że to miało miejsce. Ja mówię, że dla mnie brzmi absolutnie prawdopodobnie, że Przemysław Kral z taką prośbą mógł skierować się do pana Piesiewicza, no i że prośbę poparł jednym z najdroższych zegarków świata. Ja bym się chciał dowiedzieć...
5: A ja tylko tutaj...
6: jedno zdanie tylko. Jak to jest, że spośród wielu tysięcy fundacji w Polsce ta fundacja Instytut Polski Suwerennej, której beneficjentem rzeczywistym, prezesem zarządu jest Zbigniew Ziobro, akurat na tą pan Kral uznał, że przeleje prawie 500 000 złotych i czy ma to związek z głosowaniami posłów Solidarnej, kiedyś Suwerennej, a teraz PiSu, posłów związanych z brakiem uregulowania rynku kryptowalut, co umożliwiało okradzenie tysięcy Polaków. Mówimy tu o setkach
5: to
6: milionów złotych.
5: Dokończmy ten wątek. Gdyby zostało udowodnione, że taki wpływ był, pytanie, czy to jest łatwe do udowodnienia, czy jednak nie bez jakichś, nie wiem, scenogramów rozmów, to jest temat na Trybunał Stanu dla takich posłów głosujących w taki sposób, dla prokuratury również?
6: Panie doktorze, na pewno jest to kwalifikuje się na zainteresowanie prokuratury i zarzuty. W przypadku Trybunału Stanu ja bym musiał, przyznaję, jeszcze nie myślałem, mandat jest wolny, udowodnienie wpływu głosowania jest daleko trudniejsze. Za to nie mam żadnej wątpliwości, że mówimy oczywiście o oszustwie, o wywieraniu wpływu. Ja już pomijam te zarzuty, które pan Przemysław Kral dostanie jako prezes zarządu Zonda Krypto, czyli między innymi wprowadzenie klientów w błąd. Mówimy o tych, którzy wpłacali pieniądze na Zonda Krypto. Tam są jeszcze kolejne warunki, czyli taka osoba musi mówić prawdę. Ona jest weryfikowana w trakcie zeznań, to co mówi, w oparciu o inne materiały dowodowe. No i nie może być w żaden sposób związany z zbrodnią, czyli nie z zamordowaniem drugiego człowieka. Akurat w tym konkretnym przypadku mówimy to w kontekście założyciela pierwowzoru Zonda Krypto, czyli BitBeya, pana Suszka, który zniknął, a który podejrzewamy, że został zamordowany.
5: A wracając do Radosława Piesiewicza, prezesa PKOL-u, on tam tłumaczył wczoraj, że nie uzyskał żadnej, nie zrealizował tej prośby, którą przekazał mu Przemysław Kral o dotarcie do polityków, ale samo już złożenie obietnicy jest obwarowane przepisem karnym, tak? Nie musi płatna protekcja, czy w ogóle protekcja dojść do skutku w 100%, wystarczy, że zostało obiecane?
6: Oczywiście, że tak. Samo powoływanie się na wpływy, samo sugerowanie w tym konkretnym wypadku, my mówimy tutaj o całej grupie przepisów, też przepisach formalnie nazywanych często przepisami urzędniczymi, to jest przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków. No i bym powiedział, na razie to my mamy słowo pana Piesiewicza, że nic nie robił. No i oczywiście mogliśmy przeczytać jego SMS-y o jego zachwycie, uniesieniu, wpadnięciu w stan błogosławionej radości po otrzymaniu tego zegarka. Jakoś mi to nie współgra z tym, że później miał obowiązek dowożenia w 4 ratach, jeżdżąc za granicę, po 10 tysięcy euro, bo tylko tyle można było zgodnie z przepisami przewodzić w gotówce przez granicę. No,
5: tak sobie
6: ta
5: teraz
6: cała
5: pomyślałem.
6: Opowieść kupy się nie trzyma.
5: Ciekawe, czy szef PKOL-u ma obowiązek ujęcia w oświadczeniu majątkowym albo w jakimś rejestrze korzyści takich sytuacji. On mówi, że to jest kwestia oczywiście prywatna, no, ale pełnił funkcję szefa i pełni funkcję szefa PKOL-u.
6: Piesiewicz, z tego co pamiętam, tłumaczył się, że nie musiał tego nigdzie uwzględniać, ponieważ była to normalna transakcja handlowa. Zapewne nasi słuchacze też uważają, że to normalna transakcja handlowa, że w tym trybie kupuje się zegarek za prawie 200 tysięcy.
5: A przy okazji neon zonda krypto trafia na gmach PKOL-u.
6: Nie, no to, przepraszam, to już powiedzieć, że
5: w ogóle
6: to,
5: się nie łączy. No,
6: co tam było, co tam się wyświetlało na tym budynku. Centrum Przygotowań Olimpijskich imienia Jana Pawła II zonda krypto. No to trzeba mieć, przepraszam...
5: Razi po oczach.
6: Razi po oczach, nie tylko jako neon, ale nie mieć żadnych hamulców przyzwoitości, żeby coś takiego wymyślić.
5: A kończąc ten temat, czy te informacje nieoficjalne, medialne, TVP Info, Onetu, że właśnie status małego świadka koronnego, że już udało się przedstawić zarzuty, że jest kontakt z prokuraturą, według pana, może też nieoficjalnych informacji, mają podstawy, że niedługo od prokuratury dowiemy się oficjalnie, że tak, tak jest?
6: Panie doktorze, nie mam żadnych oficjalnych czy nieoficjalnych informacji z toczącego się śledztwa, ale jako były prokurator generalny mogę powiedzieć, że pan Przemysław Kral jest skalibrowany idealnie jako potencjalny świadek koronny, mały świadek koronny, bo...
5: I skoro mu zależy i prokuraturze, to się spotkają przy jednym stole.
6: Bo z punktu, co jest jak gdyby istotą prowadzonego postępowania. Prokuratura to organ ochrony prawnej obywateli. My musimy zrobić wszystko, żeby nie tylko ustalić sprawców, ale próbować ustalić, gdzie ten majątek się podział.
5: No tak.
6: Przemysław Kral może mieć w tym wiedzę, w tym obszarze wiedzę,
5: bo
6: a my jesteśmy...
5: Jest
6: tak jest, wiele. A my to jesteśmy winni dziesiątkom tysięcy Polaków, którzy stracili swoje pieniądze w aferze zonda krypto i afera by nie miała tej skali, gdyby nie osoby polityczne z ogromnie znanymi nazwiskami nie firmowały zonda krypto. No przecież ta determinacja prezydenta, trzykrotne weto wobec ustawy o regulowaniu rynku kryptowalut. Te wypowiedzi już ekumenicznie, nie powiem teraz nazwisk polityków prawicy, którzy mówili, że to przecież normalny rynek. No rynek oczywiście
5: no,
6: obarczony ryzykiem.
5: Jedna z telewizji prawicowych reklamowała ten rynek swego czasu.
6: To jest niesamowite, jak się patrzy
5: tematu.
6: Na budżety reklamowe.
5: Według pana Maciej Berek zostanie wybrany przez Sejm, bo w koalicji jest i wątpliwość co do jego kandydatury jako nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jak i jest irytacja, dyplomatycznie mówiąc, na premiera, że nie skonsultował tego z klubami parlamentarnymi. Lewica zaskoczona, Polska 2050 zaskoczona, są źli.
6: Panie doktorze, ja nie wiem, kto jest zaskoczony, bo i tego podważać nie mogę. No, mamy wypowiedzi premiera, że było spotkanie liderów koalicyjnych w tej sprawie. No oczywiście liderzy to nie wszyscy panie i panowie posłanki. A co do wyników głosowania w Sejmie zdecydują posłowie. Przypominam,
5: gdyby
6: że...
5: Gdyby pan był posłem, głosowałby
6: przypominam,
5: pan za?
6: Już odpowiadam. Mm-hmm. Przypominam, co powiedział Maciej Berek, bo to jest kluczowe, bo nikt, nawet jego przeciwnicy tej kandydatury nie podważają jego kompetencji, wiedzy, umiejętności.
5: Chodzi o ścieżkę kariery, ja że z rządu do Trybunału.
6: Ja pracowałem z doktorem Maciejem Berkiem w Najwyższej Izbie Kontroli i absolutnie mogę się podpisać pod wszystkimi opiniami, którzy mówią od jego ogromnej wiedzy prawniczej i takiej umiejętności w jej stosowaniu. A dla tych, którzy mają wątpliwości, po to będzie Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, gdzie Maciej Berek powiedział, będę na tej posiedzeniu komisji, będę odpowiadał na wszystkie pytania i wątpliwości, także organizacji społecznych, które takie wątpliwości przedstawiały i po tej komisji każdy z pań, panów posłów będzie podejmował decyzję przed głosowaniem. A czy ja znam Macieja Berka? Model, który zaproponowaliśmy, czyli że politycy mieli karencję, został przez prawicę odrzucony. Prezydent wyrzucił ustawę do kosza, nad czym boleje, a znając Macieja Berka, jeżeli będzie powołany, nie mam żadnej wątpliwości, że to będzie taki scenariusz, jak w przypadku Jerzego Stępnia, który był wcześniej politykiem, parlamentarzystą, był doskonałym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jerzego Ciemniewskiego, który był wiceministrem sprawiedliwości.
5: Jeszcze jedna rzecz dotycząca personaliów. Maciej Berek do Trybunału Konstytucyjnego, a Szymon Hołownia do rządu tej jesieni?
6: Panie doktorze, na razie nic mi nie wiadomo o tym, żeby jakieś decyzje już o rekonstrukcji mogły być podejmowane. Sam kandydat całym sobą zawsze daje takie przekonanie na zewnątrz, że jest osobą, która jest w stanie udźwignąć różne i najwyższe funkcje państwowe.
5: Wiem, że przygotowuje pan projekt zmian w prawie dotyczących rad seniorów. Czego to dokładnie dotyczy?
6: Niezwykle istotna kwestia. Mamy w Polsce ponad 9,5 miliona osób w wieku eleganckim.
5: Bardzo elegancko
6: seniorów.
5: To panowie.
6: I to jest ich ustawowa reprezentacja. Mm-hmm. Ułatwiamy powoływanie rad seniorów na poziomie miast, gmin, powiatów, województw. Wprowadzamy prawne mechanizmy, że musi być uwzględnione, oczywiście nie w sensie ostatecznej decyzji, ale w procesie konsultacji ich zdanie. Wprowadzamy mechanizmy ułatwiające ich funkcjonowanie od najbanalniejszych rzeczy, że dzisiaj nawet nie jest uregulowane, jak ktoś reprezentuje Radę Seniorów, że miał zwrócony koszt przejazdu na jakieś wydarzenie. Projekt jest gotowy. Wczoraj go przedstawiłem opinii publicznej po bardzo szerokich konsultacjach ze środowiskami polskich seniorów i mam nadzieję, że Senat w ciągu najbliższych półtora miesiąca ten projekt przyjmie. On trafi do Sejmu, jest oczekiwany. To sami seniorzy przyszli z tymi postulatami, jak zmienić ustawę o radach seniorów. To jest formalnie zmiana ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Chcielibyśmy, żeby głos naszych seniorów mocniej, donośniej wybrzmiewał.
5: Jesień dla seniorów, tak?
6: Jesień dla seniorów, w tym dla słuchaczy Radia Tok FM.
5: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję państwu i serdecznie pozdrawiam.
5: Informacje po nich, komentarze.
1: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
12: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Koniec lata. Nie!
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
13: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.22, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Świadek Korody musi mieć ważne informacje dotyczące śledztwa i Przemysław Krel spełnia ten warunek, mówił przed chwilą w poranku TOK FM senator Krzysztof Kwiatkowski. Pytany przez Macieja Kluczkę o to, czy były szef Zonda Krypto powinien dostać status świadka koronnego. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych Krel zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 zł za litr. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł, a maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61 zł. Od dziś rząd Hiszpanii przejmuje samodzielne zarządzanie całą tą eksklawą tego kraju w Afryce Północnej. Decyzja ta ma związek z trwającym od końca lipca kryzysem migracyjnym w tym autonomicznym mieście. Piłka, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga podczas mistrzostw świata w 1986 roku, została wylicytowana na aukcji w Dallas za 3 350 000 dolarów. Koszulka, którą Maradona miał na sobie podczas tego samego meczu, została sprzedana na aukcji 4 lata temu za ponad 9 milionów dolarów. Teraz w TOK FM czas na pozostałe informacje sportowe.
16: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczniemy właśnie od piłki nożnej, bo dziś poznamy trzy drużyny, które po eliminacjach zagrają w Lidze Mistrzów. Największe szanse mają Celtic Glasgow oraz Bodo Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce o awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do Hapoelu Berszewa. Pozostałe cztery mecze jutro. Pierwszy krok do turnieju głównego na US Open zrobiła Linda Klimowiczowa. Polka w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato. Już na pierwszym etapie kwalifikacji odpadła za to Katarzyna Kawa. Dziś rozpoczyna się turniej mixtów, co prawda bez Igi Świątek, ale za to z triumfatorami sprzed roku i dwóch lat, Włochami Sarą Errani i Andreą Vavassorim. Kibice w akcji zobaczą m.in. rozstawionych z numerem pierwszym Arynę Sabalenkę w parze z Nowakiem Dziokowiczem. Także dziś z kortami w Nowym Jorku oficjalnie pożegna się Roger Federer w meczu pokazowym. Po 16 latach przerwy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie te wrócą do Poznania. Na torze Malta wszystko jest już zapięte na ostatnie guziki i od jutra do niedzieli potrwa tam rywalizacja. O medale powinny walczyć mistrzynie świata Martyna Klat oraz Anna Puławska. Druga z nich poza tytułem w K2 na 500 metrów jest również aktualną mistrzynią w K1 na tym samym dystansie.
17: Staram się nie myśleć o tym, że wybronię to miejsce liderki, natomiast wiem, że bardzo ciężko w tym sezonie pracowałam i wierzę, że ta ciężka praca zaowocuje właśnie na Mistrzostwach Świata.
16: Poznań i Malta po raz czwarty goszczą najważniejszą kajakową imprezę na świecie, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
18: Każdy będzie chciał wracać i chce wracać do Poznania i ważne, żebyśmy to podtrzymali, a jeżeli będą jeszcze przy tym medale, to już będzie w ogóle rewelacyjnie.
16: W zawodach wezmą udział Rosjanie, mimo że polska strona nie zgodziła się na ich przyjazd. To i tak sportowcy dostali wizę Schengen od Niemców i tym samym wystartują w Mistrzostwach Świata. W informacjach sportowych dopłynęliśmy właśnie do mety. Teraz czas na pogodę.
3: Wtorek. wtorek w wielu regionach ma być pogodny, więcej chmur, możliwe przelotne deszcze i burze na północnym wschodzie. 16 stopni, tylko tyle pokażą dzisiaj termometry w Katowicach, 17 w Krakowie, 21 we Wrocławiu i Gdańsku, 22 w Warszawie i 23 w Poznaniu.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Gośćmi poranka TOG FM są teraz Ewa Siedlecka z tygodnika Polityka i profesor Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Najpierw zapytam o Macieja Berka, kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, bo też zapytałem o to senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Ewo, zwracam się do Ewy Siedleckiej, bazując na twoim wielkim doświadczeniu, jeśli chodzi o próby naprawy wymiaru sprawiedliwości, powrotu do zasad praworządności przez obecną koalicję rządzącą. To jest próba dobra, bo są oczywiście zastrzeżenia, że wprost z rządu do Trybunału. No ale senator odpowiadał, chcieliśmy przygotować takie i przygotowaliśmy takie przepisy, które taką karencję wprowadzały, no ale Andrzej Duda odesłał ją do Trybunału, tę ustawę, więc de facto ją zawetował. Działamy zgodnie z prawem.
19: No z prawem. Pytanie, czy zgodnie z jakimiś normami etycznymi i z tym, jak chciał jawić się ten rząd, kiedy starał się w poprzednich wyborach parlamentarnych, starał się przekonać wyborców, no to obiecywał jednak wysokie standardy moralne. Tutaj z tego, co mówił pan senator Kwiatkowski na temat pana byłego już ministra, doktora Berka, to taką kluczową sprawą jest chyba to, co powiedział, że posiada wysoką wiedzę prawniczą i umiejętność jej stosowania. I ja tutaj nacisk kładę umiejętność jej stosowania, czyli jakby cała nadzieja, jak rozumiem, pokładana w panu Berku, to jest umiejętność znalezienia przez niego jakichś kruczków, jakichś sposobów, jakichś takich działań, które będą zgodne z prawem, ale będą wymagały no, takiego bardzo kreatywnego myślenia prawniczego, bo jeżeli chodzi o jego użyteczność jako sędziego, jeżeli ewentualnie rzeczywiście kiedykolwiek orzekałby w Trybunale Konstytucyjnym, co wiemy, że no, może być trudne wobec postawy pana prezydenta, to musiałby się wyłączać naprawdę z olbrzymiej ilości spraw, ponieważ on wpływ na kształt prawa ma od 2007 roku, kiedy był przewodniczącym Rady Legislacyjnej.
5: Tak jest.
19: Właściwie od tamtego czasu cały czas ma wpływ, więc jego użyteczność jako sędziego jest niewielka.
5: A czy według ciebie rząd faktycznie ma plan na odblokowanie tej sytuacji, na rozwiązanie tego węzła gordyjskiego w Trybunale Konstytucyjnym, bo przez czworo sędziów nadal jest niedopuszczanych do orzekania? Pytanie, co z Maciejem Berkiem? Czy prezydent zaprosi pana ministra już byłego na ślubowanie, jeśli oczywiście Sejm wybierze Macieja Berka na to stanowisko, bo słychać, że niby plan jest. Waldemar Żurek, pamiętam, kilka tygodni temu w TVN24 powiedział, że za kilka tygodni zobaczycie państwo, sytuacja w Trybunale się zmieni. Ale jaki to miałby być plan? Jeszcze ciebie poproszę o krótki komentarz.
19: No zmieni się, bo będzie kolejny wybrany sędzia i prawdopodobnie nie będzie prezydent odbierał od niego przysięgi. Będzie, jak z pozostałymi w tej chwili czterema osobami, będzie analizował, bo przypomnę, że prezydent niczego nie odmówił. Prezydent jest ciągle na etapie analizy. Czy odebrać to za przysiężenie, czy nie. Natomiast co do planu rządu, to nie myślę, tylko w zasadzie jestem pewna, że go nie ma i że cała nadzieja jest właśnie w panu Berku, że on tą umiejętność stosowania prawa jakoś tak i będzie używał, że no coś się zmieni. Ale obawiam się, że tutaj będzie efekt Żurka, czyli kiedy Waldemar Żurek zostawał prokuratorem generalnym z naciskiem i ministrem sprawiedliwości, to też miało być tak, że to będzie game changer, że wszystko od tego momentu się zmieni, stanie się sprawniejsze i tak dalej. I myślę, że ten efekt żurka wystąpi w przypadku pana Berka.
5: Profesor Szymon Osowski z UAM w Poznaniu. Panie profesorze, bo pytanie, czy zgodzi się pan z taką opinią politologa Adama Treczyka, który wczoraj w rozmowie z Gazetą Wyborczą powiedział, że nawet wyborcom z punktu widzenia czysto takiego politycznego może nie zależeć albo nie będą oceniać polityków na podstawie ostatecznego skutku, czy sędzia właśnie zostanie dopuszczony do orzekania, czy sytuacja w Trybunale ostatecznie się naprawi. Oczywiście zależy im na tym, ale sama walka polityków o to, żeby do tego doprowadzić, czyli właśnie wysłanie najbliższego współpracownika dotychczasowego premiera Macieja Berka do Trybunału, będzie przez nich dobrze postrzegana. Sama walka, sama bitwa w tej naszej spolaryzowanej polityce. Faktycznie tak może być?
20: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej oczekują sprawczości. Premier podczas kampanii wyborczej mówił dużo o rozliczaniu, o zmianach i ja widzę tą kandydaturę pana Berka. Przypomnę, konstytucja mówi tylko, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi się wyróżniać wiedzą prawniczą. I tą kryterium oczywiście pan minister spełnia. Ja tu widzę to, co pan redaktor powiedział o ministrze Żurku, że no premier rzuca, to jest jakby kolejna osoba, która ma być sprawcza, tak? Bo tej sprawczości cały czas brakowało, brakuje i ten twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej na tą sprawczość liczy. Ja bym taki ciąg sobie ustawił. No najpierw były media publiczne, czyli minister Sienkiewicz przyszedł, przeprowadził te zmiany. To też w sposób kontrowersyjny, znalazł kluczek prawny z kodeksu spółek handlowych i doszło do zmiany, tak? Później minister Bodnar z tej perspektywy nie do końca sobie radził ze zmianami, no więc przyszedł bardziej sprawczy, skuteczny, może właśnie mniej akademicki, o to chodzi minister Żurek. I teraz mamy jakby trzecią sytuację, Trybunał Konstytucyjny, który wiadomo, że no, nie działa i no, jest wydmuszką to, co się tam dzieje. No więc premier tak uznał chyba, że jeżeli ktoś ma wprowadzać zmiany, no to niestety nie wybitny teoretyk, konstytucjonalista prawa z uczelni, który chcielibyśmy, żeby takie osoby zasiadały w Trybunale Konstytucyjnym, ale właśnie sprawny praktyk, prawnik oczywiście. I taka jest chyba nadzieja. Ja to widzę jako kolejny przykład wrzucania osoby, która ma zrobić porządek. Skutek ma być lepszy, no ewentualnie podczas zmian można się trochę pobrudzić, tak? I to chyba w tym kierunku bym poszedł. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest pierwsza sytuacja, patrzmy na ta 90. 2000, że osoba ze sfery politycznej poszła do Trybunału Konstytucyjnego. Nie zapominajmy, że mówimy o osobie, tak? To, że ta osoba ma jakoś ten etos, jakąś etykę prawniczą. Jakby przede wszystkim oczekujemy tego, że osoba, która przekracza ten próg danej instytucji, w tym przypadku Trybunału Konstytucyjnego, ale tak samo może być w przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no bo też są organy, które są powoływane przez polityków, Sejm, Senat, Prezydenta, że on trochę zapomina, tak, że jakby przekroczenie progu powinno spowodować, że ta niezależność, którą daje dana instytucja ze względu na sposób zatrudnienia, wybierania, powoduje, że ta osoba po prostu no, sprawdzi się na tym stanowisku. I to oczywiście zawsze jest wyzwanie. Mam wrażenie, że kiedyś w latach 90. 2000 te osoby, nawet jak przychodziły z polityki, no to przestały bywać po przekroczeniu tego progu. No ostatnie lata, patrz sędzia Pawłowicz, patrz sędzia Piotrowicz, no że tego nie było. Nie? I to też pamiętajmy, że wybieramy nie tylko osobę, która jest członkiem sędziego, ale to jest też człowiek, tak, który ma no, całą swój bagaż doświadczeń, wiedzy, ale także coś, co może dzisiaj jest niepopularne, pewien kręgosłup moralny i potrafi być bardziej niezależny, mimo że no, oczywiście pochodzi z polityki i argumenty, że w ustawie wcześniejszej miało tak nie być, że wszyscy chcieli to, co mówią profesor Łętowska i inni prawnicy, że no nie do końca tego chcieliśmy, też mają swoją wagę, ale takie działania są po prostu nieskuteczne. No PiS umiejętnie przez lata swoich rządów tak zabetonował pewne struktury, że nie można zmienić wielu rzeczy bez ustawy, a bez prezydenta jest to niemożliwe oczywiście. No więc w związku z tym premier, który no, jest rozliczany ze skuteczności, no szuka osób, które będą sprawne, jakoś sobie poradzą, z jednej strony no gdzieś tam no, nie przekraczając prawa, a z drugiej strony no pokazując, że są praktykami i potrafią wprowadzić pewne zmiany, których, to czego pan zaczął redaktor, elektorat oczywiście oczekuje.
5: Pytanie też, czy w nadchodzącej kampanii wyborczej jednym z tematów, wątków tej dyskusji między obozem opozycji a obozem rządzącym będzie to, na ile właśnie sprawczy mógł być rząd, a na ile nie mógł być ze względu na niekiedy, można wręcz powiedzieć, obstrukcję prezydenta, czy po prostu weto, tak? Dzisiaj Rzeczpospolita wylicza koszty w miliardach złotych, już 8 miliardów złotych kosztowało budżet 6 wet Karola Nawrockiego, między innymi w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, ale też inne weta. Do tej dyskusji wrócimy po informacjach o 8.40.
0: Autopromocja.
21: Bezpieczeństwo w podróży zaczyna się jeszcze przed wyjazdem. Sprawny pojazd, zapięte pasy, zabezpieczony bagaż i właściwe zachowanie się pasażerów mają ogromne znaczenie. Szczególnie ważna może być reakcja w chwili wypadku, znajomość drogi ewakuacji, sposobów uwolnienia się z uszkodzonego pojazdu i bezpiecznego zachowania się po jego opuszczeniu. O tym w planie działania dzisiaj 13.40. Serdecznie zapraszam, Szymon Kępka.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
24: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
23: Do euro przyjdź.
24: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
8: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
25: Znów ten ból.
26: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
25: Mm-hmm.
26: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
25: Oh.
26: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
28: Castorama.
29: W teorii okazje na ogród się skończyły.
28: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
30: Kategoria trawienie.
31: Po jednej nutce.
30: Ciężko na żołądku.
31: A teraz?
30: Uczucie pełności.
31: Dobrze. I ostatni.
30: Gazy.
31: Świetnie. A co można na to zaradzić?
30: Najlepiej zastosować Trawisto.
32: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
33: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
22: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, to są informacje TOK FM. Nie jestem zachwycona pomysłem tworzenia centrów deportacji cudzoziemców, stwierdziła w poranku TOK FM Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i była ministra rozwoju w rządzie PiSu. Dodała, że potrzebujemy roztropnej polityki migracyjnej.
3: To oznacza, że musimy państwo polskie w suwerenny sposób, tak jak każde inne państwo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obywateli, powinno móc mieć siłę i zdolność kształtowania tego, kto przyjeżdża, kto nie przyjeżdża.
5: To
3: wiemy, że kryzys migracyjny Europy rozpoczął się od nieroztropnej decyzji Angeli Merkel w 2014 roku, od bezwarunkowego otwarcia granic. I z tym problemem
5: pani
3: boryka się dzisiaj Europa od 2014 roku.
1: Wśród pomysłów Stowarzyszenia Rozwój Plus na imigrację są m.in. indywidualne konto imigranta oraz powołanie służby deportacyjnej. Dwie osoby zginęły w wyniku ataku ukraińskich dronów w kraju krasnodarskim w południowo-zachodniej części Rosji. Po ataku bezzałogowców w płomieniach stanęła lokalna rafineria. Wczoraj szef władz regionu poinformował, że dwoje dzieci zginęło, a 9 osób zostało rannych, gdy fragmenty dronów spadły na prywatne przedszkole w mieście Krasnodar. Od początku roku trwa fala ukraińskich uderzeń w obiekty energetyczne w Rosji oraz na okupowanym przez nią Krymie. Jak podkreśla rząd Ukrainy, celem nalotów jest m.in. osłabienie rosyjskiej gospodarki i zakłócenie logistyki na froncie. Minister gospodarki Iranu oświadczył, że jego kraj jest w pełni przygotowany na przetrwanie amerykańskich sankcji, które nie są w stanie przeciąć finansowych arterii Iranu. Podkreślił, że Teheran ma plan na 2 lata, który pozwoli przetrzymać restrykcje USA i zapowiedział nową porażkę Stanów Zjednoczonych. Wcześniej minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział wprowadzenie nowych, rozszerzonych sankcji na Teheran i ogłosił, że państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na retorsję Waszyngtonu. Ogłosił także rozpoczęcie operacji Economic Outcast, której celem jest ekonomiczne uduszenie Iranu. Pada dziś na północy i północnym wschodzie, ale przejaśnień także nie zabraknie. Na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Poranek wtorkowy TOK FM nadal trwa, ostatnia jego część, a z nami nadal są profesor Szymon Osowski i Ewa Siedlecka. Szanowni Państwo, chciałbym zapytać o Przemysława Krala. Czy to w trwającej już niedługo kampanii wyborczej, prekampanii parlamentarnej, będzie duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli zostanie małym świadkiem koronnym, może mówić właśnie o kontaktach z szefem PKO-lu, czyli protegowanym Jacka Sasina. Już wczoraj słyszałem Waldemara Budę z Rozwoju Plus, który odszedł z PiSu, że no tak, Przemysław Kral i Radosław Piesiewicz i Jacek Sasin znali się, pożyczali sobie pieniądze, więc już widzę pierwsze próby wykorzystania tego politycznie, także w obozie prawicowym. Czy to będzie duży problem, jeśli właśnie Kral faktycznie okaże się, że poszedł na współpracę z prokuraturą? Ewa Siedlecka.
19: No, z tego co słyszymy, to będzie duży problem, choć zakres tego, tej całej afery, to nawet nie jest jedno śledztwo, zakres tej całej afery jest jakiś zupełnie gigantyczny. No i też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o rodzaje przestępstw, to tam prawdopodobnie jest również zabójstwo. Zabójstwo poprzedniego prezesa Zonda Krypto, to się przedtem BitBay nazywało, pana Sylwestra Suszka, który zniknął w 2002 roku i to może być powód, dla którego pan Kral chciałby dostać status świadka koronnego, bo tu się mówi, chyba się myli, małego i dużego świadka koronnego, ten status małego to on chyba już ma.
5: Tak, a na dużego może mieć małe szanse.
19: Status dużego, bo to jest...
5: Tak, bo to kończy się umorzeniem śledztwa prokuratorskiego, a mały świadek koronny może po prostu liczyć na złagodzenie kary już w sądzie.
19: No tak, więc z powodu powagi zarzutów być może właśnie chce zostać dużym świadkiem koronnym, bo to już nawet nie chodzi o to, że jest darowanie przestępstw, które ujawni, tylko uzyskuje ochronę. On chyba szuka ochrony, bo starał się o obywatelstwo Izraela, go nie dostał, wtedy byłby nieosiągalny. No i teraz szuka jakiś innej protekcji, żeby po prostu zachować życie, tak sądzę. Więc jeżeli do tego dojdzie, to prawdopodobnie będą przecieki ze śledztw. dzięki ze śledztwa, które będą mówiły właśnie o tym, co on tam zeznaje. To już pomijam, czy te przecieki ze śledztwa będą dobre dla śledztwa, no ale prawdopodobnie będą. I teraz no, ci, których tutaj już wymieniano, to Stowarzyszenie Pana Ziobry, Polski Komitet Olimpijski, z którym związany jest pan Sasin, czy właśnie to ewentualne sponsorowanie kampanii Karola Nawrockiego, no to wszystko są takie dość mocne rzeczy, które uderzają w PiS. Ale PiS też ma dobrą odpowiedź na to, to znaczy odpowiedź, która będzie wiarygodna dla jego elektoratu. Taką mianowicie, że pan Kral, będąc tym świadkiem koronnym, jest po prostu w mocy polskiego wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim w mocy prokuratury, która, przypomnijmy, jest zależna od rządu i w związku z tym nie ma co wierzyć w to, co on opowiada, bo on będzie opowiadał wszystko, czego się będzie od niego oczekiwało. I już dzisiaj PiS i politycy PiSu mówią, że będzie świadkiem niewiarygodnym właśnie dlatego, że cała ta sprawa jest polityczna.
5: Czyli dopiero sąd powie nam, będzie miał szansę powiedzieć nam, obywatelom, czy w ogóle te zeznania są wiarygodne.
19: To znaczy sąd nie będzie oceniał zeznań Krala, jeżeli on dostanie dużego świadka koronnego, to po prostu nie będzie jego procesu.
5: Tak,
19: natomiast
5: ja
19: oczywiście wartość jego zeznań oczywiście będzie weryfikowana, tak, no ale to będzie za jakiś czas. Tak. A mówimy teraz o kampanii wyborczej, czyli sprawą będą posługiwać się obie strony. Jedna strona, czyli rządowa, będzie przeciekami ze śledztwa pokazywać, jak zły jest przeciwnik, a druga strona będzie mówiła, no to pokazuje, jak zły jest rząd, bo cała sprawa jest polityczna i używa jej w celach politycznych.
5: Tak, wczoraj w poranku TOG FM Jacek Dibuła, mecenas, który nie chciał potwierdzić, ale jednocześnie też wprost nie zaprzeczył, że jest pełnomocnikiem Przemysława Krala, narzekał na te przecieki, życzyłby sobie, żeby prokuratura nie była, jak to ujął, jak durszlak. No ale jaka będzie rzeczywistość,
19: no,
5: zobaczymy.
19: No ale będzie, no bo zależy od rządu.
5: Profesor Szymon Osowski. Panie profesorze, bo właśnie, kryptowaluty, na razie ten temat ucichł po pewnym czasie, po burzy dotyczącej też procesu legislacyjnego, bo przecież 3 razy ustawa została zawetowana. Rząd teraz prawdopodobnie wyśle do prezydenta ustawę po raz 4. Argumenty prezydenta przy wetach były różne, ale między innymi taki, że no, wolność gospodarcza nie może być tutaj zdławiona tak bardzo, jak to zdaniem Karola Nawrockiego proponował rząd, ale jeśli będzie właśnie to śledztwo się toczyło, jeśli Kral będzie zeznawać, to myślę, że ten argument nie będzie przebijać się do opinii publicznej, a raczej będzie pytanie główne, czy ewentualnie zmierzając do kolejnego weta, prezydent broni takich interesów i takich, w cudzysłowie, przedsiębiorców jak Kral, czy nie? Chyba to będzie główny taki drive tej dyskusji.
4: Na pewno tak. No, ta analogia do czasów Amber Gold pewnie też będzie stosowana. Natomiast jeśli chodzi o to, co powie pan Kral, to rzeczywiście od tego będzie zależało, jakie to będzie kaliber, tak? Co powie, no i też jakie to będzie miało przełożenie, bo pamiętamy jeszcze chyba nieliczni już Tomasza Mraza, który na konferencjach mówił wiele rzeczy, no i tak naprawdę przycichł. No wiem, że nie ma tej skuteczności ze względu na to, że minister Ziobro i Romanowski są poza Polską i to byli główne osoby przecież, na które informacje przekazywał pan dyrektor Mraz. Natomiast no, z tego nic nie wyszło. Teraz pytanie, jak teraz? No po pierwsze, on musiałby być tutaj. Po drugie, pytanie, co powie, kogo obciąży. Natomiast na pewno będzie to wpisywane w tą całą politykę związaną z regulacją rynku kryptowalut, która chyba jest konieczna, no tak jak kiedyś dawno temu uregulowano skoki, tak, które pierwotnie też nie były przecież pod KNF-em i to uratowało pieniądze później wielu osobom. Natomiast myślę, że z punktu widzenia tych kryptowalut to jedna kwestia jest, no, że ta firma chociażby Zonda Krypto, no jednak finansowała, czy też media, czy też no, wydarzenia polityczne, jak nazwijmy, no, po stronie prawej, czyli pana prezydenta. A po drugie, no jednak jest to cały czas moim zdaniem takie odwoływanie się prezydenta do elektoratu Konfederacji, do elektoratu, który chce takiego wolnościowego, który nie chce mieć państwa, nie chce mieć kontroli, tak, chce mieć gotówkę i myślę, że to się wpisuje właśnie w tą taką no, libertyńską wolność gospodarczą, no ale nie od tego jest państwo, zwłaszcza państwo europejskie, które powinna pewne rzeczy regulować. Także na pewno pan prezydent oczywiście będzie miał, może powiedzieć, trudniejsze decyzje do podjęcia, ponieważ ten kontekst, jeżeli przyjedzie Krali, będzie o tym mówił, na pewno będzie mu szkodził. Natomiast no, kalkulacja będzie, myślę, że znowuż podyktowana tym, jak ta część elektoratu, do której ten zgłoszenie się z tym tematem kryptowalut będzie istotne. Oczywiście pytanie, jakie będą szczegóły, bo najgorsze, że my nie rozmawiamy o szczegółach tak naprawdę tych propozycji ustawowych, czy ten zakres kontroli jest nadmierny, ja wiem, że argumenty się pojawiają, ale tak naprawdę rozmawiamy właśnie o tym, na ile no, cały rynek jest związany z polityką niestety.
5: Na koniec poproszę Państwa o krótki komentarz, opinię dotyczącą prognozy politycznej wygłoszonej tutaj przez Jadwigę Emilewicz w poranku TOG FM, wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, która też potwierdziła na naszej antenie, że wybiera się na kongres programowy Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego w połowie października. Pani była wicepremier, stwierdziła, że już Jarosław Kaczyński musi się pogodzić z sytuacją, że po ewentualnym możliwym tworzeniu rządu po przyszłorocznych wyborach, no nie będzie już pozycji dominującej po stronie prawicy, że wszyscy, jeśli usiądą do stołu po stronie prawicowej, będą na równorzędnych miejscach, nie będzie partnera dominującego, nie będzie mniejszych koalicjantów. Faktycznie tak się może stać, profesor Szymon Osowski?
4: Znaczy na pewno sondaże pokazują, że na drugim miejscu jest PiS, ale to ma około 20%, teraz zostali sondaże niecałe 20%. Rośnie, znaczy stabilna jest pozycja Rozwoju Plus i myślę, że tutaj raczej może to wzrosnąć. Proszę zwrócić uwagę, że Rozwój Plus bardzo też, Mateusz Morawiecki puszcza oko do młodego elektoratu, to też warto o tym zwrócić uwagę. Natomiast myślę, że rzeczywiście gdyby doszło do, bo na dziś, tak, wiemy, że gdyby dziś były wybory, no to koalicja wygrywa, ale nie ma z kim praktycznie tworzyć rządu, chyba że no właśnie z Mateuszem Morawieckim, ale wydaje się, to jest polityka fiction. Natomiast myślę, że tutaj rola jednak będzie pana prezydenta i to prezydent Nawrocki chce być tym no, akuszerem, tak, tym ojcem przyszłego porozumienia, przyszłej koalicji i rzeczywiście no, Jarosław Kaczyński z różnych względów jego pozycja słabnie, no chociażby widać odejście Mateusza Morawieckiego. Natomiast myślę, że tutaj rozgrywającym będzie chciał być pan prezydent. Przypominam, że pan prezydent jako prezydent on będzie desygnował kandydata na premiera w pierwszym ruchu. Także myślę, że to wszystko pokazuje rzeczywiście, tak jak powiedziała pani minister Ewilewicz, że to będzie inaczej. Już nie będzie. Myślę, że będzie na drugim miejscu na podium, ale rzeczywiście ze słabszą pozycją niż było niż wcześniej i nie będzie miał takiego znaczenia, jeśli chodzi o to wszystko, więc myślę, że znajdzie się osoba ponad liderami partyjnymi w postaci prezydenta, tak on by chciał też na pewno i to on miałby być tym, no, firmować tą przyszłą prawicową koalicję.
5: Jarosław Kaczyński nie jest przyzwyczajony do siadania rozmów dotyczących tworzenia koalicji na równych zasadach z partnerami. Zawsze to robił z pozycji dominującej w stosunku do Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobry i tak dalej, i tak dalej. Czy da radę zmienić nastawienie, Ewa Siedlecka? W razie czego, jeśli będzie miał szansę na to w ogóle?
19: Już w tej chwili widać, że Konfederacje i w ogóle ta jakby nowa prawica, nowa, młoda, dynamiczna prawica wpływa zarówno na, wpływa na obie stare partie, czyli KO i PiS, na ich programy, na ich retorykę. I myślę, że to samo będzie się działo po wyborach. To znaczy, nawet jeżeli będą tylko w pozycji języczka uwagi, a być może jeszcze znacznie więcej, no to przejmą tą narrację. Pewnie też zgadzam się pod takim czy innym patronatem prezydenta Nawrockiego. Natomiast no, przejmą tą narrację, a co do prezesa Kaczyńskiego, to no, już w tej chwili robi wrażenie po prostu osoby zmęczonej. I myślę, no myślę, że to zmęczenie może też powodować, że nie będzie jak lew walczył o to, żeby mieć taką, zachować pozycję dominującą po prawej stronie. Więc to nowe nadchodzi. No, ono nadchodziło już długo i myślę, że jesteśmy blisko tego, że się...
5: Tak, czyli będzie ciekawie, to jest pewne. Ewa Siedlecka, tygodnik Polityka i profesor Szymon Ossowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję.
5: Wydawcą wtorkowego poranka TOG FM był Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. O 9:00 oczywiście informacje TOG FM, a po nich program Przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk, który jest ze mną teraz w studiu. Dzień dobry, cześć, witaj.
6: Dzień
5: co
6: dobry.
5: Co u ciebie dzisiaj w programie?
6: Wiesz co, zaczniemy, szanowni państwo, także do was się zwracam. Dzień dobry. Od systemu kaucyjnego, który obowiązuje w Polsce od jakiegoś czasu. Już widzę...
5: Który wywołuje emocje, ja korzystam i sobie chwalę, ale wiem, że są tacy, którzy widzą mankamenty.
6: Tak, ale te mankamenty są też konsekwencją dezinformacji, która wokół systemu panuje. Wpisuje się w taki szerszy nurt tego powątpiewania, czy aby system służy środowisku rzeczywiście, a może służy jakimś obcym interesom. Wiesz, jak narasta taka aura tajemniczości połączonej z niedopowiedzeniami, o tym wszystkim będę...
5: No i ta butelka w tej maszynie wpada w taką czarną otchłań, nie wiadomo gdzie.
6: Tak, jeszcze dochodzi do takiej eksplozji, tak. Prawda? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z ekspertkami z Polskiego Instytutu OSG, a także Ośrodka Analizy Dezinformacji i NASK, bo jest o czym rozmawiać w istocie. Obalimy wszelkie mity, a przynajmniej postaramy się. Ja też będę postawił sobie taki za punkt honoru, żeby zadać dobre pytania. Później Stany Zjednoczone. Sekretarz Skarbu ogłosił wczoraj gospodarczy D-Day, jak to się mówi, dla Iranu, ale jak zwykle nawet te najsurowsze sankcje skierowane ku jednemu państwu

0: to chcemy zastanowić się z naszymi gośćmi, czy to jest coś, czego należy się obawiać, czy to jednostkowy przypadek wynikający
1: warto
0: z niedbalstwa.
1: Przedpołudnie, Przemysław Iwańczyk, polecamy serdecznie. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę i życzę dobrego wtorku.
2: Autopromocja. Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już w środę po 10:40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mir.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy. Polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Przemysław Krel spełnia warunki świadka koronnego. Mówił o tym w TOK FM były minister sprawiedliwości, senator Krzysztof Kwiatkowski. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Co i gdzie można budować? Tylko co piąta gmina w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawane decyzje. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przemysław Kral, wieloletni szef Zonda Krypto, doskonale nadaje się na świadka koronnego w śledztwie dotyczącym polskiego rynku kryptowalut. Ocenił w poranku TOK FM Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości. To, jak mówił, skarbnica wiedzy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości.
12: Ja bym się chciał na przykład dowiedzieć, kto do niego dzwonił, żeby finansował konferencję SIPAK między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, na której Karol Nawrocki się prezentował jako kandydat na prezydenta. Ja bym się chciał od niego dowiedzieć, czy rzeczywiście, nie wiem, przypływ uczuć braterskich, bo nie powiem miłości, do pana Piesiewicza u niego miało spontaniczny wybuch, tak jak mówi pan Piesiewicz, taki, że sprzedał mu zegarek za 170 tysięcy, jak mówi pan Piesiewicz.
1: Na
12: pan
1: raty,
12: Piesiewicz cztery razy jeździł za granicę,
1: umowy,
12: żeby mu później te pieniądze oddawać. No wolne żarty.
11: Przemysław Kral miał rozpocząć współpracę z polskimi organami ścigania i składać obszerne wyjaśnienia. Według ustaleń niektórych mediów usłyszał również zarzuty, których treści na razie nie ujawniono. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w naszym kraju niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. A zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
13: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60%. 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
11: Sylwia Gregorczyk-Abram spotkała się wczoraj z przedstawicielami organizacji zrzeszających Ukraińców.

0: mieszkających w naszym kraju.
1: Niestety obserwujemy w ludziach coraz większy strach mówienia w tym języku. Ja jako mieszkanka Warszawy też mam obawy, idąc ulicą czy jadąc w transporcie, czy po prostu nie zostanę z powodu tego, w jakim języku mówię, zaatakowana.
2: Człowiek zaczyna zastanawiać się, czy mówić po ukraińsku w ogóle w przestrzeni publicznej, czy reagować, czy zabierać głos, czy lepiej stać się mniej widocznym. Mamy policję, mamy instytucje, mamy przepisy i procedury, ale pomiędzy tym momentem coś mi się wydarzyło i momentem zgłosiłam do odpowiedniej instytucji, istnieje ogromna przestrzeń. Naprawdę, bo nie każdy pójdzie do policji.
0: Mówiły Lali Trzalidze z Polskiego Forum Migracyjnego i Anastazja Kochniowa z Poznańskiej Fundacji Centrum Integracji Kobiet. W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Kanadyjczycy mają przedstawić dzisiaj środki, którymi zamierzają się bronić przeciwko wojnie handlowej wytoczonej przeciwko nim przez Donalda Trumpa. W zeszłym tygodniu fiaskiem zakończyły się negocjacje między Ottawą i Waszyngtonem, a w ostatnich dniach doszło do znacznej eskalacji. O czym więcej Tomasz Orchowski.
3: Miał być deal, jest zaostrzenie sytuacji. Potem jak nie udało się osiągnąć porozumienia, wczoraj Trump ogłosił, że od nowego roku podwyższy cła na kanadyjskie samochody i ciężarówki z 25 do 50%. To nie jest dla nas zaskoczenie. Prezydent USA chce zniszczyć nasz przemysł motoryzacyjny, mówi premier Kanady Mark Carney. Na naszej drodze pojawią się wyzwania, ale jesteśmy gotowi im sprostać, bo mamy tu wszystko, czego potrzebujemy. Wojna handlowa na pewno zaboli Kanadę. Mimo to społeczeństwo wspiera twarde stanowisko rządu. Ottawa ma się jak bronić. 60% amerykańskiego importu ropy, prawie cały import gazu i 85% importu elektryczności pochodzi z Kanady. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Tylko 1/5 gminy w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Sprawa ciągnie się od lat. Dlaczego samorządów obowiązek przyjęcia planu to koszmar legislacyjny, sprawdzał Tomasz Fęska.
4: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
5: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
4: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Wtorek w wielu regionach będzie pogodny, więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Tak, ale też może zagrzmieć na północnym wschodzie. 16 stopni w Katowicach dzisiaj maksymalnie, 17 w Krakowie, 21 we Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Białymstoku, 22 w Warszawie i Łodzi, 23 w Poznaniu.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Przedpołudniowy program Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu, 9:06, rozpoczynamy. Będę z Państwem do godziny 12:00. Wydawcą tego programu jest Paweł Ziętara, a realizatorką dźwięku Liwia Prądzyńska. Rozpoczniemy od tematu, który budzi wiele wątpliwości, wokół którego narosło mnóstwo mitów. Chodzi o system kaucyjny w Polsce, który obowiązuje od kilku miesięcy. Tytułem wstępu powiem, choć pewnie wszyscy nasi słuchacze mają tego świadomość, kupując napój w opakowaniu, które objęte są systemem, płacimy kaucję, którą później możemy odzyskać, oddając to opakowanie albo w sklepach, albo w butelkomatach, bo tak potocznie nazywane jest to przez konsumentów. No i w ten oto sposób, gdzieś sięgnąłem do danych, zebrano ponad 1 miliard opakowań. Tych punktów odbioru jest 60 tysięcy. Z danych resortu klimatu wynika, że zdecydowana większość Polaków jest świadoma tego, jak ten system działa i że chodzi o to, by selektywnie zbierać odpady. Ale internet, jak to internet od pierwszych momentów zbiórki, obrósł wieloma mitami, krążą twierdzenia, które pewnie z rzeczywistością mają niewiele wspólnego, a NASK, który ma swoją reprezentantkę w naszym studiu, a którą za chwilkę przedstawia, w przedstawie określa to jako zorganizowaną kampanię dezinformacyjną. I o tej dezinformacji będę rozmawiał z naszymi rozmówczyniami. W naszym studiu jest Katarzyna Dziąg, ekspertka Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Łączymy się także z dr Kingą Rotkiewicz, dyrektorką Polskiego Instytutu ESG, Fundacja Odzyska Środowisko. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Mam nadzieję, że dobrze się słyszymy, więc spróbujmy powiedzieć od początku, jak działa system kaucyjny, co dzieje się z pieniędzmi z odzyskanych opakowań, a też co dzieje się z pieniędzmi za nieodzyskane opakowania, bo myślę, że to jest dość istotne. Tutaj rodzi się, wie pani, jakie pytanie, kto na tym zyskuje, kto na tym zarabia i dlaczego? Słyszymy się? Halo, pani doktor?
9: Tak, słyszymy się. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście wokół systemu kaucyjnego narosło wiele mitów. Pierwszym takim komunikatem, który pojawia się w przestrzeni medialnej w internecie, jest to, że system kaucyjny nie działa. Ja bym zaczęła od tego, że system kaucyjny działa, rozwija się, o czym świadczą najnowsze dane zaprezentowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na konferencji 20 sierpnia pod tytułem Gorące lato systemu kaucyjnego. Zwróciliśmy od początku trwania systemu kaucyjnego w Polsce aż 3,2 miliarda opakowań i przeliczając to na statystycznie jednego Polaka, to jest aż 86 opakowań każdy z nas zwrócił do systemu kaucyjnego, więc te liczby świadczą o tym, że chcemy z tego systemu kaucyjnego korzystać. Słusznie pan wspomniał, że rozwijają się także punkty zwrotu, których dzisiaj jest już w Polsce około 60 tysięcy. Natomiast warto podkreślić, że system nie jest idealny. System się rozwija i jak pokazują doświadczenia innych krajów, po około 2 latach my nauczymy się systemu kaucyjnego, a z drugiej strony system kaucyjny nauczy się zachowań nas, konsumentów. I odnosząc się do tej drugiej kwestii, kto na tym zarabia, to faktycznie w przestrzeni medialnej pojawiają się takie komunikaty, że te nieodebrane kaucje trafiają i są zyskiem operatora. Natomiast warto tutaj to wyprostować, mówiąc kolokwialnie, bo operatorzy to są organizacje non-for-profit, więc nieodebrane kaucje trafiają na utrzymanie i rozwój systemu kaucyjnego.
7: A to pewnie całkiem spore kwoty. Dobrze, to w takim razie zwrócę się do naszej rozmówczyni w studiu. Czy z perspektywy NASK, który pani reprezentuje, to jest największe niedomówienie wokół systemu, na które zwróciła uwagę pani dr Rotkiewicz?
8: To jest na pewno jedno z wielu niedomówień, które się pojawiają wokół systemu. I tutaj warto, myślę, że zwrócić uwagę na to, że ta dezinformacja też w czasie się zmieniała. To znaczy, kiedy system wchodził, czyli w październiku 2025 roku, te narracje były inne. Bardziej dotyczyły samego procesu, tego właśnie, że na przykład zwrot kaucji ma być opodatkowany, że zajmie się nami skarbówka, szczególnie osobami, które zbierają na szeroką skalę butelki i je wymieniają. Potem ta dezinformacja stawała się bardziej wyrafinowana, że tak powiem, i dotyczyła innych rzeczy, ale na pewno jest kilka takich głównych zbiorów narracji, które się pojawiają i właśnie z jednej strony to jest kwestia tego, o czym powiedziała pani doktor, czyli że system nie działa. Jest sporo narracji, które mówią o tym, że to nie jest tak naprawdę rozwiązanie proekologiczne, że w takim sensie nie działa.
7: Że większy ślad pozostawia zbieranie tych opakowań,
8: tak,
7: niż gdybyśmy
8: albo obsługa samego systemu.
7: Zostawili to w dotychczasowej formule.
8: Tak. Czyli że jest to jakaś pewnego rodzaju fikcja ekologiczna. Kolejną grupą narracji jest właśnie, kto na tym zarabia, czyli że ten system został w ogóle stworzony po to, żeby służył innym obcym podmiotom, czy to jakimś zagranicznym firmom, które tworzą butelkomaty, czy firmom, które zajmują się obsługami systemu. I jest też spora grupa narracji, która łączy system kaucyjny z innymi wrażliwościami społecznymi, czyli na przykład pojawiają się narracje łączące system kaucyjny z migracją, które głoszą, że system został stworzony, aby migranci mieli tak zwany, w cudzysłowie w sumie, dochód podstawowy i mają zachęcać migrantów do osiedlania się w Polsce, ponieważ mają takie łatwe pieniądze, które leżą na ulicy. Więc jak widać, ta dezinformacja często w przypadku systemu kaucyjnego jest po prostu trochę bardziej teoriami spiskowymi, nie opiera się na samym działaniu systemu kaucyjnego, tylko trochę jest pretekstem do tego, żeby powielać różne inne narracje, które już są zakorzenione w społeczeństwie, czy to antymigracyjne, czy to antyunijne.
7: Pani doktor, pani opisując skalę, posłużyła się wolumenem, natomiast ja chciałbym dowiedzieć się, czy są badania, które opisywałyby odsetek Polaków, który z systemu korzysta, który płacąc kaucję później te opakowania zwraca, odzyskując pieniądze?
9: Tutaj te dane są bardzo, powiedziałabym, dynamiczne i nie chciałabym tutaj operować procentami, dlatego że one się zmieniają z miesiąca na miesiąc wraz z rozwojem systemu kaucyjnego.
7: Czyli ta krzywa rośnie?
9: Rosną, tak, krzywa rośnie i to się też zgadza z doświadczeniami innych krajów, które wprowadziły przed nami, przed Polską, system kaucyjny. I możemy to też obserwować po tym, jak rośnie poziom oddawanych opakowań, czyli poziom zbiórki. I proszę zauważyć, że w krajach, które przed Polską wprowadziły system kaucyjny, czyli w Niemczech, na Litwie, pionierem w ogóle jest tutaj Szwecja, ten system w cudzysłowie osiągnął pewną dorosłość, dojrzałość po około 2 latach i wtedy ten poziom zbiórki osiąga około 77%, czyli tyle, ile my powinniśmy jako Polska zebrać do końca 2028 roku. Natomiast w innych krajach, jak na przykład Niemcy, które są tutaj flagowym takim przykładem, ten poziom zbiórki osiąga aż 97-98% opakowań objętych kaucją. I też odnosząc się jeszcze do tego, co pani ekspert tutaj wskazała, dodałabym jeszcze jedną rzecz przy tej dezinformacji, która się pojawia w przestrzeni medialnej, że system kaucyjny jest trudny, że wymaga od nas bardzo dużego wysiłku, żeby oddać opakowania i odzyskać kaucję. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, on nie jest idealny, ale infrastruktura się rozwija i wszyscy, można powiedzieć, kładą ręce na pokład, żeby ten system był jak najbardziej wygodny dla konsumenta. Stąd na przykład pojawiły się rozwiązania zwrotu kaucji bezpośrednio na kartę. To rozwiązanie można na przykład przetestować w Zamościu na takim przesiadkowym mini dworcu. Więc system się rozwija, myślę, że coraz więcej Polaków z niego korzysta i po około 2 latach myślę, że on będzie już zupełnie intuicyjny i bardzo, bardzo wygodny. Tutaj rozwija się także sieć automatów, sieć zwrotomatów. Mamy tych zwrotomatów już dzisiaj około 17,5 tysiąca. To są dane na koniec lipca, natomiast w czerwcu ich było 14 tysięcy, więc to też pokazuje tempo budowy infrastruktury.
7: A myślę, że też bardzo istotną sprawą dla Polaków, by mogli oni do końca uwierzyć w system, jest to, by był on niezależny. Już spieszę z wyjaśnieniem, o co chodzi. Ludzie mają wątpliwości, nie wiem, czy panie to potwierdzają, jeśli dany punkt jest osadzony w sieci jakiejś, a jest ich kilka, i pieniądze, które odzyskujemy, możemy zrealizować, wydać tylko i wyłącznie w tym miejscu. Od razu budzi się podejrzenie, dlaczego mimowolnie uczestniczymy w jakimś systemie lojalnościowym, który stworzony został niejako przy okazji zbiórki.
9: Ja tutaj bym to od razu wyprostowała, tak. W początkowym okresie faktycznie tak było, natomiast dzisiaj to, co też padło na konferencji prasowej, co podkreślała pani wiceministra i myślę, że warto to też tutaj podkreślić, jeżeli oddaję opakowania kupione w sklepie X, oddaję je w zwrotomacie przed siecią Y, mam prawo z bonem kaucyjnym podejść do kasy i poprosić o wypłatę gotówki. Wcale nie muszę wydawać tamtych pieniędzy na zakupy.
7: A i tutaj podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy może szeroko otworzyć oczy, bo nie jest tego absolutnie świadoma.
8: Tak, aczkolwiek jak badania pokazują, czytałam o badaniach w krajach, które są tak zwane starsze kaucyjnie, dojrzalsze kaucyjnie, że rzeczywiście 85% osób rzeczywiście wydaje ten voucher już w tym sklepie, co z kolei może być jakąś szansą dla mniejszych sklepów, które inwestują w butelkomaty i dzięki temu przyciągają tych klientów i wtedy ten klient rzeczywiście zostanie w tym sklepie i kupi tam też produkty do domu.
7: Czyli to jest też inwestycja danego punktu, żeby ten system stworzyć.
8: Tak.
7: To jeszcze jedna kwestia i niech to będzie forpocztą do kolejnej odsłony naszego programu. Czy zdaniem pań ta kampania informacyjna przed uruchomieniem systemu była wystarczająca? Też na własne potrzeby przeprowadziłem taki sondaż. Wielu myślało, że my będziemy mogli do tych butelkomatów, tak je nazwijmy potocznie, zwracać opakowania, ale wcześniej nie zapłacimy kaucji. Czyli chodzi o to, żeby czyścić środowisko z zbędnych opakowań i to nasze zaangażowanie zostanie wynagrodzone pieniędzmi, które dostaniemy w butelkomacie, ale wcześniej nie zapłacimy za to kaucji. Pani doktor, czy rzeczywiście spotkała się pani z takim myśleniem?
9: Ja spotkałam się i z takim myśleniem, ale mieliśmy też przed uruchomieniem systemu kaucyjnego bardzo dużo telefonów do fundacji od osób, które chciały się dowiedzieć, jak to faktycznie będzie funkcjonować ten system kaucyjny w Polsce, które zbierały opakowania przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce, myśląc, że na tym w cudzysłowie zarobią, tak, że oddadzą te opakowania, które nagromadziły sobie w piwnicach i będą mieć dodatkowe środki finansowe. I my to oczywiście prostowaliśmy, bo warto tutaj podkreślić, że system kaucyjny odnosi się tylko i wyłącznie do opakowań oznakowanych symbolem kaucji, to po pierwsze. Uważam, że kampania informacyjna, która została przeprowadzona wraz z uruchomieniem systemu kaucyjnym w Polsce na szeroką skalę, pewne obszary zaopiekowała, natomiast teraz ten wysiłek powinien być skierowany na to, żebyśmy po tym pierwszym entuzjazmie, po tej pierwszej fali entuzjazmu związanej z wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce, utrzymali to zainteresowanie i ten entuzjazm Polaków do tego, żeby te opakowania zwracać, żeby każdy z nas rozumiał, po co ten system kaucyjny tak naprawdę funkcjonuje.
7: Wrócimy do tego już po informacjach, na które teraz Państwa zapraszam.
10: Autopromocja.
11: Wracają przyroda i ZPT. Ma być więcej zajęć praktycznych, doświadczenia, a do tego moduły. Medialny, klimatyczny i ekonomiczny. Nową szkołę uczniowie mają też bardziej lubić. 1 września startuje reforma. Jakie nowości pojawią się w planach lekcji? Zapytam w wywiadówce. Dziś o 10.40. Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Czy jest możliwość wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, tak by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie? Polecił sprawdzić to krakowskim urzędnikom pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. To tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wyniku wypadku zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Dziecko w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Sprawcą jest 26-letni Hubert B., który według ustawy ustaleń śledczych z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w znajdującą się na chodniku rodzinę. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i został tymczasowo aresztowany. Dziś o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Co najmniej 41 osób zostało rannych, a ponad 300 domów uszkodzonych wskutek przejścia tornada w gminie Poma na południu Francji. Gwałtowne zjawisko pogodowe spowodowało również przerwy w dostawach energii. Według władz około 3000 gospodarstw domowych w 10 miejscowościach zostało pozbawionych prądu. Niemieccy śledczy znaleźli trzeci dron oraz materiały wybuchowe, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku. Do incydentu doszło na początku sierpnia. Ruch lotniczy został tam czasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego używanego do transportowania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ponadto tej samej nocy samolot firmy przesyłkowej DHL zderzył się z nieznanym obiektem latającym, być może drugim dronem. Samolot ostatecznie wylądował w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. Szczątków tego bezzałogowca dotąd nie znaleziono. Poparcie w amerykańskim społeczeństwie dla prezydenta Donalda Trumpa utrzymuje się na poziomie 33%. Jest to najniższy wynik odnotowany w sondażach przeprowadzonych przez Ipsos podczas pierwszej i drugiej kadencji Trumpa. Na notowania prezydenta negatywnie wpływa m.in. wojna z Iranem. Z badania wynika, że działania militarne USA przeciwko Iranowi popiera zaledwie 31% Amerykanów. To spadek, bo w marcu poparcie sięgało 37%, a jeszcze miesiąc temu 34%. Popada dziś na północy i północnym wschodzie, ale przejaśnień także nie zabraknie. Na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim. W raporcie smogowym krótka i dobra informacja. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są dziś przekroczone. Smogu nie ma.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W przedpołudniu Radia Tok FM rozmawiamy o dezinformacji wokół systemu kaucyjnego z dr Kingą Rodkiewicz, dyrektorką Polskiego Instytutu ESG z Fundacji Odzyskaj Środowisko, także z Katarzyną Dziąg, ekspertką Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK. Dzień dobry paniom. I tak jak obiecywałem, dokończymy ten wątek skutecznej bądź też nieskutecznej kampanii informacyjnej przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Ja też muszę do czegoś się przyznać. Dopiero dziś dowiedziałem się, że pieniądze za oddane opakowania, nie muszę ich realizować w danym punkcie, w danym sklepie, tylko mogę poprosić o zwrot gotówki. Nie miałem takiej świadomości, choć wydaje mi się, że sporo na ten temat wiedziałem. Bardzo proszę, pani Katarzyna Dziąg chciała w tej kwestii jeszcze zabrać głos.
8: Tak, jeśli chodzi o kampanię informacyjną, wydaje mi się, że częściowo ona na pewno spełniła swoje zadanie, czyli ludzie dowiedzieli się o systemie kaucyjnym, o tym, jak on działa. Tak jak pan mówi, skoro pan nie wiedział o tym, że może odzyskać kaucję w postaci gotówki, to rzeczywiście jest trochę pole do zrobienia w tym temacie więcej. Jeśli chodzi o samą dezinformację, to my współpracujemy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i ministerstwo zamieszcza na swoich stronach rządowych informacje, weryfikacje różnego rodzaju test dezinformacyjnych. Tutaj z mojej perspektywy pytanie pojawia się, czy na pewno to jest wystarczająca odpowiedź, ponieważ ktoś, kto już szuka na stronach rządowych, jednak ma taką dobrą wolę, że chce się dowiedzieć prawdy, a często ta dezinformacja krąży w środowiskach, gdzie niekoniecznie jest zaufanie z jednej strony do komunikatów rządowych, a z drugiej strony też ta chęć w ogóle poszukania tej prawdy. Więc wydaje mi się, że takie może bardziej aktywne działania ze strony ministerstwa w przestrzeni mediów społecznościowych, szczególnie takich narracji, które są nośne i które już dotarły do wielu osób, byłaby czymś moim zdaniem mile widzianym po prostu. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie każde narracje warto prostować w takim sensie, że jeśli jakaś narracja jest dosyć mało rozpoznawalna, mało widzialna, no to wtedy, jeśli takie ministerstwo by na to odpowiedziało, to by zwiększyło jej widoczność, więc wtedy to oczywiście nie jest efektywne.
7: Jeszcze jest większa pułapka moim zdaniem, czyli mieszające się prostowanie informacji, które rzeczywiście służą wyjaśnieniu, jak działa system, i prostowanie jednocześnie dezinformacji powoduje, że odbiorca ma zaburzony obraz, traktuje jedne i drugie jako prawdziwe.
8: Może tak być, oczywiście, ale wydaje mi się, że jednak warto dokładać ten obraz właśnie prawdziwy w tych sytuacjach, kiedy widzimy tę nieprawdę, żeby jednak ten odbiorca miał te różne perspektywy i mógł zadecydować to, co jest dla niego bardziej wiarygodne.
7: Tematy związane z dezinformacją wokół systemu kaucyjnego to jedno. A czy badaliście państwo źródła tej dezinformacji? Czy one są jednolite? Czy da się je uporządkować? I czy da się wskazać te kierunki?
8: Tak, na pewno jest kilka kierunków, kilka grup takich, które my identyfikujemy, grup kont, które rozprzestrzeniają dezinformację na temat systemu kaucyjnego. Z jednej strony są to środowiska antysystemowe, konta antysystemowe, czyli takie konta, które już wcześniej powielały różnego rodzaju narracje, teorie spiskowe, na przykład a propos pandemii COVID-19, konta antyszczepionkowe w to wchodzą. Kolejną grupą są profile zaangażowane politycznie i tutaj mam na myśli różnego rodzaju konta, które chcą jakoś zbić też kapitał polityczny na tym temacie. To są oczywiście te strony takie bardziej eurosceptyczne, które też chcą jakoś ten obraz Unii Europejskiej podburzać. No a z trzeciej strony są różne konta trollerskie, konta parodystyczne, które pod takim płaszczykiem żartu w jakiś sposób utrwalają takie negatywne skojarzenia wokół systemu kaucyjnego. I to często nie jest taka dezinformacja per se, bo to są może prześmiewcze obrazki albo wideo wygenerowane przez AI, gdzie, nie wiem, ktoś przyjeżdża wielką przyczepą pełną butelek i musi teraz je wszystkie zwrócić. Ale to tworzy taki obraz, takie podglebie pod taką poważniejszą dezinformację. Taka osoba, która widzi tego rodzaju żarty, często potem bardziej jest w stanie uwierzyć w taką już mocną dezinformację, bo po prostu ma negatywny obraz systemu kaucyjnego.
7: No, ale też nie chcę stać się tym elementem, tym bohaterem, który uczestniczy na przykład w parodii tej memotwórczej. Do pani doktor Rotkiewicz mam pytanie. Czy właśnie te tematy ekologiczne są tak podatnym gruntem do manipulacji? Ta nasza ogólna niechęć, ja w tej chwili posługuję się stereotypem, ale generalnie jest mnóstwo wątpliwości co do regulacji unijnych Zielonego Ładu i ten system kaucyjny jak gdyby idealnie do tego pasuje.
9: Ja myślę, że tak, te tematy ekologiczne często poddawane są dezinformacji. Często spotykamy naprawdę kuriozalne informacje w internecie na te tematy związane z ekologią, czy już konkretnie z systemem kaucyjnym. Pani tutaj, Katarzyna, wspomniała o tym, że pojawiają się te memy, które chcą ośmieszyć system, no i próbować wywołać w nas, konsumentach, takie poczucie, że jak włączymy się w ten system, to my także możemy stać się obiektem, nie wiem, drwin, czy tego, że ktoś będzie z nas się naśmiewał, więc właśnie warto tutaj odwrócić narrację i prostować tą całą dezinformację, która narasta wokół systemu kaucyjnego i wokół tematów ekologicznych, bo włączenie się czy korzystanie z systemu kaucyjnego to tak naprawdę korzyść dla nas samych w pierwszym rzędzie, bym powiedziała, potem dla naszego najbliższego środowiska, ale także dla całego kraju, bo już widzimy efekt pierwszy systemu kaucyjnego, że nasze parki, nasze miasta są faktycznie czystsze. Nie ma już tych poniewierających się butelek PET. Dlaczego? Dlatego, że zadziałała też tak zwana ekonomia społeczna, którą obserwujemy na przykład w Niemczech. Czyli jeżeli ja jako konsument nie mam, nie wiem, ochoty, czasu oddać opakowania do sklepu czy korzystając ze zwrotomatu, ktoś inny to opakowanie podniesie, odda i zarobi sobie w cudzysłowie tą kaucję, z której ja zrezygnowałam świadomie. Więc chciałabym tutaj podkreślić, że angażowanie się moje, czy państwa, czy konsumentów w system kaucyjny, to jest działanie realne na rzecz ochrony środowiska i nas samych, bo żyjemy w czystszych przestrzeniach wówczas i nie ma nic wspólnego z tym, że są to działania niby ekologiczne. System kaucyjny opiera się na twardych danych i też myślę, że z niego wbrew pozorom coraz chętniej Polacy korzystają i to pokazują liczby, bo w styczniu zwróciliśmy 28 milionów opakowań, w marcu 520 milionów, w czerwcu 2,3 miliardy, a na koniec lipca łącznie 3,2 miliardy, więc to pokazuje narastające tempo i skalę, czyli jednak ta inteligencja ekologiczna w naszym społeczeństwie rośnie i to bardzo dobrze.
7: System kaucyjny to będzie rozszerzany o kolejny rodzaj opakowań. Jakie lekcje z tych ostatnich miesięcy można wyciągnąć i wnioski, które można wdrożyć, by uniknąć niedomówień, uniknąć manipulacji? Bardzo proszę, pani Katarzyno.
8: Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że ta dezinformacja, która pojawia się wokół systemu kaucyjnego, ona na pewno będzie. Warto może bardziej aktywnie na nią reagować. To po stronie ministerstwa wydaje mi się, że to jest ważna kwestia. Kolejna rzecz jest taka, że dezinformacja wokół systemu kaucyjnego już bazuje na takich utartych lękach społecznych, które mamy gdzieś tam, czyli właśnie wzrost kosztów życia, kwestie, nie wiem, tak jak powiedziałam, tej migracji, która się wiąże z systemem kaucyjnym, że też jest jakaś dla nas kierunkowska, z której strony ta dezinformacja może pójść dalej. I to, co może zrobić na przykład ministerstwo, to jest właśnie współpracować z instytucjami takimi jak NASK, co się teraz dzieje, żeby móc na tym etapie wczesnym wyłapywać tę dezinformację i móc na nią reagować nie tylko na tych stronach rządowych, tak jak wspomniałam, ale również w przestrzeni mediów społecznościowych, żeby tak by w zalążku tej dezinformacji starać się z nią walczyć.
7: Pani doktor?
9: Ja bym tutaj dodała, że ta edukacja ekologiczna jest niezmiernie ważna i to edukacja skierowana do wszystkich grup, czyli od dzieci po seniorów. I tutaj wybrałabym taki obszar podkreślania, że system kaucyjny jest wygodny, bo u podstaw tej krytyki czy dezinformacji systemu kaucyjnego jest to właśnie, że on jest trudny i wymaga od nas bardzo dużego wysiłku. Powstała taka platforma edukacyjna Zwrotomat, na której można sprawdzić, gdzie najbliżej oddam opakowanie objęte systemem kaucyjnym. Pojawiają się tam także pytania i odpowiedzi, więc ta kampania edukacyjna powinna być wielotorowa. Bardzo dobrze, że system zwrotomatów, punktów zbiórki wychodzi także poza sieci handlowe. Obserwujemy chociażby mobilne zwrotomaty przy okazji festiwali, koncertów, wydarzeń kulturalnych w miastach. To też pokazuje, że oddanie opakowania, ten krok prośrodowiskowy możemy zrobić bardzo łatwo, bardzo szybko, więc ja bym rekomendowała taką kampanię i w social mediach, jak pani Katarzyna tutaj wskazała, ale także taką kampanię, można powiedzieć, offline'ową przy okazji dużych imprez masowych.
7: Została nam minuta, a chciałbym jeszcze podsunąć pewien pomysł, skoro my mamy taką skłonność do rywalizowania, są wszelkiego rodzaju aplikacje do liczenia kroków, aktywności fizycznej, to może też stworzyć aplikację, dzięki której będziemy mogli rywalizować, kto w okolicy zbierze najwięcej opakowań.
8: Tak, ja bym chętnie wzięła udział w takiej rywalizacji. W sumie rzeczywiście to mogłoby być zachęcające dla obywateli.
7: Tak, może to jest jakiś pomysł. Bardzo panią dziękuję, dr Kinga Rotkiewicz, dyrektorka Polskiego Instytutu OSG. Fundacja Odzyskaj Środowisko była z nami. Kłaniam się, do usłyszenia.
9: Dziękuję bardzo, do widzenia.
7: W naszym studiu była Katarzyna Dziąg, ekspertka Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
7: A już za chwilę informacje. Po informacjach Maciej Głogowski, EKG, którego gościem będzie profesor Adam Mariański, który, jak pamiętam, 27 lat temu uczył mnie już o podatkach. Czym one są, Macieju, a o czym dzisiaj w programie?
10: No nie może być inaczej. Będziemy oczywiście rozmawiać o podatkach i wspólnie z profesorem Mariańskim weźmiemy udział w kolejnej części dyskusji publicznej na temat tych zmian, które proponuje rząd. Będę pytał pana profesora, czy ocenia je jako korzystne, sprawiedliwe, czy będzie namawiał prezydenta do odmowy podpisania ustawy, która te zmiany miałaby usankcjonować.
7: Bardzo dziękuję. Proszę, byście państwo czekali na tę rozmowę. Maciej Głogowski już po informacjach.
12: Reklama.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
18: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Koniec lata. Nie.
18: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
15: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
18: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
13: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
19: Mm-hmm.
20: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
19: Oh.
20: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
20: No.
19: A tamta to jest mega.
20: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
22: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
23: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Dochodzi 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje 27,3% ankietowanych, na PiS 20,6%, a na Konfederację 14%. Tak wynika z sondażu United Service dla Wirtualnej Polski. Konfederacja Korony Polskiej dostałaby 8,4%, a Nowa Lewica 7%. Z kolei Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego uzyskał 6,5% poparcia. W całym kraju w pierwszym dniu było kilkadziesiąt transkrypcji aktów małżeństw tej samej płci, poinformował w Polskim Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W niedzielę weszły w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza trzy różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński: kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Odpowiednie określenia uzupełniły obowiązujące wcześniej nazwy rubryk dane kobiety i dane mężczyzny. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy w Zaporożu. Bomba kierowana uderzyła w centrum miasta. Według wstępnej informacji zginęły dwie osoby. Rosjanie przeprowadzili także atak rakietowy na Charków. Tam zginęła jedna osoba. Amerykańskie władze planują cofnąć do 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych posiadanych przez osoby, które ubiegały bądź ubiegają się o azyl w Stanach Zjednoczonych. Informuje o tym agencja AP. Byłoby to największe jednorazowe cofnięcie wiz w historii USA. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
1: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
0: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować w samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tzw. dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Szesnaście stopni pokażą dzisiaj maksymalnie termometry w Katowicach, 17 w Krakowie, 21 we Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Białymstoku, 22 w Warszawie i Łodzi, 23 w Poznaniu. Wtorek w wielu regionach ma być pogodny. Na północnym wschodzie możliwe przelotne deszcze i burze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Jest prawie 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan Adam Mariański, dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam państwa.
10: Oczekuje pan, że prezydent Nawrocki odmówi podpisania zmian w podatkach zaprezentowanych w minionym tygodniu przez rząd?
3: Oczywiście trudno to ocenić na tym etapie, natomiast wydaje się, że zmiany, które są zaproponowane, nie są zgodne z wizją pana prezydenta, jeżeli chodzi zwłaszcza o podatek dochodowy od osób fizycznych, więc raczej należy spodziewać się weta.
10: Co jest niezgodne z wizją pana prezydenta? W pana opinii?
3: W mojej opinii oczywiście, no ja nie rozmawiałem, więc nie wiem dokładnie, ale w mojej opinii przede wszystkim zmiany te są nieadekwatne do tego, co miało miejsce w ciągu ostatnich 4 lat, czyli wzrost wynagrodzeń i jednocześnie zamrożenie i kwoty wolnej od podatku, i pierwszego progu podatkowego, bo tak jak patrzymy sobie na wynagrodzenia, które wzrosły mniej więcej o 40 kilka%, to ten próg również powinien być waloryzowany. Zresztą rozmawialiśmy tutaj także w tym studiu wielokrotnie, że próg podatkowy powinien być automatycznie waloryzowany, a nie tak jak od woli polityków by to zależało po prostu.
10: Panie profesorze, no, proszę wybaczyć mi taką śmiałą dosyć opinię o tym, o czym pan właśnie powiedział, ale wydaje mi się, że zmiana, nawet niewielka, jest lepsza od braku zmiany, jeśli mówimy o kontekście właśnie waloryzacji lub braku progów podatkowych. Także może to nie jest stan idealny, ale przybliża nas do tego, żeby jakąś poprawę odczuwać.
3: Oczywiście, ja się zgadzam. Pytał pan redaktor o to, jak może to oceniać pan prezydent.
10: Więc nie, ja trochę takie dywagacje. Czy pan oczekuje od prezydenta weta?
3: Nie.
10: To pytanie... Nie, ale panie profesorze, może ja źle to pytanie zadałem. Ja nie pytam, czy pan przewiduje, że prezydent zawetuje. Ja pytam, czy pan by chciał, może to jest najlepiej użyte sformułowanie, czy pan by chciał, by prezydent odmówił podpisania tej ustawy?
3: Nie mam takich oczekiwań, ażeby prezydent odmówił podpisania tej ustawy, ponieważ oczywiście niektóre zmiany, które są proponowane, na przykład podwyższenie pierwszego progu podatkowego, są małą, w mojej ocenie, nieznaczącą zmianą, ale jednak są. Będzie to jednak korzyść dla części podatników, którym wynagrodzenia wzrosły. Mamy także zmiany, które nie do końca dzisiaj jeszcze wiemy, jak będą napisane, jak będziemy mogli je ocenić. Na przykład w ryczałcie, czyli podatku przychodowym.
10: A czy ustawa jest? No można zaglądać. Co pana niepokoi?
3: Przede wszystkim tam pojawiło się ograniczenie jakby też co do osiąganych przychodów w ciągu roku i to w roku 2026, co ma wpływać już na rok 2027, czyli ten limit 250 tysięcy euro równowartości będzie wpływał na to, czy można rozliczać się właśnie w tym podatku. Jednak sama zmiana mogłaby być wprowadzona, gdybyśmy ją z odpowiednim vacatio legis i przygotowaniem przygotowali, ponieważ jasne jest to, że po polskim ładzie, albo jak ja to mówiłem, polskim nieładzie, zachęcenie do przejścia na ryczałt było ewidentne. To zresztą pan premier Morawiecki wprost to formułował. sformułował, że można uniknąć podwyżki podatków, właśnie wybierając zryczałtowany podatek przychodowy. I mamy tutaj taką sytuację, że wiele osób wykonuje czynności podobne do umowy o pracę właśnie na umowach z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest to jednak problem systemowy, ponieważ nie rozwiąże się go tylko w ten sposób, że podniesie się, obniży się ten próg, który uprawnia do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Moim zdaniem należałoby się zastanowić w ogóle nad całą konstrukcją podatku dochodowego, jak on funkcjonuje. Przypomnę, że jak wprowadzono podatek liniowy, to tak naprawdę większość problemów zniknęła, ponieważ podatnicy przechodzili na podatek liniowy, płacili go, wzrosły wpływy do budżetu. To była jedna z niewielu zmian, która się udała, jeżeli chodzi o reformę podatkową.
10: Ja myślę, że tak. Możemy za chwilę powrócić do tego ryczałtu, bo to ciekawe, że pan tego tematu dotknął. To znaczy, to jest na pewno bardzo interesujące i ważne dla wielu naszych słuchaczy i dla systemu podatkowego. Ja mam wrażenie, że to, co w tej chwili mamy, to, co rząd pokazał, i prosiłbym o takie skonfrontowanie się z tą moją myślą, bo być może ja po prostu się mylę. Preferencje podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą są, i my je tu widzimy w systemie podatkowym, i ci, którzy korzystają, a korzystamy wszyscy z systemu podatkowego, pewnie są ich świadomi. Zatem my w jakiś sposób musimy wybiórczo spojrzeć teraz na te zmiany, ale ja myślę, że wygląda to w ten sposób. Ja to sobie tak wytłumaczyłem. Rośnie liczba osób, które rozliczając się na skali podatkowej przekracza próg, więc nadpłaca później 32% podatek. Jednocześnie w swojej masie jesteśmy świadomi, może dzięki politykom, może przez polityków za pośrednictwem mediów, że są takie grupy zawodowe i tym razem jak na przykład lekarze, którzy są na kontraktach, czyli prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z preferencji, jaką jest ten ryczałt. No i widząc to, być może część osób może mieć poczucie, że to jest niesprawiedliwe. Trzeba to zmienić.
3: To znaczy, ja zacznę może od jednego zastrzeżenia. Nie ma preferencji podatkowych dla osób prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, bo prowadzenie działalności gospodarczej, a zatrudnienie na umowę o pracę czy innej umowie cywilnoprawnej to są dwa różne światy. I różne ryzyka, odpowiedzialność, dochód podatkowy
10: pod
3: inaczej
10: warunkiem,
3: obliczany.
10: Że nie prowadzę tej działalności wykonując pracę, która zasadniczo nosi znamiona pracy na etacie i tak dalej.
3: Tak
10: i
3: jest.
10: Tak dalej.
3: Dlatego to chciałem zastrzeżenie powiedzieć, że jeżeli chodzi o koszty obciążenia MŚP, rosną one bardzo znacząco od wielu, wielu lat.
10: Mnie szacunku do osób, które prowadzą biznesy w Polsce i dają pracę, absolutnie nie musi mnie pan do tego namawiać.
3: Tak,
10: bo
3: dlatego to chciałem tylko tak jakby tutaj, żeby było jasne.
10: Mówimy o bardzo konkretnych sytuacjach. Działalność gospodarcza założona po to, by na przykład świadczyć usługę w swojej profesji dla jednego pracodawcy we wskazanym miejscu, i ta preferencja, jeśli chodzi o lekarzy, te kontrakty, to przecież nie był ich wymysł. To państwo chciało, żeby oni prowadzili tę działalność, bo zaszły inne koszty.
3: Tutaj, panie dyrektorze, jest moja opinia jednoznaczna. Mamy bardzo niesprawiedliwy system opodatkowania dochodów w Polsce. Tak naprawdę wyższe podatki płacą tylko ci, którzy nie mogą, bo na przykład muszą zawierać umowę o pracę lub nie chcą uciec do niższego opodatkowania, na przykład na formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie stawki samego ryczałtu w sposób zupełnie nieuzasadniony są różnicowane. Ja nie wiem, dlaczego dla niektórych form działalności informatycznej osoby fizycznej może być 5%, bo też można z takiej stawki skorzystać. Może być 8,5%, czy tak jak dla informatyków innych 12%, czy dla lekarzy 14%. To jest zupełnie nieuzasadnione. Trzeba tylko pamiętać oczywiście, że te stawki dotyczą każdego przychodu, a nie dochodu, więc to nie można też tak od razu porównywać z opodatkowaniem z normalnej działalności, gdzie mamy dochód, czyli koszty podatkowe. Tam tych kosztów nie ma. Natomiast nikt nie przeprowadzi.
10: To znaczy, ja panu powiem, bo teraz ja muszę poczynić jedno zastrzeżenie. Ja mógłbym, myślę, że nawet z panem nie musiałbym polemizować, odgadnąć, dlaczego w tym ryczałcie, przepraszam za to sformułowanie, ono nie będzie ani bardzo bym powiedział, poprawne, ani nawet na pewno nie ekonomiczne, może trochę publicystyczne, za ten bałagan w ryczałcie. Chodziło o zwycięstwo wyborcze dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego Mateusz Morawiecki grzebał w systemie podatkowym, a jak go rozgrzebał, to jeszcze musiał dogrzebać poprawkę.
3: Jasne. I tutaj od razu odpowiem, i to jest główny problem, o tym
10: dzisiaj
3: rozmawiamy.
10: Dzisiaj chciałbym o tym nie pamiętać, ale nie, warto o tym przypominać.
3: Warto o tym przypominać. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Ja mówiłem, że polski nieład był totalną destrukcją polskiego systemu podatkowego.
10: Ja o tym mówiłem, ład Prawa i Sprawiedliwości.
3: Jasne. No to mamy dwa określenia, ale o to samo chodzi. Natomiast tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy o bardzo drobnych korektach. Nie mamy żadnej rozmowy, nawet rozmowy o tym, ażeby cały system przebudować, żeby on naprawdę stał się sprawiedliwy.
10: Panie profesorze, ale stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji, to ja spróbuję teraz pobronić tej propozycji. Ja też uważam, że ona jest niedoskonała. Uważam, że politycznym błędem było nierozpoczęcie podwyższania kwoty wolnej od podatku, gdy tylko ten rząd przejął władzę. Trzeba było rozpisać ten projekt na 10 lat i systematycznie podnosić o jakimś niewielkiej kwocie i powiedzieć, tak, obiecaliśmy 60, będzie to za 10 lat, bo takie są możliwości. Trzeba podwyższyć, zwaloryzować próg podatkowy. Co do tego się zgadzamy. Rozumiem, że zgadzamy się, że rozdźwięk między 12 a 32% stawką jest nienaturalny, więc nawet dobrze, że pojawiła się stawka jeszcze jedna.
3: Nawet bym powiedział tutaj, że powinno się pojawić kilka stawek.
10: Brawo. To już argument byłby kolejny dla prezydenta, że jest to komplikacja systemu, więc by ustawy nie podpisywać. Ale my nie możemy abstrahować od sytuacji finansów publicznych i tego, że... Nie wiem, czy pan się wczytał w tę ustawę, ale no powiedzmy, że ta ustawa jest napisana w taki sposób, a w każdym razie w OSR-ze to tak wygląda, jakby się zgadzało. Potencjalny zysk dla osób na skali, czyli ubytek dla budżetu i potencjalny dopływ od tych, którzy dopłacą.
3: Ale kto dopłaci? Nad tym się zastanówmy.
10: Przedsiębiorcy.
3: Tak jest, przedsiębiorcy i polscy przedsiębiorcy przede wszystkim.
10: Znaczy, ryczałtowcy po tym się mówimy,
3: tak, ale mówimy także o podatku dochodowym od osób prawnych, podniesienia stawki. I ja co do podniesienia stawki nie mam tutaj dużych zastrzeżeń w CIT-cie, bo ona nie jest wysoka. Ona jest na poziomie średnim europejskim. Nawet bym powiedział, że średnia europejska jest bliżej 21-22 niż 19, ale są oczywiście takie państwa jak Węgry, gdzie jest 9%, więc też musimy pamiętać o konkurencji podatkowej.
10: No już nawet nie pamiętamy, że teraz w rządzie jest udział ma lewica, która będzie akceptowała podniesienie CIT-u, to ta lewica, znaczy poprzedniczka tej lewicy rządząc 20 lat temu obniżyła ten CIT.
3: Jasne. I tylko, że obniżony CIT wpływa także na wzrost inwestycji. Ale ja chcę wrócić do tego, ponieważ oczywiście, jeżeli nawet podnosimy stawkę, to pytanie, kto będzie płacił podatek? No ci, którzy wykazują dochód. I tutaj moje zastrzeżenie przede wszystkim dotyczy braku działań, nie tylko przez ten rząd, ale przez poprzednie rządy, co do uszczelnienia systemu poprzez sprawną administrację podatkową, która kontroluje na przykład przerzucanie dochodów na zagraniczne podmioty. Więc tak naprawdę ta zmiana spowoduje, że 3% więcej podatku dochodowego od osób prawnych zapłacą polskie przedsiębiorstwa. Nie wprowadzono żadnych konkretnych rozwiązań systemowych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie administracji skarbowej. Bo przepisy są zmieniane od lat, uszczelniane. Tylko one nic nie dają, jeżeli się nie kontroluje. I to oznacza, że tak naprawdę ciężar tych zmian będzie spadał na polskie przedsiębiorstwa.
10: No, tak. To jest nieuniknione. Ktoś te zmiany musi sfinansować, jeśli nie mamy przestrzeni w finansach publicznych.
3: Ale pytanie, czy nie mamy? Bo my szukamy ciągle po stronie dochodowej. Dlaczego nie szukamy po stronie wydatkowej? Tam jest bardzo dużo możliwych oszczędności.
10: Tu się z panem zgodzę. My nie szukamy po stronie wydatkowej i wracamy do początku naszej rozmowy. Z tych samych powodów, z których Mateusz Morawiecki komplikował system podatkowy i uczynił go bardzo niesprawiedliwym, by wygrać wybory, tak samo obecny rząd, no nie chce szukać w stronie wydatkowej, bo też chce wygrać wybory.
3: Ale ja nie mówię o cięciach jakichś, na przykład wydatków socjalnych, tylko ja mówię o tym, jak są pieniądze publiczne marnotrawione. My w kolegium, jeżeli chodzi na przykład o administrację, rośnie zatrudnienie co roku.
10: Panie profesorze, ale apeluję o taki, no może nie tyle rozsądek, bo to broń Boże nie chciałem pana urazić, ale o taki racjonalizm. No, my mówimy o wielkich pieniądzach i zawsze ktoś przysyła czy podpowiada przykład rozdęte państwo, ale jakie są koszty administracyjne w stosunku do deficytu, długu i potrzeb? To nie są te pieniądze.
3: No nie, jeżeli przejrzymy całą administrację, oczywiście jeżeli punktowo tylko patrzymy, to się zgadzam. Jeżeli popatrzymy na całą administrację, na wydatki, które są ponoszone, mamy tutaj duży obszar do tego, ażeby znaleźć oszczędności. Ja wrócę do administracji skarbowej. Mamy tak naprawdę cyfryzację w znacznej części, na przykład epity i tak dalej. I tutaj jest obszar, aby zmienić funkcjonowanie całej administracji, która będzie się koncentrowała przy nielicznych albo mniej licznych zasobach osobowych, przy kontrolach, na przykład w podatku dochodowym, które nie są prowadzone, bo tak naprawdę większość kontroli dotyczy VAT-u. I to jest obszar, w którym możemy zredukować i zatrudnienie, które jest moim zdaniem za duże w administracji.
10: Ile miałby pan oszczędności?
3: Ile by miał oszczędności w wymiarze rocznym? Myślę, że tutaj możemy kilka miliardów znaleźć.
10: Kilka miliardów?
3: Tak. Tak.
10: Bo jeżeli... Muszę panu uwierzyć na słowo, ale wydaje mi się to nieprawdopodobne.
3: Na pewno znajdę.
10: Choć każdy miliard ten budżet chętnie by przyjął. Jestem, myślę, jak i pan, mam nadzieję i też będę zachęcał nasze słuchaczki i słuchaczy, by też byli w gotowości i wyczekiwaniu piątku, kiedy Rada Ministrów przyjmie projekt budżetu, bo każdy, ja wiem, to jest obszerny dokument i nie ma sensu czytać go od początku do końca. Jeszcze dodam, bez instrukcji obsługi. Natomiast by każdy tam zajrzał, bo to są nasze pieniądze i to, mam nadzieję, nie jest...
3: Tylko to nie chodzi o jedną administrację.
10: No właśnie.
3: Bo ja chciałem powiedzieć wcześniej, na Kolegium NIK-u bardzo często rozpatrujemy różne zastrzeżenia co do kontroli w różnych jednostkach administracji publicznej i właściwie w każdej tej kontroli znajdowane są przykłady nieracjonalnego wydawania środków publicznych. I to jest problem, który trzeba systemowo podejść, bo poszukiwanie tylko po stronie dochodowej nie zawsze doprowadzi do równowagi budżetowej. Musimy tutaj poszukiwać także

0: Wielki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99, a teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym to dobry pomysł. Komentarze w sprawie byłego ministra w informacjach na początek. Iran nie boi się amerykańskich sankcji ekonomicznych. Irańskie władze twierdzą, że są na to przygotowane. A za chwilę sprawdzimy też, co słychać w pogodzie. W weekend może nas nieprzyjemnie zaskoczyć. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości, chwali kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Nawet jej przeciwnicy nie podważają kompetencji, wiedzy i umiejętności byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, stwierdził w poranku TOK FM. Nasz gość przypomniał, że pracował z Berkiem w Najwyższej Izbie Kontroli.
11: I absolutnie mogę się podpisać pod wszystkimi opiniami, którzy mówią o jego ogromnej wiedzy prawniczej i takiej umiejętności w jej stosowaniu. A dla tych, którzy mają wątpliwości, po to będzie Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, gdzie Maciej Berek powiedział, będę na tej posiedzeniu komisji, będę odpowiadał na wszystkie pytania i wątpliwości, także organizacji społecznych, które takie wątpliwości przedstawiały i po tej komisji każdy z panów posłów będzie podejmował decyzję.
10: Kwiatkowski przekonywał, że polityczna kariera w przypadku Berka nie jest problemem w zasiadaniu w Trybunale, bo jak mówił senator, podobnie było w przypadku Jerzego Stępnia, który był wcześniej politykiem i parlamentarzystą, a był doskonałym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Irańczycy twierdzą, że mają przewidziany na 2 lata plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną ogłoszoną przez Waszyngton. Amerykanie przekazali, że zrywają wszelkie więzi gospodarcze z Iranem i będą izolować każde państwo współpracujące gospodarczo z Teheranem. Mimo tej zapowiedzi eskalacji ceny ropy spadły. Więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
12: Irańczycy amerykańskimi sankcjami się nie przejmują. Przypominają, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń. Przewidują, że sprzeciwi się im wiele krajów, ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu. Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany. Pekin oświadczył, że sankcje i taktyka presji nie przynoszą rezultatów, a Teheran grozi. Jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Tomasz Rychowski, TOK FM.
10: O sytuacji w cieśninie Ormus dzisiaj w Teheranie ma rozmawiać szef dyplomacji Omanu. Od wizyt w Bratysławie i Tallinie szef Rady Europejskiej Antonio Costa rozpocznie doroczne tournée po unijnych stolicach. W tym tygodniu odwiedzi też Rygę, Wilno i Pragę. 9 września przyjedzie do Warszawy. Głównym tematem rozmów szefa Rady z liderami unijnych państw będzie przyszły budżet Unii, który ma być gotowy jeszcze w tym roku. Costa przyjedzie do Bratysławy z Kijowa, gdzie wczoraj brał udział w obchodach 35-lecia niepodległości Ukrainy. Na początku września ma rozpocząć się oficjalna kontrola inspekcji transportu drogowego w firmie przewozowej, której pojazd miał na Węgrzech wypadek. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład

0: wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
1: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci, młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
0: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach inspektoratu albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Czeka nas tydzień ładnej pogody i kolejne jej załamanie w weekend, w czwartek, a zwłaszcza w piątek. Na południu Polski, w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę, po Przemyśl zrobi się gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
0: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
2: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
0: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. Sprawdźmy jeszcze, co dzisiaj w pogodzie. Od 19 do 23 stopni w Polsce. Najcieplej będzie w Wielkopolsce, najchłodniej w Suwałkach. Na południu kraju oraz na Warmii i Mazurach może dzisiaj popadać.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 10:05, przedpołudnie, Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk, przy mikrofonie Paweł Ziętara, jest wydawcą tego programu, realizatorami Liwia Prądzyńska, także Szymon Baluta. Kolejny temat dotyczy niekończącego się korowodu sankcji, jakie Stany Zjednoczone nakładają na Iran, chcąc zmusić ten kraj do ustępstw, a może inaczej do tego, by Donald Trump miał poczucie wygranej wojny, którą sam na Bliskim Wschodzie rozpętał. Jest w naszym studiu Krzysztof Miński, szef programowy Obserwatorium Bliskowschodniego przy Centrum Stosunków Międzynarodowych, ambasador w Iraku, w Arabii Saudyjskiej, także doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie ambasadorze.
5: Dzień dobry.
4: To może krótkie resume tego, co wydarzyło się w ostatnich 24 godzinach. Amerykańska administracja ogłosiła wczoraj rozszerzenie sankcji wtórnych na Iran. Mają być one nałożone na podmioty i państwa utrzymujące relacje z Iranem na całym świecie, a więc rykoszetem też dostaną inni. Dziś Iran odpowiada, że te rozszerzone sankcje nie są w stanie wpłynąć na politykę irańską. Iran odpowiada także, że jest w pełni przygotowany nawet na 2 lata. Ten plan pozwoli przetrwać. Chyba takiego scenariusza, panie ambasadorze, można było się spodziewać, nawet jeśli jest to komunikat wypowiadany na potrzeby dyplomatyczne.
5: Iran w trakcie tej obecnej fazy konfliktu pokazuje w dużym stopniu swoje przygotowanie do wojny, do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, poniekąd również z Izraelem, który jest też przecież częścią tego konfliktu. Przygotowywał się do tego zarówno pod kątem militarnym, co pokazał podczas ostatniej konfrontacji. Przygotowywał się do tego, jeżeli chodzi o konsolidację reżimu, bo znowu okazało się, że te oczekiwania, że wystarczy uciąć głowy przywódców i zawali się system, okazały się głęboko nieprawdziwe. No i wreszcie przygotowywał się od strony gospodarczej, w dużym stopniu starając się być samowystarczalny w wielu dziedzinach, orientować się we współpracy na tych partnerów, którzy nie przejmują się specjalnie sankcjami. No i unikać w różny sposób sankcji, co dotychczas czynił skutecznie, bo ten system sankcji w różnej postaci obowiązuje w zasadzie od początku, od czasu, kiedy w Iranie obalony został reżim Szacha, ustanowiona Republika Islamska. Ja kiedyś jeszcze w minionych latach liczyłem, ile tych amerykańskich sankcji nałożonych na Irak jest. Gdzieś się zatrzymałem przy 1100. Myślę, że w tej chwili to już można mówić o wielu tysiącach, które jednak powodują konkretne skutki w Iranie. To są skutki gospodarcze, skutki społeczne, biednienie, niekorzystanie z tych szans i możliwości rozwojowych, które mają inne państwa w regionie, po drugiej stronie Zatoki Perskiej. monarchię Półwyspu Arabskiego. No i wreszcie każda konsekwentna polityka, jeżeli nie zostanie zmieniona, nie zostanie uzupełniona tym komponentem politycznym, no musi prowadzić do załamania, do pogłębienia problemów. I na to liczą Stany Zjednoczone, że w tej chwili, jak się nie udało dekapitować kierownictwa w sposób skuteczny, tak żeby to się przełożyło na upadek reżimu, co jest ostatecznym celem niewątpliwie polityki amerykańskiej, to trzeba dążyć środkami ekonomicznymi do zdławienia tego reżimu. Ale i pytanie tylko podstawowe, ja tylko jeszcze uzupełnię, bo jest to istotne. W którymś momencie to oczywiście doprowadzi do załamania się gospodarki. Tylko pytanie, czy ofiar nie będzie więcej i przypadkiem wcześniej i gospodarka światowa i ważne kraje z punktu widzenia gospodarki globalnej na Bliskim Wschodzie no wcześniej nie upadną.
4: Czy szerokość tych sankcji ogłoszonych wczoraj, a dotyczą one wielu sektorów, aktywów cyfrowych, technologii, złota, lotnictwa, żeglugi, to są te najważniejsze, mogą być rzeczywiście tak dotkliwe, jak zapowiada amerykańska administracja, czy znów jest to tylko i wyłącznie kwestia retoryczna?
5: Te szanse będą niewątpliwie, te sankcje będą niewątpliwie bardzo groźne i w jakimś stopniu skuteczne. Sygnał pierwszy był w postaci gwałtownego załamania się riala irańskiego, ale tutaj ofiar będzie więcej. Ja myślę, że jedną z pierwszych ofiar będzie, i to bardzo trudna sytuacja, Irak, w którym byłem ambasadorem przez 6 lat i który dzisiaj jest uzależniony od importu gazu irańskiego i importu elektryczności. Jeżeli Stany Zjednoczone będą chciały być konsekwentne, to w przypadku Iraku powinny zabronić handlu, bo za to trzeba płacić. Dotychczas zresztą to było też przedmiotem kontrowersji między Bagdadem a Waszyngtonem. Natomiast jeżeli Irak miałby być zmuszony do przestrzegania sankcji w takim właśnie tym globalnym wydaniu, no to jestem przekonany, że będzie to załamanie się gospodarki irackiej w pierwszym rzędzie i ogromne protesty społeczne, które nastąpią w Iraku. I takich konsekwencji będzie również więcej. Wszystkie kraje bogate Półwyspu Arabskiego, należące do Rady Współpracy Zatoki, one w tej chwili przeżywają też ogromny regres gospodarczy, ogromne problemy i to następuje w okresie, kiedy wszystkie próbują zrestrukturyzować swoje gospodarki i w perspektywie kilku lat odejść od zależności od ropy naftowej i surowców energetycznych. Tutaj znowu będą znaki zapytania. Oczywiście również jest kwestia gospodarki globalnej, ponieważ ten konflikt będzie w dalszym ciągu przecież miał swoje nie tylko oblicze związane z tymi sankcjami, ale również z tym, co się dzieje w cieśninie Ormus, z konsekwencjami, które również są na Morzu Czerwonym i w cieśninie Bab el-Mandab poprzez współpracujących z Iranem rebeliantów jemeńskich Huti i bardzo, bardzo wiele innych elementów. Szczęśliwie w przypadku Polski, no tutaj niewiele możemy oczekiwać jakichś konsekwencji. W ubiegłym roku wymiana handlowa między Polską a Iranem to było 65 milionów dolarów zaledwie, czyli to jest drobna kropla rzeczywiście w naszym i w irańskim jednocześnie obrocie, ale dla innych krajów to jest ogromny problem. Co więcej, wydaje mi się, że Stany Zjednoczone również chodzą tutaj po bardzo cienkiej linii i bardzo niebezpiecznie kołyszącej się, ponieważ odcięcie Iranu od systemu rozliczeń dolarowych, w zasadzie od tego światowego systemu, no będzie miało swoje konsekwencje. od paru lat nawet Arabia Saudyjska niektóre transakcje handlowe przeprowadza w innych walutach niż dolar. Chiny przygotowują się do rzucenia Stanom Zjednoczonym wyzwania, jeżeli chodzi o sam system, pozycję dolara, i w którymś momencie, w moim przekonaniu, będą starały się przejść na parytet juana do złota, rzucając kolejne wyzwanie już dominacji finansowej Stanów Zjednoczonych.
4: Przepraszam, już teraz Pekin odpowiada kroki, podejmiemy kroki w celu ochrony interesów Chin.
5: Chiny w którymś momencie, one są jeszcze do tego nieprzygotowane, ale jeżeli będą miały zagrożone żywotne interesy, a do tych żywotnych interesów należy również płynność dostaw ropy i gazu do Chin z obszaru Zatoki Perskiej, to będą musiały zareagować. Do tej reakcji się przygotowują. Pewnie nie chciałyby zrobić to w sposób rzeczywiście taki, który uderza w całą gospodarkę własną i gospodarkę światową, ale jeżeli nie będą miały wyjścia, to na pewno różnego rodzaju kanałami będą starały się pomóc i Iranowi i wyjść z tej sytuacji. W podobny sposób Rosja, choć Rosja ma dużo mniej możliwości oddziaływania w tym zakresie.
4: No, o tym, jak mogą zareagować na te sankcje wtórne kraje trzecie, pomówimy już po informacjach, ale mamy jeszcze chwilę, więc tytułem też zapowiedzi ciągu dalszego naszej rozmowy zapytam pana, jakich odpowiedzi, nie tylko tych gospodarczych, ale i dyplomatycznych, należy się spodziewać, które będą wymierzone w USA?
5: To, co się stało obecnie, jest próbą wyjścia z impasu, do którego doprowadziła akcja zbrojna podjęta przez Stany Zjednoczone z inicjatywy premiera Netanyahu w ubiegłym roku i która w dużym stopniu trwa, niezależnie od załamania się niedawno zakończonego memorandum porozumienia dotyczącego zawieszenia broni i przewidującego konkretne, niestety bardzo nieprecyzyjne zapisy rozwiązania tego, jak ten konflikt miałby być w dalszym ciągu uregulowany. I tutaj obie strony, ja zresztą od samego początku taką prezentowałem opinię, obie strony nie działają w dobrej wierze. Stany Zjednoczone mają cel ostateczny, którym jest niewątpliwie obalenie reżimu, być może również rozpad Iranu, a w dłuższej perspektywie to, co się nazywa budową nowego Bliskiego Wschodu, który ma wyglądać zupełnie inaczej. Nikt dokładnie nie wie, jak to ma wyglądać, ale ma wyglądać zupełnie inaczej i ma oznaczać nowy układ sił w całym regionie.
4: Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach. Krzysztof Płomiński, był ambasador w Iraku i w Arabii Saudyjskiej, jest z nami.
3: Autopromocja.
6: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szefowie dyplomacji Korei Południowej i USA uzgodnili kontynuację ścisłej współpracy na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim. Zapewnienia te padły w kontekście obaw o zmianę polityki Waszyngtonu wobec reżimu Kim Jong-una. Jak informuje MSZ w Seulu, współpraca ma doprowadzić do rozwiązania północno-koreańskiego problemu nuklearnego. W żadnym z oficjalnych komunikatów jednak nie padło wprost słowo denuklearyzacja. Zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy Iryna Mudra została zatrzymana na 60 dni, poinformowała specjalna prokuratura antykorupcyjna. Mudra podejrzewana jest o korupcję i 19 sierpnia została odwołana ze stanowiska. Aby opuścić areszt, może wpłacić kaucję w wysokości 20 milionów hrywien. Ponad 1000 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców zatrzymali policjanci od początku roku. Jak informuje Komenda Główna Policji, przedstawiono im łącznie prawie 1500 zarzutów. Niemal 1/3 tych zarzutów dotyczyła przestępczości narkotykowej. Od stycznia policja udaremniła też 60 bójek pomiędzy grupami pseudokibiców.
20: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Nie żyje Ignacy Karpowicz, pisarz i tłumacz, zmarł w wieku 50 lat. Karpowicz był 5-krotnym finalistą Nagrody Literackiej Nike, otrzymał paszport polityki za powieść Balladyny i romanse. Ostatnia powieść autora, Ludzie z nieba, jest inspirowana historią legendarnych polskich lotników, pilota Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury. Tame Impala to pierwszy headliner przyszłorocznego Open Air Festiwalu. Muzyczny projekt wystąpi w Gdyni 30 czerwca 2027 roku. Ostatnio odwiedził Polskę w kwietniu, zagrał 2 koncerty w Gliwicach. Plenerowy koncert rozpocznie świętowanie 60-lecia Teatru Wielkiego w Łodzi. W niedzielę 6 września o godzinie 19 przed łódzką operą wystąpią wszyscy soliści, chór, balet i orkiestra łódzkiej opery, a wcześniej od południa będzie można wziąć udział w familijnym pikniku. Koncert pod hasłem Opera Łódź Open Air będzie inauguracją jubileuszowego sezonu. Wśród nowości na najbliższe miesiące znalazł się balet Coppelia Leo Delibesa, którego premiera odbędzie się 17 października. Spektakl wraca na łódzką scenę po 26 latach. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu Świata Baśni i Bajek Pozytywka. Od 27 do 30 sierpnia na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
21: Przejmujemy teatr, została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść. Dla albo tych, co nie widzieli nasz mural nad Brdą. Jest taki mural, który naprawdę na stałe wpisał się w bydgoskie otoczenie.
20: Organizatorzy zapowiadają artystów z Polski i zagranicy, a jubileuszowa edycja ma być okazją do wspólnego spotkania ze sztuką i światem dziecięcej wyobraźni.
19: W większości kraju utrzyma się dziś niewielkie zachmurzenie. Przelotny deszcz może pojawiać się jedynie na północnym wschodzie i w południowej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu do 24 na północnym zachodzie.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jest z nami Krzysztof Płomiński, szef programowy Obserwatorium Bliskowschodniego przy Centrum Stosunków Międzynarodowych, był ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej, doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej. Jeszcze raz dzień dobry.
5: Kłaniam się.
4: Rozmawiamy o tym, w jaki sposób może uzyskać swoje cele administracja amerykańska, nakładając sankcje wtórne na Iran. Dziś już słyszeliśmy o odpowiedzi strony irańskiej. Panie ambasadorze, Iran od lat umie żyć z sankcjami, znosi je. I teraz pytanie, czy jakakolwiek polityka sankcyjna, nawet ta najbardziej restrykcyjna, narzucona przez USA, może przynieść skutek wobec wielu czynników, także tego, zresztą odwołuję się teraz do naszej pozastudyjnej rozmowy, że Iran nie jest krajem ze szczelnymi granicami, gdzie te przepływy byłyby ściśle kontrolowane. Dochodzi jeszcze jeden aspekt, myślę, że szczególnie istotny, niezrozumienie specyfiki regionu. I to niezrozumienie administracja amerykańska właściwie wykazuje na każdym kroku, w każdym komunikacie.
5: To nie ulega wątpliwości. Ja o tym również pisałem dość szeroko w mojej książce Arabia Incognita, raport polskiego ambasadora, gdzie są również doświadczenia z Iraku, gdzie reprezentowaliśmy interesy amerykańskie i gdzie nasi przyjaciele amerykańscy od czasu do czasu nas słuchali, ale z reguły i tak robili swoje, nie przejmując się tym obrazem, jaki tam jest na Bliskim Wschodzie, całą specyfiką. Ja myślę, że tutaj problem jest bardzo głęboko gdzieś schowany, ponieważ dotyczy przede wszystkim tego, co się chce osiągnąć. Jeżeli ta perspektywa, cel nie jest jasny, nie jest sprecyzowany, jak w przypadku Iranu chociażby w tej chwili, to bardzo trudno jest uzupełniać działania siłowe, działaniami dyplomatycznymi, politycznymi. I Stany Zjednoczone od dekad praktycznie na Bliskim Wschodzie znajdują się w takiej sytuacji, że chętnie uciekają się do siły, nie oferują rozwiązań politycznych, nie rozumieją regionu. No i w wielu przypadkach działają bardziej jako proxy z Izraela, można powiedzieć, nie zawsze przejmując się własnymi interesami. I Stany Zjednoczone bardzo wiele straciły właśnie poprzez taką politykę, a poza tym ona jest nieskuteczna i prowadzi do obniżenia pozycji Stanów Zjednoczonych i całego Zachodu w układzie globalnym. I to w sytuacji, kiedy cały ten porządek światowy, on jest głęboko naruszony w tej chwili, gdzie potrzebne jest bardzo precyzyjne i jasne odbudowanie pozycji Stanów Zjednoczonych jako takiego konstruktywnego czynnika wpływającego na rozwiązywanie problemów, a nie dokładanie nowych, tak jak to jest na Bliskim Wschodzie. I tutaj ja nie widzę, żeby w polityce amerykańskiej następowały zmiany, które mogłyby świadczyć, że w tej nowej sytuacji Stany Zjednoczone potrafią się odnaleźć, że potrafią również zadbać o własnych sojuszników, bo przecież w tej chwili podjęta w ubiegłym roku kampania wojenna przeciwko Iranowi, ona została dokonana bez informowania arabskich sojuszników, z których większość ma status głównych partnerów Stanów Zjednoczonych spoza NATO. Do tej kategorii w ostatnim okresie, kilka tygodni temu, również dołączyła Arabia Saudyjska. I te kraje w tej chwili znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony chciałyby rozluźnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o swobodę decydowania o własnych interesach. Z drugiej są bardzo ściśle związane z interesami bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone oferowały parasol bezpieczeństwa za ogromne pieniądze i ten parasol bezpieczeństwa okazał się niestety głęboko dziurawy. W tej chwili jest kwestia wypracowania nowych rozwiązań. Arabia Saudyjska jest spośród państw regionu takim krajem, który wykazuje największą inicjatywę. Tu chciałbym zwrócić uwagę na układ bezpieczeństwa obronny, który został zawarty między Arabią Saudyjską, Pakistanem i Turcją. On też zmienia realia i świadczy o tym, że kraje regionu będą starały się większą rolę odegrać w jego stabilizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa. W tym kierunku również idzie saudyjska inicjatywa powołania siły do morskiej na Morzu Czerwonym, która ma również sprzyjać stabilizowaniu sytuacji. To są wszystko kroki, które też należy rozpatrywać jako elementy budowania tych nowych realiów na Bliskim Wschodzie w perspektywie właśnie w którymś momencie rozwiązania problemu irańskiego albo takiego porozumienia, które gwarantowałoby na dłuższy czas stabilizację w regionie.
4: Panie ambasadorze, czy sankcje wtórne, bo od nich wyszliśmy w tej opowieści, które dotykają też kraje trzecie, nie okażą się wobec Stanów Zjednoczonych takim mieczem obosiecznym, powodując tak amerykańskie antyprzymierze nie tylko na poziomie gospodarczym?
5: Stany Zjednoczone mają w dalszym ciągu bardzo silne instrumenty oddziaływania i finansowe, i militarne na inne kraje. Natomiast pytanie, czy okażą się one w tym przypadku skuteczne, moja odpowiedź jest, że jest to wysoce nieprawdopodobne. Z jednej strony Iran ma duże zdolności przetrwania, z drugiej strony szkody, jakie są wyrządzane, one dotyczą również i sąsiadów, i dotyczą gospodarki światowej.
4: Także sojuszników amerykańskich,
5: także takich sojuszników amerykańskich jak Polska i kraje europejskie, ponieważ do nas konsekwencje konfliktu z Iranem również dochodzą i nie są to tylko wskaźniki cen na stacjach benzynowych. Pamiętajmy, że jeżeli ten konflikt nie będzie regulowany ze strony pakistańskiej, są wprawdzie w tej chwili sygnały optymistyczne, że coś się dzieje, prawda, również i obie strony, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Iran, chciałyby szukać jakiegoś przełomu pozytywnego, ale jak na razie się na to nie zanosi i wszystko wskazuje na to, że ten konflikt, który powoduje, że gospodarka światowa nie otrzymuje odpowiednich ilości ropy naftowej i gazu z obszaru Zatoki, po prostu w którymś momencie, to i tak jest tutaj ten efekt odłożony w moim przekonaniu, ale w którymś momencie po prostu to doprowadzi do katastrofy gospodarczej w skali globalnej. Po prostu dotychczas poszczególne kraje, w tym również Chiny, które bardzo dobrze przygotowały się na ten rozwój sytuacji, po prostu te rezerwy, z których w tej chwili korzystają i ropy, i gazu, one będą wyczerpane, trzeba je będzie odnawiać, a tego dopływu z rejonu Zatoki nie będzie, bo Iran będzie blokował przepływ statków. Podobna sytuacja najprawdopodobniej będzie miała miejsce w dalszym ciągu na obszarze Morza Czerwonego i cieśniny Bab el-Mandab. Tutaj sojusznicy w Jemenie, Iranu, rebelianci Huti są zdecydowani również okazać pomoc. Irańczycy mają różnego rodzaju, w dalszym ciągu zachowali w Libanie, i w Iraku, i w Jemenie, właśnie w innych krajach, są popularni. To, co Iran robi, o to się przekłada na jakieś bardzo istotne poparcie ze strony społeczeństw regionu. Czy to wystarczy po prostu, żeby w którymś momencie zmienić ten bieg wydarzeń, który zmierza tak czy inaczej ku katastrofie, ja nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć.
4: Panie ambasadorze, w tych sankcjach są wyłączenia dla produktów rolnych, dla produktów medycznych. To wszystko po to, by zachować jeszcze jeden instrument, jeszcze jedno narzędzie, które mogłoby być, proszę wybaczyć, dla Iranu batem, czy też chęć ze strony amerykańskiej, a właściwie troska o to, by wizerunkowo nie stracić i pokazać też, że stosując sankcje jesteśmy bardzo humanitarni, mamy taką ludzką twarz?
5: Sądzę, że w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele osób również w Białym Domu zdaje sobie sprawę z tego, że polityka amerykańska na Bliskim Wschodzie, a konkretnie w odniesieniu do Iranu, no doszła do punktu, który oznacza swego rodzaju impas.
4: Tam już niewiele jest do zrobienia.
5: Niewiele jest do zrobienia, a jednocześnie no, w opinii zarówno w Europie, jak i na świecie odpowiedzialność za obecny stan rzeczy w dużym stopniu spada na Stany Zjednoczone i Izrael. Czyli również te konsekwencje, które są ogromne, których my jeszcze w Polsce nie doceniamy, ale one w takich krajach jak Indie, w Afryce są niezwykle, niezwykle bolesne, no one prowadzą i w regionie, i w świecie do potężnych strat wizerunkowych dla Stanów Zjednoczonych i te straty wizerunkowe przekładają się na możliwość występowania Stanów Zjednoczonych w tej roli lidera globalnego, w jakiej chciałyby występować i co do której jest coraz więcej po prostu i zastrzeżeń i rzuconych wyzwań przede wszystkim ze strony Chin.
4: Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Płomiński, szef programowy Obserwatorium Bliskowschodniego przy Centrum Stosunków Międzynarodowych, był ambasador w Iraku, Arabii Saudyjskiej, a także doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej był z nami.
5: Bardzo dziękuję.
4: Szanowni państwo, czas na informacje, ale wcześniej Krzysztof Chorwat zaprosi państwa na wywiadówkę.
1: Dzień dobry. Tydzień został do początku nowego roku szkolnego. Roku, który ma być przełomowy. Startuje reforma edukacji. Co się zmieni? Jakie przedmioty pojawią się w planach lekcji? Zapytam jednego z twórców reformy, wiceszefa Instytutu Badań Edukacyjnych Tomasza Gajderowicza. Zapraszam.
4: Będziemy słuchać oczywiście, ale teraz już informacje, a ja wrócę do państwa po godzinie 11.
17: Reklama.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
22: No.
13: A tamta to jest mega.
22: Mega, mega.
23: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
24: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Boli, spędzi,
27: piecze, a do tego nawraca.
28: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Kaufland jest
0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Jednocześnie wyraził wdzięczność Polsce i narodowi polskiemu za wsparcie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Razem pokonamy naszego odwiecznego wroga i ochronimy nasze wspólne bezpieczeństwo, dodał Zełenski. Ukraina wczoraj świętowała 35. rocznicę ogłoszenia swojej niepodległości. MSZ Węgier złożyło do prokuratury zawiadomienie w sprawie zamówień w czasie pandemii COVID-19. Dotyczy ono podejrzenia oszustwa i dokonania innych przestępstw przez rząd byłego premiera Viktora Orbana. Jak przekazała szefowa resortu spraw zagranicznych, wartość zamówionych blisko 17 tysięcy respiratorów wyniosła około 300 miliardów forintów. Dodała, że liczba tych urządzeń znacznie przewyższała wtedy liczbę lekarzy, pielęgniarek oraz łóżek szpitalnych, które pozwalałyby na ich obsługę i wykorzystanie. Większość respiratorów cały czas znajduje się w magazynach. Dokumenty wskazują również na to, że sprzęt pochodził od węgierskich dostawców, a jego cena znacznie przewyższała ceny fabryczne. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. Oto ile jeszcze w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziołka.
4: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
4: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
5: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze. Niezależnie, czy to będzie benzyna, czy olej napędowy.
4: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, a za olej 7,47. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Popadać może dzisiaj jedynie na Podlasiu i w południowych regionach. Na pozostałym obszarze niewielkie zachmurzenie i znacznie więcej słońca. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 w zachodniopomorskim.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Krzysztof Chorwat, dzień dobry. Zapraszam na wywiadówkę. Szybko zleciały wakacje, już za tydzień początek nowego roku szkolnego, a wraz z nim sporo nowości, które dla niektórych mogą być nawet niespodzianką. Rozpoczyna się reforma. Nowe podstawy programowe, także zupełnie nowe przedmioty wchodzą na razie do klas pierwszych, czwartych szkół podstawowych. Inaczej będzie też w przedszkolach. A co się zmieni, o to zapytam wicedyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, doktora habilitowanego Tomasza Gajderowicza.
7: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
6: Dzień dobry. IB jest instytucją, która przygotowała cały kierunek reformy, nadzorowała pracę zespołów tworzących podstawy programowe, no i stworzyła naukowe podwaliny pod zmiany. Zmian sporo, jedno hasło, kompas jutra, którego ja za często nie używam. No, takie hasło, jak rozumiem, ma być trochę marketingowe. To gdzie ten kompas ma doprowadzić szkołę?
7: Przede wszystkim IB, dobrze powiedziane, przygotowało te zmiany od strony merytorycznej. Pokazaliśmy badanie, diagnozę stanu edukacji w Polsce, która pokazała, gdzie jesteśmy w wynikach, a gdzie jesteśmy w dobrostanie uczniów i gdzie są największe wyzwania, ale tak naprawdę tą reformę w największym wymiarze przygotowali nauczyciele, którzy tworzyli podstawy programowe, bazując na tych materiałach merytorycznych. Więc to taki kompas, który został wyznaczony w stronę zmian, w którą powinna zmieniać się szkoła. Chodzi przede wszystkim o naprawę tego, co w polskiej szkole kulało, czyli poczucia sprawczości. Polscy uczniowie dobrze wypadali w testach umiejętności, ale kompletnie na jednym z ostatnich miejsc w Europie i na świecie wierzyli w to, czego się uczą. Polscy uczniowie uważają masowo, że to, czego się uczą, nie ma sensu, że im się nie przyda, nie mają ciekawości poznawczej. Ostatnie miejsce w Europie. Tylko 26% uczniów wyraża ciekawość poznawczą. I teraz te elementy, które wchodzą do szkół w tym momencie, mają pomóc uczniom rozbudzić tą ciekawość i wykorzystać wiedzę, której się uczą w praktyce. Stąd właśnie doświadczenia edukacyjne, stąd właśnie przedmioty przybierają bardziej praktyczny charakter, tak jak chociażby te zajęcia praktyczno-techniczne, na których już nie tylko chodzi o doskonalenie perspektywy, ale też o tworzenie czegoś, wytwarzanie materiałów, prace też takie, które przydadzą nam się w codziennym życiu, od przyszycia guzika przez tworzenie projektów, szacowanie kosztów materiałów i później ich realizację.
6: A mówi o tym wszystkim szef instytucji, tylko dodam, która w zeszłym miesiącu otrzymała od resortu nauki najwyższą kategorię A+, w kategorii pedagogika. Jako jedyna właściwie instytucja spośród 45 ocenianych tak wysoko została oceniona. To spore wyróżnienie, które też przełoży się jakoś na tę reformę?
7: Ogromnie się cieszymy, że nasze publikacje, począwszy od publikacji w Science międzynarodowych, ale też przez ten wpływ na społeczeństwo, który jest analizowany w całym procesie ewaluacji, został dostrzeżony. To wielkie wyróżnienie przełoży się, po pierwsze, myślę też na mandat do przekazywania tej wiedzy o tym, co działa w edukacji, jak ona powinna wyglądać.
6: Bo to się przekłada na pieniądze na przykład.
7: Ale też przełoży się na pieniądze na dalszy rozwój badań nad systemem edukacji i wdrażanie tego w szkole. No i bardzo się cieszę, bo to też pokazuje, że praca, którą na co dzień robimy, faktycznie jest doceniana przez najwyższe autorytety.
6: Ja też o tym wspominam, bo zastanawiam się, jaką cenę daliby Instytutowi Nauczyciele w kwestii przygotowania reformy. Słyszę od niektórych narzekania, że nie wiedzą wszystkiego jeszcze, że już czasu niewiele, a nie do końca wiedzą właśnie, co mają robić. Ma pan poczucie, że reforma jest przygotowana dobrze?
7: Podwaliny merytoryczne, diagnoza i rozwiązania, mam głębokie przekonanie, że idą absolutnie w dobrą stronę. Dalej wdrożenie reformy przejął Ośrodek Rozwoju Edukacji, który również bardzo aktywnie prowadzi tą kaskadową formę szkoleń, który przeszkolił już 15 000 doradców metodycznych, którzy przez ośrodki doskonalenia metodycznego dalej przekazują te konkretne materiały do nauczycieli w szkołach, prowadzą szkolenia całoszkolne i te materiały są dostępne. Oprócz tego nawet na naszych stronach Instytutu Badań Edukacyjnych dostępne są materiały szkoleniowe i poradniki do tego, jak uczyć w ramach tych nowych rozwiązań, w jaki sposób doskonalić sprawczość, w jaki sposób wdrażać, nawet w takich przedmiotach, które nie są zwykle z tym kojarzone, sprawczość, czyli jak matematyka, przyroda, język polski, w ramach tych nowych rozwiązań, które są, jak wdrażać ocenianie formatywne, w jaki sposób powinny te rozwiązania, które wchodzą do szkół, faktycznie działać.
6: To co w pierwszej kolejności zauważą uczniowie, rodzice w tych planach lekcji, jakie nowości? ZPT już było powiedziane, to od klasy czwartej. Przyroda, wielki powrót takiego przedmiotu, który łączy właściwie kilka w jeden do klasy aż szóstej.
7: Tak, to była zmiana kontrowersyjna, chociaż jak spojrzymy na inne, najlepsze systemy edukacyjne na świecie, to właściwie we wszystkich z nich funkcjonuje jeden przedmiot science, a nie rozdrobnienie na te poszczególne cztery przedmioty. To, co zobaczą uczniowie, to zobaczą większą spójność. To znaczy, że już o tym oddychaniu nie będziemy mówili osobno na biologii, chemii, a później na WF-ie zadyszka, inaczej to nazywając, tylko będzie to jeden koncept nazwany od każdej strony w sposób spójny. To, co zobaczą rodzice, to zobaczą, że dzieci przynoszą znacznie bardziej praktyczne materiały, prace do domu. Zastanawiają się, w jaki sposób można wdrożyć wiedzę, którą poznają, w jaki sposób matematykę widzą w życiu codziennym, w jaki sposób rozwiązują realne problemy, a też w ramach przedmiotów, których się uczą, że mają więcej swobody w zakresie dojścia do pewnego rozwiązania. To jest też przejście na bardziej skupione na efektach kształcenia model niż do tej pory.
6: Są też te moduły, o których mowa w reformie, czyli ja to tak rozumiem, że no chociażby w języku polskim uczymy się jakiejś epoki i podobno chcielibyśmy, żeby była na historii jednak w tym samym czasie, bo często był z tym problem, że właściwie nie było takiego kontekstu szerszego historycznego w tym samym czasie.
7: To, co wyszło nam z badań, to rzeczywiście problem z korelacjami międzyprzedmiotowymi, czyli z tym, że w różnych momentach, ale też nawet jeżeli w różnych momentach jest okej, to bez odwołań nawzajem do siebie były realizowane tematy podobne. Na kilka sposobów próbowaliśmy to naprawić. Z jednej strony tworząc te przekrojowe moduły, czyli na przykład moduł medialny, który ma na celu nauczyć dzieciaki radzić sobie z dezinformacją, jest jednocześnie na kilku przedmiotach, od informatycznych przez język polski, historię, i dzięki temu ta wiedza jest znacznie bardziej uspójniona. Z drugiej strony tworzymy też dodatkowe materiały, takie platformy, na którym nauczyciel będzie mógł zobaczyć, jak dany temat wiąże się z tematami, które są realizowane na innych przedmiotach. Taka wyszukiwarka trochę, która w podstawie programowej wskaże, do czego można się odwołać. Po to właśnie, żeby wiedza była spójna, żeby było więcej odwołań, przenikania się, żebyśmy przestali uczyć blokowo. Bo znowu, cała psychologia kognitywna jasno wskazuje, że znacznie lepiej uczymy się, jeżeli materiał jest przeplatany i mamy te odwołania do różnych zagadnień, które są realizowane przez różnych nauczycieli w różnych przedmiotach na różnych etapach.
6: Brzmi tylko trochę, jakby nauczyciele musieli trochę czasu jednak poświęcić na to, żeby jeszcze te dodatkowe rzeczy gdzieś dookoła wyciągnąć, poznać, zapytać w pokoju nauczycielskim. Nie wiem, czy czas będą na to mieli.
7: No właśnie chodzi o to, żeby to nauczycielom ułatwić. Nie chodzi o to, żeby nauczyciel musiał przeczytać 200 stron podstawy programowej, tylko o to, żeby po pierwsze w podręczniku były te odwołania do innych materiałów. Dodatkowo jest ta platforma, która będzie udostępniona w kolejnych miesiącach nauczycielom, w której każdy temat będzie można sprawdzić, z czym on tak naprawdę się łączy. Dzięki temu, żeby właśnie nie trzeba było tego dodatkowego, ogromnego wysiłku nauczycieli.
6: A doświadczenie edukacyjne? Co to takiego? Jak to zrobić?
7: Doświadczenie edukacyjne to jest przełożenie na praktykę tego, co jest w szkole nauczane. To znaczy, to jest coś, co jest ucieleśnieniem sprawczości w szkole. Poza tym są to takie rzeczy, które wszyscy uważamy, że mają sens, nawet jeżeli nie da się ich sprawdzić. Na przykład to, żeby uczniowie wzięli udział w ustnej debacie, dyskutując w formie na przykład debaty oksfordzkiej, uznajemy, że jest wartością samą w sobie, mimo że na egzaminie tego nie da się sprawdzić. To, żeby uczniowie mieli na przykład dzienniczki obserwacji przyrody dookoła szkoły, choć samo w sobie nie jest to efektem kształcenia, tylko pewnym właśnie doświadczeniem edukacyjnym. Coś, co sprawia, że edukacja jest bardziej praktyczna i wiemy, po co się uczymy.
6: Czyli nie zawsze musi być tak, że to musi być jakaś sala z doświadczeniami, bo tego boją się nauczyciele i dyrektorzy, że oni nie są gotowi na takie rzeczy jak przeprowadzanie doświadczeń, no bo musieli teraz wiele rzeczy w ostatnich latach na przykład likwidować. Ale są rzeczy, które można robić jako doświadczenie, chociażby taka debata bezkosztowo.
7: Absolutnie. To nie chodzi o doświadczenia w formie eksperymentów, chociaż też, ale są to przede wszystkim elementy, które mają pokazać, w jaki sposób to, co jest realizowane w szkole, czego wymaga podstawa programowa, może być doświadczone jako przydatna rzecz dla ucznia i w której uczeń buduje swoją odpowiedzialność i sprawczość.
6: A tydzień projektowy?
7: Tydzień projektowy w tym roku będzie nieobowiązkowy, ma być obowiązkowy w 2027 roku i to, co toczy się do tego 2027 roku i to, co toczyło się już w poprzednim roku szkolnym, to były szeroko zakrojone pilotaże, które miały sprawdzić, jaka forma wdrożenia tygodnia projektowego będzie skuteczna dla różnych typów szkół. My zebraliśmy przez ponad 200 ambasadorów, którzy w swoich szkołach wdrażali tego typu zajęcia, doświadczenia i konkretne przepisy na to, jak to
6: I
7: ma działać.
6: I co z tego wynika? To działa właśnie przez tydzień, czy może nie wiem, przez 8 dni, czy 3 tygodnie?
7: No właśnie z tygodniem projektowym najważniejsze jest to, że bardzo łatwo w nim wylać wodę z kąpielą. To znaczy fajnie brzmi praca projektowa, ale chodzi nam nie o pracę projektową po prostu, tylko o taką, przy której uczeń czegoś też się nauczy. Więc trzeba zagwarantować to, że po pierwsze każdy uczeń z grupy projektowej jest wdrożony w pracę i faktycznie osiąga efekty kształcenia. Te efekty kształcenia trzeba zdefiniować. To jest właśnie różnica między zabawą i grą dla gry, a zabawą i grą i czymś projektowym dla efektu edukacyjnego.
6: Ale to będzie taki okres w roku szkolnym, tydzień powiedzmy, gdzie nie będzie w ogóle planu lekcji jako takiego, nie będzie obowiązywał i tylko będzie projekt?
7: Konkretne rozwiązania pozostawiamy dyrektorom, bo to zależy też od wielkości szkoły i od sposobu organizacji. Chodzi o to właśnie, żeby też w ramach organizacji tego dnia projektowego budować sprawczość, ale tak, w wielu miejscach te formuły, kiedy to był tydzień, w których nie mieliśmy struktury klasowo-lekcyjnej, sprawdzał się najbardziej.
6: Te wnioski odpowiedzi są też dostępne na stronach?
7: Tak, mamy repozytorium, które będzie na bieżąco uzupełniane o doświadczenia tegoroczne. Już od września ruszają kolejne eksperymenty z różnych wdrożeń, które mają pokazać przepis na to, jak to zrobić dla nauczycieli, którzy do tej pory nie mieli z tym doświadczenia.
6: Zresztą, no właśnie, jeśli ktoś nie czuje jeszcze, to może zajrzeć. To powiedzmy jeszcze krótko, co się zmieni w przedszkolach.
7: W przedszkolach mamy również zmianę podstawy programowej. Ona już, ta poprzednia, była bardzo pozytywnie oceniana przez wielu nauczycieli, rodziców i ekspertów. W związku z tym staraliśmy się przede wszystkim nie zrobić krzywdy temu, co dzisiaj działa dobrze, ale zmiany idą dokładnie w tą samą stronę. To znaczy, żeby w większym stopniu uwzględnić to, żeby uczniowie doświadczali świata dookoła, jednocześnie ucząc się czegoś. Także więcej czasu na zewnątrz, więcej projektów praktycznych, więcej tworzenia różnych rzeczy, konstruowania rozwiązań, które przydadzą nam się w przyszłości, jednocześnie dbając o tą sprawczość. To, co w przedszkolach się też zmieni, to jest zmniejszenie roli świata cyfrowego.
6: A jak idą prace nad podstawami programowymi do szkół średnich? Tam reforma dopiero za rok.
7: Tak, my oddaliśmy wdrożenie Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, natomiast sami zajęliśmy się finalizacją podstaw dla szkół ponadpodstawowych. To większe zadanie, bo mamy trzy typy szkół. Mamy szkoły branżowe, technika i licea. W tym momencie wszystkie zespoły wybrane w otwartym konkursie, złożone głównie z nauczycieli, już przesłały nam swoje podstawy. One są w tym momencie w recenzjach i jak tylko będziemy mieli po recenzjach kolejną wersję, zrobimy dokładnie to, co robiliśmy w zeszłym roku, czyli będziemy pokazywać światu te rozwiązania po to, żeby zebrać dodatkowe komentarze. Potem przekazujemy te gotowe, naszym zdaniem, produkty do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które jest właścicielem reformy i będzie na tej podstawie tworzyło rozporządzenia.
6: To powodzenia życzymy wszystkim nauczycielom i dyrektorom we wdrażaniu. Wszystko do znalezienia na stronach też IBE. Jeśli jakieś zażalenia, również tu, ale też i do menu, który oczywiście reformę wprowadza. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Tomasz Gajderowicz, wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.
7: Bardzo dziękuję. Mamy wspaniałych nauczycieli i to będzie, mam nadzieję, przełomowy, wspaniały rok.
6: Kolejna wywiadówka za tydzień, już w roku szkolnym, we wrześniu, we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, do usłyszenia.
1: A z nami jest już Filip Kekusz, gospodarz programu TOK 360 w południe.
8: Tak, dzień dobry. I także wrzesień, o którym mówił Krzysztof Chorwat w kontekście nowego roku szkolnego, wróci u nas w programie. Zajrzymy przy okazji tych ostatnich dni przed początkiem roku szkolnego do gabinetów psychologów w szkołach i w przedszkolach, ponieważ od 2024 roku jest taki wymóg, żeby psycholog był zatrudniony w każdej szkole i w każdym przedszkolu. Jak to wygląda w praktyce? Gdzie psychologowie są faktycznie zatrudnieni, gdzie ich brakuje? To jest jedno pytanie, ale drugie pytanie brzmi: jak wygląda praca takich psychologów, bo to, że ktoś jest zatrudniony na części etatu właśnie w placówce, nie oznacza, że uczniowie mają do niego dostęp w sytuacji, w której ten psycholog jest naprawdę potrzebny. Jakie są kompetencje tego psychologa, co można zrobić, żeby sytuację poprawić? O tym między innymi będziemy mówić w TOK 360.
1: To tak w kontynuacji wywiadówki.
8: Tak jest.
1: Zapraszał Filip Kekusz. Jest 10.57. Czas na informacje, a ja wracam do Państwa po nich z kolejnymi naszymi gośćmi. Temat, który podejmiemy, to kamery drogowe z rosyjskimi komponentami, ale nie w Polsce, lecz na Słowacji.
9: Reklama.
10: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
11: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT.

0: 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Czy szef Zonda Krypto zostanie świadkiem koronnym? Były prezes NIK-u uważa, że to byłoby dobre rozwiązanie. Słowacki rząd ugiął się pod krytyką i wycofuje się z kontrowersyjnego podatku. Studenci mają coraz mniej czasu na znalezienie mieszkania. O tym za chwilę, a także o tym, że wrzesień w szkole coraz bliżej. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wieloletni szef Zonda Krypto, Przemysław Krel, doskonale nadaje się na świadka koronnego w śledztwie dotyczącym polskiego rynku kryptowalut, ocenił w poranku TOK FM były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. To skarbnica wiedzy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości, dodał nasz gość.
4: Ja bym się chciał na przykład dowiedzieć, kto do niego dzwonił, żeby finansował konferencję SIPAK między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, na której Karol Nawrocki się prezentował jako kandydat na prezydenta. Ja bym się chciał od niego dowiedzieć, czy rzeczywiście, nie wiem, przypływ uczuć braterskich, bo nie powiem miłości, do pana Piesiewicza u niego miało spontanicznie wybuch, tak jak mówi pan Piesiewicz, taki, że sprzedał mu zegarek za 170 tysięcy, jak mówi pan Piesiewicz. Pan Piesiewicz cztery razy jeździł za granicę, umowy, żeby mu później te pieniądze oddawać. No wolne żarty.
3: Przemysław Krel miał rozpocząć współpracę z polskimi organami ścigania i składać obszerne wyjaśnienia. Według ustaleń niektórych mediów usłyszał również zarzuty, których treści na razie nie ujawniono. Słowacki rząd zapowiedział wycofanie się z podatku od transakcji prowadzonych przez osoby prawne. Jego likwidacji domaga się opozycja. Mocno krytykują go też eksperci. Ich zdaniem ogranicza przedsiębiorczość, równocześnie przynosząc niższe od zakładanych wpływy. A tym tematem zajmuje się nasz reporter Jakub Medek.
5: Według niespodziewanej zapowiedzi premiera Roberta Ficy podatek 40% wartości każdego przelewu, również wypłaty z bankomatu, miałby zniknąć od przyszłego roku. Znieśmy go natychmiast, apeluje jeden z liderów opozycji, Stefan Kiś. Wprowadzili najgłupszy podatek w historii Słowacji, który opodatkowuje nawet stratę. Taki podatek od oddychania. Coś takiego mógł wymyślić tylko totalny analfabeta. Zdaniem opozycji obowiązujący od 2 lat podatek szkodził słowackiej ekonomii. Na jego negatywne skutki, chociażby ucieczkę firm za granicę, wskazywali też eksperci. Rząd konieczność jego utrzymania tłumaczył konsolidacją finansów publicznych. Jakub Medek, TOK FM.
3: Nieznani sprawcy uszkodzili kilka kabli na linii kolejowej na północ od Stuttgartu. Zdaniem służb mógł to być sabotaż. Wskutek awarii zakłócony został ruch pociągów oraz dostęp do internetu i telefonii w pobliskiej miejscowości liczącej około 40 tysięcy mieszkańców. Sprawą zajmuje się już specjalistyczna jednostka niemieckiej policji. Obecnie trwa poszukiwanie świadków. W piątek rząd zajmie się projektem budżetu na przyszły rok. Wynika z porządku obrad rządu opublikowanego na stronach kancelarii premiera. W czerwcu rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na rok 2027. Według czerwcowych szacunków w przyszłym roku PKB ma wzrosnąć o 3,1%. Inflacja średnioroczna ma wynieść 2,5%. Bezrobocie rejestrowane ma wynieść 5,6%. Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu ministerstwo ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, Rada Ministrów ma czas do 30 września. To już ostatni dzwonek. Studenci, którzy przed 1 października nie zaczęli jeszcze szukać się mieszkań lub miejsc w domach akademickich, powinni się za to zabrać. Na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca. A co oferuje uczelnia, to sprawdzał Bartosz Kądziałka.
6: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej. Ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
7: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
6: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł w zależności od standardu.

0: Każdy akademik jest po remoncie, tylko część akademików będzie po remoncie rok temu, a niektóre będą kilkanaście lat temu, więc to się też różni.
1: A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli na tobie są piórniki, zeszyty i plecaki.
3: No i rzeczy się udało 2 tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
4: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
3: No właśnie tak.
5: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
4: Przydaje się, tak.
2: Opowiadali rodzice kompletujące wyprawkę, a 1 września i powrót do szkoły już dokładnie za tydzień. Sporo deszczu w prognozach na południu kraju i na północnym wschodzie. W reszcie Polski raczej słonecznie, na termometrach maksymalnie 23 stopnie.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Kolejna odsłona przedpołudnia Radia TOK FM, jest 11.06. W naszym studiu jest pułkownik Maciej Matysiak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Dla porządku dodam, że pułkownik rezerwy, czyli już poza służbą wojskową.
7: Czyli powinienem, czy nie powinienem zwracać się do pana, panie pułkowniku?
8: To jest bardziej dla kolegów fachowców, którzy jak słyszą pułkownik, to myślą, aha, cały czas w służbie wojskowej, jak słyszą rezerwy, to znaczy, że jest się poza służbą taką zawodową, czynną.
7: Dobrze, to ja pozostanę przy formule panie pułkowniku. Jest z nami także pan redaktor Jakub Medek z Radia TOK FM. Dzień dobry, Jakubie.
9: Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry państwu.
7: O, mam nadzieję, że będziemy się dobrze słyszeć. Zacznijmy, Jakubie, od ciebie. Co znaleźli słowaccy śledczy, którzy otworzyli fotoradar i skąd pochodziła elektronika tam zainstalowana i co wzbudziło największe podejrzenia?
9: Elektronika znaleziona we wnętrzu tych fotoradarów, z których montażu Słowacja się finalnie wycofała, okazała się bliźniaczo podobna, żeby nie powiedzieć dokładnie taka sama, jak w kamerach systemu nadzoru wizyjnego Kordon rosyjskich kamerach. Ale to nie jedyny problem. Śledczy, analizując dokładnie, jak są skonstruowane te urządzenia, wykryli tam na przykład niezarejestrowany moduł telefonii komórkowej, który po włożeniu do środka karty SIM przesyłałby informacje całkowicie poza kontrolą operatora tego urządzenia, a przesyłałby je na 12 predefiniowanych wcześniej numerów Federacji Rosyjskiej. No plus są tam kwestie dotyczące oprogramowania, różnego rodzaju furtek w tym oprogramowaniu. Ewidentnie w ocenie NBU, czyli takiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego słowackiej, no te urządzenia nie wiadomo, czy byłyby wykorzystywane w ten sposób przez Federację Rosyjską, ale mogłyby być wykorzystywane do nadzorowania tego, co dzieje się na słowackich drogach. Przypominam, Słowacja leży przy granicy z Ukrainą.
7: To w ten oto sposób zarysowaliśmy punkty wyjścia do naszej rozmowy. Panie pułkowniku, teraz do pana przekieruję pytanie. Na ile ta sytuacja słowacka budzi niepokój? Bo mówimy o jednostkowym przypadku, a nie o całym systemie, nie o setkach, a kilku kamerach. No bo pojawia się tutaj pytanie, jak odróżnić taką zaprojektowaną furtkę zbierania informacji od przypadku jednostkowego, który może budzić podejrzenia, ale absolutnie niczego nie potwierdza.
8: Znaczy w tej sytuacji mówimy o 2 egzemplarzach, natomiast musimy spojrzeć na tą kwestię szerzej. Bo albo mamy urządzenia, które z racji swojej funkcjonalności udostępniają mnóstwo danych, bo po prostu z nich korzystamy. Jest to takie łącze, które biegnie od nas albo z obszaru, z którego korzystamy, gdzieś tam. Do instytucji, do firmy, do sieci. I dzisiaj tych urządzeń
7: jest... Taka jest istota funkcjonowania tego
8: typu
7: urządzeń.
8: Tak, bo to jest sieć, tak? Natomiast to są podatności, bo te urządzenia mają służyć w swoim celu, ale to nie oznacza, że nie można ich w niecnym celu wykorzystać. Albo, tak jak tutaj była sugestia instalowania czegoś do zdolności w tym celu niecnym, czyli w domyśle Rosjanie mogliby zbierać informacje o ruchu drogowym przez kamerę fotoradaru, tak, która byłaby aktywna i poza kontrolą systemu słowackiego uzyskiwać transmisję takich danych, lub wykorzystuje się daną podatność, czyli dokonuje się bypassowania systemu, włączenia w system i korzystania z kamer, chociażby monitoringu wizyjnego. Tak z tego skorzystali Izraelczycy, lokalizując Alego Chamenei i próbowali zlokalizować większość dostojników w Teheranie w celu zbombardowania, żeby wiedzieć, że w danym miejscu i czasie są jako cel, i korzystali z systemów teherańskich, tak, kamer telewizyjnych, bankomatów, monitoringu, bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Czyli następuje włamanie, zbypassowanie systemu i wykorzystanie go, tak? Tutaj mówimy raczej o czymś, co już było z myślą o takim działaniu stworzone, przygotowane, chociaż tutaj z tego, co mówił pan redaktor, wymagałoby to chyba jeszcze ingerencji poprzez włożenie w tą obudowę karty SIM, żeby poza kontrolą łączy oficjalnych mieć transmisję danych.
7: Czyli wystarczyłoby w tej chwili, tutaj do obu panów pytanie, zweryfikować, nie wiem, instrukcję obsługi takiego urządzenia, bądź też dane techniczne tego urządzenia z rzeczywistym jego zastosowaniem, by ta konfrontacja powiedziała nam, czy rzeczywiście było tam oprogramowanie, które mogło za ten bypass służyć.
8: Tutaj raczej nie było informacji o oprogramowaniu, tylko stworzenie możliwości zainstalowania urządzenia, czyli karty SIM, która po prostu łączyłaby się, tak? Karta SIM, czyli telefonicznej, czyli poza kontrolą łączy, które fotoradary i tak mają, bo muszą raportować zdarzenie, czyli przekroczenie bezpieczeństwa, w tym wypadku prędkości, do systemu, który zbiera te informacje, tak? Który nim zarządza, czy to jest funkcjonalna straż miejska, policja, czy jakikolwiek inny organ porządkowy. Tutaj bardziej chodziło, żeby można było dane te transmitować poza kontrolą łączy oficjalnych. Tu nie mówimy o oprogramowaniu, bardziej o włożeniu karty SIM, która jest standardową, jakąś lokalną, albo przygotowaną, która jest się w stanie łączyć, tak? Takich urządzeń mamy mnóstwo, lokalizacyjnych na przykład, tak? Jedna z większych firm znanych, nie wymienię z nazwy, bo to jest globalny producent, na rynku sprzedaje chociażby lokalizatory dla zwierząt, dzieci, rowerów, jakichś innych rzeczy działających na łączu bluetoothowym, które nie jest wcale zabezpieczana i korzysta z najbliższego bluetootha i sieci bluetoothowej, żeby to raportować. No więc jakby w czym problem? Każdy z nas może być tak lokalizowany. Każdy z nas ma dzisiaj smartfona. Jeżeli mamy włączone opcje cały czas, jak to Wi-Fi, Bluetooth, a jeszcze lokalizację, to właściwie dajemy o sobie zbierać dane, nawet nie wiemy przez kogo. Kto jest w naszym pobliżu.
7: No tak, ale panie pułkowniku, tym samym to urządzeń takiego podwójnego zastosowania to mamy wszędzie mnóstwo, na każdym kroku.
8: Tak ja jest.
7: Ten komputer, który tak. stoi przede mną, ten tak. telefon, który tutaj leży...
8: Oczywiście, że tak. To jest tak zwany IoT, Internet of Things, tak? Czyli internet rzeczy. To jest lodówka, telewizor, komputer, smartfon, lodówka? Zabawka. Tak. Lodówka inteligentna, obsługiwana AI. Możemy zamawiać przez lodówkę, tak? Możemy wejść do inteligentnego domu przez lodówkę, przez zarządzaną przez Wi-Fi bramę, furtkę, domofon i tak dalej, i tak dalej. Przez telewizor, jeżeli ma łącze Wi-Fi i się łączy, tak? Oczywiście, że tak, jeżeli chcemy. Tylko, żeby nie popaść w paranoję, to jest opcja, możliwość bypassowania systemu. Natomiast wszystko zależy od tego, i tu wracamy do produkcji, kto jest producentem, kto jest wykonawcą, czyli do tych części, jak tutaj zrozumiałem, produkcji rosyjskiej. Czy dana rzecz została wyprodukowana w systemie, który jest inwigilacyjny, a takim są Chiny, Rosja, Teheran, tak? Czy nie? Bo mówimy o systemie państwowym, który daje nam jakąś gwarancję spełniania kryteriów. Wiemy, że Chiny absolutnie instalują oprogramowania szpiegujące, podzespoły, więc jeżeli kupujemy urządzenia, które wyprodukował producent chiński albo na chińskich podzespołach, to jeżeli nie mamy świadomości, no to wystawiamy się na potencjał możliwości. Wyobrażam sobie sytuację, że pan nie jest redaktorem, tylko na przykład bardzo znanym politykiem, prezydentem jakiegoś kraju, używa laptopa, tak, który ma kamerę, mikrofon, korzysta pan z niego i są tam części chińskie albo produkowane przez brand chiński, to jeżeli ja zidentyfikuję, że ktoś taki jak pan używa tego sprzętu, to mogę postarać się do niego dotrzeć, bo pan jest wartościowym dla mnie celem. Szary obywatel, przepraszam za trywializm, niekoniecznie nim jest, więc nie bałbym się wyłączenia kamer, zablokowania samochodu produkcji chińskiej czy rosyjskiej, chociaż Rosjanie aż tak technologicznie może mi się by zepsuło raczej. A raczej dotyczy to istotnych z punktu widzenia interesów państw nam nieprzyjaznych, tak zwanych celów.
7: Czyli przepraszam, jeśli ja kupiłem sobie ostatnio kamerę, z której korzystam, chińską kamerę, która ma zastosowanie 4K w technologii dronowej, to potencjalnie to też może być takie narzędzie podwójnego użycia.
8: Stworzył pan możliwość swojej inwigilacji przez kogoś, kto jest wątpliwy, systemowo niedemokratyczny, i to jest opcja. Co nie znaczy, że tak się stanie. To jest po prostu opcja. Ale wyobrażam sobie opcję wywołania, przepraszam, to trochę science fiction, ale takie bardziej rzeczywiste, na przykład zablokowania wielu samochodów produkcji chińskiej, które jeżdżą w Polsce albo w jakimś kraju europejskim, żeby wywołać niepokój społeczny. Oczywiście to odbijałoby się na producencie, tak? Ale pytanie co do celu działania. Zawsze patrzymy przez działanie na cel. To jest trochę tak jak z samochodami. Samochód klasyczny bez elektroniki, czy może być prowadzony przez kogokolwiek innego niż właściciela? Może, wystarczy się włamać. Jeżeli posiadam umiejętności bypassowania zamka, stacyjki, to mogę nim jechać. A jeżeli jest elektroniczny, to po prostu muszę mieć znajomość elektroniki, żeby nim zarządzać. Tak samo wszelkimi rzeczami elektronicznymi, które są w łączu.
7: Jakubie, czy ta opowieść pana pułkownika robi na tobie wrażenie? Ale dlaczego o to pytam? Tyleż zależy mi na twojej impresji, co na odbiorze sprawy fotoradarów przez samych Słowaków i służby tego kraju.
9: No to oczywiście, nie chcę powiedzieć, że jest to dla mnie wiedza tajemna, natomiast tak, takie zestawienie tego wszystkiego w ten sposób oczywiście, że robi wrażenie i robi ono też wrażenie niewątpliwie na Słowakach, mimo tego, że chodziło o przetarg rządowy, przecież przetarg zlecony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No to rząd się z niego jednoznacznie i bez jakiejkolwiek dyskusji wycofał. Osobną kwestią jest kwestia odpowiedzialności politycznej. To wszystko działo się pod auspicjami wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych, lidera koalicyjnego ugrupowania HLAS, Macieja Sztoka. Tutaj opozycja, która tą całą sprawę wykryła, nagłośniła, domaga się jego dymisji. No, takiej decyzji ze strony rządu nie ma, natomiast rząd ewidentnie nie próbuje tutaj iść w rozmydlanie tematu pod tytułem, że oj tam nic się nie stało. Czyli jakby oni zgodnie przyznają, że to było bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Słowacji, że zostali oszukani przez dostawcę, bo tutaj jeszcze trzeba wspomnieć, że te firmy, te kamery oficjalnie miały być produkowane na Cyprze. To znaczy to dopiero jakby w trakcie analizy tych urządzeń okazało się, że one są produkowane w rzeczywistości w Rosji, na Cyprze, gdzie funkcjonuje słowacka spółka, która je sprowadzała, były tylko brandowane. Więc nikt tego nie lekceważy. To jakby zostało, ta sprawa została zamknięta.
7: Bardzo, bardzo dziękuję. Jakub Bendek, Radio Tok FM, był z nami. Z nami pozostaje pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w KPRM-ie, były zastępca szefa wywiadu wojskowego.
8: Kontrwywiadu.
7: Kontrwywiadu, przepraszam. Zaniepokoił mnie pan, muszę powiedzieć.
8: No tutaj są...
7: Że nie zaniepokoił mnie pan, że pan nie ma klasycznie kartki długopisu, tylko notatki ma pan w telefonie.
8: Nie mam notatek, mam zdjęcie i pracuję w trybie samolotowym w tej chwili. Czyli odciąłem się od łączy.
7: Okej, to my też odcinamy się od łączy na chwilę. Mówię o naszym studiu, bo teraz zapraszam państwa na informacje.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie

0: Lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wojska rosyjskie zaatakowały w nocy dronami przejście graniczne Wynohradiwka na granicy Ukrainy z Mołdawią. Działalność tego przejścia została tymczasowo wstrzymana, poinformowała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Jak powiadomiono, ruch podróżnych jest kierowany na inne przejścia graniczne. Wcześniej, 21 sierpnia, w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostało przejście graniczne Tabaki Myrne na granicy Ukrainy z Mołdawią. Były to kolejne już w ostatnich miesiącach incydenty z udziałem dronów, które bezpośrednio dotyczyły Rumunii i Mołdawii. Po wprowadzeniu cła na przesyłki spoza Unii Europejskiej o niewielkiej wartości, ich liczba spadła o połowę. W czerwcu było ponad 4 miliony zgłoszeń celnych dotyczących takich przesyłek, a w lipcu zaś już niewiele ponad 2 miliony. Wynika z danych Ministerstwa Finansów. Od lipca przesyłki o niewielkiej wartości do 150 euro przesyłane do konsumentów z Unii Europejskiej przez firmy spoza Unii są objęte zryczałtowanym cłem w wysokości 3 euro. 250 km na godzinę osiągnęło Pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. To ważny krok przed planowanym zwiększeniem prędkości na całej magistrali. Od przyszłego roku pociągi mają jeździć tam szybciej, a podróż między niektórymi miastami ma znacznie się skrócić. Szymon Kępka.
4: Pendolino jest konstrukcyjnie przystosowany do jazdy nawet 290 km na godzinę. Do tej pory ograniczeniem była jednak infrastruktura, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
5: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu pasażerów.
4: Jak podkreśla Majewski, większa prędkość może oznaczać także lepsze wykorzystanie przepustowości kolejowej sieci w całym kraju.
5: Podnoszenie prędkości na liniach kolejowych jest jedną z metod zwiększania przepustowości, a my dzisiaj w Polsce już nawet nie mamy problemu z tym, że pociągi jeżdżą zbyt wolno, tylko że brakuje w nich miejsc, żeby musimy jeździć częściej.
4: Docelowo z efektów mają skorzystać przede wszystkim pasażerowie, szczególnie ci jadący z Warszawy na południe Polski. Od przyszłego roku przejazd do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet o 25 minut. Szymon Kępka, TOK FM.
3: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Popadać może na południu i północnym wschodzie. Najcieplej dziś w zachodniopomorskim, do 24 stopni. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, 18 na plusie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 11.23. My kontynuujemy rozmowę z pułkownikiem rezerwy Maciejem Matysiakiem, dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w KPRM, byłym zastępcą szefa kontrwywiadu wojskowego. Punktem wyjścia jest słowacki przypadek opisany przez Jakuba Metka z Radia Tok FM o tym, jak technologia fotoradarowa mogła zawierać elementy służące do inwigilacji ze strony rosyjskiej, bo tam zdaje się, że była możliwość albo były wypisane rosyjskie numery telefonu, było ich 12, jeśli dobrze pamiętam całą tę sprawę. Panie pułkowniku, ustaliliśmy już w pierwszej części naszej rozmowy, że urządzeń o podwójnym zastosowaniu, także służącym do szpiegowania, jest w naszym otoczeniu mnóstwo. Czy wobec tego nie jest to walka z góry przegrana, bo nie sposób wszystko zbadać, wszystko prześwietlić i mieć absolutną pewność co do bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń, włącznie z samochodami, bo pozwoli pan, że nawiążę do pewnej historii. Na teren KPRM-u nie wjedzie auto danej marki, nie chcę posługiwać się konkretem, z tego powodu, że może mieć zaawansowaną chińską technologię służącą do inwigilacji.
7: Danego producenta, bardziej bym powiedział, czyli no dzisiaj, jak mówimy o markach, to właściciele tych marek się zmieniają i dzisiaj...
6: Struktura własnościowa też się zmienia.
7: Tak jest. Brandy są przejmowane przez inne podmioty, więc dzisiaj też trzeba patrzeć nie tylko, czy to jest marka czegokolwiek, czy to jest samochód, czy komputer, tak? Bo jakbym spojrzał, jaki pan ma, tak, to... Zainteresowałbym się, kto jest właścicielem. Okej, okay. O, dziękuję bardzo, Lenovo. Przepraszam, że użyję brandu. Tak,
6: tego kiedyś... miało nie być, chciałem panu dyskretnie.
7: Tak, ale muszę to ująć. Przepraszam, że się tutaj zbuntowałem. Kiedyś była taka znana marka IBM, dzisiaj już nie jest tą, którą była, tylko przejął ktoś inny. Tak to się dzieje. Trzeba ludziom mówić, nazywać rzeczy po imieniu. Ja wiem, że jesteśmy w medium, ale mimo wszystko, tak? I wtedy trzeba mieć po prostu świadomość, czy ja robię coś takiego, że ułatwiam komuś potencjalne działanie, czy nie. Czyli mamy aspekt blokady instytucjonalnej jakiegoś systemu bezpieczeństwa, ale także indywidualnej. Natomiast nie da się w 100% przeciwdziałać, tak jak nie zlikwidujemy wszystkich wypadków samochodowych. Bo to ma bardzo wiele uwarunkowań, tak? I ludzkich, i technicznych, i funkcjonalnych. Tej sieci nie zatrzymamy. Blokada nie wchodzi w rachubę. Nie wrócimy do telefonów analogowych, komórkowych, nie odejdziemy od smartfonów. Trzeba umieć sobie radzić, ale też, żeby nie popadać w paranoję, że każdy nas będzie inwigilował. Nie. Jeżeli mam sprzęt, który ma mikrofon, nie urządzenie szpiegowskie, mikrofon i kamerę, to muszę mieć świadomość, że może ona służyć do zbierania. Więc po pierwsze, nie rób człowieku czegoś, co może być użyte przeciwko tobie, a jeżeli już robisz, to miej świadomość konieczności bezpieczeństwa. Nie miej uruchomionej sieci, łączy Wi-Fi non-stop. Musisz jakiś wysiłek ponieść, żeby zmniejszyć to ryzyko. Używaj aplikacji bezpieczeństwa. Zwróć uwagę na to, czy oprogramowanie aktualizujesz. Z jakiego sprzętu korzystasz? Od kogo? Z jakiego oprogramowania? Od kogo? Przepraszam, że wrócę do samochodu. Jak chcemy kupić samochód albo używać, też patrzymy, jakie jest marki, jakie ma możliwości, bezpieczny czy nie, jakie ma systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak? No więc, jeśli żyjemy w przestrzeni cyfrowej, wirtualnej, coraz bardziej, no to też musimy na to zwrócić uwagę. To jest moje osobiste zadanie, bo jeżeli nie będę korzystał z przejścia na zielonym świetle, nie będę się rozglądał na ulicy, to stwarzam większą szansę, że samochód mnie potrąci. Albo wybiorę fatalne urządzenie, które na ryzyko mnie większe poniesie.
6: Bardzo towarzyszy temu postawa, ja nie mam nic do ukrycia. Postępuję w zgodzie z prawem. Mówię o pojedynczym obywatelu, tak? Ale też być może takie myślenie towarzyszy tym, którzy zajmują eksponowane stanowiska, wrażliwe dla interesu państwa.
7: Jeżeli zajmują takie stanowiska, to nie mogą powiedzieć, że nie mają nic do ukrycia, bo to nie jest ich tylko prywatna sprawa, ale też interes społeczny, publiczny, interes bezpieczeństwa państwa i tak dalej, tak?
6: Wracając do przykładu słowackiego. I patrząc na to, jak wiele jest takich wrażliwych urządzeń, na które powinniśmy zwracać uwagę, to pewnie myślę sobie pół biedy, jeśli służą one inwigilacji, choć to też niedobrze, ale one mogą być elementem, nie wiem, sabotażu, mogą na znak sygnał zostać wykorzystane jako, nie wiem, materiał umieszczony w środku eksplodujący, kiedy przejeżdża na przykład, już teraz trzymam się tego przykładu fotoradaru, jakiś dygnitarz państwowy.
7: To jest bardziej skomplikowane, ale tu podam przykład izraelski i działań Mossadu, który, mówiąc w skrócie, założył firmę, która funkcjonowała kilka lat i doprowadził do rozprowadzenia wśród liderów organizacji postrzeganych przez Izrael jako terrorystyczne, czyli Hezbollahu i Hamasu, pagerów i telefonów komórkowych, które wyposażono w plastyczny materiał wybuchowy i w pewnym momencie zabito bodajże 20 liderów prawie jednocześnie. Śmiano się wtedy, przepraszam, to jest trochę czarny humor może, że wśród tych organizacji, jak dzwonił telefon albo pager, wszyscy uciekali od tej osoby, która go miała, tak? Więc to nie jest prosta operacja, ale nie jest niemożliwa. Dzisiaj mało rzeczy jest niemożliwych, natomiast trzeba mieć świadomość, że danemu działaniu zawsze towarzyszy jakiś cel, a za tym celem są siły, środki i możliwości. To nie jest tak, że każdy, ja bez wsparcia służby, którą miałem swego czasu, mogę kogoś zinwigilować, czy wejść na czyjś komputer, chyba że posiadam umiejętności typowo informatyczne ku temu i sprzętowe i pokuszę się o działanie nielegalne, czyli łamanie zasad, łamanie prawa, które mamy. I tutaj wracam do początku naszej rozmowy. Jeżeli mam sprzęt, cokolwiek, co pochodzi z kraju, gdzie te zasady demokracji, prawa nie są przestrzegane i łamane, no to raczej trochę tak, że oczekuję, że jeżeli mam do czynienia ze złodziejem, to nie dam mu samochodu do pilnowania, tak? Bo ta szansa, że mi go ukradnie, jest wyższa. Więc to są kraje tak zwanego wyższego ryzyka. nasi przeciwnicy, których dzisiaj bardzo dobrze i prosto definiujemy. Z tego się bierze chociażby próba kontroli chińskiej nad rynkiem chipów i odcięcie Tajwanu od możliwości dostarczania bez kontroli chińskiej. Tak? To jest proste przełożenie.
6: Wyszliśmy w naszej rozmowie od przykładu słowackiego, ale czy zna pan z historii, nawet gdyby nie chciał pan się posługiwać precyzyjnymi przykładami, historię z Polski, gdzie, nie wiem, używana infrastruktura publiczna na przykład była podejrzana, bądź też można było mieć podejrzenia co do jej podwójnego zastosowania?
7: Tutaj nie podam takiego przykładu, ale blisko jest chociażby sprzed początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę zamontowanie kamer działających autonomicznie do monitorowania ruchu kolejowego i drogowego przez grupę zawerbowaną przez Rosjan, tak? Tam bodajże było 16 kamer umiejscowionych wzdłuż torów kolejowych, które były zasilane panelami solarnymi, miały karty SIM właśnie do raportowania i ludzie zostali zawerbowani po to, żeby je powiesić. Co do zasady, łatwiej było im to zainstalować, niż próbować się włamać do systemów, które są w jakiś sposób chronione. Czyli jakby zainstalować swój własny autonomiczny i tam karty SIM raportowały bezpośrednio do kogo, do tego, kto był odbiorcą, w domyśle służba wywiadu wojskowego Rosji, która liczyła pociągi, transporty, którędy, jak często, jak dużo, w różnych celach. Żeby wiedzieć, znać ilość i obliczyć potencjał, ale też, żeby wiedzieć mniej więcej, kiedy będą przekraczały granicę polsko-ukraińską i aby na przykład przygotować sabotaż bądź atak na ten cel, bo jak znam czas i miejsce, to jestem w stanie domniemywać, kiedy gdzie się pojawi, zamontować na terenie Polski na przykład ładunek wybuchowy, który zostanie eksplodowany na terenie Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Więc paleta możliwości jest bardzo, bardzo szeroka. Z polskiego przykładu mogę powiedzieć, że swego czasu, kiedy osoba, która współpracowała z wywiadem rosyjskim, została wyposażona w urządzenie, które było urządzeniem typowym, ale posiadało nietypowe możliwości, z których osoba korzystała, wnosząc na teren, gdzie pracowała, jako szpieg rosyjski. Chociażby.
6: Znaczy, państwo polskie jest przygotowane, jeśli chodzi o certyfikację, zamówienia publiczne w tej chwili do tego, by no, to sito było dużo gęstsze, jeśli chodzi o urządzenia, technologie, sieci, z którymi mamy do czynienia, które są niezbędne w funkcjonowaniu w poszczególnych obszarach?
7: My żyjemy w demokracji, czyli określamy, że życie publiczne podlega jawności, tak? Czyli chociażby, bo tu mówimy o prawie o zamówieniach publicznych, tak, czyli te dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne, wide, fotoradary jest jawna. Czyli każdy może wiedzieć, że po pierwsze chcemy jakieś urządzenie, jaką ono ma specyfikację. Natomiast istnieje wyłączenie od tego jawności. I to się nazywa istotny interes bezpieczeństwa państwa. I tu posługuje się definicją na telefonie bez kontaktu z zewnętrzem oczywiście. To są kluczowe potrzeby i wartości państwa, które bezpośrednio wpływają na jego suwerenność, nienaruszalność terytorium, porządek publiczny oraz przetrwanie i ochronę obywateli. Czyli mówimy o infrastrukturze krytycznej, o obronności i o tym, co definiujemy jako istotny interes bezpieczeństwa państwa.
6: Ale z drugiej strony, panie pułkowniku, wpadamy teraz w pułapkę, bo pod te definicje możemy podciągnąć absolutnie wszystko.
7: Więc to jest trochę sytuacja jak po ataku na World Trade Center w roku 2001 Amerykanów. Na ile jesteśmy w stanie z jawności i wolności zrezygnować na rzecz bezpieczeństwa? I to jest ciągły dylemat w demokracjach, tak? Ile chcę mieć wolności i swobody, a ile może muszę z niej trochę zrezygnować albo odpuścić, żeby czuć się bezpieczniejszym, bo niestety mamy za sąsiada kraj, który jest agresywny, który jest dyktatorski, który nie zawaha się przed działaniem. To jest trochę pójście w kierunku takim, że świat nie jest idealny, sprawiedliwy i cudowny, wszędzie wobec. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast sieć internet, jak zaistniały portale społecznościowe, smartfony, nowe technologie, to są narzędzia, które przez niecnych ludzi w niecnym celu absolutnie są wykorzystywane. I musimy z tego sobie zdawać absolutnie sprawę.
6: To jeszcze tak na koniec i wcale nie anegdotycznie. Czy funkcjonariusze poszczególnych służb mają w tej chwili zakaz korzystania z aplikacji, kiedy na przykład odbywają treningi biegowe? Bo są to globalne aplikacje.
7: Nie posiadam tej wiedzy. Dyskutowaliśmy.
6: Ale gdyby to od pana zależało, pan narzuciłby taki zakaz?
7: Absolutnie w trybie służbowym tak. Tu musielibyśmy rozbić to na czynniki pierwsze, czy w ogóle pracownik operacyjny powinien, jak powinien chronić swoją prywatność, na ile, tak? To jest zawsze dylemat. Bardziej pracownik wywiadu niż kontrwywiadu, bardziej kontrwywiadowca niż policjant, bardziej policjant niż może strażnik miejski, bardziej strażnik miejski niż może pracownik ochrony i tak dalej, i tak dalej. Każdy musi sam zdecydować, gdzie chroni swoją prywatność jako ja, ale są wymogi, które określają ochronę tego, co jest sferą służbową, tak? Więc...
6: Dopytuję o to na kanwie wydarzeń choćby z amerykańskich baz wojskowych, gdzie żołnierze posługiwali się aplikacją, która pozwoliła ich lokalizować. To też, te bazy też były dokładnie
7: lokalizowane. Znam też sytuację, kiedy na przykład administrator systemu niejawnego, będąc poza swoją bazą, stworzył sobie furtkę i pracy zdalnej na systemie niejawnym, mimo że nie powinien tego robić z czystego lenistwa. Tak? Więc tu czynnik ludzki ma istotne znaczenie. Co ja robię? Jaki jest poziom mojej świadomości? To jest edukacja, kontrola i egzekwowanie, ale też ustawienie gdzieś tego poziomu, żebyśmy nie popadli w absolutną paranoję.
6: Bardzo panu dziękuję, pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były zastępca szefa kontrwywiadu wojskowego był z nami. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję uprzejmie.
6: Szanowni państwo, czas na informacje, a po informacjach kultura osobista i Marta Perchuć-Burzyńska, która będzie rozmawiać z Wojciechem Piotrem Onakiem, artystą, reżyserem i kuratorem.
8: Autopromocja. Bezpieczeństwo w podróży zaczyna się jeszcze przed wyjazdem. Sprawny pojazd, zapięte pasy, zabezpieczony bagaż i właściwe zachowanie się pasażerów mają ogromne znaczenie. Szczególnie ważna może być reakcja w chwili wypadku, znajomość drogi ewakuacji, sposobów uwolnienia się z uszkodzonego pojazdu i bezpiecznego zachowania się po jego opuszczeniu. O tym w planie działania dzisiaj 13.40. Serdecznie zapraszam, Szymon Kępka.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Żminko Zabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
11: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
11: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
18: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
20: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
21: Pora na wakacje?
13: Pora na hybrydę z rabatem.
22: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
23: Chcę rzucić palenia.
24: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
27: Desmoxan. I już nie palisz.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Grzegorz Braun jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego przez Komisję Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. IPN nie poinformował, w jakiej sprawie odbędą się czynności z liderem Konfederacji Korony Polskiej. Jednak w lipcu prokurator wszczął śledztwo w sprawie publicznego zaprzeczenia przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Niemców w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau z wykorzystaniem komór gazowych. Za ten czyn Braunowi może grozić do 3 lat więzienia. Iran nie przejmuje się amerykańskimi sankcjami. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla: rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
28: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
3: Teheran grozi. Jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. 39-latek, który mając 2 promile alkoholu w organizmie uderzył w autobus wiozący 50 pasażerów, usłyszał dzisiaj zarzuty. Mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego wczoraj został doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna został zatrzymany przez świadków zdarzenia w gminie Wicko i przekazany policji. Grozi mu do 12 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez 15 lat. Resort rolnictwa chce zmian w zasadach bezpośredniej sprzedaży żywności. Projekt dotyczy produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, m.in. jaj, mięsa, ryb, miodu czy mleka. Rozporządzenie przewiduje zniesienie limitu dotyczącego tusz grubej zwierzyny łownej wraz z podrobami, wydłużenie okresu dostarczania jej konsumentom, a także wprowadzenie możliwości sprzedaży w promieniu 100 km od miejsca prowadzenia produkcji. Ministerstwo chce także znieść wymóg stosowania przez osoby mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego odzieży roboczej w jasnym kolorze. W informacjach to wszystko. A teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur i przelotne opady jedynie na południu i Podlasiu. Najcieplej dziś w zachodniopomorskim. 24 stopnie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Andy Warhol, artysta, który zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną i który sam o sobie mówił, że jest z innej planety. Ten właśnie Andy Warhol jest bohaterem wystawy w Pałacu Sztuki w Krakowie zatytułowanej Andy Warhol od linii do legendy. Wojtek Piotr Onak, artysta, reżyser i kurator badający twórczość Warhola, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
30: Dzień dobry, witam serdecznie.
29: Czy trudno było zgromadzić w jednym miejscu i czasie 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola?
30: Trudno było wybrać to, co chcę pokazać. Andy Warhol stworzył taki straszny ogrom sztuki, dokumentacji, magazynów, książek, że wybranie do przestrzeni Pałacu Sztuki było dosyć ciężkie, tak?
29: Część prac jest pokazywanych w Polsce po raz pierwszy. To robi wrażenie. Czyli skąd pan tę pracę wyciągnął, wydobył?
30: Dzięki współpracy z prywatnymi kolekcjonerami, chociażby z Belgii, mamy ponad 20 rysunków pokazujących różną technikę, w jakiej pracował w latach 50. aż do lat 80. Mamy różne użycie papieru, techniki blotted line, albo takie rysunki, które robił całkowicie dla siebie. Widać, że tam była ekspresja i pożądanie męskiego ciała. Mamy również, dzięki współpracy z brytyjskim kolekcjonerem Richardem Chamberlainem, i mamy tekstylia Warhola, modę Warhola, która została wykonana z projektów tekstylnych, które wykonał w latach 50. Mamy dzięki uprzejmości Gaja Minnebacha, czyli to jest taki belgijski największy kolekcjoner, ale też researcher muzyki Warhola, czyli wszystkiego, co Warhol robił z muzyką, związane okładki płyt winylowych, magazyny. Mamy całą kolekcję. Mam dużo świetlodruków czy plakatów z kolekcji prywatnych polskich i nie tylko. Dzięki uprzejmości Muzeum Warhola w Pittsburghu możemy pokazać wideoarty, między innymi screen test. Razem z Avrim Avatar stworzyliśmy awatara ikony, z którym można wejść do konfesjonału i porozmawiać, bo Warhol zawsze mówił, że chciał być jak maszyna. Mamy również we współpracy z Z Production z Paryża piękny film i rozmowy z jego bliskimi, tutaj właśnie w polskim dubbingu z Aliną Kamińską, oraz we współpracy z Fundacją Warhola z Pittsburgha i ponownie z Muzeum Warhola z Pittsburgha stworzyliśmy dużą instalację, ponad 30 metrów kwadratowych tapety krowy, którą Warhol zaprojektował. Jest to dokładnie faksimile wyprodukowane specjalnie dla nas przez właśnie Muzeum Warhola w Pittsburghu w Kalifornii.
29: No tak, bo Andy Warhol prowadził taką działalność reprodukcyjną i to jest, jak rozumiem, jeden z przykładów takiej właśnie twórczości. Wystawa pokazuje, jak rozwijał się jeden z najważniejszych przedstawicieli pop artu. Ja jestem ciekawa, jak pan sobie tę wystawę wymyślił i może na początku rozszyfrujmy tytuł. Od jakiej linii to wszystko się zaczyna?
30: Od takiej prostej linii. Tak jak każdy z nas zaczyna coś od początku, od prostej linii, bez założenia, gdzie dojdzie. I tak samo ta wystawa, jak ją tworzyłem, to tak samo wyszła. Chciałem poznać jego jako człowieka, jako osobę, jako artystę. Znając jego pracę, nie znałem jego całego biogramu czy historii dokładnej. Wchodząc w to dokładniej, zauważyłem, że jest tak wiele elementów, o których my nie wiemy. Rozmawiając jeszcze ze bliskimi, ze znajomymi na jego temat, dowiedziałem się, że rzeczywiście mało kto wie, że on rysował. Mało kto wie, że projektował okładki książek, czy na początku zaczynał jako ilustrator i robił książki do etykiety na przykład, czy do książek kucharskich, rysunki, ilustracje, czyli jakiś homara albo jak części krowy się nazywają. I to mnie właśnie tak zadziwiło, że my odbieramy nie tylko Andy'ego, ale bardzo często odbieramy sukces albo legendę tak, że ona się narodziła tą legendą, albo że jest sukcesem od początku. Tak jak na przykład Pałac Sztuki. W tym roku ma 125-lecie. Powstał w 1901 roku. Został otwarty. Natomiast Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych powstało dużo wcześniej, bo w połowie wieku. I chcę pokazać, że wszystko ma gdzieś jakiś swój początek i dąży do czegoś. Może osiągnąć to albo nie, ale ta droga jest piękna. Tak samo jak Warhol, zanim doszedł do tej puszki, o której wszyscy wiemy, to lata, koniec lat 40., lata 50. były zupełnie inne dla niego. Właśnie współpracował bardzo dużo komercyjnie i to było coś, co chciałem pokazać.
29: Mówimy o tym, jak Warhol zacierał granice między sztuką, no właśnie wspomnianą przez pana reklamą, modą, kulturą masową. Czy to było rzeczywiście działanie intencjonalne? Czy on zdawał sobie sprawę, że przełamuje swoją sztuką potężne i wydawałoby się bardzo trwałe schematy?
30: Tak, ja uważam, że Warhol dokładnie o tym wiedział. On wręcz o tym mówił. On chciał być najlepszy we wszystkim, co robi. I miał wiele porażek w tej drodze swojej. Wielokrotnie mówił, nie trzeba mi było przestawać malować puszkę, bo już nie będę tak sławny nigdy jak dzięki puszce. Ale znowu z drugiej strony on odrzucił malarstwo, sitodruki na rzecz filmu w latach 60. Więc to są bardzo ciekawe elementy i on robiąc wszystko chciał zmieniać świat, ale też chciał budować swój majątek. Dla niego wyznacznikiem sukcesu i tej zmiany w myśleniu i zmiany w sztuce były bardzo dużo pieniędzy. Było bardzo dużo pieniędzy. Im stawał się starszą osobą, tym bardziej jego to kręciło.
29: Powiedział pan o tym budowaniu sukcesu, także komercyjnego, ale ja chciałam wrócić też do tego tworzenia legendy przez samego Warhola, swojej legendy jeszcze za życia. Był w tym bardzo konsekwentny, prawda?
30: Tak, on był bardzo konsekwentną osobą. Całe jego późniejsze życie opiera się na przeżyciach z dzieciństwa. Dlatego, że jak był młodym człowiekiem, zachorował na pląsawicę, więc był w domu uczony przez matkę. Wyłysiał bardzo młodo poprzez tą chorobę, poprzez leki. I dlatego później stworzył swoją personę. Czyli ubierał zawsze perukę. Był osobą, która była bardzo prywatną osobą. Ludzie, którzy byli związani z Warholem, tak naprawdę go nie znali. Dopiero w późniejszym czasie, zwłaszcza po jego śmierci, wyszły pewne fakty na jaw. Chociażby to, że on chodził codziennie do kościoła, był ekstremalnie religijnym człowiekiem. Również jeżeli chodzi o to, co jadł, to on cały czas budował z siebie pewną personę. Chciał być nudny, bo nudne rzeczy są piękne, jednostajny, ale wiedział, jak grać mediami, wiedział, jak grać celebrytami. On na przykład w latach 50., jak przyjechał do Nowego Jorku, miał swoje portfolio rysunków i wchodził do każdej redakcji, Vogue, Harper's Bazaar, wchodził tam, łapał jakąś panią redaktor, otwierał swoją teczkę i mówił, ja najlepiej rysuję, ja robię wspaniałe rzeczy. I on tą swoją wizją siebie przyciągał te osoby i one zaczęły mu zlecać jedno zlecenie, drugie, trzecie i w ten sposób właśnie poprzez kreację siebie zbudował swoją legendę.
29: Social media, to on je poniekąd wymyślił, był ich prekursorem?
30: Warhol na pewno przez całe życie tworzył content. Im później w swoim życiu tego contentu było więcej. Najpierw zaczynał z dyktafonem, nagrywał wszystko. Później były oczywiście aparat Polaroid, gdzie fotografował wszystko dookoła i chodził z kamerą. Często właśnie również zbierał każdy element, chociażby bilet z kina, papier, w którym miał zapakowane jedzenie i odkładał to do swoich pudeł. Jest prekursorem social mediów, stworzył zalążek MTV z lat 80., tworząc swój program telewizyjny, swoją telewizję, Warhol TV. Wiedział, jak grać odbiorcom.
29: Mhm. A czy podczas pracy nad wystawą coś pana szczególnie zaskoczyło i pomyślał pan, to jest coś, co zaskoczy również tych, którzy przyjdą na wystawę do Pałacu Sztuki, nawet tych, którzy znają bardzo dobrze twórczość Andy'ego Warhola?
30: Ja myślę, że było wiele takich
29: zaskoczeń.
30: Wiele takich, tak. Andy Warhol, czy praca nad wystawą Andy'ego Warhola jest takim rollercoasterem. Z jednej strony jest piękno, jest ta legenda, jest miłość do sztuki. I z drugiej strony zderzamy się z realiami osoby, która wykorzystywała innych ludzi. Nie była szczera, otwarta wbrew temu, co można myśleć o nim, ale też był ekstremalnym eksperymentalistą. Mhm. Nie tylko w jednym formacie, ale on próbował robić wszystko. Chociażby pracę na maszynce Xerox, którą mamy, w ogóle bardzo ciekawa. To, że on na przykład brał zdjęcia innych ludzi i używał swoich pracy jako główne elementy w sitodrukach. Później oczywiście miał wiele tych rozpraw, czy on, albo w późniejszym etapie fundacja, już po jego śmierci, o prawa autorskie, dużo przegrywał. To były takimi elementami, które mnie zaskoczyły. Mhm. Uwielbiam z tych eksperymentalnych prac, które mamy na wystawie, dwie. Jedna to jest właśnie Mao Xerox. To jest praca robiona, rysunek, który zrobił Mao, została zrobiona i skserowana wielokrotnie, 300 razy dokładnie. I numer mamy na wystawie 256. Chodzi o to, że maszynka wtedy za każdym razem powiększała troszeczkę, żeby nie mogło być odwzorowanie 1:1, aby nie można było kopiować pieniędzy.
29: Tak.
30: To były początki tego, więc jeszcze można było łatwiej, bo tam nie było tych zabezpieczeń. Natomiast drugą pracą to jest praca, na której znajduje się tancerz, ubrany na czarno, tak delikatnie pochylony do przodu, a na plecach ma krzesło. To nie jest zdjęcie Warhola, ale on wziął to zdjęcie, zrobił z tego sitodruk, matrycę, a następnie stworzył wydruk, pracę na papierze do pakowania prezentów japońskim. Bardzo niesamowite jest to podejście, bo nie do końca wiemy, co jest czym. Mi się bardzo podoba.
29: Wystawę Andy Warhol od linii do legendy można oglądać do 27 września w Górnym Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim w Krakowie. Kurator wystawy Wojtek Piotr Onak był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
30: Bardzo dziękuję.
29: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
0: Prowadz. I tym samym mamy 11.55, już za chwilkę 11.56. Nasz przedpołudniowy program dobiega końca, a program ten przygotowali Paweł Ziętara, Olga Tanajewska, Maciej Głogowski, Krzysztof Chorwat, Marta Perchuć-Burzyńska oraz Jakub Paś. Realizatorami byli Liwia Prądzyńska, a także Szymon Baluta, a już... Za chwilę informacje. Po informacjach usłyszę się z Państwem Filip Kekusz w programie TOK 360 w południe. Ja mówię do usłyszenia, do jutra, do godziny 9.00.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mhm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O!
4: Afty, aftowe...

0: na mediaexpert.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Wtorek, 25 sierpnia, minęło południe. Sprawa Przemysława Krala i giełdy Zonda Krypto to wciąż polityczny temat numer jeden w Polsce. Na początek TOK 360, najnowsze polityczne komentarze w tej sprawie. Czekamy też na dalsze informacje prokuratury dotyczące postępowania.
7: Kanada przygotowuje się na dalszą wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Premier Mark Carney zapowiada, że za 2 tygodnie wprowadzi cła odwetowe na produkty z USA.
6: Ustawa o asystencji osobistej jest na ostatniej prostej, zapewnia w poranku TOK FM wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora.
7: Szef dyplomacji Watykanu spotyka się dziś w Moskwie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, by rozmawiać o pokoju. Będziemy pytać, czy te rozmowy mogą okazać się efektywne.
6: To jest TOK 360 w południe.
7: Tamara Pawlik-Lipska
6: i Filip Kekusz. Zaczynamy. Jest duże prawdopodobieństwo, że Przemysław Kral otrzyma status małego świadka koronnego, mówił w poranku TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
7: Były minister sprawiedliwości w rozmowie z Maciejem Kluczką przekonywał, że byłby to dobry scenariusz w śledztwie toczącym się wobec giełdy kryptowalut.
6: Zonda Krypto zbankrutowała, a jej powiązania prowadzą do półświadka, informuje nasz reporter Maciej Kluczka.
8: Status małego świadka koronnego nie daje możliwości umorzenia postępowania, ale daje szansę na złagodzenie kary pod pewnymi warunkami, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
9: Jest kilka warunków, które musi spełnić świadek koronny, mały świadek koronny. Po pierwsze, musi mieć ważne informacje z punktu widzenia śledztwa. No, ten człowiek to skarbnica wiedzy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości. Ja bym się chciał na przykład dowiedzieć, kto do niego dzwonił, żeby finansował konferencję SIPAK między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, na której Karol Nawrocki się prezentował jako kandydat na prezydenta.
8: Drugim, najnowszym wątkiem w tej historii jest sprawa protekcji, którą Przemysławowi Kralowi miał obiecać szef PKOL-u, Radosław Piesiewicz. To zaufany człowiek Jacka Sasina z PiS-u. Piesiewicz w zamian za luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro miał lobbować za umorzeniem kontroli u UOKiK-u w sprawie Zonda Krypto.
9: Brzmi absolutnie prawdopodobnie, że Przemysław Kral z taką prośbą mógł skierować się do pana Piesiewicza, no i że prośbę poparł jednym z najdroższych zegarków świata.
8: Tych doniesień medialnych na razie nie potwierdziła prokuratura.
6: To był Maciej Kluczka, z którym słyszymy się w tej sprawie jeszcze w TOK 360 po 13.20. Ustawa o asystencji osobistej jest na ostatniej prostej, poinformowała w poranku TOK FM wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. Dodała, że odbyło się już pierwsze czytanie w komisji, a we wrześniu będzie drugie.
10: Mam też nadzieję, że również będzie pozytywny odzew ze strony Pałacu Prezydenckiego. Mm-hmm.
8: Ale
10: dla
8: Pałac
10: odmian.
8: Prezydencki może ustawę dostać, rozumiem, może w październiku.
10: Szanse są, natomiast nie chciałabym zapeszać, więc miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny dla środowiska i dla nas wszystkich. Jest to klucz tak naprawdę do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły godnie, samodzielnie, niezależnie funkcjonować w społeczeństwie. Jest to kamień milowy. To znaczy w tej chwili wdrażamy asystencję osobistą osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów resortowych, ale one mają oczywiście ograniczony budżet, nie wszędzie są możliwe, są ograniczone czasowo, więc to jest pierwsze tak innowacyjne rozwiązanie, które właśnie pozwoli na to, aby takie wsparcie osoby z niepełnosprawnościami mogło otrzymać.
7: Asystencja osobista to zorganizowana forma indywidualnego wsparcia osoby z niepełnosprawnością, polegająca na świadczeniu usług przez asystenta. Chodzi o pomoc w codziennych czynnościach.
6: Wszystko wskazuje na to, że po przyszłorocznych wyborach prawicowi partnerzy będą siedzieć przy stole negocjacyjnym na równych pozycjach, mówiła w poranku TOK FM Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i była ministra rozwoju w rządzie PiSu.
7: Wydaje się, że po tych kolejnych wyborach ta sytuacja będzie nieco inna niż wtedy, kiedy ja byłam czynnym politykiem, czyli wówczas było bardzo duże Prawo i Sprawiedliwość i dwóch dużo mniejszych koalicjantów. Partia, którą reprezentowałam, Porozumienie Jarosława Gowina, była małym koalicjantem, wychylającym Prawo i Sprawiedliwość ku centrum.

0: No i, była Solidarna Polska. Prawdopodobnie w przyszłym roku ten układ sił będzie znacznie bardziej zrównoważony. I tutaj pytania o tym, czy Jarosław Kaczyński dopuści, czy nie dopuści, są nie o tyle nieuzasadnione, że...
1: Że on może będzie w roli petenta?
0: Być może będzie tym, który będzie siedzieć... Znaczy partnerzy będą siedzieć przy stole na znacznie równiejszych warunkach, co będzie znacznie trudniejszym oczywiście układem do stworzenia rządu. Niemniej jednak to, co jest chyba istotne, te wszystkie badania, które sobie czytamy i tak jak mówię, to nie są badania dzisiejsze, wczorajsze czy przedwczorajsze, bo o tym wszyscy komentatorzy politycznie mówią od lat, że elektorat w Polsce jest co do zasady znacznie, znaczy wychylony w prawą stronę.
2: Jadwiga Emilewicz oceniła też, że Mateusz Morawiecki i jego ugrupowanie mają trudne zadanie, by zbudować silne ugrupowanie na prawicy.
3: Z drugiej strony wszystko jest możliwe, bo zdaniem polityczki Morawiecki jest maratończykiem, a nie sprinterem.
2: Kanadyjczycy przygotowują się na eskalację wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj mają poinformować, jak będą się bronić przed obostrzeniami. Za 2 tygodnie zamierzają wprowadzić cła odwetowe.
3: Przez dekady USA i Kanada były najbliższymi sojusznikami. To zmieniło się podczas prezydentury Donalda Trumpa, który groził, że Kanada powinna zostać 51. stanem jego kraju. Tomasz Orchowski.
4: Może pocałować mnie w tyłek. Tak szef rządu w Ontario, Doug Ford, zwrócił się do Donalda Trumpa. Prezydent USA ogłosił, że od nowego roku podwyższy cła na kanadyjskie samochody, części do nich i ciężarówki z 25% do 50%, a Ontario to prowincja, która jest centrum kanadyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Mimo to Ford nie boi się Trumpowych gruźb. Jesteśmy potęgą gospodarczą, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. On mówi, że nie potrzebuje Kanady, chce przejąć nasz sektor motoryzacyjny. Chciałbym zobaczyć, jak będą jeździć samochody bez naszej ropy. Chciałbym zobaczyć, jak spróbuję uprawiać warzywa, owoce i całą resztę bez nawozów potasowych. Mamy też surowce krytyczne. 65% niklu pochodzi z Ontario na potrzeby ich wojska i przemysłu. Celem naszych negocjacji handlowych z USA zawsze było uzyskanie jak najlepszych warunków dla Kanadyjczyków, nigdy zaś zawarcie porozumienia za wszelką cenę czy w pośpiechu. Dodawał premier Mark Carney. Jego twarde stanowisko wspierają 3/4 Kanadyjczyków, mimo że może to ich uderzyć po kieszeni, ale wycofywać nie zabierzają się też Amerykanie, wiceprezydent J.D. Vance. Jeśli spojrzeć na skalę ceł, które uderzyły nie tylko w Maine, ale także w wiele naszych północnych stanów prowadzących handel transgraniczny z Kanadą, to Kanada i Chiny są dwoma najgorszymi krajami na świecie, jeśli chodzi o politykę handlową. To naprawdę wstyd. W sobotę weszły w życie amerykańskie cła na kanadyjskie towary o wartości 20 miliardów dolarów. Tomasz Urchowski, TOK FM.
3: Tylko nieco ponad 500 z blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce uchwaliło i opublikowało tak zwane plany ogólne, czyli dokumenty, które od 1 września będą podstawą do wydawania decyzji w sprawie tego, co i gdzie można zbudować na ich terenie.
2: Tam, gdzie plany nie zostaną przyjęte do końca miesiąca, a tereny nie są objęte planami zagospodarowania przestrzennego, właścicielom działek grozi blokada budowlana.
3: Wymagane ustawą plany ogólne są konieczne dla uporządkowania zabudowy w Polsce. Ich uchwalanie budzi jednak spory, skargi i protesty. O czym więcej Tomasz Fęska.
5: Obojętnie, czy mówimy o małej miejscowości, czy o dużym mieście wojewódzkim, plan ogólny to coś, co urzędnicy nazywają miejscową konstytucją planistyczną. Gminy tłumaczą, że opracowanie dokumentu to kolosalne zadanie. W Warszawie ratusz zebrał 27 tysięcy pism z uwagami. We Wrocławiu uwag było 11 tysięcy, w Bydgoszczy po pominięciu zdublowanych około 8 tysięcy. Według stanu na połowę sierpnia plan ogólny uchwaliło nieco ponad 20% gmin. W 42 z nich dokumenty zostały już unieważnione. Na terenie bez starego planu zagospodarowania, czyli na 1/3 obszaru Polski i na terenie bez nowego planu ogólnego powstaje prawna próżnia, mówi mecenas Mariusz Marszał, który reprezentuje Związek Gmin Wiejskich.
6: Uważaliśmy, że to doprowadzi do pewnego chaosu i paraliżu. No i ten niestety czarny scenariusz się sprawdza.
5: No i jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Właściciele działek boją się utraty ich wartości, także dlatego, że uchwalanie planów ogólnych nierzadko wiąże się z podważaniem dotychczasowych, obowiązujących i zatwierdzonych przed laty przez wojewodów miejscowych planów zagospodarowania, przez lokalne dyrekcje ochrony środowiska, z którymi dokumenty są konsultowane.
6: Jest to prawo miejscowe, obowiązujące, więc nie widzę podstaw do tego, żeby zmieniać przeznaczenie takiej działki. Różnie się to dzieje z różnych względów. W związku z tym, że jest zmiana przeznaczenia, to automatycznie następuje zmiana wartości.
5: Dyrekcje ochrony środowiska tłumaczą, że uzgadniają plany ogólne na podstawie dzisiejszych przepisów, stąd zastrzeżenia do planów miejscowych przyjęte przyjętych w przeszłości. To rodzi spory prawne. Część mieszkańców żąda unieważniania już przyjętych planów. Część próbuje zabezpieczyć przyszłość swoich gruntów tam, gdzie planów nie ma i zasypała urzędy wnioskami o warunki zabudowy.
6: W takiej gminie, w której wydawane było do 100 wuzetek rocznie, mierzyły się z liczbą nawet do 1000.
5: Bo w gminach bez planów ogólnych wszystkie wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożone przed końcem sierpnia zostaną rozpatrzone na starych zasadach. Po tej dacie uzyskanie w nich wuzetki będzie niemożliwe. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: A temat planów ogólnych wróci w TOK 360 po godzinie 13. A teraz jest z nami Barbara Wesołowska-Budka, psycholog, psychoterapeuta, superwizor, dydaktyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
3: Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego zaglądamy do gabinetów psychologów szkolnych, a tam no właśnie nie wszędzie w ogóle kogoś zastaniemy. Z roku na rok, od 2024 roku, czyli od tego momentu, w którym pojawił się wymóg, że w każdej szkole podstawowej, w każdym przedszkolu musi być psycholog, takich specjalistów przybywa, jednak w zeszłym roku szkolnym nie było ich w ponad 13% placówek edukacyjnych. Czy wiemy coś więcej o tym, jak sytuacja kształtuje się teraz?
1: Jest lepiej, sytuacja się poprawia, liczba etatów psychologów nadal wzrasta, natomiast chciałabym podkreślić, uważam, coś istotnego. Problemem nie jest pytanie, czy w szkole jest psycholog. Ważniejsze jest, czy dziecko rzeczywiście ma do niego dostęp, bo psycholog może formalnie być zatrudniony, ale jeśli pracuje na część etatu i ma pod opieką kilkuset uczniów, jego obecność nie oznacza jeszcze realnej dostępności. I tu często jest największa trudność.
3: Chce pani powiedzieć, że problemów bardzo często w szkole wśród młodych ludzi jest tak dużo, że kiedy wydarzy się potrzeba pomocy takiej, zasięgnięcia takiej pomocy, mija bardzo dużo czasu, zanim młody człowiek dostanie się do psychologa?
1: Osobiście tak uważam, że rzeczywiście ta dostępność jest bardzo ograniczona, ale też mam świadomość tego, że psycholodzy szkolni są bardzo obciążeni ze względu na to, że chcą pomóc uczniowi, natomiast mają jeszcze cały system, tak, czyli dyrekcje, często też sądy, OPS-y, czy też inne instytucje, które też od nich coś chcą. Do czego zmierzam? Do tego, że dobrze, żebyśmy zmierzali w tym kierunku, aby psycholog szkolny był takim pierwszym punktem interwencyjnym, tak? Ale też osobą, która ma w ogóle przestrzeń na zauważenie pierwszych sygnałów, które już mówią o tym, że na przykład dane dziecko mierzy się już z jakimś cierpieniem. Na ten moment uważam, że psycholodzy szkolni absolutnie nie mają przestrzeni na profilaktykę. Jest bardzo dużo kryzysów, są bardzo obciążeni trudnymi naprawdę sytuacjami w szkołach i ich dostępność no niestety jest niewystarczająca.
3: A w jaki sposób ten w idealnym świecie taki psycholog mógłby zauważyć symptomy kryzysu u któregoś z młodych ludzi, który sam się do niego nie zgłasza, kiedy już ten kryzys rzeczywiście się pojawi?
1: Myślę sobie, że szkoła jest naprawdę jedynym miejscem, gdzie widzimy dziecko codziennie przez wiele godzin. Więc na przykład, jeśli widzimy jakieś zmiany w zakresie nieobecności, pojawiających się bujek, jakiejś takiej separacji, innych objawów jakichś psychosomatycznych, to jest moment, w którym właśnie psycholog szkolny, kiedy to zauważy, albo kiedy wychowawca to zauważy i zgłosi psychologu, możemy zainterweniować. Tak naprawdę w psychologii dziecięcej chcę podkreślić, że bardzo ważny jest czas. To nie jest tak, że dzieci od razu mają bardzo trudne zaburzenia czy silne. Na początku pojawiają się pewne symptomy. I jeśli właśnie zauważymy te symptomy, a podkreślam, szkoła jest tym miejscem, gdzie codziennie widzi dziecko, to jesteśmy w stanie zareagować w dobrym momencie.
3: Czyli psycholog, który przychodzi do szkoły i znajduje w niej zatrudnienie nawet na część etatu, w praktyce ma już pod sobą 200-300 pacjentów, na których powinien zwracać uwagę.
1: No właśnie i tu jest ogromny błąd systemowy, bo to nie jest możliwe. W sensie tak naprawdę nie... Też często to, co zauważam jako superwizor dydaktyk, to takie nadmierne oczekiwania względem psychologów szkolnych, że z jednej strony mają być terapeutą, z drugiej diagnostą, z trzeciej interwentem kryzysowym, mediatorem i tak dalej. Jakby tak się nie da. To nie jest możliwe i chcę jasno też podkreślić, że szkoła nie jest miejscem, w którym odbywa się psychoterapia. Jakby nie możemy robić ze szkoły poradni zdrowia psychicznego. Jakby psycholog szkolny ma zupełnie inne zadania. Natomiast też wiem, że wielu psychologów szkolnych mierzy się nadmiernymi oczekiwaniami względem, które kierują właśnie dyrekcja czy też rodzice.
3: I na to wszystko nakładają się chyba także warunki zatrudnienia, bo rozumiem, że one są gdzieś adekwatne do warunków zatrudnienia nauczycieli, czyli zarobić można zdecydowanie mniej w państwowej placówce niż na prywatnej praktyce, na ten przykład.
1: Zdecydowanie wynagrodzenie mocno odbiega od tego, co jest w sektorze prywatnym, czy też innych sektorach i myślę sobie, że są takie cztery obszary, które mogą mieć wpływ na to, że na przykład psycholodzy szkolni nie chcą podejmować pełnych etatów albo w ogóle rezygnują z tej formy. Po pierwsze to jest wynagrodzenie, po drugie liczba uczniów przypadających, tak, na psychologa. Trzy, warunki pracy, czyli to mieszanie ról, papierologia i wiele innych wytycznych, które szkoła nakłada na psychologa szkolnego. I punkt czwarty, superwizja. Superwizja to nie luk, jakby superwizja jest bardzo ważna dla psychologów szkolnych czy nauczycieli, bo szkoła mierzy się naprawdę z bardzo dużymi wyzwaniami, nie mają często wiedzy i kompetencji, jak tym mądrze zarządzić. A superwizja regularna, która mogłaby się pojawiać właśnie dla pedagogów, psychologów szkolnych czy nauczycieli, dałaby im takie konkretne też narzędzia, sposoby skutecznego reagowania. Więc to też jest taki element, który myślę tu jest ważny.
3: A pani zdaniem jest szansa, żeby ten kryzys w psychologii, wśród psychologów w przedszkolach i szkołach zażegnać, rozwiązując te problemy systemowe? Czy w ogóle jest szansa, żeby ta sytuacja się poprawiła tak, żeby te oferty pracy ze strony szkół były bardziej atrakcyjne dla specjalistów?
1: Szansa zawsze jest i nadzieja również. Myślę sobie, że po prostu trzeba wprowadzić bardzo odważne zmiany i jest to możliwe, tylko no wymaga tutaj odgórnych decyzji. Czyli myślę sobie, że jeśli świadomość będzie rosła i zadbamy o tych psychologów szkolnych, to tylko i wyłącznie z korzyścią dla naszych dzieci, bo im bardziej zaopiekowany nawet tą superwizją, prawda, psycholog szkolny czy szkoła, tym będzie to się przenosiło na jakość dla dzieciaków.
3: Bardzo dziękuję. Barbara Wesołowska-Budka, psycholog, psychoterapeuta, superwizor, dydaktyk, była z nami.
1: Dziękuję państwu.
3: A do wątku psychologów i pomocy psychologicznej w szkołach wrócimy dziś w TOK FM w mikrofonie po godzinie 20. Już teraz zapraszamy, a za chwilę informacje.
7: Autopromocja. Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już w środę po 10:40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mir.
8: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama. Żyj bez ograniczeń. nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
15: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W piątek rząd zajmie się projektem budżetu na przyszły rok, wynika z porządku obrad rządu opublikowanego na stronach kancelarii premiera. Według czerwcowych szacunków w przyszłym roku PKB ma wzrosnąć o 3,1%, a inflacja ma wynieść 2,5%. Bezrobocie na koniec przyszłego roku ma wynieść z kolei ponad 5,5%. Serwis YouTube zablokował na terytorium Ukrainy 3 kanały rosyjskiego serialu animowanego Masza i Niedźwiedź, poinformowało Rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Decyzja ta jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za szerzenie kremlowskiej propagandy. Blokada objęła kanały rosyjsko, ukraińsko i anglojęzyczne. W 8 podlaskich gminach powstanie 280 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dziś w Białymstoku samorządowcy odebrali umowy na dotacje z Unii Europejskiej. Gminy otrzymają łącznie ponad 8,5 miliona złotych. Dotacje dla poszczególnych samorządów wynoszą od ponad 400 tysięcy do 1,5 miliona złotych.
3: Dwunasta 21 TOK 360 jest z nami Olaf Hajnosz, analityk do spraw Arktyki, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
17: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
3: W stronę Morza Arktycznego płynie kontenerowiec firmy Pan Star z Korei Południowej. Jednostka wypłynęła z portu w Busan, odwiedzi w połowie września m.in. Gdańsk, ale płynie do Europy dość nietypową trasą przez Arktykę właśnie. Informacje o tym, że akurat ten statek wypływa właśnie z portu, podają media na całym świecie. Co takiego wyjątkowego jest w tymże rejsie?
17: Jest to pierwszy rejs kontenerowca, konkretnie kontenerowca wysłanego przez Koreę Południową właśnie północną drogą morską. Dotychczas były to Chiny, które wysyłały tego typu okręty, natomiast Korea Południowa systematycznie, konsekwentnie realizuje swoją politykę, w ramach której sonduje możliwości, wyzwania, które wiążą się z wysyłaniem tak dużych okrętów przez północną drogę morską.
3: Sonduje możliwości i wyzwania, więc jakie to są wyzwania dla tak dużych jednostek?
17: No, po pierwsze są to problemy z infrastrukturą. Infrastruktura, oczywiście ta trasa biegnie wzdłuż wybrzeży Federacji Rosyjskiej i ta infrastruktura portowa, też misje search and rescue, poszukiwacze ratownicze, ona jest raczej w złym stanie, brakuje tam kapitału na konkretne inwestycje. Wyzwaniem są chociażby wyzwaniem jest ubezpieczenie takiego okrętu, które może być bardzo drogie i tym samym zminimalizować zyski wynikłe z objęcia tej trasy. No i oczywiście zagrożenie klimatem, pogodą. Wciąż jest to trasa niepewna, trasa, na której możliwość zdarzenia się wypadków jest po prostu dużo większa niż w przypadku tradycyjnych tras.
3: I kiedy mówi pan też o tym, że trasa przebiega częściowo przy rosyjskim wybrzeżu, to okazuje się, że cała sprawa może mieć też dla Korei Południowej wymiar polityczny.
17: Tak, to prawda. Korea Południowa generalnie utrzymuje, przynajmniej w aspekcie północnej drogi morskiej, raczej pozytywne relacje z Federacją Rosyjską. Wynika to po prostu z interesów koreańskich związanych z tą trasą. A czy akurat decyzja o tym tranzycie, która nadeszła niedaleko po tym, jak Donald Trump ogłosił ruchy względem Korei Północnej, czy ona była tym spowodowana, tego nie wiemy, ale możemy się domyślić.
3: Powiedzmy jeszcze więcej o tym, co sprawia, że przybywa chętnych, by tę trasę, mimo wszystkich trudności, o których teraz rozmawiamy, pokonywać.
17: Tak, no po pierwsze to jest czas, który jest wymagany dla przekroczenia tego szlaku. Klasycznie wysyłając transporty z Azji przez Suez, zajmuje nam to około 30-40 dni. Północna droga morska, estymacje tutaj mówią 18, 20, 22 dniach. To jest ta sprawa. Drugą sprawą jest też bezpieczeństwo. Może to brzmieć trochę nieoczywisty sposób, ponieważ Federacja Rosyjska, natomiast Bliski Wschód, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, znacząco wpływa na koszty transportu, na czasem armatorzy obierają alternatywne trasy, no i stąd też ten wzrost zainteresowania północną drogą morską, chociaż warto to chyba przytoczyć kilka statystyk. No, w tym roku, w roku 2025, tranzyt przez tę trasę wyniósł 103 okręty, które łącznie przewiozły około 3 miliony ton towarów, kiedy w Suezie, mimo różnych kryzysów, to było 12 tysięcy okrętów, więc tutaj te liczby, no to są ogromne różnice wciąż.
3: Jest problem z transportem na Bliskim Wschodzie, o którym pan mówił. Firmy spedycyjne szukają więc nowych szlaków morskich i sposobów ominięcia tegoż zagrożenia, tak? I o tym zagrożeniu związanym ze szlakiem północnym rozmawialiśmy, ale to może jeszcze gdzieś, którędy indziej da się przeprowadzić ten transport?
17: No, jeszcze przed przekopaniem kanału Suezkiego transport szedł wzdłuż Afryki i jest to, jeżeli idzie o połączenie Europa, Chiny, Europa morskie, jedyna alternatywa tak naprawdę.
3: A jest szansa, żeby jeszcze gdzieś geografia sprzyja sięganiu po taką technologię, jaka towarzyszyła kanałowi Suezkiemu i przekopywaniu kolejnych skrótów dla tak dużych jednostek?
17: Raczej nie, po prostu nie mamy takich choke points na arenie świecie, więc nie uważam, przynajmniej nie, jeśli mówimy o transporcie z Azji do Europy. No tutaj można wskazać, że transport lądowy, no jednakże jego wydajność jest znacząco mniejsza względem transportu morskiego.
3: Przygoda kontenerowca, który płynie z Korei Południowej, z Busan, rozpoczęła się kilka dni temu. Morze Arktyczne osiągnie już niedługo. No i będą te krytyczne momenty, tak, kiedy będziemy zwracać uwagę, zapewne specjaliści będą zwracać uwagę na zagrożenie towarzyszące tej podróży. Jak długi, jak rozciągnięty w czasie jest ten krytyczny moment, gdzie rzeczywiście ryzyko pewnych warunków i zdarzenia się chociażby z górą lodową jest duże?
17: No to ono, to ryzyko, ono jest minimalizowane przez fakt, że północna droga morska jest szlakiem operatywnym przez tak naprawdę 4 miesiące w roku. Mówimy tutaj od czerwca do września. W pozostałych miesiącach ona jest po prostu nieżeglowna, przynajmniej dla tak dużych jednostek.
3: A też zapewne to się może zmieniać, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne.
17: Tak, to się zmienia, ponieważ wydłuża się ten okres żeglowności, ale on się może nam wydłużyć w perspektywie oczywiście najbliższych lat. To może być kilka dni, tydzień, dwa tygodnie. Nie będziemy przez, myślę, spokojnie najbliższą dekadę oglądać okrętów pływających tą trasą, chociażby w grudniu czy styczniu.
3: A te pojedyncze jednostki, które przepływają teraz szlakiem północnym przez Morze Arktyczne, one muszą mieć na swoim pokładzie szczególnie wyspecjalizowaną kadrę, która będzie w jakiś sposób lepiej nawigować, będzie lepiej przygotowana na te potencjalne zagrożenia?
17: Tak, kadra to jest jedno i te załogi, one są odpowiednio przygotowywane do żeglugi w takich warunkach, ale warto też wspomnieć, że same okręty są odpowiednio dostosowane. Reguluje to kodeks polarny przyjęty w 2017 roku, który reguluje takie elementy jak poszycie kadłuba, ilość sprzętu ratowniczego, jego typ, grubość okien. No to jest szereg elementów, które ten kodeks reguluje.
3: Bardzo dziękuję. Olaf Hajnosz, analityk do spraw Arktyki, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, był z nami. A teraz łączymy się z Filipem Flisowskim, Kongres Katoliczek i Katolików, magazyn Kontakt. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
3: Arcybiskup Paul Richard Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji, jest w Rosji z kilkudniową wizytą. Dziś spotyka się z Siergiejem Ławrowem, czyli swoim rosyjskim odpowiednikiem, między innymi z nim, także z wiernymi przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego. Czego dotyczyć mają te rozmowy Gallaghera z Ławrowem?
15: Te rozmowy dotyczą przede wszystkim jakby próby nawiązania, czy też kontynuacji pewnej trudnej nici w ogóle kontaktu i rozmowy, tak? Dlatego, że arcybiskup Gallagher był ostatnio w Moskwie w 2021 roku. To były zupełnie inne siłą rzeczy realia przedwojenne. Oczywiście pełne napięcia i jakby wiszącego konfliktu w powietrzu, natomiast przed wybuchem, prawda, tej pełnoskalowej wojny, to było po wybuchu wojny tej krymskiej, czy też donbaskiej, natomiast przed wybuchem pełnoskalowej, więc okoliczności były inne. Oni oczywiście rozmawiali rok temu przez telefon i w ogóle te relacje, czy też te nici jakiegoś tam dialogu, tak, pomiędzy Stolicą Apostolską a Moskwą od początku istniały. Natomiast chodzi o tak naprawdę sprawdzenie swoich stanowisk, wypowiedzenie być może ich jeszcze raz i próbę jakiejś rozmowy po to, żeby osiągnąć pewne punkty dyplomatyczne, choćby humanitarne, tak? Wiem, że Stolica Apostolska negocjuje na przykład, czy ułatwia procedurę wymiany jeńców, wymianę oddania na przykład dzieci ukraińskich, które zostały porwane przez Rosjan i przetrzymywane są w Rosji. Także tego typu humanitarne, czy też takie czysto ludzkie, prawda, kwestie. Ale oprócz tego jest to też przygotowanie wizyty, którą kardynał Zuppi, wyższy rangą w kościele, chociaż nie zajmując się bezpośrednio dyplomacją, ale arcybiskup Bolonii i szef episkopatu włoskiego, wizytę ma odbyć w Rosji prawdopodobnie w najbliższym czasie, czy w najbliższych miesiącach. I ta wizyta arcybiskupa Gallaghera jest przygotowaniem do tej wizyty, która ma nastąpić. Trzeba zaznaczyć, że obaj panowie, to znaczy i Gallagher i Zuppi, byli ostatnio w Kijowie, od tego zaczynają, tak? To nie jest tak, że, prawda, Stolica Apostolska wyciąga rękę, czy też próbuje rozmawiać wyłącznie z Moskwą. Przede wszystkim stoi po stronie Ukrainy, trzeba jakby jasno zaznaczyć i podkreślić. Prezydent Załański był na początku pontyfikatu Leona XIV w Watykanie. Obaj dostojnicy kościelni wspomniani, czyli Gallagher i Zuppi, byli w Kijowie w ostatnich miesiącach, także od tego zaczynają. To są rozmowy podstawowe, a oprócz tego jest próba porozmawiania z drugą stroną, bo Stolica Apostolska od początku ma taką politykę, żeby rozmawiać, tak? Ona jest oczywiście krytykowana przez wszystkie strony i przez bardzo często społeczność międzynarodową. Natomiast to też pokazuje, jeżeli mogę jeszcze zaznaczyć, że ta polityka Franciszka, którą on od samego początku wprowadzał, poprzedni papież, nie była pewnym jego, nie wiem, wyskokiem, jak to było w Polsce określane, prawda, czy nieznajomością faktów, że on nie wie, kto zaatakował, kogo i tak dalej, nie rozeznaje, albo że jest dyktowana jakąś taką wrodzoną argentyńską, nie wiem, nienawiścią czy niechęcią do Stanów Zjednoczonych. To nie było tak. Znaczy, to była przemyślana od początku polityka i jak widzimy, Leon XIV, który już nie jest, prawda, zafiksowanym Argentyńczykiem, tylko Amerykaninem, on tę politykę kontynuuje.
3: No, a z drugiej strony Paul Richard Gallagher też i za pontyfikatu Franciszka, i za pontyfikatu Leona XIII pełni swoją funkcję, co też świadczy o pewnej kontynuacji tego rodzaju tak, dyplomacji.
15: W ogóle cały ten aparat, sekretarz stanu, prawda, kardynał Parolin, tak samo, tak? Znaczy, jest to samą osobą, która była za poprzedniego papieża. No i w ogóle jest to pontyfikat w tej kwestii kontynuacji. Oczywiście wprowadzane są pewne zmiany, tak? To, że Leon jednak XIV, to czego się ludzie często domagali, powiedział wprost, prawda, kto jest agresorem, chociaż chyba to dla wszystkich było zawsze jasne. Natomiast to jest pewna linia, ja to jakby cały czas podkreślam, że jest to przemyślana linia, która służy temu, żeby podtrzymać relacje dyplomatyczne, bo one tak naprawdę umożliwiają pewne ruchy humanitarne. W ogóle jest to taka strategia, która jest bardzo wspierana, nie wiem czy wymyślona, czy wspierana przez wspólnotę Sant Egidio. To jest taka bardzo, wszyscy wiemy, tak? Wpływała wspólnota włoska, która zajmuje się pomocą humanitarną i taką ludzką na bardzo wielu szczeblach, od osób w kryzysie bezdomności, choćby w Warszawie, przez taką pomoc międzynarodową, po właśnie uczestnictwo w rozmowach, nie wiem, czy pokojowych, czy około konfliktów zbrojnych i to jest spójna polityka, która my staraliśmy się przedstawić podczas zjazdu gnieźnieńskiego w Polsce rok temu i ona, no już kończąc, i obaj papieże idą tą linią, to znaczy to jest próba niezrywania nawet z najgorszym, prawda, łotrem, mówiąc, no bo taka jest rzeczywistość, tak? Mm-hmm. Wszyscy o tym wiemy i papieży też o tym wiedzą, tak? Że Putin to po prostu jest zbrodniarz. Natomiast no, nie zrywania nici porozumienia, ponieważ nie chodzi tutaj o to, żeby papież się dobrze poczuł, tak? Czy żeby, nie wiem, opinia publiczna była uśmiechnięta, tylko o to, żeby realizować konkretną humanitarną, ludzką agendę.
3: Jasne. To teraz jeszcze się wtrącając chciałbym zapytać, czy biorąc pod uwagę, jak bardzo przewidywalna jest polityka Watykanu, polityka zagraniczna, czy rozmowy Sergeja Ławrowa i Paula Richarda Gallaghera to są rozmowy równorzędnych partnerów?
15: To jest trudne pytanie, dlatego że to jest w ogóle pytanie o to, na ile w ogóle Stolica Apostolska jest równorzędnym partnerem dla światowych mocarstw, tak? Ona, no, prawda, jak to kiedyś powiedział Stalin wobec papieża, no nie ma swoich dywizji, tak? No, z drugiej strony jednak w wielu przełomowych momentach w historii, choćby przy obaleniu komunizmu za pontyfikatu Jana Pawła II, jednak ta rola była, prawda, ogromna. Ona była też duża za Piusa XII, kiedy tam próbowano wyciągać z terenów opanowanych przez III Rzeszę Żydów na przykład, tak? Ona, to jest trudne pytanie o tyle, że to jest działanie wyłącznie na delikatnej strunie dyplomatycznej, prawda, która, no przecież zawsze przez kogoś może być zerwana. No i oficjalnie oczywiście są to równorzędni partnerzy, tak? No bo to są dwa państwa, i które są, jakby utrzymują kontakt dyplomatyczny i tak dalej. Natomiast no, nie da się ukryć, że nie jest to takie bardzo oczywiste, tak? Jak spotkanie, prawda, prezydenta USA i prezydenta Rosji, tak? To jest, znaczy pozycja Stolicy Apostolskiej jest nietypowa, tak można to powiedzieć, ale przez tą nietypowość właśnie, tak, może doprowadzać do nietypowych rozwiązań, czyli jakby nieoczekiwanych czy nieoczywistych rozwiązań.
3: I tu musimy postawić wielokropek, bo tej wizycie będziemy się dalej przeglądać. Był z nami Filip Flisowski, Kongres Katoliczek i Katolików, magazyn Kontakt. Wojtek Kowalik w studiu, witaj, dzień dobry.
18: Kłaniam się.
3: EKG po 12.40.
18: Trwa wielka debata na temat propozycji zmian podatkowych, które zaproponował rząd. No i w tej debacie głos po 12.40 oddamy dużemu biznesowi. Naszym gościem będzie Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan, no bo to wielki biznes ma za te zmiany podatkowe zapłacić. No ale ma też swoje argumenty, ma też swoje racje. Jakie one są? Czym te zmiany podatkowe uderzające w duży biznes, który ma płacić wyższy podatek CIT, mogą się skończyć? O tym porozmawiamy już za kilka minut.
3: Wojciech Kowalik zostaje z Państwem. Przedtem o 12.40 informacje w TOK FM.
19: Reklama.
20: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
21: Do euro przyjdź.
20: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
22: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
23: Skąd ta piana, kochanie?
22: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
27: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
26: Pamiętałem o wszystkim.
27: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
26: Dokładnie, kochanie.
27: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
26: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
27: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
28: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
29: Znowu miałam rację.
30: W czym?
29: We wszystkim.
30: Akurat.
29: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
30: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
29: A nie są?
30: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
7: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
19: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jest przełom w śledztwie, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o czynności prokuratury w sprawie zonda krypto. Dodał, że w ostatnich miesiącach są prowadzone intensywne prace w tej sprawie. Nie potwierdził jednak ostatnich doniesień medialnych, jakoby prezes tej giełdy kryptowalut Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Kolejne informacje w tej sprawie mamy otrzymać w najbliższych tygodniach. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim usłyszał lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun. Polityk nie przyznał się do winy, nie negując jednak samych wypowiedzi na ten temat. Braunowi grozi kara grzywny lub do 3 lat więzienia. Minister energii ogłosił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Zgodnie z rozporządzeniem za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,58. Z kolei cena benzyny 98 nie może przekroczyć 7,40, a oleju napędowego 7,54.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
31: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
18: 12.41, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatkowego Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
32: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Nie spodobała się państwu dużemu biznesowi rządowa propozycja zmian w podatkach?
32: Nie spodobała się ta propozycja zmian w podatkach i nie chodzi o to, że będzie to zmiana dotycząca klina podatkowego, skali podatkowej, czyli ta ulga dla klasy średniej i zmniejszenie, niewielkie, ale zmniejszenie obciążeń dla osób lepiej zarabiających. Problemem dla nas jest przede wszystkim to, że ta ulga będzie miała być sfinansowana istotną podwyżką CIT-u dla przedsiębiorców, dla dużych przedsiębiorców, ale to jest dla tych przedsiębiorców, którzy w Polsce inwestują, którzy w Polsce prowadzą realną, poważną działalność i którzy w dużej mierze właśnie zatrudniają tych ludzi, którzy mogą zarobić w tych przedsiębiorstwach na tyle dobre pieniądze, że trafiają w drugi próg podatkowy. Więc dlatego ta ocena zmian jest przez nas, nie jest dobra z naszej strony. I jeszcze jedna kwestia, o czym może za chwilkę powiemy. Bardzo boli nas to, że te propozycje zostały przedstawione na konferencji prasowej premiera i ministra finansów, gdzie mamy takie ciało jak Rada Dialogu Społecznego, gdzie można było dużo wcześniej przyjść z propozycją i porozmawiać, w jaki sposób takie zmiany w systemie podatkowym przeprowadzić i też porozmawiać o nich z takim wyprzedzeniem, żeby finalnie one weszły w życie z rozsądnym vacatio legis. Już nie mówię, że z takim, o którym zawsze postulujemy, czyli z co najmniej 6-miesięcznym, ale nie tak jak w tym przypadku, okaże się, że pewnie z kilkutygodniowym. A to będzie bardzo duży problem dla przedsiębiorców, którzy kalkulowali swoje biznesplany w oparciu o dane stawki podatkowe, a okaże się, że na krótko przed końcem roku dowiedzą się, że ich stawka podatkowa w kolejnym roku będzie istotnie wyższa, bo o prawie 16% wyższa.
18: No to jest ta kwestia stabilności prowadzenia biznesu, o której wy jako biznes mówicie od dawna i tej stabilności też systemu podatkowego.
32: Dokładnie tak. My zawsze powtarzamy, że wysokość stawek podatkowych jest oczywiście ważna, ale w momencie, kiedy wiemy, w jakim otoczeniu prawno-podatkowym będziemy prowadzili biznes, tak sobie skalkulujemy nasze działania, że finalnie wiemy, ile zarobimy, ile oddamy państwu, co nam zostanie, to jeżeli te wejściowe dane są przewidywalne i przedstawione w długim terminie, to wtedy łatwo ten biznes, raczej łatwo jest o tyle ułożyć ten biznes, że wiemy, czy nam się opłaca wyłożyć duże pieniądze, zainwestować. W momencie, jeżeli firmy i to duże przedsiębiorstwa, które mają bardzo złożone rozliczenia i wiele czynników wpływa na rentowność tego przedsiębiorstwa albo na decyzję o tym, że to przedsiębiorstwo będzie ulokowane w Polsce, dowiadują się o stawce podatkowej na przyszły rok, na kilka tygodni przed wejściem tej zmiany w życie, to źle świadczy o systemie podatkowym, źle świadczy o rządzących.
18: Dla porządku wyjaśnijmy, przypomnijmy, chodzi tu o podwyżkę podatku CIT dla największych firm o obrotach przekraczających 50 milionów euro. Podatek wzrósłby z 19 do 22%. No i to właśnie miałoby sfinansować podwyżkę progów w podatku PIT z 19 do 22%. No to ktoś pomyśli, 3 punkty procentowe, co to dla takiej dużej firmy?
32: Ale z drugiej strony mamy jeszcze ograniczenie możliwości stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dzisiaj limit uprawniający do stosowania ryczałtu wynosi 2 miliony euro, czyli około 8,5 miliona złotych. Zostanie obniżony do 250 tysięcy euro, czyli zostanie 8-krotnie obniżony. Czyli też mamy tutaj drugą grupę przedsiębiorców, którym odbierze się, jeżeli nie preferencje samą kwotową, to preferencje, jeśli chodzi o trudność prowadzenia działalności gospodarczej, bo z tej prostszej formy zryczałtowanej zostaną zmuszeni do przejścia na zasady ogólne. Czyli tak, mamy tutaj przedsiębiorców tych największych, którym podnosimy CIT z 19 na 22 i to tak jak pan redaktor powiedział, na pierwszy rzut oka się wydaje niedużo, ale to jest 15,8% rok do roku, więc jak tak na to spojrzymy, że podnosimy o prawie 16% podatek, to już jest dużo więcej. Z drugiej strony mamy tych przedsiębiorców, którzy korzystają z ryczałtu i też wielu z tych przedsiębiorców utraci prawo do tej prostszej formy opodatkowania. I w kontekście tego projektu, o którym mówimy, też nie sposób nie wspomnieć o tym, co zostało zaproponowane dla firm energetycznych, czyli też dla dużych firm. Mamy drugi projekt, w którym przewidziano w przyszłym roku stawkę podatku CIT na poziomie 30% w 2027 roku, później w 2028 roku 26%, w 2029 23% i z powrotem 19% w 2030 roku. Tutaj to jest trochę taki podobny mechanizm.
18: Jak w przypadku banków.
32: Jak w przypadku banków, który został wprowadzony w przyszłym roku, ale też właśnie patrząc na te wszystkie projekty, jak mówić o stabilności opodatkowania, kiedy w każdym roku będzie inna stawka podatkowa, a w ogóle dyskusja o tym, jak zamieszamy w tych podatkach, my dyskusję rozpoczynamy we wrześniu 2026.
18: Rząd mówi, że skądś pieniądze na zmiany w tych podatkach PIT, na służbę zdrowia, na obronność wziąć musi. No i sięga do bogatych firm, jak mówił premier.
32: Nie wiemy, czy sięgamy do bogatych firm, ponieważ sięgamy do firm o danej wysokości przychodów, a przychody to nie są dochody, więc może się okazać, że firmy działają na bardzo różnej rentowności, więc to nie jest taki zero-jedynkowe, że jak masz duże przychody, jesteś na pewno bogatą firmą. To nie jest tak, że jeżeli masz daną formę opodatkowania na ryczałcie, to masz wysoką dochodowość, bo tam w tych zmianach zaszyto jeszcze taką zmianę, że poza tym, że duża część przedsiębiorców utraci prawo do ryczałtu, czyli to jest to, co powiedziałem, że ten limit stosowania ryczałtu ośmiokrotnie będzie zmniejszony, to jeżeli przedsiębiorca w trakcie roku przekroczy ten limit obecny 250 tysięcy euro przychodów i wiadomo, że już od kolejnego roku będzie na zasadach ogólnych, to do końca roku może prowadzić jeszcze ten, stosować jeszcze ten ryczałt. Ale wprowadzona będzie zmiana, że jak przekroczy 300 tysięcy euro w tym roku, to stawka będzie wynosiła 17%. I proszę się postawić w sytuacji przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową o niskiej marżowości, bardzo duże obroty, zakup, sprzedaż towarów, działalność handlowa, niska marżowość, obecnie stawka na ryczałcie 3%, bo ona uwzględnia to, że tam są niewielkie marże, a duże obroty, więc ryczałt wynosi 3% od przychodów, ale jak przekroczysz 300 tysięcy euro, to ci doliczymy 17%. Czyli może się okazać, że jak zapłacisz ten podatek, nazwijmy go sankcyjny, 17%, to stracisz na podatku. Podatek wyniesie więcej niż twoje dochody przy opodatkowaniu ryczałtowym, więc to nie jest takie zero-jedynkowe. I tym bardziej boli to, że my tak późno rozpoczynamy dyskusję. Co więcej, wcześniej tej dyskusji nie odbyliśmy, zanim się pojawił projekt. Bo my oczywiście to, o czym ja mówię, wszystko zgłosimy w ramach opiniowania tego projektu, ale jak my to zgłosimy, to już będzie 10 września. Rząd i tak się będzie spieszył, bo będzie musiał dać zaraz to na komitet stały, na komisję prawniczą i na Radę Ministrów, żeby wyrobić się do końca października, bo później jeszcze musimy dać 3 tygodnie prezydentowi, to będzie ponownie, czy znowu niestety, legislacyjny sprint z bardzo ważnym i dużo ważącym dla przedsiębiorców i gospodarki projektem.
18: Chociaż minister finansów, który wczoraj był gościem TOK FM, podkreślał, że ten ryczałt jest w tej chwili pomyślany jako takie rozwiązanie podatkowe dla najmniejszych firm, jest mocno nadużywany i że mnóstwo osób na jednoosobowych działalnościach gospodarczych zarabiających mnóstwo pieniędzy, no jest dla nich taką furtką, żeby płacić niższy podatek.
32: Dla jednoosobowych działalności gospodarczych pytanie. Osoba, która jest jednoosobową działalność prowadzi, to na ryczałcie też może mieć stawkę 17% w przypadku wolnych zawodów, 15% przy zasadach, przy takich bardziej profesjonalnych usługach. I teraz pytanie, czy na zasadach ogólnych, w których będziemy mogli stosować podatek liniowy 19%, nie okaże się, że odebranie tej preferencji podatkowo niewiele budżetowi dało, a z punktu widzenia trudności prowadzenia działalności już dla tych konkretnych przedsiębiorców tak, w sensie będzie dla nich to rozliczenie trudniejsze.
18: Wróćmy do tej planowanej podwyżki podatku CIT. Wiadomo, że podwyżka podatków nikomu się nie podoba, no ale mają państwo też swoje argumenty. Jakie to może mieć efekty dla biznesu?
32: My jesteśmy teraz w bardzo trudnej sytuacji jako państwo w kontekście konkurowania z innymi państwami. Generalnie mamy no może nie kryzys, ale stagnację, jeśli chodzi o rozwój przemysłu w Europie. Cały czas podkreślamy to, że ten przemysł europejski nie jest konkurencyjny w stosunku do Stanów Zjednoczonych, w stosunku do Chin, i tym bardziej, jeżeli on będzie bardziej opodatkowany w Europie, to, no to jeszcze bardziej straci na tej konkurencyjności. Więc pole przenosi się na to, że nawet w ramach Unii Europejskiej mamy coraz większą konkurencję pomiędzy państwami, kto, jeżeli nie przyciągnie nowe inwestycje, to zachowa te, co mamy. Ostatnio dużo głośno było o tym, że ten kapitał ma narodowość, że dane firmy chcą, aby ich samochody były produkowane w tym macierzystym kraju. I teraz z tej perspektywy, w momencie, kiedy my podnosimy tą stawkę CIT-u i automatycznie stajemy się mniej konkurencyjni w stosunku do innych krajów, nawet tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, no to narażamy się na to ryzyko, że już raz, że nie przyciągniemy nowej inwestycji jako kraj, ale w momencie, kiedy będą redukcje, będą zamknięcia zakładów, to w pierwszej kolejności to może być wycofywanie kapitału z Polski. Stąd w kontekście jeszcze wygasania z końcem tego roku zwolnień strefowych, czyli zwolnień z podatku CIT dla przedsiębiorstw przemysłowych, w kontekście wprowadzenia globalnego, minimalnego podatku, czy w ogóle podatku także krajowego, wyrównawczego, to są ryzyka, że jednak ta konkurencyjność naszego systemu podatkowego istotnie spadnie, a potem możemy się zdziwić, ale możemy mieć skutek w postaci taki, że przedsiębiorstwo na przykład zdecyduje się na otwarcie albo przeniesienie fabryki do Czech, Słowacji czy na Węgry.
18: No ale też sami przyznajecie, że zmiany w podatku PIT i podwyżka tego progu mogą zmniejszyć presję na wzrost wynagrodzeń wśród samych pracowników.
32: Tak, to też może taki skutek wystąpić, przy czym no, z punktu widzenia przedsiębiorstwa ważne jest to, w jakim stopniu ten uzyskany dochód będzie trzeba pomniejszyć o podatek, a to, czy ta presja płacowa i w przypadku których przedsiębiorstw zmniejszy się, no to może wystąpić, nie negujemy tego, ale to nie jest tak, że na pewno wystąpi. To, że próg podatkowy trzeba zwaloryzować, że on od wielu lat jest na tym samym poziomie. Nawet to, co się wydarzyło z Polskim Ładem, że on został podniesiony z 85 do 120 tysięcy złotych, to plus wprowadzona wysoka kwota wolna, to realnie on nie spowodował, że ci bogaci wpadają w drugi próg podatkowy, bo tam jednocześnie odebrano odliczenie składki zdrowotnej, więc można powiedzieć, że ten nasz drugi próg podatkowy, który dzisiaj wynosi 120 tysięcy złotych, to on już naprawdę od wielu, wielu lat jest na tym poziomie, co powoduje, że ludzie, którzy realnie nie stają się bogaci przez wyższe dochody, bo ich dochody, ta siła nabywcza nie rośnie, bądź też spada w związku ze wzrostem inflacji, to oni wpadali w drugi próg podatkowy. Tego nie negujemy. Wiemy, że może być sytuacja taka, że to troszeczkę zmniejszy presję na przedsiębiorstwa, ale niekoniecznie tak się musi stać, a z punktu widzenia firm jednak ta stawka CIT-u, która u nas dzisiaj wynosi 19%, ale też są opracowania, które podają, że ta efektywna stawka w Polsce jest dużo, dużo wyższa niż 19%, bo my płacimy 19% od tego, co jest dochodem, tylko nie widzimy, ile kosztów przedsiębiorstwa nie jest kosztem. Czyli realnie ten podatek jest dużo wyższy.
18: Czy podwyżka cen produktów tych dużych firm, żeby skompensować ten wzrost podatku, też mogłaby wchodzić w grę? No bo trochę nie wierzę, że firmy jednak wezmą na siebie koszt tego wyższego podatku.
32: Oczywiście jest to, że tam, gdzie będzie taka przestrzeń, to zostanie skompensowane czy uwzględnione przez przedsiębiorstwo, że no, ten zysk na koniec po opodatkowaniu będzie niższy, więc firmy będą dążyły do tego, żeby go zmaksymalizować, chociaż nie zawsze jest to możliwe.
18: Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatkowego Konfederacji Lewiatan, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
32: Dziękuję bardzo.
18: Za chwilę w TOK FM informacje. Wojciech Kowalik, ja również dziękuję i do usłyszenia.
31: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Autopromocja.
8: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
9: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
8: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
3: Autopromocja.
19: Reklama.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Weź, zobacz, co to za okienko.

0: Nadal tak nie jest i o tym za chwilę. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto jest przełom, przekonuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Krel uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Krel zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
1: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach. I tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych przez Zondę, czyli te osoby, które inwestowały w kryptowaluty, a później nie mogły odzyskać swoich środków. Ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
0: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Zonda Krypto. A przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Szef watykańskiej dyplomacji spotkał się dziś w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Obecnie dialog jest ważniejszy niż kiedykolwiek, mówił arcybiskup Paul Gallagher. To drugi dzień jego wizyty w Rosji, którą rozpoczął w 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. A więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
2: Misja szefa watykańskiej dyplomacji to dialog i pokój, czyli wartości, których nie podzielają Rosjanie. W ich ostatnich atakach w Ukrainie zginęły 3 osoby. Wczoraj o wsparciu dla Kijowa rozmawiali tam liderzy państw koalicji chętnych. Na miejscu był m.in. premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, który zatwierdził przekazanie Ukrainie technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Działania Londynu rozsierdzają Rosjan. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Kraje NATO staną się celem tych działań i liczba prowokacji będzie rosnąć. Ostrzega Emmanuel Macron, prezydent Francji. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Kwartał opóźnienia i wciąż nierozwiązany problem, jak młodym ludziom opowiadać o obronie cywilnej. Do szkół, mimo zapowiedzi resortu edukacji, dotąd nie trafił poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. 54-stronicowa broszura, która od pewnego czasu jest wrzucana do naszych skrzynek pocztowych i jest dostępna w sieci, została stworzona tylko dla dorosłych. Szymon Kępka.
3: Najpierw rząd rozesłał blisko 17 milionów poradników bezpieczeństwa. Potem padła deklaracja o stworzeniu poradnika dla dzieci i dla szkół. Prace w kilku resortach toczyły się od końca ubiegłego roku. W maju padła zapowiedź, że poradnik jest już na ostatniej prostej. Tak mówiła wówczas wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: Jesteśmy już po tekstach, przygotowaniu wszystkiego, więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
3: Kiedy w takim razie ten podręcznik?
4: Nie dam dokładnej daty.
3: Ale to jest wrzesień, jest realny?
4: Nie, wcześniej. Nie, no w tym roku szkolnym jeszcze.
3: Ale poradnika nadal nie ma. Nieoficjalnie. Oficjalnie wiadomo, że opóźnienie bierze się z kolejnych poprawek co do treści i formy opisywania zagadnień obrony cywilnej w sposób przystępny dla młodzieży. Na razie resort edukacji nabiera wody w usta i sprawy nie komentuje. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Przed polskimi siatkarkami w Mistrzostwach Europy cel jest jeden – odbudować formę po kiepskim meczu z Łotwą. Polki, mimo że na koncie po dwóch meczach mają komplet zwycięstw, to styl gry daleki jest od ideału. W pokonanym polu zostawiły najłatwiejsze rywalki. Dziś poprzeczka trudności pójdzie w górę, a przeciwniczkami Polek będą Słowenki, które już są uznawane za rewelacje tegorocznego czempionatu. Błażej Kulesza.
5: O spotkaniu z Łotwą i straconym secie trzeba jak najszybciej zapomnieć, mówi rozgrywa Alicja Grabka.
6: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą się zdarzyć na turnieju. Mam nadzieję, że to był ten jeden i jedyny.
5: Polki bowiem niemiłosiernie męczyły się w teorii z najsłabszą drużyną w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
7: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie. Na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcje. I no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca.
5: Słowenki, które będą rywalkami Polek, sensacyjnie odprawiły 3-0 Niemki, a obrończyniom tytułu Turczynkom wyrwały seta. Liderką zespołu

0: którą Polki będą musiały zatrzymać, jest Gambijka Silja Fatumata, która od roku posiada słoweńskie obywatelstwo. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Mecz Polska-Słowenia dziś o 18:00. Od 19 do 23 stopni dzisiaj w Polsce, najcieplej w Wielkopolsce, najchłodniej w Suwałkach. Na południu oraz na Warmii i Mazurach może dziś popadać.
2: Nasta 6, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami dr inżynier Łukasz Pancewicz, urbanista, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Biuro Architektoniczne A2P2. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
2: Plany ogólne teraz w TOK 360, czy raczej brak tychże planów ogólnych? Koniec sierpnia za pasem, a wraz z końcem sierpnia przestają obowiązywać studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Do końca sierpnia każda gmina powinna uchwalić plan ogólny, czyli dokument, który wytyczy dość szczegółowo plany jej rozwoju, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni. Gmin mamy prawie 2,5 tysiąca w Polsce, nieco ponad 1/5 te plany uchwaliła, ale szanse na to, by wyrobiły się wszystkie, jest właściwie zerowa. Co się zmieni, bądź co się nie zmieni, jeśli takie plany ogólne nie zostaną uchwalone? Co się zmieni dla mieszkańców gmin bez planu ogólnego?
3: No przede wszystkim to zależy, w jakiej sytuacji planistycznej znajduje się gmina. To znaczy, ile terenów ma objętych planami miejscowymi, albo też ile zostało wydanych decyzji w ankach budowy. Bo te, które zostały wydane jeszcze przed wejściem w życie planu ogólnego, one będą funkcjonowały bezterminowo, więc jak powiedzieć, to zabezpieczy pewne potrzeby inwestycyjne jakiejś tam grupy właścicieli nieruchomości, inwestorów, ale jeśli gmina nie uchwaliła planu ogólnego, a wygasły studia, no nie będzie mogła procedować nowych decyzji o ankach zabudowy. Więc dla części z gmin, które na przykład nie przystąpiły do sporządzania planu ogólnego, bo takie też są, albo które jeszcze procedują plany ogólne, może to oznaczać ryzyko częściowego paraliżu inwestycyjnego na takich terenach, które właśnie nie posiadają planów bądź decyzji. No i jest to też luka planistyczna, czyli potencjalnie część mieszkańców tych gmin no może poczuć się niezadowolona z takiego potraktowania i też oczekiwać później pewnego rodzaju kompensacji wobec tych samorządów, jeśli faktycznie wystąpi tam luka inwestycyjna.
2: Czyli na przykład, jeśli ktoś chciałby sobie zbudować dom w jakimś miejscu, to lepiej, żeby pozwolenie, a jego gmina nie przystąpiła jeszcze do przygotowania planu ogólnego i nie wyrobi się do 1 września, lepiej by było, żeby do 31 sierpnia uzyskać wszystkie pozwolenia, bo potem tych pozwoleń nie uzyska, póki tego planu nie będzie.
3: Nie, to precyzujmy. Nie chodzi o pozwolenie na budowę, tylko chodzi o decyzję o ankach zabudowy, bądź też obowiązujący plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bo w Polsce system działa tak, że pozwolenie na budowę właściwie weryfikuje już możliwość realizacji inwestycji. Trzeba już wtedy mieć projekt architektoniczny i być gotowym właściwie do uzyskania tych zgód administracyjnych, ale jeśli chcemy dowiedzieć się, czy w ogóle możemy przystąpić do budowania bądź nie, to potrzebujemy pewnego dokumentu planistycznego. Albo jest to plan miejscowy, mówiąc potocznie, bo poprawna nazwa to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo decyzją o ankach zabudowy i zagospodarowania terenu, potocznie nazywaną decyzją WZ. I tu może wystąpić problem w przypadku gmin, które na przykład nie są pokryte planami miejscowymi, bo poprzedni system dopuszcza w takiej sytuacji dla terenów, które nie posiadają planów miejscowych, stosowanie decyzji o ankach zabudowy. No i system był dosyć liberalny, bym powiedział. To są decyzje administracyjne, można je było uzyskiwać dosyć łatwo i one pozwalały na dosyć swobodną zabudowę, jeśli uzyskiwało się tego typu decyzje. I właśnie w sytuacji, w której wygaśnie studium, a nie pojawi się jeszcze plan ogólny, uruchamiają się już przepisy reformy, które ograniczają możliwość wydawania decyzji, bo w nowym reżimie prawnym, żeby uzyskać decyzję o ankach zabudowy, przede wszystkim gmina musi posiadać plan ogólny oraz, to jest równie ważne, musi w tym planie ogólnym wyznaczyć obszar uzupełnienia zabudowy, czyli obszar, na którym dopuszczone jest stosowanie właśnie tych decyzji. Dlatego jest to dość duża zmiana i dlatego też jeszcze na tych końcowym etapie obowiązywania studium bardzo wiele gmin było szturmowanych przez właścicieli nieruchomości, którzy chcieli wykorzystać jeszcze te ostatnie miesiące obowiązywania starych przepisów i aplikowali o bardzo liczne wnioski właśnie o wydanie o warunkach zabudowy, żeby zabezpieczyć się właśnie na wypadek tego, co się właśnie dzieje.
2: A co się dzieje właśnie, że uchwalanie tych planów ogólnych trwa tak długo? To jest faktycznie tak skomplikowany dokument?
3: Paradoksalnie jest on prostszy, ale jest to pewne wyzwanie dla samorządów. Przede wszystkim jest to pierwszy w historii kraju całkowicie cyfrowy dokument planistyczny. To jest dla wielu samorządów, myślę, pewna rewolucja. Chociaż akurat infrastrukturalnie tu i rząd, i samorządy dosyć intensywnie działały, żeby ten system postawić. No, świadczy też o tym ta grupa gmin, która jednak uchwaliła plany ogólne, ale jest to jednak nowy dokument. Więc jest to też oczywiście dosyć... taka sytuacja, która wymaga zarówno od samorządów, jak i od planistów nauczenia się nowych zasad sporządzania tego dokumentu. Czekamy oczywiście także tutaj na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewodów, orzecznictwo sądów, więc tego jeszcze nie ma, co oznacza, że pewne prace postępują wolniej. Oczywiście właściciele nieruchomości też mają swoje oczekiwania dotyczące różnego rodzaju potrzeb związanych z planowaniem, a system też wprowadza pewną reglamentację terenów mieszkaniowych. Nie wolno już teraz swobodnie wyznaczać nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, tylko one są ściśle związane z prognozami demograficznymi. Więc teren pod zabudowę staje się pewnym takim dobrym reglamentowanym. Więc to jest naprawdę, sporządzenie planu ogólnego naprawdę wymaga takiego wyważenia różnych interesów. Czyli z jednej strony tego, że właściciele nieruchomości chcą budować sobie domy, ale z drugiej strony są reguły gry, które mają zracjonalizować tą politykę przestrzenną. Więc to jest bardzo trudne. No i trzeci taki aspekt, który spowalniał sporządzanie planów ogólnych, to jest sam rynek usług planistycznych. On jest bardzo wąski. Pracownie planistyczne, które są w stanie jednym rzutem zaplanować plany ogólne dla tych 2500 gmin, aż tak wiele nie ma. Jest to pewne wyzwanie logistyczne, do którego no, rynek, wydaje mi się, tak super gotowy nie był. A w wielu mniejszych samorządach planowanie przestrzenne jest jednak sprywatyzowane. Nie wszystkie małe gminy mają swoje pracownie planistyczne, to jest przywilej dużych miast albo miast powiatowych i to też spowodowało, że przygotowanie tych planów opóźniało się.
2: Jest więc kilka wąskich gardeł, które sprawiły, że jesteśmy w tej sytuacji, tak, w której jesteśmy. No dobrze, no to teraz, czy są jakieś perspektywy, które pozwolą nam wskazać, kiedy rzeczywiście te plany ogólne zostaną przez kolejne gminy uchwalone? Ja wiem, że to każda pracuje indywidualnie i są różne napięcia, tak, Między przedsiębiorcami, między mieszkańcami, między gminą, ale czy to jest kwestia, nie wiem, kilku tygodni, kilku miesięcy, kilku lat nawet tego paraliżu inwestycyjnego?
3: Znaczy, on nie wystąpi we wszystkich samorządach, to też chcę tutaj uspokoić. Druga sprawa jest taka, że wbrew pozorom jest spora grupa gmin, myślę, że szacowałem to na około 40%, gdzie trwa procedowanie planów ogólnych. Więc na różnym oczywiście etapie, ale ta liczba gmin, która ma już plany, ona będzie jednak dosyć mocno rosła. Wiele z tych procedur jest już na etapie wyłożenia do publicznego oglądu, czyli takim finałowym właściwie ruchu. Więc oznacza to, że prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy ta liczba gmin dosyć znacząco będzie rosła. Wydaje mi się, że największe wyzwanie będą miały duże miasta, ponieważ są to bardzo skomplikowane procedury. To są setki wniosków, które, jeśli nie tysiące, które są składane przez właścicieli nieruchomości. To są jednak dosyć ogromne tutaj grupy interesów i często skonfliktowane ze sobą potrzeby, które planiści muszą rozstrzygnąć. I myślę, że to będzie taki czynnik, który spowolni przyjęcie planów ogólnych dla części dużych samorządów. Mówię części, bo są też takie, które bardzo gładko przeszły przez te procedury. To był Poznań, to była Gdynia i też pokazują, te miasta pokazują, że można jednak przez bardzo skomplikowaną procedurę przejść właściwie, można powiedzieć, wzorowo.
2: Poznań, Gdynia przeszły przez tę procedurę gładko. Warszawa nie będzie miała tego planu 1 września jeszcze. Z czego to się bierze? To znaczy, czy Poznań i Gdynia są już w tym momencie tak uporządkowanymi miastami, że można wiedzieć, co gdzie wstawić? Czy może jednak to jest kwestia tego, w jaki sposób i planiści, i samorządowcy, i mieszkańcy ze sobą współpracują?
3: Ja bym powiedział, że to jest ta druga rzecz, o której pan redaktor powiedział. To są jednak, zwłaszcza Poznań, to są miasta o bardzo mocnej i rozbudowanej kulturze planistycznej. To jest ścisła współpraca planistów z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z organami opiniującymi, uzgadniającymi opiniami, organami nadzoru prawnego. To jest bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, ale także prowadzenie konsekwentnego dialogu społecznego, co nie oznacza, że to jest gładki dialog. Oczywiście to często są trudne spotkania. Sami z naszej autopsji wiem, przygotujemy też kilka planów ogólnych, że to potrafią być skomplikowane rozmowy, ale jeśli planiści i samorządowcy prowadzą je konsekwentnie przez całą procedurę, oczywiście z zachowaniem wszystkich wymagań prawnych, to ten proces idzie do przodu. No i oczywiście to jest też poparcie polityczne, które pozwala jednak ruszyć z tym planem do przodu. Często to jest zrozumienie zarówno prezydenta, jak i radnych, że jednak to jest bardzo ważna sprawa i że oczywiście można się później kłócić co do szczegółów, ale jednak bardzo ważne jest przyjęcie tego dokumentu, żeby nie blokować rozwoju miasta. Oczywiście tu jeszcze warto dodać jeden istotny aspekt. Plany ogólne zostały zaprojektowane tak, one są dosyć proste, jeśli chodzi o tą warstwę regulacyjną, to są dokumenty cyfrowe, że będzie można je dosyć dynamicznie zmieniać. To znaczy w porównaniu z procedurami zmiany studium, te procedury będą dużo szybsze, więc dużo lepiej jest po prostu postawić, mówiąc kolokwialnie, ten plan ogólny, uchwalić go, a potem modyfikować, niż ryzykować właśnie tą luką planistyczną. Myślę, że nie wszystkie samorządy były tego świadome.
2: A to jest tak, że właśnie, biorąc pod uwagę, jak szybko, jak często, jak dynamicznie będzie można zmieniać te plany ogólne, w momencie, w którym poznamy plan ogólny dla jakiejś miejscowości, my już jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ona będzie wyglądała na przestrzeni najbliższych 10-20 lat i zaplanować życie w niej na przykład?
3: Ja myślę, że tak. To znaczy też z mojej perspektywy jako planisty reforma systemu planowania paradoksalnie nie jest reformą, jeśli chodzi o treść tego planowania. Zmienia się bardzo mocno forma. To znaczy, tak jak powiedziałem, cyfryzujemy się, upraszczamy pewne dokumenty, ale jednak planowanie przestrzeni jest bardzo długofalowym procesem. To jest taki, można powiedzieć, maraton albo sztafeta. Więc wydaje mi się, że te plany ogólne, one pokażą pewien kierunek, w którym będzie się rozwijać miasto, ale jest jeszcze kilka innych dokumentów, które mówią, jak tak naprawdę to miasto może wyglądać. Ja uczulam zawsze przy wszystkich rozmowach dotyczących reformy, że mam jeszcze strategię rozwoju gminy, której rola się znacząco wzmacnia. Ona przejmuje część komponentów przestrzennych, które także będą wpływały na przykład na treść planów miejscowych. Czyli tam w strategii pojawia się model struktury funkcjonalnej przestrzeni. Opis tego, jak miasto wyobraża sobie rozwój przestrzenny, dużo przyjaźniejszy niż tylko ta abstrakcyjna mapa planu ogólnego, więc to będą takie dokumenty, które dla mieszkańca miasta będą opowiadały, no, którą stronę to miasto ma się rozwijać, czy ma być bardziej zielone, czy intensywne, czy przyjaźniejsze dla inwestorów, czy na przykład bardziej zielone i dostępne dla mieszkańców, więc to będzie taki czynnik, który chyba przyjaźniejszy dla przeciętnego odbiorcy pokaże mu, albo dokument, przepraszam, przyjaźniejszy dla przeciętnego odbiorcy, który pokaże mu, jak ma rozwijać się gmina.
2: Bardzo dziękuję. Doktor inżynier Łukasz Pancewicz, urbanista, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Biuro Architektoniczne A2P2 był z nami. TOK 360 trwa. Po 13.20 połączymy się z Maciejem Kluczką. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się wokół afery Zonda Krypto, bo odkąd nasz program się rozpoczął, wydarzyło się już wiele, jeśli chodzi o deklarację Ministerstwa Sprawiedliwości, czy też mecenasa Romana Giertycha. O tym wszystkim, co się dzieje w ostatnich kilkudziesięciu minutach z Maciejem Kluczką, będziemy rozmawiać po 13.20, a po godzinie 14.00 zapytam inaczej. Anna Piekutowska już teraz z nami w studiu. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I będziesz rozmawiać o...
4: Między innymi w Zapytam Inaczej dzisiaj porozmawiamy o Brazylii i o zbliżających się wyborach. I tak wiele musiało się zmienić, żeby nic się nie zmieniło. A mianowicie to, że Brazylia znowu wybiera pomiędzy Lulą a Bolsonaro, tylko tym razem przeciwko Luli, czyli obecnemu prezydentowi, nie startuje Jair, ale jego syn Flavio. Czy ta brazylijska prawica jest gotowa znowu przejąć władzę, no i oczywiście zbliżyć Brazylię do Donalda Trumpa, a może właśnie zaangażowanie Donalda Trumpa, który oczywiście aktywnie chce uczestniczyć w tych wyborach, pomoże Lula da Silva obronić się przed tym prawicowym powrotem. Sprawdzimy, o co się toczy ta walka, o co się toczy ta kampania i dlaczego jej wynik może zmienić układ sił nie tylko w Brazylii, ale po prostu w całej Ameryce Południowej.
2: Zapytam inaczej, Anna Piekutowska, po godzinie 14, a za chwilę o 13.20 informacje.
5: Reklama.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina zaatakowała w nocy rafinerię Afipską w Rosji, poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Na terenie zakładu wybuchł pożar, skala zniszczeń nie jest jeszcze znana. Ostrzelany został również astrachański zakład przetwórstwa gazu. Oba te miejsca zaopatrują m.in. rosyjską armię. Liderzy krajów europejskich rozważają zorganizowanie spotkania koalicji chętnych w Nowym Jorku. Miałoby ono się odbyć przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Jak zapowiedział premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, politycy europejscy chcą przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa do przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Zgromadzenie ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ma się odbyć we wrześniu. Były prezydent Armenii Robert Koczorian został zatrzymany. Prokuratura postawiła mu liczne zarzuty korupcyjne dotyczące okresu sprawowania przez niego urzędu głowy państwa. Zarzuty usłyszało również 9 innych osób, w tym jeden z synów byłego prezydenta. Według prokuratury Koczarian wykorzystał swoją ówczesną pozycję do przywłaszczenia majątku państwowego. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdziła w wakacje ponad 4,5 tysiąca autokarów. Chodziło przede wszystkim o trzeźwość kierowców, czas ich pracy, ale też stan techniczny maszyn. W większości był on dobry, z powodu wymogów, które dotyczą autokarów, mówi wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
13: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym na stacji kontroli pojazdów raz na pół roku, nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
12: Tymczasem resort infrastruktury zapowiedział analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów. Obecnie mogą oni prowadzić pojazd przez maksymalnie 9 godzin dziennie. W połowie tego czasu muszą jednak odbyć 45-minutową przerwę. Większość kąpielisk w województwie pomorskim i zachodniopomorskim jest dziś dostępna. Zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokiej fali obowiązuje jedynie we Władysławowie i pobliskich miejscowościach, m.in. Jastrzębiej Górze. Sytuacja na kąpieliskach może się jednak zmieniać co kilka godzin. Dlatego należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś niewielkie zachmurzenie. Przelotny deszcz może pojawiać się jedynie na północnym wschodzie i w południowej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu do 24 na północnym zachodzie.
2: Trzynasta 24 TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Maciej Kluczka. Witaj, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
2: Reporter TOK FM, gospodarz wtorkowego poranka w TOK FM. Cały czas w centrum politycznych wydarzeń. O tym, że jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek dosłownie kilkadziesiąt minut temu. Czy poinformował, na czym ten przełom polega?
14: Na przyspieszeniu czynności procesowych minister Żurek był bardzo enigmatyczny, bo jak mówi, nie chce przekazywać informacji, które mogłyby zaszkodzić właśnie temu przełomowi. Stwierdził jedynie, że udało się połączyć dwa śledztwa prowadzone do tej pory odrębnie. Jedno dotyczy poszkodowanych. Oni zgłaszali się do prokuratury regionalnej w Katowicach. Jest ich coraz więcej. Minister Żurek już określa tę liczbę w tysiącach, a nie w setkach. No i oczywiście chodzi o tysiące i już nawet miliony złotych straconych pieniędzy. No pytanie, czy możliwych do odzyskania. A drugie śledztwo dotyczy zaginięcia Sylwestra Suszka, który był prezesem firmy poprzedniczki Zonda Krypto, która też tworzyła giełdę kryptowalut. Zaginięcia, prawdopodobnie śmierci. I jak powiedział minister, są nowi podejrzani, są nowi świadkowie, ale nie chciał precyzować, czy to są ludzie ze świata polityki, czy wprost politycy. Najbliższe kilka tygodni ma przynieść odpowiedź na to pytanie, ale na pewno czynności procesowe, czyli zapewne przesłuchanie i zbieranie dowodów, przyspieszyło. No pytanie, czy za sprawą Przemysława Krala, bo oczywiście dziennikarze dopytywali, czy chodzi o to, że Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, o czym nieoficjalnie donoszą media od kilku dni, no ale minister Waldemar Żurek też tego nie chciał potwierdzić, ale też temu nie zaprzeczył.
2: Media nieoficjalnie donosiły też o tym, że obrońcą, jednym z obrońców Przemysława Krala jest mecenas Roman Giertych i on faktycznie poinformował dzisiaj też, także kilkadziesiąt minut temu, że od maja już jest obrońcą Przemysława Krala. Dodał, że w trakcie czynności procesowych jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek. Jak to koresponduje z tym, co mówił minister sprawiedliwości?
14: No tutaj pojawiają się od razu oczywiście pytania i one nawet wybrzmiewały też w dzisiejszym poranku TOK FM jeszcze przed tą konferencją ministra Żurka, ale chociażby Ewa Siedlecka z tygodnika Polityka, która przecież obserwuje działania prokuratury generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości, obawiała się, że jeżeli to śledztwo będzie miało komponent polityczny, no już ma, ze względu na to, że Zonda Krypto chociażby finansowała konferencję SIPAC, która, na której gościł kandydat na prezydenta, ówczesny Karol Nawrocki, że po prostu śledztwo oprócz tego komponentu merytorycznego będzie miało też ten polityczny, czyli po prostu w czasie śledztwa, a i też w czasie rozwijającej się kampanii wyborczej do parlamentu, która będzie trwała już pewnie od późnej jesieni, będą przedostawać się informacje z tego śledztwa na taki durszlak prokuratury, tak to określił, narzekał też mecenas Jacek Dubois, który był gościem w poniedziałek w poranku TOG FM. No i teraz, jeżeli dowiadujemy się, że mecenas Giertych jest obrońcą, oczywiście ma do tego prawo i każdy podejrzany ma prawo wybierać sobie obrońcę takiego, jakiego uważa za najlepszego, no ale możemy podejrzewać, że jakieś informacje będą przeciekać. Pytanie, czy to będzie dobre dla śledztwa, no bo jak widzimy, minister Żurek stara się mówić jak najmniej, żeby śledztwu nie zaszkodzić. Pytanie, czy mecenas Giertych będzie się kierować tymi samymi priorytetami.
2: Na tych przecieków jest sporo i wokół nich jest budowana narracja w sprawie giełdy kryptowalut. Wspomniałeś o komponencie politycznym tej sprawy. No to jeszcze o komponent polityczny ciebie zapytam, no bo to jest temat polskiej polityki numer jeden od kilku dni ponownie zresztą. No i pojawia się wiele takich możliwych powiązań z polskimi politykami. Właśnie wspomniałeś o konferencji SIPAC. Wspomnieliśmy jeszcze o zwetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy, która miała regulować rynek kryptowalut. Czy wśród polityków, z którymi rozmawiasz, jest takie wrażenie, że to jest afera, która jest poważna i która w tych niektórych z tych polityków może uderzyć?
14: Słychać takie nieoficjalne doniesienia. Oczywiście politycy PiSu twierdzą, że już i starają się przerzucać winę na rządzących teraz, mówiąc, że jeżeli rząd słyszał o tym, że są wątpliwości co do życia, zaginięcia Sylwestra Suszka. Teraz o tym, że wyjechał z kraju Przemysław Kral. Jeżeli docierały do służb specjalnych takie informacje, to już można było informować obywateli. Z drugiej strony rządzący odpowiadają, przygotowywaliśmy ustawę o kryptowalutach tak, żeby Komisja Nadzoru Finansowego, która zna się na takich rzeczach, mogła też alarmować uczestników takiego rynku kryptowalut. No i zapewne wróci ustawa po raz czwarty. Rządzący będą chcieli zaproponować prezydentowi czwartą wersję tej ustawy. No i pytanie, co w obliczu rozwijającego się śledztwa, może jego zakończenia, zrobi wtedy prezydent. Oczywiście pojawiają się też informacje, wszyscy już wiemy od kilku dni, o też związkach z Przemysławem Kralem, czyli szefem tej zbankrutowanej giełdy, związkach Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego, który przecież jest bliskim człowiekiem niektórych ważnych polityków PiSu, chociażby Jacka Sasina, wiceprezesa PiSu. I tutaj no przecież mówiło się o wręcz przyjaźni tych dwóch panów. Więc jeżeli teraz się okaże, że Przemysław Kral próbował u Radosława Pisiewicza lobbować, żeby no, ukrócić śledztwa, chociażby u OKiK-u w jego sprawie. Jeżeli pojawią się informacje, że niektórzy politycy ważni PiSu też byli w to zaangażowani, no to sprawa może być, jak to się mówi, rozwojowa.
2: Zbierając te wszystkie informacje i poszlaki, o których wspomniałeś, a także odwołując się do twojego wieloletniego dużego doświadczenia jako reportera politycznego, który obserwował i relacjonował bardzo wiele afer, które wybuchało w polskim parlamencie o różnej skali. Czy to jest rzeczywiście jedna z takich wielkich afer, które mogą mieć wpływ na scenę polityczną, biorąc pod uwagę, że mamy rok do wyborów parlamentarnych?
14: No właśnie, też się nad tym zastanawiam, bo oczywiście giełda kryptowalut robi wrażenie pod względem szacunkowych strat. One razem, poza też stratą klientów, mogą sięgać nawet 2,5 miliarda złotych. Tylko też znajmy proporcje. Większość Polaków z giełdy kryptowalutowej jeszcze nie korzystała. To jest jednak nowe narzędzie do inwestowania. Nowy też środek, nowa waluta, można powiedzieć. Więc jeżeli to nie dotyczy większości Polaków, to można powiedzieć, że to będzie taka afera, której będą się wszyscy przyglądać. Ale jeżeli dochodzą do tego takie wątki bardzo symboliczne, a więc zegarek wart 40 tysięcy euro, człowieka, który ma odpowiadać za Komitet Olimpijski, czyli sprawy bliską wielu Polakom. Przecież o olimpijczykach często myślimy, szczególnie w czasie zawodów sportowych. Więc jeżeli ten człowiek od tak, no co tu dużo mówiąc, szemranej postaci, jaką jest Przemysław Kral, przyjmuje zegarek o takiej wartości, to mają być zaangażowani przecież były wicepremier w rządzie PiS, jeśli się potwierdzi udział tutaj Jacka Sasina w tym całym sieci kontaktów, to myślę, że ludzi może to zaboleć, że po pierwsze ludzie tamtej władzy kusili się na takie luksusowe zegarki, a po drugie, że jest tu jakaś sieć nieformalnych powiązań i jeszcze przy takiej instytucji, która wiąże się z dumą narodową, ze sportem, z naszymi olimpijczykami, więc jeżeli to wszystko faktycznie połączyć, to może mieć to przełożenie na chociażby część niezdecydowanych wyborców, a wiemy, że przy wyborach ta grupa tych, którzy czasami zniechęceni politykami nie idą do wyborów, albo przerzucają swoje sympatie, czasami mała grupa wyborców, którzy będą pamiętać o tej sprawie, może mieć znaczenie.
2: Maciej Kluczka, bardzo Ci dziękuję. O tym, co się dzieje wokół śledztwa dotyczącego giełdy Zonda Krypto, będziemy jeszcze mówić w informacjach. Tok FM. Sezon urlopowy dobiega końca, więc po raz ostatni w naszym wakacyjnym cyklu w TOK 360 sięgamy do prasy i mediów jednego z państw, które jest popularnym kierunkiem turystycznym dla Polaków. Chorwacja, bo o niej dziś mowa, tam sezon turystyczny trwa w najlepszej, widać to w decyzjach lokalnych władz. W zeszłym tygodniu w szczególnie popularnym Splicie weszła w życie decyzja ograniczająca sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta od 21 do 6 rano, ale nie na stałe, a do 15 września jedynie. Środek ten wprowadzono w trosce o ochronę zdrowia publicznego, porządku i spokoju, dziedzictwa kulturowego oraz środowiska. Jego celem jest ograniczenie zakłóceń, hałasu i zanieczyszczenia w przestrzeni publicznej związanych ze spożywaniem alkoholu w godzinach nocnych w sezonie turystycznym. Tak napisano w oświadczeniu władz miejskich. To jeden z problemów, z którymi borykają się turystyczne miejscowości. Inny, jak donosi portal The Voice of Croatia, to kryzys związany z utylizacją i wywożeniem śmieci, na który zwraca uwagę coraz więcej polityków również centralnego szczebla. A jeśli sytuacja również w Splicie i w okolicach nie poprawi się, może powtórzyć się, to zdanie niektórych deputowanych, kryzys o skali, którą znają mieszkańcy Neapolu. Problemy pojawiają się w kilku różnych regionach i zwracają uwagę władz parlamentarzystów w Zagrzebiu, którzy już rozmawiali o tym na specjalnej sesji w zeszłym tygodniu. W areszcie pozostaje Ukrainiec, którego zatrzymano w zeszłym tygodniu do sprawy wysadzenia gazociągu Nord Stream. Wołodymyr Z., jak przedstawia go prokuratura, został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w Chorwacji. Jest wyszkolonym nurkiem. Stawia mu się zarzuty spowodowania eksplozji, sabotażu oraz zniszczenia infrastruktury. Mężczyzna brał udział w misjach na Morzu Bałtyckim, podczas których przy gazociągach Nord Stream umieszczono ładunki wybuchowe. To ten mężczyzna, którego Polska odmówiła w zeszłym roku wydania niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Również w zeszłym tygodniu zatrzymane zostały 4 osoby podejrzane o wywołanie kilku pożarów. Wśród zatrzymanych jest Polka. Zatrzymani mają być odpowiedzialni za 10 pożarów w różnych miejscach w okolicach miasta Zadar. By je ugasić, strażacy potrzebowali wsparcia z powietrza. Akcje poszukiwania i identyfikacji domniemanych sprawców przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców okolicy. Trwają poszukiwania innych sprawców pożarów w innych regionach Chorwacji. Ujęto również 3 Kanadyjczyków i 1 mieszkańca Dubrownika, tak podaje portal Dubrownik Times. Chorwacja także, jak wiele innych europejskich państw, w obliczu suszy i wysokich temperatur borykała się z pożarami również na turystycznym wybrzeżu, gdzie w połowie miesiąca ewakuowano około 1000 osób, 36 zostało rannych. Według Chorwackiego Związku Straży Pożarnej od początku roku odnotowano około 4000 pożarów lasów, które zniszczyły prawie 10 tysięcy hektarów i stanowi to wzrost o 3/4 w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku. A co do wysokich temperatur, w Chorwacji 6 sierpnia padł rekord temperatury tego lata. Po raz pierwszy w sezonie termometry pokazały 40 stopni Celsjusza. To było podczas dwutygodniowej fali upałów, której kulminacja przypadła właśnie na 6 sierpnia, na czwartek. Tak przekazał dziennik Jutarni List. W przeglądzie prasy chorwackiej to wszystko. Za chwilę w TOK FM po 13.40 plan działania. Szymon Kępka już ze mną w studiu.
9: Dzień dobry. Tuż po informacjach TOK FM w planie działania porozmawiamy o tym, jak kluczowo sprawą są zapięte pasy i nie ma znaczenia, czy w autokarze, czy w busie, czy w osobowym samochodzie. Będzie o tym, jak rozpoznać u siebie znużenie, które w krytycznej chwili może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą i gwarantuję, że to jest ostatnia rzecz, której chcemy w czasie jazdy. Kilka sprawdzonych sposobów na to właśnie, szczególnie, że przed nami okres wakacyjnych powrotów i ostrożność na drodze na pewno nam przyda się absolutnie wszystkim. Plan działania tuż po informacjach TOK FM. Szymon Kępka, serdecznie Państwa zapraszam.
5: Reklama.
15: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
16: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
15: Do euro przy.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: 29 lipca do 25 sierpnia. JESK. Skandynawian Sleeping and Living.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kazachstan rozpoczął dostawy niewielkich partii benzyny do Rosji. Rafineria kondensat będzie kierować na rosyjski rynek około 70% produkowanych przez siebie benzyny i oleju napędowego, poinformował minister energetyki tego kraju. Moc przerobowa tego zakładu wynosi 850 tysięcy ton surowca rocznie. Minister powiedział również, że warunki handlowe, terminy, wielkości i kierunki dostaw ustala sama spółka. Mecenas Roman Giertych poinformował, że od maja jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysława Krala. Dodał, że w trakcie czynności procesowych jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek. Powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się do prokuratury, napisał Giertych na platformie X. Dodał, że na tym etapie to wszystko, co ma do powiedzenia w tej sprawie. Brytyjczycy powinni się liczyć z możliwością ataków hakerskich i działań półmilitarnych, zagroził w rozmowie ze stacją BBC Andrzej Fiodorow, doradca Władimira Putina. Miałaby to być odpowiedź na wczorajszą deklarację Londynu, że przekaże on Kijowowi dane pozwalające na konstrukcję pocisków dalekiego zasięgu. Fiodorow, dopytywany o znaczenie słowa półmilitarne, sprecyzował, że mogłoby na przykład dojść do jakiegoś zdarzenia w fabrykach produkujących drony dla Ukrainy. Wojna handlowa pomiędzy USA a Kanadą nabiera tempa. Donald Trump ogłosił, że od nowego roku podwyższy cła na kanadyjskie samochody, ciężarówki i części do nich do 50%. Szef rządu w Ontario, który jest centrum kanadyjskiego przemysłu motoryzacyjnego, Doug Ford, nie boi się jednak gruźb amerykańskiego przywódcy.
5: Jesteśmy potęgą gospodarczą, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. On mówi, że nie potrzebuje Kanady, chce przejąć nasz sektor motoryzacyjny. Chciałbym zobaczyć, jak będą jeździć samochody bez naszej ropy. Chciałbym zobaczyć, jak spróbuje uprawiać warzywa, owoce i całą resztę bez nawozów potasowych. Mamy też surowce krytyczne. 65% niklu pochodzi z Ontario na potrzeby ich wojska i przemysłu.
4: A dzisiaj Kanadyjczycy mają poinformować, jak będą się bronić przed amerykańskimi obostrzeniami. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Popadać może dzisiaj jedynie na Podlasiu i w południowych regionach. Na pozostałym obszarze niewielkie zachmurzenie i znacznie więcej słońca. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 w zachodniopomorskim.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Szymon Kępka, Plan Działania, dzień dobry Państwu. Powroty z urlopu, wypoczynku, wakacji, każdorazowo czas wzmożonego ruchu na drogach. To jest moment, gdy potrzeba naszej szczególnej uwagi. Ale dzisiaj punktem wyjścia do naszej rozmowy jest tragiczny wypadek na Węgrzech z udziałem polskiego autokaru. Wśród informacji dotyczących tego zdarzenia pojawiła się również kwestia niezapiętych przez pasażerów pasów bezpieczeństwa. To oczywiście jest sprawdzane przez prokuraturę i przez służby, ale prowadzi jednocześnie do szerszego pytania, na ile bezpieczna jest dzisiaj podróż autokarem, co może zrobić pasażer, co możemy zrobić my, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Z nami wiceszef Głównej Inspekcji Transportu Drogowego Marek Konkolewski. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Jak duże znaczenie dla potencjalnej liczby ofiar rannych w momencie wypadku z udziałem takiego autokaru ma to, że pasażerowie mają lub nie mają zapiętych pasów?
7: Bardzo duże znaczenie, dlatego że ja to powtarzałem i będę powtarzał do znudzenia. Pasy bezpieczeństwa, które seryjnie były, znalazły się na wyposażeniu obowiązkowym samochodów. Jeszcze raz mogę powtórzymy, dobrze? Jeszcze raz. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, pas bezpieczeństwa jest uznawany za jeden z największych wynalazków XX wieku. I prawidłowo zapięty przez pasażera bądź też kierującego potrafi niejednokrotnie uratować życie i zdrowie człowieka. Oczywiście praw fizyki oszukać się nie da. Nauczeni doświadczeniem, czasami w wypadkach drogowych uczestniczą auta, które kosztują grubo ponad 1 000 000 złotych i nie pomogą kurtyny, poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, jeżeli siła uderzenia jest potężna.
6: Trochę zderza nam się tutaj teoria z praktyką, a więc sytuacja, w której w osobowym samochodzie, jak nie zapniemy pasów, to słyszymy irytujący sygnał, który prędzej czy później będzie pewnie nas skłaniał do tego, żeby te pasy zapiąć, abstrahując od oczywiście naszego bezpieczeństwa, no ale w autokarze tego nie ma. Do tego wracamy późno w nocy, chcemy się wygodnie rozłożyć i wtedy najczęściej tych pasów się nie zapina. A problem polega na tym, że nie zapinamy pasów w takich właśnie autokarach, busach, na przykład międzymiastowych, bo to jest kwestia niewiedzy, lekceważenia zagrożenia?
7: Niewiedzy, lekceważenia, nieznajomości przepisów ruchu drogowego. Żyjemy w świecie iluzji, że autobus sprawia wrażenie bardzo komfortowego, dużego, bezpiecznego pojazdu. Częściej jednak podróżujemy samochodem osobowym i częściej mamy do czynienia z obowiązkiem zapinania pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o autobusy, busy, z tym jest zdecydowanie gorzej, bo rzadziej kierujemy, bądź też siedzimy jako pasażerowie. Ja podam panu taki przykład. Wsiadam na pokład samolotu rejsowego, odrzutowego, przychodzi stewardesa, bądź też steward, załoga ta pokładowa, personel pokładowy prosi, instruuje, jak trzeba zapiąć pasy bezpieczeństwa i my karnie, bezkrytycznie te pasy zapinamy. Zarówno gdy samolot startuje, ląduje, bądź też kapitan prosi, żebyśmy zapięli pasy, bo będą turbulencje. Oczywiście one są bardzo ważne w sytuacji krytycznej, w sytuacji, gdy dochodzi do niekontrolowanych turbulencji. Natomiast gdy taki samolot spadnie z wysokości 10 tysięcy metrów, to szanse na przeżycie takiego pasażera, nawet jeżeli ma zapięte pasy bezpieczeństwa, są nikłe. Natomiast w autobusie mamy realne szanse na przeżycie. I powiem panu, ja nieraz spotkałem się z taką sytuacją, że ktoś wsiada do wygodnego autokaru i czasami nie ma zielonego pojęcia, że są pasy bezpieczeństwa, nie wie, gdzie znaleźć punkty kotwiczenia, nie ma w ogóle pojęcia o tym, że jest taki prawny wymóg zapinania pasów bezpieczeństwa, ale od tego jest kierowca, od tego jest załoga pokładowa, od tego jest opiekun. Tak, wzorem samolotu, jak ktoś przychodzi, instruuje, pokazuje, sprawdza, czy masz zapięte pasy bezpieczeństwa w samolocie, tak to powinno wyglądać w autobusie. I powiem panu więcej. W autobusach są specjalne naklejki, informacje, które informują o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Kierowcy bardzo często korzystają z głośników, przez mikrofon taki kierowca prosi, apeluje, żebyśmy mieli zapięte pasy bezpieczeństwa. Nierzadko zdarza się też, że między rzędami personel autobusu sprawdza, czy ktoś ma te pasy zapięte, ale w trakcie podróży dla wygody my te pasy odpinamy, żeby się lepiej czuć i wówczas taki kierowca popełnia wykroczenie, za które także może zapłacić mandat karny w wysokości 100 zł. O tym się rzadko mówi. Dlatego, że w sytuacji podbramkowej, gdy ten rozpędzony autobus zderzy się z innym samochodem, uderzy w drzewo, zjedzie do rowu, to ten pas bezpieczeństwa mnie przytrzyma. W innym przypadku taka osoba bezwładnie, potężną siłą zostanie pchnięta do przodu, no i praktycznie niszczy wszystko, co znajduje się w pobliżu, dlatego że ciało człowieka waży grubo ponad 1 tonę. A więc tutaj nie pomogą żadne uchwyty, nie pomoże złapanie się fotela. Praktycznie praw fizyki oszukać się nie da.
6: Co to też dotyczy bagażu, jeszcze dodajmy, który najczęściej, jeżeli jest tym bagażem podręcznym, również rozpędzony, może być tym takim pociskiem, który może powodować rany.
7: Brawo. To są pociski, które niszczą, które dewastują, które ranią, które często zabijają. Natomiast co my możemy jeszcze zrobić? No, proszę pana, w okresie wakacyjnym Policja Drogowa, Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi wzmożone działania kontrolne autobusów. Ta nić porozumienia pomiędzy rodzicami, opiekunami, dyrektorami szkół, nauczycielami, a organami kontrolnymi, które weryfikują stan techniczny, wyposażenie, trzeźwość kierowcy, no wpisała się na stałe w krajobraz tych kontroli wakacyjnych, a także w okresie ferii zimowych. Nieraz zdarzała się taka sytuacja, że niektórzy kierowcy, przewoźnicy reagowali bardzo emocjonalnie, gdy usłyszeli informację, że zaraz przyjedzie policja, zaraz przyjedzie inspekcja. Zaczęli tutaj mówić o czasie pracy, że nie dojadą do celu.
6: Przecież mój autokar jest dobry, ja daję temu pewną rękojmię i mam wrażenie, że kierowcy dość osobiście biorą do siebie to, że oto przyjeżdża kontrola i będzie sprawdzać ich autokar, no i dalej ich samych.
7: Brawo, brawo. I wie pan, jeżeli taki kierowca reaguje emocjonalnie, przekraczam za określenie, alergicznie, to tym bardziej powinna nam się włączyć żółta kontrolka, lampka ostrzegawcza. Musimy być bardzo konsekwentni i czekamy na przyjazd inspekcji albo policji, a nie ulegamy presji przewoźnika, kierowcy i jedziemy, ryzykujemy własnym życiem i zdrowiem. Gorzej jest w sytuacji, gdy ta czujność organizatorów wycieczki jest ograniczona, gdy jedziemy malutkim busikiem w ramach nieobozowego lata na takie kilkugodzinne wycieczki, strzelam, z Gdańska do Malborka, to wtedy przewoźnicy czasami podstawiają gorszej klasy autobusy, dlatego że ryzyko kontroli drogowej jest zdecydowanie mniejsze. Natomiast jeszcze raz podkreślam, przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym na stacji kontroli pojazdów raz na pół roku. Nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne. Do tego jeszcze dochodzą kontrole właśnie Inspekcji Transportu Drogowego, a także policji. Jeździł pan nieraz autobusem. Jakby pan redaktor zareagował, gdyby pan widział, że kierowca na 50 jedzie 80-90 km na godzinę, wyprzedza 2-3 samochody longiem, przejeżdża podwójną ciągłą.
6: Ale widzi pan, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jeżeli ja jako pasażer widzę, że po pierwsze kierowca traktuje dość wybiórczo przepisy ruchu drogowego i na wspomnianych drogach nie stosuje pewnych limitów, no to z jednej strony oczywiście budzi to obawy, ale z drugiej strony, czy ja jako pasażer mam realnie taką możliwość, żeby przyjść do tego kierowcy i powiedzieć mu, proszę pana, tu jest 80, a pan wiezie za sobą 50 osób.
7: Ale ja tak robię. Ale wie pan, ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Nie zareagowałby pan, gdyby pan widział, że kierowca ostentacyjnie przejeżdża na czerwonym świetle?
6: No, on powie, wie pan, to raz się zdarzyło.
7: Wie pan co, raz się zdarzy, a najczęściej tragiczne skutki tego błędu kierowcy ponosi pasażer. Ja nie będę trwał w takiej sytuacji, tylko ja po prostu zwracam kierowcy uwagę. Niektórzy cicho siedzą. Głowa w piasek, przemilczę, bo zrobił mi dobry uczynek, podwiózł, no nie wypada. Tak, wypada, bo nie daj Boże, gdy dojdzie do wypadku drogowego, gdy łamał elementarne zasady bezpieczeństwa, a czułeś się źle i nie zareagowałeś i ty będziesz poszkodowany, będziesz osobą niepełnosprawną do końca życia, to z wielkiego koleżeństwa dojdzie do wielkiej kosy.
6: Przy tej okazji to jest pewnie też sygnał, by myśleć o tym w kontekście zarówno korzystania na przykład z przejazdów wzajemnych, przez różne platformy i portale oferowane. Także miałoby to zastosowanie do transportu osobowego, do transportu autokarowego, ale zatrzymajmy się jeszcze na moment przy samych kierowcach, przy tym zwracaniu uwagę na to, co ów kierowca robi, bo może to jest też lekcja dla nas prowadzących na przykład samochody osobowe. Dużo w kontekście wypadku na Węgrzech mówiło się o zmęczeniu, o czasie pracy również kierowców, ale to jednocześnie dotyczy każdego z nas jadącego w długą trasę. Czy to zmęczenie, znużenie, to, że jesteśmy tuż przed zaśnięciem, czy my jesteśmy w stanie zauważyć to u kogoś i jednocześnie jak możemy w takiej sytuacji zareagować?
7: To jest jedna podstawowa zasada. Jeżeli jadę samochodem, ja mogę powiedzieć sam o sobie, to lubię, żeby w aucie z przodu siedziała trzeźwa osoba, trzeźwy pasażer, który posiada prawo jazdy, który nie śpi, który kontroluje moje zachowanie, dlatego że jeżeli wszyscy pasażerowie śpią, no to jest to zaraźliwe.
6: Pokusa.
7: Wie pan, pokusa, dokładnie. No ja zawsze mam takie małe przepychanki z żoną, kulturalne. Chcę, żeby zawsze z przodu siedziała córka albo syn, bo oni mnie dopingują, cały czas patrzą. Natomiast mierz siły na zamiary. No, najczęściej sen nas dopada pomiędzy godziną drugą, trzecią, czwartą nad ranem. Zwłaszcza, jeżeli jedziemy autostradą, drogą ekspresową, pomimo tego, że są to drogi o najwyższych standardach technicznych, ale jazda jest usypiająca, jazda jest monotonna. Najlepiej po pierwsze, żeby z przodu siedziała odpowiedzialna osoba, która nie śpi, która kontroluje moje zachowanie. I druga rzecz, pierwsze sygnały ostrzegawcze. Jeżeli zaczynasz już ziewać, jeżeli zaczynasz już poprawiać fotel, Jeżeli zaczynasz otwierać albo zamykać okno, otwieram, zamykam.
6: Wpuszczam powietrze, żeby
7: Wpuszczam
6: się trochę
7: otrzeźwić. No właśnie. Dokładnie. Włączam głośniej radio. Potem już następuje ta bardziej krytyczna faza, do której nie doprowadzam, ale może no każdemu się może zdarzyć, tak? Tylko trzeba od razu reagować. Jeżeli już nie pamiętasz pewnego odcinka drogi, gdzie jestem, czy ta miejscowość, Trąbki Wielkie, kiedy ja te Trąbki Wielkie przejechałem? A więc to już się włącza czerwone światło ostrzegawcze, trzeba się zatrzymać, trzeba zwolnić, trzeba się zatrzymać, zjechać na stację paliw, wypić wody, nie wiem, wypić kawę, bądź też, jeżeli nie daje rady, poprosić pasażera, żeby mnie zastąpił za kierownicą, który ma prawo jazdy, bądź też zrobić sobie godzinną drzemkę w samochodzie. Proszę pana, tak jak mówią, że ziewanie jest zaraźliwe, jak na kogoś spojrzę, widzę, że ktoś ziewa, no niestety u mnie się to zdarza, że zaczynam ziewać. Tak samo taka sytuacja, gdy w aucie wszyscy śpią, może to być też niebezpieczne dla kierującego.
6: Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Kokolewski gościł w planie działania. Bardzo dziękuję.
7: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim naprawdę szerokiej, bezpiecznej jazdy. A drodzy państwo, gdy ktoś w tej chwili jedzie samochodem osobowym, jedzie autobusem i słucha nas, gorąca prośba. Spójrzcie w lewo, w prawo. Spójrzcie, czy wszystkie osoby mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Jeżeli nie, to po prostu grzecznie, z uśmiechem, poproście o zapięcie pasów.
6: I tu stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję za moment. Informacje TOK FM. Serdecznie państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: No jeszcze zanim informacje, to pożegnamy się z ekipą TOK 360 i przekażemy pałeczce Anny Piekutowskiej. Witaj, dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
0: Już w studiu rozmawialiśmy 40 minut temu o tym, że w Zapytam Inaczej będzie o sytuacji w Brazylii, ale to nie wszystkie tematy dotyczące zagranicy i Ameryk, dlatego że także Stany Zjednoczone i Kanada to kolejny wątek, kolejny spór, o którym będziesz mówić.
2: Tak, na dobre tam się już rozpętała wojna handlowa, bo Donald Trump zapowiada 50% cła na kanadyjskie samochody, części i stal. Mówi o tym, że cła mogłyby te obowiązywać od 2027 roku, od 1 stycznia. I jest dużo takich osobistych emocji w tym sporze. Na przykład premier Ontario, który się nazywa Doug Ford, powiedział Trumpowi bardzo brzydko, żeby go pocałował w nos, a Trump mu odpowiedział, że jest głupi i mniej charyzmatyczny niż jego zmarły brat Rob Ford. No są polityczne pychanki, ale też no, coś znacznie poważniejszego, czyli walka nie tylko o pieniądze, ale też w pewnym sensie o suwerenność Kanady i o przyszłość relacji tych dwóch państw, które przecież dotąd były najbliższymi sojusznikami. O tym wszystkim porozmawiam z profesorem Marcinem Gabrysiem, ekspertem od Kanady.
0: Anna Piekutowska zostaje z państwem. Zapytam inaczej po godzinie 14. Ja TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Martą Latecką, Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Tamarą Pawlik-Lipską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze.

0: na Giertycha, o czym poinformował sam adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej. Z nieoficjalnych informacji wynika też, że Kral uzyskał status małego świadka koronnego w toczącym się postępowaniu dotyczącym oszustw na szkodę klientów giełdy. A tą sprawą zajmuje się Maciej Kluczka.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odmówił potwierdzenia tej informacji, ale dodał, że śledztwo w tej sprawie przyspieszyło.
2: Drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie.
1: Minister Żurek poinformował też, że w sprawie Zonda Krypto połączono dwa do tej pory odrębne śledztwa. To dotyczące zaginięcia pierwszego prezesa giełdy i to w sprawie poszkodowanych klientów.
2: Tych poszkodowanych to już, jak ja ostatnio sprawdzałem, to były setki, a teraz już być może tysiące.
3: A wartość tych szkód?
2: To jest na ten moment kilkadziesiąt milionów złotych. To są te szkody, które zostały złożone przez pokrzywdzone osoby w prokuraturze regionalnej.
1: Prokuratura sprawdza też, czy doszło do popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto Fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Grzegorz Braun z nowym zarzutem usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy, nie negując samych wypowiedzi na ten temat. Jak doprecyzował IPN, europosłowi zarzucono popełnienie dwóch czynów polegających na publicznym zakwestionowaniu w lipcu ubiegłego roku w Jedwabnem i w Warszawie istnienia komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. W udzielonych wówczas wywiadach Braun stwierdził m.in., że Auschwitz z komorami gazowymi to niezły fejk. Europejscy liderzy ostrzegają przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. Tomasz Orchowski.
4: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gruźb będzie wspierał Kijów. Tomasz Rogowski, TOK FM.
0: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bon żłobkowy w Rzeszowie będzie wypłacany do końca wakacji w 2027 roku. I to mimo próby ratusza, by wygasić go już teraz. Taką decyzję podjęli dziś radni. Świadczenie w wysokości 300 zł trafia do rodziców, którzy nie znaleźli miejsca w miejskim żłobku. Wprowadzono je w 2021 roku, gdy publicznych miejsc brakowało. Dziś sytuacja się zmieniła, argumentuje prezydent Konrad Fiołek.
5: W tej chwili sytuację mamy taką, że mamy wolne miejsca. W związku z tym uważamy, że podstawa przeznaczania bonu żłobkowego dla rodziców zniknęła, bowiem mogą spokojnie przekazać dziecko do żłobka publicznego.
0: Ale radni przypominają o umowie z rodzicami, bo na wiosennych sesjach zdecydowano, że bon zostanie wygaszony, ale stopniowo i dopiero w 2027 roku, mówi radny PiS-u Jerzy Jęczmienionka.
6: Rodzice dzieci, które korzystają z prywatnych żłobków, to jest to grupa około 500 dzieci, ma prawo czuć oszukana.
7: Jak już przyjęliśmy tą umowę społeczną, to trzeba jej dochować.
0: Dodawał Jacek Strojny z Razem dla Rzeszowa. Ostatecznie argument dotrzymania słowa przeważył. Rada odrzuciła projekt. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończy się 2-miesięczny serial eliminacji do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nim 2 polskie zespoły, Lech i Górnik. Co i tak sprawia, że był to wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii mogliśmy wystawić aż 2 kluby. O tym, co czeka dziś kibiców, Błażej Kulesza.
8: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Lask Linz. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Jutro 4 pozostałe mecze, a kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Informacje w TOK FM wracają o 14.20.

0: Sporo deszczu w prognozach na południu kraju i na północnym wschodzie. Wreszcie Polski raczej słonecznie. Na termometrach maksymalnie dziś 23 stopnie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Dzień dobry, Anna Piekutowska i zaczynamy od Brazylii, w której trwa kampania wyborcza przed październikowymi wyborami prezydenckimi, a wynik tych wyborów nie będzie miał tylko ważnego znaczenia dla samej Brazylii, ale też wzmocni lub osłabi coraz wyraźniejszy prawicowy blok w Ameryce Łacińskiej, który jest blisko związany z Donaldem Trumpem. Opowie o tym dr Monika Sawicka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: To ja dziękuję, że pani się zgodziła. Pani doktor jest z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani doktor, dlaczego po raz kolejny Brazylia znalazła się w pojedynku politycznym pomiędzy Lulą a Bolsonaro?
3: Brazylia charakteryzuje podobny problem co wiele innych państw na świecie, czyli polaryzacja. Jest utrzymujący się bardzo głęboki podział na radykalizującą się, bardziej skrajną niż to miało miejsce jeszcze dekady temu, prawicę. I tą lewicę, którą znamy od czasów redemokratyzacji, gdzie najistotniejszą partią jest Partia Pracujących, której liderem jest obecny prezydent, który już trzeci raz rządzi w Brazylii, Luiz Inácio Lula da Silva. I problemem brazylijskiej lewicy jest to, że przy tym charyzmatycznym przywódcy nie pojawiają się inni liderzy. Oni
2: Lula ma już 80 lat.
3: 80 lat, tak, dokładnie. Więc on niestety, i to jest postać bardzo charakterystyczna i charyzmatyczna, który potrafi porwać tłumy, natomiast jego próby wskazania następców były dotychczas nie do końca udane. Mieliśmy panią prezydent Dilma Rousseff, która była przez niego namaszczona i dwukrotnie zwyciężyła w wyborach prezydenckich, ale ona nie miała tej samej charyzmy i okazało się, że nie rządziła równie skutecznie, zresztą ona została usunięta z urzędu. Przy przedostatnich wyborach, tych z 2018 roku, Lula startował. To był ten czas, kiedy toczyły się przeciwko niemu procesy korupcyjne. W trakcie kampanii okazało się, że on nie może kandydować i próby zmiany w bardzo późnym momencie i wystawienia innego kandydata, zresztą jeszcze do niedawna ministra gospodarki, to okazało się nieskuteczne, więc są duże obawy wobec wynikające z tego, że prezydent też bardzo lubi rządzić i lubi być tą centralną postacią w partii.
2: No i jest druga strona, czyli ta o nazwisku Bolsonaro i nie chodzi wcale o Jaira Bolsonaro, tylko o Flavio Bolsonaro, bo Jair siedzi w więzieniu. Pewnie państwo pamiętają, że po wyborach w 2022 roku nie uznał porażki, został skazany za udział w spisku mającym na celu podważenie wyników wyborów i odbywa karę 27 lat więzienia. A Flavio odziedziczył nazwisko, rozpoznawalność, pewnie elektorat, polityczne zaplecze, ale czy on jest Bolsonaro 2.0, czy ma jakąś własną markę polityczną?
3: Czy on ma własną markę polityczną? To jest bardzo wątpliwe, dlatego że wystawienie tego kandydata przez jego partię wiązało się z licznymi kontrowersjami i też uwidoczniło same napięcia w rodzinie Bolsonaro, dlatego że były prezydent ma czterech synów, wszyscy i córkę, wszyscy są aktywni politycznie. Oprócz córki, która jest jeszcze nastolatką w tym momencie, natomiast wszyscy jego synowie. I nie chciałabym mówić, że były prezydent ma charyzmę, ponieważ były prezydent przede wszystkim zesłynął z bardzo ostrego języka i obrażania bardzo wielu grup społecznych w Brazylii, wykorzystując możliwości, jakie stwarzają media społecznościowe, niekontrolujące i niefiltrujące tego typu wypowiedzi. Natomiast Flavio uchodzi za polityka, który nie ma zdolności nawet swojego ojca, jeżeli chodzi o realizację polityk, któremu brakuje charyzmy, który nie jest dobrym mówcą, który nie porywa tłumów, w związku z czym twardy elektorat bolsonarystowski go popiera, natomiast analitycy wskazują, że można było nawet w samej rodzinie prezydenta wystawić polityków, którzy mogliby mieć więcej skuteczności w prowadzeniu kampanii wyborczej, jak chociażby małżonkę prezydenta, Michelle Bolsonaro, która jest bardzo istotną postacią w świecie ewangelickim, czyli odnogi chrześcijaństwa, które jest bardzo liczącą się siłą polityczną.
2: Pani powiedziała, że Brazylia jest bardzo spolaryzowana, ale faktycznie to jest kraj, który jest skazany na to odbijanie się pomiędzy lulizmem a bolsonaryzmem. Czy w ogóle jest jakakolwiek przestrzeń dla wyborców, którzy nie podoba im się żaden z tych dwóch obozów?
3: W tych wyborach z tą przestrzenią to nie wygląda najlepiej, dlatego że one są specyficzne. Jeżeli przyjrzymy się profilowi kandydatów i pierwszym, powiedzmy, pięciu kandydatom mającym najwyższe notowania, to po pierwsze nie ma tam kobiety, co się zdarza po raz pierwszy od kilku cykli wyborczych. Po drugie, to jest jeden kandydat lewicowy i następnie trzech, czterech kandydatów prawicowych. Przy czym największe szanse w tym momencie na to, żeby przejść do drugiej tury, ma zdecydowanie Flavio, bo my mówimy o poparciu rzędu około 33%, jakie ostatni sondaż z 21 sierpnia daje mu w pierwszej turze. I następnie trzecia osoba pozycjonująca się, to jest taka bardziej umiarkowana prawica, ma 5%. Więc do drugiej tury, jeżeli się odbędzie, no to przechodzi dwóch kandydatów i to jest ta bardziej skrajna, zradykalizowana prawica, która jest zbudowana wokół postaci Jaira Bolsonaro.
2: Flavio Bolsonaro ma oczywiście bardzo bliskie relacje z Donaldem Trumpem. Popierają go też inni prawicowi przywódcy regionu na czele przecież z prezydentem Argentyny, czyli Javierem Milei. Tak. Czy to zwycięstwo Flavia mogłoby doprowadzić do powstania takiego bloku prawicowego w Ameryce Południowej z Trumpem jako tym najważniejszym partnerem?
3: To jest bardzo dobre pytanie i to jest, zwycięstwo Flavia jest czymś, czego życzy sobie obecny przywódca Stanów Zjednoczonych i to jest manifestowane bardzo wyraziście. Dochodzi do kryzysów dyplomatycznych, ostatni wokół nominacji ambasadorskiej ze Stanów Zjednoczonych i niewpuszczeniu kilku przedstawicieli amerykańskiej administracji do Brazylii w związku z obawami o ingerencję w brazylijskie wybory prezydenckie. Więc te napięcia są i jest oczywiste dla Brazylii, że Stany Zjednoczone i administracja popiera jednego z kandydatów bardzo wyraźnie.
2: Ale to może pomagać temu kandydatowi, ale też działać przeciwko niemu.
3: Tak, to może działać przeciwko niemu, ponieważ Brazylijczycy od prawej do lewej strony sceny politycznej mają jednak pewną alergię, jeżeli chodzi o reakcję i ingerowanie Stanów Zjednoczonych w to, co się dzieje w Ameryce Łacińskiej, w tym w samej Brazylii. Więc dla tego najbardziej zagorzałego, twardego elektoratu, to jeżeli przyjrzymy się, oni przychodzą na wiece z flagami amerykańskimi, oni mają postulaty, żeby Stany Zjednoczone dokonały interwencji w Brazylii za wszelką cenę, aby odsunąć lewicę, czy też jak oni to określają, komunistów od władzy. Natomiast jednak dla większości Brazylijczyków ta ingerencja ze Stanów Zjednoczonych jest czymś, czego sobie nie życzą i próby wcześniejsze wsparcia byłego prezydenta i reakcja na jego skazanie w postaci na przykład bardzo wysokich zaporowych taryf handlowych skutkowała tym, że poparcie dla Bolsonaro spadało, natomiast rosło poparcie Luli, który podkreślał, że Brazylia i brazylijski wymiar sprawiedliwości nie ugną się pod presją Stanów Zjednoczonych. To zostało bardzo dobrze odebrane przez wielu Brazylijczyków, także tych nie popierających na co dzień partii lewicowej.
2: Ale trochę jednak ta przewaga Luli topnieje nad Bolsonaro. Skąd się tak szybko Flavio przybliżył do urzędującego prezydenta?
3: To bardzo oscyluje. Flavio miał już momenty lepszych notowań, co wynika też z pewnego problemu wokół trzeciej prezydentury Luli da Silva, no bo oczekiwania były ogromne pod koniec 2022 roku. To była Brazylia wychodząca z pandemii, z okresu niskiego wzrostu gospodarczego, mająca zapaść w politykach społecznych. I Lula zaczął
2: wręcz Bolsonaro, który zafundował Brazylii taką naprawdę wielką traumę, też pandemiczną, tak jak pani mówi.
3: Tak, to było państwo, które miało jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności, zgonów, w związku z czym pandemia jest bardzo źle wspominana. Wsparcie, jakiego udzielił, czy raczej brak wsparcia, blokowanie, walka z gubernatorami stanów, którzy chcieli wprowadzać środki ochronne i walczyć z pandemią, są pamiętane przez miliony Brazylijczyków. Natomiast oczekiwania były, że Lula doprowadzi do takiego dynamicznego, nowego startu. I poprzednia prezydentura Luli, kiedy on kończył urzędowanie w 2010 roku, on miał poparcie rzędu około 87%. Brazylijska gospodarka rosła wtedy w tempie około 10% rocznie, w związku z czym chyba oczekiwania były, że to się powtórzy, a mamy zupełnie inny kontekst. Rzeczywistość międzynarodowa, rzeczywistość regionalna i w samej Brazylii są inne i takich efektów nie dało się powtórzyć. Brazylijczykom żyje się lepiej, inflacja jest pod kontrolą, wzrosła płaca minimalna, natomiast Brazylijczycy mają też różne problemy, chociażby zadłużenie gigantyczne gospodarstw domowych i jest pewna dysatysfakcja z tym, jak rząd sobie z tym radzi, bo po prostu były większe apetyty, one nie zostały zaspokojone. Natomiast w tle całej kampanii wyborczej na pewno będą też przewijać się i one zostają podnoszone przy okazji, chociażby w tą niedzielę była ostatnia debata przedwyborcza.
2: Musimy powoli kończyć, więc proszę krótko.
3: Tak. Więc są też afery korupcyjne i ta, która dotyka Flavia Bolsonaro, ona bardziej kosztowała go poparcie i rzeczywiście odnotował znaczący spadek. Dotyczy to między innymi finansowania filmu promującego i wystawiającego taką ikonę, nie wiem, laurkę jego ojcu z pieniędzy, które wiążą się z bankiem, który jest zamieszany w gigantyczną aferę korupcyjną.
2: No bardzo ciekawie się zapowiada ta kampania. Będziemy się jej przyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę dr Monice Sawickiej z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję. Czas na informacje. O 14.40 informacje TOK FM, a po nich przeniesiemy się z Ameryki Południowej do Ameryki Północnej. Porozmawiamy o wojnie handlowej pomiędzy Stanami i Kanadą.
1: Autopromocja.
4: Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już w środę po 10.40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mir.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: 9 artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
8: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 14.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Klub Parlamentarny Centrum zamierza zgłosić kandydata na wicemarszałka Sejmu. Wśród rozważanych kandydatur są przewodniczący klubu Mirosław Suchoń i wiceprzewodnicząca Aleksandra Leo. Ostateczna decyzja zapadnie na posiedzeniu klubu. W śledztwie w sprawie Zonda Krypto są nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodał, są również nowi prokuratorzy, którzy zajmują się tą sprawą. Podkreślił, że szanse na odzyskanie środków przez poszkodowanych są coraz większe. Cztery masowce, które w 2028 roku mają zasilić flotę polskiej żeglugi morskiej, będą nosiły nazwy dzielnic Szczecina, Pogodno, Osów, Skolwin i Gocław. Nowe jednostki o nośności 45 ton zostały zamówione w chińskiej stoczni Weihai. Prace przy pierwszym z czterech masowców mają ruszyć jeszcze w tym roku.
12: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Do 6 września trwa 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. To m.in. okazja, by usłyszeć zwycięzców konkursów chopinowskich z 2021 i 2025 roku. Oprócz Chopina usłyszymy utwory Feliksa Janiewicza, Karola Mikulego, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i Krzysztofa Pendereckiego. Rock, punk i muzyka alternatywna zabrzmią w Chorzowie. W najbliższy piątek i sobotę odbędzie się tam Burn Stage Festival.
13: Ma to na celu po prostu pokazać ludziom, publice, młode zespoły, które gdzieś tam dopiero stawiają kroki w tym metalowym czy tam rockowym świecie. Ludzie tam też nie przychodzą dla samych zespołów, tylko przychodzą dla muzyki, dla odkrycia czegoś nowego.
12: Kameralny festiwal odbywa się w Starej Stodole po dziadku. Kiedyś najpewniej przechowywano w niej zboże, a teraz stanie tam scena. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. W programie spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i wydarzenia dla dzieci w różnym wieku, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka festiwalu.
14: Jeśli chodzi o gości zagranicznych, to w tym roku przyjeżdża do nas teatr Taimin z Finlandii z spektaklem Bully Bully i odbędzie się on w Teatrze Kameralnym. Nawet są jeszcze dostępne bilety. Przyjedzie do nas też Travis Circus Duo z Meksyku z show ulicznym Nepalito Clown. Odbędzie się ono też na Starym Rynku i ze wstępem wolnym, więc każdy chętny może do nas dołączyć.
12: Większość wydarzeń jest bezpłatna. Na część obowiązują bilety lub wcześniejsze zapisy. W Gdynia Infobox wystawa, która łączy dorobek kilku pokoleń gdyńskich twórców biżuterii i sztuki bursztynicznej, mówi Dorota Cenecka z Cech Rzemiosł Artystycznych.
2: Przekrój artystów właśnie pokoleniowy, czyli Maria i Paweł Fedrychowicz, po Emilię Kochut, która robi bardzo nowoczesne formy i pokazuje zupełnie inne wzornictwo.
12: Ekspozycję w Gdynia Infobox można zwiedzać jeszcze do końca tygodnia.
9: W większości kraju dzisiaj sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Popadać może jedynie na południu i północnym wschodzie. Najcieplej dzisiaj w zachodniopomorskim, do 24 stopni. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, 18 na plusie.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, w audycji Zapytam Inaczej teraz porozmawiamy o kolejnej odsłonie sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, który się gwałtownie zaostrza. Donald Trump powiedział, że od początku przyszłego roku cła na kanadyjskie samochody, części samochodowe i stal wzrosną do 50%. Porozmawiam o tym z profesorem Marcinem Gabrysiem z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry bardzo.
15: Pan pozwoli, że zacznę od cytatu z Donalda Trumpa, z Truth Social, bo czemu nie? Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii. Na jakim etapie dzisiaj jesteśmy, panie profesorze? Czy tu mamy już wojnę handlową, czy to jest po prostu taka próba wywarcia presji przed powrotem do stołu negocjacyjnego między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi?
16: Ja mam od soboty wrażenie, że jesteśmy coraz większym trochę kabarecie, to tak na takim powierzchni, bo to właśnie te różne pomysły Donalda Trumpa, publikowane odpowiedzi ze strony premiera Ontario, który w ogóle się nie patyczkuje z Donaldem Trumpem i mówi, że miał do czynienia z takimi ludźmi już wcześniej i to jest jak w szkole, nie trzeba się dać sprowokować, a i tak to jest zawsze przegrana. Natomiast nie wiem, ja mam takie, na szczęście jest to tej sytuacji, że nie muszę tak jak pani współprowadząca, pani profesor, czy moja koleżanka, pani profesor Zachara, tłumaczyć słów Donalda Trumpa.
15: Zapraszamy jutro, będzie o polityce migracyjnej Donalda Trumpa.
16: No właśnie, ale ze strony kanadyjskiej to wydaje mi się, że coraz bardziej jest tak, że te słowa, które wypisuje Donald Trump, to jednak są traktowane jako coś, czego nie da się tu komentować, tłumaczyć, że one są po prostu tak rzucane na wiatr. Natomiast tak naprawdę to, co się rozgrywa w tych stosunkach między tymi dwoma państwami, to z jednej strony oczywiście to jest wojna handlowa i to nie ma wątpliwości, że to jest 18 już miesięcy tej wojny handlowej, to jest kolejna odsłona i te wczorajsze groźby, tych 50% to są, te 50% to jest jeszcze dodatkowe 50% na to, co już zostało nałożone, tak to jest zapowiadane. I z punktu widzenia handlowego, to mamy pogwałcenie umowy o wolnym handlu między Kanadą a Stanem Zjednoczonym, takim już całkowite, bo te cła mają obowiązywać mimo tej umowy. To jest kolejny jakby element tej niepewności gospodarczej dla producentów po obu stronach granicy. I to, co się dzieje w gospodarce, tej zintegrowanej gospodarce północnoamerykańskiej, to jest coś na pewno bez precedensu w ostatnich wielu, wielu dekadach. I zobaczymy, jakie to będzie oczywiście miało reperkusje dla gospodarki. Tutaj gospodarka Kanady jest oczywiście ogromnie narażona na to, dużo bardziej niż gospodarka amerykańska, ze względu na swój rozmiar i też stopień zintegrowania z gospodarką amerykańską.
15: Ale czy Kanada ma czym uderzyć? Jak wygląda ta asymetria w praktyce?
16: No właśnie, to jest tak oczywiście, że w takim starciu większego z mniejszym, ten mniejszy ponosi większe koszty, ale to nie jest tak, że większy nie ponosi żadnych kosztów i tutaj to widać doskonale. Zresztą no, wystarczy popatrzeć na to, jak w sposób się układają te relacje z Iranem Stanów Zjednoczonych. Też miało się to wszystko skończyć szybko i się wcale nie skończyło. I tutaj Kanadyjczycy mają wiele, wiele sposobów na to, żeby uderzyć boleśnie w amerykańską gospodarkę. To ten, wystarczy podać przykład alkoholu amerykańskiego, który został z półek sklepów w prowincjach Kanady usunięty już kilkanaście miesięcy temu. I to jest jeden z głównych takich irytantów w tych rozmowach handlowych, który cały czas się pojawia, bo ten alkohol w ilości kilku milionów butelek po prostu zalega w magazynach producentów amerykańskich, które ponoszą realne straty. Wiele mówi się o tym, że poszczególne stany amerykańskie są uzależnione od handlu z prowincjami kanadyjskimi, na przykład Maine, Michigan. To są stany, dla których Kanadyjczycy są głównymi partnerami handlowymi, więc tutaj ten odpowiedź ze strony Kanady, zapowiedziana zresztą przez Marka Carneya, dolar za dolar. Zobaczymy dokładnie, jak to będzie miało oczywiście przełożenie na konkretne produkty. No jest planowana raczej tak, żeby amerykańscy konsumenci poczuli w tych właśnie wrażliwych stanach, tych swing states, gdzie będą odbywały się przecież wybory w listopadzie, gdzie mamy kandydatów, zarówno demokratów, którzy są przeciwni temu, co robi Donald Trump, ale nawet republikanów, bo przecież senator republikańska z Maine otwarcie krytykuje Donalda Trumpa. Zresztą paradoksalnie w Maine w jednym z browarów był wiceprezydent Vance, mówiąc o tym, że Kanadyjczycy pozwalają, znaczy, że dają lepsze warunki handlowe Chińczykom niż przedsiębiorstwom z Maine i że trzeba ich zmusić do tego, żeby zaczęli się zachowywać tak, jak się powinni zachowywać, co jest oczywiście po pierwsze nieprawdą i to od razu można łatwo sprawdzić. Ale pokazuje drugą stronę tego sporu, bo ten spór jest oczywiście ekonomiczny z jednej strony, ale z drugiej strony jest polityczny.
15: Suwerennościowy bym nawet powiedziała.
16: Właśnie, on sięga do jądra patriotyzmu kanadyjskiego. I wydaje mi się, że Amerykanie sobie nie do końca zdają z tego sprawę, a przynajmniej w administracji Donalda Trumpa, że to nie jest tylko i wyłącznie o to, czy będziemy cierpieć, czy nasz produkt krajowy brutto spadnie o kilka procent, czy nie wiem, miejsca pracy w jednej czy drugiej prowincji się zmniejszą, ale chodzi o poczucie tożsamości kanadyjskiej. Ja odnoszę wrażenie coraz większe od tych wielu miesięcy, że to jest taki moment przełomowy jednak dla całego narodu, społeczeństwa kanadyjskiego. Pamiętam, jak Justin Trudeau mówił, że to jest pierwsze postnarodowe społeczeństwo. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest dokładnie teraz odwrotnie, czyli czy to po prostu społeczeństwo staje się narodem. Jednym z tych elementów spajających. Zawsze ta perspektywa amerykańska była znacząca, ale właśnie staje się bezpośrednio Ameryka i Kanadyjczycy nie dają się upokorzyć. Ja wiele tekstów przeczytałem w ostatnich dniach sięgających do tych metafor, które w historii Kanady są obecne, mówiąc o tym, że no to jest właśnie takie społeczeństwo, które może nie ma tej siły oddziaływania jak Ameryka, ale ma zdolność do przetrwania trudnych warunków i to jest jedna z takich cech, które historycznie to społeczeństwo ma i można je skrzywdzić, można je w jakiś sposób spowodować, że ta gospodarka ucierpi. Natomiast pytanie jest, jak długo to społeczeństwo to przetrzyma, jaki będzie efekt. I jeżeli to przetrzyma, jeżeli się zintegruje, jeżeli się połączy i nie da podzielić, no to wydaje mi się, że efekt będzie dokładnie odwrotny niż wicepremier Vance sobie myśli, czyli że ta Ameryka przestanie być punktem odniesienia dla kolejnego społeczeństwa. I ta imperialistyczna polityka amerykańska, którą no, wiele społeczeństw tego globalnego południa od wielu dekad zna i z którym się boryka, też będzie odczuwalna po drugiej stronie granicy. I wiele słuchaczy sobie zdaje z tego sprawę, ale warto tu przypomnieć, że to relacje kanadyjsko-amerykańskie to były jedne z najbardziej przyjaznych relacji pomiędzy społeczeństwami, pomiędzy dwoma państwami. One były oparte na zaufaniu, na przestrzeganiu reguł, na wspólnym pomyśle nad tym, jak można z handlu na przykład albo z pogłębionych współpracy wyciągnąć korzyści dla obu stron.
15: Myśli pan, że tutaj zachodzi jakaś taka bardzo trwała transformacja tego właśnie społeczeństwa kanadyjskiego i jego jakichś nawet tożsamościowych więzi?
16: Mam coraz większe przekonanie, że tak się dzieje i to pokazują badania socjologiczne. Postawy Kanadyjczyków są trwałe. Od tych kilkunastu miesięcy one są... To nie jest tak, że można... Przykład, przywrócić amerykańską whisky na półki sklepowe i że Kanadyjczycy będą kupować. Wcale tak się nie musi stać. Coraz więcej jest dowodów na to, że Amerykanie, że produkty amerykańskie będą traktowane jako te, które nie są preferowane, że jednak mamy to, co premier Carney, o czym wspominał w Davos, że mamy to rapture, mamy to głęboki podział, to myślenie Amerykanów, że Kanadyjczycy nie są... Właściwie to jest takie społeczeństwo, które jest takie jak Amerykanie i będzie podążać naszą ścieżką, zupełnie się nie sprawdza, że to jest właśnie ten moment budowania tej jedności. No wystarczy spojrzeć na sondaże mówiące o poparciu dla tej decyzji Carneya o tym, żeby zakończyć te negocjacje. To jest 70% poparcia, w niektórych prowincjach 80%. Każdy lider polityczny na świecie życzyłby sobie takiego poparcia, takiego wsparcia ze strony społeczeństwa. I to na przykład mamy wsparcie ze strony separatystów w Quebecu, którzy mówią, że nie, my nie będziemy teraz myśleli o referendum separatystycznym, ponieważ musimy wesprzeć Ottawę w walce z prezydentem Trumpem.
15: Jakiś kosz owoców chyba Carney powinien wysłać do Waszyngtonu.
16: No, to jest naprawdę przywódca ten światowy, który w Davos zapowiedział to, że średnie mocarstwa powinny się trzymać razem. I teraz okazuje się, że właściwie jest jedynym przywódcą, i tutaj kolokwializm, z jajami, który powiedział Donaldowi Trumpowi nie, że on się nie ugnie, że no jednak jest pewna linia, której nie można przekroczyć i ten koszt oczywiście na pewno się pojawi, natomiast no to jest taki symboliczny wyraz sprzeciwu. No, wolność ma swoją cenę, my to jako Polacy doskonale wiemy. Teraz wydaje mi się, że Kanadyjczycy to pokazują i wydaje mi się, że mogą być wzorem też dla wielu innych polityków, przywódców i społeczeństw światowych, jak sobie radzić jednak ze Stanami Zjednoczonymi, no które to nie są te Stany Zjednoczone, no które ja przyzwyczaiłem się szanować i uważać za ten wzór w postępowaniu.
15: No, też ciekawe, jak zareaguje na to wszystko Donald Trump i gdzie będzie chciał szukać sukcesu na przykład, żeby zamaskować tę porażkę z Kanadą, ale to już pewnie jest temat na inną rozmowę. Tymczasem bardzo dziękuję profesorowi Marcinowi Gabrysiowi z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozmowę.
16: Dziękuję również.
15: A teraz zapraszam Wojtka Kowalika, tak, jesteś, widzę. Dzień dobry. Zaproś proszę na EKG. Co dzisiaj u ciebie w programie?
17: My dzisiaj cyferki weźmiemy na warsztat, bo znamy już wszystkie dane z gospodarki za lipiec. Ciekawe dane dotyczące zarówno naszych wynagrodzeń, naszej skłonności do zakupów, rynku pracy, przemysłu, który się przebudza. No i co z tego wszystkiego wynika? Pozbieramy to wszystko i zastanowimy się, w jakiej kondycji gospodarka zaczęła drugą połowę tego roku.
15: Zapraszam serdecznie po 14.40, a ja się z Państwem słyszę po 15.00. Moim gościem będzie profesor Andrzej Leder.
18: Reklama.
19: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
20: Do euro przyjdź.
19: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
21: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: zadowolony i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
1: Hej!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 14.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański wojskowy samolot transportowy wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo, podała agencja Reutera, powołując się na dane serwisu śledzącego loty Flight Radar. Kreml oświadczył, że nie ma informacji na temat lądowania takiej maszyny. Reuters przekazał, że duży Boeing o amerykańskim numerze rejestracyjnym przyleciał bezpośrednio ze stolicy Łotwy. Samolot przybył do Rygi 23 sierpnia z amerykańskiej bazy lotniczej Camp Spring w pobliżu Waszyngtonu. Reutersowi nie udało się ustalić, czy samolot przewoził ładunek lub pasażerów. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że poważnie rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryki. Nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario, napisał Trump na swoim portalu społecznościowym True Social. To nawiązanie do eskalującego sporu handlowego z północnym sąsiadem Stanów Zjednoczonych po zerwanych negocjacjach. Dzień wcześniej Trump zapowiedział podwyższenie kolejnych ceł na produkty z Kanady. Tym razem aut i ciężarówki do 50%. Kanada ma ogłosić swój odwet. Jeszcze dziś. Nauczyciele nie będą chcieli wejść w rolę klawiszy, mówiła w TOK FM dyrektorka zespołu szkół ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, dr Agnieszka Tomasik. Była pytana o wchodzący niebawem w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Używanie smartfonów będzie zabronione od nowego roku szkolnego.
8: To oznacza, że musimy trochę zabawić się w tych, którzy będą musieli przestrzegać procedur i pewnie będą je naruszać, i tych, którzy będą tych naruszeń tropić. A więc szkoła może zamienić się w taki wielki poligon.
7: Nauczyciel będzie mógł jednak zezwolić uczniowi na używanie telefonu w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, konieczności kontaktu z rodzicami i innych nadzwyczajnych sytuacji. W szkołach ponadpodstawowych to dyrektorzy placówek będą musieli określić zasady korzystania z urządzeń. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody. Na przeważającym obszarze kraju do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur i przelotne opady jedynie na południu i Podlasiu. Najcieplej dziś w zachodniopomorskim, 24 stopnie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
10: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy, jak gospodarka poradziła sobie na początku drugiego półrocza. Na podstawie oczywiście danych statystycznych, które już wszystkie poznaliśmy za lipiec. Ale najpierw poznajmy ceny paliw na jutro. Benzyna będzie o grosz droższa niż dziś, po maksymalnie 6,58 zł. Za to tańszy o 7 groszy będzie diesel, którego maksymalna cena jutro sięgnie 7 zł i 54 groszy. W piątek o 9 rano rząd zajmie się projektem przyszłorocznego budżetu. Wynika z porządku obrad rządu. W czerwcu, przypomnę, rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na przyszły rok. I według tamtejszych szacunków w przyszłym roku PKB ma rosnąć o 3,1%. Średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5%, a bezrobocie ma sięgnąć 5,6%. Ale istotną wiadomością tego projektu, który poznamy w piątek, będzie wysokość prognozowanej na przyszły rok dziury budżetowej. Rosja szuka paliw i zaczyna je sprowadzać z Kazachstanu. Jedna z rafinerii w tym kraju będzie kierować na rosyjski rynek około 70% produkowanych przez siebie benzyny i oleju napędowego. Ale chodzi tylko o jedną z rafinerii, więc dostawy będą stosunkowo niewielkie. A paliwowy kryzys w Rosji trwa w najlepsze po ukraińskich atakach na rosyjskie instalacje naftowe. Teraz jeszcze spójrzmy, co dzisiaj słychać na rynkach, na warszawskiej giełdzie. Na zielono, ale nie są to duże wzrosty. WIG i WIG 20 w górę o mniej więcej 0,1%. A na rynku walutowym euro po 4,30 zł, frank szwajcarski po 4,59, dolar 3,69, a funt po 5,03. I jeszcze sprawdźmy rynek ropy naftowej, która dziś dość wyraźnie tanieje. Baryłka ropy Brent kosztuje w tej chwili $87. W popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Czyli zastanowimy się, jak polska gospodarka rozpoczęła drugie półrocze tego roku, bo znamy już komplet danych za lipiec, więc je podsumujemy. Ostatnie dane, które poznaliśmy dziś, to potwierdzenie stopy bezrobocia, która w lipcu stała w miejscu na poziomie 5,8%. W urzędach pracy zarejestrowanych jest nieco ponad 900 tysięcy osób. Lato, prace sezonowe w pełni, dlatego też bezrobocie w miarę niskie i stabilne.
4: Zgadza się. Faktycznie wynik stopy bezrobocia w listopadzie, liczba bezrobotnych na poziomie... W lipcu liczba bezrobotnych na poziomie 906 tysięcy osób to wskaźniki uspokajające. One wskazują na to, że praktycznie latem, tak jak pan redaktor wskazał, te czynniki sezonowe utrzymują stopę bezrobocia na lokalnych minimach, no bo ona z początkiem roku była o 2,3% wyższa. I to już jest zapewne dołek lokalny, bo stopniowo ta sytuacja, jeśli chodzi o prace sezonowe, będzie się pogarszała i będziemy lekko rośli, jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych. Natomiast jeżeli spojrzymy szerzej na wskaźniki rynku pracy, zatrudnienie, które według naszych szacunków po korekcie o te czynniki właśnie sezonowe nie zmieniło się w lipcu, choć spadło 0,8 w ujęciu rok do roku, ale taka sytuacja już się utrzymuje od kilku dobrych miesięcy, no to możemy powiedzieć, że pomimo tego, że przedsiębiorcy w kwartalnym badaniu Narodowego Banku Polskiego, które ostatnio było opublikowane w lipcu, sygnalizują bardzo dużą ostrożność w zatrudnianiu, nie są skłonni do poszukiwania na dużą skalę pracowników, no to ta rezerwa czy ta ostrożność przedsiębiorców nie przekłada się na realne liczby, czyli można by powiedzieć, sytuacja jest stabilna. Nie ma zbyt dużego popytu na pracowników, ale z drugiej strony nie widzimy istotnego wzrostu bezrobotnych zwolnień.
10: Z rynku pracy mieliśmy też zaskakująco dobre dane dotyczące wynagrodzeń, które w większych firmach, no bo to ich dotyczą te dane, w lipcu rosły w tempie niemal 7%, szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Czy to pracownicy mają jeszcze siłę negocjacyjną w rozmowach finansowych, czy pracodawcy mają jeszcze w zanadrzu pieniądze na podwyżki, czy jedno i drugie?
4: No faktycznie dane lipcowe były wyższe od oczekiwań rynkowych o parę dziesiątych punktu procentowego. Natomiast raczej ja interpretowałbym te dane jako kolejny argument za tym, żeby powiedzieć, że sytuacja jest stabilna na rynku pracy. I to się właśnie spina w taki spójny scenariusz, że nie ma istotnych zwolnień, wzrost płac rośnie w jednym miesiącu nieco wolniej, w drugim miesiącu nieco szybciej. Decydują o tym na przykład premie w poszczególnych sektorach gospodarki. Natomiast nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków na podstawie właśnie tych nieco lepszych lipcowych danych. Raczej Jestem usatysfakcjonowany tym, że po raz kolejny nie było negatywnej niespodzianki. Bo generalnie możemy powiedzieć, jeżeli sobie popatrzymy szerzej na te dane dotyczące wynagrodzeń, skonfrontowane z nieco wyższą inflacją, no że generalnie my w tym momencie jesteśmy raczej na dołkach dynamiki płac, zarówno nominalnej, jak i realnej. I ta sytuacja konsumenta z punktu widzenia dochodów, z punktu widzenia wynagrodzeń jest umiarkowanie dobra. Czyli to nie, czyli możemy powiedzieć, że wzrost realnych dochodów kształtuje się w okolicach około 3%.
10: Realnych, czyli po uwzględnieniu już tego, co z tych podwyżek zjada nam inflacja.
4: Dokładnie tak. I to jest wciąż lepiej niż przed już 3 laty, kiedy dochody były ujemne. No ale wciąż średni dochód właśnie po korekcie o ten efekt inflacji przed COVID-em, w pięciolatce przedcovidowej był w granicach 5-6%, czyli te realne dochody szybciej rosły. W związku z tym możemy powiedzieć, że mamy taką małą stabilizację, nie jest najgorzej, ale lipcowe dane moim zdaniem nie świadczą o tym, że pracownicy zyskują przewagę nad pracodawcami. Jest w miarę stabilnie i ta sytuacja się utrzymuje w tej chwili.
10: Wywołał pan konsumentów do tablicy, więc mamy kolejne dane o sprzedaży detalicznej. W lipcu ta skłonność do sklepowych wydatków konsumentów jakby trochę przygasła?
4: Tak, tylko że znowu miesięczne dane trzeba interpretować z ostrożnością, ale faktycznie lipcowe dane były słabsze od oczekiwań. No i właśnie to się układa w ten spójny obraz, że choć płace były w lipcu nieco lepsze, to z kolei sprzedaż detaliczna nieco słabsza. I jeżeli popatrzymy szerzej na dane z kilku miesięcy wstecz, z drugiego kwartału, no to właśnie widzimy, że w drugim kwartale, zapewne na początku trzeciego kwartału, ze względu na te relatywnie słabe dochody w ujęciu realnym, słaby wzrost w ujęciu realnym, ta skłonność do konsumpcji, do wydawania pieniędzy była umiarkowana. W strukturze sprzedaży detalicznej widzimy jasne punkty, bo to jest na przykład sprzedaż mebli czy sprzętu RTV-AGD, ale już słabiej jest w przypadku odzieży, słabiej w przypadku paliw, ale tutaj jest duża zmienność. I jednym słowem, mamy do czynienia w tej chwili z sytuacją, w której po lepszym minionym roku w obszarze konsumpcji prywatnej, no ten drugi kwartał, początek trzeciego kwartału to jest raczej wolniejszy wzrost konsumpcji prywatnej. My ją szacujemy, ten wzrost w okolicach 3%, czyli raczej w tych stanach słabszych na przestrzeni ostatniej dekady.
10: No i całkiem przyzwoite dane napłynęły w lipcu z przemysłu. Trochę skracam, bo czas już na podsumowanie tych danych w całość. Jak ta gospodarka u progu drugiego półrocza zatem wygląda?
4: Mamy raczej umiarkowany wzrost popytu wewnętrznego, jeśli chodzi o konsumpcję. Pomimo słabszych danych z budownictwa, one moim zdaniem są jednostkowe i tutaj cały czas trwa silne ożywienie w zakresie inwestycji. W przemyśle są oznaki poprawy, na które choćby wskazują także całkiem niezłe dane z gospodarki europejskiej. Jednym słowem możemy powiedzieć, że gospodarka stabilnie rośnie. W trzecim kwartale jest szansa na utrzymanie wzrostu gospodarczego z drugiego kwartału, czyli o 3,8%. No i końcówka roku powinna być silniejsza, według naszych szacunków powyżej 4%, dzięki właśnie ożywieniu inwestycji, w szczególności infrastrukturalnych wynikających z kumulacji środków unijnych.
10: No bo właśnie, to ożywienie inwestycji już widać, ono było długo zapowiadane, właśnie jesteśmy jego świadkami?
4: Tak, choć akurat lipcowe dane z budownictwa nam tego nie potwierdziły i to jest duże zaskoczenie, ale jestem niemal przekonany, że już sierpniowe i wrześniowe dane pokażą nam ponowne odbicie. Prawdopodobnie lipiec to był moment jakiegoś okresowego wyhamowania, możliwe, że wynikający z technicznych kwestii związanych z rozliczaniem etapowania budów. Jestem wręcz przekonany, że w tej chwili w Polsce tym głównym silnikiem wzrostu są inwestycje. Wspiera to ożywienie, to stopniowe ożywienie eksport, no najsłabiej relatywnie wygląda w tej chwili konsumpcja prywatna.
10: Tradycyjnie, kiedy podsumowujemy dane, pytam też o najbliższą przyszłość. W poniedziałek poznamy szybki szacunek inflacji zakończący się sierpień. Jak pan obstawia, co my tam na tym inflacyjnym liczniku zobaczymy?
4: No niemal na pewno zobaczymy wyższą inflację w przedziale 3,3-3,4%. Jedynym i głównym czynnikiem, który podbił nam inflację w sierpniu, to są paliwa. Pomimo tego, że został obniżony VAT od 17 lipca, to GUS obejmuje swoją statystyką tylko dane za pierwsze dwie dekady sierpnia, czyli ten efekt mitygujący, ograniczający wzrost cen paliw był relatywnie słaby i on nie będzie tak bardzo widoczny w statystykach, stąd ze względu na około 5-procentowy wzrost średni cen paliw w sierpniu zobaczymy sierpniowy wzrost inflacji.
10: Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
10: Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca Anna Piekutowska, która ze swoim gościem zastanowi się, czy polska marka ma leczyć nasze kompleksy. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
9: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
5: Reklama.
11: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: W końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Hej, musisz się tak na nie gapić.
20: No oderwać wzroku nie mogę.
19: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
20: Ale są takie atrakcyjne.
21: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Za zaprzeczenie zbrodniom nazizmu Grzegorz Braun usłyszał zarzuty. Wysłannik Watykanu spotkał się z szefem rosyjskiego MSZ-u. To pierwszy raz po wybuchu wojny w Ukrainie. Warszawa-Kraków i Warszawa-Katowice. Na tych trasach pociągi przyspieszą nawet do 250 km na godzinę. Wtorek, 25 sierpnia, minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację.

0: i Krzysztof Kwiatkowski.
1: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości. Jeżeli ktoś neguje komory gazowe, które tam się znajdowały, to robi rzecz najbardziej podłą.
0: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
2: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
0: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun. Maciej Kluczka, TOG FM.
3: Braunowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, spotkał się dziś w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. To pierwsza wizyta wysłannika Watykanu w kraju agresora od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. Duchowny podkreślił, że mimo trudności Stolica Apostolska chce kontynuować dialog z Kremlem. Obie strony chcą tu osiągnąć pewne korzyści, mówił w TOG FM Filip Flisowski z Kongresu Katoliczek i Katolików.
4: Chodzi o tak naprawdę sprawdzenie swoich stanowisk, wypowiedzenie być może ich jeszcze raz i próbę jakiejś rozmowy po to, żeby osiągnąć pewne punkty dyplomatyczne, choćby humanitarne, tak? Wiem, że Stolica Apostolska negocjuje na przykład, czy ułatwia procedurę wymiany jeńców, oddania na przykład dzieci ukraińskich, które zostały porwane przez Rosjan.
3: Jeszcze dziś arcybiskup Gallagher ma rozmawiać z jednym z najważniejszych przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego, metropolitą Antonim. Przedstawiciel Watykanu ma też w planie rozmowy z doradcą Władimira Putina do spraw polityki międzynarodowej Jurijem Uszakowem. Wizyta duchownego w Rosji potrwa do piątku. Brytyjskie media zgodnie chwalą premiera Andy'ego Burnhama za wizytę w Kijowie. Deklaracje wsparcia dla Ukrainy oraz decyzje o przekazaniu danych, które mają pozwolić Ukrainie na budowę rakiet dalekiego zasięgu. Dzisiejsze komentarze podkreślają ciągłość polityki Londynu w sprawie rosyjskiej agresji na sąsiedni kraj. Centrolewicowy Independent na przykład z uznaniem zauważył, że Burnham wybrał na cel swojej pierwszej podróży zagranicznej Kijów, a nie Waszyngton. Premier Wielkiej Brytanii gościł wczoraj w Kijowie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. 250 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęło pendolino podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że niebawem pociągi na trasie Warszawa-Kraków i Warszawa-Katowice będą mogły jeździć szybciej, a podróż znacząco się skróci. Szymon Kępka.
5: Składy pendolino mogą jeździć nawet 290 km na godzinę, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km na godzinę, komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
6: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
5: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania. Szybsze pociągi to wyższa przepustowość sieci w całym kraju.
6: Podnoszenie prędkości na liniach kolejowych jest jedną z metod zwiększania przepustowości. A my dzisiaj w Polsce już nawet nie mamy problemu z tym, że pociągi jeżdżą zbyt wolno albo zbyt długo dojeżdżają do celu, tylko że brakuje w nich miejsc, że my musimy jeździć częściej.
5: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie podróżujący z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas przejazdu może skrócić się nawet o 25 minut. Szymon Kępka, TOG FM.
3: Stolica idzie na wojnę z hałasem i chce od rządu konkretnych zmian w prawie, począwszy od jasnych kompetencji gmin w zakresie jego ograniczania, a skończywszy na wprowadzeniu fotoradarów akustycznych. A więcej na ten temat Błażej Kulesza.
7: 5 godzin trwała ostatnia miejska komisja ochrony środowiska, gdzie debatowano nad wspólnym stanowiskiem do władz miasta i rządu. A jest o czym mówić, bo w mieście czasem nie da się wytrzymać.
8: To nie jest przyjemne dla kogoś, kto chce po prostu odpoczywać w swoim mieszkaniu.
7: Jak mówi Iwona Szymacha, mieszkanka Śródmieścia, utrapieniem są często ogródki gastronomiczne.
8: Miasto jako cel ma sprawienie jakiegoś takiego jednego wielkiego bordelu w Warszawie.
7: Rada Warszawy najpewniej w czwartek przyjmie wspólną deklarację w tej sprawie, ale samo pismo problemu nie rozwiąże, mówi Jan Mencfel z Miasto jest nasze.
9: Potrzebne są również nowe przepisy, bo tak jak w wielu miastach na zachodzie, choćby w Paryżu czy w Nowym Jorku, możemy w Warszawie montować fotoradary akustyczne.
7: A dane są alarmujące. Tylko w Unii Europejskiej hałas odpowiada za 66 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Błażej Kulesza, TOG FM.
3: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju okresami duże i tam okresami opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. 18 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, około 15.
10: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i wracamy do polskiej marki i do pytania, czy w ogóle jej potrzebujemy, bo dużo ostatnio poświęciliśmy czasu na to, żeby zastanowić się, czy promocja Polski nie jest przypadkiem głównie przepalaniem pieniędzy publicznych na bardzo wątpliwej jakości raporty, bardzo wątpliwej jakości klipy i źle obsadzone stanowiska. Ale może zanim zapytamy, jak sprzedać Polskę światu, to powinniśmy sobie odpowiedzieć na takie bardziej podstawowe pytanie, to znaczy, co właściwie chcemy sprzedać, z czego jako wspólnota możemy być dumni, co w Polsce jest wyjątkowego, bo może sama idea budowania marki Polska jest chybiona i o tym porozmawiam z profesorem Andrzejem Lederem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Filozofem kultury z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, jeśli spojrzymy na liczby, no to Polska przez te 30 parę lat zrobiła ogromny skok, odniosła ogromny sukces. Jest jedną z największych gospodarek Unii Europejskiej. Jest też miejscem do życia, które wydaje się atrakcyjne już dla wielu Europejczyków, nie tylko Polaków. Ale jeśli spojrzymy na emocje społeczne, no to dalej mamy dużo lęku. Mamy dużo poczucia zagrożenia, mamy dużo potrzeby udowadniania swojej wartości. To jest chyba taki paradoks, który wymaga jakiegoś psychologicznego wyjaśnienia.
1: Wymaga. Jest takie powiedzenie czy obserwacja, że dla człowieka, a szczególnie człowieka, którego kondycja życiowa była trudna, który miał wiele kłopotów i nieszczęść, najgroźniejszy moment w życiu to jest, jak wygra milion w totolotka. I to nie jest wyłącznie taki paradoks językowy, tylko to jest obserwacja losu wielu ludzi, dla których wielki moment szczęścia, jakiegoś takiego szczęścia, to znaczy nie subiektywnie przeżywanego szczęścia, tylko tego, że los się do nich jakoś uśmiechnął, oznaczał katastrofę. Ludzie po pierwsze zaczynają szastać tymi pieniędzmi, po drugie robią różne rzeczy, które wynikają też z czegoś, co się określa jako woda sodowa uderzyła do głowy. I często też po prostu tracą wszelkie granice, hamulce i tak dalej.
0: A czy my wygraliśmy milion w totka?
1: Nie wygraliśmy miliona w totka, ale pracą dużej części polskiego społeczeństwa zmieniliśmy nasz status materialny w sposób uderzający. Trzeba też dodać, dzięki pomocy Europejczyków, bo duża część tych zmian była możliwa dzięki temu, że weszliśmy do Unii i uzyskaliśmy te wszystkie fundusze, które temu pomogły, ale gro to jest ciężka praca polskiego społeczeństwa. Co nie zmienia faktu, że z jednej strony Polacy widzą ten sukces, z drugiej strony cały czas tkwi w nich ten cały przez bardzo długie okresy historyczne nagromadzony resentyment, poczucie niższości, kompleksy, no takie poczucie bycia bitym. I zderzenie tych dwóch faktów, to znaczy obserwacji tego, że właściwie zrobiło się lepiej, a z drugiej strony poczucia, ale nikt tego nie docenia, wszyscy na nas patrzą w sposób no taki jakiś upokarzający, jest naprawdę groźnym momentem dla Polaków.
0: Czyli Polska zmieniła się szybciej materialnie niż to nasze wyobrażenie o sobie zostało jakieś stare, dawne.
1: W dużym stopniu tak. Myślę, że to jest jeden z podstawowych właśnie tutaj takich rozziewów czy napięć, które określają takie ambiwalentny stosunek do samych siebie, tą nieprawdopodobną potrzebę bycia uznanym, docenionym, przy jednocześnie głębokiej niewierze w to, że to jest w ogóle możliwe.
0: A czy z tego poczucia niewystarczalności jakiegoś bierze się też nacjonalizm?
1: O tak, myślę, że jest to jeden z najsilniejszych wyrazów tego poczucia niewystarczalności. To znaczy powtarzanie sobie, jesteśmy najwspanialsi, najlepsi, wszyscy inni są przeciwko nam i tylko dlatego nas nie uznają, jest sposobem na zagłuszanie tego wewnętrznego odczucia niewystarczalności, tego właśnie, że w gruncie rzeczy wcale nie jesteśmy tacy wspaniali.
0: To jest bardzo niebezpieczne zjawisko.
1: No, to jest bardzo niebezpieczne. Jest taka bardzo ciekawa książka von Krokowa, takiego niemieckiego grafa, który jest jednocześnie historykiem i napisał taką książkę już dość dawno, Niemcy ostatnie 100 lat. I spróbował zrobić taką syntezę historii niemieckiej od drugiej połowy XIX wieku, właściwie od końca XIX wieku do upadku III Rzeszy. I opowiadał o takim fenomenie, który w Niemczech się wydarzył mniej więcej po tym, jak Prusy pokonały Francję w 1870 roku, uzyskały ogromne reparacje od Francji i zaczął się nieprawdopodobnie rozwijać. To był okres budowy niemieckiego przemysłu, to był okres rozwoju ogromnego niemieckiej nauki, połączenie nauki, między innymi chemii niemieckiej z sławnej do dzisiaj, z tym przemysłem spowodowało to, że Niemcy stały się potęgą przemysłową detronizującą Wielką Brytanię. I to wszystko nie zmieniało poczucia Niemiec, że są narodem podrzędnym i zapóźnionym cywilizacyjnie. Niemcy czuli się zapóźnieni cywilizacyjnie w stosunku do Anglików i Francuzów. Oczywiście nie czuli się zapóźnieni cywilizacyjnie do innych, ale czuli się zapóźnieni cywilizacyjnie do tych tak zwanych wówczas czołowych narodów. I ten kompleks niesłychanie silnie wpłynął na rozwój nacjonalizmu niemieckiego, w którym mityczne odwołania wcale nie dotyczyły tego sukcesu cywilizacyjnego, tylko na przykład wielkiego zwycięstwa Hermana, zwanego Arminiusem, w pierwszym wieku naszej ery nad rzymskimi legionami w teutoburskim lesie, w błotach jakiś 1000 lat temu, a właściwie w stosunku do tego okresu 2000 lat temu prawie. Była to kompletna, fantazmatyczna historia, a jednak to mobilizowało niemieckie społeczeństwo. I używam tego przykładu, żeby powiedzieć o tym, że historycznie takie sytuacje już się zdarzały. Wiemy, do czego doprowadził niemiecki nacjonalizm. Nasilenie odczuć nacjonalistycznych zbudowanych na tego rodzaju kompleksie, odwoływanie się do fantazmatycznych historii typu historia pierwszej Rzeczpospolitej, czy wspaniała szarże husarii pod Kirchholmem i innych takich miejscach, w gruncie rzeczy fałszują i zacierają obraz tego, co się realnie zdarzyło.
0: No tak, ale to pan pierwszy wspomniał Niemcy, a mamy tam dzisiaj taką sytuację, w której ten kraj jest detronizowany, jeśli chodzi o ich pozycję gospodarczą w Europie, a mimo tego to AfD i też nacjonalizm rosną w siłę.
1: Oczywiście myślę, że w Niemczech ten proces wcale nie, znaczy Niemcy wcale nie są immunizowane. Mhm. Mają bardzo potężną tradycję swojego nacjonalizmu. Trochę to różnie wygląda w zachodnich Niemczech, trochę to inaczej wygląda we wschodnich, gdzie pewne sprawy nie zostały tak naprawdę przedyskutowane po okresie hitlerowskim. Ale myślę, że podstawowym problemem, który nasila nacjonalizmy we wszystkich europejskich krajach, mamy we Francji Marine Le Pen, no i tak dalej, jest przede wszystkim z jednej strony wypchnięcie dawnej klasy robotniczej do pozycji klasy niepotrzebnej, ekonomicznie mówię, a z drugiej strony napływu imigrantów, którzy oczywiście sami w sobie nie są szczególnie żadnym problemem, ale zaczynają być przedstawiani jako właśnie źródło tego problemu, o którym przed chwilą mówiłem. Ale to jest w ogóle trochę inna sprawa. W Polsce moim zdaniem nacjonalizm ma inne trochę korzenie niż w większości europejskich krajów, choć te elementy, o których mówiłem, się też dokładają.
0: To wróćmy do Polski, bo jeszcze opowiadając o tym, jak chcemy być też widziani przez innych, no to widać też, że inni doceniają to, co może im zaoferować Polska. Mamy wysyp filmików na TikToku o tym, że przyjeżdżają do nas zagraniczni turyści i mówią o tym, że Warszawa jest wspaniała, że to jest jedno z lepszych miejsc do życia, że Polacy są fantastyczni. Zachodnia prasa też tak pisze, co z lubością na przykład tłumaczą nasze polskie portale. I czy my potrzebujemy tej takiej zewnętrznej motywacji, zewnętrznego lustra, żeby zobaczyć tą własną wartość?
1: Znaczy, my potrzebujemy na pewno zewnętrznego lustra. Myślę, że polskie społeczeństwo jest niesłychanie zależne od oceny zewnętrznej. A szczególnie w sytuacji, kiedy ta polaryzacja i konflikt wewnętrzny powoduje, że wewnętrzne oceny nigdy nie są powszechne. To znaczy, jeżeli Jarosław Kaczyński kogoś jakoś ocenia, to zwolennicy Donalda Tuska będą absolutnie uważać, że to jest błędne i odwrotnie. Więc ta zewnętrzna ocena jest niesłychanie ważna. Co więcej, jednak przez pokolenia Polacy mieli coś takiego, że mieli taki syndrom nadganiania, doganiania, kompleks, że nigdy nam się nie uda dogonić. No, ja jeszcze należę do pokolenia, które jeździło na nielegalną pracę na zachód, czyli byłem takim klasycznym gastarbeiterem. I czułem się po prostu obywatelem drugiej kategorii w większości tych krajów. Więc w tym sensie to poczucie uznania ze strony innych jest, myślę, w Polsce niesłychanie potrzebne w takim sensie psychologicznym czysto. Niestety ono nie leczy tej rany. To znaczy, że ile by ci inni nie opowiadali, jacy my jesteśmy strasznie fajni, to raczej, jeżeli już, powoduje właśnie uderzenie wody sodowej, to znaczy nagłe takie skoki wspaniałego nastroju, entuzjazmu, zachwytu sobą, niż takie ustabilizowanie, poczucie, dobra, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i jest okej.
0: To o tym, czy w ogóle można tę ranę uleczyć, porozmawiamy po informacjach o godzinie 15.20. Profesor Andrzej Leder, filozof kultury z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, jest naszym gościem.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Sądy zdecydowały o zastosowaniu tzw. aresztu poszukiwawczego wobec 14 spośród 40 rosyjskich biegłych medyków sądowych od sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Są oni poszukiwani listami gończymi. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, wobec 26 aresztu odmówiono, a 6 odmów jest nieprawomocnych. Sprawa nieprawidłowości w rosyjskiej dokumentacji medycznej była badana przez polską prokuraturę od dawna. To m.in. te nieprawidłowości poskutkowały decyzją o ekshumacjach ciał ofiar katastrofy, które zakończyły się w 2018 roku. W ich trakcie, jak informowała prokuratura, stwierdzono zamianę 8 ciał. Sprawy rosyjskich medyków sądowych zaczęto wówczas badać w odrębnym postępowaniu. Hiszpania zwróciła się do Komisji Europejskiej o unijną pomoc finansową w związku z sytuacją w Ceucie. Wniosek w tej sprawie ma zostać rozpatrzony szybko. Komisja jest gotowa udzielić unijnego wsparcia, zapowiedział jej rzecznik. Pod koniec lipca do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb granicznych, około 80 tysięcy migrantów. Choć w ciągu kolejnych dni do Maroka powróciło ponad 70 tysięcy osób, to nadal tysiące nielegalnych przybyszów znacząco wpływają na sytuację w eksklawie. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w wakacje Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, rozpoczęły się dodatkowe kontrole. Resort Infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczących czasu pracy kierowców autokarów. Ma to zminimalizować ryzyko, na przykład zaspania za kierownicą, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
7: Teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. Podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą.
6: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazdy maksymalnie przez 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Władze Tajlandii nasilają walkę z nielegalnym handlem nieruchomościami przez obcokrajowców. Kontrolami objęto setki zagranicznych inwestorów obchodzących prawo za pomocą fikcyjnych spółek i udziałowców słupów. Wśród podejrzanych są także obywatele Polski. Decyzja o kontrolach nastąpiła po ujawnieniu na wyspach Koh Samui i Koh Phangan masowego procederu wykorzystywania tzw. słupów. Śledczy wytopowali tam prawie 5 tysięcy osób posiadających udziały w wielu podmiotach jednocześnie oraz prawie 5,5 tysiąca spółek zarejestrowanych hurtowo pod tym samym adresem. Wątek Polski, czyli sprawę firmy Tropical House Company, Bangkok Post określił jako jeden z najważniejszych przypadków. W czerwcu przesłuchano w tej sprawie 38 osób, w tym polską parę. Firma z kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 4 miliony batów kontrolowała luksusowe wille deweloperskie o wartości ponad 200 milionów batów. Najcieplej teraz w Szczecinie, 24 stopnie, najchłodniej w Kłodzku, tylko 13. W większości kraju zachmurzenie umiarkowane, wieczorem na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze. W nocy i nad ranem na północy i wschodzie możliwe silne zamglenia.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Anna Piekutowska. Teraz zapytam inaczej, cały czas rozmawiamy z profesorem Andrzejem Lederem o naszej polskiej kondycji i o tym, skąd się bierze nasze pragnienie uznania i czy to jest doświadczenie, które jest charakterystyczne dla Polaków czy społeczeństw, które w ogóle wyszły z takiej pozycji peryferyjnej. W takim razie z tego, co do tej pory mówiliśmy, trochę wynika, że te próby budowania marki Polska, od której trochę wyszły, mówią o nas więcej niż o tym, jakby jak jesteśmy postrzegani za granicą. Czy my właśnie przez próbę budowania jakiejś wizji o nas próbujemy w nią opakować nasze kompleksy?
3: Na pewno trochę tak jest i tak jak o tym mówiliśmy, ale ja bym wrócił jeszcze do kwestii tego, jaki jest efekt takiego uderzenia wody sodowej do głowy. To znaczy takiej sytuacji, kiedy nagle jakiś sukces, a potem właśnie mnóstwo komplementów na ten temat powodują, że możemy się oderwać od tego swojego obniżonego poczucia wartości, bo efektem tego jest całkowicie bezkrytyczne i w gruncie rzeczy często dość takie wyższościowe podejście do samych siebie i innych. No to jest bardzo widoczne w tym, jak w mediach społecznościowych jest komentowane to, że Polacy, czy że Polska jest fajnym krajem. Jest fajnym krajem, dlaczego? Bo w odróżnieniu do Francuzów, Niemców czy Anglików, nie wpuściliśmy tutaj migrantów. I w związku z tym mamy jednoetniczną populację i proszę bardzo, mamy czyste ulice. I ten rodzaj w odróżnieniu do, który bardzo płynie przez media społecznościowe, wydaje mi się takim skokiem w jakiś rodzaj połączenia Wiktorii Wiedeńskiej z współczesnym, że tak powiem, sytuacją Europy, współczesną sytuacją Europy, to znaczy z tym, że w wielu krajach są spore populacje muzułmańskich imigrantów. To my Polacy żeśmy pokazali Europie, jak zwyciężać muzułmańskich imigrantów. I tego rodzaju bezkrytyczne, no moim zdaniem też głęboko fałszywe w gruncie rzeczy diagnozy, w gruncie rzeczy tak samo są nieadekwatne, jak takie ciągłe zaniżone poczucie własnej wartości i domaganie się, czy zabieganie uznania, albo obrażanie się, kiedy tego uznania nie ma i kiedy jakoś dziwnie nas nie zauważają.
8: No właśnie, ale musimy sobie znaleźć ten powód, dla którego Polska jest wyjątkowa, chociaż może go wcale nie ma. To znaczy, okej, mamy ten wielki sukces tych ostatnich 30 paru lat, ale w gruncie rzeczy, no to my jesteśmy takim trochę średniakiem.
3: W gruncie rzeczy jesteśmy po prostu zwyczajnym, średniej wielkości europejskim krajem. To nie jest nic złego. Znaczy Europa aktualnie jest najlepszym miejscem na świecie do życia i bycie jednym z średnich krajów europejskich jest bardzo pozytywnym faktem. Ale to, co tak naprawdę pozwala przezwyciężyć kompleksy, to nie nagły atak takiego zawyżonego poczucia wartości, nie taka huśtawka i woda sodowa, tylko przede wszystkim skonfrontowanie się z pewnym dość realistycznym obrazem siebie. A to oznacza uznanie tak swoich atutów, no jak chociażby to, że wielką pracą w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił się ten kraj, został zmieniony ten kraj i na pewno jest lepszym krajem do życia. Również nawet dla tych, którzy nie są uprzywilejowani. A z drugiej strony uznanie też swoich słabości. Uznanie tego, że poza atutami są różne rzeczy, które w tym kraju są niedobre, które wydarzyły się w przeszłości i były też niedobre. I potrafimy widzieć siebie w tym, w czym jesteśmy mocni, w czym jesteśmy atrakcyjni z różnych względów, i jednocześnie w tym, gdzie nie wcale nie jesteśmy tacy mocni, albo dźwigamy różnego rodzaju zaszłości, których się potrafimy po prostu wstydzić. Umiejętność połączenia tego i jakiegoś takiego stworzenia adekwatnego obrazu samych siebie powoduje, że w ogóle mniej się będziemy zajmować tym obrazem.
8: No tak, no ale też mówienie o tym w kraju, w którym coraz bardziej intensywnie i wyraźniej rządzi przemoc i ujawnia się przemoc, to trochę nie wiadomo, kto miałby mówić o tych naszych przywarach i jakoś odważnie stawiać w prawdzie.
3: No my. To znaczy po prostu myślę, że o prawdzie należy mówić zupełnie niezależnie, czy ona w danym momencie jest większościowa i popularna, czy jest nie większościowa i niepopularna. Przemoc w Polsce była zawsze problemem. Ona się teraz ujawnia w sposób, który dla nas jest trudny, no chociażby jako przemoc wobec mniejszości ukraińskiej. Ale przecież przemoc w Polsce wobec mniejszości to jest coś, co jest historycznie faktem wracającym. I to jest jedna ze słabości polskiego społeczeństwa. Przemoc nie tylko wobec mniejszości etnicznych, ale na przykład przemoc międzyklasowa, to opresja słabszych klas przez silniejsze klasy, no przede wszystkim wielosetletni wyzysk, który szlachta zgotowała w warstwie chłopskiej, ale wszystko, co potem się wielokrotnie działo, czy nawet w okresie potransformacyjnym, to jak traktowane są klasy pracujące przez tworzącą się nową oligarchię i nawet klasę średnią. Przemoc jest w Polsce bardzo obecna i umiejętność dostrzeżenia tego, nazwania tego i krytycznego podejścia, zrozumienia też, z czego ta przemoc płynie, jest jedynym sposobem na to, żeby odpowiedzieć na sytuacje przemocowe. Ani takie po prostu potępianie i mówienie to okropne, ani no oczywiście schlebianie przemocy i nawoływanie do niej nie są w żaden sposób rozwiązaniem tego problemu.
8: No i jeszcze można systemowo z nią walczyć.
3: To jest bardzo przydatne i wczoraj na przykład na Placu Zamkowym minister Żurek mówił o tym, że państwo chce systemowo z nią walczyć. Na razie mamy wrażenie, że ta walka jest taka, powiedzmy, umiarkowana, ale nie tylko walka, ale również dostrzeżenie korzeni przemocy jest bardzo ważne.
8: No tak, tylko że ta walka też jest nieopłacalna politycznie. O taką nazwę, bo już widzimy też, jak w odpowiedzi na to, co wczoraj minister Żurek powiedział na obchodach Święta Niepodległości Ukrainy, rezonuje w tym konfederackim internecie wśród polityków, którzy są bardzo prawicowi i którzy właśnie tę przemoc też napędzają w pewnym sensie. Tak samo jak dzisiaj ujawnię tutaj fragment naszych kulis. Pan profesor wszedł do studia i zapytałam, czy porozmawiamy o Grzegorzu Braunie. Pan profesor powiedział, że to też mu przykłada trochę popularności, to, że o nim dyskutujemy. Więc właśnie no, to jest ten problem, że zajmowanie się tymi kwestiami po prostu sprawia, że przydajemy im więcej popularności, więcej echa robią.
3: No ale wydaje mi się, że jeżeli mamy do czynienia z taką przemocą, no, w takim rodzaju, to, że no, silniejsi, kilku mężczyzn atakuje jakąś kobietę z dzieckiem albo w ogóle atakują dzieci, to po prostu już nie ma co dyskutować, to musi być ścigane przez karnie po tak. prostu. I tu w ogóle niezależnie od tego, jakie są polityczne konsekwencje, trzeba to robić po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o samą sytuację językową, to ja myślę, że jednym z podstawowych aktualnie problemów, no powiedzmy tego centrum i lewicy w Polsce, jest to, że cały czas nie zaakceptowała faktu, że w Polsce jest faszyzm. To znaczy w sensie są obecne realnie faszystowskie siły. I że faszyści będą i nie znikną. I że nie należy tak bardzo się przejmować, co faszyści powiedzą. Trzeba po prostu zaakceptować, że w Polsce toczy się walka polityczna. To znaczy, że istnieją partie faszystowskie, które dążą do władzy i istnieje jakiś duży odłam społeczeństwa, który tej faszystowskiej władzy nie chce.
8: Ale przecież ci liberałowie i lewica widzi, że ich główni odbiorcy, czyli jednak klasa średnia, właśnie bardziej skłania się i bardziej atrakcyjne dla niej staje się to, co ci faszyści mówią.
3: Ja myślę, że pod tym względem jednak nadal polskie społeczeństwo jest podzielone. To nie jest tak, że istnieje pewna jednoznaczność. Natomiast ja rozumiem, że pani trochę pyta, jak mówić, żeby klasa średnia nie słuchała faszystów?
8: Tak.
3: Mówić prawdę. To znaczy ja nie sądzę, żeby można było w jakikolwiek inny sposób przemówić do ludzi. Natomiast czy to będzie skuteczne? Czy my mamy gwarancję, że w Polsce w jakimś momencie nie będzie dość radykalnie prawicowy rząd? Nie wiem. To znaczy, jak powiedziałem, uderzenie wody sodowej do głowy w wielu społeczeństwach doprowadza do bardzo groźnych konsekwencji. Przykład niemieckiego społeczeństwa jest tutaj bardzo dobry i moim zdaniem nie możemy wykluczyć tego, że coś takiego zdarzy się również w Polsce. Możemy tylko działać tak, żeby się nie zdarzyło, ale nie mamy gwarancji.
8: Tylko że liberałowie chyba nie mają tej spójnej opowieści o Polsce, takiej, która mogłaby być atrakcyjna dla klasy średniej, bo kiedy rządziła prawica, ta bardziej konserwatywna prawica niż ta, która rządzi teraz, no to było wiadomo, tak, że jest martyrologicznie, że wszystko musi być przypadek narodowy, wszystko musi być chrześcijańskie i tak dalej. A tutaj, no nie wiem, właśnie może pani Barbara Luz-Gorgoń została zatrudniona do tego, żeby opowiedzieć, jak my się możemy opowiedzieć dla samych siebie.
3: Wydaje mi się, że to akurat jest kwestia dominacji tego romantycznego albo takiego opartego na martyrologii imaginarium w polskiej kulturze w ogóle.
8: Polskiego sufferingu.
3: No tak, tak z angielska byśmy to nazwali.
8: To jest cytat z raportu.
3: I w związku z tym wypracowanie całej kultury, która by to potrafiła opowiedzieć, to jest wielopokoleniowa robota. My na razie po prostu musimy mówić, jak jest. A czy to od razu chwyci i zażre, jak to młodzież mówi? Nie wiemy tego, musimy próbować.
8: To mogło dla państwa zabrzmieć jak dalsza nasza chęć do rozmowy. Niestety musi być to puentą, bo skończył się nasz czas, zapytam inaczej, moim gościem.
1: Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przy...
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan.

0: Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
15: dalej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 15.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Przed warszawskim sądem toczy się proces propagatora medycyny niekonwencjonalnej Jerzego Zięby. Jest on oskarżony o sprzedaż produktów leczniczych bez pozwolenia. Podczas dzisiejszej rozprawy zeznawał lekarz, który opowiadał o sprzedawanym przez Ziębie produkcie o nazwie Mumio. Oskarżenie dotyczy internetowej sprzedaży środków, którym przypisywano właściwości zapobiegania chorobom i ich leczenia. Czym oskarżeni mieli złamać prawo farmaceutyczne? Chodzi o sprzedaż CBD, nanosrebra i nanozłota, wyciągów z trawy jęczmiennej i pszenicznej. Prokuratura osobno potraktowała sprzedaż beta-karotenu i Mumio. Te środki, zdaniem oskarżenia, spowodować mogły zagrożenie dla zdrowia i życia. W pierwszym przypadku ze względu na zalecaną dawkę, a w drugim z powodu zanieczyszczenia. To skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który neguje fakty historyczne, powiedział szef Ministerstwa Sprawiedliwości. Waldemar Żurek odniósł się w ten sposób do zaprzeczania zbrodniom nazistowskim przez lidera Konfederacji Korony Polskiej, europosła Grzegorza Brauna. Dziś prokuratura przedstawiła Braunowi zarzuty publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnianym przez nazistów w Auschwitz. Polityk nie przyznał się do winy. 250 km na godzinę osiągnęło Pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. To ważny krok przed planowanym zwiększeniem prędkości na całej magistrali. Od przyszłego roku pociągi mają jeździć tam szybciej, a podróż między niektórymi miastami ma znacznie się skrócić. Szymon Kępka.
20: Pendolino jest konstrukcyjnie przystosowany do jazdy nawet 290 km na godzinę. Do tej pory ograniczeniem była jednak infrastruktura, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
21: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania systemów bezpieczeństwa
17: państwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu pasażerów.
20: Jak podkreśla Majewski, większa prędkość może oznaczać także lepsze wykorzystanie przepustowości kolejowej sieci w całym kraju.
17: Podnoszenie prędkości na liniach kolejowych jest jedną z metod zwiększania przepustowości, a my dzisiaj w Polsce już nawet nie mamy problemu z tym, że pociągi jeżdżą zbyt wolno, tylko że brakuje w nich miejsc, że my musimy jeździć częściej.
20: Docelowo z efektów mają skorzystać przede wszystkim pasażerowie, szczególnie ci jadący z Warszawy na południe Polski. Od przyszłego roku przejazd do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet o 25 minut. Szymon Kępka, TOK FM.
21: Ponad 1100 podpisów pod obywatelskim projektem uchwały o zerwaniu umowy partnerskiej Kielc z izraelskim miastem Ramala złożyli w tamtejszym ratuszu działacze partii Razem. To kolejna próba zakończenia tej współpracy po tym, gdy poprzedni wniosek odrzucono z powodów formalnych. Przedstawiciele inicjatywy uzasadniają projekt krytyczną oceną działań zbrojnych Izraela w strefie Gazy. Wskazują także na doniesienia Organizacji Praw Człowieka dotyczące warunków przetrzymywania Palestyńczyków w kompleksie więziennym w partnerskiej Ramali. Przypomnieli również śmierć polskiego wolontariusza Damiana Sobola, który zginął w izraelskim ataku na konwój humanitarny. Najcieplej teraz w Szczecinie, 24 stopnie, najchłodniej w Kłodzku, tylko 13. W większości kraju zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze. W nocy i nad ranem na północy i wschodzie możliwe silne zamglenia.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Minęła godzina 15.44 i dzisiaj, jak zapowiadałem, gościnią Klaudia Kazimierska, nowa rekordzistka Polski w biegu na 1500 metrów, nasza lekkoatletka. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
23: Dzień dobry, witam.
22: Jeszcze powinienem dodać, że też całkiem niedawno zostałaś wicemistrzynią Europy w Birmingham. Ale Klaudio, jak wspomniałem, chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o tym, jak to się stało, że ty w wieku jeszcze właściwie przed 21 urodzinami zdecydowałaś się, że wyjeżdżasz do Stanów, żebyś trochę nam opowiedziała, jak tam to życie sportowca wygląda, jak tam przygotowujesz się do tych imprez, na których potem, no właśnie, robisz takie wyniki, jak robisz. Ale króciutko jeszcze tym słuchaczom, którzy nie mieli okazji o tym usłyszeć, przypomnijmy. 3:55:59 rekord Polski w weekend podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, podczas meetingu Diamentowej Ligi. I jak słyszysz te cyferki, które teraz wypowiadam, to myślisz sobie, tak, to mój rekord, super, czy myślisz sobie, on i tak długo nie przetrwa, bo za chwilę go znowu pobije?
23: Mam nadzieję, że nie będzie trwał zbyt długo, aczkolwiek oczywiście jestem zadowolona z tego wyniku. Wiadomo, przed tymi zawodami zapowiadałam, że bym chciała pobiec 3 minuty i 54 sekundy, więc pomyliłam się dosłownie o pół sekundy, nieco ponad pół sekundy, więc cieszę się też, że mam taką świadomość swojej dyspozycji i potrafię też trochę przewidzieć, na co mnie stać, ale mam nadzieję, że ten rekord będę śrubowała przez najbliższe lata, miesiące i że to dopiero jest początek. Wiadomo, miałam już rekordy Polski w hali i też w biegu na mile, ale ten na 1500 metrów był tym, na którym mi chyba najbardziej zależało i którego mi brakowało, więc myślę, że już powoli ochłonęło to. Zajęło mi to na pewno chwilę, żeby też sobie to po prostu przetrawić, ale już jesteśmy 2 dni po tym starcie, już na pewno mam taką świadomość, że to zrobiłam i teraz po prostu kolejne cele sobie wyznaczam.
22: No właśnie, ty jesteś bardzo ambitna i o tych celach to sobie też porozmawiamy. Ja dodam, że ty pobiłaś rekord Weroniki Lizakowskiej, który z kolei ona ustanowiła podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Tutaj na stadionie śląskim był pacemaker oczywiście i też blisko 40 tysięcy ludzi. Ty się, jak startujesz w tej imprezie, czujesz, że to jest taki wyjątkowy dzień w roku, ten memoriał?
23: Tak, na pewno. Samo to, że to są zawody w Polsce i to jest Diamentowa Liga, jeden z najlepszych w ogóle meetingów na świecie. Jak wiemy, ten meeting, który odbył się 2 dni temu, był najlepszymi zawodami w historii Europy, jednodniowymi, więc...
22: Ze względu na wyniki.
23: Tak. Ze względu na wyniki, więc statystycznie po prostu ten meeting był po prostu na bardzo wysokim poziomie, ale oczywiście tak, ja czuję ogromne wsparcie polskiej publiczności i nie ma tych startów dużo w Polsce na takim poziomie, ale też mnie po prostu często w Polsce nie ma, więc naprawdę no, miałam ciarki na linii startu, bo to jednak no, jest coś specjalnego i wyjątkowego, że tyle ludzi przychodzi i wspierają cię na tej linii startu i przez cały bieg.
22: W Birmingham aż tylu polskich kibiców nie było, a ty zdobyłaś srebro, jak mówiłem, na Mistrzostwach Europy, to też było w sierpniu. I też się uśmiechnąłem, bo to pokazuje też tą twoją ambicję, bo trochę tak zrozumiałem, że okej, srebro fajnie, ale tak naprawdę to chciałem tutaj wywalczyć tytuł Mistrzyni Europy, który jak najbardziej jest w twoim zasięgu, a na tym Stadionie Śląskim właśnie wspominanym przecież będą Mistrzostwa Europy kolejne. Ale wróćmy jeszcze dosłownie na sekundkę do Birmingham. Naprawdę to było tak, że bardziej cię ten wynik, powiedzmy, zdenerwował, zirytował, czy jednak większa radość, że medal jest seniorskiej imprezy?
23: Nie, no oczywiście bardziej byłam zadowolona, że jest ten medal i po to się biega na Mistrzostwach Europy czy innych imprezach mistrzowskich. Oczywiście Brytyjka była po prostu bardzo mocna i jest bardzo mocna, więc ja właściwie jakby oczekiwałam, że walka o złoto powinna się stoczyć między nami dwiema, więc jakby to jakby ten bieg nie zaskoczył mnie w żaden sposób. Wiadomo, to jest bieganie taktyczne, tam nie ma w ogóle mowy zwykle o żadnych rekordach Polski czy rekordach życiowych, ale na pewno właśnie taki pozostawił lekki niedosyt do tego wyniku, ale też no, trzeba było to szybko sobie przetrawić, przepracować, bo wiedziałam, że dosłownie tydzień po Birmingham miałam kolejny start i też musiałam to wszystko poukładać treningowo, a nie fizycznie, żeby po prostu być gotowa na ten następny start.
22: No dobrze, porzućmy już same wątki startowe, bo myślę, że równie ciekawy, jak nie ciekawszy jest ten, który już zajawiałem, czyli twojego miejsca na ziemi teraz, bo nim tak naprawdę jest Oregon, Stany Zjednoczone. Jak to się dzieje, że 20-letnia właściwie sportsmenka mówi sobie pewnego dnia, wyjeżdżam?
23: A wbrew pozorom to jest długi proces i to nie było tak, że ja się obudziłam pewnego dnia i mówię, a rzucę wszystko, wsiądę w samolot i wylecę. Tylko to jest no, długi proces też rekrutacji, przez to, że ja wyjechałam tam nie po prostu sobie żyć i trenować, tylko na studia. Więc to był po prostu proces formalny, żeby pozałatwiać wszystko. I ja właściwie zdecydowałam się na wyjazd prawie rok przed wyjazdem, jesienią 2021 gdzieś. Zaczęła we mnie ta decyzja po prostu rosnąć i dojrzewać i w tamtym momencie gdzieś zaczęłam po prostu myśleć, że chciałabym wybić na kolejny poziom, że potrzebowałam gdzieś nowego bodźca, nowego miejsca, nowych ludzi i przyszła taka opcja, pojawiła się taka możliwość i w tamtym momencie po prostu powiedziałam sobie, że jak nie teraz, to nigdy, bo też prawda jest taka, że byłam na studiach, więc jakby no, nie będę wiecznie studentką też, więc to była ostatnia dla mnie taka szansa, ostatni dzwonek, żeby skorzystać z takiej możliwości i chciałam po prostu spróbować, zobaczyć, czy się odnajdę. Wiedziałam, że jeśli nie, to po prostu wrócę i będę robiła to, co robiłam przed wyjazdem. Ale też wolę żałować, że coś zrobiłam, niż że czegoś nie zrobiłam, więc taką decyzję podjęłam. Wyjechałam w sierpniu 2022 roku. Kontynuowałam tam studia, skończyłam studia w 2025 rok temu już ponad i od tamtego czasu po prostu trenuję, już jestem zawodowym sportowcem.
22: Ale dyplom też masz, matematyka analityczna,
23: tak,
22: na uniwersytecie.
23: Matematyka po prostu, to jest zwykła matematyka. To był, jakby wybierało się do końca ścieżkę jakąś, ile można było zrobić matematykę nauczycielską, bardziej naukową i matematykę taką standardową, więc ja wybrałam tą standardową ścieżkę matematyki, taką jakby się kończyło po prostu w Polsce, jeśli by się kończyło kierunek matematyki.
22: Ty wyjechałaś w miejsce, nie chcę oczywiście teraz przesadzać i mówię to z uśmiechem, ale prawie że święte tak naprawdę dla lekkiej atletyki w Stanach Zjednoczonych, lekkiej atletyki w ogóle. Opowiedz, co to jest za miejsce?
23: Tak, no wyjechałam do miejsca, które jest święte dla lekkoatletów, ale wbrew pozorom, kiedy ktoś się mnie pyta, gdzie żyję w Stanach i mówię w Oregonie, to oni za bardzo, zwykli po prostu ludzie, nie wiedzą, gdzie jest Oregon, o co chodzi. Jak zawsze mówię Oregon, to mówię, a nad Kalifornią, nad Los Angeles,
22: zachodnim
23: wybrzeżu. Więc zawsze tak opowiadam, gdzie to jest, ale oczywiście jest to kolebka biegania w Stanach Zjednoczonych, jak i prawie na całym świecie. Stamtąd wywodzi się wiele świetnych zawodników, trenerów. Sama firma Nike powstała właśnie tam. Jej założyciel skończył też uczelnię, na którą ja uczęszczałam, więc jest to takie miejsce, gdzie sport jest po prostu świętością, zwłaszcza to bieganie i lekka atletyka. I no, tam tak naprawdę każdy uprawia sport, każdy gdzieś biega i tam stamtąd wywodzi się właśnie kultura joggingu, gdzie słynny trener Bill Bowerman zapoczątkował to, wydał książkę i po prostu Amerykanie zakochali się w bieganiu w tamtym czasie, więc no jest to taka kolebka, gdzie właśnie kultywuje się tą lekką atletykę i myślę, że lepszego miejsca nie mogłam sobie wymarzyć.
22: I trenuje się inaczej niż w Polsce, co mnie zdziwiło. Czytałem jeszcze z czasów Mistrzostw Świata z Tokio korespondencję Radosława Leniarskiego, Gazeta Wyborcza, Sport.pl Plus także. I no, zdziwiło mnie to, że tak naprawdę mniej chyba niż w Polsce. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie. Czy po prostu bardziej innowacyjnie? Jak to ubrać w słowa? Ty to zrobisz lepiej?
23: Myślę, że wszystko po trochu, to co pan powiedział, ale na pewno trenuje się trochę może mniej, jeśli chodzi o objętość, ale bardziej intensywnie, więc na pewno mam większy nacisk na jakość niż na ilość w moim treningu. Trenuję się w dużych grupach, może nie nawet dużych, ale trenuję się w grupie, w drużynie, zwłaszcza sport akademicki bazuje na właśnie systemach drużyn, zespołów, gdzie rywalizuje się zwłaszcza o mistrzostwo Ligi Amerykańskiej jako zespół. Wiadomo, są też indywidualni mistrzowie, ale to zespół jest zawsze najważniejsze, co wpływa też na to, że jakby odpowiedzialność się rozkłada na większej ilości osób i ty czujesz, że chcesz zrobić swoją robotę tak, żeby ktoś inny mógł później zrobić czyjąś inną. Więc jakby na pewno trening jest troszeczkę inny i jest bardziej tak, bym powiedziała, że mam trochę bardziej większą separację między sportem, tym życiem zawodowym jako sportowiec, a życiem prywatnym. Mam bardzo dużo czasu dla siebie i tak naprawdę myślę, ten balans jest bardzo ważny i tego też tam nauczyłam się i nabrałam tego dystansu, że kiedy wracam z treningu, oczywiście muszę odpocząć, zregenerować się i dopełnić wszystkich obowiązków, ale generalnie jestem normalną dziewczyną, która po prostu żyje swoim życiem, ma czas dla znajomych, wyjść na zewnątrz, wyjść nawet na imprezę, jakbym chciała, jakby nie można też zamykać się w czterech ścianach i żyć tylko, wiadomo, niektórzy tak lubią, niektórzy tak potrafią, ale ja chyba właśnie nie chciałam tak żyć i nie potrafiłam, a właśnie jak byłam w Polsce, to często jeździłam na zgrupowania, spędzałam tygodnie za granicą, czy w centralnych ośrodkach sportu w Polsce i po prostu ja gdzieś nie lubiłam tego życia samej ze sobą i potrzebowałam trochę więcej tej otwartości i myślę, że właśnie w Stanach to dostałam.
22: A ta mentalność zwycięska, słynna, amerykańska, że jak widzą pięć kółek olimpijskich, to po prostu są tak zmotywowani, że hej, ty to odczuwasz jakoś? Jak to też za pomocą, nie wiem, tego, że psychologia sportu też jest istotnym czynnikiem, czy to po prostu się z tym rodzisz? Czy można tym nasiąknąć, tak jak ty na przykład?
23: No, myślę, że jestem przykładem, że właśnie da się tym nasiąknąć i tego się gdzieś nauczyć z czasem. Oczywiście to nie jest tak, że w momencie, w którym ja wyjechałam, to nagle przestawiło mi się i od początku było tak idealnie. Na pewno, wbrew pozorom, Amerykanie korzystają z psychologii sportowej, ale wydaje mi się, że na przykład w Polsce jest większa świadomość tego, więcej osób współpracuje z psychologami sportowymi w Polsce, ale oni po prostu jakby nawzajem się bardzo napędzają, jest bardzo wysoka rywalizacja krajowa u nich, więc też przez to wpływa to na wysoki poziom sportowy i tą motywację i zawziętość. Ale właśnie na pewno jakby ja przysiągnęłam tym przez jakiś, wiadomo, czas, który tam byłam, ale też właśnie taka otwartość ludzka i taka ekscytacja z tego, co robisz, że po prostu masz się tym dobrze bawić i po prostu to wpływa na to, że kiedy wychodzisz na start, po prostu jesteś zadowolony, szczęśliwy, nie możesz się doczekać tego startu. I ta mentalność zwycięska po prostu przychodzi też z codziennego życia, z codziennego treningu, który wykonujesz, z tego, co słyszysz wokół siebie, że wszyscy cię motywują i dodają tego wiatru w żagle, więc to jest takie optymistyczne, jakby po prostu wszyscy są tacy uśmiechnięci tam i szczęśliwi, pozytywni.
22: Dwa króciutkie pytania, bo mamy dosłownie 40 sekund, więc jednym słowem albo zdaniem. Jesteś szczęśliwa w Oregonie?
23: Jestem szczęśliwa.
22: A jak patrzysz w przyszłość i widzisz Pekin, Mistrzostwa Świata, Los Angeles, Igrzyska Olimpijskie, to co myślisz?
23: Mam nadzieję, że medale, ale oczywiście to jest sport, więc wszystko może się wydarzyć.
22: Klaudia Kazimierska, nasza lekkoatletka, która no, dosłownie dwa dni temu pobiła rekord Polski na 1500 metrów. Wcześniej jeszcze także w sierpniu zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham. Dziś była gościnią magazynu Jeszcze Więcej Sportu. Państwo, jak słyszeli, rozmawialiśmy głównie o tym, jak to jest trenować i być na co dzień w Stanach Zjednoczonych, bo tam w Oregonie Klaudia trenuje. Dziękuję ci serdecznie, że zechciałaś się z nami połączyć.
23: Dziękuję pięknie.
22: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program wydawał Miłosz Namęczy Staniszewski. Realizował go Adam Szuraj. Już za chwilę będzie TOK 360 i na ten program zapraszam dziś w imieniu Wojciecha Muzala. Natomiast na TOK 360 składa się także Sport 360, w którym ja i Wojciech Muzal porozmawiamy o sporcie. To będzie po godzinie 18.20, a to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Przemysław Pozowski. Mówię Państwu teraz do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest punktualnie 16. Będą progi zwalniające na ulicy Solnej w Krakowie, gdzie zginęło młode małżeństwo. Urzędnicy twierdzą jednocześnie, że wizja lokalna nie wykazała nieprawidłowości po stronie miasta, jeśli chodzi o organizację ruchu. Złe wiadomości dla Donalda Trumpa. Wojnę z Iranem wspiera mniej niż 1/3 Amerykanów. Podobny odsetek chwali pracę samego prezydenta. A u nas także alarmujące dane dotyczące wsparcia psychologicznego w szkołach. W ciągu 12 lat edukacji szkolnej pomocy potrzebuje co piąty, a czasem nawet co czwarty uczeń, a psychologów brak. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Wojciech Muzal, witam Państwa i zapraszam. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek informuje o istotnym przełomie w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto i jej właściciela Przemysława Krala. Prokuratura bada m.in. przepływy finansowe między Zonda Krypto a fundacjami polityków.

0: koronnego, ale były minister sprawiedliwości senator Krzysztof Kwiatkowski w poranku TOG FM mówił, że jest to wysoce prawdopodobne.
1: Po pierwsze musi mieć ważne informacje z punktu widzenia śledztw. Bo ten człowiek to skarbnica wiedzy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości.
0: Posłowie PiS pytani o tę sprawę, także o powiązania Przemysława Krala z Radosławem Piesiewiczem, szefem PKOL-u i jednocześnie dobrym znajomym polityków PiS-u, odpowiadają, że to sprawa dla prokuratury i starają się umniejszać związki Krala i Piesiewicza z PiS. Rządzący przypominają jednak zarówno neon zonda krypto, który wisiał na siedzibie PKOL-u, oraz fakt, że konserwatywną konferencję SIPAK, w której brał udział Karol Nawrocki w trakcie kampanii prezydenckiej, też finansowała firma zonda krypto.
2: A dzisiaj, to mówił Maciej Kluczka, a dzisiaj dowiedzieliśmy się także, że pełnomocnikami Przemysława Krala są znani adwokaci, mecenas Jacek Libuła i mecenas Roman Giertych, który jest również posłem Koalicji Obywatelskiej. Temat wróci w wywiadzie politycznym TOK FM o 17:00. Gościem Dominiki Wielowiejskiej będzie m.in. szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Polski 2050, Paweł Ślis. Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej w Krakowie, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala, miasto jeszcze w tym tygodniu zapowiada wprowadzenie w tym rejonie progów zwalniających. Za to remont nawierzchni odbędzie się w przyszłym roku. Jednocześnie tutaj przedstawiciele miasta twierdzą, że wizja lokalna nie wskazała na żadne nieprawidłowości bądź zaniedbania w tym miejscu. Katarzyna Młynarczyk.
3: Oznakowania są prawidłowe. Poza progiem zwalniającym nie bardzo jest miejsce na ingerencję, która broniłaby się z punktu widzenia potrzeb czy przepisów, twierdzi komisarz miasta Stanisław Kracik.
4: To jest taka trochę sytuacja, w której nie możemy nic nie zrobić, natomiast no, pamiętajmy o tym, że to jednak zawinił człowiek, a nie czyjeś zaniedbania.
3: Jak twierdzą przedstawiciele miasta, w tym miejscu przez ostatnich 5 lat nie dochodziło do żadnych wypadków. Jednak mieszkańcy tego rejonu wskazują na regularnie odbywające się w tym miejscu wyścigi samochodów sportowych. O 18:00 na ulicy Solnej odbędzie się spotkanie mieszkańców, którzy w ciszy zapalą symboliczny znicz. W ten sposób chcą zwrócić uwagę władz miasta na tragedię, do której doszło, domagając się poprawy bezpieczeństwa.
2: Mniej niż 1/3 Amerykanów wspiera wojnę z Iranem. Tak wynika z sondażu zleconego przez agencję Reutera. Bardzo złe notowania ma też prezydent Donald Trump, którego pracę chwali zaledwie co trzeci mieszkaniec USA. To jest drugie badanie z rzędu, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych ma tak rekordowo niskie poparcie. Dla republikanów jest to bardzo zły prognostyk przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu. Tomasz Orchowski.
5: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada. W marcu wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się szybko zakończyć. Aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presja ekonomiczna. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie, sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormuz, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Widzieliście zresztą niektóre dane. Iran nie jest w stanie niczego przez nią przepuścić. My możemy. Światowa gospodarka zdaje sobie z tego sprawę, postawili więc wszystko na przejęcie nad nią kontroli, ale nie są w stanie tego zrobić. CNN twierdzi, że amerykańskie wojska zyskują w cieśninie przewagę, tyle że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Przez weekend tym szlakiem kluczowym dla transportu ropy i gazu skroplonego przepłynęło mniej niż 20 jednostek. Przed konfliktem wywołanym przez USA i Izrael było to 130-140 statków każdego dnia. Irańczycy grożą: sparaliżujemy eksport ropy z całego regionu, jeśli wojna będzie trwać. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji. Tomasz Rychowski, TOK FM.
2: W ciągu 12 lat edukacji szkolnej co piąty, a czasem co czwarty uczeń potrzebuje wsparcia ze strony psychologa, ocenia dr Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Z badania instytutu wynika zaś, że na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego w 102 gminach w Polsce nie pracuje ani jeden psycholog szkolny. Najwięcej takich miejscowości jest na Podlasiu, w województwie zachodnim.

0: Wschodniopomorskim i w Mazowieckim. Najmniejsze braki kadrowe są za to w Kujawsko-Pomorskim, Śląskim i Pomorskim. Osobnym problemem jest sama rozmowa z psychologiem szkolnym, bo jak mówi uczennica jednego z warszawskich liceów, Kamila Wnuk, u części uczniów wiąże się ona z lękiem.
1: Związany z tym, że ten psycholog zaraz powie to wychowawcy, to zaraz dotrze do rodziców i nie czują się bezpieczni w tej rozmowie. Ja rozumiem, w sytuacji jakiejś kryzysowej, zagrożenia życia to trzeba zgłosić, ale jeżeli sytuacja dotyczy jakichś błahych spraw, po prostu życia codziennego młodzieży, nie uważam, żeby była potrzeba od razu mieszania w to rodziców, bo młodzież się po prostu tego boi, co będzie ich czekało w domu. Ile razy była taka sytuacja, że na lekcji ty, ten, tamten, zrobiliście coś złego, idziecie do gabinetu psychologa, tak? To był postrach, bo idziesz do gabinetu, no to już wstyd na całą klasę.
2: Te białe plamy, gdzie nie ma psychologów, coraz mniejsze, coraz rzadsze, ale też chyba wciąż występuje taki problem z rodzicami, którzy mówią, myśmy byli w szkole bez psychologa, jakoś żyjemy.
3: To jest problem części, nie tylko rodziców, w ogóle ludzi, którzy wstydzą się i to rzeczywiście jest bariera, która utrudnia dostęp do pomocy, kiedy rozwija się kryzys zdrowia psychicznego. Psycholog jest partnerem do rozmowy i z rodzicem, i z dzieckiem w sposób taki naturalny. No jestem w szkole, możesz do mnie przyjść i możemy porozmawiać.
2: Przed chwilą rozmawialiśmy z młodą kobietą, która mówi, są takie sytuacje, że ktoś mówi ty i ty i ty, idź do psychologa, bo coś tam przeskrobałeś.
3: O właśnie, to jest przykład błędu, jaki czasem w szkole jest popełniany, czyli wysyłanie ucznia, nazwijmy to za karę, do psychologa czy pedagoga szkolnego. To nie jest ich rola, krótko mówiąc. Oni powinni rozwiązywać problemy, które uczeń zgłasza.
0: Z badania Instytutu Psychiatrii wynika, że problem z dostępem do psychologa w szkole jest częstszy w podstawówkach niż w szkołach średnich. Z ekspertem Instytutu doktorem Krzysztofem Ostaszewskim, a także uczennicą Kamilą Wnuk, która zabiega o lepszą dostępność psychologów w szkołach, rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęska. Rodzice korzystający z prywatnych żłobków w Rzeszowie mogą odetchnąć. Miejski bon o wysokości 300 zł nie zniknie z dnia na dzień. Ratusz próbował przeforsować jego natychmiastową likwidację, choć jeszcze wiosną uzgodniono z radą i rodzicami, że świadczenie będzie wygaszane stopniowo do sierpnia 2027 roku. Projekt prezydenta Konrada Fiołka miał zakończyć wypłaty wcześniej, ponieważ w publicznych żłobkach jest obecnie około 700 wolnych miejsc.
4: Mamy wolne miejsca w publicznych żłobkach, no i musimy za nie płacić, za ich utrzymanie. To płacenie za miejsce w żłobkach prywatnych jest w tej chwili już nieracjonalne ekonomicznie.
0: Mówił prezydent. Ten i inne argumenty nie przekonały większości radnych.
5: Umówiliśmy się, że będzie wygaszony w 27, no i teraz mówimy tym rodzicom nie, jednak odbierzemy ten bon. Nie chciałbym, żebyśmy właśnie tutaj zostali uznani za osoby, które nie dotrzymują słowa.
6: Jak już przyjęliśmy tą umowę społeczną, to trzeba jej dochować.
0: Mówili Wojciech Jaślar z Koalicji Obywatelskiej i Jacek Strojny z Razem dla Rzeszowa. Rada Miasta nie dała się jednak przekonać. Bon zostaje w mocy do sierpnia 2027 roku. Gościem podsumowania dnia jest teraz Piotr Krochmal, analityk i doradca rynku nieruchomości, jednocześnie prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Do końca sierpnia gminy mają czas na uchwalenie tak zwanych planów ogólnych. Dlaczego zwykłego obywatela Jana Kowalskiego miałaby ta sprawa interesować?
7: No, zmiana ustawy, dzięki której wchodzą te nowe plany ogólne, jest rzeczywiście bardzo szeroka, można powiedzieć nawet, że rewolucyjna, jeżeli ktoś oczywiście zamierza przystąpić do budowy chociażby domu jednorodzinnego, szczególnie na obszarach poza dużymi miastami. Już wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że te plany ogólne, które wejdą, przede wszystkim nie naruszają obowiązujących planów miejscowych, które zostały już uchwalone. W dużych miastach, w dużej części takie plany są uchwalone. Na przykład w Krakowie. Mhm. Kraków ma pokrycie 80%, więc te nowe plany ogólne nie naruszą tych 80%.
0: Plan ogólny, przepraszam, tutaj pozwolę sobie przerwać. Plan ogólny składa w całość to, co jest w planach miejscowych. A z kolei plany miejscowe to jest co? To jest dokument, który mówi, tu jest szkoła, tu jest blok, tu jest parking?
7: Plany miejscowe wskazują przeznaczenie, dopuszczalne przeznaczenie na poszczególnych działkach, czyli co można wybudować na danej działce. Jeżeli plan może dopuszczać budowę budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych, może wyznaczać strefy pod budowę szkół czy parków, ale to już są plany szczegółowe, czyli te plany miejscowe. Natomiast w dużych miastach, mówię, są już w dosyć dużej mierze te miasta pokryte planami tymi miejscowymi. Natomiast ten plan ogólny, który wchodzi, on pośrednio będzie wpływał na te plany, już które są, dlatego że zmiany tych planów lub kolejne plany będą musiały być już robione na bazie tego planu ogólnego. O tyle będzie to miało już pośrednie takie znaczenie dla planów, które obowiązują. Ale dla pozostałych obszarów, na których jeszcze nie ma tych planów miejscowych, mimo że minęło 22 lata od ich wygaśnięcia, bo one wygasły w 2023 roku, już ten plan ogólny będzie miał bardzo duże znaczenie, dlatego że to na jego podstawie będzie można otrzymać lub nie otrzymać tak zwanych warunków zabudowy. Dotychczas
0: każdy, nie było... Przepraszam, każdy, kto coś buduje, musi mieć warunki zabudowy.
7: Jeżeli na danym obszarze nie ma planu miejscowego. I tak w większości gmin, takich małych gmin, nie było planu miejscowego. Tak naprawdę tam niewiele się działo. W takich gminach peryferyjnych, poza obwarzankami dużych miast, tak naprawdę czasami gmina nie miała pieniędzy, a czasami nie było sensu wydawać.
0: Były ważniejsze sprawy pewnie dla takiej gminy. Sprawy. Dobrze, to teraz jest ten obowiązek. Tutaj panu tak przerywam, bo tutaj jest sporo rzeczy do ogarnięcia przez kilka minut. Mam jakąś taką działkę swoją. Planowałem tam wybudować dom, to jest działka, gdzie coś można budować. Czy ta sytuacja, o której tu mówimy, może spowodować, że radni sobie coś wymyślili i ja z dnia na dzień, jeśli się tym nie zainteresuję, okazuje się, że no nie, tu musi być market albo co innego, ja już domu nie wybuduję.
7: Plany ogólne porządkują właśnie strefy, w których można budować dom. Jeżeli jedziemy czasami przez Polskę, widzimy czasami rozrzuconą zabudowę w zupełnie przypadkowych miejscach, z daleka można powiedzieć od wszystkiego. W tej chwili po wejściu w życie planów ogólnych będzie to absolutnie niemożliwe. Dlatego, że plan ogólny wprowadza ujednolicenie nie tylko stref, co też za chwilkę powiem, o co chodzi, ale plany ogólne uniemożliwiają takie budowy, zabudowań różnych, czy to rolniczych, czy jednorodzinnych, gdziekolwiek. One muszą być budowane w skupiskach. Są w planie ogólnym określone odległości od takich skupisk, to znaczy musi być co najmniej 5 domów w takim skupisku, żeby można było uzupełnić to o kolejne domy. I są też podane parametry, ile ma być od najbliższej szkoły podstawowej, czy od najbliższych terenów zielonych. Jeśli ten obszar nie spełnia tych parametrów, to znaczy nie ma w zasięgu 1,5 kilometra szkoły podstawowej, to po prostu nie będzie można wydawać WZ-ki, nie będzie można się tam budować.
0: Czyli stąd nici z marzeń o domku pod lasem gdzieś.
7: To jeszcze, znaczy nic, no mamy jeszcze kilka dni, gdzie możemy złożyć taką WZ-kę, zanim wejdą plany ogólne, a w przypadku około 30% gmin, to dopóki nie wejdą te plany ogólne, które jeszcze nie opublikowały nawet tych planów ogólnych, mimo że mają wejść tak naprawdę za parę dni, to jak się okazuje, tylko 1/4 gmin na dzisiaj opublikowała plany ogólne, które już weszły w życie. Kolejne 45% już wyłożyło te plany, można sobie je oglądać, ale jeszcze one nie weszły w życie. Natomiast 30% gmin nawet nie pokazało jeszcze w ogóle tych planów ogólnych. Na przykład w Krakowie jeszcze ten plan ogólny nie został pokazany. Więc od 1 września tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał jakby dostać WZ-kę, to nie będzie mógł, bo wygasną już stare obowiązujące przepisy, a nie wejdą jeszcze nowe. Mhm. I można powiedzieć, że w takiej sytuacji trzeba będzie czekać na plan ogólny, żeby no, były podstawy do tego, żeby można było taką WZ-kę
0: czyli
7: wydać.
0: Po 1 września większość Polski, już musimy kończyć, więc tutaj jedno zdanie dosłownie, po 1 tak. września większość Polski będzie czekała na plan ogólny, żeby cokolwiek zrobić.
7: Może nie, bo myślę, że mniejszość Polski, dlatego że tak jak mówiłem już w 70% to już naprawdę stanie się na dniach, dlatego że w 25%
0: czyli zdążą, jest... czyli zdążą, gminy zdążą.
7: Myślę, że
0: w większości.
7: Tak, czyli 70% będzie już naprawdę to już jest finalizacja. W około 1/3 można jakoś, powiedzieć gmin w Polsce.
0: Jakoś mnie to nie dziwisz to tak na ostatnią chwilę. Dziękuję bardzo. Piotr Krochmal, analityk i doradca rynku nieruchomości, prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości był z nami. A po informacjach będziemy pytali o politykę wizową USA.
8: Autopromocja.
9: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
8: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
16: Koniec lata. Nie.
17: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
18: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
17: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
10: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska jeszcze w tym tygodniu ogłosi drugi nabór wniosków w ramach programu SAFE. Ma to pozwolić rozdysponować niewykorzystane dotąd pieniądze, zapowiedział jej rzecznik. Wiceszef MON Paweł Zalewski potwierdził, że Polska jest zainteresowana udziałem w tym naborze. Słowacka policja poinformowała o udaremnieniu planowanego podpalenia zakładów produkujących drony. Zatrzymani trzej obcokrajowcy usłyszeli już zarzuty. Fabryka dronów, która miała być celem ataku, znajduje się we wschodniej Słowacji. Ta wojna musi się skończyć, powiedział w Moskwie szef dyplomacji Watykanu arcybiskup Paul Richard Gallagher ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi. Gallagher podkreślił w rozmowie z Ławrowem, że obecnie dialog jest ważniejszy niż kiedykolwiek. To spotkanie było pierwszym punktem wizyty brytyjskiego arcybiskupa w Rosji. Włoska telewizja RAI określiła ją jako misję dyplomatyczno-humanitarną. Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i działaczki społecznej, odbędą się w przyszły poniedziałek w Warszawie. Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, zmarła tydzień temu. Miała 99 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie o 13.30 msza w kościele Świętego Krzyża przy ulicy Krakowskim, przy Krakowskim Przedmieściu. Po niej trumna zostanie złożona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej.
19: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jest z nami profesor Michał Urbańczyk, prawnik i amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Fundacji Harlana. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zaczniemy od informacji sprzed chwili, która dotyczy wizyty w Moskwie szefa CIA. Reporterka CBS na X-ie taką informację przekazała. Tak, co prawda umawialiśmy się na inny temat, który chyba za chwilę do niego przejdziemy, ale tak na gorąco, jakby pan to skomentował, co to może znaczyć w ogóle?
8: Panie redaktorze, myślę, że to dobrze, że Amerykanie rozmawiają z Rosjanami. Powinny nas przestać dziwić takie sytuacje, w których z Rosją się rozmawia. I ja zawsze ogromnie żałuję, że my nie mamy kontaktu z Rosjanami, czy też z Rosją. Nie mamy własnych kanałów do kontaktowania się. Zresztą podobnie jest z Białorusią. To było doskonale widać przy okazji uwalniania ostatnich więźniów politycznych. No to nie jest tak, że z Rosją nie można rozmawiać. Tak? Wręcz przeciwnie, z rozmaitymi przedstawicielami Rosji, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, powinno się ten dialog utrzymywać, dlatego że tego typu dialog nie jest równoznaczny z przyznawaniem Rosji racji. Natomiast jeśli nie rozmawia się, no to wtedy to nie ma szans na żaden kompromis. Po prostu.
0: Dobrze, ale czemu takie rozmowy mają służyć? Przyspieszeniu zakończenia wojny w Ukrainie? Czy jaki ma być cel?
8: No, zapewne tego typu rozmowy, ich przedmiotem nie jest jedna kwestia, tylko kilka.
0: Współpraca służb w tej sytuacji na przykład, w różnych sprawach, tak?
8: Pewnie wojna, może nie tyle współpraca, co po prostu, no właśnie, tak, próba albo utrzymania tych kontaktów, albo nawiązania nowych, albo przekazania jakiejś informacji, której nie można przekazać w inny sposób. Naprawdę, jeszcze raz powtarzam, tego typu aktywność nie powinna nas dziwić. Dziwi właściwie, że może w ten sposób dziwi, że to przedostało się do mediów, bo raczej tego typu spotkania odbywają się gdzieś poza kamerami. I tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Tak? Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
0: Amerykańskie władze planują cofnąć do 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Po co taki ruch i jakie mogą być jego skutki?
8: Panie redaktorze, niestety te wizy turystyczne stały się takim prostym sposobem legalizacji długoletniego pobytu, obchodzenia procedur uzyskiwania w ogóle legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych. No dlatego, że dzięki wizom turystycznym, czy też dzięki takim wizom B2, które służą podróżom służbowym, można legalnie do Stanów wjechać. Po tym, jak się wjedzie na tej wizie turystycznej, można złożyć wniosek o azyl polityczny. No a ponieważ system jest absolutnie przeciążony, bo szacuje się, że to jest kilka milionów wniosków azylowych, to taka procedura trwa nawet do 5 lat. No a jeśli w tym czasie uda znaleźć się pracę, uda się kogoś poznać i jeszcze będziemy mieć na przykład dzieci, które automatycznie uzyskają obywatelstwo, z racji tego, że w Stanach obowiązuje prawo ziemi, a nie prawo krwi, tak jak to ma miejsce w większości krajów na świecie, no to wtedy jest to jeden ze sposobów po prostu legalizowania pobytu w Stanach Zjednoczonych. Ta liczba 200 tysięcy, ona robi jakieś wrażenie medialne, natomiast no warto też pamiętać, i to media też podają przecież, że w ciągu 18 miesięcy Podobna liczba wniosków azylowych została unieważniona. Aha. Szacuje się, że to jest około 180 tysięcy. Jest to jeden z kolejnych wielu etapów, czy też działań, które, o których Trump mówił w czasie swojej kampanii wyborczej, no czyli właśnie walki z nielegalną imigracją, walki z taką sytuacją, w której państwo de facto nie do końca panuje nad tym, kto przebywa na terytorium danego państwa, czy to legalnie, czy to nielegalnie. No i warto pamiętać, że na przykład bardzo dużą liczbę osób, które w ten sposób ubiegają się o prawo pobytu w Stanach, no są to na przykład Chińczycy, czy też Rosjanie, tak? No i Amerykanie tutaj stoją przed dużym dylematem, czy ten system pozostawić w takim stanie, w jakim on jest. A jeszcze raz powtórzę, on jest po prostu niewydolny, czy też nie należy go zacząć reformować. No i jest to jeden z elementów tej reformy.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Michał Urbańczyk, prawnik i amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, był z nami w TOK 360.

0: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM TOK 360. Jest z nami dr Jerzy Markowski, inżynier górnik, były wiceminister przemysłu i handlu oraz gospodarki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Związkowcy dzisiaj protestują przed Jastrzębską Spółką Węglową. Ta firma przynosi ogromne straty. Jednocześnie tutaj zapadła decyzja o tym, że będzie kontynuowała działalność. Jak pan to wszystko skomentuje?
1: No, wie pan, Jastrzębska Spółka Węglowa korzystała po wybuchu wojny w Ukrainie z olbrzymiego wzrostu cen węgla koksowego. Ceny rosły niebotycznie, czterokrotnie zdrożał węgiel koksowy, którego ta spółka jest jedynym w Europie producentem, ze $100 do $400. I wydawało się, że tak będzie zawsze. I ten komfort finansowy spowodował, że rozkochali się w wydawaniu pieniędzy. To jeszcze działo się za rządów PiS-u. Skutkiem było to, że koszty wydobycia wzrosły o 60%, a wydajność spadła o 30%. No i to musiało się odbić na wyniku finansowym spółki, co widać teraz, bo za ubiegły rok ta spółka miała już ponad 6 miliardów straty.
0: Znaczy to jest astronomiczna suma. To w budżecie państwa to są pieniądze, które byłyby bardzo zauważalne, a co dopiero budżet firmy.
1: Zdecydowanie tak. Zresztą troszkę budżet państwa się dołożył do tych strat, ponieważ obciążył tą spółkę jedyną incydentalną, że tak powiem, opłatą w kwocie 1 600 000 000 zł od tak zwanych ponadnormatywnych zysków. To jest dokładnie to, co teraz próbuje rząd zrobić w stosunku do spółek paliwowych. Ale to się działo jeszcze za rządów PiS-u. Reasumując, to wszystko spowodowało, że spółka popadła w poważne kłopoty finansowe. One się zmniejszają i tu trzeba przyznać. W roku bieżącym za pierwszy kwartał już strata jest na poziomie 600 milionów złotych. To rokuje temu, że nawet pomnożymy to przez 4, to za rok będzie około 2 miliardy 400, czyli już nie 6, ale 2, czyli prawie trzykrotnie mniej. No ale to stale pogarsza sytuację finansową. Aha. Teraz oni się próbują ratować.
0: Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o dalszym istnieniu. Czy to jest dobra decyzja?
1: Panie doktorze, pan mówi o walnym zgromadzeniu JSW KOKS, spółki córki Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dla której walnym zgromadzeniem jest zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bo walnym zgromadzeniem dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej jako grupy kapitałowej jest przede wszystkim Skarb Państwa, minister aktywów państwowych, bo państwo w tej spółce ma ponad 52% akcji, a reszta należy do akcjonariuszy rozproszonych, bo spółka między innymi Jastrzębska Spółka Węglowa jest na giełdzie. Zawsze jest to dobra decyzja, ponieważ, wie pan, te podmioty po prostu mają szansę. Wie pan, dziś, kiedy w polskim, że tak powiem, w polskiej perspektywie gospodarczej, nastawionej na rozwój przemysłu obronnego, tak bardzo potrzebna jest stal, no to aż trudno sobie wyobrazić, że ta stal nie będzie produkowana z wykorzystaniem węgla koksowego, który jest do tego potrzebny, wydobywanego w polskich kopalniach, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Przypomnę, że w Europie już nikt nie wydobywa węgla koksowego. Najbliższym państwem, gdzie wydobywany jest węgiel koksowy, jest Kazachstan. No więc reasumując, perspektywy są dobre. Spółka, o której pan powiedział, to jest koksownia. To są cztery koksownie i to rokuje dobrze. To jest dobry ruch, ponieważ wie pan, jeżeli ta spółka, cała Jastrzębska Spółka Węglowa ma wyjść z tego kryzysu, to nie może się pozbawiać aktywów, które mają z tej spółki, tą spółkę uratować.
0: Skoro w tych czasach potrzebna jest ta działalność i węgiel koksujący, to dlaczego taka strata? No bo to się powinno opłacać.
1: Bo ceny na rynkach światowych są nieporównywalnie mniejsze od sprzed 2 lat. No, teraz jest $150, a 4 lata temu było 400. Tam jest to po pierwsze. Popyt jest niestety nie największy, ponieważ jak pan się doskonale orientuje, przemysł stalowy z Europy przeniósł się do Azji, a tam z kolei mają własny węgiel koksowy, więc ta spółka szuka zbytu produktu dla węgla koksowego przede wszystkim w Europie, to znaczy konkretnie najbardziej w Austrii, no i trochę w elektrowniach, znaczy nie w elektrowniach, w hutach, które jeszcze pozostały na terenie Polski. Specjalnie używam słowa na terenie Polski, ponieważ one nie należą do Skarbu Państwa. Nie są to polskie spółki. Także reasumując, ceny zrobiły swoje, a poza tym no, ciągną się te zobowiązania sprzed 4, 5, 6 lat. Wie pan, ja przypomnę, że jedna z pani prezes, która tam była prezesem przez kilka miesięcy, jak meteoryt przeleciała przez tą spółkę, na przykład podpisała ze związkami zawodowymi taką umowę gwarantującą im zatrudnienie na niezmienionych warunkach finansowych przez 10 lat. No wie pan, no takiego komfortu nie ma w żadnej firmie w świecie.
0: No, no a mimo to górnicy, tutaj chciałbym powiedzieć jak zwykle, ta, trochę się powstrzymuje przed tym określeniem, protestują. Czy pan rozumie ich postulaty?
1: Znaczy, wie pan, oni chcą wiedzieć, co się będzie działo dalej, bo obserwują parę rzeczy. Obserwują, powiem szczerze tak, no, to, co może cieszyć, mianowicie to, że minister aktywów państwowych pośredniczył w udzieleniu tej spółce, Jastrzębskiej Spółce Węglowej, pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. To jest kwota niebagatelna, bo ponad 800 milionów złotych. Teraz następnym krokiem miała być sprzedaż dwóch aktywów. Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Zakłady Naprawcze oraz Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. No, to będzie przedsiębiorstwo, które moim zdaniem ma fantastyczną perspektywę w Europie. Wie pan, to jest Eldorado. To jest miejsce, w którym można zarabiać olbrzymie pieniądze. A ono, proszę sobie wyobrazić, przynosi straty. To przedsiębiorstwo budowy szybów w tej chwili, wie pan, którego głównym odbiorcą czynności jest KGHM oraz inne podmioty górnicze, przynosi straty. Za ubiegły miesiąc jest to 3 miliony złotych. Także reasumując, wie pan, ale ta sprzedaż nie doszła do skutku. No prawdopodobnie Agencja Rozwoju Przemysłu nie ma na to pieniędzy, a kwota była niebagatelna, ponad 1 miliarda, więc zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej spróbuje zamienić tą sprzedaż na kolejną pożyczkę w Agencji Rozwoju Przemysłu na kwotę 1 miliarda. No te pieniądze, gdyby trafiły, no to jest 2 miliardy.
0: Firma do powinna dostać jeszcze te pieniądze? Te pożyczki?
1: No więc, no, panie redaktorze, no, to są klasyczne kredyty, więc dlaczego by ich nie dostać, skoro kredyty, pierwsza umowa zresztą jest już zawarta. To są kredyty, które mają odsetki, odsetki są kapitalizowane, wyznaczone są terminy spłaty, przychody są, więc dlaczego by nie? Ale do tego wszystkiego jeszcze muszą być, proszę, na pewne przedsięwzięcia w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej, na które już, muszę powiedzieć, załoga się zgodziła. Pamiętamy ubiegłoroczne referendum, gdzie załoga, nie związkowcy, załoga sama się zrzekła części wynagrodzeń z tytułu różnych tam przywilejów, które są cykliczne w górnictwie. Także ten gest dobrej woli ze strony załogi został wykonany. Ta spółka robi bardzo fajne przedsięwzięcia techniczne. Tego nie będę wyjaśniał, bo to trzeba troszkę wiedzy merytorycznej, górniczej, żeby słuchacze to zrozumieli, ale to jest to, co może zrobić pion techniczny i oni to robią. Natomiast cała reszta niestety nie.
0: Doktor Jerzy Markowski, inżynier górnik, były wiceminister przemysłu i handlu oraz gospodarki.
2: Autopromocja.
3: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
4: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupułek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
3: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 16.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny poinformował dziś o przełomie w sprawie zonda krypto. Waldemar Żurek powiedział, że są nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Nie potwierdził jednak tego, czy prezes giełdy Przemysław Kral otrzymał status świadka koronnego. Z kolei mecenas Roman Giertych poinformował, że od maja jest on obrońcą Krala. W Krakowie przestaje obowiązywać zakaz używania materiałów pirotechnicznych w przestrzeni publicznej. Stało się tak, ponieważ krakowski ratusz nie wniósł skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten w czerwcu unieważnił uchwałę wprowadzającą zakaz używania takich materiałów. Siły zbrojne Szwecji złożyły wniosek o wywłaszczenie nieruchomości należącej do osoby z rosyjskim obywatelstwem. Willa znajduje się przy wejściu do bazy marynarki wojennej pod wyspą Musko na południu. Nie od Sztokholmu. Szwedzkie władze uznały to za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 19 minut 17. Podsumowanie dnia TOK 360. Wakacyjne wyjazdy wiążą się z kontrolami autokarów. I o tym będziemy teraz rozmawiali z Szymonem Kępką, który w TOK FM prowadzi dla Państwa plan działania. Witaj, Szymonie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: Co powinniśmy wiedzieć jako rodzice uczniów, którzy jadą na kolonie, na wyjazd wakacyjny, wracają z niego, albo po prostu my jako uczestnicy wycieczek?
16: Ja zacząłbym od rzeczy dość banalnej, ale bardzo nie do końca dla wszystkich oczywistej, a więc zapiętych pasów bezpieczeństwa. I to zarówno w samochodzie osobowym, jak i w autokarze. W samochodzie osobowym jesteśmy do tego trochę przyzwyczajeni, wsiadamy, zapinamy.
0: Mam nadzieję, że za chwilę Szymon będzie z nami ponownie. Wakacje 360. Tak nazywa się cykl, w ramach którego mówimy Państwu o bezpieczeństwie, o wypoczynku, o takich właśnie wakacyjnych wyjazdach. Jeśli chodzi o kontrolę autokarów, to one się odbywają wyrywkowo. Mamy Inspekcję Transportu Drogowego, która jest za to odpowiedzialna i tutaj zdarzają się na przykład takie wyrywkowe kontrole przy drogach, ale z kontrolami autobusów to jest jeszcze tak, że jeśli Państwo mają jakieś powody do tego, żeby się na przykład zaniepokoić stanem autobusu, podjeżdża taki pojazd, który ma zabrać nasze dzieci na wyjazd, to możemy po prostu poprosić o to, aby taka właśnie kontrola się odbyła. Szymon Kępka ponownie z nami. Szymonie, właśnie jak to wygląda?
13: Czy teraz je słyszymy? Jesteśmy.
0: Tak, to nawet lepiej.
13: No to całe szczęście. Wracam do tej kwestii dotyczącej zapiętych pasów. Nie mamy takiego nawyku, a powinniśmy go zdecydowanie mieć. Co więcej, w autokarze nie zawsze mamy ten sam automatyczny mechanizm, co przypomina o tym w samochodzie, dlatego odpowiedzialność jest trochę rozproszona. Oczywiście kierowca ma przypomnieć o pasach, ale może to zrobić opiekun, obsługa, ale to na nas ta odpowiedzialność też częściowo spoczywa. Same autokary i ich kontrole to jest oczywiście też ważna sprawa, bo taką kontrolę możemy w cudzysłowie oczywiście zamówić po to, by sprawdzić czas pracy kierowcy, to czy jest trzeźwy, w jakim jest stanie, w jakim stanie technicznym jest autokar. To jest też kluczowe dla naszego bezpieczeństwa właśnie pod kątem stanu technicznego, ale tutaj Państwa zaskoczę, dlatego że autokary najczęściej bywają w dość dobrej kondycji technicznej. To bierze się z tego, że mamy przepisy, które sprawiają, że autokar musi być sprawdzany co 6 miesięcy. Samochody osobowe zwykle sprawdzamy co roku. Tutaj w przypadku autokarów to jest co pół roku. Oczywiście pasażer nie jest od tego, żeby prowadzić kierowcę za rękę. Ale tutaj bardzo ważna obserwacja, bo skutki błędów kierowcy ponoszą również pasażerowie. I to jest chyba najważniejsza perspektywa. Mhm. Że nie chodzi o to, żeby podczas każdej podróży prowadzić niejako własną inspekcję transportową, tylko nie wyłączać własnej zupełnej czujności. To też dotyczy czy poruszania się po drogach, nie tylko autokarem, ale samochodem osobowym, bo to jest kwestia szanowania, właściwie stosowania przepisów ruchu drogowego. O tym właśnie mówił Marek Konkolewski, wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w planie działania.
17: Niektórzy cicho siedzą. Głowa w piasek, przemilczę, bo zrobił mi dobry uczynek, podwiózł, no nie wypada. Tak, wypada, bo nie daj Boże, gdy dojdzie do wypadku drogowego, gdy łamał elementarne zasady bezpieczeństwa, a czułeś się źle i nie zareagowałeś i ty będziesz poszkodowany, będziesz osobą niepełnosprawną do końca życia, to z wielkiego koleżeństwa dojdzie do wielkiej kosy. To... I wtedy jest największy problem. Przez to, że nie zwróciłeś uwagi. To...
0: Szymonie, tutaj nawiązując jeszcze do wypowiedzi, którą usłyszeliśmy, do kwestii bezpieczeństwa, mówisz o tym, że możemy poprosić o kontrolę autobusu. Czy my powinniśmy mieć jakiś powód, żeby o to poprosić?
13: Na pewno nie, dlatego że stan techniczny to nie musi być coś, co uwidacznia się w kontekście autokaru na pierwszy rzut oka. Czasem to może być ogumienie, to może być stan techniczny tego pojazdu pod kątem na przykład wycieków. Nie musimy tego widzieć od razu. Na pewno dobrze jest to zrobić. To jest inwestycja we własne bezpieczeństwo. Tutaj taka czerwona lampka mogłaby nam się zapalić, że jeżeli kierowca nie chce takiej kontroli, no to ewidentnie coś jest na rzeczy, no bo takie kontrole przecież są też w interesie kierowców firm, które organizują taki przewóz. No a tutaj chodzi na przykład o zmęczenie. Tego nie jesteśmy w stanie zauważyć, no a może to być kluczowa sprawa.
0: No jakbym zobaczył, że kierowca czy też przedstawiciel firmy chcę uniknąć takiej kontroli, to już bym na pewno nie wsiadł do takiego autobusu. Nie wiem jak ty. To jeszcze powiedzmy w ogóle o jakichś takich wskazówkach dotyczących powrotów z wakacji, bo często to jest tak, że już tak własnym samochodem wracając chcemy oszczędzić czas jak najbardziej.
13: No tak, wracamy po urlopie, mamy przed sobą czasem kilkaset kilometrów. Powiedzmy, że wybieramy późny wieczór albo noc, no i godzina druga, trzecia, czwarta, to według ekspertów, także kierowców zawodowych, jest ta pora, w której najłatwiej jest o utratę uwagi, o to, że możemy po prostu za kierownicą zasnąć. No i dodajmy do tego autostrada, droga ekspresowa, dość jednostajna, ale szybka jazda, no i może pojawić się znużenie. Te pierwsze sygnały nie muszą wyglądać przecież jakoś dramatycznie, że puszczamy kierownicę. To może być ziewanie, poprawianie pozycji za kierownicą, otwarcie albo zamknięcie okna po raz kolejny, żeby wpuścić zimne powietrze, próba pobudzenia się na przykład głośniejszym radiem, ale to nie jest droga, która może nam pomóc. W takiej sytuacji, jeżeli jedziemy z pasażerem, ktoś obok nas, kto nas w cudzysłowie dopinguje, trochę nas kontroluje, to jest pewnie jakiś sposób. No i na pewno pośpiech, nawet mimo tego, że jest pusta droga, jedziemy nocą, ten pośpiech na pewno nie przyspieszy nam szczęśliwego powrotu.
0: Nie ma co odmawiać sobie krótkiej przerwy, zresztą samochody dzisiaj nas informują, czy chcesz zrobić przerwę na kawę? Pojawia się takie pytanie. Myślę, że sprawdzone pajacyki gdzieś na terenie miejsca obsługi podróżnych, żeby się trochę rozbudzić, teraz wieczory chłodniejsze też mogą być skuteczne. Tak na koniec zupełnie.
13: No, na pewno jest tak, że podczas powrotu z wakacji nie wygra ten, kto dojedzie 15 czy 30 minut wcześniej, ale wygra ten, kto po prostu spokojnie dojedzie do domu. I naprawdę lepiej te 15-30 minut odżałować, wypić wodę, kawę, trochę odpocząć, ale mieć stuprocentową albo znacznie większą pewność, że bezpiecznie dotrzemy do domu.
0: Dziękuję bardzo. To był Szymon Kępka, autor programu Plan Działania w TOK FM. Gościem podsumowania dnia w TOK FM jest teraz doktor nauk medycznych Michał Kucap, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ratownicy domagają się zmian, które usprawniłyby pracę szpitalnych oddziałów ratunkowych. O jakie zmiany państwo postulują?
18: Znaczy tutaj domagamy się zmian. Wychodzimy z rozwiązaniem, żeby tutaj rozwiązać problem dotyczący dostępności pacjentów do pomocy, szczególnie do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pacjentów, którzy potrzebują pomocy, żeby troszeczkę przyspieszyć ich możliwość diagnostyki. No i tak naprawdę proponujemy troszeczkę zwiększenie uprawnień tym ratownikom medycznym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, dlatego że pamiętajmy, dzisiaj ratownik medyczny ma bardzo duży szereg uprawnień do podejmowania decyzji, do wyrażania medycznych czynności ratunkowych i pomocy pacjentowi. Już tutaj można powiedzieć, że z tej działki takiej leczniczej, gdzie operuje i z zaawansowanym sprzętem, jak również środkami farmakologicznymi, bo to jest 50 leków, które ratownik medyczny dzisiaj może podać, z tego 47, sam bez jakiejkolwiek konsultacji. I tak naprawdę zaproponowaliśmy rozwiązanie, żeby te uprawnienia dać też ratownikom medycznym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie dzisiaj jest ich bardzo dużo. Tych szpitalnych oddziałów ratunkowych w Polsce mamy przeszło 200 na terenie całego kraju. Cały czas słyszymy, że są problemy, że są kolejki, pacjenci po kilka godzin czekają. Myśmy bardzo długo analizowali pewne rzeczy i daliśmy rozwiązanie, w jaki sposób możemy tutaj przyspieszyć pomoc tym pacjentom.
0: Model fast track na SOR-ze to jest jedna z tych propozycji?
18: Znaczy dzisiaj akurat prawnie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kurs dla ratowników medycznych tutaj do wykonania między innymi badania USG i dzisiaj każdy ratownik, który przejdzie kurs kwalifikacyjny, zda pozytywnie egzamin, może wykonywać badanie, które jest badaniem nieinwazyjnym, a tak naprawdę przyspiesza i daje możliwość rozszerzenia diagnostyki. Cały czas idziemy do przodu, tak? Ja pamiętam, jak wchodziły pierwsze uprawnienia ratowników medycznych z dniem 1 stycznia 2007 roku, po słynnej zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku, to też były obawy, strach, a okazało się, że ratownicy medyczni jako środowisko pokazali, że potrafią przez te 20 5 lat w tym roku wykonywali te czynności, pomogli ogromnej ilości pacjentów, niejednokrotnie uratowali wielu pacjentów. Dlatego chyba jest czas, żeby delikatnie w szpitalu wspomóc, w tym szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli w miejscu, gdzie są wdrażane medyczne czynności ratunkowe, tam, gdzie jest ten stan zagrożenia życia.
0: Ratownik ratownikowi nierówny pod względem poziomu uprawnień i kwalifikacji. I tutaj mowa jest również o poziomach odpowiedzialności, czy tak?
18: Zgadza się. Znowu też tutaj Ministerstwo Zdrowia wprowadziło dla ratowników medycznych typowo studia z kierunku ratownictwo medyczne, ale uzyskując tytuł magistra, czego wcześniej nie było, dlatego że tak naprawdę tytuł licencjata po 3-letnich studiach dawał możliwości pełnoprawne wykonywanie zawodu ratownika medycznego. Dzisiaj też widząc problem tak naprawdę w wielu elementach, tam gdzie ratownicy medyczni pracują, zostały wprowadzane studia drugiego stopnia zwiększające zakres tych uprawnień, rozszerzający uprawnienia. Oczywiście tutaj jeszcze Ministerstwo Zdrowia pracuje nad tym, jakie doświadczenie ten ratownik powinien mieć, żeby móc wykonywać te dodatkowe uprawnienia, dlatego tutaj troszeczkę otwieramy i proponujemy to, żeby ratownicy medyczni sami mogli decydować, na którym etapie poziomu chcą zakończyć edukację i z jaką odpowiedzialnością chcą się zmierzyć, tak? Bo jeżeli ja jestem ratownikiem medycznym z wieloletnim doświadczeniem, ale kiedyś pracowałem jako kierowca albo sanitariusz i postęp czasu tam na początku 2000 roku zmusił mnie do tego, że zrobiłem 2-letnią szkołę i dobrze się czuję, wykonuję, zazwyczaj wykonuję polecenia, które ktoś mi zleca, to na tym etapie mogę się zatrzymać. Jeżeli ja przez ileś lat popracowałem, czuję się, że wykonuję dobrą robotę, nikt mi nie zarzucił błędu, interesuje mnie rozwój, chcę coś więcej, to wtedy uczestniczę w kursach kwalifikowanych, rozszerzam swoje możliwości, idę na dodatkowe studia, które mi będą dawać dodatkowe uprawnienia.
0: Jakich zmian tutaj potrzeba? Jakiejś ustawy, nowelizacji?
18: Tak, tutaj przede wszystkim w pierwszej kolejności nowelizacja ustawy, która będzie wprowadzać tak naprawdę delikatny podział pomiędzy kompetencjami ratowników pomiędzy ratownikami medycznymi, a przede wszystkim to, na czym my pracujemy jako ratownicy medyczni, czyli rozporządzenie dotyczące medycznych czynności ratunkowych, które ratownik medyczny może wykonywać, które może wykonywać sam, które może wykonywać na zlecenie lekarza lub te, które może wykonywać w wojsku czy ewentualnie w policji. Te kompetencje się różnią i tutaj na pewno to rozporządzenie wymaga nowelizacji, podziału i też troszeczkę zmian z tego powodu, że rozporządzenie obowiązuje od 2023 roku. Medycyna cały czas idzie do przodu, zmieniają się pewne zalecenia i przykład wśród tych leków, które ratownik medyczny może podać, dzisiaj są leki, które tak naprawdę zostały wycofane z aktualnej wiedzy medycznej i ich się już nie stosuje, a zostały zastąpione nowymi preparatami, które ratownik medyczny nie może zastosować.
0: Jedno zdanie na koniec, bo już czas nam się kończy, ale ta rzeczywistość, którą Państwo proponują, to jest, miałoby tak wyglądać, że trochę odpowiedzią na przykład na brak lekarzy, o którym ciągle słyszymy, ratownik mógłby na tym SOR-ze być tą osobą, którą spotkamy i która szybciej nam pomocy udzieli, tak?
18: Znaczy, tutaj, żeby była jasność, to nie jest tak, że ratownik medyczny chce zastąpić lekarza i my do tego dążymy. To nie tak. My po prostu dążymy do tego, żeby skrócić troszeczkę. Zgadza się, bo dzisiaj te rzeczy, które myśmy zaproponowali, one są wykonywane, ale one są wykonywane na zasadzie takiej zaufania personelu, tak, że ja jestem ratownikiem medycznym, pracuję z lekarzem i ja nie kontaktuję się z nim, tylko wypisuję skierowanie, a on potem uzupełnia dokumentację podbijając. Tutaj tak naprawdę my chcemy prawnie dać możliwość, żeby tego pacjenta, który zgłasza się do triażysty, skierować już go na zdjęcie rentgenowskie, pobrać mu krew, wysłać do laboratorium, żeby nie czekać, gdzie ten lekarz jest zajęty tak naprawdę opisywaniem pacjenta, dokładnym badaniem, a to chodzi na etapie triażu, czyli przyjmowanie tego pacjenta do tego szpitalnego oddziału ratunkowego. Dalej pacjenta będzie prowadził lekarz.
0: Bardzo dziękuję. Doktor nauk medycznych Michał Kuca, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych, był z nami. A już teraz Dominika Wielowiejska na chwilę przed wywiadem politycznym.
19: Dzień dobry.
0: Witaj Dominiko, dzień dobry. O czym dzisiaj u ciebie? Kto przyjdzie do studia?
19: No, tyle się działo w ciągu dnia. Przemysław Kral, Roman Giertych się objawił, oświadczenie prokuratury w sprawie afery Zonda Krypto, zarzuty dla Grzegorza Brauna. No naprawdę bardzo dużo tematów. Pierwszym gościem będzie Paweł Ślisz, szef klubu Polski 2050. I tutaj akurat jeszcze pojawi się wątek Szymona Hołowni, potem Maciej Tomczykiewicz, Koalicja Obywatelska, a ostatnim gościem będzie Michał Fuja z TVN24, który zajmował się Zonda Krypto i wszystkimi firmami poprzedniczkami, Zondy Krypto.
0: Dominika Wielowiejska z Państwem po 17. Po informacjach zaczynamy wywiad polityczny. A TOK 360 wraca po godzinie 18.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już w środę po 10:40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje?
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejna strzelanina w Brukseli związana z porachunkami gangów. Był to trzeci dzień z rzędu, w którym w tej części miasta odnotowano użycie broni palnej. Policja zatrzymała dwie osoby i zabezpieczyła m.in. cztery sztuki broni. Sprawca strzelaniny użył broni automatycznej, a następnie uciekł. Nikt nie został ranny. Trzy osoby zostały ranne, natomiast w zderzeniu samochodu osobowego i dwóch ciężarówek, do którego doszło na drodze krajowej 12 we Włodzimierzowie w Łódzkiem. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje ruch objazdami. Wyznacza też objazdy drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Nikt nie chce budować daru młodzieży BIS. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił drugi przetarg na projekt i budowę trzymasztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowaną w 1981 roku jednostkę. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie pod nazwą wykonanie projektu oraz dostawa następcy daru młodzieży realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj w trybie unijnego przetargu nieograniczonego. Oferty mogą składać wykonawcy krajowi i zagraniczni do 30 października. Jutro zachmurzenie będzie małe, na wschodzie i na południu okresami umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie oraz na południu okresami słabe opady deszczu. Rano trzeba się spodziewać gęstej mgły. 19 stopni na północnym wschodzie, 22 stopnie w centrum, 24 na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich Karpat około 18.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Zapraszam Państwa na wywiad polityczny, a na łączach Paweł Ślis, przewodniczący klubu Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
16: Dzień dobry, pani redaktor.
15: Mam przed sobą

0: Jednocześnie hołdem dla ofiar i mocnym apelem o zmiany, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W trakcie spotkania mieszkańcy w ciszy zapalą znicze, a po jego zakończeniu zaplanowano dyskusję o bezpieczeństwie.
1: Mówiła Katarzyna Młynarczyk.
2: Donald Trump chce zmienić nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryki.
1: Zapowiedź amerykańskiego przywódcy ma związek ze sporem handlowym, jaki toczy z Kanadą.
2: Prezydent USA zapowiedział ostatnio podwyższenie ceł do 50% na samochody i ciężarówki z Kanady, a znaczna część produkcji pojazdów skoncentrowana jest w prowincji Ontario właśnie.
1: Druga strona zapowiada odwet, który może okazać się równie skuteczny, co mogliśmy zobaczyć już w przeszłości, mówił w TOK FM amerykanista profesor Marcin Gabryś.
3: Zawsze podać przykład alkoholu amerykańskiego, który został z półek sklepów w prowincjach Kanady usunięty już kilkanaście miesięcy temu. I to jest jeden z głównych takich irytantów w tych rozmowach handlowych, który cały czas się pojawia, bo ten alkohol w ilości kilku milionów butelek po prostu zalega w magazynach producentów amerykańskich, które ponoszą realne straty. Wiele mówi się o tym, że poszczególne stany amerykańskie są uzależnione od handlu z prowincjami kanadyjskimi, na przykład Maine, Michigan. To są stany, dla których Kanadyjczycy są głównymi partnerami handlowymi.
1: Spór handlowy między USA i Kanadą zaczął się po tym, jak Waszyngton i Ottawa nie osiągnęły porozumienia w sprawie układu handlowego.
2: Obie strony oskarżają się wzajemnie o zerwanie negocjacji w ostatniej chwili.
1: Między Trumpem i premierem prowincji Ontario doszło też do sprzeczki, co przyczyniło się do wspomnianej zapowiedzi amerykańskiego przywódcy o nałożeniu ceł na kanadyjskie pojazdy.
2: Dyrektor CIA John Ratcliffe z wizytą w Moskwie.
1: Podała amerykańska telewizja CBS News, powołując się na anonimowe źródła. Nie ma dotąd szczegółów dotyczących celu wizyty i dotyczących tego, z kim amerykański urzędnik właściwie będzie miał spotkania.
2: Ratcliffe przybył do Moskwy na pokładzie samolotu transportowego C-17, którego lądowanie w Rosji wzbudziło wielkie poruszenie. Poradnik bezpieczeństwa dla dzieci, podobny do tego, który rząd wysyłał niedawno do milionów polskich gospodarstw domowych, nadal nie jest gotowy.
1: Miał trafić do szkół przed końcem roku szkolnego, a utknął na etapie poprawek graficznych. Skąd to opóźnienie? O tym już Szymon Kępka.
4: To, że poradnik powstanie, było jasne już w ubiegłym roku. W maju wszystko było gotowe i do szkół poradnik miał trafić przed końcem czerwca. Tak się nie stało. Teraz okazuje się, że poradnik nie jest jeszcze gotowy. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
5: Poradnik jest na etapie ostatecznego konsultowania, ponieważ jest skierowany do dzieci jako materiał pomocniczy. Musi uwzględniać różne grupy wiekowe. Podlega wzmożonej, dokładnej obserwacji. Myślę, że niebawem będziemy gotowi.
4: Nieoficjalnie opóźnienie bierze się z kolejnych poprawek. Nad poradnikiem pracują eksperci z trzech resortów plus grono konsultantów zewnętrznych. Jak usłyszałem, dyskusje toczą się między innymi o tym, czy mówić bardziej otwarcie o zagrożeniach, czy nazbyt nie straszyć zagrożeniami, czy postawić na merytorykę, czy jasność przekazu.
5: Bardzo ostrożnie konsultujemy ten materiał z różnymi specjalistami, ekspertami, ekspertkami. Dodatkowo jeszcze mieliśmy parę uwag, również dotyczących warstwy graficznej, więc właściwie my jesteśmy na finale.
4: Skąd więc dzieci mają czerpać wiedzę o obronie cywilnej? Te od czwartej klasy wzwyż mają w programie nauczania bezpieczeństwo i ochrona ludności przed skutkami zagrożeń nadzwyczajnych. Te młodsze już nie. Poradnik mógłby tę lukę wypełnić, ale obecnie tej luki nie wypełnia. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci.
1: Oferty najmu na ponad miesiąc przed początkiem roku akademickiego jeszcze są, ale te najbardziej atrakcyjne szybko z rynku znikają. Mówił o tym w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Marcin Jańczuk z Metro House.
6: Mamy coraz liczniejsze zapytania o takie typowe mieszkania studenckie. I ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku, którzy będą chcieli wynająć mieszkanie, wchodząc na pierwszy rok studiów, będzie nieco więcej. I to widać też na rynku, że ten ruch jest wyższy.
7: Typowe mieszkania studenckie, mówi pan. No właśnie, jakich mieszkań studenci szukają? szukają przede wszystkim?
6: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta. Część studentów, zwłaszcza roczników nieco wyższych, dogaduje się między sobą i po prostu wynajmują dużo większe mieszkania, trzy, nawet czteropokojowe, bo w przeliczeniu ten czynsz na osobę wypada całkiem dobrze. On wypada nawet czasami lepiej niż gdybyśmy wynajęli pojedyncze pokoje.

0: pokój na jakiejś stacji u kogoś.
1: A ceny? Najdroższa jest Warszawa, w której przeciętny koszt samego wynajmu dwupokojowego mieszkania to 3600 zł, w Krakowie 2800, a we Wrocławiu 2600.
2: Najtańszymi pod kątem kosztów zakwaterowania miastami do studiowania są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
1: Stolica idzie na wojnę z hałasem. Radni wzywają rząd i poszczególne ministerstwa do zmian w przepisach.
2: Jak mówią, bałagan prawny jest tak duży, że mieszkańcy chcący zaznać trochę spokoju nie wiedzą nawet, gdzie zwrócić się o pomoc, bo telefon do Straży Miejskiej czy na policję problemu nie rozwiąże.
1: Stąd potrzeba nie tylko zmian w prawie, ale też montażu na ulicach, fotoradarów akustycznych. Czy Warszawie uda się hałas wyciszyć, to postanowił sprawdzić Błażej Kulesza.
3: Debata na Komisji Ochrony Środowiska w Warszawie trwała 5 godzin, a hałaśliwych problemów wiele. Od nielegalnych wyścigów, po ogródki gastronomiczne tętniące życiem w nocy, czy hałas z imprez lub koncertów.
4: Chcemy, żeby były jasne kompetencje w zakresie ograniczenia hałasu dla gmin. Dzisiaj mamy to postawione de facto na głowie.
3: Mówi Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy.
4: Nie bardzo wiemy, na przykład przy organizacji imprez masowych, kto za co odpowiada, kto ma robić kontrolę pomiaru hałasu.
3: Dopuszczalna granica hałasu w Warszawie to 68 decybeli w dzień i 60 w nocy. To o 15 decybeli więcej, aniżeli zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Stąd też potrzeba zmian.
4: Chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe. Chcemy, żeby w kompetencji ZDM-u było mierzenie hałasu również ulicznego.
3: Bo telefon do służb często nie pomaga.
5: Jak myśmy dzwonili do Straży Miejskiej, to przyjedzie o 13 następnego dnia i stwierdza, że nic się nie dzieje.
3: Opowiada Iwona Szymacha, mieszkanka stołecznego Śródmieścia. Jej, jak i sąsiadom z Marszałkowskiej, ciszę zagłusza jeden z pobliskich klubów.
5: Klub ma ogródek. Imprezy do 4 i 5 rano były notoryczne.
3: Do miasta co roku trafia około 130 milionów złotych od restauratorów z tytułu prowadzenia ogródków gastronomicznych. W przypadku ulicznego hałasu pomóc mają fotoradary akustyczne, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
6: Pytanie, czy Koalicja Obywatelska, która wczoraj jasno wyraziła swoją wolę walki z tym zjawiskiem, potwierdzi to w Sejmie, kiedy dojdzie do głosowania nad tego typu rozwiązaniami.
3: Przepisy mają przede wszystkim pomóc w walce z hałasem, bo jak na razie Warszawa walkę skutecznie przegrywa. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Ponad 300 protest dla ofiar wojny na Ukrainie wykonały już rzeszowskie zakłady ortopedyczne.
2: W tym tygodniu protezy otrzyma kolejnych 20 Ukraińców. Wśród nich Andrii, żołnierz spod Łódzka, który nogę stracił w wypadku na tyłach frontu.
7: Walczyłem w spadochroniarzach. Na froncie wszystko słychać, wszystko dudni, ale ludzie żyją, pracują, zbierają zboże i pieką chleb. Każdego dnia słychać wybuchy, każdego dnia przylatują drony.
8: Już wykonaliśmy 310 protez dla Ukrainy. W czasie zaledwie 4 dni pobytu w Rzeszowie wykonujemy protezy razem z wolontariuszami z Arabii Saudyjskiej od A do Z.
9: My organizujemy pacjentów na Ukrainie i przywozimy ich tutaj. Wolontariusze przyjeżdżają 1-2 dni wcześniej po prostu i w ciągu tygodnia wykonujemy ten cały proces protezowania.
1: Mówił dyrektor rzeszowskich zakładów ortopedycznych Mariusz Grela i dr Zakwan Baj z Fundacji Króla Salmana.
2: Temat dnia wybrał dla Państwa Wawrzyniec Zakrzewski. Gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Radosław Kosakowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Nasz gość jest socjologiem sportu i badaczem środowisk kibicowskich. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Po tym, jak zmarł 36-letni Jan Kes, tutaj jeśli chodzi o środowisko kibiców, czy też pseudokibiców w Krakowie, no to chyba zawrzało. Tutaj są zatrzymani, policja poszukuje kolejnych osób. Jakie dla pana tutaj wnioski z tej sytuacji wypływają?
10: Znaczy, wiem, że to zabrzmi może dziwnie i w obliczu śmierci człowieka, co jest zawsze tragicznym wydarzeniem. Trochę tak może mało współczująco, ale no, biorąc pod uwagę kontekst krakowski, nie jest to coś, co wzbudza zdziwienie. Nie jest to zresztą pierwsza śmierć kibica na ulicach Krakowa wskutek różnych porachunków czy właśnie takiego brutalnego ataku, więc jest to oczywiście tragiczna sytuacja, ale w żaden sposób nie zaskakująca jak na krakowskie, no, że tak powiem, kibicowskie klimaty. No, jedynie możemy ubolewać, że kolejny raz doszło do tej najbardziej tragicznej sytuacji, ale nie jest ona pierwsza, chociaż oby była ostatnia.
2: Mhm. Tutaj kilka osób biło jedną osobę, która nie miała szans w starciu z nimi. Czy to jest w tych porachunkach pseudokibiców coś, chciałem powiedzieć, normalnego, ale no, trudno znaleźć jakieś dobre słowo.
10: W Krakowie nie jest to niczym wyjątkowym, to znaczy nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy kilka osób atakuje jedną ofiarę. Tutaj mieliśmy oczywiście ofiarę, która była kibicem Hutnika. Kraków na ogół, te porachunki dotyczą innych krakowskich klubów, czyli Wisły i Krakowi, ale sytuacje, w którym kilka osób napada też z użyciem ciężkiego sprzętu na jedną osobę i goni ją, dopada i w jakiś sposób tam doprowadza do utraty zdrowia czy życia nawet. To są sytuacje, które no miały już miejsce w Krakowie. Kraków jest pod tym względem bardzo specyficzny. Oczywiście to nie jest tak, że kibice się nie biją w innych miastach, ale generalnie w wielu miastach funkcjonuje tak zwany pakt antysprzętowy, a w Krakowie tego paktu nie ma i pewnie jeszcze długo nie będzie. Też z tego powodu kibice klubów z innych miast no jak gdyby no, mają dużo takiej krytyki wobec kibiców obu krakowskich klubów właśnie z tego powodu, że one używają sprzętu głównie oczywiście do własnych porachunków, no ale kibice innych klubów no nie chcą wchodzić z nimi w jakieś inne relacje, żeby no, nie być ofiarą podobnych sytuacji.
2: O jakim sprzęcie my mówimy?
10: To są maczety, noże, ostre narzędzia z ostrym no, no takie, które mogą
2: pociąć skórę. Z zakończeniem ostrym, które mogą być tak niebezpieczne.
10: Tak. Maczety, siekiery, noże.
2: Na co by pan w tej sytuacji zwrócił uwagę? Bo tutaj są zatrzymani, spośród których mowa jest o kimś, kto miałby ofiarę wystawić. Prosiłbym o wyjaśnienie tych ról w takiej sytuacji. Ktoś miał zbiec z kolei za granicę. Co tutaj się wydarzyło w ogóle?
10: Tutaj oczywiście na razie funkcjonujemy na poziomie domysłów, dlatego że z tej wiedzy, którą mam i pewnie wszyscy, jaką wiemy, tutaj jest dochodzenie. Nie wiemy, czy to były porachunki związane na przykład z jakąś działalnością przestępczą, czy być może był to zupełny przypadek, że ta nieżyjąca już osoba po prostu przypadkowo się tam pojawiła, ale biorąc pod uwagę przeszłość, że był to bardzo doświadczony kibic i też, jak się okazuje, z kartoteką przestępczą, być może chodziło o jakieś porachunki przestępcze. Nie wiemy tego oczywiście w 100%, bo policja prowadzi śledztwo i musimy poczekać. Natomiast może być tak, że w jakiś sposób tutaj ktoś postanowił wyeliminować jego z jakiegoś powodu. Inną taką hipotezę, którą można postawić, jest to hipoteza związana już bardziej ze środowiskiem kibiców Wisły Kraków, które to środowisko trochę odtwarza pewne struktury chuligańskie, które były rozbite przez policję za czasów tak zwanych Sharksów. I być może ta młoda ferajna to jest grupa takich młodych, gniewnych chuliganów, którzy chce przejąć, grupy, która chce przejąć stery i kontrolę w środowisku kibiców Wisły. Być może to była też pokazówka, żeby pokazać, że oni są mocni, że z nimi się trzeba liczyć. To są tylko hipotezy na dzień dzisiejszy oczywiście.
2: Już na koniec jednym zdaniem, jak pan to ocenia, czy środowisko pseudokibiców w Polsce jest liczne, silne dzisiaj?
10: Ono jest silne i liczne, natomiast policja moim zdaniem w Polsce niezłą robotę odgrywa. Problemem moim zdaniem jest to, że na miejsce osób, które są zatrzymane, idą do więzienia, szybko pojawiają się nowe osoby, głównie młodzi chłopcy, którzy widzą w tych lukach, w strukturze po prostu przestrzeń do własnego gdzieś tam wybicia się, zarobienia pieniędzy szybkich, często w sposób właśnie nielegalny. I problem jest właśnie tego, że te miejsca są szybko zastępowane. zmiany i to jest pewien problem, nad którym moim zdaniem powinniśmy się posilić i to przedyskutować.
2: Doktor habilitowany Radosław Kosakowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, socjolog sportu i badacz środowisk kibicowskich, był z nami w TOK 360. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo.
11: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm. Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 18.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Komendant wojewódzki policji w Krakowie powołał specgrupę, której zadaniem jest zatrzymanie osób związanych ze śmiercią 36-latka. W nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do porachunków pseudokibiców. Prezydent Donald Trump twierdzi, że siły USA usunęły lub zdetonowały wszystkie miny na wodach międzynarodowych cieśniny Ormus. Ogłosił jednocześnie politykę zera tolerancji dla stawiania nowych min przez Iran. To nie pierwszy raz, kiedy Trump ogłosił cieśninę wolną od min. Ostatnim razem powiedział to w ubiegłym tygodniu, choć wówczas informacji tej nie potwierdził Pentagon ani inna żadna instytucja. Jak dotąd głównym źródłem zagrożenia dla statków przepływających przez Ormus były nie miny, lecz irańskie ataki rakietowe i dronowe. Ostatni taki atak miał miejsce wczoraj. Kanadyjski rząd ogłosił, że od 8 września będą obowiązywać cła odwetowe na towary z USA. Będą obowiązywać trzy stawki, 15, 25 i 50%. Cła mają dotyczyć importu z USA o wartości ponad 27 milionów miliardów dolarów. Ta kwota jest równowartością eksportu z Kanady do USA, objętego przez prezydenta Donalda Trumpa od soboty cłami w wysokości 50%. Wkroczenie Polaków do Zaolzia było jedyną z najgłupszych decyzji polskiej polityki zagranicznej, ale Polska za nią przeprosiła. W ten sposób wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się do doniesień na temat operacji dezinformacyjnej o Zaolziu. Nie dajmy się skłócić, zaznaczył Sikorski. Polskie służby i eksperci podejrzewają, że za kampanią może stać Rosja.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Czas na Sport 360 i w tej sprawie tutaj do studia przybył Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
20: Już myślałem, że słuchacz zadzwonił.
2: To Przemek, no bo jak państwo wystarczy, że spojrzą na zegarek, to jest najwyższa pora na komentarz sportowy. A dzisiaj będzie o José Mourinho, który jest trenerem Realu Madryt. Po długiej przerwie jest nim ponownie, no i już ma za sobą, nie wiem, sukces, no w każdym razie wygrany mecz w miniony weekend. Jak ty w ogóle patrzysz na ten powrót człowieka, który jest określany, który sam siebie określił jako the special one?
16: Tak, tylko pytanie, czy on jeszcze ciągle jest the special one po tych wszystkich latach. Tak, najpierw zdefiniujmy słowo sukces w odniesieniu do takich drużyn jak Real Madryt, jak FC Barcelona, jak w innych ligach Bayern Monachium. Wygranie jednego meczu, bo Mourinho ma za sobą, no nie chcę powiedzieć debiut, tak? Ma ten powrót na ławkę Realu po 13 latach i pierwszy oficjalny mecz po tych 13 latach rozegrany w ramach rozgrywek La Liga, czyli po prostu Ligi Hiszpańskiej, gdzie walczymy o Mistrzostwo Hiszpanii. Więc wracając do definicji sukcesu, zwycięstwo wyszarpane w meczu wyjazdowym z Espaniolem 2-1, bramka w 90 minucie, to może to jest taki sukcesik, bo od takich drużyn jak Real, jak Barcelona, jak Bayern, jeszcze kilka moglibyśmy innych wymienić, no to oczekuje się tego, że one wygrywają na koniec sezonu trofea, czyli właśnie albo Mistrzostwo Kraju, albo ewentualnie Europejski Puchar, no jeszcze może powiedzmy Krajowy Puchar by się na to łapał, choć mamy jeszcze też rozgrywki takie jak Super Puchar Krajowy, czy Super Puchar Europejski i one też są na kontach, czy w gablotach takich zespołów jak Real, czy Barsa. Natomiast powrót Mourinho, no pytasz, jak ja na niego patrzę, ja się uśmiecham, tak? Dla mnie to jest taki powrót sentymentalny, no bo on był trenerem Realu w latach 2010-2013. Oczywiście była tam wielka rywalizacja z FC Barceloną, jak niemal przez całą historię rozgrywek w Hiszpanii. Mourinho wtedy wywalczył mistrzostwo, wtedy wywalczył puchar, wtedy wywalczył właśnie ten super puchar Hiszpanii. No ale po tych 3 latach odchodził przede wszystkim zapamiętany jako ten, który się skonfliktował z legendarnym bramkarzem Ikerem Casillasem. Iker Casillas nazywany świętym w Hiszpanii podczas tych największych triumfów reprezentacji Hiszpanii, która wygrywała wtedy kolejno, jeszcze przed erą Mourinho w Realu Euro 2008, czyli Mistrzostwa Europy, a potem Mistrzostwo Świata 2010 i Mistrzostwo Europy na boiskach Polski i Ukrainy. Patrz, jak to dawno temu było. My mówimy o wojnie na Ukrainie, czy w Ukrainie od ponad 4 lat. Mhm. A te kilkanaście
2: inny
16: lat temu...
2: Świat, tak. Świat się bardzo, bardzo zmienił w tym czasie. Wiesz, bo te koleje losu właśnie trenera, który wraca do drużyny, pokazują, że też nie warto palić za sobą mostów, bo odchodził w niesławie, można tak powiedzieć, że tam był jakiś problem, konflikt i wraca. Co tu się wydarzyło, że jednak do tego powrotu dochodzi?
16: Myślę, że przede wszystkim fatalny sezon Realu Madryt, w którym Real, no to jeden z największych klubów w historii na świecie, patrząc globalnie, tak, nie zdobył żadnego trofeum, więc absolutny kryzys, odwrócenie się kibiców od zespołu, może to za dużo powiedziane, no bo nie jest tak, że nie wiem, że jeden z najsłynniejszych stadionów świata, czyli Santiago Bernabeu, teraz jest na meczach puste i przychodzi tam, nie wiem, 5000 ludzi, znajomi Królika i prawda, ci, którzy nie pamiętają, jakie wyniki Real osiągał w ostatnim sezonie. Nie, oczywiście tak nie jest. To jest ciągle wielka, wielka marka. No i chodzi o to, żeby ten trend odwrócić i stąd takie zagranie wabank władz klubowych, czyli sięgnięcie po Mourinho, który, no właśnie, wracam do tego pytania o to, czy on jest ciągle the special one. On sam sobie w ogóle ten pseudonim wymyślił. Media to podchwyciły. No Mourinho to jest też tyle ciekawa postać, że to jest trener, za którym się ciągnie jakby taka cała machina marketingowa. No wystarczy przypomnieć, jak on kilka lat temu prowadził AS Romę, to tu się pojawił jakiś napój sygnowany jego wizerunkiem i imieniem. Jak spacerowałem po Rzymie, to widziałem jakieś różne murale właśnie, na przykład z José Mourinho na jednym z takich słynnych włoskich motocykli.
2: Gdyby jego ego miało wpływać na wyniki, to
16: Real byłby już mistrzem
2: same
16: po tej pierwszej kolejce, po tym zwycięstwie oczywiście z Espaniolem. Natomiast dlaczego my też w ogóle o nim dzisiaj mówimy? No bo taki ten powrót jego do Realu się rozkłada oczywiście na kilka faz, czyli najpierw oczywiście media żyły tym, że w ogóle wraca i tymi początkowo plotkami, nie chcę powiedzieć transferowymi, chociaż w pewnym sensie o trenerach też możemy mówić, że są to transfery klubów tylko na poziomie nie piłkarzy i nie tych astronomicznych sum, które się za kolejnych futbolistów
20: chociaż powinienem powiedzieć piłkarzy, bo jednak futbolista to amerykański głównie płaci, ale jest tak, że najpierw mieliśmy właśnie jego powrót, czyli konferencja prasowa, powitalna, potem te mecze przedsezonowe, no one nie mają żadnej rangi, tutaj chodzi o przygotowanie do sezonu jak najlepsze, no ale on w weekend zagrał, czy poprowadził Real po raz pierwszy po tych 13 latach na wyjeździe, na stadionie, no tak właściwie na skraju aglomeracji Barcelony, na stadionie Espanyolu. Natomiast już jutro ma następną kolejkę i to jest mecz zaległy pierwszej kolejki, bo też Real i Barcelona rozpoczęły sezon później ze względu na Mistrzostwa Świata. Akurat nie było Hiszpanów w kadrze hiszpańskiej z Realu, ale byli zawodnicy z innych klubów, innych narodowości na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. No i było oczywiście sporo piłkarzy FC Barcelony, więc zaległa kolejka i powrót na Santiago Bernabeu Mourinho. Mourinho, który trochę się jakby zmienia, bo mówi nagle, że on nie oczekuje jakiegoś wielkiego powitania, że on właśnie tak, że jest już teraz trochę na jakby innym etapie życia, że to nie jest najważniejsze dla niego i tak dalej, i tak dalej. No a w tle się też dzieje ciekawe rzeczy, no bo cały zespół Realu został bardzo mocno przecież przebudowany przed tym sezonem, bo to nie tylko przyjście właśnie Mourinho, ale także Denzel Dumfries, świetny holenderski piłkarz, Marc Cucurella, czyli mistrz świata, mistrz Europy, Francuz Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Portugalia, Jan Domande, taki bardzo utalentowany Iworyjczyk, który został ściągnięty z klubu, gdzie wiele takich talentów się pojawia, czyli z RB Lipsk, klubu spod znaku tego takiego koncernu, którego literki się w tej nazwie zawierają, a pełna nazwa nie może z różnych powodów właśnie, jeżeli chodzi o ligę niemiecką i tak dalej, i tak dalej. Nie? Też sporo oczywiście odejść, Carvajal, Alaba, więc Real w przebudowie, Real pod wodzą Mourinho, no i spotkanie z Realem Sociedad, gdzie też są problemy, bo Tchouaméni na przykład nie jest gotowy do gry, więc tam troszeczkę tych problemów Mourinho ma. Natomiast nie zmieni się nic, nie zmieni się jedno, jeżeli chodzi o to, co było w latach 2010-2013, a co będzie i już właściwie jest teraz, czyli rywalizacja o mistrzostwo. Z kim? Oczywiście z aktualnym mistrzem, czyli z FC Barceloną, już bez Roberta Lewandowskiego, bo on strzela raz lepiej, raz gorzej bramki dla Chicago Fire, w każdym razie już gra teraz za oceanem. Barcelona ściągnęła też kogoś, kogo bardzo chciał mieć w swoich szeregach, José Mourinho w białej koszulce Realu, czyli Rodrigo, taki mózg reprezentacji Hiszpanii z Mistrzostw Świata, no jednego z kluczowych piłkarzy także tej drużyny, która zdobywała na niemieckich boiskach na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, wygrywając w finale z Anglikami Mistrzostwa Europy. Więc rywalizacja Real kontra FC Barcelona będzie trwać, no i dla kibiców futbolu nieco starszych to jest na pewno takie też właśnie sentymentalne, bo no bo jest Mourinho, który prowadził przecież w przeszłości, gdy był wtedy trenerem Realu, no chociażby Cristiano Ronaldo wtedy był tym piłkarzem stanowiącym o sile Realu, czy Karim Benzema i kilku jeszcze innych, którzy przeszli do historii futbolu. Czasami niektórzy z nich jeszcze wciąż grają.
2: Po latach Mourinho wraca do Realu, natomiast tutaj po drodze, czy też w ogóle przez te długie lata jego kariery były Włochy, była Anglia, Chelsea,
20: sukces z Interem Mediolan przede wszystkim też, tak, chociażby.
2: Więc
20: Liga Mistrzów wygrała.
2: Tutaj sporo się działo w jego karierze i wraca na stare, że tak brzydko powiem, na stare śmieci. Zobaczymy, jakie będą tego skutki, jeśli chodzi o wyniki Realu. Natomiast jeszcze chciałbym, żebyśmy wspomnieli o tym, że po wakacyjnej przerwie czołowe, takie najważniejsze ligi europejskie wracają. Mamy okienko transferowe i tutaj pojawia się nazwisko polskiego zawodnika.
20: No tak, już dzisiaj można było we włoskich mediach zobaczyć, że Kamil Grabara, czyli bramkarz reprezentacji Polski, przyjechał do Turynu. On był na celowniku Juventusu, czyli też takiej kolejnej wielkiej marki, jeżeli chodzi o europejskie kluby i też trochę jak Real marki w kryzysie, bo Juventus nie zdobywał w ostatnich latach mistrzostwa Włoch. Klub, do którego kiedyś poszedł w latach 80. Zbigniew Boniek, no i który miał w swoich szeregach też no, po prostu dziesiątki genialnych piłkarzy przez lata. Michel Platini, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo wspomniany, który przecież z Realu przeszedł do Juventusu. Wojciech Szczęsny był tam bramkarzem, teraz zamiast Wojciecha Szczęsnego, który siedzi na ławce w FC Barcelonie, będziemy mieć Kamila Grabarę. Jeszcze ten kontrakt nie został oficjalnie ogłoszony, no ale wydaje się, że jest to formalność. Tylko pytanie teraz, czy Grabarze uda się wywalczyć. To jest wypożyczenie z Wolfsburga, który spadł z Bundesligi do drugiej Bundesligi. Mhm. Czy Grabarze się uda wywalczyć miejsce, czy będzie też siedział na ławce rezerwowej? No bo to wtedy może być oczywiście problem w kontekście reprezentacji. Natomiast Liga Włoska rzeczywiście Serie A już do gry wróciła. Piotr Zieliński strzela, w weekend zdobył jedną z bramek w wygranym 4-1 przez Intermeczu z Moncą. To takie derby Lombardii, bo Monca to jest ta miejscowość, która jest położona dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od Mediolanu, i też związki byłych szefów AC Milanu właśnie są z klubem z Moncy. Monca też miejscowość, w której jest rozgrywane słynne Grand Prix Włoch Formuły 1. A propos, to jesteśmy właśnie też po powrocie F1 do ścigania. Pożegnali się kierowcy z torem w Zandvoort nad Morzem Północnym w Holandii w ten weekend, gdzie wygrał Lando Norris. No a lada moment właśnie będzie też ściganie we Włoszech. Natomiast tak, Włochy już wróciły, wróciła Liga Angielska, mistrzowie, czyli Arsenal odniósł w weekend pierwsze pewne zwycięstwo 3-0 nad Coventry. Coventry to też ciekawy klub, bo oni wrócili z kolei do angielskiej Premier League po ćwierć wieku, więc grają Anglicy. Drużyna Mattiego Casha, Aston Villa przegrała aż 0-4 na początek z Brighton. Dzisiaj wracając do La Liga, no bo La Liga też gra, też mamy jeszcze mecz Walencji właśnie w lidze hiszpańskiej, której poświęciliśmy najwięcej czasu. No i czekamy na powrót Bundesligi, czyli czwartej z tych pięciu najsilniejszych lig. To będzie też już w najbliższy weekend, czy jeszcze jeden? Chyba jeszcze jeden. Poczekamy. W każdym razie tam było już spotkanie o Superpuchar Niemiec. Ten Superpuchar zdobył na boisku w Dortmundzie, na boisku Borussii Bayern Monachium, i Francuzi też już grają. Sebastian Szymański był autorem jednej z bramek w weekend dla drużyny Rennes w meczu przeciwko Paris Saint-Germain. Tam oczywiście PSG, czyli obecnie najlepszy europejski klub, no bo dwukrotnie z rzędu wygrywający Ligę Mistrzów. Pytanie, czy w maju będzie hat-trick i czy PSG utrzyma tą dominację na starym kontynencie. No ale to rozgrywki już nie ligowe, tylko europejskie, a w tych europejskich, kto rządził przez lata, też między innymi Real Madryt. No i po to też przyszedł Mourinho, żeby też w Europie odzyskać prym.
2: Przemysław Pozowski z tym komentarzem sportowym dla Państwa na zakończenie dzisiejszego TOK 360. Przemku, bardzo Ci dziękuję.
20: Bardzo dziękuję.
2: To było podsumowanie dnia w TOK FM. Taki właśnie był ten wtorek. Audycję przygotowali Michał Tobolewski i Natalia Witkiewicz. Ten program zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę informacje, a po nich codzienny magazyn motoryzacyjny. Do usłyszenia, mówi Państwu Wojciech Muzal.
0: Reklama.
21: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Au! Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
22: Mhm.
23: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
22: O.
23: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Słuchaj, Marian.
26: No?
25: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
26: Aha.
25: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
26: Ta.
25: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
26: No i co, Barbara, i co?
25: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
26: Ta Mariolka to jest naprawdę...
27: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
28: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
29: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
30: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
31: Jeszcze nie śpisz?
32: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
31: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
32: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
33: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie media przekazały, że Waszyngton zwrócił się do Kijowa o zaprzestanie w najbliższych dniach ataków na Moskwę. Według źródeł w rosyjskiej stolicy w najbliższych dniach ma przebywać delegacja wysokich rangą przedstawicieli amerykańskich władz. Dziś z kolei wizytę w Moskwie składa dyrektor CIA John Ratcliffe. Poinformowały o tym media amerykańskie, powołując się na anonimowe źródła. Dotychczas ani władze USA, ani Rosji nie potwierdziły tych informacji. Rolnicy poszkodowani przez suszę będą mogli składać wnioski o oszacowanie strat za pośrednictwem portalu Rolnika, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak wynika z opublikowanych założeń projektu rozporządzenia w tej sprawie. Portal Rolnika jest wdrażany przez resort cyfryzacji jako centrum usług cyfrowych dla producentów rolnych. Unia Europejska potępiła decyzję władz Brukseli, Białorusi o uznanie stron internetowych i kanałów na platformach społecznościowych kilku unijnych i wspieranych przez Unię Europejską inicjatyw za źródła informacji ekstremistycznych. Wśród nich znalazły się portal SALT i edukacja dla Białorusinów. Według wspólnoty działania te mają ograniczyć Białorusinom dostęp do niezależnych informacji oraz możliwości edukacyjnych.
34: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
35: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
36: Dzień dobry.
35: Jacek Balkan, Sławek Paruszewski i bohater naszej audycji. Cała audycja poświęcona wrażeniom z jazdy Porsche 911. Dla odmiany tym razem w wersji Turbo S, no ale też powiemy sporo o Porsche 911, bo warto, taka okazja. Ja ostatnio jeździłem 911 pewnie ze 2 lata temu na torze, ale to jeszcze były samochody przed faceliftingiem. Dobrze, kiedy się
36: znaczy,
35: zaczyna...
36: Nie wszystkie były przed faceliftingiem, dlatego że ten facelifting... Znaczy okej, dobra, przychodził stopniowo, bo...
35: Dobra, to poczekaj, to o nowościach powiemy, o ostatnim faceliftingu za moment. Pozwól mi tylko, żeby nakreślić tutaj, o co chodzi. Domyślam się, że większość słuchaczy kojarzy Porsche 911. Myślę, mamy ósmą generację, która jest produkowana od ponad 60 lat.
36: Znaczy ósma generacja jest produkowana od 2019 roku.
35: Tak, ale Porsche, Porsche 911 od ponad 60 lat. Ósma generacja kilka lat i też mieliśmy do czynienia dość szybko z nią w pandemii. Natomiast słuchaj, wtedy zobacz, jak ten samochód, to jest moja impresja, może nie jest wyjątkowo jakaś oryginalna, że niewiele jest takich modeli, które mają tak dużo generacji i pierwsza generacja od ostatniej różni się tak niewiele. Chodzi mi o kształt nadwozia, tak. Bo zobacz Mustanga. Mustang powstał też rok później chyba, pierwszy Mustang, czy nawet w tym samym roku. Zobacz Mustanga teraz, zobacz Forda Mustanga wtedy, prawda? Mimo, że to jest ten sam model. I wtedy to nie był, to był oczywiście teraz Porsche 911 też nie jest długim autem. Jest, zawsze to było auto sportowe. Miało chyba, zawsze chyba, popraw mnie, jeśli się mylę, sześciocylindrowe silniki, chociaż były i 2.0 i 3.0. Na początku były skrzynie przecież manualne, czterostopniowe. Ostatnio były nawet siedmiostopniowe. Ale samochód był, żebym teraz, poczekaj, wrócę może gdzieś do jakiegoś katalogu, 4,29 m. No i powiem ci, chyba już wtedy, nie wiem, czy ty się zgodzisz ze mną, chyba już wtedy wejście tego Porsche 911 to było coś. Był to jakiś chyba szok dla konkurencji, silniki Boxer. Jak ty sądzisz?
36: To szok dla konkurencji, konkurencji to nie był, dlatego że Porsche produkowało trochę mniej dostępne, ale bardzo ciekawe samochody przed 911. Zresztą
35: 356.
36: Dokładnie, model 356. 911 dostępna była też w wersji budżetowej z czterocylindrowym silnikiem, czyli było to Porsche 912. Natomiast tak, to jest ósma generacja produkowana od 2019 roku. I to jest taki samochód, który, wiesz, jest trochę inny jednak niż wszystko. To znaczy, to jest auto, które... Z czym my możemy to porównać? I nie mówimy tutaj o Turbo S, która kosztuje 1,5 miliona złotych i ma 2,5 sekundy do setki. Tak. Ponad 700 koni w tym najnowszym wcieleniu. No to to możemy sobie porównywać do McLarena, do Ferrari, do Lambo, jeżeli chodzi o osiągi, no, jeżeli chodzi o cenę.
35: Tak. Ale najsłabszy ma 394 konie, silnik 3-litrowy, prawda, 6 cylindrów. Wiesz co, zniknął Jaguar F-Type, zniknął Audi R8, no trochę mocniejszy. Ja nie wiem, czy teraz z europejskich, czy amerykańskich. Pewnie by coś może amerykańskiego się znalazło, ale z europejskich? No to ja, trudno jest takiego bezpośredniego konkurenta znaleźć. No,
36: był
35: szkoda.
36: Słuchaj, był ten Mercedes SLS przez moment konkurencją. Potem pojawiła się jeszcze wersja AMG GT,
35: AMG GT.
36: Zresztą nawet w reklamie wykorzystano 911. No próbowano tę 911 podgryzać, natomiast wiesz co, to jest ikona i trudno stworzyć ikonę. Trudno stworzyć konkurencję ikony. Można zrobić samochód, który będzie szybszy, głośniejszy, będzie się lepiej prowadził, będzie wygodniejszy, będzie miał więcej miejsca w bagażniku, będzie miał bagażnik z przodu, a nie z tyłu, jak w 911. Można zrobić wszystko, ale nie da się zrobić ikony.
35: Ale tak, to prawda, ale chyba dopiero po 20 latach, z tego co pamiętam, się pojawił kabriolet, który w tej chwili, albo samochody z otwieranym dachem, które w tej chwili są jednak dość popularne w niektórych krajach, prawda?
36: Są.
35: I też wersje Targa. Turbo S pierwsze, o nim będziemy dziś więcej mówić, to też dopiero chyba trzecia generacja Porsche i wtedy 911 i wtedy miał, zdaje się, 420 koni. To były jeszcze ostatnie silniki chłodzone powietrzem wtedy. No dobrze, słuchaj, to Porsche, przecież jeździłeś tą ósmą generacją, jeździliśmy obaj, najpierw po drogach, ja później jeździłem na torze. Samochód zauważyłeś na pewno, on był trochę bardziej masywny od poprzedniej siódmej. On, według mnie, sporo się zmieniło, nie tylko w środku. Ta ósma generacja, nie wiem, dla mnie była jakimś, może skokiem nie, ale czymś świeżym, no. Jak sądzisz?
36: Tak, to jest, wiesz, to jest fajne połączenie tego, czego oczekujemy, wydając, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych czy 1,5 miliona na auto, czyli oczekujemy tego, żeby tutaj chcemy mieć tę ikonę, tak? I to się udało. Wiesz, jakby mam to szczęście, że jeździłem chyba każdą generacją 911, a kilka miałem. W okolicach 30 urodzin pierwszą sobie sprawiłem, potem miałem jeszcze i kabriolety i coraz nowsze. Żałuję jednego, że w okolicach 2018-19 roku chyba, albo 2020, nową 911 można było kupić za 400 tysięcy złotych. Był taki moment.
35: Powiem ci, że ja pamiętam już wcześniej, oczywiście jeździłem Porsche, prowadziłem nie tylko dziennikarskie, ale kiedyś nawet taki zaszczyt miałem, że mnie zawiozłeś swoim Porsche, żeby się nie tam pochwalić, ale po prostu, żeby mnie odwieźć. Rozumiem, że chodziło tylko o zrobienie przysługi do domu.
36: Bardzo,
35: pamiętasz?
36: Bardzo
35: nie wiem, jakie to było Porsche, ale wydaje mi się, że 911.
36: 911 na pewno.
35: Musiała być. Słuchaj, ale zobacz, bo w tej chwili ten samochód po faceliftingu, niewiele się tam na zewnątrz zmieniło. W środku już mamy wszystkie wyświetlacze cyfrowe. Tam już nie ma analogowych wyświetlaczy nigdzie. Ale samochód jest według mnie uporządkowany, schludny z zewnątrz, bo odbierałem ten samochód i podjechał. Taki kolor niepozorny, szary. Ja mówię, oj, całe szczęście, że on nie jest żółty albo czarny. Będę spokojnie jeździł. Ma spoiler oczywiście, który widać cały czas. Można go jeszcze bardziej
36: podnieść.
35: Ale to wersja
36: Turbo S, tak.
35: Tak, wersja Turbo S. No i też od razu zostałem poinformowany, że ta wersja wyposażenia jest taka bardzo, jeszcze bardziej sportowa niż standardowa i ma fotele kubełkowe, które nie są w standardzie.
36: 25 tysięcy wymagają dopłaty.
35: No właśnie. Oczywiście, oczywiście mówię, wiadomo, że jest teraz w Turbo S oś tylna skrętna. W standardzie jest 8-stopniowy automat, to są rzeczy w standardzie. Ma też taki system zapobiegający przechyłom. Nie ma tego Porsche Active Management, ma ten system PASM, ale ma dodatkowy system zapobiegania przechyłom. No i jak do niego się wsiada, ciekawy jestem, czy miałeś to samo wrażenie. Jeszcze wsiadanie i zapadanie się w ten kubełek i siedzenie prawie na jezdni, to okej, ale próba wyjścia z tego samochodu,
36: nie,
35: powiem ci,
36: to ja, słuchaj,
35: moja pierwsza próba była trudna. No nie wiem, w każdym razie takie miałem wrażenie.
36: To ja tutaj, nie, absolutnie, ja się tutaj z tym kompletnie nie zgadzam.
35: Nie, no bo ty jesteś sprawny.
36: Wiesz,
35: no
36: co, nawet nie o to chodzi, tylko jakby ja uwielbiam samochody z kubełkowymi fotelami, uwielbiam procedury wsiadania, wysiadania, uwielbiam procedury zapinania szelek. Tutaj mieliśmy zwykłe pasy, ale pewnie można było zamontować takie 4- czy 5-punktowe. Ja to wszystko bardzo lubię i paradoksalnie, mimo że jestem duży, nie gruby, ale wysoki i raczej
35: szeroki.
36: Tak. To ja nie mam problemu, żeby się zmieścić, żeby się wspiąć, wypiąć i tak dalej. Nie?
35: To... Słuchaj, ważne jest to, że po tym faceliftingu sześciocylindrowe boksery oczywiście pozostały, chyba już nie ma innych silników, natomiast nawet najsłabszy ma już 394 konie, a nie 385, a my mieliśmy okazję jeździć najmocniejszym Turbo S w historii, bo mocniejszego nie ma. I to jest, słuchaj, chyba 711 koni, to nie było takiego seryjnego, mówię Porsche, bo nawet teraz mamy Porsche GT3 4.0, ale on ma 3,2 do setki, a ten ma 2,5. No jest to jakaś technologia, no nie powiem, że z kosmosu, bo to tak to źle brzmi, ale jest to naprawdę technologia,
36: Sławek, jest
35: niewiarygodna.
36: Jest to też przy okazji jeden z najszybszych samochodów, jakim mieliśmy okazję jeździć, to jest 2,5 sekundy do setki.
35: Przyspieszenie,
36: jak
35: tak,
36: to
35: masz rację.
36: Przyspiesza. Wiesz, ja tam nagrywałem to na YouTube'a i powiem ci, że do bani to, nie? Bo chciałem, wiesz, tak nagrać taką reakcję z przyspieszenia, wjeżdżanie na autostradę i przyspieszenie od 80 do 140. Kurde, mrugnąć nie zdążyłem, wiesz. To, no, co to za nagranie, jak ono trwa sekundę? Nie, znaczy tam półtorej, no, czy dwie. No, niesamowite to było.
35: Pamiętam pierwsze takie już w audycji moje Turbo S, to było kilkanaście lat temu na torze, tam poza Polską nawet, i badaliśmy przyspieszenie, uważaj, od 0 do 200. On miał wtedy, słuchaj, 560 koni, miał boksera, nie 3.6, tylko 3.8. Też miał dwusprzęgłówkę, nie był hybrydą oczywiście, ale powiem ci, jak jesteś kierowcą i przyspieszasz do 200, to jest okej, ale jak jesteś pasażerem i nie wiesz, kiedy kierowca wystartuje, to powiem ci, to uderzenie pasami w klatkę piersiową, no to powiem ci, do tej pory czuję. No, to tyle, jeśli chodzi o moje Turbo S, chyba rok 2013-14, takie testowe, tak? No dobrze, słuchaj, tu jest hybryda, nie wiem, czy ty zauważyłeś, czy wiesz o tym, no na pewno.
36: Tak, ta hybryda,
35: tym,
36: tak, ta hybryda, ona wyłącza, wiesz co, ja to wyłączyłem w diabły, dlatego, że...
35: Co ty mówisz?
36: No? Dobrze to działało, oczywiście, znaczy to jak podjeżdżasz do progu zwalniającego, to ona ci wyłącza ten silnik, potem ci włącza ten silnik, zupełnie mi to nie pasuje do bardzo... Praca sześciocylindrowego boksera, praca silnika w Porsche, ona nigdy nie daje takich wrażeń jak samochodów włoskich, Ferrari, Maserati czy Lambo. I ten dźwięk jest bardziej surowy, jest bardziej mechaniczny, to są trochę gwoździe w wiatrze. Ten dźwięk bardzo przypominał, te odgłosy, które ten samochód wydawał z siebie, bardziej przypominały mi McLarena, który też był taki bardzo mechaniczny niż jakąkolwiek...
35: parę McLarenów.
36: No, niż jakąkolwiek włoszczyzna.
35: Mnie to drażniło kiedyś w tym 720, ale potem
36: ale
35: się przyzwyczaiłem.
36: Ja tylko mówię o tym, że tutaj ta hybryda, ona była, działała bardzo dobrze i to jest super i to odzyskiwanie energii i w ogóle wszystko. Tylko jeżeli chodzi o start-stopa, to też część tej hybrydy, to wyłączałem to dlatego, że
35: Rozumiem, wiem o co chodzi, tłumaczyłeś, i elektrycznie napędzona turbosprężarka. Słuchaj, też jest dobry tutaj, nie wiem czy to jest w standardzie, czy trzeba dokupić, na szczęście u nas było podnoszenie przodu
36: 12
35: o 4 centymetry. A właśnie, bo kiedyś tak było, 11-12 tysięcy. Podnoszenie przodu o kilka centymetrów, bo tu masz prześwit 9 z kawałkiem centymetra. To nie jest dużo, a w Warszawie sporo w mojej okolicy jest leżących policjantów, w cudzysłowie, nad którymi trzeba przejechać. I wiesz, to jest fajna opcja, która już od lat jest w Porsche. Zapisz. Czyli jeżeli gdzieś w pobliżu domu masz ze dwóch takich policjantów leżących, zapisujesz ich położenie i potem samochód się sam podnosi i potem opuszcza. Super sprawa, powiem ci. Naprawdę. No dobrze, ale słuchaj, wsiadłeś, a jak zanim ruszymy, bo musimy ruszyć na koniec, w środku dobrze się czułeś,
36: tak,
35: ta obsługa?
36: Tak, wiesz co, to nie jest najłatwiejszy samochód na świecie, ale łatwo go było rozgryźć.
35: Ale też super układ kierowniczy, tak. Powiem ci, to jest bajeczny. To jest chyba wzór układu kierowniczego, wiesz. Każde dotknięcie kierownicy powoduje, że wiesz, że ten samochód skręci w prawo, w lewo. Niewiarygodne. Dawno, bardzo fajna kierownica, przyjemna. Słuchaj, no i no 2,5 do setki, wiadomo, elastyczność niesamowita. Ogromna frajda, jednocześnie nie jest to zbyt twardy samochód, bo pamiętam chyba na to, że mieliśmy też kiedyś GT3, to są naprawdę takie typowo twarde, sportowe samochody. Oczywiście on jest twardy, ale nie jest bardzo twardy. Da się nim jeździć tak normalnie, prawda?
36: Prawda, dokładnie. W odróżnieniu od wielu supersportowych samochodów, ten jest bardzo cywilny. Chociaż z drugiej strony, wiesz co, te nowe Ferrari, Lambo niekoniecznie, ale te nowe Ferrari, one też idą w tą stronę, żeby można było tym po prostu, co Roma na przykład, żeby można było tym codziennie jeździć po bułki, a nie żeby, wiesz, te skoki adrenaliny w momencie, kiedy wsiadasz do tego samochodu, żeby były mniejsze, nie? Bo to... No, z McLarenem na przykład tak nie ma. To znaczy tam po prostu, wiesz, wsiadasz, zamykasz drzwi i jesteś już na torze wyścigowym, natomiast w przypadku 911 na szczęście ciągle jesteś w samochodzie.
35: Tak. W sportowych Lamborghini też nie mówimy o SUV-ach, prawda? Dobra, wiesz ile to kosztuje? Bo najtańsze Porsche to 911, to jest w ogóle 2,5 razy tańsze chyba od tego, którym my jeździliśmy. Bo on bazowo kosztuje chyba 1 370 000, tak. A Cabrio kosztuje jeszcze kilkadziesiąt tysięcy więcej. No to jest bardzo wysoka cena.
36: Samochód dla bardzo specyficznej grupy odbiorców. No. Musimy kończyć, Sławku. Pięknie Państwu dziękujemy. Przetestowaliśmy Porsche 911 Turbo S i serdecznie zapraszamy na program już jutro.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: To nie jest żaden problem, komentują politycy. Roman Giertych od maja jest obrońcą prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala. Prezydent i premier potwierdzili, że będą 1 września na Westerplatte. Na Hołosku we Lwowie ruszyły kolejne prace ekshumacyjne. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Są nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą w sprawie afery Zonda Krypto, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Roman Giertych poinformował dziś, że od maja jest obrońcą prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala. Zdaniem Pawła Śliza z Polski 2050 nie stanowi to żadnego problemu.
11: Pan mecenas Giertych nie jest zawodowym posłem, jest adwokatem i naszą rolą jako adwokatów, jako obrońców jest wykonywać swoje obowiązki najlepiej, jak potrafimy.
10: Postępowanie w sprawie kryptowalut wszczęto w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Prokuratura powiązała śledztwo w sprawie Zonda Krypto z zaginięciem w 2022 roku założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Trwa weryfikacja informacji o powiązaniu z aferą Fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Fundacji Przemysława Wiplera, a także Telewizji Republika. Prokuratura bada także sprawę ewentualnych korzyści majątkowych, jakie mógł od Zonda Krypto otrzymać prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Prezydent RP Karol Nawrocki i premier Donald Tusk potwierdzili udział w uroczystościach z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, poinformował prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. 1 września o 4.15 na początek będzie złożenie wieńca od narodu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Później zostanie złożony meldunek prezydentowi o gotowości wojskowej asysty honorowej, a następnie jeszcze przed uroczystym apelem rozlegną się syreny alarmowe oraz tyfony na okrętach upamiętniające atak na wojskową składnicę tranzytową. Rozpoczęły się prace ekshumacyjne na dawnym cmentarzu na Hołosku we Lwowie, podał Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Pochowani są tam żołnierze Wojska Polskiego, którzy polegli w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. Pracę będzie prowadziła spółka Ukraińska Pamięć z udziałem polskich specjalistów, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To kolejny etap działań zmierzających do odnalezienia, identyfikacji i zapewnienia godnego pochówku polskim żołnierzom na terenie dzisiejszej Ukrainy. W Afganistanie milion dzieci cierpiących na ciężkie, ostre niedożywienie może umrzeć, jeśli nie dostaną niezbędnej pomocy, ostrzegł Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. Według Światowego Programu Żywnościowego prawie 14 milionów, z 45 milionów mieszkańców Afganistanu stoi w obliczu ostrego głodu. Spowodowane jest to niszczycielskimi trzęsieniami ziemi w 2025 roku, kilkoma katastrofami klimatycznymi w tym roku oraz powrotem milionów Afgańczyków z Iranu i Pakistanu od 2020 roku. 2020 2023 roku. Organizacja ogłosiła na początku sierpnia, że ostre niedożywienie wśród dzieci osiągnęło poziom krytyczny w tym roku.

0: Dwa miesiące eliminacje do Champions League. Zaledwie przez dwa tygodnie uczestniczyły w nich Lech Poznań oraz Górnik Zabrze, ale i tak był to wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii Polska mogła wystawić aż dwa kluby. O tym, co dziś czeka kibiców piłki, opowie teraz Błażej Kulesza.
1: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają trzy bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Jutro cztery pozostałe mecze, a kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Brazylijski skrzydłowy Savinho przeszedł z Manchesteru City do Tottenhamu. Pozyskanie piłkarza kosztowało londyński klub 85 milionów funtów. 22-letni Savinho w barwach The Citizens w 84 meczach strzelił 7 goli. Tottenham w letnim okienku transferowym wydał już blisko 300 milionów funtów. Wcześniej pozyskał m.in. włoskiego pomocnika Sandro Tonaliego z Newcastle za rekordową kwotę 100 milionów funtów. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Jutro zachmurzenie będzie małe, na wschodzie i na południu okresami umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie oraz na południu okresami będą występować opady deszczu. Rano spodziewajmy się gęstej mgły. Maksymalnie od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Chłodniej będzie nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich Karpat około 18.
2: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Rozmowa o gigantycznym blamażu pełnomocniczki do spraw promocji marki Polski jest pewnie dlatego tak gorąca, że instynktownie czujemy, jak dużo mieści się w tym zagadnieniu. I nie chodzi o AI, nie chodzi o marny raport, chodzi o to, że kwestie tego, kim mamy być dla świata, wymagają rozstrzygnięcia, kim chcemy być dla samych siebie. I myślę, że dlatego właśnie Polaków portret własny, pisany ręką Barbary Mróz-Gorgoń, tak wszystkich rozjuszył. Instynktownie czujemy, że rzecz jest duża i poważna. Właśnie teraz, kiedy polska gospodarka święci triumfy, kiedy mamy wyraźne dowody naszej skuteczności, produktywności i jednak innowacyjności, właśnie teraz kwestia tego, kim jesteśmy, jak mamy o sobie mówić, jak chcemy, żeby o nas mówili inni, dostała spektakularnego gonga. I to dodatkowo trafia w powszechny już wobec rządu Donalda Tuska zarzut, że to rząd nie mający żadnego pomysłu na Polskę i że to jest właśnie o tym, że nie ma narracji zarówno tej wewnętrznej, spajającej i mobilizującej wyborców, jak i tej, która mogłaby organizować wizerunek Polski za granicą. To może być, ale nie musi jedna i ta sama narracja. Może nawet nie należy próbować jej unifikować, jak tego chciała Mróz-Gorgoń. A zarazem coś nas do tego pcha. Rzecz oczywista, trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego naród jest narodem, co go czyni takim, a nie innym, jakie ma cechy. A przecież jakieś unikalne cechy musi mieć. I ta unikalność jest całym kłopotem, bo przecież zwykle w każdym wypadku jest i fałszem, i przesadą podszyta. Ale to w gruncie rzeczy nie szkodzi, bo jakaś być musi. Nawet i lipna. Mamy z tym problem, bo 30 lat po upadku komuny nie możemy sobie powiedzieć ani, że jesteśmy religijni, bo laicyzujemy się w ogromnym tempie, ani, że szczególnie rodzinni, bo 2/3 małżeństw kończy się rozwodem. Dzieci rodzi się zbyt mało. Nie możemy też powiedzieć, że jesteśmy patriotyczni czy narodowi, bo te pojęcia tylko zastępują nadrzędne pytanie, czyli jacy. Dlatego to było takie irytujące przeczytać ten raport, bo uderzył w coś, co w gruncie rzeczy jest puste i domaga się treści. Nie da się jej zastąpić opowieścią o indywidualnych sukcesach polskich sportowców, ani modelek. Tak samo jak trudno powiedzieć, czy cokolwiek dobrego dla Polski wynika z faktu, że jednym ze współzałożycieli OpenAI jest Polak. Coś w tych prywatnych sukcesach jest zbyt indywidualistycznego, zbyt osobnego, a czasem zbyt w kontrze wobec tego, z czego zrobiona jest Polska, by udźwignąć tę narodową narrację. W memicznych przeróbkach raportu Polaków portret własny, ktoś piękną kobietę z okładki, kusząco popatrującą w kamerę, zastąpił małpą nosaczem, tym bohaterem templatki, która nieodmiennie zaczynała się od apostrofy kurła Piotr. No i faktycznie coś w tym jest.

0: Może małpa nosacz powinna robić za polskiego everymana, powinna uniwersalnie nas wszystkich reprezentować. Ale co wtedy zrobimy, idąc tym samym tropem, z panem, który tłumaczył Areczkowi, co jest dla niego, a co dla zarządu? I nawet tu, w świecie mema, nie zaznamy spokoju ani zgody na jedną uniwersalną opowieść o polskiej marce.
1: Reklama.

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama.
14: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Mateusz Mazzini. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, państwu.
14: Współpracownik Polityki i Gazety Wyborczej. A będziemy rozmawiali o temacie, który rozgrzewa w tej chwili wszystkie fora dyskusyjne, jest bardzo chodliwy w mediach przeróżnych, czyli o jakby pokłosiu, czy może raczej bardziej o kontekstach szerokich, właściwie bardzo poważnych, raportu Polaków Portret Własny, losów Fundacji Marka Polska, no i samej Barbary Mróz-Gorgoń, która bardzo krótko była pełnomocniczką rządu do spraw budowania polskiego wizerunku. Już nią nie jest, wszyscy wiemy dlaczego. Mnóstwo osób zajrzało do tego raportu i się przeraziło tym, co tam znalazło. Natomiast sam temat, jak słusznie napisałeś niedawno w Gazecie Wyborczej, jest poważny. On ma swoje implikacje i społeczne, a jeśli społeczne, to i polityczne. I rozmowa o tym, jak promować Polskę nie tylko za granicą, ale też wewnętrznie, jak budować w społeczeństwie przekonanie, że mamy sukcesy i to na licznych polach, to jest bardzo ważne dla stabilizacji właśnie sytuacji politycznej. Więc może zacznijmy od tego, co to w ogóle dzisiaj znaczy. Budowanie marki, budowanie zrozumienia wśród odbiorców, że w danym kraju, właśnie powiem tak, dzieje się coś dobrego.
15: Ja bym może zaczął tę rozmowę od rozgraniczenia dwóch rzeczy, które niekoniecznie muszą mieć ze sobą dużo punktów wspólnych, czy dużo elementów wspólnych. Niektóre tak, ale niekoniecznie musi być ich bardzo wiele. Czym innym, myślę, jest opowiadanie historii, czy jakieś tworzenie opowieści o kraju na potrzeby odbiorcy, który jest jednocześnie zagraniczny, ale też komercyjny, bo to jest stricte marketingowa, taka bardzo biznesowa operacja, która musi być poprzedzona dobrym badaniem rynku, dobrą diagnozą wewnętrzną i zewnętrzną, ale też, i będziemy, myślę, o tym też dużo dzisiaj mówić, bardzo dobrym namierzeniem tego, kto ma być docelową grupą odbiorców i komu chcemy się przedstawić po raz pierwszy, a komu chcemy się przypomnieć i w jaki sposób chcemy rzeczywiście opowiedzieć historię o tym, czym jest Polska w 2026 roku. Natomiast czym innym trochę, i myślę, że to jest trochę też inna opowieść, inna rozmowa w ogóle, jest budowanie nowej narracji, która miałaby się rzeczywiście potem przełożyć na zwiększenie spójności społecznej. Czyli już po prostu nazywając rzeczy po imieniu, mamy bardzo dużo różnych zmian społecznych w Polsce przez ostatnie 20-25 lat. My ich w ogóle sobie nie opowiedzieliśmy. Nie opowiedzieliśmy ich w relacji państwo-obywatel, nie opowiedzieliśmy ich sobie też w relacji obywatel-obywatel, bo mamy coraz mniej wspólnych przestrzeni i wspólnych wyrazów czy środków przekazu. Nie do końca się zgadzamy z tym, myślę, wewnętrznie, gdzie my jesteśmy vis-a-vis inne kraje. Stąd często te dysonanse, myślę, że periodycznie w Polsce powstają takie teksty na temat tego, jak nas widzą, jak o nas piszą media zachodnioeuropejskie i czy to jest na przykład zgodne z tym, jak my sami siebie widzimy. No trochę o tym docelowo, myślę, miał być ten raport Polaków Portret własny. No, w ogóle nie wyszło o tym, ale myślę, że gdzieś w założeniach programowych to mogło się znaleźć. No i my mamy ogromny problem z tym, żeby sobie opowiedzieć, kim my teraz jesteśmy jako Polacy, co to w ogóle znaczy być Polakiem, poza jakimiś kategoriami takimi formalno-prawnymi, no bo znowu, do tego też pewnie dojdziemy, jakąś odnogą tej historii jest ten film reklamowy Polskiej Organizacji Turystycznej z Robertem Lewandowskim i Anią Rubik i czy ciebie, mnie i większość pewnie naszych słuchaczy i słuchaczek łączy z Lewandowskim i Rubik coś poza paszportem, myślę, że jednoznacznie nie. No i ważne jest też uświadomienie sobie, tak jak ty powiedziałeś we wstępie, że to jest bardzo poważny temat. Dlatego, że jeżeli my nie umiemy sobie sami opowiedzieć naszej historii, to ktoś tą historię opowiada nam za nas.
14: Ale tu wejdę ci w słowo, bo wydaje mi się, że chociaż masz oczywiście rację, że opowieść marketingowa, sprzedażowa, taka, która ma stymulować, nie wiem, zainteresowanie turystyką polską choćby, to jest też troszeczkę coś innego, ale pewien mianownik musi być wspólny. To znaczy trzeba mieć rozpoznanie tego, co jest tymi atutami, prawda? Co niby ten raport próbuje zrobić, ale w zasadzie przekształca to w jakiś komiczny bełt, tak naprawdę. To, co się wydarzyło...
15: Nie, no ja powiem szczerze, że moim zdaniem ten raport w ogóle w tej wersji dwudziestokilkustronnicowej, która została wpuszczona do internetu i jest słusznie niestety wyśmiewana cały czas, ja postawię taką tezę, że on w ogóle tego nie próbuje robić. Dlatego, że ja nie znalazłem w tym raporcie ani jednej propozycji wyróżnienia się Polski poprzez historie, które są unikatowo polskie.
14: Czy kiedy mówię, że próbuję to robić, to chodzi mi o to, że ma taki zamysł, że jakby
15: w tym sensie.
14: W otwarciu możesz przeczytać, że o to tu chodzi. Co tam się dalej dowiadujemy, to jest żałosne, no bo jak słyszymy o tym, że Polacy są gościnni i solidarni, no to w zasadzie trochę łapiesz się za głowę, bo czym ilustrować polską gościnność? Nie wiem, incydentem z Wrocławia, gdzie grupa gangusów pobiła parę Ukraińców? Czy to jest polska gościnność? To chcemy jakby sprzedawać?
15: No ja właśnie nie wiem, czy my chcemy sprzedawać cokolwiek, dlatego że, no tak jak mówię, ciężko jest dyskutować na temat tego raportu, dlatego że on w sposób ewidentny, znowu, w tej formie dwudziestokilkustronnicowej, którą większość z nas zna, on był nie poparty żadną analizą metodologicznie uprawnioną, naukową, taką socjologiczną, antropologiczną, tego, kim my się staliśmy jako społeczeństwo. Bo opowiadanie o tym, że my jesteśmy krajem gościnnym, poparte tyleż fantastyczną, co absolutnie jednostkową i dawno już nieistniejącą reakcją na napływ ukraińskich uchodźców po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. To jest po pierwsze jakaś bardzo niezdarna próba chyba zbudowania kapitału politycznego na czymś, co po pierwsze już wyparowało.
14: Miało swój moment.
15: Po drugie, od samego początku wszyscy wiedzieliśmy, że wyparuje, albo może nie wszyscy, ale jacyś, powiedzmy, bardziej zdroworozsądkowi obserwatorzy ruchów migracyjnych w Europie i na świecie wiedzieli, że nawet takie zrywy zawsze są krótkotrwałe. Natomiast ja na przykład się zastanawiam, dlaczego my mielibyśmy hipotetycznie opowiadać historię o Polakach jako narodzie gościnnym, jeżeli my pod tym względem się nie wyróżniamy vis-a-vis żaden inny naród. Bo kraje, które naprawdę dobrze opowiadają swoje historie, zarówno pod względem tego, co ty nazywasz jakimś przekazem na rynek wewnętrzny, czyli próbą zwiększenia spoistości i spójności społecznej, ale też w kontekście odbiorcy zagranicznego, czy to jest odbiorca detaliczny, tak w cudzysłów go wezmę, turystyczny, czy to jest jakiś odbiorca korporacyjny, który ma tutaj zainwestować pieniądze, czy to jest odbiorca konkretnej klasy społecznej, to jest całkowicie wtórne, dlatego że to są zawsze kraje, które opowiadają swoją historię w jakiś sposób unikatowy. W sensie znajdujemy coś, z czym nas ludzie kojarzą, i albo próbujemy, co jest tylko nasze, i albo im pokazujemy, że to jest rzeczywiście nasze, i to ja od razu powiem wszystkim maruderom, krytykom, jest bardzo dużo rzeczy, które można by w kontekście polskim w ten sposób wykorzystać, albo robimy coś, co jest jeszcze trudniejsze, ale jak się uda, to jest jeszcze skuteczniejsze, czyli bierzemy stereotypy na nasz temat, które są unikatowe, no bo są stereotypami, są, nie wiem, jakimś przedmiotem dowcipów, wyśmiewania się i tak dalej, i odwracamy je poprzez zakorzenienie w na przykład gospodarce. A ten raport nie zrobił ani pierwszego, ani drugiego. Ja, szczerze mówiąc, wyciągnąłem to zresztą w tym tekście w Gazecie Wyborczej, o którym ty powiedziałeś wcześniej. Najbardziej mnie zbulwersował element tego raportu, który sugerował, że w sumie najlepszą rzeczą, jaka Polsce może się w brandingu przydarzyć, to jest odwzorowanie polityki, czy taka mimika, odwzorowanie sposobu budowania swojego wizerunku, patrząc na kraje, którym się to udało, i robienie tego w mniej więcej taki sam sposób. I tam był taki fragment właśnie dotyczący Izraela, Korei Południowej
14: i Szwajcarii.
15: I Niemiec jako krajów, które przełamały swoją traumę wojenną i zbudowały coś kompletnie nowego. I akurat Korea to był sukces gospodarczy, czy cud gospodarczy, Izrael to była innowacja, a Niemcy to były historie o sukcesach inżynierów, czy coś w tym stylu. I ja sobie tak myślę, ale czy naprawdę w 2026 roku naszym punktem wyjścia musi być w brandingu, tak? Bo nie w jakiejś diagnozie społecznej, musi być odnoszenie się do tego, że my mamy w jakimś wysokim odsetku społeczeństwa wielopokoleniową traumę pourazową po II wojnie światowej. Bo ja nie jestem przekonany, że Polaków to czyni w jakikolwiek sposób unikatowym względem na przykład, nie wiem, Słowaków, Czechów. Wojna światowa była światowa.
14: No tak, ale akurat wydarzyła się głównie w tej części Europy, więc to ma swoje implikacje, myślę, lokalne i charakterystyczne dla nas, ale myślę, że to nie jest ważne, że mieliśmy traumę. Ważne jest to, co zrobiliśmy później i co robimy dalej, czyli jakiegoś rodzaju odbudowa, choćby domykająca się odbudowa Warszawy. Czego by o niej nie powiedzieć, nawet jeżeli mamy zastrzeżenia co do jej przebiegu, to jest proces, który się toczy. Ale ja bym jeszcze na moment wrócił do tego, dlaczego politycznie to jest bardzo istotne. I tu trzeba powiedzieć sobie wprost i przypomnieć wszystkim, że to, na czym żerują dzisiejsze radykalne, antysystemowe ruchy, to jest budowanie w wyborcach, bardzo często niezorientowanych w debacie publicznej, takiego poczucia, że kraj jest w kryzysie i w zapaści. Że tu jakby nic nie ma. To jest ta Polska w ruinie, ale to jest też to, co robią ruchy AfD w Niemczech, to co robi Le Pen we Francji, to właśnie to ma ten, i MAGA też, to ma ten wspólny mianownik. Kiedy Trump mówi, że trzeba osuszyć bagno, no to on przedstawia politykę i sukcesy tej polityki amerykańskiej jako no, jednak przeżartą korupcją. I to jest taki język, z którym właśnie trzeba coś robić na poziomie społecznym, żeby pokazywać, gdzie następują po pierwsze przekłamania, a po drugie, gdzie ten obraz ma cię zranić po to, żebyś chciał tej rewolucji, którą ma ten nowy ruch przynieść.
15: Bo ktoś ci zabrał dumę z przynależności do twojej wspólnoty narodowej, tak?
14: A u nas to ma jeszcze bardziej brutalny charakter, bo myśmy mieli transformację, która zabrała dumę bardzo wielu z nas.
15: No właśnie, ale to może porozmawiajmy o tej transformacji, dlatego że ta transformacja rzeczywiście była bolesna wtedy, kiedy była przeprowadzana. Bardzo mocno odbiła się na statusie materialnym, a przez to też na statusie społecznym, kulturowym, kapitale społecznym milionów ludzi w Polsce. Natomiast w jednoznaczny sposób przyczyniła się do tego, że my w tym momencie, może po raz pierwszy po 89 roku, naprawdę wykorzystujemy w pełni nasz potencjał geograficzny, ludnościowy i gospodarczy względem innych krajów regionu. I rzeczywiście, to zresztą o tym niedawno pisał Die Zeit w Niemczech. Jesteśmy krajem, który nie dość, że dominuje nad Europą Środkowo-Wschodnią, że to z Warszawy się robi teraz inwestycje, biznesy, biznesplany, strategie koordynacji na cały region obejmujący w niektórych przypadkach nawet Belgrad, czy jakąś część Półwyspu Bałkańskiego. I my autentycznie mamy z czego być zadowoleni pod względem tego, jak wygląda nasza gospodarka. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, czy to nie jest tylko i wyłącznie opowieść klasy średniej, wyższej i dużych miast. Dlatego, że polska wieś też bardzo mocno zyskała inwestycyjnie, kapitałowo, zmieniła się pod wieloma względami. I to jest też jakaś historia pod tytułem, dlaczego tego nie próbujemy opowiedzieć? Widzisz, no nawet w takiej rozmowie, którą teraz prowadzimy, bylibyśmy w stanie znaleźć coś, co jest...
14: Bylibyśmy, tak.
15: Jednostkową opowieścią o Polsce.
14: Bylibyśmy, ale tu trzeba pamiętać o tym, czym było doświadczenie lat 90. dla bardzo wielu obywateli tego kraju. I to nie jest kwestia tego, jaki mamy teraz sukces, tylko to jest kwestia pewnej pamięci społecznej i pewnego obsunięcia się we własnych, właściwie nawet powiedziałbym, takich miarach tego, co mogę, do czego się nadaje. Jakby ten, ta grupa, która właśnie
15: co
14: wypadła...
15: co mi zostało?
14: Ta grupa, która wypadła z rynku pracy wtedy jednak dość ogromna. Pamiętamy, że to były naprawdę, to była duża część ludności, która była wcześniej aktywna, zawodowa, popadła w bierność. No to to są pewne szoki systemowe, które odrabiasz potem długo, nie?
15: Jak najbardziej. I dlatego myślę, tym bardziej potrzeba nam jakiejś opowieści tak o jest. Tym, co nam się zbiorowo udało. Dlatego, że ty mówisz, po 89 roku mieliśmy terapię szokową ministra Becerowicza. Bardzo wiele osób wypadło z rynku pracy. Gwałtownie właściwie straciło dużą część swojego kapitału materialnego, a potem to się, zwłaszcza w tych strukturach lokalnych, na wsiach, w PGR-ach, w małych
14: poczucie
15: miasteczkach.
14: Takiej potrzebności społecznej.
15: Ale też poczucie, po pierwsze, akceptacji, a po drugie, uświadamiania sobie tego, że coś od nich zależy, sprawczość.
14: Tak, tak? Jest,
15: myślę,
14: no,
15: że to jest ważne, tak, ważne tak, słowo tak, w tym tak, kontekście. Tak. I im bardziej my wchodzimy jako Polska przez te ostatnie 30 lat w zglobalizowany świat, który jest kapitalistyczny, który jest miejscami neoliberalny, miejscami po prostu liberalny, który jest oparty na wolnym handlu, który, zwłaszcza w erze mediów, znaczy platform internetowych, bo ja mediami ich nie będę nazywać, w erze algorytmu, my jesteśmy coraz bardziej zindywidualizowani, zatomizowani, coraz mniej nas łączy, bo nie ma tych już kolektywnych form wyrażania naszych poglądów, nie ma związków zawodowych, nie ma wspólnych gazet, nie ma klubów charytatywnych, nie chodzimy do kościoła, nie mamy wspólnoty
14: takiej. Znaczy, no jakoś są, tak już tak.
15: No tak, ale już dużo mniej niż kiedyś, tak?
14: Nie ścinaj do zera.
15: No nie, no mamy ich coraz mniej, no taka jest prawda, nie? No bo no mniej się identyfikujemy, tak, bo tak. Mamy, bo tak wygląda też świat technologiczny późnej współczesności, żeby zindywidualizować w zależności od naszych potrzeb. I teraz co się z nami dzieje? W momencie, w którym my wchodzimy w świat, który premiuje indywidualną karierę, indywidualny sukces, materialne zdobycze i status, który jest tego konsekwencją, to ludzie, którzy nie mają żadnej z tych
14: Ale
15: rzeczy,
14: też trzeba pamiętać o tym, że dla większości to będzie nieosiągalne, te wszystkie sukcesy.
15: Ale zawsze możesz marzyć i o to chodzi. No tak? Tak, na tym to polega w Stanach Zjednoczonych.
14: No tak, ale ale to też bardzo frustruje. No bo jeżeli sprzedajesz komuś cały czas nieosiągalne marzenie, no to w którymś momencie dojdzie do takiej jakby ewaluacji tego systemu.
15: No ktoś krzyknie, sprawdzam, tak,
14: dokładnie.
15: No pod tym względem.
14: Jakby to jest pewna matryca, to co teraz opisałeś, która też sama w sobie jakby rodzi kryzysy.
15: No rodzi, bo właśnie do tego zmierzam. Wiesz, że w momencie, w którym albo te rzeczy, tak jak ty mówisz, się stają nieosiągalne, albo one po prostu nie wyjdą komuś, tak, w drodze przypadku życia, braku sukcesu, braku możliwości też awansu społecznego, czy jakiejś mobilności społecznej, to co ci zostaje? Zostaje ci tak na dobrą sprawę to, że jesteś Polakiem, czy Czechem, czy Duńczykiem, jakimkolwiek innym członkiem tej wspólnoty narodowej. I nawet to, raz na jakiś czas masz poczucie, ktoś ci próbuje zabrać, dlatego że widzisz, że im bardziej się internacjonalizuje twój kraj, a Polska w tej chwili się internacjonalizuje na potęgę i my, moim zdaniem, w ogóle przechodzimy przez kilka pokoleń szoków kulturowych jednocześnie, bo my nie mieliśmy ani dekolonizacji lat 50., ani specjalnie buntów lat 60., ani nie mieliśmy wielu zmian po takich demograficzno, nawet powiedziałbym narodowościowych, po 89 roku, po akcesji to my wyjeżdżaliśmy, a nie do nas przyjeżdżali. I teraz dopiero my się stajemy takim bardzo międzynarodowym społeczeństwem. I jak dodasz te wszystkie rzeczy razem, to nie dość, że masz dużą część społeczeństwa, która nie czuje się tutaj jak w domu, dlatego że to, co ich otacza, już nie przypomina przypomina tego miejsca, w którym dorastali, tak. W którym było im bezpiecznie, w którym mieli bezpieczeństwo zatrudnienia, stabilności materialnej, w którym znali wszystkich, bo przecież kolejnym elementem tego jest gigantyczna depopulacja polskiej wsi i tych miasteczek, powiedzmy, średniej wielkości, tak, 35 do 80 tysięcy. I już nic nie jest takie, jak było. Nic nie przypomina tego miejsca, w którym jesteś bezpieczny. I jeszcze mało tego, twoja tożsamość się rozmywa. Dlatego, że jest coraz więcej ludzi, którzy mają podwójne obywatelstwa, albo obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do twoich miast, albo Ukraińców, którym daliśmy schronienie po 22 roku. I im bardziej to się staje obce i nowe, tym bardziej, po pierwsze, ty się tego boisz. I to jest jak najbardziej uprawomocniona reakcja. Wszyscy się na jakimś poziomie boimy nowego. To jest pierwsza rzecz. A druga, przychodzą siły polityczne, podgrzewane również algorytmem, dezinformacją, tym, co robią Rosjanie w polskim internecie i mówią, a my teraz obiecamy wam, że będzie tak, jak było. Odwrócimy te wszystkie procesy i wrócimy do momentu, w którym wy się czuliście bezpieczni. Ja tylko jeden przykład powiem, który jest... Nie chciałbym, żeby on wybrzmiał jako przykład polityczny, on jest bardziej przykładem dobrej diagnozy społecznej. Ja w ubiegłym roku, kiedy chodziłem na wiece kampanijne, wtedy jeszcze kandydata, dzisiaj prezydenta Karola Nawrockiego, to miałem nieodparte wrażenie, że to jest kandydat z 95 roku. Dlatego, że on mówił do mnie o takich rzeczach, które ja byłem święcie przekonany, nie mają żadnej nośności w polskim społeczeństwie, bo on mówił o antykomunizmie, przewodniej roli kościoła, o zwalczaniu jakiejś takiej zgnilizny moralnej. I trochę się czułem, jakby on był już kandydatem ZHN-u, nie? W 95 czy 6 roku. Natomiast on mówił właśnie do ludzi, którzy już nie mieli żadnej innej dumy, poza dumą z bycia Polakiem.
14: A czy ja też nie wiem, czy to nie jest taka komunikacja liczmanami, które gdzieś dzwonią, jakby...
15: No na jakimś poziomie tak, ale wiesz, no ale dzwonią blisko. Dzwonią blisko, bo to trafia.
14: Tak, ale też musielibyśmy to odnieść do tego, co robił Trzaskowski, to wtedy wiele rzeczy się
15: pokaże.
14: No tak,
15: ta dychotomia, globalizmu...
14: Ale też jakby nieudolność tej kampanii Trzaskowskiego, próba mizdrzenia się właściwie do wszystkich w koło.
15: Mówiąc językiem, w którym my się tutaj poruszamy wiesz, opowiadając o temacie, o którym mówimy, no to tam nie było żadnego brandingu, tam też nie było żadnej wizji Polski. Bo ja na przykład nie... Zresztą to jest problem też bieżącego rządu. Donald Tusk jest prawie 3 lata premierem, w tym momencie już ponad 3 lata już. I ja nie mam żadnego pojęcia, jaką on ma wizję Polski. Znaczy, gdzie ma być Polska za 5 lat według Donalda Tuska?
14: No, ja zrozumiałem to, rozmawiając z Adamem Bodnarem, który wytłumaczył mi, że ta wizja jest mniej więcej taka, że Polska ma być w Unii Europejskiej, w strukturach europejskich, Polska ma być względnie wolna od korupcji i względnie praworządna. No to właściwie tyle. Czyli troszkę mało. To jest właśnie to, co wracamy do takiego...
15: No małe te ambicje, jak na...
14: O ciepłej wodzie w kranie, tak, niestety. Ale wracając do tego, bo mówimy w tym momencie o pewnej opowieści, która mogłaby nas budować jako społeczeństwo, która jest bardzo potrzebna i która musi być jakąś kontrą właśnie do tej narracji takiego rozpadu, upadku, utraty tożsamości, ale też musimy powiedzieć więcej o tym, dlaczego Polska potrzebuje brandingu, czy pewnej opowieści, czy to marketingowej, czy też pewnej szerszej, na arenie międzynarodowej. Bo to też jest istotne, w jaki sposób my próbujemy siebie pokazać. Teraz mamy taki moment, że sporo się mówi o polskim sukcesie gospodarczym, który jest ewidentny, prawda? Ale też mówi się w takiej tonacji bardzo różnej, to powiedziałeś od Inside. Ja mam wrażenie, że w brytyjskiej prasie jest sporo takiego z jednej strony, no ciekawe, ale też takiego przypuszczenia, to może krótko potrwać, te ich sukcesy. Więc jest taki dystansik wobec tej Polski, która może być chwilowym jakimś, chwilową gwiazdką.
15: Ale zobacz, o czym my teraz rozmawiamy, bo ja mam wrażenie, że to się staje taka sezonowa sensacja, która gdzieś pod koniec lata, któryś rok z rzędu do nas przychodzi. W ubiegłym roku było dokładnie to samo, kiedy The Economist zrobił okładkę o Polsce w myśl tej polskiej szkoły plakatu Wszyscy się tym zachwycali. Ja też znam nawet ludzi, którzy kupowali hurtowo te papierowe numery ekonomisty i potem rozdawali swoim międzynarodowym znajomym, żeby popularyzować polski sukces gospodarczy. Ale my zaczynamy rozmawiać rozmawiać w kraju o tym, czy my osiągnęliśmy sukces, czy nie osiągnęliśmy sukcesu, jak ktoś inny ten sukces zauważy i będzie miał na jego temat...
14: super powszechne.
15: To nie ja jest rozumiem, ale to wiesz, dla mnie to nie zmienia faktu tego, że moglibyśmy zacząć robić to proaktywnie, bo ty mówisz, potrzebujemy brandingu, potrzebujemy narracji, potrzebujemy uporządkowania wizerunku. Jak najbardziej, ale nie możemy tego robić w reakcji na to, co Guardian albo The Economist albo The Zeit albo jakaś inna
14: to na pewno nie. To
15: gazeta
14: nie
15: o nas napisze.
14: Nie ma się co na... Ja to przywołuję jako pewną ilustrację. To nie ma
15: nie,
14: się
15: no,
14: co
15: ja
14: na
15: ja się zgadzam jak najbardziej.
14: Koncentrować. Ale wracając do tego, co mnie jakoś uderzyło w tym, co Gorgoń Mróz, czy Mróz Gorgoń proponowała, jeśli cokolwiek proponowała, to takie myślenie bardzo scentralizowane o budowaniu marki, że jakby ma być jedna marka spójna do wszystkich działań. No to tak nigdy nie będzie działało. To było widać może nie w raporcie Polaków Portret Własny, tylko w czymś, co poprzedzało ten raport, czyli w takiej strategii budowania marki polskiej dla... To zostało napisane dla Ministerstwa Turystyki, Sportu i Turystyki. To było bardziej obszerne, gdzie ona tam proponowała budowę jakichś gigantycznych struktur, które właściwie miałyby trochę dublować, nie wiem, polską dyplomację, polskie instytuty rządowe, takie jak, nie wiem, jak PISM, takie jak OSW, no i na to wszystko miałoby
15: Instytut
14: później...
15: Mickiewicza.
14: Tak jest, oczywiście. Pomijała w ogóle istnienie czegoś takiego jak instytuty polskie. Na to wszystko miałoby pójść między 200 a 300 milionów, no... Szaleństwo, ale papier wszystko zniesie. Niemniej jednak jakby, ja się zastanawiałem nad tym, jak jednak chyba anachronicznym pomysłem jest myślenie o tym, że Polska może mieć taką markę, jak mają, nie wiem, sklep typu franczyzowego. No my jednak nie będziemy mieli jednej marki. I to się tak nie da. Jakby aktywność gospodarcza, społeczna, kulturowa wymaga różnych działań i różnych marek. I to, co powiedziałeś na początku, dostosowywania przekazu do różnych odbiorców.
15: To jest w ogóle bardzo ważny punkt tej dyskusji, dlatego, że mam wrażenie, że myślenie o jakiejś jednej spójnej marce, która będzie tak silna, że wręcz się przekształci w stereotyp na temat Polaków, bo myślę, że to jest gdzieś niewypowiedziana konkluzja tej strategii, jest myśleniem całkowicie anachronicznym. Myślę, że to mogło być realne w latach 80. albo 90., gdzie rzeczywiście mieliśmy bardzo uwspólnione formy przekazu i bardzo taki wieloblokowy ekosystem informacji, gdzie było po prostu kilku dużych graczy i jak się osadziłeś z jedną narracją we wszystkich tych graczach, no to mogłeś liczyć na to, że jakiś duży odsetek społeczeństwa w danym kraju tak będzie...
14: Nie, to się później pojawiło, dlatego że jednak ta...
15: Będzie tak, wiesz, utożsamiał ciebie
14: z... Ten branding narodowy i budowanie indeksów wokół brandingu narodowego, to jest jednak sport końcówki lat 90. i tej pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. To się skończyło gdzieś chyba w okolicach COVID-u.
15: Pandemicznych, tak.
14: Może też trochę zaczęliśmy zauważać, czy społeczeństwa i kraje zaczęły zauważać, że to po prostu nie działa, że nie ma sensu pompować gigantycznej kasy w budowanie skojarzeń, nie wiem, typu Nowa Zelandia miała chyba takie hasło Pure 100 Pure New Zealand, coś takiego, że ona jest taka czysta i naturalna. Czyli jakby takie hasełka, które mają właśnie trochę działać jak Coca-Cola to jest to, nie?
15: Tak.
14: I mam wrażenie, że od tego się zaczęło odchodzić, że jednak to trzeba budować wokół czegoś, co już jest realne i widoczne. To nie wiem, na przykład na tej zasadzie więcej być może dla polskiego brandingu zrobiło, niezależnie od tego, co ludzie myślą. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bo powstało w tym miejscu, jest bardzo duże, wyraźne, charakterystyczne i prestiżowe.
15: Tak.
14: Takie ma aspiracje. Niż wymyślenie jakiegoś spotu, czy hasła, które ma nas tutaj wszystkich tak zebrać i opisać.
15: Otwierasz trochę puszkę Pandory, mam wrażenie, bo nawiązujesz do tego spotu, który moim zdaniem był katastrofalnie zrealizowany, jeszcze gorzej pomyślany i tu nie będę się gryzł w język. Chodzi o tą reklamówkę Polskiej Organizacji Turystycznej, w której występuje między innymi Jesse Eisenberg, Robert Lewandowski i Ania Rubik. Jest to bardzo dla mnie eklektyczny. Zacytuję klasyka polskich mediów, powiem, że to jest jakaś taka teleekspresowa galeria ludzi pozytywnie zakręconych, jeśli chodzi o reprezentowanie Polski. No i Fryderyk Chopin, tak? Co szczerze mówiąc dla mnie jest bardzo, bardzo dziwne, dlatego że to jest może jakaś taka mała dygresja, ale też pokazuje kompletny brak świadomości tego, jak jesteśmy odbierani w niektórych kręgach kulturalnych na Zachodzie, bo w wielu miejscach, jak się mówi o Chopinie jako o symbolu polskiego, nie wiem, polskiej kultury jako takiej, no to ludzie się bardzo mocno zastanawiają, co kto ma na myśli, biorąc pod uwagę, że jednak Chopin to jest europejski kompozytor, w tym znaczeniu, że on przesiąkał i Francją, i wieloma innymi miejscami, znacznie bardziej niż Polską, a to się po prostu urodził się tutaj. I redukowanie go do stricte polskiej postaci to jest trochę absurdalne, szczerze mówiąc, no ale to jest jakaś dygresja. Wiesz, mnie bardziej w tym momencie chodzi o to, że stworzono spot, w którym występuje, znaczy, który, jak się potem dowiedziałem, jest pierwszym z trzech spotów, którego akcja się w całości dzieje w Warszawie i jak ja na to zwróciłem uwagę, to dostałem odpowiedź od Polskiej Organizacji Turystycznej, że kampania nie jest warszawocentryczna, bo, uwaga, w drugim odcinku będzie Kraków, a w trzecim będzie Trójmiasto. Czyli nie pokazujemy jednego największego miasta.
14: To jako serial był pomyślany.
15: Czyli nie pokazujemy jednego największego miasta, ale dwa największe miasta i wielką aglomerację, bo poza tą osią Sopot, Kraków nie ma nic w Polsce i nie wiem w ogóle, jak można w taki sposób myśleć. No ale to, co dla mnie jest w tym momencie najważniejsze, to jest to, że do tego spotu zaangażowano ludzi, którzy na pewno są wybitni, którzy mają ogromne zasługi do popularyzacji kraju, ale którzy kompletnie się nie nadają do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli do budowy wspólnej narracji o tym, kim my jesteśmy jako Polacy.
14: Znaczy to jest, ty powiedziałeś o Chopinie, ja myślę, że to można bardziej spłaszczyć i powiedzieć, że choćby biografia Ani Rubik pokazuje, że to nie była Polska, z której ona
15: ale moim zdaniem, wiesz, jeszcze bardziej to pokazuje biografia Roberta Lewandowskiego. Tak, dlatego, że Robert Lewandowski jest wybitnym sportowcem, jest prawdopodobnie jednym z najlepszych sportowców w historii Polski, najlepszym polskim piłkarzem. Robert Lewandowski jako piłkarz mógł się wydarzyć wszędzie na świecie. Wszędzie, dosłownie. Tak. Nic, co jest w jakikolwiek sposób unikatowo polskie, ani kultura uprawiania sportu, ani system wychowywania piłkarzy, ani jakieś wsparcie państwowe, nawet na szczeblu lokalnym, nie spowodowało tego, że on, że jego kariera eksplodowała. On w wieku 20 lat wyjechał do Niemiec. W każdym wywiadzie mówi, że dla niego najważniejsi trenerzy to był Pep Guardiola i Jürgen Klopp w Dortmundzie.
14: Czyli to tam się to wydarzyło.
15: Czyli to tam się, tam nastąpiła eksplozja jego talentu. To już jego żonę prędzej można by było pokazać, bo ona więcej dla aktywizacji sportowej Polaków zrobiła na skalę masową, niż zrobił to Lewandowski. Lewandowski nie mieszka w Polsce. Lewandowski nie płaci tutaj podatków. Lewandowskiego ze mną, z tobą i z większością naszych słuchaczy łączy paszport i tak na dobrą sprawę nic więcej. I ja bym chciał się zapytać, bo ja rozumiem, w momencie, w którym ja opublikowałem ten tekst, dostałem dużo wiadomości również od ludzi, którzy pracują w Polskiej Organizacji Turystycznej, którzy mi po prostu powiedzieli, że taka była dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki, żeby promować Polskę przez znanych sportowców. To ja się pytam, jaki ma być skutek tego, że w tej reklamówce będzie Robert Lewandowski w Warszawie? Czy jak ja jako turysta to obejrzę, to co mam docelowo poczuć, co ma się zrodzić w mojej głowie, jaki ma być skutek końcowy? Czy ja mam, nie wiem, być kibicem Barcelony, czy jakimś nastolatkiem z Barcelony, gdzie Robert Lewandowski grał przez kilka lat i rozpocząć pielgrzymki na stadion Znicza Pruszków, gdzie on grał, jak miał 18 lat? No przecież to się nie wydarzy. I to się nie dzieje. Czym innym jest reklamowanie się, na przykład, nie wiem, Argentyny przez Messiego, gdzie Messi jest produktem obsesji narodowej, kultury i tego, że dzieci autentycznie grają na ulicach i w bogatych, i w biednych dzielnicach Buenos Aires i każdego innego miasta. Czym innym jest reklamowanie się, nie wiem, Brazylii przez Pelego, świętej pamięci przez Ronaldo, a czym innym jest reklamowanie się przez faceta, który się tutaj wydarzył i w którego sukcesie Polska jakby nic nie...
14: Bo w ogóle futbol jest czymś innym w tych krajach.
15: No bo futbol jest częścią też tożsamości narodowej, nie? Dlatego ja nie rozumiem, jaki jest przekaz używania Lewandowskiego.
14: Znaczy nie, no to w ogóle jest pytanie, czy należy przez indywidualne kariery promować kraj. No,
15: czasami można, ale niech te kariery będą skupiać jak w soczewce jakieś cechy narodowe. Tak, ja jako kontrprzykład w mojej dyskusji z ludźmi z Polskiej Organizacji Turystycznej podałem przykład Norwegii. Norwegia ma fantastyczny czas w sporcie, od lekkiej atletyki przez sporty zimowe, piłkę nożną po tenis, ale Norwegia też jest takim narodem, który jest bardzo zwrócony ku aktywności na zewnątrz, który ma bardzo konkretną kulturę zaprzęgania młodych ludzi do sportu, gdzie tam do 13 czy 14 roku życia w ogóle się nie rywalizuje na wyniki, tylko kultywuje się samą rywalizację, sam sport i tak dalej. I na przykład, jeżeli tam się pojawia ktoś taki jak Johannes Klebo, który wygrywa worek złotych medali na zimowych igrzyskach olimpijskich, jest najlepszym biegaczem na świecie, to on jest produktem systemu i on jest produktem kultury narodowej. Jakby się Norwegia chciała reklamować przez Klebo, no to Klebo to jest 100% Norwegii. A Robert Lewandowski to nie jest 100% Polski, bo bo Polska nie ma tych przymiotów sportowych, nie ma tych przymiotów kulturowych, które by w jakikolwiek sposób sprawiały, że Lewandowski jest takim człowiekiem, z którym można się... który jest replikowalny, o tak powiem. To jest to samo z Anią Rubik. Ania Rubik jest wybitną modelką, jest szalenie wpływowa, ale po pierwsze oglądam tą reklamówkę i co ma się rozchodzić w mojej głowie, że jak przyjadę, to spotkam Anię Rubik spacerującą pod Placem Kultury?
14: Ale to jest jeszcze coś, to znaczy...
15: No nie spotkam, bo ona tu nie mieszka.
14: Ale też jej kariera też się rozwinęła poza granicami Polski i tu nie było. Znaczy ona jest, zdaje się, dzieckiem polskich emigrantów. No, tak mi się wydaje. Ja nie, jakoś nie badałem bardzo wnikliwie jej życiorysu, ale wydaje mi się, że tak było i że to też jakby o czymś mówi. To znaczy, to już prędzej Małgorzata Bela by się nadawała do promowania.
15: No ktokolwiek, ale z drugiej strony, słuchaj, powiedz mi, jaki jest sens promowania się przez kogoś, kto jest tak niewyobrażalnie jakby z funkcji swojego wykonywanego zawodu, jest tak niewyobrażalnie niezwiązany z życiem śmiertelnika, że równie dobrze... Wiesz, psychologowie i terapeuci zawsze mówią, że osoby, które są tak przepotężne, tak znane, tak popularne, równie dobrze mogłyby nie istnieć. I to nie jest przytyk w kierunku Ani Rubik. To jest przytyk w kierunku ludzi, którzy Anią Rubik chcą budować jakiś wizerunek Polski. A jak już naprawdę chcecie wykorzystywać Anię Rubik, to ja tylko wszystkim przypomnę, Ania Rubik nie jest tylko modelką, tylko jest też aktywistką, jeśli chodzi o zdrowie i edukację seksualną. I jak już naprawdę coś musicie wybrać z jej biografii, to się chyba dużo bardziej nadaje.
14: Tak, znaczy, no właśnie, ale tak spróbujmy powiedzieć, jak to się robi w innych krajach. Ty przywołałeś przykład Norwegii. Co jeszcze moglibyśmy podać jako takie case'y, które pokazują, że budowanie pewnych skojarzeń, nawet nie wiem, czy odnośnie całych krajów, ale często odnośnie pewnych, czy to segmentów gospodarki, czy to jakby rodzajów aktywności, czy działalności kulturalnej, właśnie działa.
15: To ja przywołam kilka przykładów, bo specjalnie właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, odgrzebałem sobie kilka takich kampanii, które moim zdaniem naprawdę były dobrze przemyślane. Jedną z moich ulubionych, i państwo mogą to gdzieś znaleźć na pewno na YouTubie, bo to jest powszechnie dostępne, to była kampania, którą przygotowało włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i włoskie Ministerstwo Kultury w następstwie pandemii koronawirusa. No pamiętamy, że po pierwsze Włochy były potężnie naznaczone COVID-em, tak? To jedno obok Hiszpanii, jedno z tych krajów europejskich, jedno z tych państw europejskich, które najmocniej ucierpiało. No ale też Włochy, 13% PKB Włoch zależy od turystyki, wpływów z turystyki. W momencie, w którym pandemia zawiesiła ruch turystyczny i pozamykała kanały wpływu, to się bardzo mocno odbiło na takich miastach jak Florencja, Rzym, Wenecja, czy właściwie cała Sycylia. Więc co zrobili Włosi? Włosi zrobili nową kampanię brandingową, wypuścili ją w świat i to też był spot reklamowy, tylko on w ogóle nie wykorzystywał celebrytów, a Włosi mieliby kogo wykorzystywać, nie tylko w sporcie, tylko to była bardzo inteligentna gra na stereotypach, dlatego że tam wzięto wszystkie rzeczy, z których się śmieje świat na temat Włochów, że są leniwi, że są uzależnieni od chodzenia do barów, że wszyscy mieszkają z mamą, że wyregują się i myślą o niebieskich migdałach. Ja na przykład pamiętam do dzisiaj taką scenę, czy taki kadr z tego filmiku, gdzie było napisane: wszyscy myślicie, że Włosi to są fani koktajli, czy tam cocktail lovers. Ale to zostało zrobione na tle laboratorium chemicznego, gdzie była taka młoda laborantka, która w próbówce mieszała jakieś substancje, które rzeczywiście wyglądały jak Campari czy Aperol po zmieszaniu. I to, temu towarzyszył przypis pod tytułem: tak wielki jest nasz przemysł chemiczny, tak wiele rzeczy my mieszamy ze sobą i tak wiele na tym zarabiamy. W momencie, w którym odnoszono się do tego stereotypu wylegiwania się na plaży, to zaraz był przepis pod tytułem: tego jesteśmy globalnym liderem w produkcji jachtów, łódek i wszystkiego, co pływa. I to są dwa przykłady. Tych przykładów tam było, nie wiem, kilkanaście w całym tym filmiku i zostało to podsumowane Italia i Bel Paese, tak? Czyli cytatem z Dantego, czymś, co jest uniwersalnie, powszechnie utożsamiane z Włochami. I to była kampania, która moim zdaniem była z humorem, była inteligentna, na pewno była tańsza, bo nie trzeba było płacić honorarium celebrytom, która była dobrze poprowadzona i która robiła dokładnie to, o czym my tutaj rozmawiamy. Czyli brała coś, co jest w miarę uniwersalne, co...
14: Przekształcała to w komunikat, pokazujący inne aspekty tego kraju.
15: Wiesz, inne aspekty, aspekty, ale też brała taką kontrolę nad narracją, bo my bierzemy coś, co wy myślicie o nas i my teraz to zmieniamy tak, że to my będziemy teraz dyktować ten dyskurs. To jest, wiesz, jeden przykład. Innym przykładem jest na przykład Portugalia, która buduje fantastyczny wizerunek jako kraj przychylny cyfrowym nomadom. To jest może dość szkodliwe na przykład dla niektórych miast, takich jak Lizbona czy dla organy populacji, ale oni mają szereg różnych takich prawnych uwarunkowań, które pozwala łatwo zakładać startupy. Oni mówią, mamy dobry klimat, jesteśmy geostrategicznie w bardzo bezpiecznym miejscu, mamy mało problemów takich, jakie ma Europa Zachodnia na przykład z przestępczością zorganizowaną i tak dalej, ale opakowujemy to w przekaz pod tytułem przyjedź, zamieszkaj. Nawet jak będziesz mieszkać tutaj 4 miesiące w roku. Tak? To można się zgadzać, nie zgadzać, ale to jest jakiś skuteczny przekaz. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że trzeba wiedzieć, do kogo się mówi i trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Bo my możemy próbować znaleźć jakiegoś masowego odbiorcę, który w BBC czy w CNN czy gdziekolwiek będzie ta reklamówka emitowana, obejrzy tego Lewandowskiego. Jak ktoś wie, kim jest Lewandowski, to wie, że jest Polakiem. I to mu nic nie powie o Polsce. Ale czy na przykład Polacy wiedzą o tym? Ja się o tym niedawno dowiedziałem, realizując materiał dziennikarski dla zagranicznego magazynu, brytyjskiego magazynu w Polsce, że Polska jest jednym z największych na świecie eksporterów produktów drukowanych. I polskie drukarnie mają opinie najlepszych w Europie zaraz po brytyjskich i cała masa magazynów znanych w dość powszechnym odbiorze zachodnich, drukuje się w Polsce. Polskie produkty drukarskie mają świetną opinię i one wnoszą do budżetu jakieś miliardy złotych przychodów z eksportu. I weź jeden taki przykład. Weź polskie meble. Weź polskie... Ja na przykład non-stop dostaję od brytyjskich dziennikarzy pytania o tym, jak najlepiej opowiedzieć historię niesamowitego wykształcenia i niesamowitej skuteczności polskich rzemieślników. Jaki wy macie system edukacyjny, że wy tych rzemieślników kształcicie. I ja mówie,
14: Żebyśmy ich kształcili, to właśnie i tak też się śmieję.
15: Ja też się śmieję, bo polskie, wiesz, szkoły branżowe i zawodówki nie mają jakiejś świetnej reputacji w Polsce, ale za granicą ja ciągle słyszę polscy rzemieślnicy. To opowiedzmy światu, że my jesteśmy narodem, który gołymi rękami jest w stanie wszystko od zaraz zrobić.
14: Tak. I to można z polskim hydraulikiem bardzo ładnie pożenić. Tak.
15: Z polskim hydraulikiem, z polskimi meblami, z polskim wydrukiem, z polskim designem, ale nawet jak chcemy z polskimi torebkami i z polskimi kosmetykami, które się doskonale przebijają na zachodnich rynkach.
14: No tak, ale właśnie to jest ciekawe, że albo się tego nie widzi, albo też się czeka, żeby te branże reklamowały się same. Tu następuje jakieś dziwne coś, to znaczy ja sobie wyobrażam, że ktoś, kto rzeczywiście ma pełnić taką funkcję osoby odpowiedzialnej za tą strategię budowania polskiego wizerunku, polskiej marki, no to jest taki ktoś, kto musi działać jako łącznik tych elementów, tak? On jakby musi wiedzieć, gdzie są te przewagi gospodarcze, gdzie są te obszary, w których jesteśmy mocni i umieć uruchomić pewne działania, które będą ewentualnie ten biznes jakoś wzmacniały, czy właśnie tę polską markę promowały. Że musisz to robić wokół czegoś, co już jest realne. A tymczasem to, co się wydarzyło, wracając do początku naszej rozmowy, to jest jakiś pomysł wymyślania zza biurka na podstawie kilkudziesięciu wywiadów opowieści o Polsce, która w zasadzie okazuje się jakimś pustosłowiem.
15: No bo jest wtórna wobec rzeczywistości. Bo to jest próba wykreowania czegoś sztucznie i odgórnie.
14: No to chodzi, no właśnie. No właśnie. To jest dla mnie niesamowite, że...
15: I pewnie wiesz, na poziomie algorytmu by się za grube miliardy złotych dało to zrobić, tylko po co? To jest głupie. To jest głupie i to nie ma, wiesz, potwierdzenia w rzeczywistości. Bo dlaczego my mielibyśmy budować nową sieć instytucji, jeżeli wystarczy się skontaktować z ludźmi, którzy robią branding zawodowo i którzy są już w innych krajach, w innych społeczeństwach przekaźnikami, czy takimi agregatami brandu międzynarodowego, tak? Ja dam, wiesz, kolejny przykład, nie? I to jest w ogóle przykład, który jest szalenie niedoceniany w Polsce. Magazyn Monocle, który jest brytyjskim magazynem, i ja tutaj od razu zrobię przepis, to jest też magazyn, do którego ja czasami piszę, głównie piszę o Polsce, to jest właśnie magazyn, który oprócz tego, że jest bardzo mocno poświęcony i sztuce użytkowej, i modzie, i takim przedmiotom, które są i artystyczne, i codziennego użytku, i w miarę też luksusowe, to jest magazyn, który jest po pierwsze obudowany innymi instytucjami, bo na przykład równolegle do magazynu w Monocle istnieje agencja brandingowa, która narodziła się z tego, że zrobiła w ogóle rebranding szwajcarskich linii lotniczych, ale który też jest magazynem, który organizuje szereg różnych wydarzeń. I oni mają taką doroczną, swoją najważniejszą konferencję robioną przez swoją grupę wydawniczą. To się nazywa Quality of Life Conference i to jest rotacyjnie w różnych miejscach na świecie. Bardzo drogi event, bo to nie jest otwarte, to bilet kosztuje kilka tysięcy euro, ale z drugiej strony to jest dość zamknięta konferencja, na którą przyjeżdżają prezesi takich spółek, wiesz, jak Allianz, Siemens, jak spółki energetyczne, jak ludzie, którzy inwestują w infrastrukturę miejską, jak burmistrzowie różnych miast, które mają właśnie, wiesz, najczęściej to jest Zurych, Genewa, nie wiem, Kopenhaga, Wiedeń, ktoś coś robi dobrze i chce o tym opowiedzieć. I w tym roku ta konferencja się odbywa w Lizbonie i Lizbona gigantycznie, czy w ogóle Portugalia gigantycznie na tym zyskuje poprzez właśnie pchanie tego swojego brandu pod tytułem, zobaczcie, teraz ci ludzie, którzy są liderami opinii w opowiadaniu, co jest urbanistycznie, modowo, designersko fajne, przyjeżdżają do nas i my im opowiemy nasze success story. Success story dużych polskich miast to jest absolutny unikat w skali europejskiej, żeby opowiedzieć o tym, że Warszawa jest w tej chwili miastem, które ma największy wzrost PKB na mieszkańca ze wszystkich europejskich stolic, że to jest bezpiecznie, że to jest czyste, że mamy bardzo tanią komunikację miejską. Kolejna rzecz, która jest dość nisko wiszącym owocem, że tak przetłumaczę bezpośrednio z angielskiego i którą dość łatwo zrobić, tylko że to nie jest masowe, bo to jest do konkretnego odbiorcy, to jest do jakiegoś inwestora, to jest do kogoś, kto może kupić te meble, to jest dla kogoś, kto może podpisze jakieś kontrakty partnerskie, ale róbmy to wyspowo i potem to zbierajmy, tak jak ty powiedziałeś, to będzie jakiś łącznik, łączniczka, a nie czapa.
14: No, tutaj jakby też mam swój zestaw skojarzeń, to znaczy kompletnie pomijamy fakt, że w Polsce wydarzyła się rewolucja, jeśli chodzi o budowę infrastruktury kulturalnej. Już nie przywołując Filharmonii w Szczecinie słynnej, prawda? Tak. Gdzie nie można się w ogóle dostać. Bilety są, zdaje się, wyprzedane na rok wcześniej.
15: No ale właśnie wiesz, w Katowicach, no, NFM we Wrocławiu.
14: No tak, jest cała masa. To znaczy, gdybyśmy próbowali wokół tego coś zbudować, to byłoby to, myślę, że nie tylko z korzyścią właśnie dla promocji turystyki polskiej za granicą, ale też dla nas. To znaczy, zobaczylibyśmy, że to jest jakoś tak bardziej zebrane i bardziej doceniane. Także to, coś tutaj się dziwnego rzeczywiście dzieje, jeżeli trzeba aż tak nakomplikować i aż tak się jednak skompromitować przy okazji tych raportów, mając w gruncie rzeczy bardzo dużo materiału, który można by wykorzystać.
15: To tylko ten materiał chyba w ogóle nie został wzięty pod uwagę.
14: No właśnie o to chodzi, dlatego stąd ta kompromitacja.
15: Sztuczna inteligencja nie widziała.
14: Mateusz Mazzini, współpracownik tygodnika Polityka i Gazety Wyborczej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
2: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
11: Lato w

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Mieszkańcy Krakowa oddali hołd ofiarom sobotniego wypadku i zażądali zdecydowanych działań przeciwko kierowcom łamiącym przepisy. W Grecji trwa walka z kilkoma dużymi pożarami. Są też ostrzeżenia przed możliwymi kolejnymi. Polskie siatkarki pokonały Słowenię. W informacjach sportowych najnowsze doniesienia z Mistrzostw Europy. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. 38-letnia kobieta w ciąży trafiła do szpitala po tym, jak w nadleśnictwie Borki w województwie warmińsko-mazurskim zaatakował ją żubr. Małżeństwo, obywatele Francji, spacerowali na terenie rezerwatu. W pewnym momencie wyszedł na nich żubr, który uderzając głową w nogi kobiety, przewrócił ją. Kobieta z podejrzeniem złamania nogi została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Giżycku. Po incydencie żubr uciekł. Mieszkańcy Krakowa przyszli z kwiatami, zniczami i jednym żądaniem. Chcą czuć się bezpiecznie na chodnikach i na drogach. Na ulicy Solnej odbył się niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiała reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
8: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
9: Oczywiście i to bardzo.
8: Jak pani słyszy o takich sytuacjach, to boi się pani chodzić ulicami, chodnikami?
9: Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Skończyło się to endoprotezą.
8: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
10: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
8: Co tu jest problemem? Za mało kontroli? Za mało policji na drogach?
10: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie. To powinno być jednak stanowcze działanie władz miasta i w ogóle też myślę ogólnopolskich.
7: Miasto twierdzi jednak, że żadnych nieprawidłowości na tej ulicy podczas wizji lokalnej się nie dopatrzyło. Ale żeby dmuchać na zimne, to w rejonie, w którym doszło do wypadku jeszcze w tym tygodniu, zamontowany zostanie próg zwalniający. Kilkuset strażaków wspieranych przez 12 samolotów i helikopterów bierze udział w akcji gaśniczej rozległych pożarów lasów w pobliżu Aten, a także na północy Grecji, poinformowała grecka Straż Pożarna. Władze wydały ostrzeżenie przed możliwymi pożarami także na wyspach zachodniej części Morza Jońskiego. Czwarty stopień zagrożenia w 5-stopniowej skali będzie obowiązywać co najmniej przez całą środę. Według informacji greckiego MSW w lipcu i w sierpniu w pożarach w całym kraju zginęło 7 osób, a żywioł zniszczył co najmniej kilka tysięcy hektarów lasów i kilkadziesiąt domów. W Polsce ostatni wakacyjny tydzień to będzie najpierw czas ładnej pogody, a później kolejnego jej załamania w weekend. W czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśl zrobi się gorąco.
11: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
7: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW i dodaje jednak, że chwilę później, bo w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
11: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu. Lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
7: Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny już za kilka minut, a teraz w TOK FM czas na sport.

Był suspens, to teraz zapraszam. Przemysław Pozowski. Siatkarki reprezentacji Polski pokonały w Stambule Słowenię 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy i zapewniły sobie awans do 1/8 finału. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego, która w kolejnym spotkaniu zmierzy się w czwartek z Niemkami. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra jutro w Meksyku z Amerykanami.

0: Hiszpania ze startem i metą w stolicy Andory. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad najgroźniejszymi rywalami. Wyprzedza teraz swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 31 sekund. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granadzie. 29 kajakarzy i 7 para kajakarzy będzie reprezentowało Polskę podczas rozpoczynających się jutro w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Biało-czerwoni odebrali już nominację, a o medal powalczy m.in. Martyna Klat, która w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
1: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem, no i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
0: Mistrzostwa świata w kajakowym sprincie potrwają do niedzieli. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
2: W nocy na przeważającym obszarze kraju pogodnie, tylko na krańcach południowych i północnym wschodzie przelotnie może popadać deszcz. W północnej Polsce oraz w kotlinach górskich mogą wystąpić mgły. Temperatura minimalna od 6 stopni na północnym wschodzie i miejscami w centrum do 12 na zachodzie, południu kraju oraz nad samym morzem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jest 5 minut po godzinie 20. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maciej Stępurski, który program przygotowywał i będzie go wydawał. I Krzysztof Olesiewicz, który będzie realizował dzisiejszy program. Będziemy pytali słuchaczy i słuchaczki, dlaczego w szkołach brakuje psychologów dziecięcych, a to dlatego, że zbliża się początek roku szkolnego. A coś, co odbija się szerokim echem, w sumie od paru lat w dyskusji publicznej, czyli kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, który niestety ma czasami tragiczne konsekwencje. Jeśli popatrzymy na to ze strony deklaracji politycznych, nie ma żadnego problemu. To znaczy zarówno poprzednia władza, jak i obecna od czasu do czasu mówi o tym, przynajmniej, że jest tego świadoma. Mało tego, tuż przed wyborami, to był październik 2023 roku, w kampanii wyborczej obecny premier deklarował, że zapewni stałą opiekę psychologiczną w szkołach, wsparcie finansowe dla psychiatrii dziecięcej. Też przypomnę, bo część z nas może nie pamięta, w grudniu 2023 roku, kiedy uzasadniano decyzję o przesunięciu 3 miliardów złotych z budżetu TVP i mediów publicznych na rzecz NFZ, to tam też mówiono o wsparciu nie tylko onkologii, ale też psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, więc ten temat się pojawia od czasu do czasu, ale czy taki zwykły zjadacz chleba ma pełen obraz sytuacji, jak wygląda sytuacja, nomen omen sytuacja tu i teraz? Myśmy mieli parę miesięcy temu takie dziwne zestawienie, w sensie ono przeleciało przez media, nie wiem, czy państwo pamiętają, a mianowicie, że te wyniki PISA są całkiem na przyzwoitym poziomie, jak się na nie popatrzy. Czyli kiedy badamy wiedzę i kompetencje uczniów, to wygląda to naprawdę, polska edukacja wygląda dobrze. Jednocześnie szokującą informacją było to, że tak duży procent uczniów szkół podstawowych i średnich absolutnie źle się czuje w swojej szkole. To, że po prostu oni powiedzieli, ci ludzie w ankietach, my się źle czujemy. I to dało paliwo do bardzo wielu różnych dyskusji. Dziś rozmawiamy o kawałku tego obrazka, ale niezwykle istotnym. A to dlatego, że ten pierwsze ogniwo łańcucha to jest właśnie psycholog w szkole, tak? W sytuacji kryzysowej albo w sytuacji tuż przed sytuacją kryzysową, co jest o wiele istotniejsze. Jest z nami Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór i witam państwa.
4: A łączymy się z Patrycją Orłowską, psycholożką pracującą w oświacie. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór państwu.
4: Zacznijmy od ankietowego badania, które daje obraz, przynajmniej liczbowy obraz, tego, w jaki sposób wygląda rozłożenie tych, tak jak czytam, białych plam, czyli miejsc, gdzie psychologa szkolnego po prostu nie ma. Chciałem zapytać, w jaki sposób zostało przeprowadzone to badanie i dlaczego trzeba przeprowadzać takie badanie? Czy my nie mamy prostej bazy danych, w której możemy po prostu sprawdzić, w ilu szkołach jest WF-ista, w ilu psychologa, a w ilu jest, dajmy na to, za mało matematyków? Dominik Kuc.
5: Tak, my dodam, że my oczywiście mamy taką bazę danych, natomiast to badanie, tą analizę przeprowadziliśmy właśnie za pomocą dostępu do informacji publicznej. Pytaliśmy wszystkie samorządy, to znaczy gminy, powiaty, miasta, miasta, które prowadzą szkoły o dostęp do

0: tak zwanych arkuszy organizacyjnych, gdzie poszczególne szkoły wskazują na to, ile planują na ten moment, bo to są te wstępne arkusze jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, ile planują zatrudniać specjalistów i specjalistek na ten nadchodzący rok szkolny. No i tak jak słusznie pan redaktor zauważył, tutaj mówimy o tym, jedna sprawa jest, co mówią liczby i ten obraz taki nominalny, inna sprawa jeszcze ten obraz społeczny, do czego pewnie jeszcze wrócimy, ale jeżeli chodzi o ten taki obraz liczbowy, to faktycznie możemy powiedzieć, że w tym momencie obserwujemy wzrost liczby specjalistów. Tutaj ta liczba etatów obsadzonych pokazuje, że tak naprawdę te braki sięgają 11,8%, co jest dużym wzrostem specjalistów w stosunku do lat poprzednich, bo jeszcze 3 lata temu te braki sięgały nawet 26%, w związku z czym ten obraz to jest dla całej Polski. Natomiast to, co jest niepokojące, to faktycznie te białe plamy, czyli gminy, które jeszcze przed początkiem roku szkolnego nie obsadzają ani jednego etatu dla psychologa bądź psycholożki szkolnej. To oczywiście w przyszłości może się zmienić, natomiast na ten moment są białymi plamami i one są skoncentrowane w 3 regionach Polski głównie. To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie 50%, prawie że 50% tych białych plam to są regiony w województwie podlaskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Tam jest najwięcej tego typu gmin. I to pokazuje, że niestety nadal dostęp do psychologa zależy od kodu pocztowego ucznia i uczennicy.
1: A jeśli to podzielimy na takie dwa obrazy, czyli szkoły podstawowe, szkoły średnie, to jak to wyglądają liczby?
0: Tutaj faktycznie w szkołach podstawowych wyzwanie jest nieco większe. W szkołach podstawowych braki w skali całego kraju sięgają 12%, w szkołach ponadpodstawowych 9%, więc mamy taką różnicę też pomiędzy typami placówek. No i tą różnicę regionalną, która niestety wskazuje też na to, że w dalszym ciągu potrzebujemy dużo więcej specjalistów i specjalistek w polskiej oświacie.
1: To myślę, że ktoś ze słuchaczek teraz myśli sobie, dobrze, to ja sobie nałożę te czynniki, czyli dziecko, które idzie do szkoły podstawowej w jednym z tych trzech miejsc, gdzie mamy najwięcej białych plam, tak, podstawówka, świętokrzyskie, podlaskie albo zachodniopomorskie i jeszcze do tego z zupełnie innej bazy danych sprawdzi w NFZ-cie w ogóle, jaki jest dostęp do psychologa na przykład, nie? I wtedy okaże się, że nasz kraj jest w ogóle taki trochę tak, zawiera takie właśnie, nie wiem, czy białe plamy, czy czarne dziury, ale takie miejsca, gdzie odpukać, ale w kryzys takiego dziecka jest wyzwaniem.
0: Tak, my obserwujemy niestety dwa takie czynniki, które się jakby składają na to, co, jak wyglądają te dane. Dlatego, że jednocześnie mamy odpływ specjalistów z sektora publicznego do prywatnego. Tutaj duży czynnik ekonomiczny, oczywiście często prywatna praktyka.
1: Ale to chyba nie tłumaczy tego, że w zachodniopolskim czy w świętokrzyskim taki odpływ do sektora prywatnego.
0: I jednocześnie w tym samym momencie odpływ z mniejszych miast i miejscowości do dużych miast. Czyli tak jakby dwa czynniki, które naraz grają. No bo później, jak obserwujemy właśnie te na przykład białe plamy, no to często to nie są gminy, które są na przykład pod Warszawą. To są często takie miejscowości też oddalone od większych metropolii. No w związku z czym jakby te dwa takie czynniki grają na to, że później tych specjalistów po prostu brakuje właśnie w tych konkretnych miejscach, bo kiedy spojrzymy na takie dane z dużych miast, z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, no to tam takiego problemu mimo wszystko nie ma.
1: Ale jest z nami również Patrycja Rłowska, o którą chciałem zapytać, kiedy pani słyszy o te dane, to co by pani do tego obrazka dodała, a przede wszystkim gdzie pani widzi powód, dla którego to wygląda tak, a nie inaczej?
2: Problem tak naprawdę od lat jest złożony trudno jakby wprost udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo, że te etaty są dzielone na pewne części według MEN-owskiego przelicznika i nadal z reguły psycholog nie może w jednym miejscu pracy realizować całego etatu, co zmusza go właśnie do różnych podróży, do łączenia tych godzin w różnych placówkach. I to jest pierwszy problem. który no nie zmienia się. Szkoły bywają w dużym oddaleniu, to niestety nie ułatwia. Mamy też dużą rotację psychologów spowodowaną różnymi problemami wewnętrznymi placówek. Nie ukrywam, że to również od dyrektora i pracowników szkoły, czy warunków pracy, przestrzegania prawa, chociażby prawa pracy, czy innych przepisów zależy, czy ten psycholog będzie chciał tam pracować. Mamy na przykład w ostatnim czasie głośne echo działań odwetowych podejmowanych przez rodziców, którym psycholog na przykład zakłada niebieską kartę. Więc tych czynników jest mnóstwo. Jest duża rotacja, zatrudniane są nadal osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji albo etaty są zapychane osobami, które na przykład są nauczycielami w danej placówce, i na przykład w czasie ostatnich 3 lat ukończyły studia w trybie skróconym na uczelniach, które chociażby nie posiadają akredytacji prawnej.
1: Zatrzymajmy się tu, poproszę. To wróćmy jeszcze do tego początku naszej rozmowy. Skoro jest z nami Dominik Kuc, to państwo pokazują obraz, który jest obrazem takim czysto matematycznym. Ale jaka część, no właśnie tych etatów, gdzie ktoś państwu odesłał ankietę z jakiejś gminy, powiedział, my mamy psychologa, tak? To jaka część tych sytuacji to są sytuacje takie, o których przed chwilą mówiła pani Patrycja Urłowska, czyli ktoś bez uprawnień albo przed chwilą je nabył?
0: To są takie też miejsca, w których no, w sytuacji, jeżeli ktoś jakby zupełnie bez wykształcenia miałby taką funkcję objąć, no to nie wyobrażam sobie, żeby to zadziało się bez zgody kuratorium oświaty. Zresztą nawet pani Patrycja takie dane kiedyś publikowała, w związku z czym tutaj uśmiecham się, bo może też bardziej szczegółowo o tym powie. Ja nie pamiętam dokładnie tych liczb. Natomiast tak, wiemy, że takie zgody kuratorium oświaty może wydać, jeżeli jest to właśnie kwestia na przykład przygotowania takiego niepełnego. I no dlatego ten obraz matematyczny, on jest taki...
1: Ale ja nie o to pytałem, bo myślałem, że słuchacze i słuchaczki, kiedy słyszą o tym, że ten obraz, który pan nakreślił, to jest obraz, to jest odpowiedź dyrektorów, którzy mówią szkół, albo ludzi z gmin, którzy mówią, u nas w szkole jest pedagog, kropka. I nic więcej, a tu przed chwilą pani Patrycja Roska opowiedziała, że o tym obrazie bardzo zniosła, ale myślałem, że państwo też dopytali tam, czy była możliwość w ogóle dopytania o to właśnie...
0: W arkuszach organizacyjnych nie ma takiej danej.
1: Czyli to, o czym przed chwilą pani Patrycja Orłowska mówiła, zresztą, czy pani mogłaby to rozwinąć? Jak pani sądzi, jaka jest skala takiej sytuacji? I nie wiem, jakby pani to opisała w ogóle. Mamy na pół etatu na przykład kogoś, ale jakby pani to opisała? Nie do końca jesteśmy przekonani, że ta osoba dobrze wypełnia swoje obowiązki. Też nie chciałbym tu nikogo oczywiście oskarżać o nic. Jak pani by to opowiedziała, opisała?
2: Przede wszystkim psycholog to jest również taka specyficzna praca, która wymaga etyki zawodu i naprawdę dużej ostrożności, odpowiedzialności za podejmowane działania. Dopiero rozpoczynają swoje działania samorządy, które będą prowadziły spis psychologów, które będą pilnowały kwalifikacji i tak dalej. Natomiast przez ostatnich parę lat doszło do naprawdę rozszerzenia się strasznej patologii, nie tylko w oświacie, związanej z pracą na stanowisku psychologa osób, które nie mają kwalifikacji, albo mając kwalifikacje, notorycznie łamią zasady etyki czy tajemnicy zawodowej, czy po prostu w sposób niewłaściwy wykonują swoje zadania. I teraz bardzo dużo tej patologii niestety jest w oświacie. Tak, tam, gdzie zapełnienie etatu jest celem nadrzędnym dyrektora czy takiego nauczyciela, psychologa nad dobrem dziecka chociażby, tak, czy wykonywaniem właściwie swoich zadań, albo nie ma pojęcia, jak wykonywać te zadania, bo na przykład jest po kursie, które uznało kuratorium, albo jest po podyplomówce, którą uznało kuratorium, to trudno takiej osobie bez tych kwalifikacji podstawowych szkolić się, rozwijać swój warsztat pracy, co mnoży sytuacje, niestety, które nie powinny mieć miejsca.
1: Ale zaraz, tylko schodząc na ten podstawowy poziom, jak sobie wyobrażam, niezbyt bogaty samorząd, szkołę, która nie ma nie wiadomo jakich zasobów finansowych i dyrektora, który musi kogoś zatrudnić, to czy to nie jest taki dylemat, albo zatrudnię osobę, co do której nie mam 100% pewności, że jej kompetencje, kwalifikacje, chęć szkolenia się jest absolutnie idealna, albo nie będę miał nikogo. Czy to nie są czasami takie sytuacje? Patrycja
2: Błoska. To na pewno nie jest kwestia finansowa, ponieważ w prywatnych placówkach jest ewentualnie taki problem. Natomiast placówki budżetowe, państwowe, to mamy gotowe tabele i pensja psychologa nie różni się od pensji żadnego innego nauczyciela zatrudnionego na tym czy innym stanowisku, chociażby matematyka. Więc to nie są kwestie finansowe. Mhm. Czasami to jest tak, że to są po prostu układy, to są znajomości i to jest kolejna okoliczność, żeby po prostu komuś dać pracę. Czy on będzie faktycznie pracował tak jak powinien pracować, to już jest inny problem.
1: Czyli o czym mówimy de facto? Mówimy o tym, że te wymagania wobec osoby, która powinna być w szkole psychologiem, one powinny inaczej je sformułować, czy spróbować jakoś inaczej je egzekwować? Jak państwo to widzą? Dominik Kuc.
2: Umówmy się szczerze, gdybym była dyrektorem placówki, nie wzięłabym na siebie nigdy odpowiedzialności zatrudnienia osoby, która nie posiada tytułu magistra i nie była kształcona na uczelni, która posiada udowodnione standardy kształcenia psychologów. I to jest pierwsza taka najważniejsza rzecz. To jest absolutnie najważniejsza rzecz. A następnie przypilnowałabym tego, żeby zdobyć wiedzę jako dyrektor, czy osoba ta faktycznie działania swoje prowadzi w sposób etyczny i też nie przeszkadzałabym jej w pracy, ponieważ notorycznie psycholodzy są mobbingowani w placówkach oświatowych i usiłowane jest łamanie przez nich po prostu tajemnicy zawodowej i innych zasad etycznych. Tak to niestety wygląda i psycholodzy odchodzą z pracy albo po prostu nie chcą w konkretnych miejscach pracować, niestety.
1: Dominik Kuc.
0: Tak, to są tak wszystkie zjawiska, które też nakładają się na to i jakby przedstawiają ten drugi obraz, nie liczbowy, a właśnie społeczny, dlatego że faktycznie, po pierwsze, psycholog często jest traktowany jako nauczyciel na zastępstwo, to znaczy nie ma pani od matematyki, nie ma pana od biologii, to przyjdzie psycholog i zrobi tak zwane okienko albo jakąś luźną lekcję, co zabiera realnie godziny wsparcia. Po drugie, kwestia pozycji tej osoby w Radzie Pedagogicznej, to moim zdaniem w interesie dorosłych powinno być, aby psycholog bądź psycholożka w szkole działał niezależnie, aby monitorował stan zdrowia psychicznego, aby miał na to czas i środki i wsparcie ze strony grona pedagogicznego. Tak się często nie dzieje, dlatego że jeżeli taka osoba, nawet załóżmy, że jest to zgodne z rozporządzeniem, pracuje tylko poniedziałek, wtorek, to nie ma możliwości odpowiednio też monitorować i po prostu zżyć się z społecznością, bo może mieć tych osób pod opieką po prostu za dużo. Trzecia sprawa oczywiście związana z zaufaniem do psychologów i psycholożek szkolnych. Absolutnie wiemy niestety, dlatego że to młodzi ludzie mówią. To znaczy nie chcę iść do psychologa szkolnego, bo boję się, że ta informacja zostanie przekazana innym.
1: No przed chwilą mówiła o tym Patrycja Roska. Dobrze. Ale a tak się często dzieje w zasadzie. W jaki sposób takie sytuacje my mamy zrozumieć? To jest coś takiego, że taki psycholog czuje się zobligowany, w sensie, czy psycholożka, czy to jest dyrektor, dyrektorka, którzy mówią, no tu proszę, czy to jest... Jak to działa? Proszę o jakieś przykładowe sytuacje.
0: No bo jeżeli do tej pory, teraz oczywiście ta sytuacja będzie trochę się zmieniać w związku z ustawą o zawodzie psychologa, natomiast do tej pory działało to w taki sposób, że jeżeli był to tylko element standardu etyki pracy, którego często też psychologowie chcieliby przestrzegać, bo to jest też w interesie młodego człowieka, w interesie osoby, które wspierają. Ale etyka pracy nie jest zapisana prawem oświatowym, w związku z czym dla dyrekcji nie istniało coś takiego i dyrektor po prostu wymagał na przykład konkretnych informacji, o czym dane spotkanie, dana sesja się odbywała, uzasadniając to jakąś potrzebą wiedzy, kontroli tego, co się dzieje, ale obowiązuje też tajemnica, tylko dopóki, dlatego tak ważna jest kwestia regulacji, też później praktyki regulowania zawodu psychologa, dlatego że no po prostu to jest tajemnica, dla mnie tak jak tajemnica lekarska, tylko bez zapisu tego w prawie, no to ona istnieje jako kodeks etyczny, ale dla prawa oświatowego tego nie ma, więc to jest tak ważne.
1: Zresztą wydaje mi się, że to pewna oczywistość, tak, że podstawą budowania zaufania z psychologiem jest to, że ja wiem, że to jest moja rozmowa z nim. Tak? Tak. I czy ktoś ma 55 lat, czy 15 lat, to się nie zmienia. To jest jakaś uniwersalna zasada. Tak? Ja przychodzę z problemem porozmawiać z tą osobą z nadzieją, że on, jej status jest taki, że to nie wyjdzie poza...
0: Że to jest gminę. Osoba zaufania, tak, po prostu, dokładnie. Koniec kropka.
1: Ale pani Patrycja Roska jeszcze wspomniała o jednym, przepraszam, że tak to ujmę, czynniku nacisku, albo czynniku, który komplikuje cały obraz. Rodzice. Mogłaby pani rozwinąć to o co chodzi z rodzicami? Ich nacisk, albo ich jakieś myślenie o tym, czy i co i jak powinien robić psycholog w szkole.
2: Myślę, że to jakby tutaj państwo powinni wszyscy wysłuchać, ponieważ to, z czym się mierzy w ostatnim czasie właśnie polska oświata, o czym no wiele osób mówi, czy pisze się, o tym, że rodzice robią dużo złego w oświacie. To wiadomo już od dawna, że współpraca z rodzicami jest naprawdę bardzo trudna. Natomiast standardy ochrony, które wprowadziły przepisy prawa 2 lata temu, no robią naprawdę konkretny nacisk na placówki, aby zapewniały dzieciom bezpieczeństwo. I nie ukrywam, że te standardy dotyczą nie tylko przemocy rówieśniczej, ale głównie tak naprawdę przemocy ewentualnej ze strony nauczycieli w kierunku do uczniów czy dzieci. No i również najbardziej oczywistej i najczęściej spotykanej w tej chwili przemocy ze strony rodziców w kierunku dzieci, o której dowiadują się najczęściej pracownicy oświaty.
1: Tak, ale musi to pani rozwinąć. Znaczy,
2: rozwijam, tak.
1: No właśnie, jaki jest związek wprowadzenia, tak jak pani wspomniała, standardów ochrony małoletnich, które dotyczą teoretycznie, rzecz biorąc, instytucji, właśnie z rodzicami. Jak to wygląda? Proszę opowiedzieć o tym.
2: Chodzi o to, że faktycznie ten nacisk, który ostatnio wystąpił, spowodował zwiększenie się ilości założonych niebieskich kart. I te karty, no o czym wszyscy mówimy od dawna i wszyscy to powinni teoretycznie wiedzieć, kartę zakłada się wtedy, kiedy jest podejrzenie, tak, stosowania przemocy. I psycholog, czy też pedagog, każdy inny nauczyciel, tą kartę jest zobligowany założyć, dlatego że jeśli jej nie założy, to podchodzi pod kodeks karny, tak, bo osoba, która nie zgłosiła przemocy, jest karana przepisami prawa. Więc mamy tutaj, jesteśmy między młotem a kowadłem. Natomiast okazuje się oczywiście, że nie zawsze te sygnały, które wysyła dziecko, no są prawidłowo interpretowane, do czego my mamy prawo, ponieważ my podejrzewamy. I rodzice niestety no mszczą się, w taki sposób powiem, na pracownikach szkoły, albo zakładając na przykład sprawy z powództwa cywilnego, albo na przykład pisząc donosy na danego specjalistę, pisząc skargi do kuratorium. I co to powoduje? Powoduje to, że dyrektor lub też psycholog z obawy przed taką formą zemsty po prostu tej niebieskiej karty nie zakłada. Jest to bardzo, bardzo szeroko komentowane i mam coraz więcej takich konsultacji dla psychologów szkolnych, którzy zastanawiają się, czy warto, czy nie warto. Jest to po prostu sytuacja, która nie powinna mieć w naszym kraju miejsca. Nie wiem, co ustawodawcy z tym zrobią, ale to na pewno musi się skończyć, ponieważ jest to niebezpieczne przede wszystkim dla dzieci.
1: Czyli pani mówi o sytuacji, kiedy wprowadzenie standardów ochrony małoletnich powoduje, że w placówkach edukacyjnych dochodzi do sytuacji, że ktoś stoi przed takim no, klasycznym greckim dramatem. Albo nie w jakiejś sprawie, nie zawnioskuję o założenie niebieskiej karty i będę za to odpowiedzialny, odpowiedzialna w przyszłości. Ktoś może mnie pociągnąć. Albo zawnioskuję i cały proces ruszy, ale wtedy mogę się liczyć po prostu z jakimś rodzajem, przepraszam za skrót myślowy, zemsty, tak?
2: Tak, dokładnie tak to się odbywa.
1: Ale jak pani rozmawia z osobami, które są w takiej sytuacji, to one najczęściej jednak decydują się, co zrobić.
2: Najczęściej decydują się założyć, ale ja panu powiem dlaczego, panie redaktorze, dlatego, że ja konsultuję sprawy dla moich kolegów i koleżanek, ponieważ jestem członkinią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, w związku z czym mamy narzędzia i prawne, i też instytucjonalne do tego, aby takiej osoby wspierać i podejmować kroki przeciwdziałające temu rykoszetowi. Natomiast wiele osób nie jest tak odważnych albo po prostu nie jest zjednoczonych w jakichś organizacjach, w związku z tym po prostu się wycofują z tych sytuacji. Za chwilę... Ale bardzo też często dochodzi do po prostu presji dyrektora, który na przykład oceniając danego rodzica jako zagrażającego, wycofuje się ze zgłaszania tej przemocy.
1: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Jest z nami Patrycja Orłowska, psycholożka pracująca w oświacie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, i Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 20.30, trwa program Mikrofon Tok FM. Ja przypomnę, że w studiu jest Dominik Kuc, Fundacja Półtorej Minuty, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jeszcze raz dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: I Patrycja Orłowska się z nami łączy, psycholożka pracująca w oświacie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Jeszcze raz dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Tuż przed chwilą, co parę minut temu, jeden z wątków, który poruszyliśmy, to dokładnie pani Patrycja Orłowska poruszyła, to jest... niesamowicie skomplikowana sytuacja, w której funkcjonują ludzie, którzy niby na początku naszej rozmowy są po prostu lega artis psychologami, ale ten obraz się staje, im dłużej państwo o tym mówią, coraz bardziej zniuansowany, skomplikowany. I na samym końcu wychodzi nam taka tu oto konstatacja, że tak, większa część mediów dzisiaj, wczoraj widziałem, przedrukowała informację o badaniu, że są białe plamy, ale generalnie sytuacja się poprawiła. To były takie, czy portale internetowe, czy prasa, no po prostu. Jeśli chodzi o dostęp do psychologa w szkole, tak, sytuacja uległa poprawie. W drugim zdaniu, są jeszcze tam białe plamy w Polsce, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, podlaskie i tak dalej. Tymczasem z tego, co państwo mówią, to nie jest kwestia ilości albo procentu szkół, w których jest nominalnie psycholog, tylko czegoś, co jest o wiele głębiej. Kiedy pani Patrycja Orłowska mówiła o tym, że o reakcjach niektórych rodziców, a pan Dominik Kuc mówił o tym, jak dyrektorka szkoły mogą próbować traktować kogoś na stanowisku psychologa jako osobę, no nie chcę powiedzieć zapchaj dziurę, bo to jest uwłaczające, ale no osobę, którą można tutaj w okienko włożyć, to oznacza, że my, jak rozumiem, jako społeczeństwo jeszcze sobie nie uświadomiliśmy, że to nie jest tak, że bez tego psychologa my jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Raczej, no wiadomo, no, matematyka, może ktoś będzie na maturze potrzebował, polonistyka, no nie wiem, język angielski niezbędny, tak? I ten psycholog jest gdzieś tam naprawdę daleko, więc my w ogóle jako społeczeństwo nie uświadomiliśmy sobie, że bez tego psychologa stanie się, no właśnie co?
0: Dominik Mimo Kuc. Tego, że jest to faktycznie pierwszy punkt tak naprawdę pomocy, który mógłby dla młodego człowieka działać, dlatego że w idealnym świecie takim celem w ogóle budowania systemu wsparcia psychologicznego dla młodego człowieka jest to, aby ta granica między młodą osobą, która potrzebuje tego wsparcia, a specjalistą była jak najkrótsza. W związku z czym psycholog szkolny powinien być tutaj na zupełnie pierwszej linii frontu, jeszcze zanim w ogóle kryzys się rozwinie, kiedy pojawiają się pierwsze objawy, kiedy, zanim w ogóle jeszcze młody człowiek trafi do systemu ochrony zdrowia albo do zewnętrznych specjalistów i specjalistek, to właśnie tam jest ta rola psychologa. Nie tylko w gaszeniu pożarów i działaniach interwencyjnych, oczywiście to czasem też, bo to jest bardzo ważny punkt. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby to traktować tylko poprzez na przykład godziny podjętych interwencji w przypadkach tych najtrudniejszych, ale także, aby pamiętać, że psycholog szkolny po to właśnie jest, aby z różnymi dylematami, emocjami, jakimś absolutnie podstawowym wsparciem młodego człowieka zapewniać, ale też, żeby monitorować stan zdrowia psychicznego w szkole, odpowiadać na zjawiska przemocy rówieśniczej, hejtu wśród młodych ludzi, te procesy grupowe, które mają miejsce w klasach, to jest ta rola i bez takiego wzmocnienia i zapewnienia ze strony grona pedagogicznego, to po prostu nie będzie możliwe, bo też jakby każde, dlatego mówimy tak tyle o warunkach pracy, bo bez osoby, która będzie w tych warunkach pracy na wysokim poziomie, nie będzie też udzielać tego wsparcia na wysokim poziomie, a niestety ma to bezpośredni wpływ później na młodych ludzi, którzy no właśnie słyszą, że do psychologa to za karę, że jeżeli będziesz niegrzeczny, to pójdzie tam do gabinetu.
1: A to nadal się na ile właśnie ten wizerunek dalej pokutuje? To znaczy, gdzie tu jesteśmy w takiej świadomości, że to jest po prostu wsparcie, potencjalna pomoc, a gdzie jesteśmy jeszcze w tym starym uwięzieniu, w starym stereotypie, że o tych problemach się w ogóle najlepiej, żeby nie mówić?
0: Panie redaktorze, jeszcze 3 lata temu badanie młodych głów pokazało, że 5% młodych osób uważało, że psycholog szkolny to jest ta osoba zaufania, do której mogą zwrócić się bez żadnego problemu ze wszystkimi swoimi wyzwaniami, problemami. To była bardzo niewielka liczba. Wierzę, że ona przez te 3 lata mówienia o zdrowiu psychicznym mogła wzrosnąć, natomiast z 5% na pewno nie wzrosła do pełnych 100%. I no to jest odpowiedzialność państwa, aby budować zaufanie ostatecznie też do systemu publicznego i wsparcia specjalistów, którzy w nim pracują.
1: Musimy porozmawiać chwilę o rzeczy, która jest niezwykle istotna. My często zresztą w Radiu Tok FM, tak jak większa część mediów o tym mówi, w związku z rozwojem mediów cyfrowych, zmienia się też skala i rodzaj tych wyzwań, jakie dorastający człowiek, młody człowiek ma przed sobą. I teraz chciałem zapytać Patrycję Orłowską, na ile z pani perspektywy i szkoła, i rodzice, i na końcu też ktoś, kto jest psychologiem w szkole, ma wiedzę, ma kompetencje, żeby mierzyć się z takimi rzeczami jak cyberprzemoc. Na ile z pani perspektywy to środowisko jest gotowe na to, proszę powiedzieć?
2: Myślę, że edukacja i w ogóle społeczeństwo polskie nie nadąża i jesteśmy bardzo daleko za tą technologią. Mimo wszystko mądre głowy przepowiedziały gdzieś tam, że z tymi telefonami, internetem będzie problem, natomiast Polak mądry po szkodzie. Tak naprawdę mogliśmy już dawno temu wprowadzić różne rozwiązania, które mogłyby faktycznie wprowadzić dzieci i młodzież do takiego przemyślanego, rozsądnego, mądrego korzystania z nowych technologii. Niestety zachwyciliśmy się tym i wszyscy popłynęliśmy, najbardziej chyba rodzice, którzy za późno się zorientowali, że to jest naprawdę dosyć problematyczne. Nadal spotykam się z rodzicami trzylatków, którzy uważają, że telefon i tablet to jest super prezent pod choinkę, także myślę, że jednak ten certyfikat, który powinni rodzice dostawać na rodzicielstwo i na rozmnażanie się powinien kiedyś wejść, bo jest coraz gorzej.
1: Ja wiem, ale to pani mówiła o jakimś abstrakcie. A abstraktem nie jest to, że od 1 września nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych w szkole. Jak rozumiem, to jest krok w dobrym kierunku. Pani to dobrze ocenia.
2: Ja uważam, że tak. Dlatego, że ja patrzę z szerokiej perspektywy, również jako osoby, która zajmuje się funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w zakresie procesów poznawczych, chociażby pamięci, uczenia się, konsekwencji chociażby używania światła niebieskiego, tak? Czy też jakby ograniczonych kompetencji społecznych i emocjonalnych w związku z tym, że świat dziecka teraz skręci się gdzieś tam w internecie. Więc ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Mogę być krytykowana jak najbardziej, natomiast przy tej skali profilaktyki prowadzonej w szkole i tego, jak dużo się mówi o konsekwencjach negatywnych nadużywania telefonu czy korzystania więcej niż na przykład 3 godziny przez nastolatka, myślę, że szkoła zrobiła wszystko to, co mogła i to się nie sprawdziło. I oczywiście to jest takie wołanie, prawda, troszeczkę o ostateczną pomoc, te rozporządzenie. Natomiast myślę, że musimy spróbować, zobaczyć, jak to będzie działało. Ja mam pozytywne doświadczenia, jeśli chodzi o ograniczenie dzieciom i młodzieży korzystania z telefonów na terenie szkoły. Wręcz dzieci same mówią, że to jest dla ich dobra i one się dobrze z tym czują. Więc ja uważam, że naprawdę nie będzie źle. I musimy zaufać, wypowiedzieli się w tej sprawie eksperci, ja myślę, że powinniśmy zobaczyć, co będzie. Wszystko musimy zrobić, żeby dzieciaki rozwijały się w sposób właściwy, a telefon to uniemożliwia.
1: W tej kwestii, Dominik Kuc?
0: Ja myślę, że wiele zagrożeń cyfrowych ma miejsce niestety także niezależnie od tego, czy ten zakaz już w pełni wchodzi, czy nie. Oczywiście w szkołach podstawowych tak, uważam, że w przypadku najmłodszych osób to jest konieczne. Natomiast jednocześnie pamiętajmy, że to nie eliminuje zagrożeń, które niesie ze sobą internet. Wiedzy o zdrowiu i o zdrowiu psychicznym, która jest podawana w bardzo też często niesprawdzony, nieprawdziwy sposób przez twórców internetowych, którzy po prostu posługują się taką pop-psychologią, czyli bardzo dużymi uproszczeniami.
1: Ale chyba jesteśmy w tej sytuacji, że od września wchodzi edukacja zdrowotna.
0: Oczywiście wchodzi, natomiast...
1: Dla wszystkich.
0: Tak, z wyjątkiem jednego modułu, który będzie opcjonalny.
1: A to pan nie mówi głośno, którego.
0: I to jest... Oczywiście nie można. I to jest jakby oczywiście dobra przeciwwaga do tego. Natomiast na ten moment faktycznie jest tak, że młode osoby przede wszystkim te wiedzę także o zdrowiu psychicznym, czerpią głównie z sieci. No bo jeżeli mogę zapytać o to czata z AI albo obejrzeć sobie na platformach internetowych informacji o zdrowiu psychicznym, no to po co mam jeszcze dzwonić do specjalisty, szukać i tak dalej, skoro przecież mogę sobie wejść i posłuchać o narcyzach, o psychopatach, o red flagach i tak dalej, i tak dalej. I dlatego ja jestem absolutnie oburzony tym, że Lex Szarlatan nie zostało podpisane.
1: Ale muszę Państwa jeszcze, za chwileczkę będziemy kończyli, ale muszę Państwa o to zapytać, bo zbliża się protest nauczycieli. I to jest ciekawy moment. Dlatego, że dzisiaj, czy wczoraj chyba, media zaczęły informować o tym, że do tego protestu Akcja Uczniowska dołącza, czy też razem z nauczycielami będzie protestowała. I wśród postulatów Akcji Uczniowskiej jest zwrócenie uwagi na to, że my mamy problem z psychologami dziecięcymi w szkole, albo inaczej, że wyzwaniem jest stan zdrowia psychicznego. Ja wiem, że to, co ja teraz mówię, to ktoś teraz może posłuchać i nas powiedzieć, to chyba, no mówimy, niektórzy mówią nawet o jakiejś pandemii problemów psychicznych i tak dalej, że niby o tym mówimy. Tylko, że znowu, na samym końcu, czy to, ten proces, protest nauczycieli nie jest taką, bo postulaty są, no ten, który się przebija najbardziej, to oczywiście jest ekonomiczny, tak. Nie wiem, na ile obecny w proteście, jednak, obecna będzie jednak w proteście Akcja Uczniowska, czyli ten oddolny ruch uczniów. Ale muszę Państwa zapytać, czy to nie jest taki moment, w którym powinno się właśnie też te kwestie jakoś wyraźnie podnieść i czy to nie jest tak, że trochę go przegapiamy, no bo nauczyciele siłą rzeczy będą skupieni na tym, na tych kwestiach ekonomicznych, na kwestiach związanych z tym, że rzeczywiście zmian jest dużo i reformy mogą być w pewnym momencie no takim czynnikiem już destabilizującym szkołę, tak? Bo wchodzą nowe rozwiązania, trzeba to jakoś przygotować, to jest zaraz, więc pewien chaos. I znowu nie w trakcie takiego protestu, który przyciągnie uwagę mediów, nie powiemy o psychologii, o psychologach dla dzieci. Patrycja Orłowska, czy to nie jest trochę stracona okazja, ten protest nauczycieli? Chyba, że tam coś się wydarzyło, o czym nie wiem.
2: Szczerze powiedziawszy, nie mam zamiaru się przyłączyć, natomiast powiem w ten sposób, że podczas ostatniego protestu w okresie maturalnym, o czym wszyscy pamiętają, bardzo mnie zniechęciło do protestu to, że właśnie nie podniesiono problemów, o których tak naprawdę podczas protestu się szeroko mówiło. Jednak wydaje mi się, że to też Państwa rola jako dziennikarzy jest duża, przekazywaniu tych podawanych informacji, ponieważ faktycznie wypływa z reguły wątek finansowy, natomiast na samym końcu jest kondycja psychiczna nauczycieli, a jak pamiętamy, zdrowy nauczyciel to zdrowi uczniowie i w drugą stronę. Więc myślę, że ten przekaz, który gdzieś tam wypływa do mediów, jest negatywny. Sami Państwo wiedzą, jak wygląda w tej chwili sytuacja polskiego nauczyciela i w mediach, i w społeczeństwie, że właściwie wszyscy skupiamy się na tym, ile on zarabia, ile on ma wakacji. Natomiast kondycja polskich nauczycieli naprawdę jest tragiczna. Są to w większości osoby, które są wypalone, są przeciążone, a przede wszystkim ich stan psychiczny wynika z tego, że wykonują często pracę, która nie jest potrzebna. Ja nie mówię tutaj o nauczaniu, ponieważ nauczanie jest potrzebne i oni widzą jak najbardziej sens takiej pracy. Oni po prostu wykonują zadania, których nie powinni wykonywać i które nie są potrzebne. One są potrzebne tylko do statystyki.
1: Dobrze, ale czy to ktoś teraz nie może pomyśleć zaraz, a może wszystko się jednak zaczyna i kończy na kwestiach ekonomicznych? Czyli dobrze dofinansowane szkoły w bogatych samorządach, one są w stanie zorganizować pracę i zatrudnić takich ludzi na takich warunkach, że ten szeroko rozumiany komfort wykonywania tej przecież trudnej i odpowiedzialnej roboty będzie lepszy. Ktoś może powiedzieć, no wspólnym mianownikiem są pieniądze. Co państwo na to? Dominik Kuc.
2: No tak, ale to chodzi o pieniądze, o dotacje całej oświaty, a nie pensji nauczycieli. Tak,
1: ja nie mówię tylko o pensji nauczycieli. Patrycja Wolska.
2: Jest na przykład taka sytuacja, jeśli mogę Państwu przedstawić, to ja otrzymałam oczywiście dotację na laptopa, ponieważ mi się należał i ja tego laptopa używam. Natomiast ja nie mogę się tym laptopem podłączyć do projektora, ponieważ nie ma pieniędzy na złączki. Albo na przykład nie mam odpowiedniej tablicy multimedialnej, albo na przykład mam 40 tabletów w szkole, ale Wi-Fi nie działa, bo jest przestarzały sprzęt. I to tak wygląda. Czasami te dotacje są po prostu nietrafione, one są nieprzebadane. Jest wiele błędów, oczywiście można byłoby to naprawić, pytanie kto to zrobi.
1: Ale to co pani powiedziała, to bardzo dziękuję za ten obrazek, bo hasło brakuje złączki. Mi się wydaje, że duża część teraz pedagogów, którzy nas słuchają, to nagle coś im zabiło żywiej w sercu i powiedzieli sobie, no tak, to mam podobną historię do opowiedzenia. Dominik Kuc.
0: Tak, moim zdaniem faktycznie te kwestie ekonomiczne, one o tyle się wybijają na ten pierwszy plan, że tak, dla mnie one nie dotyczą po pierwsze tylko i wyłącznie wynagrodzeń samych nauczycieli, ale też w tej dziedzinie wynagrodzeń nauczycieli, także mówimy o nauczycielach, specjalistach i specjalistkach. Ostatecznie tutaj ta siatka płac jest jasna i także musi dotyczyć wynagrodzenia psychologów, no bo to zatrzyma te trendy odpływu specjalistów, o których wspomniałem na początku naszej rozmowy. Natomiast jednocześnie, no tak, to szkoły, które inwestują w gabinety, też sprzęt do tych gabinetów, to jak też młody człowiek będzie tam przyjmowany, przez kogo, no tutaj te kwestie ekonomiczne sprawiają, że tak, jeżeli będzie osoba, która ma duży komfort pracy, to będzie też ten komfort się przekładać także na wsparcie. Moim zdaniem to kwestie ekonomiczne są inwestycją także w osoby, które w szkołach pracują i w profilaktykę, którą prowadzi i system, i inne działania. Ja dodam jeszcze tylko, że z tego, co z kolei w nowym roku szkolnym, ja bardzo wierzę też w program, który wejdzie już na poziom zaawansowanego pilotażu, czyli peer support, wsparcia rówieśniczego. To z kolei dotyczy samych młodych ludzi, wsparcia w postaci...
1: Proszę w paru zdaniach opisać, o co chodzi w tym programie.
0: To jest program, który wspiera tak zwany peer support, czyli wsparcie rówieśnicze. Polega ono na tym, że młodzi ludzie także reagują, ponieważ widzą te kryzysy. Pan redaktor wspomniał choćby o akcji uczniowskiej, ale jest wiele młodych osób w szkołach, które widzą kryzysy swoich rówieśników i rówieśniczek, bądź zmiany w zachowaniu, albo no, po prostu rozmawiają między sobą. Często to rówieśnik jest pierwszą osobą, która dowie się o problemach swojego rówieśnika z klasy. W związku z czym oczywiście tu nie chodzi o to, żeby przerzucać na nich odpowiedzialność udzielenia pomocy, ale aby wykorzystać ten potencjał, że skoro wiedzą, docierają do nich te informacje, to mogą w którymś momencie powiedzieć o tym dorosłym, zasugerować tego, żeby zadzwonić na numer 116-111, albo nawet taka podstawowa sprawa, słuchaj, pójdę z tobą do tego gabinetu na drugie piętro, jeżeli ty się boisz, ty się wstydzisz, to ja mogę z tobą pójść i poczekam na ciebie. To są takie bardzo elementarne rzeczy.
1: Ale to jest świetna idea, to kapitalnie, że pilotaż startuje, ale z tego, co pan mówi, to tam jest, ciągle wracamy do tego ogniwa, pójdę z tobą do tego gabinetu, ale są szkoły, gdzie tego gabinetu nie ma, albo są szkoły, gdzie jest gabinet, ale nikogo w nim nie ma. I to jest niezwykłe, że my nie jesteśmy... Także szapoba i to szacunek, świetnie, że w ogóle myśli się nad takimi rzeczami, jak właśnie takie wsparcie rówieśnicze. I to jest kapitalne. Ale nawet w opowieści o wsparciu rówieśniczym pojawia się ciągle ten... Właśnie, pojawia się ciągle ten psycholog dziecięcy, który powinien w tej szkole być. To jest niesamowite. I teraz powrócę do tego pytania na koniec. Poproszę państwa o próbę odpowiedzi. Czy to jest tak, że myśmy jako społeczeństwo jednak... nadal nie doszli do tego momentu, że ten psycholog dziecięcy to jest być może, jeśli nie równie ważny, to jeden z ważniejszych w ogóle pedagogów, pedagożek w całym gronie, nie mówiąc o tym, że gdzieś go nie ma, tylko no jednak wydaje mi się, że część z nas traktuje to jako gdzieś między WF-istą a kimś tam. Patrycja Orłowska.
2: Ja myślę, że dużo zależy od osoby konkretnego psychologa, który w danym miejscu pracuje, bo albo on się zaprezentuje jako osoba, która ma jakiś warsztat, potrafi w czymś pomóc, pokaże, że jest niezbędna, że oferta czy też podejście do problemów występujących w szkole jest na tyle adekwatne, czy dojrzałe, czy profesjonalne, że można tej osobie zaufać i wtedy ta kadra nauczycielska również pójdzie gdzieś tam w jego stronę, pomoże, wesprze, czy po prostu nie będzie przeszkadzała chociażby, tak? Albo ktoś się po prostu nie zaprezentuje, bo mamy psychologów, którzy się zamykają w gabinetach i w ten sposób, można powiedzieć, pracują. Więc różnie może to wyglądać. Natomiast faktycznie mentalność starzejącej się kadry nauczycielskiej niestety nadal jest gdzieś tam daleko, daleko za nami. I ocena w ogóle konieczności zatrudnienia psychologa no jakby często jest negatywna. Więc tak jak powiedziałam na początku, problem jest szalenie złożony. Oczywiście ja znam bardzo dużo placówek, które w sposób fantastyczny funkcjonują. Tam są zatrudnieni naprawdę świetni psycholodzy. Dzieci i młodzież korzystają z ich wsparcia, gdzie od lat dzieci nie podejmowały czy młodzież prób samobójczych. I tak jest. Natomiast są też placówki słabe, które zatrudniają słabych profesjonalistów i wtedy już troszeczkę tych problemów jest więcej. Ale przede wszystkim dyrektor musi dobrze wybrać, kadra wesprzeć. Psycholog musi mieć takie przekonanie o swojej sprawczości, o tym, że jest dobrze przygotowany do pracy. Rodzice muszą zaufać i wtedy z dziećmi już jakoś pójdzie. A tak tam, mi się wydaje.
1: A właśnie, jakie są dobre praktyki, o których pani wspomina? To jeśli gdzieś coś działa, to działa z tego względu, że nie wiem, dyrektor danej placówki był święcie przekonany, że po prostu musi poświęcić czas, energię i finanse na znalezienie odpowiedniej osoby, czy jak to działało? Tam, gdzie pani ma wrażenie,
2: dokładnie
1: że...
2: Dokładnie tak, jak pan powiedział. Dokładnie tak, jak pan powiedział, czyli przede wszystkim przyjrzał się kwalifikacjom osoby, chociażby zrobił rozeznanie, tak? Czym zajmowała się ta osoba, czy opinie, które o niej krążą, są pozytywne. Odbył konkretną rozmowę, przepytał chociażby z procedur, które psycholog powinien podejmować. Konsultował się na przykład z innym specjalistą, który pracuje na podobnym stanowisku, a przede wszystkim traktuje psychologa jako równorzędnego partnera i konsultanta do wszelkich spraw związanych ze zdrowiem psychicznym i nie podejmuje sam decyzji odnośnie uczniów w tych kwestiach, czyli daje też znać uczniom, rodzicom, nauczycielom, że ta osoba jest bardzo ważna i kompetentna.
1: Ale z tego, co ja zrozumiałem, być może nie do końca zrozumiałem początek naszego spotkania i to, co pani mówiła, mimo wszystko jakiś rodzaj, to skrót myślowy, certyfikacji powinien być, żeby nie dochodziło do sytuacji, że nawet jeśli dyrektor jest przekonany, że to jest świetna osoba, ma dobre opinie, żeby nie popełnić tego błędu, to pani jest rzeczniczką tego, żeby, zwolenniczką tego, żeby istniał jakiś rodzaj, no nie wiem, glejtu, który powie, że nawet jeśli dyrektor naprawdę się na tym nie zna, no to skoro ma papier ministerialny, dana osoba ją zatrudnia, to na pewno to dobrze zrobi naszej szkole.
2: Przede wszystkim samorząd wprowadzi dla młodych psychologów obowiązkowy okres, w którym będą pracować pod opieką opiekuna. I taki opiekun będzie musiał wydać opinię. Dla oświaty to będzie opinia zewnętrzna, tak? Ponieważ do tej pory mamy do czynienia z mentorami wewnątrzszkolnymi i to nigdy praktycznie nie jest psycholog, ponieważ jeśli psycholog jest jeden, to jego opiekunem jest na przykład pedagog lub logopeda. Więc ta zewnętrzna jakby kontrola tej jakości praktyki będzie. Natomiast to jest jeszcze troszeczkę czasu przed nami. Przede wszystkim psycholog powinien ewaluować swoją pracę i rozmawiać z dyrektorem o swoich trudnościach. Oczywiście z ograniczeniem, bo obowiązuje tajemnica zawodowa, ale mimo wszystko powinien mieć wsparcie i dyrektor powinien wiedzieć jak najwięcej na temat umiejętności psychologa. Natomiast bardzo rzadko się spotykam z tym, że na przykład dyrektorzy pytają tak naprawdę, jakie są kompetencje, jakie kursy powinien skończyć psycholog, tak? Czy to jest normalne, że psycholog robi to czy tamto? Dużo lęku, dyrektorach jest dużo lęku, stąd być może takie silne poczucie, że muszą kontrolować każdy aspekt pracy psychologa. No i czasami słabo to się kończy.
1: W tej kwestii Dominik Kuc?
0: Też ja wrócę oczywiście też do pytania pana redaktora. Tak, myślę, że mentalnie my mamy niestety taki obraz w społeczeństwie, to niestety pokutuje nadal, że no, psycholog to jest gdzieś tak na doklejkę, często nie wiemy, gdzie jest ten gabinet, się zastanawiamy i naprawdę no, nie traktujemy tego poważnie. Myślę, że po prostu szczytem takim góry lodowej tego były właśnie te badania PISA, które pokazały, że po prostu one są trochę emanacją tego, że my się tak bardzo skupiamy na tym, że szkoła ma przygotować do dobrych wyników na maturze i do studiów później, ale niekoniecznie odbywać się w jakimś komforcie i pokazywać też to, że bezpośrednio inwestycja w komfort psychiczny młodych osób, w dobrostan, w zatrzymywanie przemocy rówieśniczej, we włączenie, przeciwdziałanie dyskryminacji, przeciwdziałanie hejtowi, to jest inwestycja też w lepsze wyniki w nauce. To jest tak, jak nie jesteśmy w stanie pracować efektywnie w miejscu pracy, w którym, którym odczuwamy mobbing albo jesteśmy po prostu dyskryminowani. Tak samo nie będziemy w stanie efektywnie uczyć się w miejscu, w którym po prostu nie mamy pełnego komfortu zdrowia psychicznego. Dlatego to jest też inwestycja jednocześnie dla osób może nieprzekonanych w przyszłość tego, aby także w sposób pragmatyczny również mieć ten dobry start w dorosłość. Bez tego ani rusz. I no tak, pokutuje moim zdaniem w dalszym ciągu jednak taki obraz psychologa, którego często nie ma, albo gabinetu, który nie wiemy gdzie jest. Dlatego może taki apel, skoro za tydzień startuje rok szkolny, będą pierwsze spotkania wychowawców z klasami, będzie przedstawienie wychowawcy, przedstawienie nauczycieli, rady pedagogicznej, rady rodziców. Może przedstawmy także psychologa bądź psycholożkę w szkole, i ten gabinet, i miejsce, w którym to wsparcie jest możliwe, jeżeli ono jest.
1: Świetnie, że pan to powiedział, ale mam wrażenie, że mamy jeden systemowy, zasadniczy problem. To znaczy, jeśli prawdą jest to, co, a ja czuję, że tak, to co pan przed chwilą powiedział, że no, nastawienie w naszym systemie edukacji jednak jest na wyniki. I rodzice też chcą konkretnych wyników. Te dzieci w pewnym momencie, jak dorastają, widzą, że wszyscy wokół chcą tych konkretnych wyników. No to akurat jeśli chodzi o psychologów dziecięcych, to rodzice ich nie rozliczą za wyniki, bo tu w ogóle nie ma wyników, tak? To nawet można mieć pretensje do wspomnianego WF-isty, tak? Dlaczego tu jest, prawda, niższa ocena, powinna być wyższa. Ale niepoliczalna jest praca psychologa dziecięcego. To jest chyba ten problem. Pani Patrycja Orłowska, jak pani to widzi?
2: Jeśli mogę zareagować na ostatnie pana słowa, bo rodzic może mieć pretensje o niskie wyniki, dlatego że jeśli jako psycholog szkolny mam do czynienia z uczniem, którego poziom lęku związany z osobą rodzica i jego naciskami i presją na oceny, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że ja temu uczniowi powiem, że to, co czujesz, jak się czujesz, powoduje u ciebie kryzys psychiczny i myśli samobójcze i w twojej sytuacji to, że nie masz trójki z matematyki, nie jest ważne, bo ważne jest teraz to, żebyś się dobrze poczuł, żebyś odwiedził psychoterapeutę, zaczął nad sobą pracować, chcę porozmawiać z twoimi rodzicami, bo jest coś nie tak w twoim systemie rodzinnym. No to jeśli ten uczeń potraktuje mnie w sposób poważny, chciałabym, żeby mnie tak potraktował i zacznie dbać o swoje zdrowie i swój stan zdrowia psychicznego, to rodzic na pewno nie będzie mi wdzięczny. Natomiast to też tak wygląda. Jeśli uczeń mnie w domu zacytuje, to niestety będę musiała wziąć odpowiedzialność za to, że tej trójki nie będzie, że to będzie dwójka. Nawet jeśli mocna, to rodzic nie będzie zadowolony. Bo przede wszystkim pamiętajmy o tym, że przy obecnej skali chociażby prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, czy też depresji, która panuje na dużą skalę, oceny nie są ważne. Jest ważne życie i zdrowie naszych dzieci, a rodzice gdzieś czasami błądzą, albo dzieci narzucają sobie jakieś nierealne oczekiwania w stosunku do ciebie, więc złożoność tego jest naprawdę dosyć duża.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Patrycja Orłowska, psycholożka pracująca w oświacie, była z nami, Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: A w studiu był Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Oczywiście będziemy to przypominali jeszcze po godzinie 21 po informacjach w drugiej części naszego programu. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży całodobowy. Tam jest również dostępny czat online, proszę państwa. 116 111. Za minutę 21 informacja Radia Tok FM, a później państwa głosy. Dlaczego w szkołach brakuje psychologów dziecięcych? 22 44 044, proszę dzwonić pod ten numer po informacjach Radia Tok FM.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Zmarła ikona muzyki country, Dolly Parton. O przełomie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Warszawa rusza do walki z hałasem. Stołeczni radni mają postulaty do władz miasta i rządu. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zmarła legenda muzyki country, Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka. Multiinstrumentalistka, producentka muzyczna, pisarka, bizneswoman i działaczka społeczna. Autorka niezapomnianych hitów jak I Will Always Love You czy Jolene. Swój debiutancki album Hello I'm Dolly wydała w 1967 roku. Dolly Parton zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Honorowego Oscara w 2002 roku została wprowadzona do Alei Sław Rock and Roll Hall of Fame. O śmierci artystki poinformowała rodzina. Dolly Parton miała 80 lat. O istotnym przełomie w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto i jej właściciela Przemysława Kraola informował dziś minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura bada m.in. przepływy finansowe między Zonda Krypto a fundacjami polityków prawicy Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera, Telewizją Republika oraz prezesem Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem, który na raty miał kupić od Krala zegarek wart 40 tysięcy euro.
10: Prokurator generalny minister Waldemar Żurek nie chciał za dużo mówić, bo jak mówi, śledztwo wchodzi w fazę decydującą, a w sprawie pojawili się nowi podejrzani.
11: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie, doszło do połączenia dwóch śledztw.
10: Minister Żurek nie chciał potwierdzić informacji o tym, że Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, ale były minister sprawiedliwości senator Krzysztof Kwiatkowski w poranku TOK FM mówił, że jest to wysoce prawdopodobne.
12: Po pierwsze musi mieć ważne informacje z punktu widzenia śledztw, bo ten człowiek to skarbnica wiedzy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości.
10: Posłowie PiS pytani o tę sprawę, także o powiązania Przemysława Krala z Radosławem Piesiewiczem, szefem PKOL-u i jednocześnie dobrym znajomym polityków PiS-u, odpowiadają, że to sprawa dla prokuratury i starają się umniejszać związki Krala i Piesiewicza z PiS. Rządzący przypominają jednak zarówno neon zonda krypto, który wisiał na siedzibie PKOL-u, oraz fakt, że konserwatywną konferencję SIPAK, w której brał udział Karol Nawrocki w trakcie kampanii prezydenckiej, też finansowała firma zonda krypto.
9: Tematem zajął się Maciej Kluczka. Pełnomocnikami Przemysława Krala są znani adwokaci Jacek Dibuła i Roman Giertych. Ten drugi jest jednocześnie posłem Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem Pawła Śliza z Polski 2050 nie stanowi to żadnego problemu.
13: Pan mecenas Giertych nie jest zawodowym posłem, jest adwokatem i naszą rolą jako adwokatów, jako obrońców jest wykonywać swoje obowiązki najlepiej, jak potrafimy.
9: Minister Sprawiedliwości podkreślił dziś, że na tym etapie prokuratura nie może ujawnić danych osób posiadających status podejrzanych w postępowaniu w sprawie zonda krypto, ani treści przedstawionych im zarzutów. Niewiele ponad połowa Islandczyków opowiada się za kontynuacją negocjacji z Unią Europejską na temat członkostwa kraju we wspólnocie. Przeciwnych jest 48,7%. Wynika z opublikowanego sondażu ośrodka Maskina. Referendum w tej sprawie odbędzie się w sobotę. Wielu Islandczyków po akcesji do Unii liczy na obniżkę stóp procentowych kredytów mieszkaniowych, niższą inflację i ceny produktów dzięki większej konkurencyjności na rynku. Przeciwni integracji są rolnicy oraz branża rybołówstwa i wielorybnictwa, które obawiają się unijnych regulacji i ograniczeń. Premier Węgier Peter Modior wezwał firmy, które czerpały korzyści z kontraktów przyznanych za rządów Viktora Orbana, do dobrowolnego zwrotu środków. Modior skierował swój apel do wszystkich tych, którzy zostali namaszczeni przez państwo i zbudowali w ciągu ostatnich lat fortuny warte setki miliardów. Ostrzegł, że jeśli środki publiczne trafiły tam, gdzie nie powinny, należy je teraz dobrowolnie zwrócić, bo w przeciwnym razie państwo i tak je odzyska, korzystając z dostępu.

0: i rządu. A jest o czym mówić, bo w mieście czasem nie da się wytrzymać.
1: To nie jest przyjemne dla kogoś, kto chce po prostu odpoczywać w swoim mieszkaniu.
0: Jak mówi Iwona Szymacha, mieszkanka Śródmieścia, utrapieniem są często ogródki gastronomiczne.
1: Miasto jako cel ma sprawienie jakiegoś takiego jednego wielkiego burdelu w Warszawie.
0: Rada Warszawy najpewniej w czwartek przyjmie wspólną deklarację w tej sprawie, ale samo pismo problemu nie rozwiąże, mówi Jan Mencfel z Miasto jest nasze.
2: Potrzebne są również nowe przepisy, bo tak jak w wielu miastach na zachodzie, choćby w Paryżu czy w Nowym Jorku, możemy w Warszawie montować fotoradary akustyczne.
0: A dane są alarmujące. Tylko w Unii Europejskiej hałas odpowiada za 66 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22. Teraz jeszcze pogoda. Jutro dzień przeważnie pogodny. Na wschodzie i południu zachmurzenie okresami umiarkowane i duże, na północnym wschodzie oraz na południu okresami może pokropić, a rano lokalnie, głównie na północy kraju, mogą wystąpić mgły. Temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 19 na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 6 minut po godzinie 21. Za nami rozmowa, która mam nadzieję, że Państwa jakoś nastroiła do tego, żeby poważnie dziś porozmawiać o tym, dlaczego w szkołach brakuje psychologów dziecięcych, a nawet jeśli są, to ich warunki pracy są z gruntu inne, bardzo często z gruntu inne niż innych nauczycieli. Rodzice nie darzą ich bardzo często żadną sympatią, ani nawet autorytetem. Dyrektor traktuje czasami, bo to nasi goście o tym mówili, w ten sposób, że no, jest okienko, no to na szczęście mamy panią psycholog, to co ona się tym zajmie. Czyli jak to powiedział jeden z naszych słuchaczy poprzednim razem, kiedy o tym rozmawialiśmy, no, ktoś między WF-istą a panią od biologii. No. 22 44 044. Dlaczego w szkołach brakuje psychologów dziecięcych? Dlaczego powinni tam być we wszystkich i to powinni być dostępni? Ktoś może powiedzieć, co to radio TOK FM tak drąży ten temat? No przecież są wyniki badania PISA, bardzo dobre tutaj oceny z matematyki, całkiem niezłe z angielskiego. W czym problem, ktoś może powiedzieć? Bo po co w ogóle ruszacie taki temat? Za moich czasów nie było psychologów w szkołach. Pewnie ktoś z Państwa zadzwoni i powie coś takiego, ale za naszych czasów, że się tak wyrażę, nie było też cyberprzemocy. Nie było takiego dramatycznego uzależnienia dzieci i młodych ludzi od urządzeń ekranowych, od telefonów, w które zresztą wpędzili ich dorośli. Proszę Państwa, nie da się tego inaczej powiedzieć. To dorośli pozwolili na to uzależnienie. Ale poza uzależnieniem jest jeszcze nasz świat, który nas, dorosłych, dotyka bardzo mocno. Nadmiarem bodźców, nadmiarem informacji. Z samym faktem, o którym przed chwilą w informacjach Sylwia Hryczańska mówiła, sam fakt życia w głośnych miastach powoduje to, że naprawdę trudno zachować jakąś równowagę psychiczną. Dziecko dorastające, ono wszystkie te impulsy i bodźce niestety przyjmuje o wiele bardziej niż my, gdyż jest o wiele bardziej wrażliwe. Więc ktoś na samym końcu może powiedzieć, tak, to jest kwestia nas, dorosłych. I takiej reformy szkolnictwa i takiej reformy tego systemu, który pomoże tym dzieciom, jeśli one w pewnym momencie wyciągną rękę po pomoc. A nadal to jest sytuacja tak, że ta ręka zawisa w powietrzu, a część z tych dzieci po prostu w ogóle nie wyciąga tej ręki, bo nie wie, że powinno, że może. 22 44 044. Pan Tomasz z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
6: Dobry wieczór.
5: Słuchamy pana.
6: Chciałem się wypowiedzieć w kwestii, która niestety dotyczy mnie dosyć bardzo mocno, ponieważ mój syn skończył teraz szkołę podstawową, ale w ostatnim roku bardzo mocno potrzebował potrzeby psychologa. Sam nawet stwierdził, że pani psycholog jest mu potrzebna, skorzystał sobie z takiej potrzeby i wizyt u pani psycholog szkolnej. Tak jak pan mówi, dzieci bardzo mocno przeżywają różne rzeczy, bądź to zawody miłosne, bądź to problemy w szkole. No, akurat mój syn się uczy bardzo dobrze, ale no, niektóre rzeczy go przerosły. Powiem tak, dowiedziałem się o pewnych rzeczach od pani psycholog, ale dowiedziałem się potem też niechcąco, kontrolując komputer syna. Brakło niewiele od

0: tragedii, tyle mogę powiedzieć. I powiem tak, pani psycholog, tak jak pan powiedział i niektórzy stwierdzili, pytam się pani psycholog, dlaczego pani odchodzi z tej szkoły? Pani mówi, wie pan co, lubię tę szkołę, ale nie mogę się poświęcić temu, co bym chciała się poświęcić, czemu chciałabym się poświęcić, czyli dzieciom, ponieważ tak jak pan mówi, jest okienko, pani psycholog popilnuje na korytarzu, pani psycholog zrobi ktoś tam jest tak zwaną, powiedziała brzydko, zapchaj dziurą. Nie jest tylko panią psycholog, ona jest po prostu pracownikiem etatowym, który no, napycha dziury w wielu, wielu przypadkach, tak? Nie powinno to tak wyglądać. Dlatego powiedziała, odchodzi na własną działalność, otwiera swój gabinet i będzie pomagać dzieciom, ale poza szkołą, tak? No jest to przykre, bo to była bardzo przyjemna pani, bardzo fajny kontakt z dziećmi miała. No niestety, będziemy czekać jeszcze. Ja już mam nadzieję, nie będę czekał, ale no szkoła będzie czekała na innego psychologa.
1: A panie Tomaszu, bardzo dobrze pan o tym powiedział, bo to właśnie takie historie pokazują, jak niezbędny jest psycholog i to dobry psycholog. Czy to była, tylko proszę powiedzieć, czy to była taka sytuacja, że tak jakby syn do pana z tym przyszedł? Czy w ogóle psycholog wcześniej to zauważyła? Czy tak jakby, czy pan jako pierwszy, jak to wyglądało na początku, cały proces, gdzie się zaczął?
0: Ja czułem, że coś się dzieje nie tak, ale zadzwoniono do mnie ze szkoły, że syn jest do odbioru w gabinecie pani psycholog. No i potem cała sytuacja się potoczyła w ten sposób, że no syn już następny dzień powiedzmy był na zajęciach, pani psycholog mnie wezwała, porozmawialiśmy sobie, potem szczerze porozmawiałem z synem, powiedział, że on chce sobie korzystać, po prostu uważał, że jest taka potrzeba, tak, bo powiem tak, no rodzice mimo wszelkich chęci, wszelkich prób, wszelkich starań nie zawsze potrafią do tego dziecka dotrzeć, bo jest to ich dziecko, tak? Dziecko nie otworzy się czasami przed rodzicem, tak jak przed obcą osobą, czyli psychologiem, tak? Jest to niezmiernie czasami dla nich trudne, bo porusza sprawy osobiste, rodzinne, czasami ich bardzo osobiste sprawy, przed którymi się kryją i z rodzicami i to tak nie wygląda. Musi być obca osoba, przed którą oni się naprawdę otworzą. Sam kiedyś ja potrzebowałem psychologa, jak mi zmarła mama, bo myślałem, że facet twardy, co to tam takiego, nie? No niestety, czasami pomoc psychologa wbrew pozorom jest potrzebna. No i on sam to poczuł, sam poszedł i powiem tak, na szczęście tak się skończyło, jak się skończyło, ale czytając wiadomości, natrafiłem na wcześniejsze wiadomości jeszcze sprzed wizyty u pani psycholog i bardzo mnie to przeraziło. Nie powiedziałem mu tego do dzisiaj, ale starałem się go tak trochę pod włos wziąć, żeby nie daj Boże to, co... No bo powiem panu szczerze, no planował sobie odebrać życie, tak?
1: Ale panie Tomaszu, bardzo chciałem panu podziękować za to, że pan zadzwonił do nas i opowiedział tę historię. Bardzo dziękuję za pana głos. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego życzymy. Przypominamy też telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Proszę zapamiętać. 116 111. Tam na stronie również jest, to jest telefon całodobowy, ale tam również na stronie internetowej jest czat online 116 111.pl, więc warto też z niego skorzystać. W tej opowieści pana Tomasza pewnie państwo zwrócili uwagę, że ten warunek niezbędny, podstawowy, to był tak, że tam był człowiek, do którego można było pójść. I teraz wyobraźmy sobie analogiczną sytuację, odpukać i nie ma tego kogoś. Albo ten ktoś nie ma czasu, albo akurat w poniedziałki i w środę go w szkole nie ma. Po prostu nie ma psychologa. I co wtedy? O tym mówimy. To nie jest jakaś abstrakcyjna kwestia reformy systemu edukacji. Nie, to są właśnie takie najbardziej podstawowe rzeczy, które mogą się skończyć czasami niestety tragedią. 22 44 044. Dlaczego w szkołach brakuje psychologów dziecięcych? Dlaczego w niektórych szkołach ich nie ma, a w niektórych są naprawdę trudno dostępni? Czy to jest kwestia reformy szkolnictwa właśnie? Czy to jest kwestia tego, jak my, Polki, Polacy, myślimy o psychologach, o życiu naszych bliskich, nas samych, naszych dzieci, na ile ważne są dla nas głównie oceny i to, żeby wyniki na maturze były dobrze, a ile traktujemy właśnie tą całą wielką, skomplikowaną sferę, którą się zajmują psychologowie i psycholożki, jako coś, no właśnie, coś takiego na dalszym planie. Może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nadal w Polsce są sytuacje, że kiedy dojdzie do tego, o czym przed chwilą opowiadał pan Tomasz, to niestety dziecko wyciąga rękę, młody człowiek wyciąga rękę, a tam nie ma nikogo po drugiej stronie. Pod numer 22-44-044 zadzwonił pan Łukasz z Pomorza. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
2: Dobry wieczór, dzwonię z Gdańska, z Kaszub.
1: Słuchamy.
2: I jestem wdzięczny panu Tomaszowi, że tak, myślę, że jego przykład jest dosyć taki znaczący i ten dla wszystkich rodziców i nauczycieli i dziennikarzy również, może również rządzących, bo takich rodziców pewnie jest bardzo dużo, coraz więcej. Ja osobiście też mam doświadczenie z pracą z młodzieżą, ale jeszcze w czasach przedtelefonicznych, tak się wyrażę, przedinternetowych. I uważam, że psycholog powinien być jakby zastępcą dyrektora w szkole. Czyli kimś bardzo na równi ważnym jak dyrektor, jeśli chodzi o kształcenie młodzieży, a może nawet jakby takim doradcą dyrektora w sprawach właśnie zdrowia wszystkich, włączywszy w to rodziców. Czyli uczniów, nauczycieli i w tym dyrektora i rodziców, bo ja pracowałem w szkole bardzo krótko, 3 tygodnie, nie wytrzymałem też psychicznie. I wiem, że są rodzice, którzy współpracują, ale to jest garstka, tak jak powiedział pan mniej więcej na temat, ile jest świadomych uczniów. To jest mniej więcej 5% jest rodziców świadomych trudności, jakie mają nauczyciele i mogą mieć ich dzieci, a reszta rodziców uważa, że no jakoś tam będzie, nie? Że muszą się, jak to pan powiedział ładnie teraz, odwrażliwić. Szkoła jest, służy, żeby człowiek się nauczył życia, być twardym i tak dalej, a potem no to tak nie jest, bo jeżeli pan właśnie na przykład bierze pod uwagę telefon, to telefon nie ma w sobie właściwie nic z człowieka. To jest takie medium, które zabiera wolność i uzależnia. I ja myślę, że jeżeli system edukacji nie dojrzał do tego, żeby zatrudniać wybitnych psychologów za wybitne pieniądze w każdej szkole, na równi z dyrektorami, to będzie coraz gorzej. Tyle
1: panie Łukasz, bardzo dziękuję za pana dość radykalny pomysł i ideę. Bardzo dziękujemy za ten głos, ale dobrze, że ona wybrzmiała na naszej antenie, dlatego że moim zdaniem to jest taka opowieść. To wyobraźmy, to jest trochę ćwiczenie z wyobraźni nas wszystkich. Tak wyobraźmy sobie, że chodzimy do szkoły, gdzie obok dyrektora, dyrektorki właśnie jest psycholog, psycholożka i my wiemy, że problemy nasze albo problemy w naszych rodzinach, tak? To jest kwestia, którą ta osoba się będzie mogła zająć. To jest zupełnie inna architektura wyobraźni tego, jak wygląda edukacja, ale też jak wygląda dojrzewanie. Oczywiście jestem świadom tego, że część z państwa zaraz zacznie dzwonić i krzyknie donośnym głosem, nie na to się umawialiśmy, tak? Wychowuje rodzina. Szkoła tylko uczy, koniec, kropka. Ja to rozumiem i znam bardzo wiele osób, które są przekonane, że nie wolno absolutnie iść tą drogą, którą przed chwilą pan Łukasz zaproponował, no bo od tego są rodzice, tak, że to jest wejście w kompetencje rodziców. Ale to się już dzieje, proszę państwa. Myśmy mieli przecież przez całą godzinę, proszę państwa, rozmowę, gdzie kilkakrotnie padła bardzo ważna informacja. Mam nadzieję, że ona się przebiła jakoś. A mianowicie w momencie wprowadzenia w Polsce standardów ochrony małoletnich, od tego momentu liczba założonych niebieskich kart wzrosła. Koniec, kropka. No naprawdę, proszę państwa, wystarczy połączyć sobie te kropki i okazuje się, że jednak musimy dokonać jakiegoś wyboru tutaj. Niekoniecznie oczywiście to musi się skończyć tak, jak pan Łukasz przed chwilą z Gdańska dzwonił, mówił, i że oto mamy drugą osobę obok, a nawet obok dyrektora, która jest psychologiem. Niekoniecznie tak, ale zmienić nasze myślenie chyba trzeba. Pani Małgorzata powinna być już z nami. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
3: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
3: Ja czekam, słucham was.
1: Czas na panią. Proszę mówić. Proszę mówić.
3: Słucham, że tak się dodzwoniłam szybko. Więc tak, ja pracuję bardzo, bardzo długo w szkole, w zasadzie w jednej, w tym samym miejscu, bardzo, bardzo, bardzo długo. Nie będę, w każdym razie jestem już na emeryturze i pracuję na cały etat. I jestem pedagogiem, bo tutaj nie wspomnieliście, że psycholog, pedagog współpracują cały czas i zwykle mają jeden gabinet. Więc my przekazujemy sobie, tak? Często, i jeżeli chodzi o moją szkołę, nie będę mówiła, którą, liceum, najpierw pracowałam w podstawówce, później w gimnazjum, ale to jest wszystko w jednym, tak powiem, gimnazjum się zmieniło na liceum. I w swoim doświadczeniu widzę, jak się świat młodzieży zmienia i to jest niezależne od nas. Ale nie zgadzam się z tym, może tak, bo jest mało czasu, a ja bardzo się denerwuję, mówiąc tutaj do was. Słuchając was i pana Krzysia Ostaszewskiego wcześniej, dzisiaj słuchałam też w radiu, ale to w dzień, który jest tam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
1: Ale panie Małgorzata, ale z czym się pani nie zgadza? Co pani
3: Właśnie mówię. Z nim się zgadzam, bo jest bardzo dużą trudnością praca psychologa, pedagoga, bo no, nie jesteśmy, nie uczymy. Ale zastępstwa. No, to jest szkoła, więc no wiadomo, jak jest, tak? I to, że ja pójdę na zastępstwo czy psycholog, to jest dla mnie też doświadczenie, bo poznaję klasę. Poznaję klasę, rozmawiam ze wszystkimi. To nie jest tak, że mam gabinet i czekam, aż ktoś przejdzie. I uważam, że tutaj, że wysoko wykwalifikowani psycholodzy, i to im też pedagodzy, bo też są specjalni pedagodzy, nie świadczy o tym, że na przykład w szkole jest mniej mniej samobóz, bo tam pani powiedziała, bo jest bardzo wykwalifikowana kadra. No, mam takie doświadczenie, że to nie o to chodzi.
1: Ale właśnie, pani Małgorzata, ja wykorzystam trochę to, że pani do nas dzwoni, ale to w sytuacjach kryzysowych. To u pani w szkole to jednak wygląda tak, że to cała rada pedagogiczna się zbiera, wszyscy to traktują jako wspólny problem w szkole, czy to jest raczej na pani głowie albo na głowie tego nauczyciela, który akurat się o czymś dowie, o sytuacji kryzysowej? Jak to wygląda?
3: Jeżeli chodzi o sytuację kryzysową, bo takich jest coraz więcej, to ja zwykle współpracuję z dyrektorem, jest bardzo dobra atmosfera, pomimo, że no, różni ludzie wszędzie pracują, prawda? Nauczyciele, no już nie będę mówiła, bo nie chcę przedłużać, ale zbieramy się i jakieś kroki podejmujemy. Ja uczestniczę w niebieskich kartach też. W wielu niebieskich kartach uczestniczyłam i no nie będę, ale bardzo negatywnie do tego podchodzę i nie dziwię się, że
1: ale do
3: się
1: czego? Do samego procesu? Do takiej, do samej...
3: Proces jest nieopracowany. Po prostu nic. Ja uczestniczyłam, chyba tylko jedna karta założona przeze mnie, pani policjantce, bo już powiedziałam, że tego to no, dopnę do końca i nie pozwoliłam, że tak powiem, umorzyć kartę, czyli po prostu już nie ma karty, a karta powinna być dalej i także miałam dużo nieprzyjemności.
1: Ja rozumiem, ale gdyby tych kart nie było, to pani sobie wyobraża taką sytuację, że dzieją się różne rzeczy?
3: Karty powinny być, ale... odpowiedni ludzie powinni pracować przy tych kartach, a nie policjant przychodzi do domu, tam gdzie jest przemoc, ja podaję, prawda? Bo ja zawsze mówię uczniowi, że jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo zagrażające tobie życiu i ty mi opowiadasz, to ja nie mogę tego zostawić. Rodzicom też. Rodzice się boją, tak? Znaczy, no różne są sytuacje, no już tej nie będę opowiadała historii. No ale mówię, że nie działają tak, jak trzeba.
1: Ale pani Małgorzato, ja rozumiem, ale to my i tak będziemy prędzej czy później poświęcali któryś program temu, jak działają niebieskie karty.
3: Bardzo proszę.
1: I wtedy proszę też do nas zadzwonić, ale teraz dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że pani była z nami. Pani Małgorzata, no prosto ze szkoły do nas zadzwoniła, że się tak wyrażę. Pod numer 22 44 044 dzwonią państwo, mierząc się z pytaniem, dlaczego w szkołach brakuje psychologów dziecięcych. To brakuje... Mam nadzieję, że w ciągu ubiegłej godziny, poprzedniej godziny, myśmy sobie jakoś wyraźnie powiedzieli, może być tak, ten psycholog formalnie, nominalnie, psycholog, psycholożka, ale na przykład od poniedziałku do środy, albo tylko w godzinach takich, albo na część etatu i zazwyczaj na jakieś okienka jest, przepraszam za określenie, używany, więc albo atmosfera jest taka, że nikt do tego psychologa nie chodzi. I to część, niestety, trzeba to sobie powiedzieć, to padło na naszej antenie, czasami z winy tego jak ten psycholog, psycholożka pracują. Pan Jarosław z Dobrego Miasta powinien być z nami. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
4: Cześć, dobry wieczór, witam brać nauczycielską i powiem tak. Wywołam oczywiście burzę, jak zwykle w moim życiu, ale powiem, na świadectwie każdy z uczniów i rodzic widzi język polski, matematykę, biologię, chemię, historię, geografię, języki obce, a ja akurat uczyłem historii języka niemieckiego 30 lat w szkole. I powiem tak, przede wszystkim proszę nie mówić o psychologach i pedagogach, tylko proszę się zastanowić nad dyrektorami szkół i nad tym, kogo zatrudniają, jakich nauczycieli. Otóż ja podałem swoje nazwisko i miejsce, skąd pochodzę. Proszę sobie wyobraźcie, że jak ja przychodziłem do szkoły, to ja mówiłem małolatom na przykład, że ja was kocham i ja bez was sobie nie wyobrażam życia i tak dalej, a moje dzieci osobiste, dzisiaj 36-34-letni Michał i Oleczka, mówią, że tatuś, ty chyba bardziej kochasz obce dzieci niż nas. Oczywiście takie wrażenie mogły odnieść.
1: Panie Rosławie, a wracając do dzisiejszego pytania, czy jak pan...
4: Już właśnie przechodzę. No właśnie. To był wstęp, żebyście państwo nie myśleli, że tu dzwoni jakiś tam dzwoniec i będzie się wymądrzał. Oczywiście chcę powiedzieć, nadużywamy roli psychologa i pedagoga, bo proszę państwa, po pierwsze i po ostatnie, byłem nauczycielem i byłem wychowawcą i miałem godzinę wychowawczą. W związku z tym, jeśli jest ktoś nauczycielem, ja akurat w historii języka niemieckiego, i mówi to do młodzieży, którą co ja mówiłem, że was kocham małolaty i tak dalej, to tu się otwiera furtka do zrozumienia wyjątkowej relacji między nauczycielem, przedmiotowcem, a swoją klasą, która jest wychowawcą. Jeszcze raz to powtórzę. Mamy nauczycieli wychowawców. Każdy dostaje dodatek wychowawczy, ma godzinę wychowawczą. I jeżeli tutaj na linii wychowawca, klasa, uczniowie, nie istnieje jakaś taka elementarna więź, która potrafi wydobyć te problemy i później ewentualnie zaalarmować po kolei nauczycieli z innych przedmiotów, gdzie te wydarzenia, powiedzmy, się unaoczniają, gdzie są te problemy, gdzie się nie powiadomi rodziców, gdzie się nie poprosi rodzica na rozmowę cztery oczy, gdzie się tego rodzica najczęściej zna, bo przecież to, co mówię, ja mówię o małych miejscowościach, małych miasteczkach, bo zupełnie inaczej to wygląda w wielkich metropoliach. To proszę państwa, to o czym my mówimy? My wyolbrzymiamy przede wszystkim rolę psychologów, bo ja miałem doświadczenie z psychologami w moim gimnazjum i w mojej szkole podstawowej. I opuszczę kurtynę milczenia. Kurtynę milczenia.
1: A jeśli chodzi o... Tylko panie Jarosławie, z tej konstatacji coś powinno wynikać, tak to ujmę. To znaczy, albo będziemy zatrudniali jako psychologów i psycholożki ludzi z odpowiednimi kompetencjami, umiejętnościami.
4: Tak, ja tu się zgadzam.
1: I pan mówi, albo jeśli nie, no to w ogóle nie zatrudniajmy ich, bo będzie mniej... I tylko czy to jest rzeczywiście rozwiązanie, że szkoła, w której nie ma psychologa i psycholożki...
4: Panie redaktorze, przepraszam, źle mnie pan zrozumiał. Tak. Proszę przyjąć do wiadomości i wszyscy państwo, którzy słuchacie mojego telefonu i mojego głosu, bo, powtarzam, mamy nauczycieli, którzy uczą przedmiotów.
1: No, panie Jarosławie, wszyscy to przyjęliśmy do wiadomości, tak jak pan chciał, tylko jest jeden problem, panie Jarosławie. A co ze słuchaczem, który za chwilę zadzwoni i powie, mój wychowawca absolutnie się nie nadawał do budowania takich relacji?
4: To w zasadzie nie powinien być nauczycielem w szkole i to dyrektor pierwszy.
1: Na szczęście był psycholog, psycholożka.
4: A nie, panie redaktorze. Początek
1: skąd to pana nie?
4: Początek biedy w szkole bierze się z bardzo niedobranego grona. I wtedy to niedobrane grono, nie pasywni nauczyciele, nie chcący wchodzić w relacje uczniowskie, właśnie w relacje problematyczne, bo nie potrafią nawet tego dostrzec, to później szuka się psychologów. Oczywiście, że
1: panie Rysławie, ja rozumiem. Panie Rysławie, świetnie, że pan do nas zadzwonił, bo pan bardzo wyraźnie pokazał pewne spojrzenie i pewien pogląd na całą sprawę. Bardzo dziękujemy za pana głos, szczególnie, że pan też korzysta ze swojego doświadczenia jako nauczyciela. Panie Jarosławie, z Dobrego Miasta był z nami, ale umówmy się, że część z państwa, podejrzewam, że inaczej to widzi. Znaczy widzi to w ten sposób, że wychowawca wychowawcą, przedmiotowcy przedmiotowcami, jak to pan Jarosław powiedział, ale mimo wszystko psycholog dostępny dla dziecka, dla młodego człowieka, no jest niezbędną rzeczą. I tak, jak pan Jarosław powiedział, oczywiście w zgranym zespole pedagogów. Pan Rafał z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Rafale.
5: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Słuchamy pana.
5: Dobry wieczór w zasadzie. Tak wsłuchuję się w rozmowę i ja już tak z punktu widzenia nie pedagoga, nie nauczyciela, nie psychologa, a z punktu widzenia rodzica. tutaj odniosę się do tego, co usłyszałem i to, co powiedzieli moi przedmówcy, bo oczywiście jest to racja, co powiedział pan Jarosław, i też uważam, że jak najbardziej osoby z pasją powinny być zatrudniane w roli nauczyciela, pedagoga, psychologa. To są takie zawody. I niestety, jeżeli są to osoby, które przychodzą tylko i wyłącznie po tą miesięczną pensję, to niestety nic z tego nie będzie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia polega na tym, że niestety przy obecnym systemie społecznym, niestety uważam, że nie jest szkoła w stanie zapewnić opieki psychologicznej. Dlaczego? Postępujący system społeczny, czyli mówimy tutaj znowu, wracamy w zasadzie do kwestii telefonów, do mediów społecznościowych, tak, z których korzystają nasze dzieci i tak dalej, i tak dalej. No niestety powiem szczerze tak, mój syn, który chodził do szkoły, no oczywiście ja go gdzieś tam musiałem w związku z powyższym też i przesunąć do innej szkoły, natomiast nie chodzi tutaj o to. Kwestia tego, że dziecko, jeżeli nie korzysta na chwilę obecną w ogóle z mediów społecznościowych, może nie tyle z mediów społecznościowych, co z gier i tak dalej, potrafi być wykluczone społecznie przez swoją klasę. I to mówię już o podstawówkach.
1: No dobrze, ale panie Rafale, ale to z pana perspektywy, ta dyskusja o tym, o roli psychologa w szkole i psycholożki w szkole, to jest dyskusja o tym, że pan uważa, że co, NFZ powinien, mieliśmy tutaj takie na antenie programy przecież o centrach interwencji kryzysowej i tak dalej, to NFZ powinien o to zadbać, czy jak pan, jak, nie rozumiem, jaką pan alternatywa widzi?
5: Panie redaktorze, przede wszystkim system oświaty jest skonstruowany w mojej ocenie nie tak, jak powinien być. Oczywiście to nie jest tylko moje zdanie, natomiast chodzi mi tutaj o kwestię, że to nie powinien być jeden psycholog w szkole na pół etatu. To, co jest tutaj poruszane, to powinien być zespół. Powinien być to zespół.
1: Panie Rafale, ale czy, jak pan się odniesie do swoich doświadczeń, to może pan powiedzieć, tak, że pan i pana syn, próbując sięgnąć po pomoc, nie byli w stanie jej uzyskać od strony psychologa w szkole? Może pan po prostu tak
5: nie,
1: to...
5: Nie, oczywiście. Nie, na to narzekać nie mogę, bo zarówno mój syn, który ma orzeczenie o kształceniu i tak dalej, korzystał zarówno z pomocy nauczyciela wspomagającego, jak i z psychologa, natomiast nie brnę w tę stronę, natomiast mówię o tym systemie społecznym, który jest. Uważam, że
1: przepraszam bardzo, panie Rafale, tak? To wszystko, co pan mówi, to jest na osobny program, że system społeczny jest tak, jak trzeba. Tylko w momencie, kiedy pan opowiada tę historię, to część słuchaczy sobie myśli, a są szkoły, gdzie nie ma żadnego psychologa, nie ma psycholożki.
5: Tak, i dlatego ja właśnie idę w tę stronę, panie redaktorze. Uważam, że ten system jest po prostu niewydolny w tym zakresie.
1: Oczywiście. Rozumiem.
5: Jest niewydolny. Psychologów jest za mało. Pomocy psychologicznej przy obecnym systemie społecznym jest za mało.
1: Pomimo tego, że indywidualnie pan subiektywnie, patrząc na sytuację swoją i swojego syna, oceniałby ją, że tam akurat ta pomoc była, tak?
5: Oczywiście. Dlaczego? Rozumiem. Dlatego, że na czym polega ta nieszczelność? Polega ona na tym, że ja ze swoim synem również korzystałem z pomocy pozaszkolnej psychologa.
1: No właśnie.
5: Prawda? I tutaj jest...
1: Ale poza szkolnej, w sensie zupełnie komercyjnej, czy nie wiem, trafił pan w NFZ-cie na chociażby...
5: Nie, zupełnie komercyjnie,
1: No właśnie.
5: Gro osób, gro tutaj rodziców również tak robi.
1: Panie Rafale, ale jak dobrze, że pan ten wątek dołączył, bo gdyby go zabrakło, to dzisiejszy program byłby absolutnie niepełny. Dziękuję za pana głos, dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Rafał z Wrocławia był z nami. To jest niestety jedna z wielu sytuacji, kiedy... No nie okłamujmy się, proszę państwa, oczywiście geografia też, o tym mówiliśmy godzinę temu, ale zasobność portfela może decydować o tym, czy jesteśmy w stanie pomóc swojemu dziecku, czy też nie. Pan Rafał z Wrocławia był z nami. Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa głosy dzisiaj. To pewnie nie ostatni program na ten temat. Przypomnę, że rozpoczęliśmy od rozmowy z osobami, które tak jakby z wnętrza systemu opowiadały nam o tym, w jaki sposób funkcjonuje ktoś taki jak psycholog w szkole i z jakimi wyzwaniami się musi mierzyć. No i pytanie, czy to rzeczywiście jest coś, co da się z poziomu ministerialnego załatwić. Zresztą słowo załatwić jest tu jak najbardziej nie na miejscu, bo to niestety opieramy się o takie przeświadczenie, o którym mówiliśmy wielokrotnie, a mianowicie, czy część z nas nie jest przekonana, że ważne są oceny z matematyki, z polskiego, albo z czegoś tam, co na matura, a psycholog przecież nie daje żadnych ocen. Tego nie ma na świadectwie, więc to jest ta naprawdę kolejna rzecz w porządku ważności. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś byli z nami i do nas dzwonili. Dziękuję w imieniu Macieja Stępurskiego, który dzisiejszy program przygotowywał i wydawał. A za 5 minut o 21.40 książka na głos. Książka na głos teraz w Radiu Tok FM to książka Stanisława Ubieńskiego pod tytułem Drugie życie czarnego kota. Czyta ją dla Państwa oczywiście fragmenty. Roch Siemianowski. Książka została wydana przez wydawnictwo Agora, Książka i Muzyka. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chreczańska. Też Sylwia parę słów o pogodzie powie, o prognozie pogody, bo przed nami znowu dość duże zmiany. A po godzinie 22.00 po informacjach wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
6: Dobry wieczór. Wejdą, nie wejdą. Słowa tej piosenki trafnie pokazywały strach przed radziecką interwencją zbrojną w czasie karnawału Solidarności. Czy te lęki były bezpodstawne? 25 sierpnia Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego powołał specjalną komisję do spraw Polski pod przewodnictwem Michaiła Susłowa. O tym, jak radzieccy komuniści, ale nie tylko radzieccy, reagowali na powstanie Solidarności, porozmawiam z moim gościem zaraz po informacjach o 22.00. Zapraszam.
1: A zapraszam, Maciej Zakrocki. To ciekawe, że program będzie dotyczył tego słynnego wejdą czy nie wejdą. Jak się człowiek przygląda sytuacji geopolitycznej albo słucha na przykład informacji w radiu, to też ma wrażenie, że niewiele się zmieniło tutaj, wejdą czy nie wejdą. W każdym razie, jutro, kiedy Państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM, a to zapraszam Państwa na poranny program, który będzie prowadził Tomasz Sekielski. Jutro w poranku po 7.00 Tomek przejrzy gazety specjalnie dla Państwa, o czym jutro będą pisały, a po 7.20 jego gościem będzie mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. No, dzisiaj został ogłoszony przełom. Wszyscy usłyszeliśmy, że w sprawie Zonda Krypto, czyli tej firmy do handlu kryptowalutami, jest przełom. I tak na dobrą sprawę, przez cały dzień słyszeliśmy, że dwa śledztwa połączono w jedno. Czy to jest przełom? No, ktoś taki, kto się nie zna na sprawach karnych i tych procesach, może pomyśleć, no, ktoś wydał decyzję, że z dwóch śledztw robimy jedno. To, czy to jest przełom? Pewnie Państwo, czyli my wszyscy, że opinia publiczna czekała na jakieś... A może ja się mylę? Może jutro mecenas Przemysław Rosati powie tym swoim charakterystycznym głosem, tak, mamy wielki przełom w śledztwie Zonda Krypto. Po 7.40 gościem Radia Tok FM będzie Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Będzie w tej rozmowie na pewno podejmowany wątek Tarczy Wschód i ochrony polskiego nieba. No ale skoro poseł Andrzej Grzyb reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe, no to myślę, że jutro padnie pytanie o bardzo słabiutkie sondaże dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po godzinie 8.00 Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, o wizycie posłów w Ukrainie, o tym, kiedy dokładnie wybrany będzie następny sędzia Trybunału Konstytucyjnego. No, co, w ubiegłym tygodniu był to jeden z ważniejszych tematów. Ale również o planach sejmowych, ponieważ skoro skończyły się wakacje sejmowe również, to warto przypomnieć, czym do końca roku Sejm ma się zająć. Po 8.20 dr Kinga Wojta z Fundacji Stan i Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych UKSW oraz Dominika Długosz z Newsweeka, dlatego że po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka Tok FM, przypomnę, poranka, na który zaprasza Tomasz Sekielski. Dzisiejszy program realizował Krzysztof Olesiewicz. Już wspomniałem Państwu, że Maciek Stępurski go przygotował i wydawał, a do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
7: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Reklama.

Wydawnictwo Agora przedstawia Stanisław Łubieński. Drugie życie czarnego kota.

Mam słabość do drzew owocowych i zawsze życzę im dobrze. Może to mentalny spadek po pradziadku Tadeuszu, który prowadził szkółki w podkarpackim Zassowie. Często oglądam cennik wydany jesienią 1912 roku i wydrukowany u Zygmunta Jelenia w Tarnowie. Zarząd szkółek chwalił się w nim medalami na wystawach i zapewniał, że drzewa hodowano na gruncie lekkim, piaszczystym, głęboko spulchnionym, a korzenie przed transportem obkładano wilgotnym mchem. Stacyja nadawcza czarna, reklamacyje na adres zarząd szkółek Zassów. Zasowskie szkółki wysyłały klientom tysiące drzew, krzewów i pnączy. Potem ta żyłka biznesowa niestety gdzieś w rodzinie zanikła. Cennik to nie tylko firmowy katalog, ale też poradnik. Można się z niego dowiedzieć, jak dobrze posadzić żywopłot, kosztujący mniej nieraz od płotu drewnianego lub innego. Ma tę zaletę, że nigdy się nie psuje. Im bowiem jest starszy, tym silniejszy, trwalszy i wprost nieprzebyty. Najdłużej wertuje jednak strony poświęcone jabłoniom i gruszom, których nazwy przenoszą wyobraźnię do jakiegoś arcyksiążęcego rajskiego ogrodu. Jest tam Reneta Baumana do obsadzania dróg i ogrodów na wielką skalę. Jest cesarz Aleksander, owoc bardzo wielki. Zamówić można też chrześcijankę Williama, wyśmienity owoc letni. Odróżnię szarą Renetę od Antonówki, ale poza tym żaden ze mnie pomolog. Po prostu lubię stare grusze na miedzach, przygięte wiekiem jabłonki, najbardziej domowe i bliskie drzewa, jakie znam. Tym bardziej nie rozumiem, dlaczego polskie prawo obchodzi się z nimi tak surowo i niedelikatnie. Do wycinki owocówek na prywatnych działkach nie potrzeba żadnych specjalnych pozwoleń. Przepisy traktują je podle, gorzej niż inwazyjne klony jesionolistne i robinie akacjowe. Jabłonki, grusze czy ałycze zabija się bez żalu. Traktuje utylitarnie jak zwierzęta z przemysłowego chowu. Tymczasem dawna Warszawa była miastem ogrodów. Korzenie drzew owocowych tkwią głęboko w jej historii. Na starych mapach, szczególnie tych Lindleya, w wielu miejscach widać równe rzędy drzew. W 1870 roku założono w Warszawie 10-hektarowy ogród pomologiczny, zlokalizowany mniej więcej na tyłach dawnego hotelu Marriott. Było to interesujące połączenie parku, sadu oraz instytucji naukowej. Prowadzono tu badania nad aklimatyzacją drzew, sprzedawano owoce, ale też pozwalano spacerować wytyczonymi alejkami i przysiadać w cieniu na ławkach. Na zdjęciu lotniczym z 1935 roku widać jeszcze gęste zadrzewienia z geometryczną siatką ścieżek. Kres ogrodowi przyniosła wojna. Teren wykarczowano i zabudowano. W niektórych miejscach ogrodnicza przeszłość miasta ciągle pozostaje widoczna. Wzruszającym przykładem jest grusza. Jak mówią pogłoski, zasadzona w 1870 roku przez ostatniego sołtysa wsi Mokotów, Walentego Ciechomskiego. Sąsiedztwo to zostało wchłonięte przez stolicę w czasie I wojny światowej. Ale długo pozostawało rolniczym opłotkiem. Piękne i modne kamienice wyrosły tu dopiero w latach 30. XX wieku. Marek Piwowarski przeanalizował najstarsze zdjęcia lotnicze i doszedł do wniosku, że historia gruszy jest nieco bardziej skomplikowana. Niewykluczone, że drzewo wyrosło z korzenia ulęgałki, na której zaszczepiono szlachetną odmianę. Korona obumarła, ale korzeń odbił. To z tych pędów pochodzi piękne drzewo z wypróchniałym na wylot, ale żywotnym pniem, które rośnie do dziś, na rogu ulic Bałuckiego i Racławickiej. Takich gruszek jest zresztą w Warszawie więcej. Najbardziej znane rosną na Nowym Świecie. Choć są pochylone, wciśnięte pod ściany kamienic i szczelnie zabudowane kostką brukową, jakimś cudem wciąż owocują.
Uważa się, że wykiełkowały po wojnie, zrzuconych przez przechodniów ogrysków. No ale takich historii nie sposób zweryfikować. Jedna z nich została zgłoszona w konkursie na warszawskie drzewo roku 2023 przez aktywistę i radnego miejskiego Jana Mencfela. Zajęła drugie miejsce, ulegając w finale jedynie dębowi, który zdaniem zgłaszających może pamiętać potop szwedzki.

Najważniejsza dla mnie warszawska grusza rośnie pomiędzy blokami. Przechodziłem przez tamto podwórko wiele razy. Kiedyś nawet obserwowałem gniazda jeżyków na remontowanym obok budynku. Administracja nigdy zresztą nie wywiesiła obiecanych wtedy budek. Gruszę pokazali mi mieszkańcy podczas spaceru przyrodniczego zorganizowanego przez mieszczący się 100 metrów dalej Ośrodek Kultury Ochoty – OKO. Rozmowa zeszła na drzewa, oglądaliśmy schnące klony srebrzyste, spękaną korę jawora, aż nagle jedna z uczestniczek zapytała: a zna pan tę gruszkę koło biblioteki? Wysoka na jakieś 7 metrów, ma rozłożystą koronę przypominającą wielki zielony kapelusz. Stoi samotnie, z dala od innych drzew. Wyraźna, choć nie rzucająca się w oczy. Późnym latem hojnie rozsypuje po trawie ulęgałki. Słońce staje się wtedy bardziej melancholijne, a ospałe rusałki, admirały, przylatują, by spijać zalatujący kwaśno kalwados. Raz po raz błyskają pomarańczowymi pasami na wierzchu. No ale kiedy skrzydła składają się jak ręce do modlitwy, motyle znikają na tle fermentujących owoców. Spód mają brązowy, przypominają mi splątane wzory czeczoty. We wrześniu ich skrzydła są już zużyte, poszczerbione. Podszedłem, żeby zmierzyć obwód pnia. Podeszwy ślizgały się w gruszkowym drzemie. Przytwierdziłem koniec taśmy na wysokości piersi i obszedłem drzewo dookoła. Gruszka miała 285 centymetrów. To niemal dwa razy więcej, niż wynosi obwód kwalifikujący do powołania pomnika przyrody tego gatunku. Była w doskonałym stanie. Brutalne cięcia konarów sprzed paru dekad najwyraźniej jej nie zaszkodziły. Grusza była starsza niż otaczające ją bloki z lat 60. Spojrzałem na zdjęcia satelitarne i na fotografii z 1945 roku na granicy dwóch działek przy piaszczystej drodze znalazłem koronę niewielkiego drzewa. To mogła być ona albo jej poprzedniczka. Możemy założyć, że jest pozostałością ogrodniczej przeszłości okolicy. Tak jak drzewo sołtysa ciechomskiego mogła odbić z korzenia gruszy polnej. Rośnie przy skwerze rodziny Wolskich, w miejscu, gdzie znajdowało się ich gospodarstwo. Inne stare drzewa nie przetrwały. Ta grusza jest więc zapewne świadkinią dramatycznej wojennej historii. Od 1942 do 1944 roku w nieuczęszczanym kącie ogrodu, w wykopanym pod szklarnią schronie, Wolscy ukrywali grupę około 40 Żydów. Kryjówka była niezła, jak na warunki, jakimi musiało się zadowolić wielu uciekinierów z getta. Mieszkańcy nazywali schron Krysią. W ciągu dnia musieli milczeć, żeby nie usłyszeli ich pracownicy gospodarstwa ani nikt spoza wąskiego grona wtajemniczonych. Należeli do niego jedynie Mieczysław Wolski, jego matka, dwie siostry i siostrzeniec. Nieczystości wynoszono nocą, wtedy też można było otworzyć właz i chociaż trochę przewietrzyć ukryte pod ziemią pomieszczenie. Orna Jagur, Irena Grodzińska, która spędziła w schronie 8 miesięcy, wspominała pierwsze wrażenia z kryjówki. Uderzyła mnie fala gorącego, stęchłego powietrza. Z dołu bił zaduch pleśni zmieszany z odorem potu i niewietrzonych ubrań i resztek jedzenia. Po chłodnym, balsamicznym powietrzu w ogrodzie kontrast wydawał się nie do zniesienia. Pani Orna zapamiętała, że kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo, Wolscy gwizdali melodię Besame Mucho. Pisała, że było to życie skurczone do minimum. Ukrywali się tu ludzie dobrze sytuowani, którzy płacili za swoje wyżywienie. Wolscy rozliczali się skrupulatnie i nigdy nie powstało podejrzenie, że próbują zarobić na swoich gościach. Żeby nie wzbudzać podejrzeń dużymi zakupami, założyli sklep spożywczy. A jeśli chodzi o mieszkańców schronu, wiemy, że wśród ukrywających się byli między innymi adwokat, piekarz i restaurator. Z nimi pewnie ich rodziny,
Najbardziej znaną osobistością był jednak autor archiwum getta, dr Emanuel Ringelblum. Orna Jagur zapamiętała go tak. Przy jednym ze stołów, koło palącej się lampki karbidowej, siedział zawsze w tym samym miejscu małomówny mężczyzna w średnim wieku i pisał. Pisał prawie bezustannie, w czasie całych dni i wieczorów, godzinami nie odchodząc od stołu zawalonego papierami i książkami. Schron zdemaskowano 7 marca 1944 roku. Wszystkich znajdujących się w nim ludzi wywieziono na Pawiak i rozstrzelano prawdopodobnie 3 dni później. Szczęśliwie Orna Jagur opuściła Krysię parę miesięcy wcześniej. Nie jest pewne, kto zdradził. Może odrzucony konkurent Młodej Wolskiej, a może ochocki szmalcownik Jan Łakiński. To właśnie on zostanie uznany za winnego i skazany przez podziemny wojskowy sąd specjalny. Wyrok śmierci wykona oddział Stanisława Sękowskiego, Michała. Na mój wniosek, decyzją Rady Miasta z 4 lipca 2024 roku gruszę ze skweru Wolskich uznano za pomnik przyrody. To oznacza, że drzewo będzie monitorowane przez fachowców i poddawane ostrożnym pracom pielęgnacyjnym. Nie będzie można zmieniać rzeźby terenu ani zaburzać stosunków wodnych wykopami. Strefa ochronna rozciąga się w promieniu 15 metrów od pnia. Wróże gruszy dobre życie. Długie jednoroczne pędy i jaśniejsze spękania na pniu świadczą o tym, że drzewo jest żywotne. Ciągle rośnie. Gałęziami obejmuje nawet stojący w sporym oddaleniu trzepak. Dobrze, że prawie nikt nie trzepie już dywanów.

Wierzę w pomniki. Jest w tym słowie dźwięk spiżu, patos i doniosłość, która przedłuży ich trwanie. Drzewa w naszym kraju ciągle wycina się pochopnie, nie zważając na to, że są najtrudniej odtwarzalną częścią krajobrazu. Majestat stuletniego dębu czy lipy dojrzewać musi równo 100 lat. Nie da się przyspieszyć ani kupić za żadne ziemskie pieniądze rocznych przyrostów, wieloletniej adaptacji do miejsca, do wiejących z konkretnej strony wiatrów, do ograniczających korzenie krawężników, do wody przesączającej się w tych, a nie innych miejscach. Mam na oku jeszcze wiele innych drzew. Napiszę wniosek o ustanowienie pomnika dla gruszy polnej ze skweru pułkownika Kuźmirskiego Pacaka, vis-a-vis Wolskiej Cerkwi. Potem znajdę chwilę, by zająć się poskręcanym głogiem na rogu Skalmierskiej i Rejtana. Widać go już na przedwojennych zdjęciach. Później wyrosła pod nim kapliczka z Maryjką. Głóg wciąż kwitnie na purpurowo, mimo że ciasno zakostkowano mu korzenie. W dalszej kolejności złożę wniosek dla zjawiskowego, wielopiennego wiązu, który prawdopodobnie odbił z pozostawionego po wycince pnia. 7 czy 8 wierzchołków wyrasta równolegle, zrosły się w wieloletnim wyścigu do światła. To najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe drzewo na przedpolu byle jakiego, opanowanego przez dęby czerwone i robinie lasku na kole. Nie muszę za to nic robić dla wiązu na Senatorskiej. Uznano go za pomnik przyrody już w 1975 roku. Może gdyby nie był chroniony prawem, już dawno zostałby wycięty?

Roch Siemianowski przeczytał kolejny fragment książki Stanisława Łubieńskiego Drugie życie czarnego kota, nagrodzonej paszportem polityki 2026.

0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.

0: expert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Są nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, mówi Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie Zonda Krypto. Wokalistka, autorka tekstów i działaczka społeczna, zmarła legenda muzyki country, Dolly Parton. Oman miał dojść do porozumienia z Iranem w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut Przemysława Krala. Majątek ten, jak powiedział Roman Giertych w TVP Info, może być wystarczający do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę Zonda Krypto. Roman Giertych, a więc poseł Koalicji Obywatelskiej, ujawnił dziś, że jest adwokatem Krala. Podobnie jak drugi znany adwokat, mecenas Jacek Dibuła. O szczegółach sprawy Maciej Kluczka.
4: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
5: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
4: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
6: Mamy do czynienia z płatną protekcją, powoływaniem się na wpływy, a w związku z czym z popełnieniem przestępstwa.
4: Przypomniał w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka, ikona muzyki country. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Dolly Parton to autorka ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak Jolene, I Will Always Love You czy Coat of Many Colors.

0: Stacja CNN oceniła, że Parton była jedną z najbardziej uwielbianych, hojnych i jednoczących gwiazd USA w ramach działalności charytatywnej. Między innymi przekazała dzieciom w różnych częściach świata ponad 300 milionów książek. W związku ze śmiercią artystki prezydent USA Donald Trump zarządził na tydzień opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i już nigdy nie będzie, oświadczył Trump na swojej platformie społecznościowej True Social. O śmierci artystki poinformowała jej rodzina. Jak podano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Nadzieje na rychłe ogłoszenie wraz z Iranem wspólnego tymczasowego korytarza morskiego przez ciśninę Ormuz wyraził we wpisie na X szef dyplomacji Omanu Badr al-Busaidi. Busaidi w Teheranie spotkał się na rozmowę o odblokowaniu ciśniny ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Araghchim. Po rozmowach we wspólnym komunikacie Oman i Iran przekazały, że uzgodniły wstępny ramowy plan wznowienia bezpiecznej żeglugi przez ciśninę Ormuz, w tym utworzenia wspólnego tymczasowego korytarza morskiego i planowanego rozminowania ciśniny. Blokowana od końca lutego ciśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych na świecie szlaków transportu surowców energetycznych. Były minister obrony Ukrainy Michał Fedorow w wywiadzie dla agencji Reutera stwierdził, że jego kraj znajduje się w punkcie zwrotnym i wydaje się stopniowo, powoli przegrywać wojnę z Rosją. Według Fedorowa Ukraina wciąż ma wszelkie szanse na zwycięstwo, ale pilnie potrzebuje planu zakończenia wojny. Skonfliktowany z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim polityk ocenił, że potrzebne działania są wstrzymane przez zakorzenioną korupcję, klientelizm i brak niezależności politycznej w instytucjach rządowych. Biuro prezydenta Zełenskiego poproszono o komentowanie tych wypowiedzi przekazało, że Fedorow, gdy zajmował jeszcze stanowisko ministra obrony, pozytywnie oceniał sposób prowadzenia wojny i jak dodano, od tego czasu zmieniła się jedynie jego sytuacja osobista. Tego lata w całej Europie odnotowano co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów z powodu upałów, podał brytyjski dziennik Guardian, powołując się na dane z połowy kontynentu z czterech rekordowych następujących po sobie fal upałów. Gazeta podkreśliła, że liczba ta może być znacznie większa. Światowa Organizacja Zdrowia jeszcze w maju informowała, że w ciągu ostatnich 20 lat śmiertelność spowodowana upałami wzrosła w Europie o ponad 30%. Łódź zapowiada trzecią edycję programu Mieszkanie za remont. Chodzi o miejskie lokale, które można wynająć, ale najpierw trzeba wykonać w nich prace wskazane przez miasto. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszej edycji było 10 mieszkań i 150 wniosków, w drugiej na 30 lokali wniosków było 316. A jak będzie w planowanej kolejnej odsłonie programu, to sprawdził łódzki reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
1: To uzupełnienie polityki mieszkaniowej i propozycja dla tych, którzy nie łapią się na mieszkanie komunalne, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
2: Jeżeli mieszkaniec ma 14-15 zł czynszu najmu, czyli bardzo atrakcyjny czynsz najmu w

0: Temperatura maksymalna jutro od 18 stopniach w rejonach podgórskich Karpat. 19 na północnym wschodzie, około 22 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 24 będzie na południowym zachodzie kraju. Dzień przeważnie pogodny, chmurzyć może się na wschodzie i południu i tam okresami może pokropić. Rano lokalnie, głównie na północy kraju, mogą wystąpić mgły.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dobry wieczór we wtorek, 25 sierpnia. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne wydarzenia i postaci z historii Polski. Dzisiaj wrócimy do pamiętnego sierpnia 1980 roku, powstania NSZZ Solidarność i czasu nazywanego Karnawałem Solidarności. Ale nie po to, by przypomnieć nam ten ciekawy czas, co już wielokrotnie było robione z punktu widzenia takiej polskiej perspektywy, ale by pokazać, co się w tym okresie dzieje na Kremlu i w innych gremiach komunistycznej władzy w całym bloku państw socjalistycznych. Punktem wyjścia jest wydarzenie właśnie z 25 sierpnia 1980 roku, kiedy to biuro polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego powołało komisję do śledzenia sytuacji kształtującej się w PRL. Wiemy, że już dwa tygodnie wcześniej władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej wyrażały niepokój, że sytuacja w Polsce wymaga najwyższej czujności. Podobne głosy płynęły z Pragi, a nawet z Ulan Bator. Radziecka komisja już po trzech dniach pracy przygotowała ekspertyzę, a w niej pojawiły się rozważania na temat sił, które należałoby użyć w wypadku interwencji zbrojnej w Polsce, gdyby fala strajków dalej się rozszerzała. Podejmowano nawet działania, wydawałoby się, bez sensu, czego sam byłem świadkiem. W czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim byłem w reprezentacji uczelni w piłce ręcznej. Mieliśmy w drużynie dwóch kolegów z NRD, bramkarza i znakomitego strzelca grającego na lewym rozegraniu. Jakież było nasze zdziwienie, gdy po wakacjach 1980 roku obaj zniknęli. Okazało się, że decyzją władz NRD-owskiej partii rządzącej wszyscy studenci z tego kraju musieli opuścić Polskę, by nie zarazili się rewizjonistyczną rewolucją, jaką przyniosła Solidarność. I tak straciliśmy dwóch znakomitych zawodników. Brzmi niepoważnie, ale moim zdaniem pokazuje autentyczny strach, jaki pojawił się w głowach przywódców partii komunistycznych po polskim sierpniu. A gdy 11 miesięcy później ze zjazdu Solidarności popłynęło posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, to w biurach politycznych w Berlinie Wschodnim, Pradze, Sofii, Budapeszcie i oczywiście w Moskwie zrobiło się niewesoło. I o tym nastroju powstałym po sierpniu 80 roku będzie dzisiejsza audycja. Zapraszam. A gościem audycji jest pan dr Piotr Długołęcki, redaktor naczelny wydawniczej serii Polskie dokumenty dyplomatyczne Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Dobry wieczór.
2: Bardzo dziękuję, że jest pan dzisiaj z nami. Chciałbym, żebyśmy może tylko dla takiego też lepszego rozumienia tego wszystkiego, co pan będzie nam opowiadał, zaczęli może od sierpnia 1968 roku, spotkanie w Bratysławie szefów partii kilku państw, tak wtedy tego bloku wschodniego, a więc Związku Radzieckiego, Bułgarii, Węgier, NRD, Polski i Czechosłowacji, kiedy to powstało coś, co nazywamy w politologii nie tylko doktryną Breżniewa. Mam tu nawet takie zdanie, które najlepiej chyba określa to, o czym w tej doktrynie chodziło. Wspólnota socjalistyczna jako całość ma prawo do interwencji na terytorium każdego państwa członkowskiego bloku socjalistycznego w sytuacji, gdy wewnętrzne lub zewnętrzne siły wrogie wobec socjalizmu usiłują zakłócić rozwój tego kraju i przywrócić ustrój kapitalistyczny. No to chyba trzeba jednak pamiętać o tej doktrynie Breżniewa, jak mówimy o Polsce roku 80.
3: Tak, tu wszelkie oceny, które były formułowane w 80 roku dotyczące Polski, odno-

0: odnosiły się do wydarzeń historycznych. Jeśli się prześledzi raporty zachodnich dyplomatów czy szyfrogramy wysyłane z Warszawy, z centrali opisujące sytuację w Polsce, to w zasadzie bardzo często spotykamy się z odniesieniami historycznymi. Znaczy zachodni dyplomaci widzieli sytuację w Polsce przez pryzmat wcześniejszych interwencji Armii Czerwonej, Armii Radzieckiej w Niemczech Wschodnich, w Czechosłowacji i na Węgrzech i w zasadzie no, nie było nikogo, kto nie miałby skojarzeń związanych z możliwością radzieckiej interwencji w Polsce, no tym bardziej, że wydarzenia roku 80 były w bliskim sąsiedztwie wcześniejszej inwazji na Afganistan, która to inwazja też no, była świeżym wydarzeniem, jednym z najistotniejszych czynników ówczesnych stosunków międzynarodowych i w zasadzie każdy, myśląc o Polsce, widział tą sytuację w Polsce przez pryzmat wydarzeń historycznych i przez pryzmat świeżej interwencji w Afganistanie. I nawet mamy taką sytuację, gdzie w sierpniu 80 roku polski ambasador składa listy uwierzytelniające w Tunezji, to gospodarze, rząd tunezyjski też go pyta o to, czy będzie interwencja Rosji w Polsce, bo przecież Rosja, Związek Radziecki, ciągle interweniuje i przed chwilą właśnie podjęła decyzję o interwencji w Afganistanie. Oczywiście no, z tam szacunkiem dla władz Tunezji, ich wiedza na temat tego, co planuje Związek Radziecki w sierpniu 80 roku, jeszcze przed podpisaniem porozumień sierpniowych, no nie mogła być duża, natomiast tak to wyglądało, tak, że sytuację w Polsce oceniano przez pryzmat wydarzeń historycznych i też widziano ją przez pryzmat wydarzeń historycznych wewnętrznych w Polsce, czyli wspominano rok 56 wydarzenia w Poznaniu, rok 70 wydarzenia na Wybrzeżu, czy rok 76 strajki w Radomiu, w Ursusie i w Płocku.
1: Przy czym, co też chyba jest istotne, ta doktryna Breżniewa to nie jest coś w rodzaju tajnego dokumentu, prawda, który funkcjonuje tylko w najwyższych kręgach władz państw socjalistycznych, że oni po prostu wiedzą, że gdyby komuś przyszło do głowy, tak jak Dubczekowi przyszło w 68 roku, żeby nadać socjalizmowi ludzką twarz, no to żeby wiedzieli, czym to się może skończyć, dlatego że, co może dla niektórych być zaskakujące, to była doktryna oficjalnie jakby deklarowana. I to ja sam byłem zdziwiony, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania, bo słyszałem wcześniej, że rzeczywiście już 26 września 68 roku na łamach Prawdy, a więc gazety organu partyjnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, ukazał się artykuł Kowalowa pod tytułem Suwerenność i międzynarodowe zobowiązania państw socjalistycznych, gdzie to zostało bardzo jasno wyłożone. Co więcej, na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 3 października 68 roku tę doktrynę przedstawił minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Andrzej Gromyko, czyli całemu światu powiedział, żeby się nikt nie dziwił, że w sytuacji, kiedy właśnie dojdzie do czegoś, co my uznamy za zagrożenie dla bloku państw socjalistycznych, to po prostu będziemy interweniować. I właściwie wtedy przecież tylko chyba Albania, Jugosławia i Chiny, trochę też Rumunia, tak? Jakby nie przyjęły tej doktryny Breżniewa, ale... Ale właściwie cały świat wiedział, więc to, o czym pan przed chwilą mówił, jest zrozumiałe, że świat zachodni no, po prostu znał tę zasadę, prawda?
0: Tak, tutaj jakby doktryna Breżniewa była no, publicznie znana, pojawiała się we wszystkich analizach przygotowywanych przez odpowiednie służby wszystkich państw, ale też no, była publicznie omawiana w mediach, czy była przedmiotem dyskusji, sporów analityków sytuacji międzynarodowej, dziennikarzy, osób zajmujących się polityką zagraniczną. No i oczywiście spekulowano, kiedy i jak, i czy na pewno, i czy zawsze ta doktryna zostanie użyta. Zwolennicy tezy o tym, że ona będzie używana często i że to będzie rzeczywisty i prawdziwy wyznacznik polityki Związku Radzieckiego. No właśnie przypominali te interwencje w NRD, na Węgrzech, w Czechosłowacji. Przeciwnicy czy osoby wątpiące w to, czy ta doktryna zostanie zawsze używana, czy ona będzie rzeczywistym narzędziem i rzeczywiście będzie funkcjonować, czy pozostaje tylko takim straszakiem. Oczywiście wspominali o tych państwach, o których pan powiedział, tu przede wszystkim o Jugosławii i o Albanii, które no jakby będąc państwami komunistycznymi czy socjalistycznymi, zachowały jednak swoją niezależność od Związku Radzieckiego, mimo że w latach 40. jeszcze w czasach, kiedy żył Józef Stalin, no do stosunki jugosłowiańsko-radzieckie były no niezmiernie napięte i wydawało się, że ten konflikt czy jakaś interwencja jest nieuchronna. Więc jakby zwolennicy tezy o tym, że doktryna Breżniewa istnieje, będzie stosowana, wskazywali na przykłady z historii, które to potwierdzały. Przeciwnicy, czy osoby wątpiące, czy sceptycznie odnoszące się do tego, że zawsze i wszędzie Związek Radziecki będzie tej doktryny używał, wskazywali na przykłady z historii, które jakby pokazywały brak możliwości realizacji celów politycznych przez Związek Radziecki i powstrzymanie się też od użycia siły, tutaj głównie mówimy o Albanii i o Jugosławii, ale też trochę od Rumunii, która no, starała się chodzić swoimi drogami i na tej arenie międzynarodowej nie zawsze podążała drogą wytyczoną przez Moskwę.
1: No i tutaj coś, o czym pan mówi, no jest na to znakomitym dowodem i bliskie temu, czym pan się na co dzień zajmuje, bo oto mamy szyfrogramy z polskich ambasad z 26 i 27 sierpnia 1980 roku z ambasad w Bukareszcie i Budapeszcie. I jeśli chodzi właśnie o ten szyfrogram z ambasady w Bukareszcie, możemy z niego się dowiedzieć, że kierownictwo rumuńskie bardzo uważnie śledzi wydarzenia w Polsce. Po czwartym plenum na posiedzeniu tutejszego kierownictwa wyrażono przekonanie, że Polacy i Partia Polska sami rozwiążą problem w duchu socjalizmu. Jakiekolwiek mieszanie się z zewnątrz byłoby tragedią dla Polski i socjalizmu. No, taki poszedł szyfrogram z Bukaresztu. Z Budapesztu był bardziej ogólny, bo jest takowy, gdzie informuje po prostu ktoś z tej naszej ambasady, że węgierskie społeczeństwo jest informowane o sytuacji w Polsce. Obawiano się pogorszenia nastroju w społeczeństwie węgierskim, a objawy solidarności ze strajkującymi mogły spowodować wysunięcie żądań dotyczących poprawy stopy życiowej na Węgrzech, którą obniżono po podwyżkach, tak pisano, więc jakieś obawy, że ten wirus wolności i solidarności na Węgrzech również się może ujawnić. No i to jest dobry moment, żeby przejść właśnie do tego, co wiemy na temat opisu rzeczywistości polskiej z połowy sierpnia, z końca sierpnia, no przynajmniej do momentu podpisania porozumień sierpniowych. No chyba NRD było takie najbardziej wojownicze i najbardziej chyba domagało się jakichś ostrych reakcji polskich władz, przynajmniej na początek.
0: Tak, no oczywiście wydarzenia w Polsce były śledzone i w Związku Radzieckim, i w pozostałych europejskich krajach socjalistycznych z niezwykłą uwagą. Obawiano się czegoś, co nazywano wtedy polską chorobą, tak, żeby się inne kraje czy inne społeczeństwa tą polską chorobą nie zaraziły i nie chciały budować podobnych struktur, czy nie chciały strajkować, czy nie chciały zmieniać sytuacji w Polsce. Generalnie starano się ograniczać wszelkiego rodzaju kontakty, to znaczy starano się ograniczać kontakty turystyczne. Niektóre kraje takie tradycyjnie turystyczne, kierunki turystyczne w PRL-u dla Polaków, jak na przykład Bułgaria, wprowadzały ograniczenia dotyczące sprzedaży benzyny, uniemożliwiając jakby, czy zmniejszając w ten sposób liczbę turystów. Ograniczano wszelkie kontakty dziennikarskie, ograniczano kontakty naukowe, ograniczano kontakty gospodarcze, handlowe, bo trzeba pamiętać, że strona polska realizowała wiele tak zwanych budów socjalistycznych, czyli dużych inwestycji w krajach socjalistycznych i polscy robotnicy, którzy tam przebywali, starali się też już po podpisaniu porozumień sierpniowych zakładać związki zawodowe na terenie innych krajów. No to z punktu widzenia władz, nie wiem, NRD, Węgier, Rumunii, no to Czechosłowacji, no to była to herezja i rzecz kompletnie nie do zaakceptowania. akceptowania. Starano się też ograniczać współpracę studencką, czy trochę to, o czym pan mówił, że wycofywano studentów, czy jeśli polscy studenci podejmowali jakieś działania, które się nie podobały władzom polskim, no to władzom danego kraju, no to byli po prostu wydalani. Doszło do wydalenia studentów Politechniki Lwowskiej z ówczesnego Związku Radzieckiego, czy opiekunów polskich grup kolonijnych z Węgier, nad Balatonu, którzy chodzili ze znaczkami Solidarności, czy nawet w krajach dalekiego wschodu też patrzono na to, co robią polscy marynarze na statkach i dlaczego ktoś gdzieś napisał Solidarność na polskim statku i jak władze wietnamskie mają na to reagować. Natomiast jeśli chodzi o takie reakcje polityczne, no to oczywiście raz obawiano się tego, że może dojść do jakichś niepokojów społecznych, może dojść do destabilizacji sytuacji. Obawiano się tego, że może dojść do jakiegoś niekontrolowanego przepływu ludności polskiej, czy uchodźców z Polski, czy uciekinierów po prostu w wyniku, czy jakiejś fali uciekinierów, gdyby doszło do jakiegoś poważnego konfliktu zbrojnego, czy gdyby doszło do radzieckiej interwencji. I patrzono na tę sytuację w Polsce też z takim rodzajem Schadenfreude, tak? No bo Polska w czasach gierkowskich miała rozbuchaną propagandę. Twierdzono, że Polska jest 10. potęgą gospodarczą, że wszystko idzie świetnie, że kraje inne socjalistyczne popełniają błędy, że nie chcą iść polską drogą, że tutaj Polska wymyśla nową jakość, że nową wersję socjalizmu, że wszystko będzie pięknie i wspaniale, że stopa życiowa rośnie, że ludziom żyje się coraz lepiej. No i się okazało, jak ta polityka gierkowska się zawaliła, no to patrzono na tą Polskę z takim poczuciem pewnej satysfakcji, że tacy byliście mądrzy w tej dekadzie lat 70., a teraz prosicie nas o pomoc gospodarczą i o ratowanie waszej gospodarki, którą doprowadziliście do ruiny. Więc taką nutkę, czy taki nurt lekkiej satysfakcji z tego, że można tej Polsce trochę nosa przytrzeć, też możemy dostrzec w dokumentach.
1: No chociaż rzeczywiście też dostrzegam w nich taki duży niepokój. No na przykład jest taki list z 12 sierpnia 1980 roku ministra bezpieczeństwa państwowego NRD Ericha Mielkiego, który to list, no rozumiem, że po upadku NRD po prostu historycy polscy do niego dotarli. On tam pisał wtedy po prostu do podległych sobie kierowników w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i tam no on ewidentnie z treści tego listu wynika, takie są sformułowania, rozwój wydarzeń w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wymaga najwyższej czujności, że należy zastosować wszelkie niezbędne środki polityczno-operacyjne w celu niezwłocznego rozpoznania wrogich działań, zajść i zjawisk mających ewentualny związek z sytuacją w PRL, to chodzi oczywiście o to, co się dzieje w NRD, względnie mogących zmierzać w tym kierunku dzięki inspiracji i organizacji podobnych zdarzeń i zajść wewnątrz NRD. Więc wyraźnie się boją, no, chyba tak można powiedzieć.
0: Tak, tak, tutaj ta obawa jest dostrzegalna, ona jest wyraźnie widoczna w reakcjach krajów socjalistycznych. Nicolae Ceaușescu, widząc, co się dzieje w Polsce, odwołał planowaną podwyżkę cen, którą miał zamiar przeprowadzić. Po prostu obawiał się, że może w Rumunii dojść do podobnych sytuacji. Tutaj mamy takie dosyć ciekawe wspomnienia Witalija Swietłowa, takiego rosyjskiego pracownika partyjnego, który był w latach 80. szefem sektora polskiego w Komitecie Centralnym KPZR i on używa takiej metafory w latach 90. już w wspomnieniach spisanych po upadku Związku Radzieckiego, używa metafory pożaru, tak, że w sierpniu to już było widać dym, że widać było płonące głownie, że widzieliśmy, że pożar się zbliża i tego pożaru się obawialiśmy. I we wszystkich wspomnieniach formułowanych przez polityków czy działaczy partyjnych radzieckich widać tą obawę z tym, co będzie w Polsce i widać też taki brak wiary w to, że polskie kierownictwo, najpierw Gierek, potem Kania, będą w stanie poradzić sobie z polskim kryzysem i jak mamy opisy różnych rozmów też dotyczących kwestii gospodarczych, to też widać tą obawę po stronie radzieckiej, że te polskie koncepcje nie spotykają się z jakimś zaufaniem i z wiarą w to, że sytuacja może ulec poprawie. I tu też jakby omawiając te reakcje, też warto zwrócić uwagę na jakby to, że te oceny są różne w zależności od tego, kto je formułuje. No bo trochę co innego, jeśli mamy do czynienia z oceną formułowaną przez MSZ, przez dyplomację, przez dyplomatów, przez pracowników placówek. Trochę inne oceny formułują przedstawiciele sfer wojskowych, którzy patrzą w inny sposób na rzeczywistość. Trochę inne oceny formułują przedstawiciele służb wewnętrznych, odpowiedzialnych za służby bezpieczeństwa, milicję czy policję. Trochę też inne oceny formułują przedstawiciele kół gospodarczych, no i też mamy cały szereg kontaktów w tej sferze, powiedzmy, szeroko rozumianej kultury, czy kontaktów naukowych, kontaktów twórców, czy kontaktów dziennikarskich, gdzie jakby kwestia tego, co się dzieje w Polsce, kwestia interwencji, czy możliwości interwencji, no też jest odmieniana przez wszystkie przypadki. No i to też rzutuje na całokształt polityki zagranicznej, na całokształt sytuacji międzynarodowej, no bo nie było wtedy w stosunkach międzynarodowych ważniejszej sytuacji niż wydarzenia w Polsce, niż tak zwany polski kryzys. I wszystkie państwa, wszystkie kraje zachodnie patrzyły na to, co będzie w Polsce, no bo to, czy Związek Radziecki do Polski wkroczy, czy nie wkroczy, no było najistotniejszym elementem ówczesnej polityki zagranicznej.
1: No i to wszystko, cała ta atmosfera powoduje coś, co jest pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, to znaczy 25 sierpnia 1980 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego powołało specjalną komisję do spraw polskich. Ona działała prawie 5 lat. W Warszawie podobno nazywano ją Klubem Polskim. I ta komisja miała uważnie śledzić rozwój wydarzeń w Polsce i informować Biuro Polityczne o możliwościach działania z naszej strony. No i to, co jest właśnie niezwykle zaskakujące, ale może jeszcze dwa słowa, kto wszedł w skład tej komisji między innymi, bo to pokazuje właśnie jakby znaczenie, jakie do niej przykładano. Michał Susłow, główny ideolog partii, ja przypomnę słuchaczom, to jest gość, który w Komitecie Centralnym, jeszcze nawet w tej Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików, bo ona się wtedy tak nazywała, jest od 1941 roku. Więc jest to naprawdę postać zasłużona dla radzieckiej władzy i historii. Jest Jurij Andropow, szef KGB. Jest Andrzej Gromyko, minister spraw zagranicznych. I wreszcie Dmitrij Ustinow, minister obrony. No i po trzech dniach, a więc no można powiedzieć w nieprawdopodobnym tempie, czyli to jest 28 sierpnia, jeszcze przed podpisaniem porozumień sierpniowych w Polsce, pojawił się projekt decyzji Biura Politycznego o postawieniu w stan pełnej gotowości bojowej trzech dywizji pancernych i jednej zmechanizowanej z okręgów wojskowych przykarpackiego, nadbałtyckiego i białoruskiego. No, mówiło się o 25 tysiącach rezerwistów, których należałoby powołać. Nie będę wchodził w szczegóły, ale czy pana zdaniem, no bo w sumie można powiedzieć, nic z tego nie wyszło, ale sam fakt, że ta komisja powstała i miała tego typu rekomendacje po trzech dniach istnienia, no było tylko, nie wiem, jakimś straszakiem, sygnałem wysyłanym właśnie do polskich władz, tym bardziej, że tego samego dnia, kiedy ukazuje się ta rekomendacja, ambasador Związku Radzieckiego w Polsce Borys Aristow występuje z takim ostrym oświadczeniem do Edwarda Gierka, w którym no, sugerował wprost o możliwości użycia siły. Znaczy on jakby domagał się użycia siły w stosunku do strajkujących w Polsce robotników. I no i Gierek miał mu powiedzieć, że gdybyśmy wyprowadzili na ulicę wojsko, to osiągnęlibyśmy niewiele, a krew przelali. I że kierownictwo partii szuka jeszcze innych możliwości działania. No więc jak to należy dzisiaj wszystko rozumieć?
0: No tą komisję Michaiła Susłowa oceniałbym jako taki wyraz zaniepokojenia Związku Radzieckiego czy władz w Moskwie sytuacją w Polsce. No to zaniepokojenie było oczywiste, realne, no widzieli, dostrzegali, mieli swoje informacje, widzieli, że dzieją się rzeczy z ich punktu widzenia niepokojące. Chcieli być odpowiednio przygotowani na wielowariantowość rozwoju sytuacji. Tu ciekawy skład ciekawy jest ten skład komisji, bo rzeczywiście poza tymi osobami, o których pan wspominał, jeszcze był Konstantin Rusakow, byli przedstawiciele pionu propagandowego, pionu partyjnego, natomiast nie było żadnego przedstawiciela resortów gospodarczych, nie było premiera, nie było nikogo z komisji planowania, byli to tylko przedstawiciele dyplomacji, przedstawiciele partii, przedstawiciele służb i przedstawiciele armii. Ta komisja miała dość szerokie prerogatywy, bo w tym systemie władzy radzieckim, czy w systemie w innych krajach komunistycznych, największą władzę miało formalnie biuro polityczne, które podejmowało kolegialnie decyzje. Natomiast ta komisja, która składała się z członków biura politycznego, miała możliwość wydawania decyzji równoprawnych z decyzjami biura politycznego. To znaczy to, co oni zadecydowali i wypracowali, już nie podlegało zatwierdzeniu przez biuro polityczne, tylko było przekazywane do realizowania. I tu widać taką, też po części można to trochę rozumieć jako przejaw takich wewnętrznych tarć w Związku Radzieckim. To znaczy mamy sytuację w Polsce, tak jak już mówiłem, ona jest różnie postrzegana przez różne piony czy różne sektory władzy w Związku Radzieckim. I to jest też takie trochę, powołanie takiej komisji to jest też trochę takim wzajemnym pilnowaniem się, tak, że jeśli mamy wspólną komisję, gdzie wspólnie jest przedstawiciel wojska, przedstawiciel KGB, przedstawiciel dyplomacji, przedstawiciel partii, no to muszą uzgodnić wspólne stanowisko. To jest takie trochę trzymanie się w szachu, żeby ktoś nie przejął kryzysu polskiego w swoje ręce i samodzielnie o niczym nie decydował, żeby tu się nic takiego nieplanowanego nie zadziało, żeby ta decyzja, która zapadnie w sprawach polskich, była decyzją, na którą mają wpływ najważniejsze osoby w państwie, bo my często mówiąc o tym, że Związek Radziecki miałby interweniować albo nie miałby interweniować, traktujemy ten Związek Radziecki jako taki monolit, jako jedność. No, w praktyce oczywiście byli to różni ludzie, różni politycy z różnymi pomysłami, z różnymi poglądami, też w różnym wieku i w różnym, na różnych etapach swoich karier politycznych, z różnymi ambicjami i to, co na koniec Związek Radziecki robił, no to była wypadkowa tego, co się im udało ustalić. No i wypadkowa tego, co podległy im personel był w stanie wykonać. I tu jeszcze mówiąc o tych planach, trzeba jakby pamiętać o tym, że każde państwo, czy każda organizacja, czy każda instytucja wystarczająco dużo przygotowuje plany tak zwane ewentualnościowe, tak w języku angielskim to się nazywa contingency plans, po polsku najczęściej używamy właśnie tego sformułowania plany ewentualnościowe, to znaczy tworzy się szereg różnych planów na wypadek rozwoju sytuacji w kierunku, którego to kierunku nie da się dzisiaj przewidzieć. I takie plany oczywiście tworzą wszystkie państwa i wszystkie organizacje. Można tutaj przytoczyć działania Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli NATO wobec kryzysu w Polsce w 80-81. Jak zapytamy, czy NATO planowało, że Związek Radziecki wkroczy do Polski, no to odpowiedź jest pozytywna. Tak, NATO planowało, przygotowało sobie plan, co wtedy należałoby zrobić. Ale jak zapytamy, czy NATO planowało, że Związek Radziecki nie wkroczy do Polski, no to odpowiedź też jest pozytywna, bo NATO też to planowało, tak? Też przygotowało plan na wypadek braku interwencji, czy przewidywało, że do tej interwencji może nie dojść. Więc tutaj jakby nie przywiązywałbym jakiejś takiej bardzo dużej wagi do planów, które się tworzy. No te plany tworzy się zawsze, natomiast stworzenie planu nie oznacza, że jest, czy zapadła decyzja polityczna o tym, aby go realizować. Po prostu tworzy się go po to, żeby on był na wszelki wypadek, żeby można było z niego skorzystać.
1: No i teraz mamy sytuację, którą chyba warto na plusie zapisać po stronie ówczesnej ekipy, 30 sierpnia, kiedy już jesteśmy właśnie po tym, jak ta komisja powstała, kiedy jesteśmy po tym ostrym oświadczeniu ambasadora Związku Radzieckiego Borysa Aristowa, jest posiedzenie plenarne Komitetu Centralnego i Stanisław Kania miał wtedy powiedzieć, to można nawet uznać takie fajne słowa, lepiej zrobić krok w prawo niż w przepaść. I to był sygnał, że idziemy na kompromis ze strajkującymi robotnikami i rzeczywiście tego samego dnia już zostało parafowane porozumienie w Szczecinie, a dzień później to najbardziej znane, ikonograficzne powiedziałbym, no bo Lech Wałęsa ze słynnym długopisem i Mieczysław Jagielski, przedstawiciel władzy, podpisują porozumienie w Gdańsku. I co się teraz dzieje właśnie no, w tych państwach, które najpierw, jak pan nam to świetnie opisał, wyrażano tyle niepokoju, że są te strajki, że władza jest za miękka, że słabo reaguje, a tutaj na dodatek ta sama władza podpisuje porozumienie z tymi strajkującymi, a w tym porozumieniu jest coś, co się w głowie nie mieściło w tamtych czasach, na pewno wśród członków biur politycznych państw obozu socjalistycznego, jest zgoda na utworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Oddając panu głos, tylko przypomnę, że naszym gościem jest pan dr Piotr Dugołęcki, redaktor naczelny serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo proszę.
0: Dziękuję. Tutaj no, dzieje się historia, tak? Nawet jak zajrzymy do tych raportów zachodnich dyplomatów czy szyfrogramów, oni mają pełną świadomość, że są uczestnikami, czy świadkami, czy komentatorami wydarzeń historycznych, że wydarzyła się rzecz bez precedensu, że dzieje się rzecz, o której w kolejne pokolenia będą się uczyć z podręczników historii i że przywrócenie stanu sprzed podpisania porozumień sierpniowych bez radzieckiej interwencji nie będzie możliwe. No bo wydarzyła się rzecz w realiach Europy socjalistycznej bez precedensu. To znaczy powstało legalna organizacja działająca za zgodą władz i jednocześnie opozycyjna wobec tych władz. Bo tutaj była to rzecz szokująca dla wielu przedstawicieli sfer politycznych czy dyplomatycznych i w Polsce, i w krajach socjalistycznych, że oto nagle powstaje związek, który prowadzi samodzielną własną działalność, który prowadzi przede wszystkim działalność zagraniczną, wysyła swoje delegacje, zakłada swoje biura informacyjne, wydaje swoją prasę, kontaktuje się z dziennikarzami zagranicznymi, kontaktuje się z politykami zagranicznymi, kontaktuje się z przedstawicielami związków zawodowych w krajach zachodnich, zbiera datki na swoją własną działalność, których nikt nie kontroluje i prowadzi generalnie swoją no, w jakimś stopniu własną politykę zagraniczną. Ja rozmawiałem już kilkanaście lat temu z nieżyjącym już dzisiaj Józefem Czyrkiem, czyli ówczesnym ministrem spraw zagranicznych PRL, człowiekiem, który całe życie spędził w MSZ-cie, to on mimo, że opowiadał mi po tym, no już z perspektywy 30 lat od wydarzeń, to cały czas widać było, że w nim siedzą takie emocje, że tu nagle ktoś próbuje prowadzić politykę zagraniczną, nie uzgadniając jej z MSZ-em PRL-owskim. No i oczywiście z punktu widzenia krajów socjalistycznych i Związku Radzieckiego, no to jest też rzecz z punktu widzenia władz tych krajów rzecz fatalna i straszna. Oczywiście istnieje obawa dotycząca tego, że podobne próby będą podejmowane w tychże krajach w Związku Radzieckim również. Opinie wszelkie są jednoznacznie krytyczne, tak? To znaczy tłumaczy się polskim dyplomatom, polskim przedstawicielom, polskim politykom, że to jest bardzo duży błąd, że to jest w zasadzie kontrrewolucja, że w Polsce działają siły opozycyjne, które są przeciwne socjalizmowi, co w ogóle jest sprzeczne z całą doktryną socjalistyczną, że trzeba koniecznie coś z tym zrobić, że partia w Polsce się rozpada, że nie panuje nad wszystkim, że konieczne są zmiany, że konieczna jest zmiana kursu, że tolerowanie tego typu sytuacji doprowadzi do jakiejś katastrofy, katastrofy i że koniecznie władze polskie muszą coś z tym zrobić. Te naciski płyną zewsząd. Znaczy jak Polska Rzeczpospolita Ludowa miała w tym okresie około 70 kilku placówek dyplomatycznych z łącznością szyfrową. Tak się przejrzy te szyfrogramy, to skądkolwiek one by nie były, to tam napływają właśnie wiadomości mówiące, krytykujące wydarzenia w Polsce. No i też bardzo często są to informacje o tym, że może dojść do interwencji Związku Radzieckiego w Polsce i to są takie rozmowy na bardzo różnych szczeblach, niekoniecznie na najwyższych, no i też niekoniecznie z przedstawicielami kraju urzędowania, bo to jest tak, że mamy polskiego ambasadora w jakimś kraju, a do tego kraju przyjeżdża z wizytą delegacja radziecka, on się z tymi politykami, członkami tej delegacji radzieckiej spotyka, no i słyszy od nich, że tutaj tak być dalej nie może, że to się źle skończy, musicie coś zrobić i konieczna pewnie będzie jakaś interwencja albo interwencja wydaje się nieunikniona. I te władze w Warszawie, otrzymując z całego świata, w zasadzie od wszystkich polskich placówek tego typu informacje, są poddawane takiej presji, aby coś z tą sytuacją wewnętrzną w Polsce zrobić. No a straszakiem takim największym jest oczywiście możliwa interwencja Związku Radzieckiego.
1: No to powiedzmy, że poza tymi głosami krytyki władz w Polsce zaczynają pojawiać się również sugestie, nawet dokumenty, między innymi biuro polityczne Komitetu, znaczy biuro polityczne w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, no 3 września, a więc tuż zaraz po porozumieniach, zatwierdziło właśnie wytyczne tego klubu polskiego, jak to u nas mówiono, czyli właśnie tej komisji, o której rozmawialiśmy, a tam między innymi w tych wytycznych pojawia się no coś w rodzaju poszukiwania zdrowych sił w ramach partii rządzącej. Mówiąc krótko, szykowano się do takiego scenariusza, jak to miało miejsce na Węgrzech w 1956 czy w Czechosłowacji. No, na Węgrzech krwawo stłumiono rewolucję, którą przecież zainicjowali komuniści, tak? Imre Nagy, słynny przywódca tej rewolucji, to przecież był węgierski komunista. No i został zamieniony na Janosza Kadara, a sam rozstrzelany. W przypadku władz Czechosłowacji, no, Dubček nie został rozstrzelany, no niemniej jednak został zastąpiony przez zdrowe siły w partii. I właściwie zewsząd z NRD również zaczęły płynąć takie sygnały, że to kierownictwo no właśnie za bardzo jest ugodowe wobec sił rewizjonistycznych i należałoby poszukać no tych, którzy właściwie by podeszli do tematu. To już jest co prawda marzec, czy nawet kwiecień 81 roku, kiedy pojawiają się wręcz konkretne nazwiska takich właśnie osób, które zdaniem czy to NRD-owskich, czy radzieckich władz byłyby lepsze, gdyby można było wymienić. Tam się chyba pojawia Grabski, Olszowski, Kociołek jako te postacie, które dawały ich zdaniem większą nadzieję na rozwiązanie sytuacji w Polsce. Ale jeszcze nawiązując do tego, o czym pan powiedział, te sygnały również zachodnich państw, one brały się między innymi stąd o możliwej interwencji zbrojnej, że amerykańskie satelity przecież odnotowały przygotowania do manewrów Sojus 80, a przecież polski generał Tadeusz Chupałowski 1 grudnia 80 roku otrzymał plan manewrów. I te manewry przewidywały, że około 8 grudnia do Polski wkroczy 18 dywizji wojsk Układu Warszawskiego. I właśnie to jakby grupowanie tych jednostek już odnotowały amerykańskie satelity i podobno oficjalna reakcja Waszyngtonu spowodowała, że do tych manewrów nie doszło. No ale jakby sygnały, że jest taka akcja szykowana, no były bardzo poważne.
0: Tak, tutaj jeśli chodzi o ten nacisk radziecki na skład kierownictwa partyjnego, czy na władzę, na wybór władz w krajach socjalistycznych, on w zasadzie był widoczny przez cały okres powojenny do upadku komunizmu. Tutaj można się odnieść do wspomnień Edwarda Gierka. On wydał 3 tomy w latach 90. wydał 3 tomy takich swoich wspomnień, które no nie są przesadnie wiarygodnym źródłem historycznym, natomiast no znajdują się w nich ciekawe spostrzeżenia. No i Gierek bardzo dobrze rozumie i o tym pisze, że z punktu widzenia Moskwy najlepsze kierownictwo w kraju socjalistycznym było takie, które zapewniało spokój społeczny i zapewniało stabilność i brak jakichkolwiek konfliktów międzynarodowych. On to doskonale rozumiał, bo sam zdobył władzę w związku z tym, że jego poprzednik, czyli Władysław Gomułka, nie był w stanie tego spokoju społecznego zachować. No i sam tą władzę utracił w sytuacji, gdy sam on nie był w stanie zagwarantować tego spokoju społecznego. Więc tu jakby Związek Radziecki i Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego zawsze szukały takich rozwiązań, które by pozwoliły na zachowanie spokoju i na brak konfliktów i na uniknięcie tego typu no, niekorzystnych dla Związku Radzieckiego sytuacji. Tu jeszcze można się też odnieść do wspomnień Piotra Kostikowa, czyli też w latach 70. szefa sektora polskiego w Komitecie Centralnym Partii Związku Radzieckiego, który też zwracał uwagę na wiek członków biura politycznego. Tak, wszyscy to były, większość z nich to były osoby w wieku już mocno emerytalnym, w słabym stanie zdrowia i Kostikow, pokazując Breżniewa czy Susłowa, mówił o nich, że im zależało na spokoju, że oni już byli na takim etapie życia, że raczej taką cechą pożądaną był brak niepokoju. Więc tutaj te próby wpłynięcia na władze polskie, żeby dokonano zmian właśnie w takim kierunku, aby wybrać kierownictwo, które ten spokój zapewnia, były oczywiście widoczne. No i z pewną ulgą przyjęto odejście Gierka i pokładano nadzieję w Kani, no i te nadzieje, które pokładano w Stanisławie Kani, czyli w następcy Gierka na stanowisku pierwszego sekretarza KCPZPR, no też powoli się rozwiewały, no i też zaczęto myśleć o tym, że po Kani musi przyjść ktoś, kto sytuację w Polsce rozwiąże. Natomiast jeśli chodzi o manewry, no to oczywiście było tak, że państwa natowskie, Stany Zjednoczone obserwowały sytuację w Polsce. Wydawało się, że w pierwszych dniach grudnia 80 roku ta interwencja Związku Radzieckiego będzie nieunikniona. No, wiemy, pułkownik Kukliński uciekł z planami i z informacjami mówiącymi o tym, że jest właśnie przygotowywana ta interwencja. Czołowe tytuły prasowe w krajach Europy Zachodniej zamieszczały okładki z czołgiem radzieckim rozjeżdżającym Polskę i z informacją, że właśnie trwa marsz czołgów radzieckich na Polskę. No, w pierwszych dniach grudnia odbywa się wizyta Kani i rozmowy Kani z Breżniewem i jego zapewnienia i przekonywania o tym, że sytuacja w Polsce będzie unormowana, że on wszystko postara się naprawić, doprowadzić do porządku, przejąć kontrolę, wzmocnić partię, zapanować nad opozycją, zapanować nad Solidarnością, przywrócić porządek. No i tutaj oceny historyków są oczywiście rozbieżne, to znaczy mamy historyków, którzy twierdzą, że ta interwencja wtedy rzeczywiście Polsce groziła i że w ostatniej chwili z niej zrezygnowano. No i mamy historyków, którzy twierdzą, że żadna interwencja nie była planowana, że to był tylko blef i że Związek Radziecki tak naprawdę nie planował interwencji, gdyż ona jakby była z jego punktu widzenia niekorzystna i że była to forma nacisku na władze polskie, żeby je zmusić do podjęcia działań bardziej radykalnych i do zdławienia jakby karnawału Solidarności własnymi siłami.
1: Tak, ta presja cały czas ma miejsce. 4 marca 1981 roku przypomniano Stanisławowi Kani i Wojciechowi Jaruzelskiemu, to jest po zakończeniu 26 zjazdu KPZR, że mają podjąć zdecydowaną walkę przeciwko rozpasaniu kontrrewolucji. No, rzeczywiście mamy następne manewry wojskowe, Sojuz 81 na przełomie marca i kwietnia. No i już też zapowiedź największych w historii wojskowych manewrów, Zapad 81 na jesień. No i tutaj po drodze mamy to zdarzenie, o którym wspominałem we wstępie, czyli to jest zjazd Solidarności, pierwszy zjazd Solidarności, to jest między 5 a 10 września 81 roku. No i nawet zdaniem części członków Solidarności błędem było, właśnie takim no, prowokowaniem głównie Sowietów, wystosowanie tego posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej. No, Breżniew ten dokument uznał za niebezpieczny i prowokacyjny. Zarządził kampanię propagandową przeciw polskim autorom bezczelnego wybryku. To są słowa, które mają być cytatem z Breżniewa. No i zrobiło się rzeczywiście do tego stopnia gorąco, że ten Kania, który spotykał się, o czym pan opowiadał, i zapewniał, że zapanuje nad sytuacją, jest zastąpiony przez generała Jaruzelskiego. No ale zanim to następuje, proszę nam powiedzieć właśnie, jaka jest ta reakcja w państwach Europy Wschodniej. Tak dzisiaj mówimy, wtedy się mówiło w bloku państw socjalistycznych, na posłanie do ludzi pracy.
0: Tak, tu jakby trzeba też, czy warto też zwrócić uwagę na jedną istotną cechę tego polskiego kryzysu, mianowicie na jego długotrwałość, bo wcześniejsze kryzysy miały inny przebieg, to znaczy dochodziło do gwałtownych wystąpień, najczęściej krwawo stłumionych przez władzę, no i dochodziło do zmian w gronie władzy, czy do próby ułożenia tych stosunków na nowo. A tutaj mamy kryzys, który się ciągnie miesiącami. I w ciągu tego karnawału Solidarności mamy takie okresy napięcia, tak, związane na przykład ze strajkiem sierpniowym, potem ze sporem o rejestrację statusu Solidarności, z groźbą strajku generalnego, z wydarzeniami bydgoskimi, z marszami głodowymi organizowanymi przez Solidarność, no i wreszcie z pierwszym krajowym zjazdem delegatów Solidarności, który odbywa się w Gdańsku i na który to zjazd przyjeżdżają i dziennikarze zagraniczni, i zagraniczni związkowcy, i zagraniczni politycy z krajów wrogiego bloku politycznego. Z krajów socjalistycznych nikt nie przyjeżdża, poza oczywiście delegacją Jugosławii, której członkowie też dość krytycznie oceniają ten zjazd. No i w trakcie władze polskie oczywiście próbują przeciwdziałać, a to kogoś nie wpuszczą, a to nie udzielą wizy, a to komuś cofną akredytację, także starają się działać. Natomiast ten zjazd uchwala dwa takie posłania, które no, są odbierane niemalże jak wypowiedzenie wojny Związkowi Radzieckiemu. Jedno to jest posłanie do Polonii na całym świecie. Nie pada tam słowo, że chodzi o Polonię w Związku Radzieckim formalnie w tekście, ale dla wszystkich jest jasne, że to właśnie chodzi o Polaków, którzy zostali na terenach Związku Radzieckiego po zmianie granicy w 1945 roku, i to jest taki temat tabu w stosunkach Polski ze Związkiem Radzieckim, taki temat, którego nie można poruszać, no bo jak się zaczyna mówić o Polakach w Związku Radzieckim, no to od razu się rodzi pytanie, skąd oni się tam wzięli i dlaczego tam są, a temat jakby zabrania połowy przedwojennego terytorium polskiego przez Związek Radziecki był tematem, który nie mógł być poruszany we wzajemnych relacjach, więc to posłanie do Polonii wywołuje wrogie reakcje w Związku Radzieckim, no a jeszcze gorsze reakcje wywołuje wezwanie do ludzi pracujących w innych krajach. No to jest właśnie to, czego się Związek Radziecki najbardziej obawiał, czyli możliwość rozprzestrzenienia polskiej choroby w innych krajach socjalistycznych. Tutaj analitycy NATO zastanawiający się nad powodami czy możliwością radzieckiej interwencji, właśnie to rozprzestrzenienie się wydarzeń w Polsce na inne kraje Związku Radzieckiego postrzegali jako jeden z powodów, który może doprowadzić do interwencji Związku Radzieckiego, że to jest rzecz, której której Związek Radziecki tolerować nie będzie. No i to posłanie też wzbudziło pewne mieszane opinie również w Polsce, w kołach opozycyjnych. Też pojawiały się uwagi czy oceny, że to niepotrzebnie, że za wcześnie, że to jest niepotrzebne prowokowanie, że to jest narażanie ludzi i że nic dobrego z tego nie wyniknie. No i oczywiście wzbudziło to krytykę państw socjalistycznych, które no oczywiście też no nieprzesadnie obficie informowały o wydarzeniach w Polsce i o pierwszym krajowym zjeździe delegatów Solidarności. No, oczywiście, jak wiemy, istniała cenzura, więc było to możliwe były te informacje społeczeństwom tych krajów no, ograniczane czy dawkowane.
1: 4 minuty nam zostały, no to proszę jeszcze właśnie powiedzieć, od tego momentu, no już zostało kilka tylko miesięcy, dosłownie kilka, do wprowadzenia stanu wojennego. Co powinniśmy wiedzieć? Czy tu jest jasność, że Jaruzelski ze swoją ekipą zapewnia bratnie partie socjalistyczne, w tym oczywiście radziecką, że problem zostanie rozwiązany własnymi siłami?
0: Tak, no tu jakby kwestia tego, czy prawdopodobieństwa radzieckiej interwencji, no jest sprawą, o której kutujemy od już niemalże pół wieku. W mojej ocenie sytuacja wyglądała w ten sposób, że ta interwencja Polsce nie groziła w takich warunkach, jakie wtedy były. To znaczy w Polsce istniała PZPR, kierownictwo PZPR-u deklarowało sojusz ze Związkiem Radzieckim, deklarowało, że nie zamierza wystąpić z Układu Warszawskiego, deklarowało, że dotrzyma wszelkich sojuszy i deklarowało, że dołoży wszelkich starań, aby opanować sytuację, aby ten socjalizm w Polsce zwyciężył. Nie dochodziło w Polsce do jakichś bardzo daleko idących niepokojów, nie dochodziło do zagrożenia bezpieczeństwa, nie dochodziło do żadnych ataków na Związek Radziecki czy na, nie wiem, żołnierzy radzieckich w Polsce, czy na przedstawicieli dyplomacji radzieckiej w Polsce. Oczywiście były działania, które Związek Radziecki krytycznie oceniał. Nie wiem, ambasador radziecki nie wziął udziału w pochodzie pierwszomajowym, bo obawiał się jakiś szykan. Jak w Gdańsku organizowano festiwal piosenki zakazanej, no to rozrzucono gazety radzieckie i gazety z krajów wschodnich, czy oficjalne organy partii komunistycznych na podłodze, że ludzie wchodzący po nich deptali, no to się oczywiście nie podobało. Były jakieś żarty satyryczne w stylu, że był plakat miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej i ktoś na dole dopisywał i ani jednego dnia dłużej, no to się oczywiście wszystko nie podobało, ale nie było to powodem do interwencji. W takiej sytuacji, jaką mieliśmy, to znaczy władzę sprawowała PZPR i obiecała, że zrobi porządek, który ostatecznie zrobiła. No, Związek Radziecki nie miał powodów do interwencji, wywierał wszelkie możliwe naciski i wszelką możliwą presję na władze polskie, aby rzeczywiście rozwiązały ten konflikt własnymi siłami. Natomiast no, zakładać należy, że gdyby doszło do zmiany sytuacji w Polsce, to Związek Radziecki jakoś by zareagował. Wspominałem już o tym, że planiści sojuszu zastanawiali się nad tym, co może ten Związek Radziecki skłonić do interwencji, twierdząc, że Rosjanie się przygotowują, ale woleliby tej interwencji nie robić. No i wymienili 5 takich punktów, czyli wyjście Polski z Układu Warszawskiego, zerwanie komunikacji Związku Radzieckiego z NRD, załamanie porządku publicznego, odejście PZPR-u od jakby programu komunistycznego, no i rozpowszechnienie sytuacji w Polsce na kraje wschodnie. Gdyby te czynniki zaistniały, no prawdopodobnie Związek Radziecki jakoś by zareagował. Tylko też pamiętajmy, że to, co robił Związek Radziecki, też się bardzo mocno w czasie zmieniało, tak? Granica tego, co jest tolerowalne dla Związku Radzieckiego, też się przesuwała. Mówiliśmy o tych wszystkich rzeczach. No to wszystko się oczywiście bardzo nie podobało i jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej każdy by powiedział, że to niemożliwe i że Związek Radziecki się na to nie zgodzi. No Związek Radziecki był na tyle słaby, że przesuwał tą swoją granicę i na coraz więcej rzeczy się zgadzał, o których sądzono, że zgodzić się nie może. Gdzie ta granica, gdzie ta czerwona linia ostatecznie byłaby wyrysowana, no możemy tylko spekulować.
1: No w każdym razie 13 grudnia zakończył Karnawał Solidarności, zaczął się stan wojenny, no ale to już jest inna opowieść. A za dzisiejszą pięknie dziękuję. Przypomnę, był z nami pan dr Piotr Długołęcki, redaktor naczelny serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy, a my się słyszymy jutro, jak zawsze, o tej samej porze. Dobranoc.
2: Autopromocja. Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już w środę po 10:40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mir.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po wypadku, w którym dwoje pieszych zginęło, mieszkańcy Krakowa domagają się zmian, które poprawią bezpieczeństwo na chodnikach. Dyrektor CIA złożył nieoczekiwaną wizytę w Moskwie. To mogło być ostrzeżenie dla Rosji, ocenia Wall Street Journal. Na rynku najmu szczytowy moment sezonu. Mieszkań szukają bowiem zaczynający za nieco ponad miesiąc naukę studenci. Na zegarach minuta po 23:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Godzina ciszy na Solnej. Akcję pod takim hasłem mieszkańcy Krakowa oddali hołd ofiarom sobotniego wypadku. Wydarzenie odbyło się w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa spacerującego po chodniku z dzieckiem w wózku. Rodzice 8-miesięcznego chłopca zginęli. Dziecko w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciwko kierowcom łamiącym przepisy.
5: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
6: Oczywiście i to bardzo.
5: Jak pani słyszy o takich sytuacjach, to boi się pani chodzić ulicami, chodnikami?
6: Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Skończyło się to endoprotezą.
5: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
7: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
5: Co tu jest problemem? Za mało kontroli, za mało policji na drogach?
7: Myślę, że... Tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie. To powinno być jednak stanowcze działanie władz miasta i w ogóle też myślę ogólnopolskich.
4: Z uczestnikami rozmawiała reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk. Miasto podczas wizji lokalnej nie dopatrzyło się nieprawidłowości na tej ulicy, ale w rejonie, w którym doszło do wypadku jeszcze w tym tygodniu, zamontowany zostanie próg zwalniający. Sprawca według ustaleń śledczych stracił panowanie nad samochodem z powodu nadmiernej prędkości. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie mogła mieć na celu ostrzeżenie Rosji przed planowanymi prowokacjami przeciwko NATO lub mobilizacją, ocenił Wall Street Journal. Według cytowanej przez gazetę Beth Sanner, byłej wysokiej rangą urzędniczki w wywiadzie USA, tematem spotkań mogła być też wojna w Iranie. Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Choć wciąż nie ma szczegółów dotyczących celu podróży, do niecodziennej wizyty szefa służby wywiadowczej doszło na tle doniesień o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji oraz o planach prowokacji lub przetestowania NATO. Doniesienia o wizycie są dobrym sygnałem, ocenił w TOK FM amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
8: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
4: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję w 2021 roku, by odwieść Kreml od planowanej wówczas inwazji na Ukrainę. Była autorką ponad 3000 piosenek, występowała w filmach i serialach, zdobyła 11 nagród Grammy. Zmarła Dolly Parton, amerykańska ikona country. Największe przeboje autorstwa Parton to m.in. Jolene, 9 to 5 czy I Will Always Love You, piosenka zaśpiewana przez Whitney Houston w filmie Bodyguard. Nie mogę uwierzyć, że właśnie straciliśmy najczystszą duszę. Spoczywaj w chwale, Dolly. Serce mi pęka, napisała w serwisie X Miley Cyrus, której matką chrzestną była Dolly Parton. Parton zmarła w wieku 80 lat w swoim domu w Nashville. Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Oferty na ponad miesiąc przed początkiem roku akademickiego jeszcze są, ale te najbardziej atrakcyjne szybko z rynku znikają. Jakich mieszkań najczęściej poszukują studenci? O tym w magazynie EKG mówił Marcin Jańczuk z Metro House.
9: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta. Część studentów, zwłaszcza roczników nieco wyższych, dogaduje się między sobą i po prostu wynajmują dużo większe mieszkania, trzy, nawet czteropokojowe, bo w przeliczeniu ten czynsz na osobę wypada całkiem dobrze. On wypada nawet czasami lepiej niż gdybyśmy wynajęli pojedynczy pokój na jakiejś stacji u kogoś.
4: Jeśli chodzi o ceny, to najdroższa jest Warszawa, w której przeciętny koszt samego wynajmu dwupokojowego mieszkania to 3600 zł. W Krakowie 2800 zł, we Wrocławiu 2600. Najtańszymi pod kątem kosztów zakwaterowania miastami do studiowania są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. Rodzice korzystający z prywatnych żłobków w Rzeszowie mogą odetchnąć. Miejski bon w wysokości 300 zł nie zniknie z dnia na dzień. Ratusz próbował dziś przeforsować jego natychmiastową likwidację, choć jeszcze wiosną uzgodniono z Radą i rodzicami, że świadczenie będzie wygaszane stopniowo. Projekt prezydenta Konrada Fijołka chciał zakończyć wypłaty wcześniej, ponieważ w publicznych żłobkach jest obecnie około 700 wolnych miejsc.
10: Mamy wolne miejsca w publicznych żłobkach, no i musimy za nie płacić, za ich utrzymanie. To płacenie za miejsca w żłobkach prywatnych jest w tej chwili już nieracjonalne ekonomicznie.
4: Mówił prezydent. Odpowiadają radni Wojciech Jaślar z Koalicji Obywatelskiej i Jacek Strojny z Razem dla Rzeszowa.
11: Umówiliśmy się, że będzie wygaszony w 27. No i teraz mówimy,

0: Nam od 18 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 19 na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Przez cały sierpień będziemy Państwu prezentować wybrane odcinki archiwalne, a z nowymi rozmowami Anna Sobańda powróci już we wrześniu.
3: Cześć, nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na kolejny odcinek Półki z książkami. Jest to podcast, w którym do rozmowy o ciekawych nowościach z gatunku non-fiction zapraszam ich autorów. 14-letni Dominik z Bieżunia, 12-letnia Zuzia z Kozienic, 16-letni Filip z Obornik Wielkopolskich, a ostatnio 16-letnia Julka z Lubina. To dzieciaki, które odebrały sobie życie po tym, jak przez lata były nękane przez kolegów i koleżanki ze szkoły. Skąd bierze się przemoc rówieśnicza i dlaczego dorośli wciąż nie wiedzą, jak sobie z nią radzić? Czy potrafimy ją identyfikować? Jakie błędy wychowawcze mogą zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że nasze dziecko będzie ofiarą albo sprawcą bullyingu? Co zrobić, by je przed tym uchronić? Czy to prawda, że w odpowiednich okolicznościach każdy uczeń i każda uczennica może stać się sprawcą nękania? Zapraszam na rozmowę o przemocy rówieśniczej. Moją dzisiejszą gościnią jest Małgorzata Gołota, dziennikarka, reporterzystka, autorka książek, znana naszym słuchaczom z podcastów Tok FM. Cześć Małgosia.
4: Cześć.
3: Spotykamy się dzisiaj, ponieważ Małgosia wydała kolejną książkę. Tym razem to jest Nienawiść, historie z dzieciństwa. Książka o przemocy rówieśniczej. Temat jest poważny, ale to, co też piszesz w swojej książce, jakiś tak troszkę traktowany po macoszemu do tej pory. Dużo się mówi o problemach psychicznych dzieci, dużo się mówi o samobójstwach, o tej kondycji dzieci, nastolatków, ale właśnie tej przemocy nie. Dlaczego twoim zdaniem?
4: Nie wiem. Domniemywać tylko mogę i to jest takie domniemanie, które gdzieś w trakcie pracy nad tą książką, ale w trakcie też rozmów, które ja odbywam i podczas pracy i potem już po wydaniu książki z różnymi ludźmi, są to i tacy zwykli, powiedzmy, czytelnicy i dziennikarze i naukowcy, wychodzi mi taki wniosek, że myśmy się po prostu już bardzo z tym problemem oswoili. Był taki raport Mowa nienawiści, mowa pogardy, które współwydała Fundacja Batorego. Co prawda mowa nienawiści to nie jest dokładnie to samo, co przemoc, nawet ta psychiczna, ale gdzieś wspólne mianowniki w obu tych zjawiskach można znaleźć. I z tego raportu wynika, że im więcej mowy nienawiści w naszym otoczeniu, tym mniej jesteśmy na nią wrażliwi. Po prostu im częściej politycy czy nie wiem, nawet tacy gdzieś tam ludzie z nami współpracujący, z którymi się stykamy na co dzień, stosują tą mowę nienawiści w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek, nie wiem, kontekście, tym mniej my po prostu się tym oburzamy, tym mniej na nią reagujemy, tym mniej jesteśmy poruszeni tym, że to się w ogóle dzieje. I mam wrażenie, że podobnie jest z przemocą. Znaczy, przemoc w Polsce jest zjawiskiem absolutnie powszechnym i masowym. Przemoc nie tylko rówieśnicza, bo ta rówieśnicza jest o tyle specyficzna, że ona się dzieje zwykle w szkole czy gdzieś tam na podwórku, tak, w tej konkretnej grupie wiekowej, ale przemoc domowa, przemoc ekonomiczna, przemoc psychiczna czy fizyczna, jakakolwiek, jest ogromnym problemem w Polsce i o tym eksperci też bardzo głośno mówią, więc myślę, że trochę jesteśmy skrzywieni wiele pokoleń przez te doświadczenia przemocy, które właściwie wielu z nas w jakimś kontekście czy środowisku miało i trochę też nie wiemy, co z tym zrobić, no bo w sumie my wiemy, że przemoc jest, widzimy ją, stykamy się z nią, cierpimy z jej powodu lub ją stosujemy, ale nie mamy, i ten model jest, ale nie mamy takiego modelu, jak właściwie zareagować. Znaczy, co powiedzieć takiemu dziecku, które przychodzi i mówi, koledzy mnie gnębią, nie? Nawet nauczyciele często nie do końca wiedzą, no bo co, no nauczyciel, no okej, pogadam z nimi, tak? Powiem, no powiem im, że tak nie wolno.
3: Na lekcji wychowania poruszę temat, tak, zrobimy pogadankę.
4: Dokładnie tak. I jakby to... No, to jest za mało. Z tej książki to wyraźnie wynika, że rozmowa tak, natomiast ta rozmowa musi też być poparta albo poprzedzona, albo jakby następstwem tej rozmowy powinno być takie dogłębne zbadanie tematu i zastanowienie się, skąd ta przemoc się wzięła, jaki jest cel jej stosowania, bo ta przemoc, o tym mówi profesor Pyrzalski w pierwszej rozmowie w tej książce, ta przemoc często niesie ze sobą jakieś zyski, tak, czy jakąś

0: nagrodę w cudzysłowie oczywiście dla osoby, która ją stosuje. Coś chcę osiągnąć w ten sposób, tak? Ale dlaczego to robię? Dlaczego nie mam innych narzędzi? To wszystko trzeba ustalić, jeśli chce się ten problem przemocy rówieśniczej skutecznie rozwiązać. A po pierwsze, niewiele osób ma narzędzia i wiedzę, jak to zrobić. Po drugie, niewielu pedagogów ma też zasoby czasowe na to, żeby gdzieś z tymi dziećmi emocjonalnie i tak pedagogicznie, wychowawczo właściwie pracować.
1: Mhm. No właśnie, bo to jest problem po pierwsze uwrażliwiania potencjalnych ofiar czasu, które doświadczyły już tej przemocy, czyli żeby one potrafiły to nazwać, potrafiły gdzieś to zgłosić, jakoś zareagować, a z drugiej strony mówienie, ale to już chyba wszystkim dzieciakom, nastolatkom, ale myślę, że od małego, jakby z czego to może wynikać, jak to się w ogóle rodzi, z czego się bierze i jak sobie radzić inaczej niż stosując przemoc wobec rówieśników, a tego się chyba nie robi.
0: Tego się nie robi i nie uczy się też stawiania czy przestrzegania cudzych granic. Znaczy, no pewnie część osób oczywiście tak, natomiast nie jest to jakieś takie zjawisko bardzo powszechne i masowe. I przypominam, że jeszcze do niedawna, zaledwie parę lat temu, toczyła się przez nasz kraj głośna debata o tym, czy klaps to przemoc, czy też nie. Więc no jakby takie rzeczy jak zmiany społeczne nie dzieją się z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc, więc skoro powiedzmy 3 czy 4 lata temu jeszcze głośno debatowaliśmy i zastanawialiśmy się, czy tak, czy nie, czy wolno dzieci bić, czy jednak może niekoniecznie, to nie znajdziemy się nagle w sytuacji, w której społeczeństwo jest bezprzemocowe i doskonale potrafi radzić, bo zobacz, jakby to jest dokładnie to zachowanie, tak? Jakby rodzic chce nauczyć coś dziecko i stosuje w tym celu przemoc, tak? Znaczy przemoc fizyczną lub też psychiczną, no bo jakby to nie jest tak, że przemocą psychiczną jest tylko powiedzenie komuś, jesteś brzydki, gruby albo do niczego, ale przemocą psychiczną jest też właśnie nierespektowanie granic. Jest czy brak takiej woli jakby do zrozumienia drugiej strony, do wyjaśnienia pewnych emocji, których dziecko, nie wiem, doświadcza, które przeżywa, tak? I na przykład szlabany, czy jakieś takie zakazy, które rodzice też do pewnego momentu bardzo często stosowali, no to też nie jest takie zachowanie, które możesz powiedzieć, że to jest o super, to jest okej, tak? Bo w pewnym sensie to też są mechanizmy przemocowe. Ja cię do czegoś zmuszę, bo ja chcę, żebyś ty to zrobił. Więc no, to wszystko się nie zadzieje na raz i bardzo szybko, no ale mam nadzieję, że ten temat gdzieś się w tej debacie publicznej będzie coraz częściej pojawiał, ten temat bullyingu, też w kontekście właśnie tego, co się ze zdrowiem psychicznym dzieci dzieje od ładnych paru lat.
1: Mhm. Wiesz, no ja myślę w ogóle, że ten problem tej takiej świadomości tego, czym jest przemoc, trochę od tego zaczęłyśmy, że ona jest na tyle powszechna, że trochę nam, no właśnie, spowszedniała, nie zauważamy jej. A z drugiej strony mam też wrażenie, że często podchodzimy do tego na zasadzie, no dzieci często sobie dokuczają, to jest jakby wpisane w naturę jakiejś takiej dynamiki w klasie między rówieśnikami. Podam przykład z życia. Moja koleżanka ma córkę będącą w 4. klasie szkoły podstawowej i zareagowała na sytuację, w której dwie dziewczynki na forum gdzieś tam w internecie śmiały się z trzeciej, nagrały filmik, który ją parodiował, wyśmiewał. Ona zareagowała, zwróciła uwagę, że to jest nie okej, nie fajne. No i mama dziewczynki była bardzo zdziwiona, bo ona nie widziała w tym przemocy. Jej zdaniem to były wygłupy, to była zabawa. I właśnie, jak często jest tak, że my po prostu zupełnie nie wiemy, co tą przemocą nazwać?
0: Znaczy, wiesz co, nie wiemy to często, ale nie wiemy dlatego, że nie próbujemy się dowiedzieć. Mhm. No bo tak naprawdę to jest jakby trochę to, o czym ja zaczęłam mówić na początku. Czyli widzimy jakąś sytuację, no i możemy ją zinterpretować wedle własnych gdzieś tam pewnie też doświadczeń i poglądów i nie wiem, jakichś tam kryteriów osobniczych, ale możemy albo na tym poprzestać, albo możemy się zagłębić w to, tak? I zaczniemy się dopytywać, dlaczego tak się w ogóle stało, od czego to się zaczęło, jak długo to trwa, co się wydarzyło potem. Wiesz, i jakby jak poznamy ten background, jakby to tło tego wydarzenia konkretnego, to będzie nam łatwiej ocenić, czy to jest przemoc, czy to nie jest przemoc. Natomiast to, co jest ważne i co fajnie, żeby było gdzieś tam właśnie u dorosłych bardzo obecne i bardzo często, to jest ta uważność. Bo w tej książce też pada takie rozróżnienie, mówi o nim i doktor Anna Kubiak, i też właśnie profesor Jacek Peszalski na samym początku, czyli że jeśli coś jest przemocą, jeśli mówimy, chcemy jakieś zjawisko nazwać przemocą, czy jakąś sytuację nazwać przemocową, to ona musi spełniać trzy kryteria. Po pierwsze, musi być wyraźna nierównowaga sił, czyli ktoś stosuje przemoc i ktoś jej doświadcza. I to jakby ta nierównowaga sił jest zachowana. To nie jest tak, że raz jesteś na górze, raz jesteś na dole, raz jesteś sprawcą, a raz jesteś właśnie osobą doświadczającą przemocy. Po drugie, przemoc trwa w jakimś tam cyklu, zwykle miesiącami lub latami, czyli ona jest zjawiskiem powtarzalnym. I po trzecie, musi wystąpić intencjonalność, czyli osoba, która stosuje przemoc, musi to robić z tak zwaną premedytacją, nie? I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest bardzo częsta i ona jest normalna, chociaż nie zupełnie fajna, wśród uczniów też, wśród dzieci w takich grupach w ogóle dziecięco-młodzieżowych, to jest agresja rówieśnicza. Ale agresja rówieśnicza nie równa się przemoc, dlatego że agresja, raz ty możesz być agresorem, a raz ja, prawda? Bo raz ja ci podstawię nogę, a raz ty mi, nie wiem, złamiesz ołówek, tak? Złośliwie. To jest to dokuczanie się, tak? Jakby to, co rodzice często z przemocą mylą, ale mylą właśnie dlatego, że gdzieś nie dotarli do tego tła tej sytuacji, nie próbowali jej zrozumieć.
1: Mhm. To, co mnie w ogóle zatrwożyło w twojej książce, ale z drugiej strony chyba nie zdziwiło, też pamiętając swoje czasy szkolne i to, jak to wszystko wygląda w tej właśnie takiej grupie klasowej, to, że właściwie każde dziecko w jakichś specyficznych warunkach może stać się sprawcą przemocy.
0: Tak. Tak, o tym też naukowcy mówią. Są oczywiście takie tak zwane czynniki ryzyka, które gdzieś tam sprawiają, że jakaś grupa dzieci jest bardziej narażona na to, żeby stać się tymi sprawcami. No ale to jest bardzo takie ludzkie zachowanie, wiążące się też z jakąś emocjonalnością, no bo my możemy wiedzieć, że coś jest złe lub coś jest dobre, ale na to też cały czas profesora Pyżalskiego przywołuję, ale mam nadzieję, że jeszcze zacznę jakichś tam kolejnych ekspertów w kolejnych pytaniach. O tym też właśnie profesor mówi, że ludzie nie są istotami racjonalnymi tak w 100%. I to nie jest tak, że jak my wiemy, że czegoś się nie robi, to tego nie zrobimy, bo w konkretnej sytuacji może takie zachowanie wystąpić. Natomiast no jakby pewnie, i tu też zdania są podzielone, bo jedni z ekspertów mówią, nie możemy całkowicie przemocy wyeliminować, inni mówią, możemy przemoc całkowicie wyeliminować. Jakby nie było, z całą pewnością możemy sprawić, że tej przemocy będzie mniej niż jest jej dzisiaj. I do tego służą różnego rodzaju programy profilaktyczne. Chociażby to, na co zwracają naukowcy uwagę, czyli tworzenie więzi społecznych, czy też takie integrowanie, jak to się dzisiaj ładnie mówi, grupy rówieśniczej. Sprawienie, że te dzieci będą się znały, każdy z każdym chwilę posiedzi w ławce, nie wiem, każdy z każdym zagada, bo to wychodzi z badań, że bardzo, bardzo znacząco zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy. Właśnie sam fakt, że kogoś znasz, że masz z tą osobą jakąś więź. Atakujesz, jeśli już, to osobę, której nie znasz, o której nic nie wiesz, której w jakimś sensie się obawiasz z powodu zwykle inności. Ta inność też może mieć oczywiście wiele twarzy. No i atakujesz z różnych powodów oczywiście, tak? Tak jak powiedziałyśmy na początku, jakby ta przemoc jest podyktowana różnymi, najróżniejszymi rzeczami, czy takimi czynnikami, które gdzieś są obecne w grupie rówieśniczej i są absolutnie naturalne. Tylko chodzi o to, że my dorośli powinniśmy je troszeczkę inaczej przekierować, w troszeczkę inną stronę zwrócić, żeby właśnie do tej przemocy nie dochodziło i żeby ani nikt jej nie stosował, albo niewielu, ani nikt lub niewielu z jej powodu cierpiał, bo ta przemoc, ja na końcu też, jakby no, nie będę całej książki pewnie tu referować, ale na końcu są takie informacje z amerykańskich źródeł Stop Bullying.gov, z których wynika, że doświadczenie przemocy rówieśniczej jest bardzo trudne i bardzo takie destrukcyjne i dla osoby, która się z nią styka, i dla osoby, która ją stosuje, i dla osoby, która jest świadkiem tej przemocowej sytuacji, więc warto naprawdę się tym tematem zająć i gdzieś tam zacząć bardziej głęboko kopać i ingerować w te grupy rówieśnicze, żeby je właśnie prawidłowo poustawiać w tym kontekście. Mhm.
1: No tak, nikt nie zyskuje, nawet jeżeli to chwilowo, a tracą wszyscy. Powiedziałaś trochę o tej takiej izolacji i o tym, jak ważna jest ta integracja grupy. Bardzo ciekawym jest ten rozdziałem tutaj, rozdział poświęcony samotności i temu, jak ona jest też trudnym doświadczeniem dla dzieci w pewnym wieku, bo ona też w różnych etapach rozwojowych ma swoje znaczenie i nie zawsze jest tak destrukcyjna, jak u dzieciaków, ale dla mnie takie istotne było to znów, no jakby z jednej strony oczywiste, z drugiej czasem o tym nie myślimy, że dużo w tym naszej roli, czyli rodziców, że my uczymy dzieci nawiązywania relacji społecznych i one potem, tak jak my to robimy, one to kopiują dalej.
0: Tak, rodzice mogą wiele rzeczy zamodelować i to jest bardzo ważne, żeby gdzieś o tym pamiętać, jak się te dzieci ma, jak się tym rodzicem jest, że zarówno tworzenie takich właśnie więzi, czyli to, o czym już też mówiłyśmy, tak, to, co nas chroni przed przemocą, to są więzi społeczne, tak samo jak to, co chroni nas przed, nie wiem, jakimś wyczerpaniem, to umiejętność proszenia o pomoc i przyjmowania tej pomocy, i za to odpowiedzialni są rodzice. Faktycznie doktor Magda Śniegórska bardzo wyraźnie mówi, powołując się też na konkretne badania, że polskie rodziny są bardzo hermetyczne, to znaczy składają się z mamy, taty i dzieci, i właściwie nawet ta najbliższa rodzina, czyli no, babcie, wujkowie, tak, czy kuzyni, jest trzymana na pewien dystans. Sprawy załatwia się w domu, a dom to mama, tata i dzieci, tak? I jakby my mamy sobie ze wszystkim dać radę. No i to jest jakby też fajne takie, żeby sobie gdzieś tam zapamiętać i w życiu stosować. No bo oczywiście nie każdy z nas jest tak samo towarzyski i z taką samą łatwością nawiązuje te relacje i znajomości, ale jeśli sami czegoś nie potrafimy u dziecka zamodelować, to dobrze jest dopuścić do tego najbliższego kręgu kogoś, kto potrafi to zrobić. Być może to będzie właśnie siostra, nie wiem, kuzynka, babcia i tak dalej, bo w ten sposób dziecko, obserwując, nauczy się tego, czego nie jest w stanie nauczyć się od mamy czy od taty. Warto gdzieś o tym pamiętać, bo faktycznie te więzi społeczne, czy to taka funkcjonowanie w jakiejś takiej szerszej trochę relacji niż tylko rodzinna, jest bardzo korzystne dla dziecka, nie tylko w kontekście przemocy, czy profilaktyki przemocy, też samotności, ale w ogóle takiego budowania tożsamości, tego, czego nam brakuje, bo o tym też bardzo dużo się mówiło przy okazji debaty o zdrowiu psychicznym dzieci, że ta samotność bierze się między innymi stąd, u tego młodego pokolenia, że zasadnicza większość tych młodych ludzi żyje w oderwaniu od swojej dalszej rodziny. To znaczy rodzice wyjechali z mniejszego miasta do większego w poszukiwaniu pracy, tu się osiedlili, tak? I właściwie faktycznie te dzieci mają tylko rodziców, nie znają dobrze swoich babć, nie znają dobrze swoich cioć, nie znają dobrze swoich korzeni, co powoduje, że one się czują wyrwane jakby z takiego kontekstu.
1: Wiesz, ja myślę, że dużo też złego chyba w tym, o czym mówiłaś, zrobiła taka dyskusja wokół, to chyba najbardziej było przy okazji edukacji seksualnej, gdzie te głosy przeciwne powtarzały, że to rodzice są tymi, którzy powinni wszystko dziecku przekazywać, uczyć, wpajać, i że to właściwie oni decydują o tym, czego to dziecko ma się uczyć, jak ma się uczyć, i że faktycznie oderwanie się od tego i dopuszczenie tych osób innych też do tego, żeby być jakimś tam modelem dla dziecka, to już jest druga rozmowa, w której się coś takiego przejawia. Rozmawiałam całkiem niedawno z Bogusiem Janiszewskim o książce o narkotykach i o tym, jak z dziećmi mówić. I on też mówił, że bardzo fajnie czasami działa taka osoba z zewnątrz, ktoś bliski, ale nie rodzic, który gdzieś będzie jakimś takim wzorem dla tego dzieciaka.
0: Tak, tak. Fajnie się na to nie zamykać. No, część osób pewnie też trochę się tego obawia, bo rodzice już tak mają. To jest też naturalne, że czują się bardzo blisko związani. To jest ich dziecko. Oni nie chcą, żeby ktoś podważał ich ten mityczny autorytet i tak dalej. Ale no, to tak już jest na tym świecie, że matka zawsze zostanie matką i ojciec zawsze zostanie ojcem. A taka sytuacja, kiedy dziecko może porozmawiać z kimś, kto jest zupełnie, ma zupełnie świeżą perspektywę jakby patrzenia na pewne rzeczy, i też ta relacja, powiedzmy, z tym człowiekiem z zewnątrz nie jest... No bo rodzice i dzieci nie zawsze mają łatwe relacje, tak? To też nie jest tak, że one są zawsze piękne i różowe. I to naprawdę jest dla takiego młodego człowieka bardzo ważne. I tą osobą z zewnątrz może być nawet nauczyciel, tak? Bo to nie jest powiedziane, że to musi być, nie wiem, kuzyn czy kuzynka, tylko po prostu fajnie, no, też jakby rozmawiać o tym z dzieckiem, że to jest okej. Nie wpadać w jakieś takie poczucie zazdrości, ani głębokiego nieszczęścia w związku z tym, że dziecko znalazło sobie autorytet poza domem rodzinnym, bo no widocznie w jakimś kontekście tego potrzebowało. Mhm.
1: No dodajmy jeszcze, zamykając już trochę temat samotności, że jak mówiła twoja ekspertka, czasami wystarczy jedna osoba bliska, nawet w tej przestrzeni szkolnej, tak, żeby to dziecko już tej samotności nie czuło i miało to wsparcie, które gdzieś tam przed przemocą rówieśniczą będzie je chroniło.
0: Tak, tak, to jest prawda.
1: To wcale nie musi być dusza towarzystwa, która nagle ma całą klasę przyjaciół.
0: Nie, po prostu wystarczy, że jedna osoba, czy jedna bliska koleżanka, czy kolega, czy no nie wiem, z klasy wyższej, czy właśnie ktokolwiek gdzieś tam w tej społeczności obecny, to już jest jakaś tarcza ochronna i no to też jest, to jest właśnie to, to jest jakby też osoba, która jest gdzieś tam na zewnątrz i ma szansę obiektywnie spojrzeć na tę sytuację, być może też powiadomić kogoś o tym, że dzieje się coś złego, tak? Bo osoba, która doświadcza takich trudnych emocji związanych z przemocą, czy w ogóle z czymkolwiek innym, nie zawsze jest w stanie zadbać o siebie w ten sposób, tak? Że to teraz ja pójdę i zgłoszę, tak? To się czasem dzieje. Młodzi ludzie czy dzieci czasem w ten sposób reagują, natomiast faktycznie, jeśli są osoby, które są świadkami i są po stronie tego młodego człowieka, który gdzieś tam cierpi, no to też rośnie prawdopodobieństwo tego, że one po prostu pójdą i powiedzą, zainterweniują, zatroszczą się o tą drugą osobę, bo to jest osoba, która jest im bliska.
1: Mhm. No tu jest jeszcze cały ten problem walki z tym naszym, to chyba takie polskie jest dosyć bardzo, że nie wolno donosić, prawda? Nie wolno skarżyć, donosić i tak dalej. Walczymy z tym już od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że się o tym dużo mówi i się uczy dzieci, że jednak się złe sytuacje zgłasza i to nie jest donoszenie. No ale myślę, że to gdzieś tam pokutuje, jeszcze będzie trochę
0: tak, ale wiesz, znowu wrócę, bo jakby z kolei doktor Radek Kaczar mówi bardzo wyraźnie, że to, co dzieje się w szkole, jest bardzo często odbiciem tego, co dzieje się jakby poza szkołą w debacie publicznej, w społeczeństwie w ogóle. Więc jeśli my dopiero od jakiegoś czasu zgłaszamy mobbing, i też nie zawsze.
1: Przemoc domową też, prawda? Tak. No to wciąż jest problem.
0: No to wiesz, no to po prostu dzieci nie będą, one nie są w stanie same wygenerować narzędzi i wiedzy, jak mają to zrobić, tak? Skoro dorośli nie wiedzą i są bezradni wobec takich rzeczy. Mobbing też jest przemocą, to jest dokładnie to, co dzieje się w szkole, tylko że wśród dorosłych, tak? Akcja dzieje się wśród dorosłych i w środowisku pracy, a nie w środowisku szkolnym. Nie wiedzą tego, bo my sami tego też dopiero się uczymy i dowiadujemy, więc myślę, że no te narzędzia będą się tworzyć i możemy tu od razu wspomnieć o tej aplikacji Reschool, która dla części szkół, znaczy w części szkół już działa, dla innych pewnie jest nowością, albo nawet jeszcze może o niej nie wiedzą, ale warto się dowiedzieć, bo to jest właśnie tego rodzaju aplikacja stworzona przez naukowców z SWPS, z Uniwersytetu SWPS, która umożliwia anonimowe zgłoszenie na przykład przemocy, poinformowanie ekspertów, że dzieje się coś złego. Ci eksperci później jakby gdzieś tam wchodzą, zajmują się kompleksowo całą sytuacją, czyli właśnie to, o czym też mówiłyśmy na początku, czyli nie jeden incydent, tylko jakby całe tło, dlaczego tak się dzieje, jak długo, co dalej możemy z tym zrobić. Monitorują te sytuacje, bo te zachowania przemocowe często się nawracają, tak? Bo po prostu bardzo ciężko zmienić też modele zachowań jedną rozmową. Więc to się gdzieś powoli dzieje, no ale faktycznie dużą przeszkodą jest dla młodych ludzi to, że właściwie nie wiedzą, jak nazywać, jakich słów używać. Nie wiedzą też dokładnie, jak to definiować, bo sama mówisz, tak, no jakby rodzice mówią, ale to tylko jest dokuczanie.
1: Wygłupy żarty
0: i w sumie ty, jak jesteś takim młodym człowiekiem, to już czasami sama nie wiesz, czy to już jest przemoc, czy to są wygłupy i faktycznie, czy jak pójdziesz i powiesz pani, to już będzie donoszenie i kablowanie i skarżenie, czy to będzie zgłoszenie. No tu jest duża rola po prostu dorosłych i rodziców i pedagogów, żeby jednak te definicje jasno dziecku podać, że to jest okej, to jest agresja, ona nie jest okej, to jest przemoc, przemoc nie jest okej. W tych sytuacjach możesz iść, a nawet powinieneś iść i to zgłosić, ale jeśli, nie wiem, ktoś ci zabierze zeszyt, a ty komuś ołówek, to może niekoniecznie od razu jest potrzebna interwencja pani dyrektor.
1: No tak, myślę, że to świadomość tego, że dzieci nie rodzą się z tą wiedzą i same jej nie nabywają, też jest ważna. To jeszcze chciałam porozmawiać, bo z mojego punktu widzenia rodzica, bardzo takim ważnym chyba chyba rozdziałem tutaj w tej książce, jest rozmowa o emocjach dzieci. O tym, że my dzieci nie uczymy radzenia sobie z negatywnymi emocjami, a właściwie uczymy je, ale nie radzenia sobie, tylko tłumienia ich, jakby ukrywania. I to faktycznie czasami się dzieje w takich bardzo niepozornych sytuacjach, no bo któż swojemu krzyczącemu dziecku w jakiejś tam awanturze nie powiedział, uspokój się natychmiast, albo idź do swojego pokoju i wróć, jak będziesz spokojny.
2: I to, ale tu są to bardzo jakby pokłosie, czy takie konsekwencje wielu pokoleń, które dokładnie w ten sposób reagowały, tak? Więc to, znowu, to nie jest tak, że my oceniamy tutaj jakby rodziców, przecież same też jesteśmy matkami i wiemy, jak to jest. No po prostu bardzo duża część rodziców sama nie wie, jak z tym pracować i nawet dorośli ludzie nie do końca potrafią okazywać złość, na przykład, czy nazywać takie negatywne emocje, tak? No to jak sami nie umiemy, no to nasze dzieci też nie będą umiały. A to jest bardzo ważne, bo faktycznie jest to też właśnie ten wspomniany czynnik ryzyka. Jeśli dziecko nie będzie potrafiło w sposób konstruktywny, taki adekwatny do sytuacji, po pierwsze nazwać tych emocji, po drugie ich wyrazić, no to gdzieś to będzie w nim się działo, to będzie w nim zostawało i może się później w taki mniej odpowiedni sposób ujawnić, na przykład właśnie w formie przemocy, wyładowywania na kimś złości, co też jest przecież bardzo częste, tak? Mhm. No ale mówimy o tym od niedawna, więc mam nadzieję, że gdzieś ta psychoedukacja teraz jest bardzo popularna wśród rodziców także i to ta rozmowa o emocjach zaczyna się toczyć i zaczyna gdzieś tam w szkole też być obecna, pewnie nie we wszystkich, no ale wiem od znajomych rodziców, że w części szkół odbywają się już takie na poziomie szkolnym organizowane spotkania na przykład z panią psycholog czy z panią pedagog, która pomaga nazwać określone stany, emocje, uczucia i podpowiada, jak sobie z nimi radzić. To jest bardzo ważne i mam nadzieję, że też będziemy coraz więcej o tym mówić i przestaniemy jako społeczeństwo też reagować tak krytycznie na widok rodziców, których dziecko akurat krzyczy na ulicy z jakiegoś powodu. Dzieci krzyczą, bo w ten sposób wyrażają właśnie trudne emocje. Trzeba o tym pamiętać.
1: To jest temat rzeka, myślę.
2: Tak.
1: No. Akceptacja emocji dzieci, tak? Ale w ogóle myślę, że my jako społeczeństwo mamy problem z akceptacją negatywnych emocji w ogóle, u dorosłych i innych również.
2: Tak.
1: Że jakby ich się nie pokazuje, nie powinno się ich pokazywać, powinno się je ukrywać i tylko te pozytywne są okej. Okay. Więc to jest, myślę, że jakaś taka szeroki temat i nauka dla nas wszystkich. Ale w ogóle ja z twojej książki, ale też z kilku innych rozmów takich dotyczących właśnie rozwoju dzieci, wychowania dzieci i tak dalej. Dochodzę do takiego wniosku, że my byliśmy wychowywani przez rodziców, dla których najważniejszym, co rodzic może dziecku dać, jest edukacja. Jakby to był taki dosyć duży nacisk kładziony na szkoły, kolejne studia i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że my teraz jesteśmy w etapie, w którym już mamy tę świadomość, że najważniejsze, co możemy dzieciom dać, to jest ten taki background psychologiczno-emocjonalny. Ta wszelka wiedza z tego zakresu, której tak naprawdę to nie jest oczywiste, że się dzieci tego uczy. A faktycznie to jest mega ważne.
2: To jest bardzo ważne i też tutaj jakby wraca temat związany z dopuszczaniem właśnie osób z zewnątrz do procesu wychowawczego, no bo pamiętajmy, że nie każdy z nas jest psychologiem czy pedagogiem, a w sumie nawet jak jest, to może niekoniecznie jest to najlepszy pomysł, żeby uczyć tak, ale terapeutyzować już na przykład nie. I myślę, że warto też podkreślać to, że jeśli sami nie wiemy, no to oczywiście najlepiej i modelowa sytuacja jest taka, że po prostu zanim zdecydujemy się na dzieci, to sami idziemy na przykład do psychologa i uczymy się tego, czego nie umiemy, no wiadomo, ale to się nie zawsze da zrobić, albo też czasem się dowiadujemy na przykład za późno, jak już dziecko jest na świecie, że ojej, to fajnie było jednak zacząć od siebie. No ale powiedzmy, że jeśli tego nie zrobimy, no to po prostu najlepszym pomysłem jest skorzystanie właśnie z pomocy psychologa czy pedagoga, ewentualnie zapisanie siebie czy dziecka na warsztaty. Ich jest teraz naprawdę mnóstwo i są oczywiście, jest problem z dostępnością do terapeutów, do psychologów i wiadomo, natomiast są też takie inicjatywy na tym poziomie takim teoretycznym czy edukacyjnym, które się odbywają za darmo. Można dołączyć, można pójść na wykład, można posłuchać o tych emocjach, o tej psychice, o tym wszystkim, co się z tym młodym człowiekiem też dzieje, zrozumieć go po to, żeby oczywiście jak najlepiej jako dorosła osoba, matka czy ojciec wspierać go w tym procesie gdzieś tam wychowawczym i w dorastaniu. I myślę, że no, warto już po prostu, ale też no, myślę, że to już tak długo i tak często o tym mówimy w tych ostatnich latach w związku z tym kryzysem zdrowia psychicznego dziecka, dzieci i młodzieży, że część osób naprawdę już zdaje sobie z tego sprawę, już przestaliśmy się aż tak bać tych psychologów i tych rozmów o emocjach i o uczuciach, tylko że no, to jest tylko jeden krok do sukcesu, to, że przestaliśmy się bać. Teraz musimy się nauczyć tego, co z tym wszystkim robić i jak z tą materią pracować, bo no, myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, że...
1: To samo nie przychodzi.
2: Samo nie przychodzi i edukacja to nie wszystko, bo możesz mieć naprawdę świetne stopnie i świetne dyplomy, ukończenia różnych szkół i być po prostu głęboko nieszczęśliwym człowiekiem.
1: Mhm. Tak, dlatego myślę, że to fajnie, że jesteśmy na tym etapie, tylko właśnie pytanie teraz, co z tym zrobimy? Chciałabym jeszcze cię zapytać, bo twoja książka składa się z rozmów z ekspertami, o których już tutaj trochę powiedziałyśmy, ale też z historii konkretnych bohaterów, którzy otworzyli się i opowiedzieli o swoich. Czasami one właściwie wszystkie są przerażające, jeśli chodzi o to, czego te dzieciaki czasem w szkołach doświadczają. Jak ci się udało dotrzeć? Bo rozumiem, że to też są duże traumy. Dzieci nie chcą o tym mówić.
2: Tak, to znaczy dzieci w ogóle bardzo, bardzo trudno gdzieś tam znaleźć i też zresztą ja w ogóle staram się nie przekonywać bohaterów, bo to się mija z celem. To znaczy, to jeśli ktoś chce opowiedzieć swoją historię, to on musi naprawdę sam chcieć i właściwie sam do tego dojść. Zresztą w książce jest, zdaje się, tylko jedna osoba poniżej 18 roku życia, dwóch właściwie bohaterów, natomiast no ten jeden z chłopców już właściwie był w okolicach uzyskania pełnoletności, więc to też jest troszeczkę inna rozmowa, ale większość to są ludzie, którzy już są dorośli. Ja tych bohaterów zwykle znajduję za pośrednictwem czy też w takich środowiskach, które gdzieś z tematem łączą, czyli na przykład dzięki psychiatrom, psychologom czy pedagogom, którzy pracują na konkretnych oddziałach, ale też dzięki mediom społecznościowym, w kręgach osób, które doświadczyły przemocy, które cierpią z powodu stanów lękowych czy depresji. Tutaj jakby nieocenionym wsparciem była Asia, która jest bohaterką, zresztą żyletkę zawsze noszę przy sobie, czyli tej książki o depresji dzieci i młodzieży, która zapytała po prostu swoje znajome, wiedząc i znając ich historię, czy nie chciałyby na przykład w takiej książce wystąpić. I część z tych osób to są właśnie osoby gdzieś tam z kręgu Joasi, a część to są osoby, które znalazłam za pośrednictwem właśnie ekspertów, czy psychiatrów, czy psychologów i pedagogów. Natomiast to też nie wygląda tak, że jest jakieś, nie wiem, ogłoszenie, czy jakiś nabór. Zwykle te osoby, z którymi ja rozmawiam, znają na tyle dobrze sytuację, że po prostu są w stanie wytypować takie osoby, takich młodych ludzi, którzy są gotowi też emocjonalnie na to, żeby w ogóle o tym temacie pogadać i żeby się nim podzielić z opinią publiczną. No bo to jest, wiesz, to jest co innego, jak się rozmawia o tym z koleżanką, czy nie wiem, z psychiatrą, czy nawet ze mną, a co innego, jak później tą historię się widzi w książce i na przykład część osób jest tutaj pod imieniem, pod nazwiskiem, tak? Jakby więc gdzieś tam te dane personalne są podane. Niektórzy poprosili o zmianę imienia, no ale jednak wiesz, że to poszło w świat. Na to trzeba być gotowym, więc jakby tu nie można sobie pozwolić na coś takiego jak przekonywanie. Ja zawsze daję wybór. Zdarza się też bardzo często, że ktoś opowiada mi swoją historię, rozmawia ze mną, a potem mówi, ja jednak się nie zgadzam. Nie dam rady, nie? I to trzeba uszanować. Więc tutaj potrzebna jest też jakiegoś rodzaju taka cierpliwość po prostu i taka wyrozumiałość, że no potrzeba znajdować, trzeba szukać osoby, które naprawdę są gotowe i świadome tego, że to pójdzie w świat.
1: Ale o takiej dojrzałości twoich rozmówców moim zdaniem świadczy to, że oni w większości mówią, że robią to po to, żeby przestrzec innych, pomóc innym, żeby ich historia była jakąś nauką dla szerszego odbiorcy.
2: Tak.
1: To fajne.
2: Ja uważam, że to w ogóle są genialni ludzie i bardzo odważni. Zresztą i w przypadku nienawiści, i w przypadku żyletki to wręcz czasami zakrawało na heroizm, ale no, jest to fantastyczne, bo też dowodzi tego, że ta świadomość mimo wszystko rośnie. Ona rośnie niestety zbyt wolno. No ale mam nadzieję, że dzięki też takim książkom jak moja, to ten proces przyspieszy, bo tam jest jedna historia która właśnie, a propos, to tylko dokuczanie i złośliwości jest jakby doskonałym portretem kogoś, kto z powodu tych dokuczań i złośliwości niewinnych, całkowicie dowcipów kolegów, ma 20 kilka lat i jest kompletnie straumatyzowaną młodą kobietą, tak? Która jest po 3 terapiach, która jest oczywiście bardzo świadoma tego, co się z nią dzieje i siebie, ale jest jej po prostu bardzo trudno w życiu. A w sumie czemu ma jej być trudno? Kurczę, znaczy można było tego uniknąć. I mam nadzieję, że jak ta świadomość nasza będzie naprawdę rosła, będziemy potrafili to wszystko od siebie odróżnić, nazwać i tych młodych ludzi wesprzeć, to po prostu ograniczymy liczbę młodych ludzi, którzy zupełnie bezsensownie przez lata cierpią i wśród których gdzieś tam ta trauma zostaje i z którą muszą się potem zmagać przez kolejne lata, zamiast po prostu szczęśliwie żyć.
1: No to też wychodzi z twojej historii, że to często jest zupełny przypadek, że to się zaczyna od jakichś przypadków, a potem się ciągnie latami i doprowadza
2: właśnie do... Tak, i to nie jest tak oczywiste, jak się nam czasem wydaje, że nie wiem, obiektem przemocy czy osobą doświadczającą przemocy będzie ktoś, kto wyraźnie różni się od innych, tak? Znaczy ta inność jest oczywiście czynnikiem ryzyka i to jest inność i fizyczna i wyznaniowa i taka związana z orientacją seksualną, ze statusem ekonomicznym też, ale jest też inność, czy też taka właściwie samotność związana z tym, że właśnie ktoś nie należy do żadnej grupy, nie? Bo na przykład zmienił szkołę, bo się nie zintegrował z nową klasą. To wystarczy, to czasami wystarczy. To nie jest tak, że musisz być, nie wiem, gruba, nosić okulary i właśnie nie mieć, nie wiem, jednego z rodziców albo właśnie pochodzić z bardzo biednego domu. Nie, możesz być naprawdę zgrabną, fajną, inteligentną dziewczyną lub chłopakiem, dowcipnym, zabawnym, inteligentnym, ale po prostu z jakichś przyczyn zostajesz wyrzucona, jesteś wykluczona. Jak jesteś wykluczona, to jesteś sama przeciwko wszystkim. No i tu jest właśnie ta ogromna rola dorosłych i pedagogów, żeby takiemu wykluczeniu skrajnemu zapobiegać.
1: No te historie też pokazują, jak działają te mechanizmy grupowe, nie, w klasach. No to też już jest temat na, myślę, oddzielną też książkę w ogóle, żeby pokazać, jak to wszystko czasami funkcjonuje i w jakie strony potrafi pójść. To na zakończenie mam do ciebie pytanie, bo tu jest rozdział poświęcony cyberprzemocy. Czy twoim zdaniem, czy jakby z rozmów z ekspertami, które przeprowadziłeś, wychodzi, że faktycznie ten internet, te telefony, to, że te dzieciaki żyją teraz w tej przestrzeni internetowej, mają media społecznościowe, z których korzystają, zwiększa to ryzyko przemocy, czy to po prostu przybrało trochę inną formę, ale jest jak było?
2: No to widzisz, to masz znowu jakby ileś spojrzeń na ten problem, ale raczej z badań wychodzi i z tych przekrojowych, tych, które są cytowane w książce, czyli z tych badań HBSC wychodzi, że raczej jest to nowa forma stosowania przemocy, ale czy też nowa technika, tak, nowy mechanizm, natomiast to nie jest tak, że to jest coś,
1: co wyzwala samo w sobie, tak, jakby, tak?
2: To jest po prostu coś, co się dzieje, bo żyjemy w takich czasach, gdzie technologia jest wszechobecna, gdzie technika się rozwija, i internet i tak dalej, więc to się dzieje, to się przenosi do sieci, natomiast jest to niebywale destrukcyjne, bo nawet w przypadku tej przemocy rówieśniczej, która miała miejsce, nie wiem, 20 lat temu, te dzieci miały chwilę wytchnienia po szkole, tak? Bo jakby po szkole twoja trauma, twój dramat się kończył, wracałaś do domu, gdzie pewnie miałaś święty spokój, tak? Miałaś, nie wiem, mamę, tatę, siostrę, brata i albo przynajmniej właśnie w pokoju ciszę i czułaś się bezpiecznie, a teraz tak naprawdę ta przemoc często przenosi się albo się trochę miksuje, bo dla współczesnych dzieci, młodych ludzi to też nie jest tak, że świat online i świat offline w ich świadomości funkcjonuje, jakby te światy się przenikają. Dla nich świat online jest elementem takiego świata normalnego naszej rzeczywistości, więc oni tego nie dzielą na on i off, tak jak my to dzielimy. I dlatego trzeba bardzo też dbać o to. Znaczy, w ogóle ja jestem zwolenniczką tego, żeby dzieciom nie dawać telefonów zbyt wcześnie, a jeśli już dajemy, to też mieć nad nimi jakiegoś rodzaju kontrolę. No przypominam, że dzieci nie powinny mieć mediów społecznościowych do ukończenia przynajmniej 13 roku życia. To jest jakby kwestia już ustawy. No ale też budować w tych dzieciach świadomość, bo chociażby Magda Bigaj, która co prawda w książce jest nieobecna, ale no prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, mnóstwo ciekawych rzeczy na ten temat pisze, polecam też słuchaczom do poczytania tego, jak to robić, żeby dzieci wychowywać świadomie w tych czasach, kiedy one właściwie są skazane na jakiegoś rodzaju ekran, no bo też trudno tego uniknąć, bo nawet jeśli, no nie wiem, w szkole mojej córki teraz jest tak, że w ogóle dzieci przychodzą i wkładają telefony do szafek i nie można z nich korzystać. Ja uważam, że to jest super, ale wcześniej przez ileś lat było tak, że miały swoje telefony i mogły skorzystać w określonych tam godzinach i tak dalej. No i teraz wiesz, jeśli na przykład ty swojemu dziecku nie dasz,
1: będzie wykluczone.
2: To będzie wykluczone. No właśnie, a wykluczenie bywa niebezpieczne. Więc jakby to jest taki problem, do którego trzeba podejść gdzieś tam systemowo czy świadomie, ale przede wszystkim, no bo w pewnym momencie to dziecko ten telefon zostanie. Przede wszystkim trzeba z tymi dziećmi rozmawiać i uczyć je świadomego korzystania i z internetu, i z mediów społecznościowych. I, no i też jakby budować w nich właśnie taką świadomość, że tam po drugiej stronie może być niekoniecznie przyjacielska dusza. To może być ktoś, kto wykorzysta ich szczerość, naiwność, ich, nie wiem, ufność. O tym muszą wiedzieć po prostu. No, to są do tego narzędzia, jest mnóstwo naprawdę materiałów, jak to zrobić. I myślę, że po prostu trzeba się z tym zapoznać i no, rozmawiać z tymi dziećmi, rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, tak żeby one po prostu jak najwięcej wiedziały i żeby były gdzieś przygotowane maksymalnie do tego zmierzenia się z dorosłością, do której wszyscy nieuchronnie jednak potem docieramy.
1: No tak, temat telefonów to myślę, że to jest temat, który elektryzuje wielu rodziców. Ja sama co prawda mam dzieci, które są jeszcze trochę zbyt małe na to, żeby mieć swoje telefony, ale to się już gdzieś przewija, bo są starsze koleżanki, które mają już gdzieś te naciski pierwsze się pojawiają. Więc to też jest coś, o czym myślę i na co się przygotowuję i zbieram siły i wszelkie cenne wskazówki. No tak, my trochę porozmawiałyśmy, natomiast absolutnie nie opowiedziałyśmy wszystkiego, bo Małgosia ma tutaj wielu ekspertów, jest kilku bohaterów, tak jak wspomniałyśmy. Te historie są porażające, ale myślę, że dają... Ja uważam też, że w ogóle tego typu historie powinny docierać do dzieciaków, tych może nie tych najmłodszych, ale tych nastolatków już. Bo tak sobie myślę, że po przeczytaniu kilku takich historii ochota na dokuczanie komuś w szkole też będzie
2: mniejsza. Może przejść i powiem jeszcze, jeśli pozwolisz na koniec, taką historię, która co prawda nie wiąże się z nienawiścią, tylko właśnie z żyletkę zawsze noszę przy sobie, ale tam jedna z bohaterek też, która cierpiała i cierpi dalej na depresję, przez wiele lat była też ofiarą przemocy rówieśniczej w szkole. I występowała w książce pod imieniem, więc łatwo było ją namierzyć, poznać, wygooglać gdzieś tam w mediach społecznościowych. I dla niej to było bardzo trudne, bo naprawdę ta historia była no, bardzo dramatyczna i taka poruszająca, ta historia Asi. I jej się zdarzyło, że po premierze książki, po kilku tygodniach, napisał do niej chłopiec, który, znaczy no już mężczyzna teraz, prawda, 20-paroletni, który chodził z nią do klasy i który był jakby tym, który napuszczał, jak to się mówi potocznie, inne dzieci na nią, który organizował tę przemoc właściwie, inspirował ją i ją przeprosił. On powiedział, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jak ona to przeżywa, jaką ona ma sytuację w domu, że teraz ma córkę i że sobie zupełnie nie wyobraża, że ta córka na przykład pójdzie do szkoły i będzie przechodziła przez to, przez co przychodziła Joasia. Więc ta refleksja przyszła. No co prawda o wiele lat za późno.
1: Ale zawsze.
2: Ale zawsze i mam nadzieję, że im więcej będziemy takich historii pokazywać, jeszcze nie tych, które gdzieś tam już skończyły się w najbardziej dramatyczny sposób, czyli na przykład samobójstwem, bo tych samobójstw z powodu bullyingu czy przemocy rówieśniczej też mamy kilkanaście, a nawet pewnie kilkadziesiąt jakby w ostatnich latach takich dramatycznych historii, o których się mówiło i pisało, ale już post factum. Tylko właśnie wcześniej, kiedy będzie można jeszcze pozwolić sobie na jakąś refleksję, przemyśleć swoje zachowanie, czy też zachowanie naszego dziecka, tak, jeśli to byliby na przykład rodzice, i po prostu interweniować póki czas.
1: Tak, ja też miałam takie przemyślenia, że dzieciaki po prostu często, znaczy nie zawsze to można usprawiedliwić, ale że często nie zdają sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje niesie ich
2: tak.
1: zachowanie wobec
2: znaczy,
1: rówieśników.
2: Dla nich to jest, to o tym doktor Kaczan też mówi, tak? To jest czasem tak, że po prostu w klasie jest nudno, bo szkoła jest nudna, więc no trzeba coś zrobić, tak? Żeby się wszyscy pośmiali. No to na przykład pośmiejmy się z nie wiem, ze Zbyszka czy z Kasi, tak? Bo powiedziała coś głupiego pod tablicą, tak? I dla całej klasy to jest po prostu sytuacja taka, o się pośmiejemy, a ten jeden młody człowiek, który zwykle jest obiektem rozśmieszającym, tak, całą klasę, wbrew własnej woli i chęci, przeżywa po prostu wielki dramat.
1: Tak, dlatego wydaje mi się, że to cenne, żeby dzieciaki też takie historie poznawały, więc książka Małgosi jest nie tylko dla rodziców, nie tylko dla pedagogów, osób, które gdzieś z dzieciakami mają styczność, pracują albo mają je po prostu w domu, ale myślę też, że dla samych, no, nastolatków powiedzmy, no bo
2: raczej
1: dla
2: młodzieży, tak.
1: Tak, dla młodzieży również, żeby gdzieś tą samoświadomość i taką orientację w tym, co się dzieje i jakie konsekwencje może mieć czasami z pozoru niewinne, głupkowate zachowanie, żeby jednak to zwiększać. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu, za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Moją gościnią była dzisiaj Małgorzata Gołota. Rozmawiałyśmy o książce Nienawiść. Historie z dzieciństwa. Polecam serdecznie. To był kolejny odcinek Półki z książkami. Przy mikrofonie Anna Sobańda. Dziękuję.
3: To był odcinek podcastu Półka z książkami, którego mogą Państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Podcast z premierowymi odcinkami powróci we wrześniu, a my przez całe wakacje we wtorki będziemy przypominać wybrane rozmowy. Kolejna już za tydzień, we wtorek po 23:00. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Dobranoc, Adam Szuraj.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK, pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ministerstwo Sprawiedliwości mówi o przełomie w śledztwie związanym z Zonda Krypto. To może zablokować wydawanie pozwoleń na budowę. Czas ucieka, niemal 80% gmin w Polsce nie uchwaliło jeszcze planu ogólnego. Rośnie liczba przypadków odry w Stanach Zjednoczonych. Tak źle nie było od 35 lat. Minęła północ, jest środa, 26 sierpnia. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Jak przekazał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, są nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala. Jak powiedział jego pełnomocnik Roman Giertych w TVP Info, majątek ten może być wystarczający do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę Zonda Krypto. Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno dotyczące zaginięcia założyciela firmy, drugie poszkodowanych klientów. Teraz oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta. Te zmiany przyniosły korzyść w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
5: Do tej złożonej sprawy dochodzi też wątek Radosława Piesiewicza, szef Komitetu Olimpijskiego, zaufany człowiek Prawa i Sprawiedliwości, który w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie parasola ochronnego nad jego biznesem.
7: Mamy do czynienia z płatną protekcją, powoływaniem się na wpływy, a w związku z czym z popełnieniem przestępstwa, a nie jedynie naruszeniem standardu.
5: Wyliczał w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej i prawnik Maciej Tomczykiewicz. Na ten moment minister sprawiedliwości podkreślił, że prokuratura nie może ujawnić danych osób posiadających status podejrzanych w tym postępowaniu, ani treści przedstawionych im zarzutów. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz wykorzystywanie ich do masowego zabijania więźniów. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Braunowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Za niespełna tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowania. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Sprawa ciągnie się od lat. Dlaczego samorządów obowiązek przyjęcia planu to koszmar legislacyjny? Sprawdził Tomasz Fęskę.
8: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
9: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym. Albo inaczej, z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
8: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem. Tomasz Fęskę, TOK FM.
5: Kwartał opóźnienia i wciąż nierozwiązany problem, jak młodym ludziom opowiadać o obronie cywilnej. Do szkół, mimo zapowiedzi resortu edukacji, nie trafił do tej pory poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. 54-stronicowa broszura, która od pewnego czasu jest wrzucana do naszych skrzynek pocztowych i jest dostępna w sieci, jest przeznaczona dla dorosłych. Co z wersją dla młodszych obywateli? To sprawdził Szymon Kępka.
10: Najpierw rząd rozesłał blisko 17 milionów poradników bezpieczeństwa. Potem padła deklaracja o stworzeniu poradnika dla dzieci i dla szkół. Prace w kilku resortach toczyły się od końca ubiegłego roku. W maju padła zapowiedź, że poradnik jest już na ostatniej prostej. Tak mówiła wówczas wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
11: Jesteśmy już po tekstach, przygotowaniu wszystkiego, więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
10: Kiedy w takim razie ten podręcznik?
11: Nie dam dokładnej daty.
10: Ale to jest wrzesień, jest realny?
11: Nie, wcześniej. Nie, w tym roku szkolnym jeszcze.
10: Ale poradnika nadal nie ma. Nieoficjalnie wiadomo, że opóźnienie bierze się z kolejnych poprawek co do treści i formy opisywania zagadnień obrony cywilnej w sposób przystępny dla młodzieży. Na razie resort edukacji nabiera wody w usta i sprawy nie komentuje. Szymon Kępka, TOK FM.
5: Dwie osoby w Pensylwanii zmarły na skutek zakażenia odrą, przekazały władze amerykańskiego stanu. Jak przekazał stanowy resort zdrowia, obie osoby były niezaszczepione. W ubiegłym roku w Teksasie na odrę zmarło dziecko. Była to pierwsza ofiara wirusa odry w Stanach Zjednoczonych od 2015 roku. Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób w tym roku odnotowano w Stanach Zjednoczonych ponad 33 tysiące zakażeń. Więcej niż w całym ubiegłym roku. I to największa liczba przypadków od 1991. Eksperci za przyczynę powrotu odry uważają m.in. coraz większy sceptycyzm wobec szczepień. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie, 24 stopnie, około 22 pokażą termometry w centrum, 19 będzie na północnym wschodzie, a najniższe wartości 18 stopni pokażą termometry w rejonach podgórskich Karpat. Dzień przeważnie pogodny, chmurzyć może się na wschodzie i południu i tam okresami może pokropić. Rano lokalnie, głównie na północy kraju, mogą wystąpić mgły.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Ja Maciej Kluczka, zapraszam na...

Sejmowym budzi cały czas różne zastrzeżenia koalicjantów. Niedawno też na antenie TOG FM posłanka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy zapowiedziała, że do tej ustawy Lewica złoży poprawki dotyczące opłaty turystycznej. Początkowo opłata turystyczna miała być uregulowana w innej ustawie, ale Lewica niecierpliwi się, że ta ustawa po prostu leży w sejmowych gabinetach i nie jest procedowana w sejmowych komisjach. No i też niedługo już posłowie mają zdecydować o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu, prawdopodobnie w całym kraju, bo prawdopodobnie jest zgoda całej koalicji rządzącej w tej sprawie. Wcześniej takiej zgody nie było. Możliwe też, że parlament, zapowiada to Katarzyna Kotula z Lewicy, podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Możliwe też, że dojdzie do rekonstrukcji rządu. Coraz częściej mówi się o tym, że przy końcówce tej kadencji parlamentu i Rady Ministrów do rządu dołączy Szymon Hołownia. Czy dojdzie do tego kosztem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, przez wiele ostatnich miesięcy sojuszniczki najbliższej Szymona Hołowni, ale ta relacja już się chyba skończyła. No i oczywiście będziemy pewnie, szanowni państwo, też żyć nowymi odsłonami historii Zonda Krypto i Przemysława Krala, bo te nowe odsłony tej historii mogą przysporzyć kłopotów politykom Prawa i Sprawiedliwości. I o tym też pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza na stronie trzeciej z pytaniem, czy Przemysław Krala, więc ten szef zbankrutowanej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czy był zakładnikiem gangsterów. W swoim artykule Ireneusz Sudak przypomina, że 6 maja wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha informował o około 1500 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez poszkodowanych na kwotę 350 milionów złotych, a liczba klientów Zonda Krypto mogła sięgać 30 tysięcy, a realne straty to nawet ponad 2 miliardy złotych. Ale poszkodowani nie zgłaszają się, przynajmniej nie wszyscy, na policję, bo nie mogą albo nie chcą ujawniać źródła pochodzenia pieniędzy zainwestowanych właśnie na tej giełdzie. Rynek kryptowalut był bowiem przecież nieuregulowany i trafiały tam pieniądze często pochodzące z szarej strefy albo wręcz z działań przestępczych. Najciekawszy wątek, zdaniem autora artykułu w Gazecie Wyborczej, dotyczy tego, czy Kral działał sam, czy był jedynie słupem i twarzą giełdy, a prawdziwi mocodawcy pozostali w cieniu. O takim scenariuszu mówi rozmówca Wyborczej. Na rynku od początku mówiło się, że Kral jest tylko słupem i że rzeczywiście jego mocodawcy mają dostęp do owych 4,5 tysiąca bitcoinów. Dlatego Zonda Krypto tak długo bankrutowała. Płynność zaczęła tracić już w grudniu 2025 roku. Po prostu, gdy na oficjalnych kontach brakowało bitcoinów, Kral musiał uzyskiwać zgody na uszczuplenie dawnych portfeli giełdy, mówi rozmówca i biegły w świecie aktywów cyfrowych. Dogadywanie się z prawdziwymi właścicielami, sam transfer pieniędzy trwał, więc wypłaty rozciągały się w czasie. W końcu okazało się, że zobowiązania Zonda Krypto wobec klientów są na tyle duże, liczone w miliardach złotych, że dysponenci kluczy zdecydowali o zakręceniu kurka i pozostawieniu Krala samego sobie. No i potem kolejne odsłony tej historii. Kral też wyjechał z kraju, no ale teraz, jak donosi TVP Info, ubiega się o status małego świadka koronnego, a jak z kolei informuje portal Onet, już prokuraturze udało się postawić Kralowi zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Cały czas czekamy też na oficjalną informację prokuratury krajowej, czy może samego prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Możliwe, że dziś będzie jakaś konferencja prasowa. Takie wczoraj były pierwsze nieoficjalne informacje. Na razie takiej zapowiedzi konferencji prasowej nie ma, ale zdaje się, że to kwestia raczej godzin, żebyśmy czegoś oficjalnego się w tej sprawie dowiedzieli. Ten temat na pewno też wróci w mojej rozmowie z Krzysztofem Kwiatkowskim, senatorem Koalicji Obywatelskiej, byłym ministrem sprawiedliwości, który będzie w studiu TOG FM o 8. Wcześniej o 7.20 Monika Sikora, wiceministra rodziny, pracy, polityki społecznej i pełnomocniczka rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. Porozmawiamy o ustawie o asystencji osobistej. Pełnomocnicy rządu do spraw, do tego tematu, szanowni państwo, się zmieniają.

0: zmieniają, to już bodajże trzeci pełnomocnik do tych spraw, a ustawa cały czas przez parlament nie jest przyjęta. No a za rok wybory, od czego przecież zacząłem nasze spotkanie. O 7.40 była wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz. A o 8.20 oczywiście tradycyjnie o tej godzinie w ramówce TOK FM komentarze, analizy będzie profesor Szymon Ossowski z UAM w Poznaniu i z tygodnika Polityka Ewa Siedlecka. A ja wracam do prasy. W pracy to już jestem od wczesnych godzin porannych. Na stronie pierwszej dziennika Gazety Prawnej o zmianach podatkowych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów i szefa rządu. No i choć przecież oczekiwane te zmiany, bo przecież coraz więcej osób z klasy średniej wpadało w ten drugi próg. Często też nauczyciele czy pielęgniarki, te przykłady były podawane przez długie miesiące w debacie publicznej, no to zdaje się, że przynajmniej z sondażu przygotowanego dla DGP-u, że Polacy mimo wszystko oczekiwaliby innego ruchu rządu, a mianowicie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Podniesienie kwoty wolnej od podatku to zdecydowanie najczęściej wskazywany kierunek zmian w PIT, jakiego chcieliby Polacy. Wynika z sondażu CBOS dla dziennika. Problem w tym, że premier w minionym tygodniu wykluczył tę możliwość przynajmniej na najbliższe półtora roku. Powód: napięty budżet. I zaproponował Donald Tusk kilka innych rozwiązań, które w sumie mają dać podatnikom około 10 miliardów złotych oszczędności w skali roku. Wśród nich jest preferowane przez 16% uczestników sondażu podwyższenie progu, od którego będzie obowiązywać 32% stawka, ale przypomnijmy, że też jest propozycja, żeby między tą stawką bazową 12% a tą 32% była nowa 24%. No wczoraj chociażby Ryszard Petru, to już takie moje dopowiedzenie, który spotkał się z dziennikarzami w Sejmie, narzekał na tą drugą środkową stawkę, że to jest komplikacja systemu, niepotrzebne dodatkowe też prace dla księgowych i mówi, że nie wyklucza głosowania nawet przeciwko takiej ustawie, ale też zapowiada poprawki. Chce tutaj rozmawiać z koalicją rządzącą, ale było sporo krytyki ze strony Ryszarda Petru wobec tych zmian. Z kolei Lewica, bardziej nieoficjalnie niż przy mikrofonach i kamerach, przyznaje, że ta kwota wolna od podatku powinna też zostać podniesiona. No chociażby właśnie w tym sondażu dla dziennika Gazety Prawnej 41% Polaków uważa, że taki powinien być ruch rządu. I na koniec jeszcze czołówka Rzeczpospolitej, bo tutaj bardzo interesujący artykuł pod tytułem "Weta prezydenta kosztują miliardy", bo tylko 6 wet Karola Nawrockiego uszczupli w tym roku budżet o 8 miliardów złotych. I przede wszystkim chodzi o najbardziej kosztowne było weto prezydenta do ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Według Ministerstwa Finansów to niemal 4 miliardy złotych. Drugie pod względem kosztów budżetowych było weto do podwyżki akcyzy na alkohol. Zamiast planowanych 5% rząd chciał podnieść ją o 15%, ale prezydent Nawrocki tłumaczył decyzję troską o portfele obywateli, nie troską o zdrowie Polaków, i według ministerstwa oznacza to mniejsze wpływy o prawie 2 miliardów złotych. I tak właśnie miliard do miliarda i mamy 8 miliardów złotych mniej w budżecie państwa tylko i wyłącznie w związku z decyzjami prezydenta Karola Nawrockiego. Warto znać te liczby i o nich pamiętać. Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Naszym pierwszym gościem jest Monika Sikora, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej i pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Nowa Lewica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, nazwa urzędu pani minister, pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, a przecież my od ekspertów od wielu, wielu, już nawet można powiedzieć lat, wiemy, że powinno określać się osoby takie właśnie, że są osobami z niepełnosprawnościami, bo osób niepełnosprawnych takie określenie bardziej sprawia, że tożsamość tych osób określamy tylko i wyłącznie przez pryzmat właśnie tych niepełnosprawności, niepełnosprawności, a oni po prostu je mają, ale mają też inne zdolności, I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego taka nazwa urzędu?
1: Pełna zgoda. Ona po prostu wywodzi się z ustawy i jest to jakby takie przestarzałe, można powiedzieć, nazewnictwo. Tak samo jak są zawsze ministrowie, nie ma ministr, więc czasami ta legislacja nie idzie z duchem czasu, aczkolwiek, jak mówię, też zawsze przedstawiam się jako pełnomocniczka do spraw osób z niepełnosprawnościami, bo jest to niezwykle istotne właśnie, żeby podkreślać te kwestie.
0: A czy pani osobiście, albo resort, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, też z tej samej partii, z Nowej Lewicy, podejmie właśnie próbę nowelizacji legislacyjnej, tak żeby ustawa pozwoliła na zmianę nazwy stanowiska?
1: Już poleciłam sprawdzenie tego, jak skomplikowany jest to proces. Jest to bardzo ważne, żeby rzeczywiście ta nazwa odzwierciedlała też jakby ten postulat środowiska. Natomiast jakby mamy bardzo dużo priorytetów, bardzo dużo się dzieje, więc w pierwszej kolejności zajmujemy się tymi sprawami, które są najbardziej potrzebne do zakończenia, do zrealizowania. Myślę, że gdzieś to będziemy sprawdzać, aczkolwiek obawiam się, że jak to zazwyczaj bywa, będzie to dosyć skomplikowane.
0: Bo chodzi o zmianę w wielu innych projektach ustaw, tak? Tej nazwy i to już nastręcza wielu problemów?
1: Znaczy, rozpoczęcie całego procesu. Natomiast, panie redaktorze, umówmy się, wrócę z tym do pana może za jakiś czas, okay. Bo jakby też funkcję pełnię dopiero od tygodnia tak naprawdę, więc jeszcze...
0: Ale ma pani to na uwadze, to może pani obiecać.
1: Tak. Czyli zanim nawet zaczęłam, to była pierwsza rzecz, którą zauważyłam, okay. że to nazewnictwo nie odpowiada właśnie współczesnym standardom.
0: Okay, to trzymamy za słowo, kibicujemy zmianie, bo ono jest potrzebne. Język też tworzy naszą rzeczywistość, nasze postrzeganie.
1: Zgadzam się całkowicie. Też jest to bardzo bliskie mojej licowej wrażliwości, więc myślę, że to jest coś, na czym się pochylimy.
0: A czy priorytetem nadal jest ustawa o asystencji osobistej? Bo z całym szacunkiem, pani minister, ale pełnomocnicy i pełnomocniczki zmieniają się. Ja już tu w studiu rozmawiałem i z Łukaszem Krasoniem z Polski 2050, z Mają Nowak, też z tej samej partii, z panią teraz, z Nowej Lewicy. I wszyscy mówili, pracujemy intensywnie nad ustawą o asystencji osobistej, a za rok są wybory. I ustawa nie przyjęta jeszcze przez parlament.
1: To prawda. To znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że moi poprzednicy byli bardzo zaangażowani w ten projekt i za co chciałabym podziękować Łukaszowi Krasoniowi i Maji Nowak, bo naprawdę o to walczyli. Natomiast było to bardzo duże wyzwanie i bardzo skomplikowana ustawa, więc ten proces w Sejmie, w komisji, podkomisji zajmował dużo czasu, no ale było to potrzebne, żeby dograć jak najwięcej szczegółów, żeby szukać rozwiązań, które byłyby satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Więc mam nadzieję, że jesteśmy już na ostatniej prostej. Odbyło się pierwsze czytanie w komisji. We wrześniu będzie drugie czytanie i tutaj nie chcę zdeklarować ostatecznego terminu. Myślę, że już jesteśmy na końcu tego procesu i wiemy i mam świadomość tego, że środowisko osób z niepełnosprawnościami, ale tak naprawdę my wszyscy czekamy na to, aby tą ustawę wdrożyć. Mam też nadzieję, że również będzie pozytywny odzew ze strony Pałacu Prezydenckiego.
0: Ale dla Pałac Prezydencki może ustawę dostać, rozumiem, może w październiku, tak? Jeśli we wrześniu drugie, trzecie czytanie w Sejmie, jeszcze Senat, więc gdzieś tak w okolicach października widzę szansę, okienko pogodowe na to, żeby ustawa wyszła z parlamentu do Pałacu Prezydenckiego.
1: Szanse są, natomiast nie chciałabym zapeszać, więc po prostu miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny dla środowiska i dla nas wszystkich. Jest to klucz tak naprawdę do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły godnie, samodzielnie, niezależnie funkcjonować w społeczeństwie. Jest to kamień milowy. To znaczy, w tej chwili wdrażamy asystencję osobistą osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów resortowych, ale one mają oczywiście ograniczony budżet, nie wszędzie są możliwe, są ograniczone czasowo, więc to jest pierwsze tak innowacyjne rozwiązanie, które właśnie pozwoli na to, aby takie wsparcie osoby z niepełnosprawnościami mogło otrzymać.
0: Historia procesu legislacyjnego w sprawie tego projektu jest długa, bo i też projektów było kilka, bo pierwszy złożył jeszcze prezydent Andrzej Duda, potem był projekt poselski, też projekt rządowy. One, rozumiem, wszystkie są połączone w jeden teraz. Ten rządowy jest wiodący. Jakie są jego najważniejsze zręby, fundamenty? Co będzie proponować, oferować właśnie osobom z niepełnosprawnościami?
1: Znaczy osoba z niepełnosprawnością, tam jest klasyfikacja punktowa, która otrzyma co najmniej 80 punktów, będzie mogła liczyć na wsparcie asystenta. Nie może to być członek rodziny, nie może to być rodzic, krewny. To jest osoba, jeśli można powiedzieć, z zewnątrz, którą osoba z niepełnosprawnością może wybrać. Będzie to wymiar godzin od 20 do 240, w zależności od potrzeb właśnie osoby z niepełnosprawnościami.
0: I taki miesięcznie.
1: Taki asystent częściowo będzie to mogło być przenoszone niewykorzystane godziny na kolejny miesiąc. Natomiast taki asystent będzie po prostu wspierał taką osobę w codziennym funkcjonowaniu, od takich prostych czynności życiowych, ale też w aktywizacji kulturowej, edukacji, jeżeli potrzeba, również zawodowej. I to jest bardzo ważne, bo tutaj mówimy nie tylko o kosztach, ale uwalnianiu potencjału osób z niepełnosprawnościami, które mogą aktywizować się na rynku zawodowym właśnie dzięki wsparciu asystenta. A teraz ten wskaźnik zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami jest bardzo niski, wynosi około 30%, wśród kobiet jest 18%.
0: A ministerstwo ma prognozy, do jakiego poziomu ten wskaźnik może wzrosnąć po wprowadzeniu tej ustawy, na przykład po roku, po dwóch, pięciu?
1: To znaczy ten program, czy to wsparcie otrzyma około 100 tysięcy osób i tutaj w zależności oczywiście od ich stopnia i też chęci i możliwości pracy. Natomiast tu warto podkreślić, że jest to też praca oczywiście dla asystentów, ale również daje to też możliwości ich rodzinom, które do tej pory, załóżmy, skupiały się, czy rodzicom dla przykładu, na opiece nad osobami właśnie z niepełnosprawnościami, one też będą mogły wrócić na rynek pracy. Więc jest to taki win-win na pewno i tutaj
0: uwalnienie. Ale takich prognoz dokładnych, rozumiem, nie ma, tak? Jak ten wskaźnik może zatrudnienia wzrosnąć?
1: Nie posiadam takich prognoz w tym momencie, natomiast na pewno będzie to początek i też mam inne działania oczywiście wspierające aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.
0: Gdyby jeszcze prezydent zdążył, miał możliwość podpisania i się zdecydował na to, miejmy nadzieję, podpisania tej ustawy w tym roku, to kiedy ona by weszła w życie, te przepisy?
1: One weszłyby w życie w 2028 roku.
0: I od razu w pełnym wymiarze? Chyba nie, tak? To
1: będzie tam stopniowo. Stopniowe wdrażanie, natomiast też musimy przygotować taki system informatyczny, który umożliwi wdrożenie tej ustawy, więc to będzie wdrażanie stopniowe, a od 2000, to też warto podkreślić, w tym momencie ta pierwsza część będzie skupiać się na osobach dorosłych, natomiast od 2030 roku będzie możliwe też wsparcie dla osób niepełnoletnich, od 13 roku życia, co też jest niezwykle istotne, bo wszyscy kiedyś byliśmy nastolatkami, więc taka większa niezależność od rodziców, możliwość uczestniczenia w życiu, nawet społecznym, towarzyskim, pójście na randkę, tak, to będzie możliwe właśnie dzięki też zaangażowaniu asystenta i to, myślę, będzie też bardzo ważne, takie wsparcie dla tych osób. Więc to proszę trzymać kciuki, panie redaktorze, mam nadzieję, że naprawdę jesteśmy już tutaj na ostatniej
0: kciuki
1: prostej.
0: Kciuki będę trzymać i rękę na pulsie tego procesu legislacyjnego, będziemy sprawdzać, co dalej w nim będzie się działo, ale czy strona społeczna, a więc konkretnie osoby z niepełnosprawnościami, ich bliscy, ich rodziny zgłaszają jeszcze poważne wątpliwości, bo ja pamiętam, że właśnie była kwestia, czy tych godzin może być więcej, a nawet to nie było najbardziej palącym zastrzeżeniem, problemem, tylko też ewentualnie dołączenie osób właśnie niepełnoletnich szybciej. Czy tutaj jeszcze jest sporo dyskusji? Słyszę pani, widzi pani komentarze, czy po prostu głosy na posiedzeniach komisji, które mówią, ta ustawa ma dziury albo jest niekompletna?
1: Jasne, bo tutaj naprawdę ciężko jest stworzyć projekt też z ograniczeniami oczywiście budżetowymi, finansowymi, który spełniałby oczekiwania wszystkich, natomiast oczywiście jesteśmy w dialogu i do takich postulatów na przykład należy to, ile godzin może być przenoszonych. Też kwestia objęcia osób po 65 roku życia, bo one już są ustawą.
0: Jest szansa, żeby te osoby, seniorzy, zostali dołączeni do tego projektu?
1: Co do zasady, seniorzy objęci są polityką senioralną, więc tutaj myślę, może być to trudne. Natomiast jesteśmy w stałym dialogu i zobaczymy, jak właśnie przebiegnie drugie czytanie w komisji. Raczej ten projekt będzie opierał się już na tych ustaleniach, ale oczywiście, dopóki nie ma ostatecznej wersji,
0: Wszystko jeszcze może się zmienić, chociaż rozumiem, że a propos ludzi powyżej 65 roku życia może być to trudne. Na koniec króciutko, ale zarysujmy chociaż ramy tego procesu. Trwa w Polsce gruntowna reforma i przebudowa systemu orzekania właśnie o niepełnosprawności. Kiedy się zakończy i co zmieni?
1: Znaczy na pewno chciałabym tutaj zaznaczyć, jest to jeden z moich priorytetów absolutnie jako pełnomocniczki, dlatego że widzimy, że ten system nie jest funkcjonalny i pojawia się bardzo wiele problemów, na przykład jeżeli chodzi o standardyzację procedur chociażby. To jest taka techniczna rzecz, ale tutaj wdrażamy projekt również z funduszy europejskich, Funduszy Europejskie dla Rozwoju Społecznego, który pomoże nam przebudować właśnie ten system. Z takich kwestii, które ja chciałabym tutaj dołączyć i skupić się najbardziej na nich, to aby ten system miał po prostu ludzką twarz. I dochodzą do mnie głosy, nawet takie, że często osoby, które stają przed takimi zespołami, są traktowane w sposób niegodny. Mają żal i być może brakuje pewnej wrażliwości i to jest coś na pewno, czym chciałabym się, bym się zająć. Chciałabym mieć też w ramach biura pełnomocnika taki punkt, do którego osoby właśnie tak potraktowane, czy które czują, że były złe potraktowane, mogły się zgłosić.
0: Odwołać,
1: możemy zrobić monitory, tak.
0: Czyli może też lepsze tworzenie zespołów, które orzekają o niepełnosprawności, tak?
1: Tak, zakładam, że nie wszyscy członkowie, to oczywiście nie można generalizować, ale chcielibyśmy mieć tutaj też równe standardy, jeżeli chodzi właśnie o to, kto może w takich zespołach zasiadać. Być może pewna certyfikacja, pewne szkolenia, tak, aby właśnie te osoby miały odpowiednią wrażliwość i też przygotowanie do spotkania z takimi osobami, zdają sobie sprawę, w jakiej one są tak naprawdę sytuacji i to na pewno będzie coś, o co będziemy walczyć, jeżeli chodzi też o świadczenie wspierające. To jakby teraz jest rozpatrywane według tego, kiedy wniosek jest złożony. Zastanowić się nad tym, jak można, znaczy zaproponować takie rozwiązanie, aby osoby w najcięższej sytuacji zdrowotnej były po prostu szybciej, czyli ich świadczenie było szybciej rozpatrywane, więc tych pomysłów jest dużo i myślę, że na pewno to jest coś, na czym chciałabym się absolutnie skupić.
0: Monika Sikora, pełnomocniczka rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, Nowa Lewica, dziękuję za rozmowę. A z nami jest teraz Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i była minister rozwoju w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie członek zarządu Instytutu Sobieskiego.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zapisuje się pani do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego?
2: Przyglądam się, dzisiaj jestem obserwatorem, jestem, jak pan przedstawił, był łaskawnie przedstawić, jestem członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego i jestem z pozycji metapolityki, obserwuję, co się dzieje na polskiej scenie. Oczywiście z dużym zainteresowaniem patrzę i z dużą troską na to, co dzieje się po prawej stronie polskiej sceny politycznej.
0: A właśnie troska dominuje w pani obserwacji, źle się dzieje na prawicy, czy dobrze? Dobrze, że Mateusz Morawiecki poszedł swoją drogą.
2: I myślę, że troska to opieka i myślę, że warto zauważyć to, że po 3 latach obecnie rządów niespecjalnie dużo się dzieje, tak? Niespecjalnie dużo ten rząd ma się czym pochwalić, a wyzwania są ogromne, prawda?
0: Którymi dzisiaj stoimy. Pani była w Ministerstwie Funduszy, wiceministrą w tym resorcie. KPO zrealizowany w 100%. Nie pochwali rządu pani za tę kwestię?
2: Zaraz dwa zdania o KPO. Myślę, że są znacznie większe wyzwania infrastrukturalne, a przede wszystkim te związane z bezpieczeństwem państwa, to co się dzieje za Polską Wschodnią granicą. No, SAFE nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa.
0: A pani, gdyby była pani posłanką, głosowałaby pani za?
2: Po trzech latach. Znaczy, myślę, że jest wiele wyzwań, przed którymi stoi Polska dzisiaj. I oczywiście wchodzimy w gorący okres polityczny, bo myślę, że zdajemy sobie sprawę, że proces kampanii wyborczej rozpocznie się po tym sezonie wakacyjnym, którego też trudno nazwać wakacjami. I z zainteresowaniem, dlatego że wszystkie badania, które są, i zresztą to nie są nowe badania, pokazują, że ponad 50% Polaków jest zainteresowanych raczej i ma raczej z zainteresowaniem spogląda w prawą stronę sceny politycznej niż w lewą. I dlatego mnie to interesuje, co dzieje się na prawicy, bo prawdopodobnie, chociaż oczywiście rok w sezonie politycznym to jest jak epoka lodowcowa i prawdopodobnie to te partie będą staną przed wyzwaniem stworzenia nowego rządu i dlatego patrzę z troską na to, jak ten układ polityczny może po wyborach wyglądać.
0: A myśli pani, że na układ powyborczy ewentualnie z Mentzenem, Bosakiem, a i też z Braunem Jarosław Kaczyński jest w stanie pójść? Na tyle, ile pani zna byłego premiera?
2: I tu wrócę do początku pana pytania. Wydaje się, że po tych kolejnych wyborach ta sytuacja będzie nieco inna niż wtedy, kiedy ja byłam czynnym politykiem, czyli wówczas było bardzo duże Prawo i Sprawiedliwość i dwóch dużo mniejszych koalicjantów. Partia, którą reprezentowałam, Porozumienie Jarosława Gowina, była małym koalicjantem, wychylającym Prawo i Sprawiedliwość ku centrum. No i, była Solidarna Polska. Prawdopodobnie w przyszłym roku ten układ sił będzie znacznie bardziej zrównoważony. I tutaj pytania o tym, czy Jarosław Kaczyński dopuści, czy nie dopuści, są nie o tyle nieuzasadnione, że...
0: Że on może będzie w roli petenta?
2: Być może będzie tym, który będzie siedzieć... Znaczy partnerzy będą siedzieć przy stole na znacznie równiejszych warunkach, co będzie znacznie trudniejszym oczywiście układem do stworzenia rządu. Niemniej jednak to, co jest chyba istotne, te wszystkie badania, które sobie czytamy i tak jak mówię, to nie są badania dzisiejsze, wczorajsze czy przedwczorajsze, bo o tym wszyscy komentatorzy politycznie mówią od lat, że bez... elektorat w Polsce jest co do zasady wychylony w prawą stronę.
0: A czy Mateusz Morawiecki ma szansę usiąść do tego stołu, o którym pani przed chwilą wspomniała, też na równych zasadach? Ma szansę przekroczyć próg według pani, zbudować partię na tyle silną, żeby mieć mocne karty przy tym stole?
2: Ma bardzo trudne zadanie, ponieważ ma rok. No, wszyscy, którzy zajmują się znowu cyklami wyborczymi, zawsze powtarzają, prawda, że lepszym momentem na tworzenie nowych politycznych podmiotów jest, kiedy ten dystans jest krótszy. Ale Mateusz Morawiecki jest maratończykiem, a nie sprinterem, więc zresztą to udowadnia od momentu, kiedy wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Chyba nie zaspał jednego dnia, jednej gruszki w popiele, czyli nie jedynego dnia wakacyjnego nie odpuścił. I też ta sytuacja jest inna niż wszystkie inne rozłamy w poprzednich cyklach, bo rzeczywiście po 40 posłów to jest rzecz niebagatelna. Tak? Drugi pod względem wielkości klub w Sejmie to naprawdę coś znaczy.
0: Trzeci
2: to jest to jak na start to jest bardzo duża premia na pierwszym podjeździe i też to, co istotne, myślę, to, że w tym klubie są politycy młodego pokolenia, tak, to są młode twarze głównie dawnego Prawa i Sprawiedliwości, ale to są ci, którzy na pewno mają dużo do powiedzenia i w zakresie obronności, i w zakresie, myślę, że w zakresie gospodarki trudno dzisiaj Mateuszowi znaleźć konkurencję na prawicy.
0: A czy wybiera się pani na kongres programowy Rozwoju Plus 15 października?
2: Tak, myślę, że się wybiorę, posłucham z zainteresowaniem, bo też to, co warto podać, że to właśnie to środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego jeszcze wcześniej, kiedy było w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło pewną próbę ofensywy programowej już po wyborach prezydenckich, na przełomie 25-26 roku, to tymi propozycjami rozmaitymi, które się pojawiały, to były propozycje wychodzące właśnie ze środowiska związanego z Mateuszem Morawieckim, więc spodziewam się, że to będzie ciekawa konwencja.
0: I w razie czego, gdyby Mateusz Morawiecki poprosił Instytut Sobieskiego o pomoc w przygotowaniu programu, czy już poprosił?
2: Instytut Sobieskiego przygotowuje rozmaite propozycje w ciągu roku. W ubiegłym roku wydaliśmy 12 raportów. Teraz wydaje się, że znowu przebijemy ten sufit i zajmujemy się tematami istotnymi dla Polaków. I jesteśmy zainteresowani tym,
0: z byłym premierem?
2: Aby każdy, kto interesuje się, kogo interesuje zmiana i rozwój Polski, aby z tego korzystał bez względu na to, w jakim momencie na scenie politycznej jest. Ja powiem tylko tyle, że na wydarzeniach Instytutu Sobieskiego, na prezentacji naszych raportów zapraszamy także obecnych członków rządu.
0: Przychodzą?
2: Dlatego, że niektórzy przychodzą, niektórzy nie. Ale zawsze się o to staramy. Już dziś zapraszamy 19 października Ideę dla Polski, Centrum Nauki Kopernik i tam będziemy mieć przedstawicieli z dzisiejszego rządu i dzisiejszej opozycji. To będzie rok przed wyborami. Nowy program operacyjny dla Polski. Takie jest hasło tegorocznego kongresu.
0: Będziemy się przyglądać.
2: Myślę, że będzie
0: interesująco. Mateusz Morawiecki tworzy nowy byt polityczny, ale nie jest nowym politykiem. Przecież przez 6 lat to bardzo długo był szefem rządu. I teraz mam pytanie do pani, czy jest były premier i wiarygodny, i konsekwentny w tym, co zapowiada? Chociażby mówi, że migracja nie może być odpowiedzią na bolączki demografii. Ale dlaczego? Przecież eksperci często powtarzają, że powinniśmy prowadzić mądrą politykę migracyjną i właśnie cudzoziemców wykorzystywać, zapraszać do rynku pracy polskiego, na polski rynek pracy.
2: Ja powiem tak, że bardzo polecam Państwu uwadze, bardzo ciekawy artykuł pojawił się w kwietniu tego roku, naukowy artykuł, który został szeroko, to jest taki roczny przegląd ekonomiczny, on w ostatnich tygodniach był omawiany w Forbesie, w Ekonomiście. Artykuł, który oparty na bardzo ciekawych badaniach 236 państw świata, czyli praktycznie no, całego globu, który stawia taką hipotezę, że nigdy świat, nigdy nasza cywilizacja nie znalazła się w momencie nienastępowalności pokoleń. Tak? Czyli to jest nowa dynamika, która pojawia się w rozwoju nie tylko demograficznym, społecznym, ale oczywiście gospodarczym.
0: Czyli migracja jest czymś naturalnym w takiej sytuacji.
2: Jest inna odpowiedź, czyli my dzisiaj stoimy globalnie, jako świat, przed ogromnym wyzwaniem związanym z tym, jak będzie wyglądał świat starzejącej się w astronomicznym tempie
0: Europy. Populacji.
2: Mm-hmm. Populacji, jeszcze raz powtarzam, 236 krajów, to jest znacznie ponad Europa. Więc dlatego jakby stwierdzenie, że migracja nie jest odpowiedzią, za chwilę i tak nie będzie komu skąd migrować. Drugi element, ja jestem zawsze i zawsze byłam tego zwolennikiem, bycia zwolennikiem odpowiedzialnej polityki migracyjnej. I zgadzam się, że mając niemal 2-milionową populację obywateli Ukrainy w Polsce, z czego 1 milion był u nas na rynku przed wybuchem wojny, który kontrybuuje do polskiego PKB, który wykonuje pracę, których chyba...
0: To nic, tylko korzystać, współpracować.
2: To raz. I dwa, który jest nam... I to jest najistotniejszy element w roztropnej polityce migracyjnej, który nie sprawia... tworzy sytuacji, w których nie boimy się zawozić, żeby nasze dziecko szło
0: Co, co się stało u Mateusza Morawieckiego i w Rozwoju Plus, że Mateusz Morawiecki, który był szefem rządu i w którym była ministrą rodziny i pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, pani była też członkinią tego rządu na różnych etapach, były wtedy tworzone centra integracji migrantów. Pani właśnie mówi teraz to, co pani mówi, a teraz Mateusz Morawiecki razem ze swoimi współpracownikami proponuje centra deportacji uchodźców. To są nowe koszty dla administracji publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiada, deportacje trwają. Ukraińcy wcale nie są tutaj w większości, są inne narodowości. Wszystko działa, nie potrzebujemy nowej aplikacji, nowego urzędu. Po co Mateusz Morawiecki w to gra?
2: Ja powiedziałabym tak, że wydaje mi się, że to nie jest najistotniejszyszy element programu Mateusza Morawieckiego. Ja więcej czytam o gospodarce, obejrzałam sobie kalkulator przygotowany
0: wczoraj. Ale migracja to też gospodarka, to się łączy wszystko
2: ze sobą. To prawda, ale obejrzałam sobie wczoraj kalkulator przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus, które analizuje, jak zmiany podatkowe zaproponowane na razie, bo na razie nie mamy projektu ustawy jeszcze, przez Ministerstwo Finansów, kto korzysta, kto traci. Myślę, że to jest podstawowy element. Natomiast kwestie migracyjne, moje zdanie, ja nie mówię, jakie jest moje zdanie w tym zakresie. Roztropne państwo, każde suwerenne państwo powinno mieć roztropną politykę migracyjną. Migracje były i są zjawiskiem, które towarzyszy.
0: Ale potrzebujemy centrów deportacji, czy nie?
2: Potrzebujemy rozsądnego podejścia, którego również przez minione 3 lata nie mamy ukształtowanej polityki migracyjnej w ciągu ostatnich 3 lat, jak ona powinna wyglądać.
0: Pani minister, dobrze zgadłem, że nie jest pani zachwycona tym pomysłem?
2: Nie jestem zachwycona pomysłami centrów deportacji, natomiast to, co jest najistotniejsze, potrzebujemy roztropnej polityki migracyjnej. To oznacza, że musimy państwo polskie w suwerenny sposób, tak jak każde inne państwo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obywateli, powinno móc mieć siłę i zdolność kształtowania tego, kto przyjeżdża, kto nie przyjeżdża.
0: To
2: wiemy, że kryzys migracyjny Europy rozpoczął się od nieroztropnej decyzji Angeli Merkel w 2014 roku, od bezwarunkowego otwarcia granic. I z tym problemem boryka się dzisiaj Europa od 2014 roku.
0: Ja tylko powiem, że Mateusz Morawiecki też proponuje bezwarunkową asymilację. Pytanie, co znaczy bezwarunkowa, a też eksperci od migracji mówią, że nie asymilacja i integracja jest skuteczna, asymilacja rodzi tylko wiele problemów, ale to zostawmy na boku.
2: Ale to jest semantyka, ja myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, też przypomnijmy, o co w tym wszystkim chodzi. Rozumiem, że jeżeli przyznajemy pewne prawa każdemu i pozwalamy korzystać korzystać z tego, aby rozwijać się na terenie Polski, no to zakładamy, że ten ktoś, no tak jak, no, przypomnijmy sobie, no każdy, kto ubiegał się o z państwa, które nie mogło jakby bezwizowo wjeżdżać do Stanów
0: będzie
2: Zjednoczonych,
0: musiał
2: zdawać egzamin. Dokładnie tak, no więc to, myślę, że to nie jest wygórowane oczekiwanie.
0: Integracja, a właśnie nie asymilacja, bo asymilacja...
2: Zostawmy nazewnictwo na boku.
0: Zawiera w sobie rezygnację częściową albo całkowitą ze swojej dotychczasowej tożsamości, inwestycje. Bo pan premier Mateusz Morawiecki napisał taki wpis w mediach społecznościowych, że lata 2015-2023 to były piękne lata rozwoju Polski. Pewnie jakieś piękne rzeczy się działy, ale była inflacja w lutym 2023 na poziomie 18% rok do roku. Inwestycje. Premier Morawiecki na początku swojego urzędowania mówi, że chciałby dojść do poziomu 20% inwestycji w stosunku do PKB, a
2: panie
0: w czasie jego rządów spadły inwestycje z 23 do 17.
2: Panie redaktorze, znam te liczby. Myślę, że jest wiarygodny, dlatego że by wziął na siebie odpowiedzialność za jedne z najtrudniejszych decyzji i konia z rzędem temu, kto wskaże mi premiera, który miał zarządzał nawą państwową w czasie, kiedy mieliśmy pandemię COVID-19, wybuch wojny na Ukrainie, kryzys gazowy, znaczy kumulacja zmiany, jaka była. Powiedziałabym tak, że
0: wzrost
2: sposób, w jaki zarządzaliśmy wówczas, zaraz się do tego odniosę, ale jednocześnie poziom zadłużenia do PKB był połowę niższy niż mamy dzisiaj, więc dlatego jakby byłabym, i pomimo ogromnych programów wsparcia przedsiębiorców, jakie wówczas zwodowaliśmy na rynek, więc powiedziałabym tak, odnosząc się do tych elementów, o których pan wspomina, po pierwsze wraz z wprowadzeniem pakietu programów społecznych realnie obniżyło się, zniknął w Polsce problem ubóstwa po wprowadzeniu programów społecznych.
0: Ale demografia się nie poprawiła.
2: Następnie, ale zniknął problem ubóstwa. Po drugie, tak jak ta dyskusja jest dłuższa, bo moglibyśmy sobie rozmawiać, tak, co by było, gdyby nie 500+, jaki wówczas mielibyśmy demograficzne wskaźniki. Jeśli chodzi o inwestycje, porównywanie, przypomnijmy, najwyższy poziom inwestycji w Polsce był wtedy, kiedy budowaliśmy co, panie redaktorze? Nie wiem, czy pan pamięta? Stadiony na Euro 2012. I rzeczywiście to wówczas mieliśmy boom inwestycyjny.
0: Kończymy.
2: Nie udało się podnieść tego poziomu, natomiast
0: cieszy
2: wiele wskaźników
0: pani,
2: było na bardzo wysokim
0: cieszy
2: poziomie.
0: Cieszy się pani, że KPO zostało zrealizowane w 100%?
2: Powiem
0: jest
2: tak.
0: Jest realizowane?
2: Jeżeli kupujemy, jeśli kupujemy dlatego, żeby za wszelką cenę wydać środki z KPO, przepłacamy na urządzenia medyczne do szpitali trzykrotnie, to powiedziałabym, że to nie jest roztropnie. Jeśli kupujemy za to jachty dla małych firm, to uważam, że to nie jest roztropne. Co do zasady, wiemy dobrze, że tak nie jest. Co do zasady, jeśli możemy, znaczy wpuszczanie pieniędzy w gospodarkę ze wszech miar jest dobrym rozwiązaniem.
0: Nie odpowiedziała mi pani na początku rozmowy, czy zagłosowałaby pani za programem SAFE?
2: No, ja pisałam na ten temat tekst, panie redaktorze. SAFE, powiedziałabym tak, finansujmy zbrojenia, które około 4% PKB wydatków na obronność, bardzo dużo.
0: Minister.
2: Finansujmy zbrojenia z różnych źródeł, ale mądrze przygotowujmy te programy.
0: Za ustawą?
2: Ja uważam,
0: wdrażającą?
2: Że warto wdrażać roztropnie, natomiast będąc przygotowanym, na co te pieniądze idą, bo samo jakby nie przepalajmy pieniędzy, wydawajmy je w taki sposób, aby rzeczywiście budowały mięśnie polskiej gospodarki.
0: Jadwiga.
2: Moje zdanie na temat SAFE-u było pozytywne na początku, kiedy było ono przyjmowane.
0: Instytut Sobieskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Są nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, mówi resort sprawiedliwości w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Amerykańska agenda NATO 3.0. Głównym tematem europejskich rozmów wiceministra obrony Stanów Zjednoczonych. Nie żyje legenda muzyki country, aktorka i ikona popkultury Dolly Parton. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut Przemysława Krala. Majątek ten, jak powiedział Roman Giertych w TVP Info, może być wystarczający do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę Zonda Krypto. Roman Giertych, a więc poseł Koalicji Obywatelskiej, ujawnił, że jest adwokatem Krala, podobnie jak drugi znany adwokat, mecenas Jacek Dibła. O szczegółach Maciej Kluczka.
2: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
3: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
2: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
4: Mamy do czynienia z płatną protekcją, powoływaniem się na wpływy, a w związku z czym z popełnieniem przestępstwa.
2: Przypomniał w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Na początku września ma rozpocząć się oficjalna kontrola inspekcji transportu drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolanie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
5: Do wczoraj inspekcja transportu drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci, młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
1: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Wiceminister obrony USA Elbridge Colby przebywa w tym tygodniu w Europie, gdzie prowadzi rozmowy o NATO 3.0, poinformował Pentagon. Pierwszym przystankiem jego podróży jest Stuttgart w Niemczech, gdzie spotka się z wysokimi rangą dowódcami i przedstawicielami dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych oraz dowództwa afrykańskiego Stanów Zjednoczonych. Następnie uda się do Mons w Belgii, gdzie odwiedzi kwaterę główną sojuszniczych sił Europy. Na koniec odwiedzi kwaterę główną NATO w Brukseli, gdzie przeprowadzi briefing w Radzie Północnoatlantyckiej oraz odbędzie spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami państw sojuszu. Colby to kluczowy decydent w Pentagonie w kontekście trwającego przeglądu sił Stanów Zjednoczonych na świecie, który ma doprowadzić do zmian w rozmieszczeniu wojsk w Europie. Jest też głównym zwolennikiem redukcji wojsk USA na kontynencie, ale nie w Polsce. Była autorką ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak Jolene czy I Will Always Love You. Występowała w filmach i serialach, wydała 49 albumów, zdobyła 11 nagród Grammy. Nie żyje Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, autorka tekstów, aktorka i filantropka. Jak przypomniała stacja ABC News, we wrześniu ubiegłego roku Parton poinformowała, że zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi i musi przejść kilka zabiegów. Nie ujawniła jednak szczegółów. W czerwcu 2025 roku majątek Parton został wyceniony przez magazyn Forbes na 450 milionów dolarów, co dało jej 78 miejsce na liście najbogatszych Amerykanek, które samodzielnie dorobiły się majątku. Jak zauważyła stacja CNN, była też jedną z najbardziej uwielbianych, hojnych i jednoczących gwiazd USA, przez wiele lat działając charytatywnie. W ramach działalności charytatywnej między innymi przekazała dzieciom w różnych częściach świata ponad 300 milionów książek. Dolly Parton zmarła w swoim domu w Nashville. Miała 80 lat. Warszawa idzie na wojnę z hałasem i chce od rządu konkretnych zmian w prawie, począwszy od jasnych kompetencji gminy w zakresie jego ograniczania, a skończywszy na wprowadzeniu fotoradarów akustycznych. Więcej na ten temat teraz Błażej Kulesza.
6: 5 godzin trwała ostatnia miejska komisja ochrony środowiska, gdzie debatowano nad wspólnym stanowiskiem do władz miasta i rządu. A jest o czym mówić, bo w mieście czasem nie da się wytrzymać.
7: To nie jest przyjemne dla kogoś, kto chce po prostu odpoczywać w swoim mieszkaniu.
6: Jak mówi Iwona Szymacha, mieszkanka Śródmieścia, utrapieniem są często ogródki gastronomiczne.
7: Miasto jako cel ma sprawienie jakiegoś takiego jednego wielkiego burdelu w Warszawie.
6: Rada Warszawy najpewniej w czwartek przyjmie wspólną deklarację w tej sprawie, ale samo pismo problemu nie rozwiąże, mówi Jan Mencfel z Miasto jest nasze.
8: Potrzebne są również nowe przepisy, bo tak jak w wielu miastach na zachodzie, choćby w Paryżu czy w Nowym Jorku, możemy w Warszawie montować fotoradary akustyczne.
6: A dane są alarmujące. Tylko w Unii Europejskiej hałas odpowiada za 66 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień z małym zachmurzeniem, więcej chmur jedynie na wschodzie i miejscami na południu i tam również możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie do 22 w centrum i 24 stopni na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam w okolicach 18 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest teraz Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
9: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia TOK FM z nowego studia.
2: Tak, nowe, piękne studio. I zapraszamy też do oglądania transmisji. Można podejrzeć nasze studio
9: Szanowni
2: na YouTubie.
9: Szanowni państwo, to trzeba zobaczyć. Tu nie tylko gość, ale zespół filharmoników wiedeńskich by się zmieścił.
2: Tak, przyznaję, powiększyło się nasze studio. Miło zaczęliśmy, ale teraz trudniejszy temat. Zmarł pana kolega z pracy, odszedł po ciężkiej chorobie, senator, no i też generał Mirosław Różański, generał broni Wojska Polskiego, doktor nauk o obronności i były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator tej kadencji. W bardzo takich podniosłych słowach wspominał go też minister obrony wczoraj. A pan?
9: Bo trudno go nie wspominać i w podniosłych, i w ciepłych słowach. Pan generał Mirek był wyjątkowym człowiekiem. Dla mnie był takim symbolem wojskowego, który nigdy nie

0: dla polskich żołnierzy i dla ich wysiłku na misjach zagranicznych. To był rzeczywiście wyjątkowy człowiek, no i on udowodnił w polityce jeszcze jedną rzecz, że nie sztuka jest mówić tak i nawet rozwiązywać pewne problemy, sztuka jest mówić nie. On zrezygnował z funkcji głównodowodzącego siłami zbrojnymi w momencie, kiedy Antoni Macierewicz przyszedł do ministerstwa i zaczął realizować politykę uderzającą w polską obronność, a nie ją wzmacniającą. Sam zrezygnował z tej zaszczytnej funkcji. No to jest wyjątkowa postawa. Nie ma, mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są tacy ludzie, do nich generał Różański zaliczył się niewątpliwie.
1: I prawdopodobnie, a nawet na pewno dojdzie do wyborów uzupełniających w Senacie. One by nie zostały przeprowadzone, gdyby do wyborów tych parlamentarnych, a więc i senackich, było dosyć mało czasu. Te wybory się zbliżają za rok, ale mimo wszystko jest jeszcze czas. Do od 15 lutego nie można byłoby przyszłego roku przeprowadzić tych wyborów, więc prawdopodobnie w tym okręgu, z którego pochodził, z którego został wybrany senator i generał Różański, do lutego te wybory zostaną przeprowadzone.
0: Tak, jeżeli się liczy terminy, które rzeczywiście mówią, że w ostatnich miesiącach już przed wyborami wyborów uzupełniających się nie przeprowadza, ale to jeszcze nie jest ten czas, więc w województwie lubuskim będą przeprowadzone wybory do Senatu i nie mam żadnej wątpliwości, że też pokażemy porozumienie, taki kolejny problem styk przed tym, że będziemy chcieli skorzystać po raz trzeci z tej formuły, która jest akceptowana i oceniana pozytywnie przez naszych wyborców, czyli paktu senackiego, czyli że uzgodnimy kandydata wszystkich środowisk tworzących zaplecze polityczne dla rządu.
1: Czy historia, kolejna odsłona historii Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto, to według pana historia i sytuacja na przyznanie mu małego świadka koronnego?
0: Tak, są trzy warunki, jest kilka warunków, które musi spełnić świadek koronny, mały świadek koronny. Po pierwsze, musi mieć ważne informacje z punktu widzenia śledztwa. No ten człowiek to skarbnica wiedzy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości. Ja bym się chciał na przykład dowiedzieć, kto do niego dzwonił, żeby finansował konferencję SIPAC między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, na której Karol Nawrocki się prezentował jako kandydat na prezydenta. Ja bym się chciał od niego dowiedzieć, czy rzeczywiście, nie wiem, przypływ uczuć braterskich, bo nie powiem miłości, do pana Piesiewicza u niego miało spontanicznie wybuch, tak jak mówi pan Piesiewicz, taki, że sprzedał mu zegarek za 170 tysięcy, jak mówi pan Piesiewicz.
1: Na
0: pan
1: raty,
0: Piesiewicz cztery razy jeździł za granicę,
1: umowy,
0: żeby mu później te pieniądze oddawać. No wolne żarty.
1: To i jest... czy przy okazji była obietnica protekcji u ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego?
0: Dokładnie tak, bo czytamy, że za to pan Piesiewicz miał się podjąć tego, żeby kontrola, którą prowadził UOKiK, a pewne tropy wskazują na prawdopodobieństwo tej historii. Prezes UOKiK-u to jest prezes jeszcze powołany przez Mateusza Morawieckiego, pan Chrustny w tamtej kadencji. Ja nie mówię, że to miało miejsce. Ja mówię, że dla mnie brzmi absolutnie prawdopodobnie, że Przemysław Kral z taką prośbą mógł skierować się do pana Piesiewicza, no i że prośbę poparł jednym z najdroższych zegarków świata. Ja bym się chciał dowiedzieć...
1: A ja tylko tutaj...
0: jedno zdanie tylko. Jak to jest, że spośród wielu tysięcy fundacji w Polsce ta fundacja Instytut Polski Suwerennej, której beneficjentem rzeczywistym, prezesem zarządu jest Zbigniew Ziobro, akurat na tą pan Kral uznał, że przeleje prawie 500 000 złotych, i czy ma to związek z głosowaniami posłów Solidarnej, kiedyś Suwerennej, a teraz PiSu, posłów związanych z brakiem uregulowania rynku kryptowalut, co umożliwiało okradzenie tysięcy Polaków. Mówimy tu o setkach
1: to
0: milionów złotych.
1: Dokończmy ten wątek. Gdyby zostało udowodnione, że taki wpływ był, pytanie, czy to jest łatwe do udowodnienia, czy jednak nie, bez jakichś, nie wiem, sonogramów rozmów, to jest temat na Trybunał Stanu dla takich posłów głosujących w taki sposób, dla prokuratury również?
0: Panie doktorze, na pewno jest to zainteresowanie, kwalifikuje się na zainteresowanie prokuratury i zarzuty. W przypadku Trybunału Stanu ja bym musiał, przyznaję, jeszcze nie myślałem, mandat jest wolny, udowodnienie wpływu głosowania jest daleko trudniejsze. Za to nie mam żadnej wątpliwości, że mówimy oczywiście o oszustwie, o wywieraniu wpływu. Ja już pomijam te zarzuty, które pan Przemysław Kral dostanie jako prezes zarządu Zonda Krypto, czyli między innymi wprowadzenie klientów.

0: klientów w błąd. Mówimy o tych, którzy wpłacali pieniądze na zonda krypto. Tam są jeszcze kolejne warunki, czyli taka osoba musi mówić prawdę. Ona jest weryfikowana w trakcie zeznań, to co mówi w oparciu o inne materiały dowodowe. No i nie może być w żaden sposób związany z zbrodnią, czyli nie z zamordowaniem drugiego człowieka. Akurat w tym konkretnym przypadku mówimy to w kontekście założyciela pierwowzoru zonda krypto, czyli BitBeya, pana Suszka, który zniknął, a który podejrzewamy, że został zamordowany.
1: A wracając do Radosława Piesiewicza, prezesa PKOL-u, on tam tłumaczył wczoraj, że nie uzyskał żadnej, nie zrealizował tej prośby, którą przekazał mu Przemysław Kral o dotarcie do polityków. Ale samo już złożenie obietnicy jest obwarowane przepisem karnym, tak? Nie musi płatna protekcja, czy w ogóle protekcja dojść do skutku w 100%, wystarczy, że została obiecana.
0: Oczywiście, że tak. Samo powoływanie się na wpływy, samo sugerowanie w tym konkretnym wypadku, my mówimy tutaj o całej grupie przepisów, też przepisach formalnie nazywanych często przepisami urzędniczymi, to jest przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków. No i bym powiedział, na razie to my mamy słowo pana Piesiewicza, że nic nie robił. No i oczywiście mogliśmy przeczytać jego SMS-y o jego zachwycie, uniesieniu, wpadnięciu w stan błogosławionej radości po otrzymaniu tego zegarka. Jakoś mi to nie współgra z tym, że później miał obowiązek dowożenia w 4 ratach, jeżdżąc za granicę, po 10 tysięcy euro, bo tylko tyle można było zgodnie z przepisami przewodzić w gotówce przez granicę. No,
1: tak sobie
0: ta
1: teraz
0: cała
1: pomyślałem.
0: Opowieść kupy się nie trzyma.
1: Ciekawe, czy szef PKOL-u ma obowiązek ujęcia w oświadczeniu majątkowym albo w jakimś rejestrze korzyści takich sytuacji. On mówi, że to jest kwestia oczywiście prywatna, no, ale pełnił funkcję szefa i pełni funkcję szefa PKOL-u.
0: Piesiewicz, z tego co pamiętam, tłumaczył się, że nie musiał tego nigdzie uwzględniać, ponieważ była to normalna transakcja handlowa. Zapewne nasi słuchacze też uważają, że to normalna transakcja handlowa, że w tym trybie kupuje się zegarek za prawie 200 tysięcy.
1: A przy okazji neon zonda krypto trafia na gmach PKOL-u.
0: Nie, przepraszam,
1: kroki
0: już powiedzieć, że
1: w ogóle
0: to
1: się nie łączy. No,
0: co tam było, co tam się wyświetlało na tym budynku? Centrum Przygotowań Olimpijskich imienia Jana Pawła II zonda krypto. No to trzeba mieć, przepraszam.
1: Razi po oczach.
0: Razi po oczach, nie tylko jako neon, ale nie mieć żadnych hamulców przyzwoitości, żeby coś takiego wymyślić.
1: A kończąc ten temat, czy te informacje nieoficjalne, medialne, TVP Info, Onetu, że właśnie status małego świadka koronnego, że już udało się przedstawić zarzuty, że jest kontakt z prokuraturą, według pana, może też nieoficjalnych informacji, mają podstawy, że niedługo od prokuratury dowiemy się oficjalnie, że tak, tak jest?
0: Panie doktorze, nie mam żadnych oficjalnych czy nieoficjalnych informacji z toczącego się śledztwa, ale jako były prokurator generalny mogę powiedzieć, że pan Przemysław Kral jest skalibrowany idealnie jako potencjalny świadek koronny, mały świadek koronny, bo...
1: I skoro mu zależy i prokuraturze, to się spotkają przy jednym stole.
0: Bo z punktu, co jest jak gdyby istotą prowadzonego postępowania. Prokuratura to organ ochrony prawnej obywateli. My musimy zrobić wszystko, żeby nie tylko ustalić sprawców, ale próbować ustalić, gdzie ten majątek się podział.
1: No tak.
0: Przemysław Kral może mieć w tym wiedzę, w tym obszarze wiedzę,
1: bo
0: a my jesteśmy...
1: Jest
0: tak jest,
1: wiele.
0: A my to jesteśmy winni dziesiątkom tysięcy Polaków, którzy stracili swoje pieniądze w aferze zonda krypto i afera by nie miała tej skali, gdyby nie osoby polityczne z ogromnie znanymi nazwiskami nie firmowały zonda krypto. No przecież ta determinacja prezydenta, trzykrotne weto wobec ustawy o regulowaniu rynku kryptowalut. Te wypowiedzi już ekumenicznie, nie powiem teraz nazwisk polityków prawicy, którzy mówili, że to przecież normalny rynek. No rynek oczywiście obarczony ryzykiem.
1: No jeszcze jedna z telewizji prawicowych reklamowała ten rynek swojego czasu.
0: To jest niesamowite, jak się patrzy na budżety reklamowe.
1: Według pana Maciej Berek zostanie wybrany przez Sejm, bo w koalicji jest i wątpliwość co do jego kandydatury jako nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jak i jest irytacja, dyplomatycznie mówiąc, na premiera, że nie skonsultował tego z klubami parlamentarnymi. Lewica zaskoczona, Polska 2050 zaskoczona, są źli.
0: Panie doktorze, ja nie wiem, kto jest zaskoczony, bo i tego podważać nie mogę. No, mamy wypowiedzi premiera, że było spotkanie liderów koalicyjnych w tej sprawie. No oczywiście liderzy to nie wszyscy panie i panowie posłanki. A co do wyników głosowania w Sejmie, zdecydują posłowie. Przypominam,
1: gdyby
0: że...
1: Gdyby pan był posłem, głosowałby pan za?
0: Przypominam, już odpowiadam. Mm-hmm. Przypominam, co powiedział Maciej Berek, bo to jest kluczowe, bo nikt, nawet jego przeciwnicy tej kandydatury nie podważają jego kompetencji, wiedzy, umiejętności.
1: Chodzi o ścieżkę kariery, ja że z rządu do trybunału.
0: Ja pracowałem z doktorem Maciejem Berkiem w Najwyższej Izbie Kontroli i absolutnie mogę się podpisać pod wszystkimi opiniami, które mówią od jego ogromnej wiedzy prawniczej i takiej umiejętności w jej stosowaniu. A dla tych, którzy mają wątpliwości, po to będzie Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, gdzie Maciej Berek powiedział, będę na tym posiedzeniu komisji, będę odpowiadał na wszystkie pytania i wątpliwości, także organizacji społecznych, które takie wątpliwości przedstawiały i po tej komisji każdy z pań, panów posłów będzie podejmował decyzję przed głosowaniem. A czy ja znam Macieja decyzję? Berka, model, który zaproponowaliśmy, czyli że politycy mieli karencję, został przez prawicę odrzucony, prezydent wyrzucił ustawę do kosza, nad czym boleje. A znając Macieja Berka, jeżeli będzie powołany, nie mam żadnej wątpliwości, że to będzie taki scenariusz, jak w przypadku Jerzego Stępnia, który był wcześniej politykiem parlamentarzystą, był doskonałym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jerzego Ciemniewskiego, który był wiceministrem sprawiedliwości.
1: Jeszcze jedna rzecz dotycząca personaliów. Maciej Berek do Trybunału Konstytucyjnego, a Szymon Hołownia do rządu tej jesieni?
0: Panie doktorze, na razie nic mi nie wiadomo o tym, żeby jakieś decyzje już o rekonstrukcji mogły być podejmowane. Sam kandydat całym sobą zawsze daje takie przekonanie na zewnątrz, że jest osobą, która jest w stanie udźwignąć różne i najwyższe funkcje państwowe.
1: Wiem, że przygotowuje pan projekt zmian w prawie dotyczących rad seniorów. Czego to dokładnie dotyczy?
0: Niezwykle istotna kwestia. Mamy w Polsce ponad 9,5 miliona osób w wieku eleganckim.
1: Seniorów.
0: I to jest ich ustawowa reprezentacja. Mhm. Ułatwiamy powoływanie rad seniorów na poziomie miast, gmin, powiatów, województw. Wprowadzamy prawne mechanizmy, że musi być uwzględnione, oczywiście nie w sensie ostatecznej decyzji, ale w procesie konsultacji ich zdanie. Wprowadzamy mechanizmy ułatwiające ich funkcjonowanie. Od najbanalniejszych rzeczy, że dzisiaj nawet nie jest uregulowane, jak ktoś reprezentuje Radę Seniorów, że miał zwrócony kosztów przejazdu na jakieś wydarzenie. Projekt jest gotowy. Wczoraj go przedstawiłem opinii publicznej po bardzo szerokich konsultacjach ze środowiskami polskich seniorów i mam nadzieję, że Senat w ciągu najbliższych półtora miesiąca ten projekt przyjmie. On trafi do Sejmu, jest oczekiwany. To sami seniorzy przyszli z tymi postulatami, jak zmienić ustawę o Radach Seniorów, to jest formalnie zmiana ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Chcielibyśmy, żeby głos naszych seniorów mocniej, donośniej wybrzmiewał.
1: Jesień dla seniorów, tak?
0: Jesień dla seniorów, w tym dla słuchaczy Radia Tok FM.
1: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu.
1: Gośćmi poranka Tok FM są teraz Ewa Siedlecka z tygodnika Polityka i profesor Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Najpierw zapytam o Macieja Berka, kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, bo też zapytałem o to senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Ewo, zwracam się do Ewy Siedleckiej, bazując na twoim wielkim doświadczeniu, jeśli chodzi o próby naprawy wymiaru sprawiedliwości, powrotu do zasad praworządności przez obecną koalicję rządzącą. To jest próba dobra, bo są oczywiście zastrzeżenia, że wprost z rządu do Trybunału. No ale senator odpowiadał, chcieliśmy przygotować takie i przygotowaliśmy takie przepisy, które taką karencję wprowadzały, no ale Andrzej Duda odesłał ją do Trybunału, tę ustawę, więc de facto ją zawetował. Działamy zgodnie z prawem.
2: No z prawem pytanie, czy zgodnie z jakimiś normami etycznymi i z tym, jak chciał jawić się ten rząd, kiedy starał się w poprzednich wyborach parlamentarnych, starał się przekonać wyborców, no to obiecywał jednak wysokie standardy moralne. Tutaj z tego, co mówił pan senator Kwiatkowski na temat pana byłego już ministra, doktora Berka, to taką kluczową sprawą jest chyba to, co powiedział, że posiada wysoką wiedzę prawniczą i umiejętność jej stosowania. I ja tutaj nacisk kładę umiejętność jej stosowania, czyli jakby cała nadzieja, jak rozumiem, pokładana w panu Berku, to jest umiejętność znalezienia przez niego jakichś kruczków, jakichś sposobów, jakichś takich działań, które będą zgodne z prawem, ale będą wymagały no, takiego bardzo kreatywnego myślenia prawniczego, bo jeżeli chodzi o jego użyteczność jako sędziego, jeżeli ewentualnie rzeczywiście kiedykolwiek orzekałby w Trybunale Konstytucyjnym, co wiemy, że no, może być trudne wobec postawy pana prezydenta, to musiałby się wyłączać naprawdę z olbrzymiej ilości spraw, ponieważ on wpływ na kształt prawa ma od 2007 roku, kiedy był przewodniczącym Rady Legislacyjnej.
1: Tak jest.
2: Właściwie od tamtego czasu cały czas ma wpływ, więc jego użyteczność jako sędziego jest niewielka.
1: A czy według ciebie rząd faktycznie ma plan na odblokowanie tej sytuacji, na rozwiązanie tego węzła gordyjskiego w Trybunale Konstytucyjnym, bo przez czworo sędziów nadal jest niedopuszczanych do orzekania? Pytanie, co z Maciejem Berkiem, czy prezydent zaprosi pana ministra już byłego na ślubowanie, jeśli oczywiście Sejm wybierze Macieja Berka na to stanowisko, bo słychać, że niby plan jest. Waldemar Żurek, pamiętam, kilka tygodni temu w TVN24 powiedział, że za kilka tygodni zobaczycie państwo, sytuacja w Trybunale się zmieni. Ale jaki to miałby być plan? Jeszcze ciebie poproszę o krótki komentarz.
2: No zmieni się, bo będzie kolejny wybrany sędzia i prawdopodobnie nie będzie prezydent odbierał od niego przysięgi. Będzie jak z pozostałymi w tej chwili czterema osobami, będzie analizował, bo przypomnę, że prezydent niczego nie odmówił. Prezydent jest ciągle na etapie analizy. Mhm. Czy odebrać to zaprzysiężenie, czy nie. Natomiast co do planu rządu, to nie myślę, tylko w zasadzie jestem pewna, że go nie ma i że cała nadzieja jest właśnie w panu Berku, że on tą umiejętność stosowania prawa jakoś tak i będzie używał, że no coś się zmieni. Ale obawiam się, że tutaj będzie efekt Żurka, czyli kiedy Waldemar Żurek zostawał prokuratorem generalnym z naciskiem i ministrem sprawiedliwości, to też miało być tak, że to będzie game changer, że wszystko od tego momentu się zmieni, stanie się sprawniejsze i tak dalej. I myślę, że ten efekt Żurka wystąpi w przypadku pana Berka.
1: Profesor Szymon Osowski z UAM w Poznaniu. Panie profesorze, bo pytanie, czy zgodzi się pan z taką opinią politologa Adama Traczyka, który wczoraj w rozmowie z Gazetą Wyborczą powiedział, że nawet wyborcom z punktu widzenia czysto takiego politycznego może nie zależeć albo nie będą oceniać polityków na podstawie ostatecznego skutku, czy sędzia właśnie zostanie dopuszczony do orzekania, czy sytuacja w Trybunale ostatecznie się naprawi. Oczywiście zależy im na tym, ale sama walka polityków o to, żeby do tego doprowadzić, czyli właśnie wysłanie najbliższego współpracownika dotychczasowego premiera Macieja Berka do Trybunału, będzie przez nich dobrze postrzegana. Sama walka, sama bitwa w tej naszej spolaryzowanej polityce. Faktycznie tak może być?
3: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej oczekują sprawczości. Premier podczas kampanii wyborczej mówił dużo o rozliczaniu, o zmianach i ja widzę tą kandydaturę pana Berka. Przypomnę, konstytucja mówi tylko, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi się wyróżniać wiedzą prawniczą. I tą kryterium oczywiście pan minister spełnia. Ja tu widzę to, co pan redaktor powiedział o ministrze Żurku, że no, premier rzuca, to jest jakby kolejna osoba, która ma być sprawcza, tak? Bo tej sprawczości cały czas brakowało, brakuje i ten twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej na tą sprawczość liczy. Ja bym taki ciąg sobie ustawił. No najpierw były media publiczne, czyli minister Sienkiewicz przyszedł, przeprowadził te zmiany. No też w sposób kontrowersyjny, znalazł kluczek prawny z kodeksu spółek handlowych i doszło do zmiany, tak? Później minister Bodnar z tej perspektywy nie do końca sobie radził ze zmianami, no więc przyszedł bardziej sprawczy, skuteczny, może właśnie mniej akademicki, o to chodzi, minister Żurek. I teraz mamy jakby trzecią sytuację. Trybunał Konstytucyjny, który wiadomo, że no, nie działa i no, jest wydmuszką to, co się tam dzieje. No więc premier tak uznał chyba, że jeżeli ktoś ma wprowadzać zmiany, no to niestety nie wybitny teoretyk, konstytucjonalista prawa z uczelni, który chcielibyśmy, żeby takie osoby zasiadały w Trybunale Konstytucyjnym, ale właśnie sprawny praktyk, prawnik oczywiście. I taka jest chyba nadzieja. Ja to widzę jako kolejny przykład wrzucania osoby, która ma zrobić porządek. Skutek ma być lepszy, no ewentualnie podczas zmian można się trochę pobrudzić, tak? I to chyba w tym kierunku bym poszedł. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest pierwsza sytuacja, patrzmy na ta 90. 2000, że osoba ze sfery politycznej poszła do Trybunału Konstytucyjnego. Nie zapominajmy, że mówimy o osobie, tak? No, że to osoba ma jakiś etos, jakąś etykę prawniczą. Jakby wszyscy oczekujemy tego, że osoba, która przekracza ten próg danej instytucji, w tym przypadku Trybunału Konstytucyjnego, ale tak samo może być w przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no bo też są organy, które są powoływane przez polityków, Sejm, Senat, Prezydenta, że on trochę zapomina, tak, że jakby przekroczenie progu powinno spowodować, że ta niezależność, którą daje dana instytucja ze względu na sposób zatrudnienia, wybierania, powoduje, że ta osoba po prostu no, sprawdzi się na tym stanowisku. I to oczywiście zawsze jest wyzwanie. Mam wrażenie, że kiedyś w latach 90. 2000 te osoby, nawet jak przychodziły z polityki, no to przestały bywać po przekroczeniu tego progu. No ostatnio lata, patrz, sędzia Pawłowicz, patrz, sędzia Piotrowicz, no, że tego nie było, nie? I to też pamiętajmy, że wybieramy nie tylko osobę, która jest członkiem sędziego, ale to jest też człowiek, tak? Który ma no, całą swój bagaż doświadczeń, wiedzy, ale także coś, co może dzisiaj jest niepopularne, pewien kręgosłup moralny i potrafi być bardziej niezależny, mimo że no, oczywiście pochodzi z polityki i argumenty, że w ustawie wcześniejszej miało tak nie być, że wszyscy chcieli to, co mówią Łętowska i inni bitni prawnicy, że no nie do końca tego chcieliśmy, też mają swoją wagę, ale widać, ale takie działania są po prostu nieskuteczne. No PiS umiejętnie przez lata swoich rządów tak zabetonował pewne struktury, że nie można zmienić wielu rzeczy bez ustawy, a bez prezydenta jest to niemożliwe oczywiście. No więc w związku z tym premier, który no jest rozliczany ze skuteczności, no szuka osób, które będą sprawne, jakoś sobie poradzą, z jednej strony no gdzieś tam no nie przekraczając prawa, a z drugiej strony no pokazują, że są praktykami i potrafią wprowadzić pewne zmiany, których, to czego pan zaczął redaktor, elektorat oczywiście oczekuje.
1: Pytanie też, czy w nadchodzącej kampanii wyborczej jednym z tematów, wątków tej dyskusji między obozem opozycji a obozem rządzącym będzie to, na ile właśnie sprawczy mógł być rząd, a na ile nie mógł być ze względu na niekiedy, można wręcz powiedzieć, obstrukcję prezydenta, czy po prostu weto, tak? Dzisiaj Rzeczpospolita wylicza koszty w miliardach złotych, już 8 miliardów złotych kosztowało budżet 6 wet Karola Nawrockiego, między innymi w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, ale też inne. Weta poranek wtorkowy TOG FM nadal trwa, ostatnia jego część, a z nami nadal są profesor Szymon Osowski i Ewa Siedlecka. Szanowni Państwo, chciałbym zapytać o przemysł Ława Krala. Czy to w trwającej już niedługo kampanii wyborczej, prekampanii parlamentarnej będzie duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli zostanie małym świadkiem koronnym, może mówić właśnie o kontaktach z szefem szefem PKOL-u, czyli protegowanym Jacka Sasina. Już wczoraj słyszałem Waldemara Budę z Rozwoju Plus, który odszedł z PiS-u, że no tak, Przemysław Kral i Radosław Piesiewicz i Jacek Sasin znali się, pożyczali sobie pieniądze, więc już widzę pierwsze próby wykorzystania tego politycznie, także w obozie prawicowym. Czy to będzie duży problem, jeśli właśnie Kral faktycznie okaże się, że poszedł na współpracę z prokuraturą? Ewa Siedlecka.
2: No, z tego co słyszymy, to będzie duży problem, choć zakres tego, tej całej afery, to nawet nie jest jedno śledztwo, zakres tej całej afery jest jakiś zupełnie gigantyczny. No i też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o rodzaje przestępstw, to tam prawdopodobnie jest również zabójstwo. Zabójstwo poprzedniego prezesa Zonda Krypto, to się przedtem BitBay nazywało, pana Sylwestra Suszka, który zniknął w 2002 roku i to może być powód, dla którego pan Kral chciałby dostać status świadka koronnego, bo tu się mówi, chyba się myli, małego i dużego świadka koronnego. Ten status małego to on chyba już ma.
1: Tak, a na dużego może mieć małe szanse.
2: Status dużego, bo to jest...
1: Tak, bo to kończy się umorzeniem śledztwa prokuratorskiego, a mały świadek koronny może po prostu liczyć na złagodzenie kary już w sądzie.
2: No tak, więc z powodu powagi zarzutów być może właśnie chce zostać dużym świadkiem koronnym, bo to już nawet nie chodzi o to, że jest darowanie przestępstw, które ujawni, tylko uzyskuje ochronę. On chyba szuka ochrony, bo starał się o obywatelstwo Izraela, go nie dostał, wtedy byłby nieosiągalny. No i teraz szuka jakiejś innej protekcji, żeby po prostu zachować życie, tak sądzę. Więc jeżeli do tego dojdzie, to prawdopodobnie będą przecieki ze śledztw. Przecieki ze śledztwa, które będą mówiły właśnie o tym, co on tam zeznaje. To już pomijam, czy te przecieki ze śledztwa będą dobre dla śledztwa, no ale prawdopodobnie będą. I teraz no, ci, których tutaj już wymieniano, to Stowarzyszenie Pana Ziobry, w Polski Komitet Olimpijski, z którym związany jest pan Sasin, czy właśnie to ewentualne sponsorowanie kampanii Karola Nawrockiego, no to wszystko są takie dość mocne rzeczy, które uderzają w PiS. Ale PiS też ma dobrą odpowiedź na to, to znaczy odpowiedź, która będzie wiarygodna dla jego elektoratu. Taką mianowicie, że pan Kral, będąc tym świadkiem koronnym, jest po prostu w mocy polskiego wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim w mocy prokuratury, która, przypomnijmy, jest zależna od rządu i w związku z tym nie ma co wierzyć w to, co on opowiada, bo on będzie opowiadał wszystko, czego się będzie od niego oczekiwało. I już dzisiaj PiS i politycy PiSu mówią, że będzie świadkiem niewiarygodnym właśnie dlatego, że cała ta sprawa jest polityczna.
1: Czyli dopiero sąd powie nam, będzie miał szansę powiedzieć nam, obywatelom, czy w ogóle te zeznania są wiarygodne.
2: To znaczy sąd nie będzie oceniał zeznań Krala, jeżeli on dostanie dużego świadka koronnego, to po prostu nie będzie jego procesu.
1: Tak,
2: natomiast
1: ja
2: oczywiście wartość jego zeznań oczywiście będzie weryfikowana. Tak, no ale to będzie za jakiś czas. Tak. A mówimy teraz o kampanii wyborczej, czyli sprawą będą posługiwać się obie strony. Jedna strona, czyli rządowa, będzie przeciekami ze śledztwa pokazywać, jak zły jest przeciwnik, a druga strona będzie mówiła, no to pokazuje, jak zły jest rząd, bo cała sprawa jest polityczna i używa jej w celach politycznych.
1: Tak, wczoraj w poranku TOG FM Jacek Dibuła, mecenas, który nie chciał potwierdzić, ale jednocześnie też wprost nie zaprzeczył, że jest pełnomocnikiem Przemysława Krala, narzekał na te przecieki życzyłby sobie, żeby prokuratura nie była, jak to ujął, jak durszlak. No ale jaka będzie rzeczywistość,
2: no,
1: zobaczymy.
2: No ale będzie, no bo zależy od rządu.
1: Profesor Szymon Osowski. Panie profesorze, bo właśnie, kryptowaluty, na razie ten temat ucichł po pewnym czasie, po burzy dotyczącej też procesu legislacyjnego, bo przecież 3 razy ustawa została zawetowana. Rząd teraz prawdopodobnie wyśle do prezydenta ustawę po raz 4. Argumenty prezydenta przy wetach były różne, ale między innymi taki, że no, wolność gospodarcza nie może być tutaj zdławiona tak bardzo, jak to zdaniem Karola Nawrockiego proponował rząd, ale jeśli będzie właśnie to śledztwo się toczyło, jeśli Kral będzie zeznawać, to myślę, że ten argument nie będzie przebijać się do opinii publicznej, a raczej będzie pytanie główne, czy ewentualnie zmierzając do kolejnego weta, prezydent broni takich interesów i takich, w cudzysłowie, przedsiębiorców jak Kral, czy nie? Chyba to będzie główny taki drive tej dyskusji.
3: Na pewno tak. No, ta analogia do czasów Amber Gold pewnie też będzie stosowana. Natomiast jeśli chodzi o to, co powie pan Kral, to rzeczywiście od tego będzie zależało, jakie to będzie kaliber, tak? Co powie, no i też jakie to będzie miało przełożenie, bo pamiętamy jeszcze chyba nieliczni już Tomasza Mraza, który na konferencjach mówił wiele rzeczy, no i tak naprawdę przycichł. No wiem, że nie ma tej skuteczności ze względu na to, że minister Ziobro i Romanowski są poza Polską i to byli główne osoby przecież, na które informacje przekazywał pan dyrektor Mraz. Natomiast no, z tego nic nie wyszło. Teraz pytanie, jak teraz? No po pierwsze, on musiałby być tutaj. Po drugie, pytanie, co powie, kogo obciąży. Natomiast na pewno będzie to wpisywane w tą całą politykę związaną z regulacją rynku kryptowalut, która chyba jest konieczna, no tak jak kiedyś dawno temu regulowano skoki, tak, które pierwotnie też nie były przecież pod KNF-em i to uratowało pieniądze później wielu osobom. Natomiast myślę, że z punktu widzenia tych kryptowalut to jedna kwestia jest, no, że ta firma chociażby Zonda Krypto, no jednak finansowała, czy też media, czy też no, wydarzenia polityczne, jak nazwijmy, no, po stronie prawej, czyli pana prezydenta. A po drugie, no jednak jest to cały czas moim zdaniem takie odwoływanie się prezydenta do elektoratu Konfederacji, do elektoratu, który chce takiego wolnościowego, który nie chce mieć państwa, nie chce mieć kontroli, tak, chce mieć gotówkę i myślę, że to się wpisuje właśnie w tą taką no, libertyńską wolność gospodarczą, no ale nie od tego jest państwo, zwłaszcza państwo europejskie, które powinna pewne rzeczy regulować. Także na pewno pan prezydent oczywiście będzie miał, może powiedzieć, trudniejsze decyzje do podjęcia, ponieważ ten kontekst, jeżeli przyjedzie Kral i będzie o tym mówił, na pewno będzie mu szkodził. Natomiast no, kalkulacja będzie, myślę, że znowuż podyktowana tym, jak ta część elektoratu, do której ten zgłoszenie się z tym tematem kryptowalut będzie istotne. Oczywiście pytanie, jakie będą szczegóły, bo najgorsze, że my nie rozmawiamy o szczegółach tak naprawdę tych propozycji ustawowych, czy ten zakres kontroli jest nadmierny, nadmierny. Wiem, że argumenty się pojawiają, ale tak naprawdę rozmawiamy właśnie o tym, na ile no, cały rynek jest związany z polityką niestety.
1: Na koniec poproszę państwa o krótki komentarz, opinię dotyczącą prognozy politycznej wygłoszonej tutaj przez Jadwigę Emilewicz w poranku TOG FM, wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, która też potwierdziła na naszej antenie, że wybiera się na kongres programowy Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego w połowie października. Pani była wicepremier, stwierdziła, że już Jarosław Kaczyński musi się pogodzić z sytuacją, że po ewentualnym możliwym tworzeniu rządu po przyszłorocznych wyborach, no nie będzie już pozycji dominującej po stronie prawicy, że wszyscy, jeśli usiądą do stołu po stronie prawicowej, będą na równorzędnych miejscach, nie będzie partnera dominującego, nie będzie mniejszych koalicjantów. Faktycznie tak się może stać, profesor Szymon Osowski?
3: Znaczy na pewno sondaże pokazują, że na drugim miejscu jest PiS, ale to ma około 20%, teraz zostali sondaże niecałe 20%. Rośnie, znaczy stabilna jest pozycja Rozwoju Plus i myślę, że tutaj raczej może to wzrosnąć. Proszę zwrócić uwagę, że Rozwój Plus bardzo też, Mateusz Morawiecki puszcza oko do młodego elektoratu. To też warto o tym zwrócić uwagę. Natomiast myślę, że rzeczywiście, gdyby doszło do... Bo na dziś Tak, wiemy, że gdyby były wybory, no to koalicja wygrywa, ale nie ma z kim praktycznie tworzyć rządu, chyba że no właśnie z Mateuszem Morawieckim, ale wydaje się, to jest polityka fiction. Natomiast myślę, że tutaj rola jednak będzie pana prezydenta i to prezydent Nawrocki chce być tym no, akuszerem, tak, tym ojcem przyszłego porozumienia, przyszłej koalicji i rzeczywiście no, Jarosław Kaczyński z różnych względów jego pozycja słabnie, no chociażby widać odejście Mateusza Morawieckiego, natomiast myślę, że tutaj rozgrywającym będzie chciał być pan prezydent. Przypominam, że pan prezydent jako prezydent, on będzie desygnował kandydata na premiera w pierwszym ruchu, także myślę, że to wszystko pokazuje rzeczywiście, tak jak powiedziała pani minister Ewilewicz, że to będzie inaczej, już nie będzie. Myślę, że będzie na drugim miejscu, na podium, ale rzeczywiście ze słabszą pozycją niż było niż wcześniej i nie będzie miał takiego znaczenia, jeśli chodzi o to wszystko, więc myślę, że znajdzie się osoba ponad liderami partyjnymi w postaci prezydenta, tak on by chciał też na pewno i to on miałby być tym, no, firmować tą przyszłą prawicową koalicję.
1: Jarosław Kaczyński nie jest przyzwyczajony do siadania rozmów dotyczących tworzenia koalicji na równych zasadach z partnerami. Zawsze to robił z pozycji dominującej w stosunku do Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobry i tak dalej, i tak dalej. Czy da radę zmienić nastawienie, Ewa Siedlecka? W razie czego, jeśli będzie miał szansę na to w ogóle?
2: Już w tej chwili widać, że konfederacje i w ogóle ta jakby nowa prawica, nowa, młoda, dynamiczna prawica wpływa zarówno na wpływa na obie stare partie, czyli KO i PiS, na ich programy, na ich retorykę. I myślę, że to samo będzie się działo po wyborach. To znaczy, nawet jeżeli będą tylko w pozycji języczka uwagi, a być może jeszcze znacznie więcej, no to przejmą tą narrację. Pewnie też zgadzam się pod takim czy innym patronatem prezydenta Nawrockiego. Natomiast no, przejmą tą narrację, a co do prezesa Kaczyńskiego, to no, już w tej chwili robi wrażenie po prostu osoby zmęczonej. I myślę, no myślę, że to zmęczenie może też powodować, że nie będzie jak lew walczył o to, żeby mieć taką, zachować pozycję dominującą po prawej stronie. Więc to nowe nadchodzi. No, ono nadchodziło już długo i myślę, że jesteśmy blisko tego, że się... Tak,
1: czyli będzie ciekawie, to jest pewne. Ewa Siedlecka, tygodnik Polityka i profesor Szymon Ossowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Wydawcą wtorkowego poranka TOG FM był Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę i życzę dobrego wtorku.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji o nowych wątkach prokuratorskiego śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę. Za chwilę o możliwych powodach tej wizyty. Prezydent USA zarządził opuszczenie flag do połowy masztów po śmierci legendy muzyki country Dolly Parton. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Jak przekazał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, są nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala. Jak powiedział jego pełnomocnik Roman Giertych w TVP Info, majątek ten może być wystarczający do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę Zonda Krypto. Do tej pory w sprawie giełdy kryptowalut toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno dotyczące zaginięcia założyciela firmy, drugie poszkodowanych klientów. Teraz oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta. Te zmiany przyniosły korzyść w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
1: Do tej sprawy dochodzi też wątek Radosława Piesiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego, zaufanego człowieka Prawa i Sprawiedliwości, który w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie parasola ochronnego nad jego biznesem.
3: Mamy do czynienia z płatną protekcją, powoływaniem się na wpływy, a w związku z czym z popełnieniem przestępstwa, a nie jedynie naruszeniem standardu.
1: Przypominał w TOK FM poseł KO i prawnik Maciej Tomczykiewicz. Na ten moment minister sprawiedliwości podkreślił, że prokuratura nie może ujawnić danych osób posiadających status podejrzanych w tym postępowaniu, ani treści przedstawionych im zarzutów. Mieszkańcy Krakowa przyszli z kwiatami, zniczami i jednym żądaniem: chcą czuć się bezpiecznie na drogach i chodnikach. Na ulicy Solnej odbył się niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala, z uczestnikami wydarzenia rozmawiała reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
4: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
5: Oczywiście, i to bardzo.
4: Jak pani słyszy o takich sytuacjach, to boi się pani chodzić ulicami, chodnikami?
5: Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Skończyło się to endoprotezą.
4: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
6: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia.